0: Trójka, play, techlowe, play, add, play, download, marka z playe, play, add, to your QE. Dodano do kolejki. Play, remove from your QE.
1: O, tutaj z jednej strony add to your QE i remove, a dodano do kolejki albo usunięto.
0: Play, remove from your QE. Remove the episode from your QE. Play, add to your QE. Dodano do kolejki.
1: O, raz spolszczone, a raz removed, nie spolszczone, tak? To właśnie a propos tego, co mówiliśmy.
0: Download marka szare, view show, aktywuj, view show details for trójka.
1: A view shows, show details for trójka, no to właśnie to jest to, co gdzieś tam na początku w tym okienku odcinka było, gdzie mogłem przejść do konkretnego podcastu. I co tu mamy?
0: View show details for trójka, trójka. Zaznaczone. Subskrybujesz. Przycisk.
1: Czyli subskrybujesz albo subskrybuj, no zależnie czy subskrybujemy podcast czy nie.
0: Wisi website. Szare. Przycisk.
1: Udostępnij sam link do podcastu.
0: Podcast trójki. Dostępne odcinki. Sort episodes. Przycisk.
1: Aha, możemy sprawdzić, możemy wyświetlić sposób prezentacji odcinków.
2: Posortować je po prostu.
1: Sortowania. Mhm.
0: 18, trójka, trójka, 10, dzień z trójką w domu, trójka, 11, dzień z trójką w domu.
1: Ale trójka jest niesamowita, że oni tak po prostu trójkę godzina po godzinie, jak z taśmy idzie.
2: Na to wygląda.
0: 12, dzień z trójką w domu.
1: Podoba mi się to w pewnym sensie.
2: No, to jest całkiem fajne, bo można sobie potem wszystkiego przesłuchać, jak ktoś ma ochotę.
1: Tak. Tak, to się zgadza. I to właściwie jest wszystko, jeżeli chodzi o tą pierwszą stronę.
0: Hej, Halo, radio, Marcin Celiński 2020-04-05-19. Publishead 4 hours ago. Episody Lengthis, 1 godzina, 35 minut, 8, 10, Budapeszt. Rząd wykorzystuje pandemię do walki z migracją. Publishead 12 hours ago. W poszukiwaniu słowa, kazania. Msza 21 Dominikanie, 2020-04-05 Mazurka, Zani Roman Bielecki, OP.
1: Dodali w końcu, no.
0: W poszukiwaniu słowa, rozważanie w trójka, 18, popołudnie z trójką w domu, Publishead Yesterday, episody Lengthis 48 minut.
1: Mhm. I tak dalej, i tak dalej. To jest właściwie cała ta pierwsza zakładka.
0: Aktyw, przeglądaj. Przeglądaj, karta, zaznaczone.
1: Teraz druga zakładka, przeglądaj, tak, o której mówiliśmy, że nie przepadamy za nią zbytnio.
0: Przeglądaj, nagłówek, moreacki osmen, szukaj, przycisk.
1: Szukaj, przycisk, no tu właśnie jest pole, pojawi się pole wyszukiwania i możemy próbować coś wyszukać. Z lepszym lub gorszym skutkiem, ale polecam próbować, bo no wiele można znaleźć.
2: Tak, tak i to zupełnie tak przypadkowo, wpisując jakieś słowo kluczowe, które nas będzie interesowało.
1: Tak, nie warto się zniechęcać.
2: Tak, ja bym nawet nie tyle, oczywiście przez nazwę podcastu, jeżeli jakąś nazwę podcastu znacie, to fajnie ją wpisać i poszukać sobie. Natomiast jeżeli nie, a chcecie wyszukać podcastów na jakiś konkretny temat, to najlepiej wpisać sobie po prostu jakieś konkretne jedno słowo kluczowe.
1: Albo tak, albo nawet imię, nazwisko czyjeś.
2: Zgadza się.
1: Czasem pomaga, może pomóc.
0: Karta, zaznaczone, dla ciebie, karta, 1 z 9, humor, karta, 2, wiadomości, karta, 3, kultura, karta, 4 z 9, sport, karta, 5 z 11, sztuka, biznes, nauka, telewizja i film, karta, 9 z 13.
1: Tak, i to jest te 9 kart i potem z kolei domyślnie z tej karty dla ciebie jest po kilka podcastów z każdej kategorii i niby potem coś w rodzaju tego Explore, że można rozwinąć, no ale fokus tam lubi się zgubić, ale jeszcze problem jest taki, że on z jednej strony wyświetla na początek dany podcast, a potem kilka konkretnych odcinków danego podcastu, przy czym oczywiście tylko przy danym podcaście pojawia się subskrybuj, tak? To też trzeba na to gdzieś tam uważać. No sprawdzimy, co tu jest.
0: Edukacja, zdrowie i fitness, karta, 9 z 13, historia, karta, 7 z 11.
1: On to dziwnie czyta, nieprawidłowo, ewidentnie. Na raz 9, nie rozumiem tego, 9 z 13, 7 z 11.
0: Technologia, karta, 8 z 11, karta, muzyka, karta, 6 z 8.
1: No nie, to coś tu jest nie tak.
0: Pasek przewijania pionowego. 80. Podcast powszechny. By tygodnik powszechny. Subskrybet.
1: I tutaj i w pokrętle mam.
0: Czynności. Unsubskrybę. Szare. Aktywuj. Unsubskrybę.
1: I jakbyśmy zrobili aktywuj, to wiadomo, co będzie ekran podcastu. A i możemy od razu zasubskrybować.
0: Raport o stanie świata. Przycisk. Onet rano. By onet. Przycisk. Subskrybę.
1: No mógłbym zasubskrybować, oczywiście.
0: Subskrybet to onet rano. Aktywuj. Domy. Unsubskrybę. Unsubskrybet from onet rano. Akt. Subskrybę. Pismo. Magazyn opi. Subskryb. Akt. Polityka insit pod. Maciej Orłoś. Halo. Rak. Ameryka i Jalibi. Tok FM Select. Węglarczyk Osek. Dział zagraniczny. Rozmowy. Wojewódzki Kędzierski. Onet opinie Węglarczyk. By onet. Porad. Stan po burzy.
1: I tak dalej, i tak dalej. Po, czyli po prostu no trzeba spokojnie przeglądać tą... tą. Mogę no, jeszcze spróbować, tak. Czy to jest to samo?
0: Szuk. Karta. Humor. Zaznaczone. Dla ciebie.
1: A nie, no jest ta karta dla ciebie.
0: Kultura. Sport, sztuka, biznes, telewizja, edukacja, telewizja i film, edukacja, zdrowie i...
2: Ale mam dziwne wrażenie, że ty już jesteś nieco lepiej i bardziej sprofilowany przez Google'a niż ja i że on ci już zaczyna jakieś kolejne rzeczy podpowiadać, bo mi na przykład na samym początku to tak właśnie średnio podpowiadał jakieś
1: a ja
2: rzeczy.
1: Ja zauważyłem, ja nie wiem, czy ty na przykład, no bo ja jestem generalnie, no to też, no bo używasz Chroma, więc jesteś tym, w tym koncie Google zalogowany. Ja w ogóle zauważyłem, że na początku, w pierwszym dniu, on mi zaczął proponować same podcasty, które miały, które były kanałami YouTube w wersji podcastu. I mówię, o, Google, YouTube, reklamy i gdzieś to wszystko się jakoś tam łączy w jedną całość. Ale szybko tego już nie było. Być może to wynika z tego, że ja generalnie no, używam, ja podcast, z podcastów raczej korzystam i no, ja wiedziałem, co chcę. To znaczy ja po prostu sobie ręcznie przeniosłem, ręcznie, no, na bazie tego, co mam w Overcastie i Downcastie, zacząłem sobie subskrybować podcasty te wszystkie, no chociażby te moje wszystkie Macowe, czyli Magatka, Think Apple, Think Home Podcast, Nadgryzieni, Skonfigurowani, nie wiem, teraz ten Tech Lab, no to już są Macowe. Potem Tyflo Podcast. Potem oczywiście Polskie Radio, czyli Goście Dwójki, Trójka, coś tam. Potem jakieś kazania i inne takie religijne, które mnie interesowały. Potem jakieś. Więc jakby ja w 15 minut sobie odtworzyłem 20 ileś podcastów, które mam u siebie i być może to dlatego teraz tak się dzieje.
2: Całkiem możliwe, ja mam też trochę tych podcastów pododawanych, natomiast chyba mniej niż ty. I być może tu warto sobie to rozbudować i im więcej tego będzie, tym lepiej to wszystko potem będzie działało.
0: Maciej, Robert Nawrowski,
1: a coś mi się tu pojawiło innego, tak. 60 Hz, VHS 90, szuflecas. Ale właśnie, o, to jest to, co mówiłem, że też w tych kategoriach pojawiają się nie tylko podcasty konkretne, ale jakieś odcinki, bo tu na przykład mam...
0: Robert Nawrowski. Kuła krzyżyk 331, ekran 60 Hz, VHS 90 120 Hz. Publis Heton 04.04.2020. Episody Lengthis, 1 godzina, 7 minut. Przycisk. Play. ADD to ją, play next key, Dan Marcas, szare. View show details for Robert Nawrowski.
1: I dopiero tutaj mógłbym...
0: Back. Przycisk. Robert, zasubskrybuj. Przycisk.
1: No dobrze, spróbujmy. A, nie.
0: Szukaj.
1: Czyli tu mógłbym też zasubskrybować.
2: Nie chcesz słuchać godzinnego podcastu o ekranach? No nie niemożliwe.
1: O ekranach brajlowskich to można, albo wypukłych właściwie bardziej bym mógł słuchać ewentualnie, bo o czytnikach ekranu to może. Także no ta zakładka wyszukiwania jest taka, jest jaka jest, o wiele lepiej to działa na stronie internetowej. I trzecia zakładka.
0: Aktywność. Karta. Zaznaczone.
1: I co tutaj jest?
0: Trójka, historia, cast, aktywno, more action z menu, karta, zaznaczone, kolejka, karta, 1 z 4, pobrane, karta.
1: Kolejka, no to wiadomo, to co mówiłem, czyli to co dodaliśmy do kolejki, czyli to jakby taka nasza playlista można by powiedzieć, chociaż no właśnie te takie bardziej zaawansowane aplikacje podcastowe, one rozróżniają i kolejkę i playlistę, tak, że playlisty są jakby takie tematyczne, kolejka to jest takie to co ma po kolei się odtwarzać gdzieś tam, ale to, no ja powiem tak, nie brakuje mi zupełnie tego, bo aż tak nie potrzebuję sobie no, tego wszystkiego organizować.
0: Pobrane,
1: czyli download epizod, podcasty ściągnięte do odtworzenia z poziomu aplikacji offline bez internetu.
0: Historia.
1: O, to czego nigdzie nie ma, historia, czyli właśnie podcasty według odtworzenia, od najnowszego do najstarszego.
0: Subskrypcje, karta.
1: I subskrypcje, lista. W sumie te subskrypcje mogły być moim zdaniem spokojnie też w pierwszej zakładce, tak naprawdę, od razu na wierzchu gdzieś tam. O, to by może Patrykowi się spodobało. Tym bardziej, że one tam poniekąd są wyświetlone, tak naprawdę. Subskrypcje, wiadomo, czyli wszystkie podcasty, które możemy...
0: Zaznaczone. Subskrypcje.
1: Które subskrybuję.
0: 7 metrów pod ziemią. Rafał Gębura. Anuluj subskrypcję. Aktywuj. Anuluj subskrypcję.
1: Aha, i tu jest tylko dwie opcje. Aktywuj i anuluj subskrypcję.
0: Kart. Historia. Pobrane. Kart. Historia. Zaznaczone. Historia. Kart. Subtechlowe. Odcinek 62. Podsumowanie tygodnia 14. Trójka. Polityk. Trójka. 18. Zapraszamy do trójki.
1: Tak jak słuchaliśmy przed chwilką.
0: Play.
1: I tu już mamy to co zwykle.
0: ADD to ją. Play next key. Download episode. Marka as play it. Zest pobrane. Kolejka. Pobrane.
1: Pobrane to raczej nic nie będę miał, bo...
0: Zaznaczone. Pobrane. Hit. Subskrypcje. Karta. Brak pobranych odcinków. Kliknij ten przycisk przy dowolnym odcinku, by go pobrać i posłuchać offline. Techlowy. Brak. Kartki. Zaznacz. Kolejka. Karta. More actions menu. Karta. Kolejka. Zaznaczone.
1: I kolejka.
0: Sub. Trójka. 17. Zapraszamy do trójki popołudnie. Publishat 1 Faurago. Playing. Reorder handle. Wielkie R.
1: Jak to reorder działa do końca, nie wiem. Powiem szczerze.
2: No, wiesz co, prawdopodobnie ja tego nie testowałem, bo jak wspomniałem, nie używam kolejki, natomiast całkiem możliwe, że to są te, wiesz, takie do przesuwania, w górę i,
1: tak,
2: i w dół.
1: Ale...
0: Reorder handle, back, przycisk, moderacja, trójka, 1 godzinę temu, 17, play, kwen, nog do, szare, trój, techlow, play, strona
2: A tu...
0: techlowe, od trójka.
2: Tu wchodzisz po prostu chyba w szczegóły.
1: Bez sensu.
0: Reorder hand, trójka, 17, zapraszamy, play, remove from your QE, remove episode from your QE, karta, subskrypcje, karta, historia, pobrane, zaznaczone, kolejka,
1: okay, teraz...
0: subskryp, kolejka jest pusta,
1: a,
0: kliknij ten przycisk przy
1: nic nie ma w kolejce,
0: by dodać go do kolejki.
1: A gdyby było, no to bym miał po prostu listę odcinków, listę różnych podcastów, co nie jest głupie. Jak masz tych podcastów dużo, to nie wiem, dodajesz sobie 7 powiedzmy podcastów do kolejki i masz spokój, tak? I po kolei z tych 7 odtwarzasz to, co chcesz tak naprawdę. W jakiej kolejności chcesz, sobie zmieniasz, przełączasz i tyle.
2: Zgadza się.
1: Też tak można. Ustawienia jeszcze.
0: Czas, aktywność, nagłówek, moderacja z menu, ustawienia. Prześlij opinię. Anuluj. Przy ustawienia.
1: Ale jeszcze nie. Nim ustawienia, to sobie wejdziemy, bo to chyba jest tylko w playerze podcast tego określonego odcinka. Czyli na przykład sobie...
0: Stronę play. Techlowe. Odcinek 62. Podsumowanie tygodnia 14. Currently paused. Przycisk.
1: O, i wchodzimy sobie w odcinek. W tym mini playerze.
0: 62 podsumowanie tygodnia 14. Techlowe. Play. Przycisk. Rewind 10 seconds. Przycisk.
1: I to właśnie to jest player tego odcinka, czy w ogóle player jako taki.
0: Rewind 10 seconds. Przycisk. Fast forward 30 seconds. Przycisk. Wiew your QE. Fast forward 30 seconds. Wiew your QE. Przycisk.
1: Czyli wyświetl kolejkę.
0: Sleep timer. Przycisk.
1: Sleep timer, czyli kiedy ma się podcast wyłączyć.
0: Playback speed 1.7 iloczyn. Trim silence enabled. Przycisk. Więcej informacji. Przycisk. More actions. Przycisk. More actions. Więcej.
1: A co jest w tym more actions?
0: Udostępnij. Przycisk. Oznacz jako odtworzony. Anuluj.
1: Koniec? To bez sensu.
2: Tego. Ale to przyspieszanie to mógłbyś pokazać, jak to wygląda.
1: Tak, pokażę.
0: 51 sekund. 50.
1: O!
0: 51
1: sekund. Co ci się stało?
0: 7 minut. Wiew your QE. 7 minut i 14 sekund. Sleep timer. Playback speed 1.7 iloczyn. Trim silence enabled. Przycisk. Playback speed 1.7. Playback speed strutber. Regulacja.
1: I pojawia się taki suwak. Przedtem.
0: Playback speed, playback speed.
1: Aha, czyli to jest pierwszy element z lewej strony, on nam się pojawia i mamy, przyznasz, bardzo taką skokową i bardzo taką mało skokową i bardzo taką konfigurowalną regulację prędkości. Ja mam 1.7, a mogę
0: 1.6 iloczyn, 1.5 iloczyn.
2: Owszem.
0: 1.4 iloczyn, 1.3 iloczyn. Playback speed scrubber, 1.3 iloczyn. Regulator set playback speed to 0.8 iloczyn. Przycisk.
1: Aha, i do tego tu jeszcze mamy takie domyślne przyciski od razu.
0: Set playback speed to 1.0 iloczyn. Set playback speed to 1.2 iloczyn. Set playback speed to 1.0 iloczyn.
3: Były zatłoczone ulice pełne samochodów.
0: Set playback speed to 0.set zamknij. Zaznaczone. Film silence nagle. Set playback speed to 2.
1: Tu się jeszcze pojawiła opcja trim.
0: Zaznaczone.
2: Trim silence, czyli po prostu wycinanie ciszy.
1: Wycinanie ciszy, czyli jest ta opcja, którą ma na przykład Overcast. Overcast ma jeszcze ten voice boost. Myślę, że jakoś Overcast to trochę lepiej odtwarza, ale też fajnie, że taka opcja jest. Jak to w praktyce, czy rzeczywiście to działa tak jakoś z tym wycinaniem ciszy? Nie wiem, no ale opcja jest. I pewnie warto ją zaznaczyć w ogóle.
2: Ja akurat właśnie, ja nie jestem jakimś zwolennikiem przyspieszania podcastów. Do tego się jakoś nie mogłem przyzwyczaić nigdy.
1: A nie, to ja tak, to nie wyobrażam.
2: Tak, to prawda. Ja słucham akurat raczej w normalnej prędkości. Natomiast rzeczywiście włączyłem sobie to wycinanie ciszy i jeżeli ono działa, to ono działa na pewno dość inteligentnie, bo ja już kiedyś widziałem algorytm wycinający ciszę, który wycinał dosłownie każdą ciszę i na przykład jeżeli był podcast, który składał się z ludzi mówiących nawet dość płynnie, to on te przerwy między wyrazami trwające bardzo krótko też wyciszał i wycinał
1: i było.
2: Tak, mhm. I było i sprawiał, że po prostu ci ludzie mówili bardzo, bardzo, bardzo szybko.
1: I tak troszkę w jakby urywany sposób, taki troszeczkę czasem.
2: Zgadza się.
0: Set play zaznaczone. Trim silence nagle. Przycisk.
3: Dziwny trend. Potem sobie
0: set playback speed to 1.5 iloczyn. Przycisk.
3: Ale wróćmy jeszcze do tej lokalizacji Google'a. Słuchajcie, bo oczywiście w tym artykule, który czytałem, tam jest...
0: Set playback speed to 1.5 iloczyn.
3: Śledzenia w Google'u. Jak to Jarek
0: set playback speed to 1.5
3: iloczyn. Włączone z automatu, z defaultu i... Bo wiele ludzi chyba sobie z tego nie zdaje sprawy tak naprawdę, że Google
1: jest szybciej.
3: Jest na minut stop.
0: Zamknij.
2: Owszem.
0: Playback speed 1... Więcej informacji. Przycisk.
1: A więcej informacji? Co to?
0: Zaznaczone. Aktywność. Zaznaczone. Artykuł odcinek 62. Wyszukaj tematy w Google.
1: Aha! No to jest dziwne, bo więcej informacji to nie dotyczy tego. Ja myślałem, że to coś jest z tą zmianą prędkości, a nie. Więcej informacji to po prostu jest to, co gdzieś tam było gdzieś tam w menu wtedy głównym na temat, gdzie mogliśmy się dostać do tego podcastu, a tu przechodzimy do informacji.
0: ADD to jaurkwe. No, witamy Was w nowym tygodniu i zapraszamy na podsumowanie starego. Trochę plotek, trochę newsów. Wszystko to, co powinniście wiedzieć, a nie chcę się Wam szukać. Zapraszamy do słuchania. Kilka linków z artykułu...
1: Czyli tak trochę jak jutro w Tyfloradiu.
0: Artykuł odcinek 60. Podsumowanie tygodnia. Wyszukaj tematy w Google. Fitbit Harge. Techlowe. Odcinek Play.
1: Czyli to jest trochę, różnie aplikacje to realizują. Jedne mają tak, że są informacje o odcinku, takie tekstowe, plus jakieś linki, RSS-y, linki do jakichś tam konkursów, nie wiem, czegokolwiek i właśnie te playerowe parametry gdzieś tam, no to różnie aplikacje to realizują. Tutaj jest tak. Czyli, to wygląda, czyli to jest ustawienia.
0: Cast, aktywność, mowy akcją z menu.
1: Ustawienia jeszcze.
0: Ustawienia. Anuluj. Ustawienia.
1: Nie ma ich za dużo.
0: Cylose. Ust pobrane. Nagłówek. Pobieraj automatycznie. Niewłączone. Przycisk. Usuń ukończone odcinki. Po 7 dniach. Przycisk.
1: I tutaj możemy...
0: Back. Ust po 24 godzinach. Zaznaczone. Po 7 dniach. Nigdy. Nigdy. Przycisk. Cast. Karta. Pobrane.
1: Wyszedłem z tego nieświadomie.
0: Prześlij opis, anuluj. Ustawienia. Google pod ust, auto, ust, informacje, opt, więcej inform, pokazuj, usuń, nie dokończ, ust, pobieraj automatycznie, niewłączone. Pobieraj automatycznie, usuń ukończone odcinki, po 7 dniach. Przyć, usuń niedokończone odcinki, po 30 dniach. przycisk.
1: No też jest podział, to w sumie dość rzadko chyba, na niedokończone odcinki.
0: Powiadomienia, nagłówek, nowe odcinki z Twoich subskrypcji, wyłączone dla podcastu Mój Mac Podcast, przycisk.
1: O właśnie, i tu trzeba
2: wejść.
0: Przeglądaj. Nowe odcinki z Twoich subskrypcji, Twój jest Mój Mac Podcast, Mój Mac www.mojmac.pl. Mój Mac Podcast, Mój Mac www.mojmac.pl. Przełącznik, wyłączone. 7 metrów pod ziemią, 7 metrów pod ziemią, Rafał Gębura, przełącznik, wyłączony.
1: A, no tak trochę to się, co drugie przesunięcie voice-overem niestety.
0: 8, 10, wyłączone, bo czemu nie, wyłączone, dział zagraniczny, goście dwójki, Halo, radio, wyłączone.
1: Albo nie, tego wyłączone. Nie.
0: Homilie z, mszy, instrukcja,
1: tego
0: obsługi,
1: nie.
0: Instrukcja obsługi świata, podcast Nefsweka, kazania, red kompot. Remek Rychlewski, kompot, Remek W, langusta na palmie, Mazgatka, mikrofon studyjny, Maciej Orłuk, mieszkańcy...
1: Dobrze, to później sobie...
0: No, koniec kopcenia czarnym, mieszkańcy odetchną, koniec kopcenia czarnym dymem w jedynce Polskiej Radio Zachód, przełącznik, wyłączony...
1: To jest dziwne właśnie, bo to jest...
2: No, tak.
1: I sprawdzę, czy to się da kliknąć.
0: Zaznaczone.
1: Nie.
0: Mieszkańcy odetchną, koniec kopcenia czarnym dymem w jedynce Polskiej Radio Zachód, przełącznik, wyłączone.
1: Aha.
0: Zaznaczone.
1: To jest błąd, bo to jest tekstowe, a zaznaczone. Nic to nie daje. Bo zobacz.
0: Zaznaczone.
2: Ale nie. Przesuń się dalej.
0: Mieszkańcy odetchną. Koniec kopcenia czarnym dymem w jedynce Polskiej Radio Zachód. Przełącznik. Wyłączone.
2: I teraz to kliknij.
1: No tak, rozumiem, ale to po co tam to jest zaznaczone? Myślałem,
2: bo
1: że
2: czasem niektóre elementy iOS-a tak mają, że one, jak na nie się kliknie, to one niby są zaznaczone, ale tak naprawdę nic to nie daje. To...
1: Właśnie o to mi chodziło, tak. Że w tym jest błąd, że myślałem, że zaznaczenie spowoduje, że obok będę miał checkbox włączony już. Rozumiesz?
2: Nie, nie, nie, nie, tak to nie działa.
0: Mieszkańcy odetchną, włączone, zaznaczone, zaznaczone.
1: W tym sensie właśnie błąd, nawet teraz tego odznaczyć chyba nie można. Ciekawe.
0: Mieszkańcy odetchną.
2: Jak wyjdziesz i wejdziesz, jakbyś wyszedł i wszedł, to już by to nie było zaznaczone.
1: Tak, no więc właśnie ja to próbowałem, bo to przez stronę zasubskrybowałem i próbowałem to odtworzyć, no i nie dało się w żaden sposób, a jak gdzieś tam doszedłem do właśnie linku, no to był link do zwykłego artykułu. Być może właśnie to są te algorytmy Google'a. Prawdopodobnie był artykuł z dołączonym jakimś playem, z dołączonym nagraniem jakimś.
2: Całkiem możliwe. Całkiem możliwe, bo w ogóle Radio Zachód jakoś bardzo jest widoczne często w różnych wyszukiwaniach w podcastach Google'a. Jakoś Google bardzo lubi.
1: Ale podcastu Radio Zachód nie ma, prawda?
2: Nie wiem, szczerze mówiąc, nawet.
1: Tak samo, zauważyłeś też, też taki właśnie podcast ściema, że tak to brzydko ujmę, podcast nieprawdziwy chyba, chociaż może to jest prawdziwe, że Sport Radio Lublin też chyba to nie jest podcast. Wyszło ci może gdzieś?
2: Nie wyszło mi nigdzie, ale może nie, dlatego, że nie szukałem nigdy informacji sportowych.
1: Ja też nie, ale szukałem radio polskie, więc wyszło mi Sport Polskie Radio Lublin, które nie było podcastem chyba, ale i wyszły mi wiadomości, których nie mogłem zasubskrybować za bardzo, wiadomości lokalne Polskiego Radia PIK.
2: No proszę, no to są ciekawe rzeczy, słuchajcie, to jeszcze to niezbadane, o co Google'owi chodzi tak naprawdę w niektórych materiałach.
1: Tak, ja myślę, że właśnie to jest to, że on gdzieś tam te algorytmy próbuje tak. I co mamy dalej? Znowu wyszedłem mi świat, bo to trzeba uważać trochę.
0: Aktywność.
1: Bo z tego się szybko, z tej wiadomości, z tych ustawień się szybko...
0: Anuluj. Ustawienia. Przegląd. No, odtwarzanie. Więcej informacji. Pokazuj spersonalizowane rekomendacje. Przeglądaj. Nowe odcinki z Twoich subskrypcji. Wyłączone dla 7 podca. Przeglądaj. Nagłówek. Pokazuj spersonalizowane rekomendacje. Przełącznik. Wyłączone.
1: To co właśnie, być może gdyby było wyłączone, to by tych rekomendacji nie było. Nie wiem co prawda, czy to chodzi o tą zakładkę odkrywaj, czy w ogóle jeszcze o jakieś inne rekomendacje, ale znając Google, to te rekomendacje jakieś by były zawsze. Nie zdziwiłbym się.
2: To może takie bardziej ogólne.
0: Więcej informacji. Przycisk. Odtwarzanie. Nagłówek. Automatycznie odtwarzaj z kolejki. Przełącznik. Wyłączone. Ustawienia prywatności. Nagłówek. Identyfikator korzystania z Google. Przycisk. Informacje o wersji. Google Podcasty, 1, Google Podcasty,
1: koniec,
0: 1,
1: menu, 0, koniec, tak, 0, koniec ustawień.
0: 2, 9, 6, i ustawienia prywatności, karta.
1: I to w zasadzie jest wszystko, jeżeli chodzi o aplikację Google Cast na iPhone'a. No tobie podoba się aplikacja, tak? Ogólnie.
2: Tak, też. Podoba mi się aplikacja i powiem szczerze, naprawdę wziąwszy pod uwagę to, że jest ten katalog Google'a, w którym można znaleźć naprawdę całkiem sporo różnych rzeczy, to jestem w stanie nawet przymknąć oko na te takie braki, które niektórym mogą doskwierać, jeżeli chodzi o narzędzia takie aplikacji podcastowych, czyli jakieś na przykład nie, inteligentne playlisty. Bo niektóre programy mają coś takiego, że możesz sobie wygenerować jakąś playlistę z danych tematów i tak dalej, i tak dalej.
1: I tak, że powiadomienia dla playlisty, czy nawet jakieś właśnie, że chyba parametry audio dla playlisty, czyli czy ma ją być domyśle, czy ma być inna prędkość, nie wiem, czy ma być ten voice, tam właśnie trim silent, włączone, wyłączone, w playerze nawigacja, tam następny, poprzedni podcast, albo trochę mi brakuje, mało który podcast to ma na ekranie głównym, następny, poprzedni podcast, na ekranie blokady, bo wszystkie mają, że tam o 20 sekund do 30 sekund, czyli o jakiś drobny fragment czasu, a chciałbym sobie tak latać po podcastach czasami z ekranu blokady po prostu, je przełączać.
2: No, być może kiedyś to zostanie dodane w podcastach Google. Na razie wersja 1 coś, więc wersja niskich numerków. Zobaczymy, co będzie dalej.
1: Bo tak naprawdę no, wiemy, gdzieś tam użytkownicy mniej techniczni, którzy korzystali ze Spotify'a albo nie korzystali, w sensie akurat jeżeli chodzi o podcasty, no to mają teraz całkiem niezłą aplikację i nie muszą się bawić w żadne katalogi, w żadne iTunesy, w żadne OPML jakieś, pytać za dużo o podcasty, tylko właściwie wszystko, i to też co ważne, czego nie zawsze te katalogi właśnie, chociażby w aplikacji podcasty iOS, te katalogi iTunesowe, Apple'owe, no tam było jednak sporo angielskich podcastów. To dla polskiego użytkownika z jednej strony fajnie, bo można się uczyć i języka, i no jednak to technologie, no to są głównie takie istotne podcasty amerykańskie, no amerykańskie tak naprawdę głównie, ale no jeżeli chcemy czegoś w języku polskim albo no właśnie związanego z Polską albo w języku polskim, no to Google tutaj jest rozwiązaniem idealnym, tak? To myślę, że te podcasty sensownie są dobierane i jakoś tam eksponowane.
2: To się zgadza. No to co? To teraz może chwilę pokaż tę aplikację webową,
1: tak,
2: jak ona wygląda.
1: Pokażę aplikację, tak, na stronie internetowej podcast.google.com. Bardzo, tak, przełączę tylko syntezę.
2: A ja w międzyczasie, jak Michał będzie przełączał, to przypomnę, że możecie do nas dzwonić. Jesteśmy na Zoomie, czyli nasz numer telefonu nie jest aktywny, ale jest aktywny nasze dwa numery telefonów. Mieliśmy jeden, a teraz mamy dwa i możecie do nas zadzwonić. To są oba warszawskie numery telefonu. Wszystko znajdziecie na specjalnej podstronie, która została stworzona na użytek tego, żeby wam po prostu było łatwiej, więc wejdźcie sobie na nią od razu, najlepiej z telefonu i stamtąd się łącz. Albo z komputera, no z czego chcecie do nas zadzwonić. tyflopodcast.net/zoom, czyli tyflopodcast.net/zoom, zoom przez dwie literki o w środku.
1: I tak, jestem teraz na stronie. Przepraszam. Podcast.google.com. Strona nie ma żadnych niestety nagłówków. Najlepiej chyba po prostu, bo no, musimy się za pierwszym razem zalogować. Mamy jakieś takie menu główne. A to samo się. A to jest to samo. Proponuję tak. jeżeli chcemy sprawdzić, co nowego jest w określonym, po prostu podcastach, ale nie chcemy używać aplikacji tej na iPhone'a, to wchodzimy sobie na stronę podcast.google.com i literką G po grafikach nawigujemy i mamy coś takiego. To jest link do podcastu. Jeżeli takie coś słyszymy, że grafika link, nie ma, że jakiś tam to jest link do podcastu. Czyli tutaj możemy kliknąć, otworzyć ten podcast w nowej karcie na przykład, a powyżej... A nie. Aha. Bo ja go mam zasubskrybowanego akurat. Aha, i tu się pojawia, to jest trochę inaczej, bo tu się... Chociaż nie, tam też tak było w sumie. Jest lista podcastów. Czyli, że ten link do tygodnika, link do podcastu określonego. O, ale pisma już nie mam zasubskrybowanego na przykład. I to też ono się jakoś tam pojawiło. W sumie nie wiem dlaczego. Chyba, że mam. Nie wiem dlaczego. Nie, ewidentnie. Tu są faktów RMF też nie mam. Tu są jakieś takie chyba wszystkie podcasty, czyli trochę coś jak ta zakładka Odkrywaj, mam wrażenie. Ona, to jest coś pomieszane. Ja nie wiem do końca, co tu jest. To znaczy, które to są podcasty. Nie umiem do tego dojść. Bo tutaj są to nie jest wszystko, co moje. Szukam, tylko... Niestety nie.
2: Ja w ogóle mam wrażenie, że te podcasty Google jeszcze się średnio synchronizują.
1: Już się zmieniło coś.
2: Że one się w ogóle źle synchronizują. Dlaczego? Dlatego, że w sytuacji, kiedy ja miałem te podcasty, kiedy się do nich zalogowałem jakiś czas temu, to był taki problem, że jak się zalogowałem z komputera, z mojego konta, myślałem, że to jest kwestia... konta Google, tego dla firm, konta googlowskiego firmowego, które mam podpięte pod swoją domenę, czyli G Suite, teraz to się nazywa, kiedyś było to Google Apps, ale nie, bo teraz na przykład zalogowałem się ponownie do podcastów Google'a i okazuje się, że mi się na przykład subskrypcje zsynchronizowały i w zakładce subskrypcje, czyli tam kiedy wejdę w to menu, wejdę w subskrypcje, no to mam te podcasty, które subskrybuję.
1: Mm-hmm. No to może właśnie to jest to, co gdzieś tam trochę mówiłeś ty, trochę mówię ja, że ta zakładka, że na wierzchu są podcasty najbardziej, bo tam było u góry, popularne wśród słuchaczy 8.10, a że ja 8.10 codziennie raczej słucham tego, to może to mi wyświetliło wszystkie właściwie inne podcasty. Ja sobie wejdę na przykład, wejdę w ten podcast i przedtem... No nie, jest ewidentnie to wszystko, co mam. Jestem na przykład na Halo Radio. Aha. A nie, bo myślałem, że będzie można łatwo przy Halo Radio, że będzie taki przycisk subskrybuj, bo to gdzieś czasami się pojawia, czasami nie, czy tam wyłącz subskrypcję, ale tutaj niestety tak to nie działa. A przejdziemy sobie na inną zakładkę.
2: To znaczy na samej górze, ja może, wiesz co Michale, ja może spróbuję pokazać, jak to u mnie wygląda, tylko się przełączę na, bo mam wrażenie...
1: Sprawdzę. Mhm. O! Czyli jak jesteśmy na podstronie jakiegoś podcastu, grafiką idziemy na tytuł podcastu, to literka B...
2: I podcast subskrybujesz. Został
1: subskrybowany. Mogę sobie... I teraz to wyszukiwać, bo tak naprawdę ta strona ma dwa plusy. To moja strona, znaczy moja, to co pokazuje. To wyszukiwanie, czyli no nie wiem, jaki podcast, co bym mógł wyszukać na przykład, żeby zasubskrybować.
2: Na przykład wpisz sobie na podsłuchu.
1: Okej. Okay. Idę do góry. O, przepraszam. Teraz do góry idę. O, subskrybuj. To polecasz, nie znam tego w sumie, tak.
2: No, niebezpiecznik, jak rozumiem, czytasz, więc tak. No to jest, to są ci sami ludzie.
1: Mhm. Znaczy czytam, tak czytuję bardziej, nie czytam tak, no. Mhm. Dobra. I zasubskrybowałem, czyli tak to działa. A ty chciałeś coś pokazać?
2: Wiesz co, no nie, bo myślałem, że po prostu coś tu ci się podziało z tym kątem, ale w takim razie, skoro już jest okej, to kontynuuj w takim razie.
1: I druga rzecz... Na dole mam ostatnio, tak podobnie zresztą jak to mieliśmy tam w tamtej aplikacji na iOS-a. A, tu mogę zwiększyć szybkość.
2: Ale też ci się chyba to zsynchronizowało z aplikacją mobilną.
1: Tak. Aha, bo teraz w słuchawkach mi się odtwarza. Nacisnąłem. Tu się teraz odtwarza tak jak w przeglądarce podcast, po prostu ten ostatnio odtwarzany. Czyli też bardzo przyjemnie można, czy w ogóle można wejść sobie w jakikolwiek inny podcast, klikając tą grafikę i Enter, i potem też znaleźć przycisk odtwórz i odtworzyć ten podcast, no tak jak, nie wiem, jakiś filmik z YouTube'a albo coś takiego. I działa to bardzo, bardzo, no, przyjemnie i tak też szybko, więc też polecam coś takiego.
2: Tak, ja tak jak mówiłem, miałem na początku problem z jakąś synchronizacją tych rzeczy. Później nawet jak mi się coś udało zsynchronizować, to pojawiała się informacja, że wystąpił błąd, czy o kurczę, coś poszło nie tak, ale teraz już widzę, że to rzeczywiście zaczęło działać. Być może po prostu chwilę trwało, żeby to się wszystko jedno z drugim...
1: A możesz pokazać jakiś odcinek, odtworzyć, tak, żeby odtworzyć coś z komputera, czy to...
2: Wiesz co, nie mam przełączonej karty akurat.
1: Ja też właśnie dlatego tak... Okej, no to jakby... Ale zapewniam, że to działa.
2: Tak.
1: Że to działa i bez problemu, działa to przyjemnie. Szkoda tylko, że nie można, no ale to wiadomo, w końcu usługa taka, no, wewnętrzna, że nie można pobrać tego podcastu jako audio, tak, po prostu sobie, no ale to niestety.
2: No trzeba by było gdzieś tam szukać linka zapewne jakimiś live HTTP headersami albo czymś tego typu.
1: No jak sobie gdzieś tam jeden jakiś tam RSS sobie wygenerowałem na Dropboxa czy coś z jednego odcinka tylko podcastu, to mi przyszedł mi jakiś plik tekstowy, który miał 300 tysięcy znaków.
2: Aha, no to spory.
1: Z jakimiś dziwnymi rzeczami. Ale oczywiście może to można jakoś tam... No ale to pewnie prościej, bo no, część z tych podcastów, jak wiemy, jest na jakichś Ankorach, no przecież Ankora też nie jest tak prosto, ale jest na przykład na SoundCloudzie, a z SoundClouda, no i z YouTube'a to łatwiej się znacznie pobiera materiały. A niektóre też pozwalają nawet z SoundClouda legalnie pobrać, bo niektórzy to blokują po prostu. I w zasadzie to jest tyle. To jest tyle, tak jak mówiłem na początku, aplikację polecam. I usługę też polecam. Myślę, że ona będzie się rozwijać. Kont Google większość z nas używa, no więc można dodać sobie też do niego podcasty. Jak to działa na Androidzie, powiem szczerze, nie wiem. Kiedyś ta usługa ponoć działała dość ubogo, ale jak to, w sensie aplikacja bardziej może niż usługa, no ale też pewnie usługa, bo z jednej strony rozwija się usługa, z drugiej rozwija się aplikacja, tak? Cieszę się, że ona zawitała do Polski, bo z wielu powodów, chociażby też z tego właśnie łatwego przesyłania na Chromecast, tak? To co też nie jest znaczenia, jeżeli ktoś ma taki głośnik albo ma Chromecasta chociażby w telewizorze, no to też może sobie na telewizor wysłać, tak? Na przykład.
2: Zdecydowanie tak, no i oczywiście w sytuacji, kiedy korzystamy z konta Google, to fakt tej synchronizacji jest naprawdę nie do przecenienia, bo mamy kilka urządzeń, mamy komputer, mamy nasz telefon, mamy jeszcze coś być może innego, czy być może głośnik Google, głośnik z gdzieś tam z asystentem Google, który wspiera to. Być może już są takie możliwości, żeby odtwarzać podcasty za pomocą asystenta Google. Szczerze mówiąc, nie wiem.
1: Nie wiem, jak, może w Androidzie na tych, bo wiesz, w głośnikach no to nie ma polskiego języka, więc tam to wszystko działa jak działa z tym. Ten Google Asystent działa niestety gorzej, mam wrażenie, niż lepiej.
2: To jest też inna rzecz, ale pozostaje mieć nadzieję, że będzie to działało coraz lepiej i że będzie można się rzeczywiście cieszyć taką synchronizacją. No bo teraz, w dzisiejszych czasach, to jest naprawdę rzecz kluczowa, żeby nasze dane szły za nami, czego byśmy tam nie używali, żeby nie trzeba było sobie potem tej na przykład bazy podcastowej odbudowywać, że tylko wystarczyło się zalogować, no i mieć już wszystko to, co mamy posubskrybowane. I rzeczywiście do tego aplikacja podcasty od Google'a nadaje się i całkiem fajnie, gdzieś tam mimo tych problemów początkowych, to teraz widać, że to działa coraz lepiej. A aplikacje na iOS i w wersji webowej również przedstawiał dziś na antenie Tyfloradia Michał Kasperczak. Dziękuję ci bardzo, Michale. I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego Tyflo Podcastu, który już jutro.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, Ala Witek. Bardzo mi miło, że zechcieli Państwo poświęcić czas na wysłuchanie kolejnego odcinka moich podcastów. Dziś chciałabym zaproponować przepis na danie mięsne. Prosty przepis, do którego potrzebujemy niewiele składników. Nie wymaga jakichś wyjątkowych umiejętności kulinarnych i też nie zabiera zbyt wiele czasu. Mianowicie spróbuję opowiedzieć o tym, jak przygotować pieczeń rzymską, która może być dobrym mięsnym dodatkiem do ziemniaków i surówek, ogólnie do dań obiadowych, ale także może być podawana na zimno, pokrojona w plasterki. Zatem czego będziemy potrzebować do przygotowania tejże pieczeni? Po pierwsze, 0,5 kg mielonego mięsa wołowo-wieprzowego, ćwiartkę dużej cebuli lub pół małej, dodatkowo jedno jajko surowe, dwa jajka gotowane, do tego jedną kajzerkę czerstwą, pół szklanki mleka, bułkę tartą, łyżkę oleju i odrobinę masła, a także jeszcze takie dodatki, o których opowiem w trakcie przygotowania, jak na przykład oliwki, żurawina lub pieczarka. Tutaj to już będzie kwestią pełnej dowolności. Oczywiście przyprawy typu sól, pieprz, gałka muszkatołowa, to już w zależności od tego, co Państwo dają do mięsa mielonego. Jeśli ktoś woli gałkę muszkatałową, to gałkę muszkatałową, jeśli majeranek, to majeranek, a jeśli jedno i drugie, to po prostu jedno i drugie. Wobec czego możemy zacząć. Zanim opowiem o samym wykonaniu, spróbuję powiedzieć troszeczkę o nadzieniu, ponieważ to jest taka jakby trochę rolada mięsna pieczona w całości w formie keksowej. I po prostu tutaj do środka do niej możemy włożyć wielorakie nadzienia. Na przykład mogą to być, tak jak już powiedziałam, jajka na twardo. Może to być jakiś ser włożony do środka i zapieczony. Taki raczej może być na przykład mozzarella albo ser grecki. Albo żółty ser, tyle że te z serem raczej polecałabym, jeśli planujemy podawać na zimno, później krojąc w plasterki, dlatego że po prostu na ciepło, no, w trakcie krojenia ten ser będzie nam najzwyczajniej w świecie ze środka wypływał. Natomiast po ostudzeniu znowu uzyska taką jakby stałą konsystencję i do podawania na zimno jest jak najbardziej w porządku. Mówiąc o wcześniej w trakcie podawania przepisu o żurawinie, oliwkach lub pieczarkach, też wspomnę, dlaczego mówiłam o tych składnikach. Dlatego, że po prostu do samej pieczeni, do tej mięsnej masy, którą będziemy otaczać farsz, można dodać drobno pokrojone właśnie pieczarki, drobno pokrojone oliwki albo właśnie na przykład żurawiny i po prostu w tym mięsie

i wygląd samej tej pieczeni, posypując ją z wierzchu na przykład odrobiną kolorowego pieprzu. To tyle w kwestiach takich związanych stricte z produktami, których potrzebujemy do przygotowania. Natomiast ja sobie tutaj powoli będę szykowała już tą mięsną masę, którą będziemy otaczać farsz. Ja zrobię dziś podwójne i z jajkiem, i właśnie z taką serową wkładką. Natomiast masa mięsna będzie jednakowa. O czym musimy pamiętać, zanim przystąpimy do przygotowania? Na pewno o tym, żeby odpowiednio wcześnie tą czerstwą kajzerkę zamoczyć w pół szklanki mleka. Można też w pół szklanki wody, jeśli nie mamy mleka, ale z mlekiem jest po prostu lepsza. I tego mleka, które zostanie nam po odciśnięciu bułki, nie wylewamy, dlatego że jeśli okaże się, że na przykład mamy ciasto zbyt, to znaczy ciasto, tą mięsną masę zbyt ścisłą, to możemy odrobinę, dwie łyżeczki tego mleka, nawet cztery dodać, żeby po prostu troszeczkę ją rozrzedzić. Jeśli natomiast będzie zbyt rzadka, możemy dodać odrobinę bułki tartej, oczywiście starannie mieszając w całej tej masie, wyrabiając ją, żeby po prostu zagęścić. Oczywiście, jeśli pieczemy w takiej formie keksowej blaszanej, to potrzebujemy również tłuszczu i bułki tartej, żeby wysypać brzegi, żeby po prostu ta pieczeń później mogła bez trudu zostać z formy wyjęta. Ja używam form silikonowych, więc generalnie tego problemu nie mam. Nie muszę niczym obsypywać. Jeśli obsypuję to w formie dekoracji albo po to, żeby uzyskać na wierzchu taką jakby skórkę. Drugą rzeczą, którą można sobie przygotować wcześniej, oprócz namoczenia bułki w mleku, jest ugotowanie jajek, tak? Bo to pozwala zaoszczędzić czas. No ale oczywiście, jeśli tego nie zrobimy, no to musimy chwileczkę zaczekać, aż się zagotują, obrać i ostudzić. To ja w takim razie na początek wyjmę sobie wszystkie produkty i postaram się wyrobić tą mięsną masę. Na początek przełożę kajzerkę namoczoną w mleku. Trzeba pamiętać o tym, żeby na pewno dobrze ją odcisnąć. Można sobie oczywiście wyjąć w jednym kawałku i odcisnąć. Mi zdecydowanie łatwiej jest wyjmować po prostu po mniejszym kawałku. Każdy z kawałków odciskać z powrotem do tej miseczki, w której namaczałam. Trzeba to zrobić porządnie, bo jeśli zbyt dużo mleka nam zostanie, a musimy pamiętać o tym, że dodajemy jeszcze jajko, samo mięso też nie jest zupełnie suche, po prostu to ciasto, tam mięsna masa będzie zbyt wilgotna, a też tej bułki tartej nie możemy dosypywać ile bądź, dlatego że no, chodzi o to, żeby było to jednak danie mięsne, a nie danie jakieś tam bułczano-chlebowe. Więc tutaj musimy odcisnąć naprawdę porządnie. Warto sobie jakieś głębsze naczynie, tą miskę przygotować, w której odciskamy, żeby po prostu w trakcie odciskania nie tryskało nam to mleko na prawo i lewo. Musimy też pamiętać o tym, żeby namoczyć kajzerkę odpowiednio wcześnie, tak żeby była cała rozmiękła jednakowo. Dlatego, że po prostu, żeby nie było takich miejsc, gdzie będziemy mieć twardą kajzerkę, ona też nie namaka tak szybko, jak jest, nie mięknie tak szybko, jeśli jest zupełnie czerstwa. Więc warto to zrobić, powiedzmy, gdzieś przynajmniej jakieś 2-3 godziny przed tym, jak zaczniemy zanim zaczniemy robić całe to mięso. Oczywiście na ten czas można spokojnie wstawić to na dolną półkę do lodówki, no bo też zostawianie mleka na wierzchu, no tak czy inaczej, może popsuć później nam walory smakowe, jeśli po prostu zrobi się już nawet nie kwaśne, bo w tej chwili mleko się kwaśne nie robi, tylko po prostu gorzkie. Teraz przełożę mięso. Możemy oczywiście kupić gotowe mięso mielone w sklepie, jak też możemy poprosić o zmielenie jakiegoś konkretnego. Chodzi o to, żeby to mięso nie było zbyt tłuste, ale też musi to być takie mięso w miarę porządne, żeby nie składało się głównie z wody, więc odrobina tam tego tłuszczyku jednak musi być. No generalnie musi to być mięso, które jest mięsem, tak? Że mamy świadomość tego, że
nie jest to jakieś

0: takie właśnie rozwodnione. Proszę pamiętać o tym, że po kontakcie z surowym mięsem, nawet jeśli za chwilę będziemy dodawać jakieś inne składniki, albo będziemy tego mięsa jeszcze dotykać, po każdorazowym kontakcie trzeba po prostu porządnie umyć się ręce. Ja wiem, że dla większości z Państwa to jest po prostu abecadło, ale staram się o tym przypominać, dlatego że po prostu bakterie bardzo szybko się przenoszą z surowego mięsa. To, które my mamy do przygotowania potrawy, oczywiście w jakiś sposób cieplnie obrabiamy, albo gotujemy, albo pieczemy i one po prostu giną. Natomiast to, czego dotykamy rękami, którymi dotykaliśmy wcześniej surowego mięsa, nie ulega tej obróbce cieplnej i po prostu te bakterie tam zostają, namnażają się i wiadomo. Dobrze, teraz kolejne rzeczy, które będę dodawała, to będzie jajko, pokrojona cebula i drobno pokrojone oliwki. Może zacznę od oliwek, żeby odłożyć je na durszlak, żeby po prostu odciekły sobie z tej wody, z zalewy, w której są. Ja tutaj akurat mam oliwki zielone. Nie daję ich zbyt dużo, żeby też nie była ta pieczeń zbyt gorzka, więc myślę, że gdzieś 6 do 8 sztuk drobno pokrojonych i starannie wymieszanych z całą tą mięsną masą powinno wystarczyć. One oczywiście nie są jakieś bardzo mokre, ale lepiej odsączyć. Teraz pokroję cebulę. Oddzielam oczywiście wszystkie jakieś te cebulowe łuski, cząstki, które nie będą się nadawały do pokrojenia. I później już na drobno mogę sobie spokojnie kroić. Opieram sobie koniec deski o brzeg miski, żeby cebula wpadała do reszty. Wyrzucam to, co wcześniej odkrywałam. Kolejną rzeczą, którą dodajemy, jest jajko. Wbijamy ostrożnie tak, żeby nie wbić kawałka skorupki. Szkoły są różne. Takiego bezwzrokowego wbijania jajek. Są osoby, które twierdzą, że trzeba uderzyć raz mocno. Ja wolę uderzyć kilka razy lżej, tak żeby to jajko po prostu mi pękło. Oczywiście trzeba się starać robić to w tym samym miejscu i później jakby po tej rysie je otwieram, więc mam pełną kontrolę nad tym, czy przedzieliło mi się równo na połówki, czy jakiś fragment po prostu mi nie spadł. Jeśli po wbiciu potrafię je złożyć skorupkę z powrotem i jest w całości, znaczy, że po prostu nie muszę się martwić o ewentualne fragmenty, które znalazły się w środku. Teraz jeszcze pokroję sobie odsączone wcześniej oliwki. Też kroję na drobno, dlatego że im drobniej pokroimy wszystkie ingrediencje typu cebula, przepraszam, oliwki, tym bardziej zwartą masę uzyskamy ostatecznie. Oczywiście nie mogą to być też takie kawałki, jakby to było pomielone, bo oczywiście nie miałoby to sensu i w żadnym miejscu smak tych oliwek nie byłby jakoś specjalnie wyczuwalny. Natomiast właśnie też z małymi kawałeczkami łatwiej jest wyrobić. Powiem szczerze, że najłatwiej wyrabia się tą masę, kiedy włożona jest do środka żurawina. Troszkę trudniej, jeśli są włożone oliwki, a najtrudniej z pieczarkami. Przynajmniej ja mam takie doświadczenie i taką gradację. Każdą po prostu oliwkę taką z wydrążoną pestką kroję sobie mniej więcej na 8-10 takich malutkich, równych cząstek i wrzucam do tej masy. Oliwki zostały pokrojone, wrzucone do całej masy. Teraz pora jeszcze na olej i przyprawy. Tutaj odmierzenie łyżki oleju. Proponuję zrobić nad tą miską, w której wcześniej mieliśmy mleko i bułkę, ponieważ po prostu jeśli przebierze nam ta łyżka, no bo nic się takiego nie stanie, nawet jeśli trochę tego oleju później z powrotem z mlekiem trafi, który się tam wlał, nie będzie problemu. Ja trzymam normalnie ręką łyżkę,
1: tak trochę jak łopatę, przykładam sobie do skraja kciuk i kiedy po prostu pod kciukiem czuję olej, wiem, że łyżka jest pełna, wlewam.
0: Łyżkę wkładam do miski, żeby nie zatłuścić sobie blatu i zakręcam, odkładam. Teraz pora na przyprawy. Ja tutaj sobie dodam i soli, i pieprzu, i majeranku, i gałki muszkatołowej, ponieważ żadna z tych przypraw nie budzi, że tak powiem, mojego smakowego sprzeciwu, ani nikogo z domowników. Na początek sól, nie za dużo, gdzieś około pół łyżeczki. No spokojnie jesteśmy w stanie sprawdzić, kiedy mamy nabrane pół łyżeczki soli. Teraz pieprz i majeranek i gałka muszkatołowa. Jak znajduję i oznakowuję swoje przyprawy, nie przesypuję ich do żadnych specjalnych pojemników. Zostawiam je w tych papierkach, które po prostu kupuję. W momencie, kiedy przynoszę nową taką przyprawę, wkładam ją po prostu do tabliczki, piszę sobie brailem. Zanim zdążę przez używanie zatrzeć ten napis, no bo wiadomo, taki papier jest cienki, to już najczęściej przyprawa jest skończona. I teraz mogę przystąpić do wyrabiania tej masy, ale wyjmę sobie jeszcze tartą bułkę, żeby później niepotrzebnie nie brudzić wszystkiego, jeśli się okaże, że na przykład ta masa jest zbyt rzadka. Na początku trzeba to robić oczywiście bardzo delikatnie, zanim poszczególne składniki zostaną ze sobą zmieszane. No bo wiadomo, mamy i jajko, i kajzerkę, i mleko, i pokrojone oliwki oraz cebulę. Nie jest to miłe w dotyku. Na początku będzie się nam ta masa wydawała bardzo wilgotna. W pewnym momencie wyrabiania zorientujemy się, że bardziej sucha już po prostu nie będzie, bo mimo, że wyrabiamy, to pewną wilgotność czujemy. Tej bułki tartej ja muszę dosypywać właściwie za każdym razem, więc to nie jest jakaś, że tak powiem, nie traktuję tego w kategoriach porażki, natomiast musi to być mała ilość oczywiście, która tylko jakby bardziej spoi nam tą masę, nie będzie jakoś tam stanowiła jej podstawowego składnika. Mimo, że baterię otwieram wierzchem dłoni, niestety jest to takie danie, po którym przynajmniej w moim przypadku bateria zawsze jest do mycia. Sypię sobie z puszki tartą bułkę. Oczywiście kontroluję, ile wsypałam. Gdzieś mniej więcej tyle, co taka garść na początek powinno wystarczyć i ponownie wyrabiamy. Słychać już po samym jakby jej, kiedy odwracam ją, że odchodzi od miski bez takiego charakterystycznego mlaśnięcia. To jest taki pierwszy jakby sygnał, że idzie ku dobremu. Oczywiście musimy wyrobić całość w tej tartej bułce. Nie wystarczy, że odchodzi od miski bez mlaśnięcia, bo po prostu ona musi mieć jednolitą konsystencję. Nie może być tak, że w jednym miejscu tej bułki jest mniej, w jednym więcej. Normalnie ugniatamy tak jak jakieś, nie wiem, ciasto drożdżowe albo ciasto na pierogi. Z takim odwracaniem i troszeczkę przerywaniem, żeby oczywiście weszła nam ta tarta bułka także do środka tej kuli. Kiedy poczujemy, że ponownie zaczyna się nam lekko przyklejać, należy przestać, dlatego że jak będziemy tak wyrabiać i wyrabiać, to znowu będzie na tyle wilgotna, że po prostu będziemy dosypywać bułki, myśląc, że ciasto dalej, ta masa już połączona z tą bułką dalej jest zbyt wilgotna. A to po prostu też nie może być tak, jak już mówiłam wcześniej, że dosypujemy bułkę w nieskończoność, tak? Teraz oczywiście przygotuję sobie deskę, formę i tak dalej. Potrzebujemy takiej większej trochę deski. Możemy sobie wykonać całość w ten sposób, że podzielimy tą kulę jakby na dwie części. Pierwszą wyłożymy spód, dodamy nadzienie i przyłożymy drugą częścią z góry. Jest to prostsze, więc myślę, że można tak zaczynać, natomiast wymaga bardzo starannego sprawdzenia, czy na bokach po nałożeniu tej górnej warstwy jest dobrze spojone. A mając już tą masę w formie, nie jest to takie proste. Dlatego właściwie trudno mi zdecydować, którą formę komu polecić. Który wariant komu polecić? Ja akurat staram się robić w ten sposób, że po prostu jakby od razu idę na całość i tutaj tworzę taki duży placek z tej masy, duży i taki dosyć gruby. Zawijam farsz w środku. No, oczywiście mniej więcej orientuję się, tak, jakiej wielkości mam formę, więc po prostu całość już wkładam zawiniętą, oklepaną do formy i robię dalej, co następuje. To jest taka zwykła, podłużna forma keksowa, takiej pieczenie babki, pasztety. Forma musi być czysta, nie może mieć żadnych poprzypalanych jakichś pozostałości poprzednich wypieków. Starannie ją wycieramy. Cóż my będziemy wkładać do środka? No wkładać będziemy, tak jak mówiłam, ja tutaj sobie tak trochę pójdę na łatwiznę, bo zrobię sobie i taką, którą będę podawać na ciepło i taką, której kawałeczek później odkroję już po upieczeniu i zostawię sobie do podawania na zimno. Czyli tutaj na ciepło będę wkładała, tak jak mówiłam, jajka, a do tej na zimno kawałek sera, akurat mozzarelli. Troszeczkę go sobie tutaj odkroję, żeby został taki w miarę równy sześcian. W miarę, bo tutaj nie chodzi o to, żeby odmierzać centymetrem, tylko o to, żeby łatwo można go było po prostu w tej masie umieścić i dało się w niej zamknąć. Więc musimy pamiętać, że jeśli wkładamy ser, no to na szerokość formy musimy te kawałki odkroić takie, żeby jeszcze po prostu po boku między tym kawałkiem sera a brzegami formy mieściła się cała ta mięsna masa. Biorę, to jest chyba moment taki najtrudniejszy, całą tą część mięsną przygotowaną wcześniej i po prostu na desce staram się jej nadać kształt jak najbardziej taki płaski. Sprawdzam, żeby nigdzie nie było takich pęknięć, dziur, ale mniej więcej staram się ją roznieść tak na płasko. Oczywiście, jeśli gdzieś będzie jakieś drobne wybrzuszenie, no to wiadomo, nic się nie stanie. Chodzi tylko o to, żeby nie było dziur, nie było takich wolnych miejsc, gdzie ona po prostu w trakcie pieczenia zacznie nam pękać. Można sobie też troszkę podrównać krawędzie, bo oczywiście łatwiej będzie nam ją wtedy zawinąć. Żeby przygotować sobie taką właśnie tą pieczeń w formie takiej zawiniętej rolady na długość formy, cóż można zrobić? Nic prostszego, jak po prostu wziąć formę, odwrócić ją i przyłożyć do tego placka, który już mamy rozłożony na desce. I jeśli po prostu jest zbyt krótki, to go trochę rozciągnąć, a jeśli zbyt długi, to go troszeczkę sklepać do środka i wyrównać, żeby był po prostu na długość tej formy. I teraz zajmiemy się już samym farszem, czyli tym, co będziemy wkładać do środka. Jajka wkładamy oczywiście jedno za drugim, wzdłuż. Dobrze jest, jeśli da się tak, żeby tymi wąskimi końcami były na zewnątrz, a tymi szerszymi, żeby się opierały o siebie w środku. I starannie zamykam. Ta masa jest plastyczna, jeśli jest dobrze wyrobiona, nie powinna się jakoś tam specjalnie przerywać. I na sam koniec, tak jak już mówiłam wcześniej, wkładam sobie mozzarellę, która będzie takim jakby dodatkowym farszem do tej części na zimno. Żeby pamiętać, która część jest która, spokojnie można sobie, wkładając całość do formy, wbić po prostu ze strony tej na zimno albo na ciepło szpikulec i zapamiętać tylko, z której strony się ją wbiło, czy go wbiło, z przodu czy z tyłu. Sprawdzamy całość, czy nie ma nigdzie dziur, czy przez tą powłokę mięsną nie jesteśmy w stanie palcami w środku wyczuć ani jajek, ani sera. Jeśli oczywiście też serem sobie faszerujemy. No oczywiście zamykamy z przodu i z tyłu, nadajemy taki w miarę jednakowy prostokątny kształt. Można sobie odwrócić. Też, żeby od spodu upewnić się, że wszystko jest w porządku, że w trakcie tego rozwałkowywania nic się nie stało. Bierzemy do rąk i po prostu przenosimy do formy. Układamy w formie równo. Wygładzamy górę. Na sam koniec smarujemy miękkim masłem. Ale nie wolno zapomnieć o tym, że noża do nabierania masła i tego samego, którym będziemy smarować wierzch naszej pieczeni, możemy użyć tylko raz. Jeśli weźmiemy za mało masła, musimy albo umyć ten nóż, którym nabieraliśmy, albo po prostu wziąć kolejny, dlatego że nie może być tak, że nabieramy masła, rozsmarowujemy po wierzchu surowego mięsa, okazuje się, że tego masła na przykład zabraliśmy za mało, albo gdzieś w trakcie przenoszenia nam kawałek, nie wiem, spadł, czy cokolwiek innego i tym nożem z surowego mięsa dotykamy masła powtórnie. Po prostu takiego czegoś nie można zrobić. Więc albo bardzo starannie przenosimy sobie to masło już na wierzch, albo po prostu, tak jak mówię, za każdym razem nóż musimy powtórnie umyć, tak? To nie jest jakaś duża ilość, więc nie powinno być żadnego problemu z przeniesieniem tego. Po prostu tyle mniej więcej, co na ostrzu takiego zwykłego noża do smarowania chleba się mieści. Możemy sobie po prostu z noża podzielić na kilka kawałków, żeby równomiernie rozłożyć na całej powierzchni. I później już właśnie nożem, kiedy wiemy, że jest rozłożone masło po całej powierzchni tej pieczeni równomiernie, przesmarować. I też nie chodzi o to, żeby było to masło jakoś na całej powierzchni grubą warstwą pokrywało, tylko po prostu to ma być taka przykrywka, która zrobi nam w trakcie pieczenia taką chrupiącą skórkę na wierzchu tej pieczeni. Bo oczywiście trzeba przypilnować, żeby równomiernie rozsmarować to masło i tak się rozpłynie, ale oczywiście jak je nałożymy, tak będzie się rozpływało, więc wiadomo, chwilę warto poświęcić, żeby zrobić to równomiernie. I ostatnia rzecz to, tak jak już wspominałam, przy ozdobienie kolorowym pieprzem, albo jałowcem, albo czym tam, co tam komu w duszy gra. Chodzi o takie kuleczkowe, że tak powiem, przyprawy. Nabieramy tak jak leci, nie ma tutaj już w tym żadnej filozofii. Ale też nie było go zbyt dużo, żeby nie była ta skórka taka bardzo pikantna, mniej więcej ze trzy takie szczypty, kilkanaście ziarenek i to w zupełności powinno wystarczyć. I to właściwie jest wszystko, co musimy zrobić, zanim trafi nasza rolada, nasza pieczeń rzymska do piekarnika. Sam piekarnik, będziemy piec w piekarniku ją przez 45-50 mniej więcej minut. Do uzyskania, jeśli będziemy dotykać takiej jakby zwierzchu, zwartej konsystencji, wręcz chrupiącej właśnie od tego masła, takiej, no jak skórkę widzą Państwo na pasztetach, czy na jakichś właśnie takich pieczeniach mięsnych. I w temperaturze 180 stopni. Można sobie oczywiście wkładać jakieś patyczki. No, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby przy prawidłowo ustawionej temperaturze po 45 tudzież 50 minutach mogło być to mięso w środku jeszcze na tyle niewypieczone, żeby ten patyczek wyjąć z niego, powiedzmy sobie, mokry, albo żeby jakoś tam te włókna mięsne się do niego przyklejały. No ale generalnie, jeśli robimy coś pierwszy raz, wychodzę z założenia, że lepiej po prostu sprawdzić o raz za dużo, niż no jakby zmarnować swój wysiłek, czas i tak dalej, no bo jeśli wyjmiemy i będzie w środku niedopieczona gdzieś tam jakaś surowa, no to po prostu, no, no co z nią zrobimy? Nikt tego nie zje. Będziemy ją po prostu musieli wyrzucić, tak? Więc wkładam sobie do piekarnika. Ja akurat szpikulca nie wbijam, bo po prostu pamiętam, że ta część z serem jest od tyłu. Nastawię sobie teraz temperaturę. I to tyle. Na koniec tradycyjnie przypomnę składniki, których potrzebujemy do przygotowania takiej pieczeni. Jest to 0,5 kg bielonego mięsa wołowo-wieprzowego. Poza tym łyżka oleju, jedna czerstwa kajzerka, pół szklanki mleka, dodatkowo jedno jajko do wbicia do tej masy mięsnej, oczywiście cebula, przyprawy typu majeranek, gałka muszkatołowa do wyboru, sól, pieprz, ewentualnie pieprz kolorowy do posypania z wierzchu i odrobina masła. Natomiast jeśli mówimy o dodatkach, które w tej masie znajdą się jako takie uzupełniające komponenty, to będzie żurawina, pieczarki lub oliwki. Natomiast jeśli chodzi o farsze, to proponuję tutaj dwa, albo z jajek na twardo, jeśli samych jajek robimy, no to wtedy trzy jajka na twardo poukładane za sobą wzdłuż, jeśli z jajek i sera, to wiadomo, gdzieś taki kawałek 10 mniej więcej dekagramowy spokojnie powinien wystarczyć i dwa jajka w tym momencie, no bo oczywiście nie zmieści się nam, tak? W tej roladzie, bo też nie może ona być taka zbyt długa, dlatego że będziemy musieli rozprowadzić wtedy to ciasto na taką długość, że okaże się zbyt cienkie. To znaczy to ciasto, tą masę mięsną. Przepraszam, że cały czas tak mylę, ale jakoś tak przez to wyrabianie i sam fakt pieczenia w formie, nie wiem dlaczego tak mi cały czas to ciasto tutaj wchodzi. Pieczemy w temperaturze 180 stopni przez 45-50 minut. To właściwie wszystko, co w związku z dzisiejszym podcastem. Jeśli wyrażałam się w jakichś momentach nieprecyzyjnie albo coś Państwa zdaniem istotnego mi umknęło, to bardzo proszę o dodatkowe pytania, tudzież uwagi zamieszczone w komentarzach. Oczywiście można też w przypadku jakichkolwiek pytań kontaktować się ze mną przez Skype, mój nick to Luftilka. Cóż, życzę Państwu powodzenia we wszystkich próbach kulinarnych, oczywiście także w przypadku pieczeni rzymskiej. Nie jest to jakieś danie zbyt skomplikowane, a jest naprawdę smaczne i też nie zabiera jego przygotowanie zbyt wiele czasu. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych przygotowywanych przeze mnie podcastów. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Przed mikrofonem Janusz Rutkiewicz. Przed przystąpieniem do omawiania edytowania dokumentów, jak go przygotować i tak dalej, zajmiemy się pokazaniem menu, które jest w dawnym Wordzie, czyli 2003-2095, określane jako menu plik. Do tego menu wejdziemy za moment i tam na początek trzeba będzie się trochę rozpatrzeć, co to nam oferuje. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mamy między innymi możliwości wyboru szablonów do przyszłej edycji tekstu, sposób zapisu, wysyłka i tak dalej, ale to za moment.
5: Alt tab, dokument 1, Microsoft Word, dokument 1.
4: Tu mamy już w tej chwili otwarty program Word i teraz albo klawiszem Alt i strzałką w lewo albo bezpośrednio skrótem klawiszowym, co jest wygodniejsze. Każdemu to polecam, żeby to zapamiętał. Alt-P.
5: Alt-P, menu kontekstowe, menu, otwórz, nowy.
4: On z reguły staje na poleceniu otwórz. Zostało to tak, jak było w starszych wersjach tego edytora. Ctrl-O. Ale my przyszliśmy teraz na pierwszą pozycję, która jest wyżej, czyli nowy. Używamy tego wtedy, kiedy chcemy sobie na przykład ułatwić pracę z przygotowaniem tekstu i skorzystać z gotowych szablonów oferowanych przez Microsoft Office. Wejdźmy teraz w to.
5: Enter. Zamykam menu. Nowy dokument, okno dialogowe. Puste i niedawno używane. Pusty dokument, pole listy.
4: Jak słyszeliśmy, pierwsza pozycja jest pusta. Teraz ruszymy tabulatorem. Raz.
5: Tab. Akceptacja oferty pracy.
4: I zaczynają się pokazywania różnego rodzaju gotowych szablonów. Przejrzymy teraz to.
5: List firmowy i koperta, element pola listy. Nowe ogłoszenie w blogu. Akceptacja oferty pracy, element pola listy. List firmowy i koperta, element pola listy.
4: Dlaczego tak to jest czytane? Dlatego, że przeglądałem sobie tutaj coś, no i tak zostało.
5: Tab, utwórz przycisk. Tab, anuluj przycisk. Tab, szablony, puste i niedawno używane, element pola listy.
4: Tu mamy puste i nieużywane i teraz przejdziemy do całego katalogu szablonów.
5: Tab, nowy dokument, okno dialogowe, puste i niedawno używane. Tab, rozpocznij wyszukiwanie, łącze. Tab, pusty dokument. Tab, akceptacja ofert, list firmowy i rodzinny biuletyn świąteczny. List firmowy i życiorys funkcji, nowe ogłoszenie, zlecenie, element pola listy.
4: Na razie będzie się to powtarzało, bo ja muszę przejść po prostu na początek, a tu się nie da chyba inaczej, zaraz zobaczymy.
5: Home, akceptacja oferty pracy.
4: Tak.
5: Zlecenie, akceptacja oferty pracy.
4: Dobrze. Pierwsza akceptacja oferty pracy, czyli dostaliśmy jakiś list, czyli powiadomienie o tym, że zostaliśmy przyjęci do grona tych, którzy ewentualnie będą mogli podjąć zatrudnienie w jakiejś firmie. No i musimy na to oficjalnie odpowiedzieć. Możemy sobie tutaj gotowy szablon wybrać, klikając na to teraz Enterem i pojawi nam się formularz gotowy. Za chwilę w któryś wejdziemy, na razie tylko opowiadam. I już mamy możliwość wyedytowania takowego dokumentu.
5: Zlecenie.
4: To jest ewentualnie, jeżeli chcielibyśmy komuś zlecenie udzielić, czyli umowa o dzieło i zlecenie wystawiamy jakieś na wykonanie jakiejś pracy.
5: Nowe ogłoszenie w blogu.
4: Nowe ogłoszenie w blogu, czyli jeżeli jesteśmy gdzieś na blogu zarejestrowani, możemy sobie tutaj ściągnąć szablon, który nam pomoże w edytowaniu właśnie takowego ogłoszenia.
5: Życiorys funkcjonalny, projekt tradycyjny.
4: Życiorys.
5: List firmowy i koperta, element pola listy. Rodzinny biuletyn świąteczny.
4: I to jest na razie tyle. Tyle czyta DOS 11. W 12 jest tego trochę więcej. Trochę inaczej się to układa, ale to na sam koniec, już wtedy, kiedy będę podsumowywał całość materiału, a będzie tego trochę. No i teraz przykładowo wejdźmy sobie w jakiś formularz gotowy.
5: Zlecenie. Akceptacja oferty pracy.
4: Na przykład w to. Enter.
5: Enter. Zatrzymaj przycisk. Y, O, U, R na memacie robótton pole. Dokument 2 tryb zgodności Microsoft Word. Wydruku. Pole edycyjne.
4: I teraz mamy oczywiście tu JAWS 11 nie jest do końca przygotowany jak powinien, dlatego że tutaj jest informacja, że mamy wprowadzić swoje imię.
5: Macie robótton pole US English Street address. Pole.
4: Adres pocztowy.
5: Macie robótton pole City ST Żywcode. Do Wielbczyńsk Street address. Macie robótton pole. Do Wielbczyńsk City ST Żywcode. Macie robótton pole.
4: Czyli mamy kod pocztowy.
5: Cratę datę pole. Cratę datę pole Marchu 2, 2011.
4: Data sama się podpowiedziała.
5: Pole US English. Puste, puste. Do Wielbczyńsk Reci Piętname. Macie robótton pole. Macie robótton pole Reci Piętname.
4: Czyli ten, do kogo wysyłamy. Recipient, czyli to jest ni mniej, ni więcej do kogo.
5: Do Wielbczyńsk Tytle. Macie robótton pole. Macie robótton pole Tytle. Do Wielbczyńsk Kompany Name. Macie robótton pole.
4: To jaka firma?
5: Do Wielbczyńsk Street Address. Macie robótton pole. Macie robótton pole Street Address.
4: Nie będę tego edytował. W tym miejscu, gdzie teraz stanąłem na przykład, jeżeli zacząłbym pisać, stoję od razu na polu do edytowania. Mam już gotowe, jest to ogłaszane i w tym miejscu sobie zaczynam pisać i mam gotowy dokument przygotowany przez Microsoft. Wejdźmy z tego.
5: Escape.
4: Teraz się nie da inaczej, czyli muszę zamknąć dokument w ogóle.
5: Zamknij dokument 1 Microsoft Word. Wydruku.
4: Czyli zamykam to Ctrl F4, zamykając okno. Czyli takie są tutaj możliwości z gotowych szablonów. Jeżeli potrzebuję więcej, oczywiście tutaj JAWS 11 nie chce mi pokazać więcej, JAWS 12 pokazuje mi tego znacznie więcej. Jest też możliwość pobierania z Microsoftu, jeżeli nie mamy czegoś na komputerze, możemy sobie spokojnie z Microsoftu gotowce pobrać, ewentualnie od kogoś. Tutaj są też między innymi wizytówki, kartki pocztowe, listy prywatne, urzędowe i tak dalej, i tak dalej. Tego JAWS 11 nie chcę czytać, przy JAWS 12 już to jest trochę poprawione, dlatego tego wszystkiego tutaj w tej chwili nie pokazuję. Wracamy z powrotem, ponieważ zamknąłem okno, więc muszę teraz wrócić z powrotem. Alt-P.
5: Alt-P, menu kontekstowe, menu, otwórz, zapisz.
4: Wszystko zależy od tego, jak ustawimy to w opcjach oprogramowania, w jakim formacie on to będzie zapisywał. Ponieważ jest to pakiet 2007, w związku z powyższym on nadaje rozszerzenie DOCX. Ale można w opcjach ustawić, że on ma zapisywać w postaci DOC na przykład, albo RTF i tak dalej, i tak dalej. To ustawiamy w opcjach. Za chwilę do tego dojdziemy, ponieważ ten pasek cały pokazuje.
5: Zapisz jako przycisk podziału. Alt poprzedzone.
4: Zapisz system. Jako...
5: Dokument programu Word.
4: Mamy. Dokument programu Word.
5: Szablon programu Word.
4: Szablon.
5: Dokument programu Word 97-2003.
4: Do starszej wersji.
5: Plik tekstowy Open Document. PDF lub XPS.
4: PDF dlatego, że ja mam skojarzony tutaj transformer PDF i FindReadera i on może to do PDF-u zapisać.
5: Inne formaty.
4: Inne formaty.
5: Dokument programu Word.
4: I powtarzamy się. Inne formaty, jakbym to potraktował, to wtedy mogę wybrać jeszcze dalsze. Zamykamy to w menu, zwijając to strzałką.
5: Zapisz jako przycisk podziału. Drukuj przycisk podziału.
4: No, drukuj to wiadomo. Jeżeli bym to potraktował enterem, mam możliwość ustawienia drukowania stron.
5: Przygotuj podmenu.
4: Przygotuj.
5: Właściwości.
4: Pierwsza pozycja, która po rozwinięciu się pojawia, to jest właściwości. I tutaj, jeżeli to potraktujemy enterem, mamy tam możliwość wpisać, co następuje.
5: Enter. Zamykam menu. Autor, imię i nazwisko osoby będącej autorem dokumentu, pole edycyjne. OM. Tab. Tytuł dokumentu, pole edycyjne. Tab. Temat zawartości dokumentu, pole edycyjne. Tab. Słowa kluczowe, wyraz lub zestaw wyrazów opisujących dokument, pole edycyjne. Tab. Kategoria umożliwiająca sklasyfikowanie dokumentu, na przykład dokumenty od mojego menedżera, pole edycyjne. Tab. Stan zawartości, na przykład wersja robocza, przejrzane i wersja ostateczna, pole edycyjne. Tab. Komentarze, podsumowanie lub streszczenie zawartości dokumentu, pole edycyjne. Tab. Właściwości dokumentu, menu przycisków. Tab. Zamknij przycisk. Spacja. Dokument 1. Wydruku. Puste.
4: Ponieważ zamknąłem, w związku z powyższym, tyle możliwości tam mamy do wprowadzenia i wtedy będziemy mieli opisany dokument, wystawiając go komuś, żeby mógł sobie ewentualnie we właściwościach dokumentu podejrzeć, kto jest autorem i tak dalej, i tak dalej.
5: Alt-P, menu kontekst, zapisz jako, drukuj przycisk, przygotuj podmenu, właściwość, przeprowadź inspekcję dokumentu.
4: Przeprowadź inspekcję dokumentu, jest to ni mniej, ni więcej, jak gdyby przejrzenie całego dokumentu. No, inspektor wiadomo, co robi, kontroluje. Więc zobaczmy, co on tutaj nam oferuje.
5: Enter. Zamykam menu. Komentarze, poprawki, wersje i adnotacje, pole wyboru zaznaczone. Tab. Właściwości dokumentu i informacje osobiste, pole wyboru zaznaczone. Tab. Niestandardowe dane XML, pole wyboru zaznaczone. Tab. Nagłówki, stopki i znaki wodne, pole wyboru zaznaczone. Tab. Tekst ukryty, pole wyboru zaznaczone. Tab. Inspekcja, przycisk. Tab. Zamknij przycisk. Spacja. Wydruku. Pole edycyjne.
4: Czyli... Takie możliwości tam są i takie są pozaznaczane domyślnie. Ja tutaj nic nie zmieniałem, dlatego że na razie nie miałem potrzeby, ale on to domyślnie robi i sprawdza. Więc muszę znowu Alt-P.
5: Alt-P, menu, zapisz jak, drukuj, przygotuj podmenu. Właściwie, przeprowadź inspekcję dokumentu, zaszyfruj dokument.
4: Zaszyfruj dokument, jeżeli bym to wybrał, to może być ten dokument szyfrowany i... Ktoś, kto będzie miał udostępnione to, będzie mógł dopiero to odczytać wtedy, kiedy mu udostępniłbym możliwość odszyfrowania tego.
5: Ogranicz uprawnienie pod menu.
4: Ogranicz uprawnienie. Zobaczmy, co tutaj mamy.
5: Dostęp nieograniczony zaznaczone.
4: Z reguły domyślnie tak jest.
5: Dostęp ograniczony.
4: Dostęp ograniczony, czyli można tylko na przykład, że to będzie tylko do odczytu.
5: Zarządzaj poświadczeniami.
4: Poświadczenia.
5: Dostęp nieograniczony zaznaczony.
4: No i takie coś. Nie będę tu stopykał.
5: Ogranicz uprawnienie. Dodaj podpis cyfrowy.
4: Podpis cyfrowy, jeśli byśmy go mieli, pozyskali go gdzieś, możemy tutaj dołączyć.
5: Oznacz jako wersję ostateczną.
4: Oznacz jako wersję ostateczną, czyli zakończyliśmy pracę nad dokumentem i chciałbym, żebym już do tego nie musiał wracać. Oznaczam to jako wersja ostateczna i to już jest wiadome, że to jest dokument finalny.
5: Uruchom sprawdzanie zgodności.
4: Uruchom sprawdzanie zgodności. Jest to ni mniej, ni więcej, co za chwilę DOS nam poopowiada. Później zresztą będę musiał znowu zamknąć okno, bo inaczej się nie da.
5: Enter. Zamykam menu. Ok, przycisk. Tab. Sprawdź zgodność podczas zapisywania w formacie programu Word 97-2003. Pole wyboru zaznaczone.
4: Dlaczego tak? Dlatego, że w opcjach wybrałem, ponieważ często muszę wymieniać dokumenty z osobami używającymi starszej wersji Worda, więc takie coś mam w opcjach ustawione i tu jest też zaznaczone to.
5: Tab. Ok, przycisk.
4: No i to jest tyle. Mógłbym to zdjąć i wtedy by tego już nie było. Czyli on ma to sprawdzać, że to jest zgodne z pakietem starszego typu.
5: Spacja, wydruku, pole edycyjne.
4: Idziemy ponownie dalej.
5: Alt-T, menu kontekst, zapisz, drukuj, przygotuj, wyślij pod menu, publikuj pod menu, wyślij pod menu.
4: I teraz jest wyślij.
5: Przygotuj pod, wyślij, wiadomość e-mail.
4: Czyli wiemy, że to wiadomość, jako wiadomość e-mail.
5: Wyślij w wiadomości e-mail jako załącznik w formacie PDF.
4: Możemy tutaj, ponieważ mam, tak jak powiedziałem, transformera skojarzonego w systemie, w związku z powyższym od razu mogę to zapisać do PDF-u i wysłać jako załącznik.
5: Wyślij w wiadomości e-mail jako załącznik w formacie XPS.
4: To jest dla takich, którzy Worda ewentualnie nie mają.
5: Faks internetowy.
4: Faks.
5: Wiadomość e-mail.
4: No i powtarza się to już.
5: Wyślij pod menu. Publikuj pod menu.
4: Publikuj.
5: Blok.
4: Pierwsza pozycja to jest blok. Jakbym to potraktował, to tam będę miał na stronę internetową, gdzie mam swojego bloga umieszczonego i tam mogę to ewentualnie wysłać.
5: Serwer zarządzania dokumentami.
4: Serwer zarządzania dokumentami. Nie będę w to wchodził. Tam jest, jeżeli ktoś prowadzi stronę internetową i robi coś w HTML-u, może ewentualnie na ten serwerek dostarczać gotowy dokument.
5: Utwórz obszar roboczy dokumentu.
4: Utwórz obszar roboczy dokumentu, jeżeli bym to potraktował. W zasadzie dla nas nie jest to istotne. Zaznaczenie byłoby mi zostało, miałbym możliwość definiowania, jaki obszar roboczy dokumentu bym miał.
5: Blok.
4: No i powtarza się to.
5: Publikuj pod menu. Zamknij.
4: Następna pozycja jest zamknij.
5: Opcje programu Word.
4: Kolejna pozycja, przycisk opcje. Tym zajmiemy się w następnej części. Tutaj będzie dosyć dużo omawiania, dlatego że nie jest to bez znaczenia dla screen readerów. Chodzi o to, że po wyborze w opcjach, na przykład wyświetlania znaków tabulatora i tak dalej, będziemy musieli później zmagać się z tym, że screen reader będzie nam to odczytywał. Ale w dalszej części materiału zauważymy, że w niektórych przypadkach, wtedy kiedy będziemy chcieli pracować już nad tekstami, pewne rzeczy będziemy musieli włączyć. O tym poopowiadam w czasie, gdy będę omawiał już edycję. Opcjami zajmiemy się w odrębnym odcinku i tylko tym. I to jest tyle, jeżeli chodzi o menu, które w starszych wersjach nazwałbym menu plik. Dziękuję za uwagę.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
7: Tym razem przywitała nas piosenka niekoniecznie o radiu, ale o piosenkach radiowych, o radiowych piosenkach o miłości, Radio Love Songs. Na dobry początek 129 wydania programu RTV, a niedawno była setka.
8: dokładnie, ale do kolejnego jubileuszu i naszych jakichś potencjalnych wygłupów.
7: To jeszcze musicie poczekać.
8: Tak, zdradzenia tajników radiowej kuchni. Jeszcze musicie poczekać. Na razie robimy poważne rzeczy i te mniej poważne też.
7: Ale to tak od razu powiem, że w przyszłym tygodniu czeka nas setny Tyflo-przegląd. To dla tych, którzy słuchają nas z Tyflo-podcastu, czyli pierwszego polskiego podcastu dla osób niewidomych i niedowidzących. 99 odcinek za nami. Teraz będzie setka i tam też będziemy zdradzać kulisy naszej pracy tym razem. Także jeżeli was to interesuje, to możecie sobie posłuchać.
8: Nie robicie Q&A.
7: Wiesz co? Ja mam wrażenie, że Q&A jakoś bardziej w przypadku RTV się przyjęło, bo w Tyflo przeglądzie po prostu jakoś nie pojawiły się pytania. Ale może jeszcze się pojawią.
8: Ale no to jest, cały czas jest okazja, słuchajcie, to nie będzie takiej drugiej długo. No co prawda, Michała, no to będziecie mogli zapytać przy okazji 200 RTV, czy tam 666, ale w Tyflo Przeglądzie jest jeszcze kilka interesujących osób i możecie ich tam zapytać o ich stosunek do pizzy z ananasem.
7: Na przykład. Także zapraszamy, jeżeli macie ochotę czegoś się dowiedzieć, to śmiało piszcie pod Tyflo Przeglądami. No a tymczasem nie Tyflo Przegląd, tylko bardziej medialnie u nas, czyli radio, telewizja i internet, bo od pewnego czasu również się tym zajmujemy, szczególnie mediami w internecie. Witamy was bardzo serdecznie, Milena Wiśniewska.
8: I Michał Dziwisz. Dzisiejsze wydanie mogłoby chyba mieć taki podtytuł jak Drobnica, bo rzeczywiście te najważniejsze stacje telewizyjne i radiowe już chyba za nami, te najważniejsze. No każdy może mieć swoje najważniejsze i ulubione, ale te cieszące się największą oglądalnością i słuchalnością i ich jesienne propozycje omawialiśmy chyba w trzech ostatnich wydaniach.
7: Tak jest.
8: Teraz przyszedł czas na nieco więcej informacji o kanałach tematycznych, bo oni troszeczkę później włączyli większość swoich nowych ramówkowych propozycji, ale nie tylko o kanałach tematycznych będzie rzeczywiście telewizja, radio, internet i tak mam jeszcze takie wrażenie, to może mogłoby trochę zabrzmieć źle, ale z drugiej strony Marcin Bisiorek reklamował i chyba dalej reklamuje tym hasłem swoje audycje wcześniej w Radiu SK Rock, teraz w Muzo FM, hasłem po prostu brzydkie piosenki i u nas rzeczywiście tak troszeczkę może dzisiaj nawet będzie. Polecam.
7: Słuchajcie,
8: szczególnie
7: my nawet kolędę dziś wam zagramy.
8: Temat właśnie tak kolędowy. My już jesteśmy właśnie w tym miejscu. No co, w niektórych sklepach można już nabyć jakieś tam dekoracje.
7: Tak, ten świąteczny szał już ruszył, już gdzie nie gdzie można zauważyć jakieś oferty bombek, Mikołajów i innych takich świątecznych akcesoriów. Także to już jest ten czas. Radia co prawda nie grają Last Christmas, ale my wam za to zagramy kolędę.
8: To się naprawdę wydarzy. Zanim jednak kolędowo, to zgodnie z tym, co powiedziałeś, media w internecie i stacje radiowe w internecie, im poświęcimy nasze pierwsze wejście, no to trudno nazwać drobnicą, bo wydaje mi się, że te stacje radiowe, o których powiemy, cieszą się dużą popularnością również wśród naszych słuchaczy, więc na pewno wiele osób zainteresuje to, co nowego przygotowało dla swoich słuchaczy Radio 357, które wdrożyło nową jesienną ramówkę. Opowiadając o tej ramówce, będę się kierowała tym, co pisały portale medialne. Postaram się też troszeczkę od siebie uzupełnić, więc być może to nie będzie najbardziej uporządkowany opis na świecie, ale mam nadzieję, że wszystko, co interesujące dla was, tutaj znajdziecie i będziecie wiedzieli, czego można teraz w Radiu 357 posłuchać. A zmiany wystartowały, no kiedy? No przecież nie w poniedziałek, oczywiście we wtorek, bo oni, jak to zwykle, swój tydzień zaczynają od wtorku, aby tradycji stało się zadość. To był wtorek w tym tygodniu, czyli 14 dzień września. I promocja nowej ramówki Radia 357 przebiega pod hasłem Przesuwamy zegarki. Nie, to nie dlatego, że to już mamy zmianę czasu, to dopiero chyba w październiku nas czeka znowu.
7: Ale wiesz co, ja powiem szczerze, że jak pierwszy raz zobaczyłem te informacje o tym, że przesuwamy zegarki, to aż sprawdziłem w Google, kiedy jest ta zmiana czasu, czy to już nie teraz. Dokładnie, też mi się tak wydawało, że za wcześnie, to jakoś pod koniec października będzie ta zmiana czasu.
8: Tak, w październiku i w marcu są zmiany, jakoś to zapamiętam z lekcji geografii.
7: Ale mówię tak sobie, może coś się zmieniło, w końcu już tych zmian czasu miało nie być, a one jednak jeszcze nadal są. No dobra, no to zobaczymy, co się dzieje, ale nie, okazało się, że to po prostu przesuwa zegarki tylko radio, nie wszyscy.
8: Tak, a o co chodzi z tym przesuwaniem zegarków? Ano o to, że pasmo poranne zaczynać się będzie i zaczyna się już o godzinie 6. Do tej pory startowało o 6.30. Nie zmieniło się natomiast to, że od poniedziałku do czwartku w tym paśmie pojawiać się będzie Ranek z Marcinem Łukawskim, a w piątki Pobudka z Olą Budką. Sprawę tę komentuje wspomniany już Marcin Łukawski i mówi tak: to odpowiedź na liczne prośby patronów i słuchaczy. Od radiowej kuchni to duża zmiana, możliwa dzięki mobilizacji porannych ekip autorów i realizatorów. Kochani moi, nieśmiało napomknę tylko, iż wy nie jesteście wyjątkowi, bo 6 rano, no to jest taka godzina, o której się przyjęło generalnie zaczynać poranki w stacjach radiowych.
7: Dokładnie.
8: I większość tak zaczyna.
7: I nie jeden porankowiec wstaje o godzinie powiedzmy 4 albo wcześniej, bo do radia trzeba dotrzeć, trzeba jeszcze jakoś do tego programu się przygotować. To nie jest tak, że się wpada do studia za 5-6. Zazwyczaj no, te godzinę wcześniej trzeba w studio być. Także no to tak 3-5-7 miało fajnie, bo można było sobie chwilę pospać robiąc te poranki, a teraz no tak już niekoniecznie.
8: Co więcej, są chyba stacje komercyjne, teraz nie chcę skłamać, więc nie powiem, które konkretnie, ale chyba gdzieś nawet zaczyna się poranek o 5.30, no już nie mówiąc o Trójce, która wciąż jeszcze trzyma się tej...
7: Kiedyś muzyczne radio tak miało, nie wiem, czy oni jeszcze dalej tak, ale kiedyś muzyczne radio miało poranki jakoś wcześniej właśnie.
8: No więc właśnie Trójko, wszystko jeszcze przed wami, jeszcze pan Marcin dodał, cytuję, robimy to bez żadnych dodatkowych kosztów. No, a jakie w sumie miałoby być? Co się zmieniło w związku z tym, że ten poranek zaczyna się pół godziny później? No o 6 mieliśmy to pasmo wydźwięki robione z patronami. Coś takiego jak wydźwięki w ramówce dalej będzie, ale pod inną postacią, o tym powiemy później. Co się natomiast nie zmieniło? No nie zmieniły się stałe cykle, które będą się w ramach porannych pasm pojawiać i to są pytania z Księżyca z Tomaszem Rożkiem, Latka lecą, czyli kartka z kalendarza na wesoło, czy tatowanie Krystiana Hanke. Zostaje też muzyczny goniec z aktualnościami 357 kęsów na śniadanie z Katarzyną Błażejewską-Sztur i Zejdźmy na ziemię, czyli o ekologii z Karoliną Rogozińską. Pozwoliłam sobie przypomnieć te cykle, bo jeżeli ktoś nie słucha porannych audycji regularnie jak ja, tak nie wstaje, to też nie o wszystkich tych cyklach wiedziałam, miałam ich świadomość, to warto wiedzieć, czego rzeczywiście rano można się spodziewać włączając Radia 357.
7: No zawsze też można stać się patronem i sobie później to wszystko odsłuchać z aplikacji.
8: Tak, i włączać to o 22, bo kto zabroni. No i będą też, tak jak były, przejęcia anteny z Markiem Niedźwieckim, Marcinem Cichońskim, Piotrem Stelmachem i no, tymi, którzy prowadzą pasmo Kieruj się na południe, które no, dzięki tym zmianom będzie teraz trwało dłużej, no bo od 9 do 12. I jeszcze zmiana dotycząca tego przedpołudniowego pasma jest taka, że redakcja wprowadziła nowy dżingiel dla właśnie tej przedpołudniowej audycji, w którym można usłyszeć głos nie Dariusza Odii, ani Doroty Kopki, czyli tych, którzy dotychczas byli wyłącznymi lektorami Radia 357, ani jakiego Jarosława Juszkiewicza, który jest głosem nawigacji Google'a. Taka ciekawostka. Kolejna rzecz. Czy wiecie zapewne o tym, że Radio 357 swoje podcasty, tak jak już tutaj wspomnieliśmy, udostępnia dla patronów i tylko dla nich, ale będzie jeden taki podcast, który zostanie udostępniony publicznie. On się będzie nazywał Najlepszy Radiowy Adres na Świecie. Będzie przygotowywany przez Gabi Darmetko i Pawła Sołtysa i będzie dostępny na popularnych platformach podcastowych oraz na YouTubie, ale będzie też go można usłyszeć na żywo w radiu, konkretnie w poniedziałki o godzinie 15. Tam wtedy była audycja Dobre Wychowanie, zdaje się, i chyba nie wiadomo, co się z nią będzie teraz działo. To znaczy nie padła chyba jakaś informacja, czy zniknie z anteny, ale też nie padła informacja, czy pojawi się w jakimś nowym miejscu, więc no trudno na ten moment jednoznacznie powiedzieć. Także no to będzie coś takiego, dzięki czemu będziemy się mogli dowiedzieć, co tam w radiu się dzieje, co nowego u nich słychać, więc pewnie dla tych, którzy regularnie śledzą poczynania radiowców, no to nic nowego, ale myślę, że tak czy inaczej warto będzie się zapoznać, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Kolejna rzecz, w ramach jesiennych nowości zespół Radia 357 wprowadza też pilotażowo dwie audycje w formule łączonej, co znaczy pierwsza część jako audycja na żywo, druga jako podcast z premierą tuż po zakończeniu emisji antenowej. W formule łączonej realizowane będą na początku Route 357. To chyba audycja, która już jakoś tam w wakacje się pojawiła. Prowadzi ją Marta Kula i to jest muzyczna podróż przez Stany Zjednoczone i nie tylko. A drugą taką audycją będą prognozy Pawła Ruszkowskiego, czyli propozycja dla fanów rocka progresywnego. Program emitowany dotychczas jakąś nocną porą w okolicach północy. Teraz natomiast będzie pojawiał się w sobotnie wieczory dwa razy w miesiącu po godzinie 19:00. I to będzie tak, że dwa razy w miesiącu będziemy mieć właśnie prognozy i dzięki temu, z tego powodu właściwie Zielony Żoliborz nieco się skróci. Raz w miesiącu Zielony Żoliborz będzie w tej trzygodzinnej formule jak dotychczas, natomiast w ostatnią sobotę miesiąca o 19:00 pojawiać się będzie audycja o znanym już tytule, o której wspominałam, że będzie, ale pod inną postacią, czyli właśnie Wydźwięki. Poprowadzą ją patroni wraz z wybraną przez siebie osobą z redakcji. Będzie to audycja muzyczna, miejsce na zaprezentowanie swoich gustów, odkryć ulubionych utworów. Jeżeli chodzi o antenowe nowości, rozgłośnia zapowiada także siódme oblicze poranka, prowadzone przez Antoniego Grudniewskiego. Tego będzie można słuchać w niedzielę o 8:00 właśnie, bo stacja wydłuża czas swojego nadawania audycji na żywo w weekendy. Wcześniej zaczynali o 9:00 zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Teraz zaczynają o godzinie 8:00. A pan Antoni Grudniewski występował dotychczas jako druh zastępowy. Przede wszystkim chyba zastępował Piotra Stelmacha w audycji Głośni jak miłość. Dzisiaj chyba Marka Niedźwieckiego teraz dostał własny program. A kolejna nowość łączy się też z pojawieniem nowej osoby na antenie. Program się będzie nazywa się już, no bo chyba się już zdążył pojawić, Chlebem i Soulą. Usłyszymy tutaj muzykę hip-hop, soul, funk i R&B i prowadzi go Maja Piskadło, a więc osoba, której do tej pory nie słyszeliśmy. Można tego słuchać w środę o 22:00. Co za tym idzie, znika audycja Marty Malinowskiej, która była prowadzona wtedy, ale pozostają inne audycje pani Marty. Można jej posłuchać w poniedziałki, w soboty, a pani Maja, tak można powiedzieć, że chyba trochę wejdzie w jej buty, no bo w zasadzie podobną muzyką się zajmie, jak widać. Też mamy zmiany dotyczące wieczorów poniedziałek, ponieważ godzina satysfakcji będzie teraz dwugodzinna, to jest audycja Daniela Wyszogrodzkiego, będzie można jej słuchać właśnie w poniedziałki o godzinie 19:00 do godziny 21:00, ale w zamian za to będzie pojawiała się co dwa tygodnie wymiennie z audycją Panoptikum Bartka Gila. O tej porze była emitowana dotychczas Gra Zespołowa, teraz natomiast będzie można jej słuchać w piątki o godzinie 9:00. To jest ta audycja, w której dziennikarze stacji, ci nie zajmujący się na co dzień muzyką, prezentują swoje muzyczne fascynacje. Pojawia się też nowa nazwa wieczornego pasma publicystycznego. Od teraz ono się nazywa Plac na Rozdrożu. Wcześniej po prostu było publicystyka w Radiu 357. No a teraz jest taka nazwa. A poza tym się nic nie zmieniło. Od poniedziałku do czwartku o 21:00 tej publicystyki prezentowanej przez różnych autorów można słuchać. No i wracają też dobrze znane słuchaczom audycje, a wśród nich Bistro Katarzyny Pruchnickiej, emitowane w soboty o 9:00. Godzinę wcześniej, o godzinie 8:00 słuchać można Gabi Darmetko z audycją Przeglądarka. Ona wcześniej była emitowana jakoś wczesnym popołudniem, teraz właśnie bardziej rano pani Gabi musi do radia przyjść. Wraca też przy sobocie Krystiana Hanke. Emitowane jest w soboty o 14:00, ale tutaj również mamy taką sytuację, że wymiennie z czym innym, konkretnie zimprowizowaną audycją ekipy Teatru Klancyk. No i wracają Wiszące Ogrody Bartka Gila, emitowane w sobotę o 23:00. Audycja zniknęła z anteny w czerwcu. No to to było takie zamieszanie, że to było, potem nie było, słuchacze się domagali, ale teraz już się tak, jak widać, ich oczekiwania zostały spełnione i prośby wysłuchane. Jeszcze taka zmiana odnośnie audycji popołudniowej Radia 357. Dotychczas można było w niej usłyszeć Patrycjusza Wyżgę. Teraz już nie będzie jej prowadził, co nie znaczy jednak, że żegna się z rozgłośnią. Po prostu zamierza skupić się na swoich autorskich programach, czyli Podsumuje i Patronautyka. No i wspomniałam o tym, że będzie ten jeden podcast dostępny dla wszystkich patronów i niepatronów, ale ponadto zespół planuje jeszcze rozbudowywać

0: świat i opowiadała o tych zmianach. Ja sobie obejrzałem te transmisje i dla was specjalnie wypisałem informacje, które pani redaktor naczelna Radia Nowy Świat ujawniła, bo nie ujawniła jeszcze wszystkiego. Pierwsza informacja to myślę, że coś bardzo interesującego, bo Radio Nowy Świat wprowadza transmisję wideo. Transmisje wideo będą dostępne w serwisie YouTube, będą dostępne chyba też na Facebooku. Co ciekawe, jest informacja, że one będą dostępne dla patronów. Ja zastanawiam się, jak oni to będą chcieli zrobić, jak to będzie technologicznie możliwe, na przykład, żeby na Facebooku to ograniczyć, bo ja na YouTubie, no to można ukryć tę transmisję, zrobić ją jako prywatną i chyba po prostu rozesłać patronom link. W ten sposób to można zrobić, bo tak są właśnie niektóre materiały dystrybuowane poprzez serwis Patronite, a Facebook, no to ciekawe.
1: No ale po prostu może w tej grupie dla patronów.
0: Ewentualnie, może właśnie będzie to w obrębie grupy dla patronów i tylko tam będzie to dostępne. Ale no ktoś mógł powiedzieć, no w sumie transmisje wideo to większość stacji radiowych ma, teraz to jest popularne, że nie tylko, że nie tylko dźwięk, ale też i obraz. I owszem, tu muszę się zgodzić. Dwie rzeczy. Jeżeli ktoś się spodziewał, że teraz cały czas Radio Nowy Świat będzie radiem z wizją, no to nie. Tak nie będzie. Wybrane audycje będą tylko transmitowane z wizją. To jest wiadomość mniej fajna. Z takich informacji, no to dzisiejszy koncert życzeń był transmitowany z wizją. To jest jedna część tej wiadomości, ale druga część tej wiadomości to mnie bardzo ucieszyła i powiem szczerze, no jest jakaś tam taka motywacja, żeby może znowu zacząć ich wspierać, bo się ostatnio przerzuciłem na Radio 357. A dlaczego? Dlatego, że w trakcie piosenek, no bo wiadomo, jak to będzie transmitowane na YouTubie czy na Facebooku, no to piosenek nie będą mogli transmitować, bo od razu by im te audycje po prostu wycięli ze względu na prawa autorskie. To Halo Radio też kiedyś z tym walczyło i no i się nie udało. Ponoć są takie stacje, którym się to udaje, ale jakoś nie bardzo wiadomo, jak oni to robią. No, a co będzie w przerwach na piosenki? Zwykle w stacjach radiowych, jeżeli próbują w ogóle swoich sił na tym rynku wideo, no to jest cisza, a tu mikrofony będą włączone cały czas. I będzie sobie można posłuchać, o czym też tam rozmawiają prowadzący między piosenkami. Oczywiście no, będą wiedzieć i mieć świadomość tego, że te mikrofony są włączone, więc się będą bardziej pilnować. Ale to i tak dla tych wszystkich, których interesuje taka radiowa kuchnia, to może być coś fajnego. Więc jeżeli ktoś ma ochotę sobie posłuchać tego, co tam się dzieje poza anteną, mimo tego, że to będzie jednak jakoś tam trochę reżyserowane, no to myślę, że warto sobie kilka takich transmisji wideo sprawdzić i może popatronować Radiu Nowy Świat. Ale sprzęt wideo zasponsorowany przez patronów to nie jest jedyna nowość, to jest taka nowość bardziej technologiczna, a nowości programowe też są. Pierwsza już za nami, po godzinie 14 miała miejsce premiera nowej audycji turystycznej zatytułowanej Radiolokacja, prowadzonej przez Barbarę Gregorczyk i Macieja Grzemkowicza. Ta audycja, z tego co wiem, dotyczyła Izraela. Dotyczyła Izraela, to był pierwszy program i ta dwójka prowadzących będzie się spotykać co tydzień ze słuchaczami Radia Nowy Świat w soboty po godzinie 14. Dziś tak samo po godzinie 19. No właśnie, kolejna audycja. Ja mam wrażenie, że tu trochę tak się będą bić o słuchacza. Co prawda te audycje są w innych godzinach, ale repertuar może być podobny, bo no Radio 357 ma audycję z soulem i Radio Nowy Świat też będzie miał audycję z soulem. Audycja soulówka. Tak nazywa się ten program. W soboty po godzinie 19 prowadzić będzie ten program Mikołaj Tyczyński. Jak powiedziała pani Magda Jeton, to będzie audycja dla miłośników soulu i nie tylko. Czym jest to nie tylko, no to zobaczymy.

0: a właściwie usłyszymy w trakcie tej audycji. Kolejne zmiany są w niedzielę. Mamy po godzinie 10 audycję Marii Zamachowskiej, zbiory prywatne, i w tej audycji pojawią się goście, którzy będą opowiadać prowadzącej o słuchanej przez siebie muzyce, czyli co im w duszy
1: trochę
0: gra. Tak, tak, tak, bo mistrzowie grają w Nowym Świecie. No to był też cykl realizowany przez Marię Zamachowską.
1: Tak. To ma być coś takiego, ale trochę innego. I w sumie nie do końca jeszcze wiemy, na czym ta różnica ma polegać.
0: Chyba klucz ma być, klucz ma być inny ponoć. Tyle pani Magda wczoraj nam to pierwszym powiedziała. I pierwszą gościnią audycji będzie dziennikarka Renata Kim. Także to już jutro.
1: No i to warto dodać, że to się dzieje w porze, w której no, od początku istnienia radia mogliśmy usłyszeć Wojciecha Mana.
0: W ogóle Wojciecha Mana jakoś tak...
1: Nieobecny tak, już długo. Tak, tak. Chyba coś tam ze zdrowiem się dzieje nie najlepszego. Czytałam dzisiaj, że ma ponoć wrócić w październiku po urlopie zdrowotnym, co może spowodować znowu jakieś zmiany, tak? No bo będzie chciał wrócić do swojego pasma, ale że oczywiście życzymy zdrowia, żeby się tam wszystko dobrze ułożyło i będziemy wam dawali znać oczywiście, kiedy pan Wojciech wróci na antenę i jakie to zmiany w ramówce ze sobą pociągnie.
0: Pytanie, ile godzin będzie trwała ta audycja pani Zamachowskiej, bo to może też być tak, że na przykład pan Wojciech będzie krócej w niedzielę, a w piątki będzie miał tę swoją audycję i tam jeszcze coś miał
1: we
0: w tygodniu.
1: Wtorek.
0: Tak, tak, tak. Więc to no różnie może być, ale szczegóły będziemy wam oczywiście relacjonować, jak tylko będziemy sami coś o nich wiedzieć. No i kolejny punkt programu, tym razem w tygodniu, od poniedziałku do piątku o godzinie 8:30 pojawi się Ostra Gra, czyli sport w Nowym Świecie. To będą serwisy sportowe w pigułce, a na tę pigułkę informacji szukać będzie trójka dziennikarzy: Klaudia Kowalczyk, Jakub Jędras i Mikołaj Tyczyński, czyli nie tylko on od muzyki, ale też i od sportu.
1: No. Tak, bo warto generalnie dodać, że tak jak i on, jak i wspomniani już przez ciebie Basia Gregorczyk i Maciej Brzemkowicz, no to są ci młodzi zdolni, wybrani w konkursie.
0: Tak.
1: I jak widać, nie tylko muzyką się chcą zajmować, bo ci tych pierwszych dwoje wymienionych audycją turystyczną, pan Tyczyński jeszcze tutaj coś w sporcie próbuje. Także to, podsumowując, nie są jakieś nowe osoby, które dołączają do redakcji.
0: Nie.
1: Wciąż to jest robione tymi siłami osób, które już w redakcji działają od początku, czy też od kilku miesięcy.
0: Czyli jak widać, to był dobry pomysł, żeby dać młodym szansę, żeby rzeczywiście nie bazować tylko na znanych nazwiskach, których, powiedzmy sobie szczerze, w Radiu Nowy Świat tak wiele aż nie ma.
1: No 357
0: ma ich więcej. Jest tam więcej osób kojarzonych, myślę, z dawną trójką.
1: No
0: więc...
1: tak, to tak liczbowo wychodzi. Ale co nie znaczy, że w Radiu Nowy Świat nie będzie nowych nazwisk, bo nowe nazwisko się ma pojawić na początku października.
0: Tak, dokładnie. Kolejne informacje mają się pojawić za 2 tygodnie, a zmiany w ramówce obowiązywać będą od 4 października.
1: No te nowe, których nam jeszcze pani Magda
0: tak,
1: nie
0: tak,
1: zdradziła.
0: Tak, jeszcze dokładnie. I wiadomo jedynie tyle, że od 4 października do redakcji ma dołączyć jakiś znany muzyk, którego ponoć wszyscy, którzy słuchają Radia Nowy Świat, to kochają tego muzyka i w pewien charakterystyczny sposób kończy swoje występy. Na grupie ponoć już wiadomo, kto to jest, ale by na razie jeszcze nie wiemy.
1: To jest chyba jakaś niedomyślna.
0: No,
1: jeżeli wy macie jakieś typy, no to możecie się nimi wymieniać z nami, facebook.com/radio-dht. Możemy dyskutować, szukać. Może akurat wpadniemy, bo jeżeli się okaże, że któryś z naszych słuchaczy trafi, to jakąś chyba nagrodę będzie trzeba ufundować.
0: No,
1: ale to się okaże za 2 tygodnie. Jesteśmy wam w stanie zagwarantować dobre słowo prowadzących i ich uznanie, czyli nasze.
0: Owszem.
1: Mam nadzieję, że to jest dla was satysfakcjonujące.
0: No, dla kogo by nie było?
1: No przecież największy prestiż. Także wrócimy do Radia 357, do Radia Nowy Świat za 2 tygodnie, kiedy już będziemy wiedzieli, jaki już to znany muzyk i jakie jeszcze nowości tam dla nas szykują, no to 357 też oczywiście będziemy wracać, jak będziemy wiedzieć, czy coś jeszcze mają dla nas nowego. Tymczasem coś nowego ma dla nas jeszcze jedna stacja internetowa, o której mówiliśmy kilka miesięcy temu, kiedy powstawała, której ty chyba masz zwyczaj słuchać co jakiś czas, więc być może odczułeś pojawienie się tych zmian.
0: Tak, od czasu do czasu słucham.
1: A mowa o RMF24. I oni już jakiś czas temu te zmiany wprowadzili, ale nas nie było 2 tygodnie, dlatego musimy to teraz nadrobić. Od 6 września internetowe informacyjno-muzyczne Radio RMF24 nadaje program na żywo już od godziny 7, a wcześniej to oni chyba 8 zaczynali. I ta pierwsza godzina programu to głównie zapowiedzi wydarzeń rozpoczynającego się dnia i przeglądy prasy. Nowym pasmem jest wieczorny program trwający od 17 do 21. Prowadzą go wymiennie prezenterzy RMF FM Marcin Jędrych, Krzysztof Urbaniak, Daniel Dyk i Paweł Jawor. W programie pojawiają się rozmowy i specjalni goście. Wywiady dotyczą tematów kulturalnych, sportowych, rozrywkowych i muzycznych. No i oczywiście wiadomo, po 18 można słuchać tej popołudniowej rozmowy w RMF FM, no to jest tak jak było, tylko że oni już wcześniej to po 18 kończyli, teraz można słuchać tego dłużej. Co do 21 to już wiemy, a co potem, czy już kończą, no też jeszcze nie. Otóż po 21 nadawany jest ponad 20-minutowy magazyn Podsumowanie Dnia, znany do tej pory jako podcast dostępny na platformie rmf.pl. Codziennie w programie pojawia się bilans najważniejszych wydarzeń z kraju i z zagranicy mijającej doby. Są to wydarzenia polityczne, ekonomiczne, kulturalne. No i w nocy, no tutaj niestety nowości nie ma, przynajmniej na razie, bez zmian nadawane są fakty oraz powtórki najważniejszych relacji i rozmów z całego dnia. Nadawca informuje też,
0: że... To wiesz co, to chyba jest to jednak mimo wszystko nowość, bo kiedyś pojawiały się tylko fakty, a tych powtórek nie było. Okay, więc jeżeli rzeczywiście to się pojawia, to jest to też jakaś zmiana, ale to znaczy, że no, RMF24 ma odbiorców i że opłaca się rozwijać ten produkt i bardzo dobrze, bo ta formuła radia takiego informacyjno-muzycznego jako takiego medium towarzyszącego, gdzie jednak tego prowadzącego słychać trochę i który ma coś tam do przekazania, to nie jest zła formuła.
1: Oczywiście, że tak. To już ich chwaliliśmy za to. Co więcej, nadawca informuje też, że wkrótce w Radiu RMF24 pojawią się nowe pozycje weekendowe. A tego się nie spodziewaliście.
0: No bo tu na razie pustki.
1: Tygodnia, tak. Podsumowania tygodnia i magazyny tematyczne. I tutaj znowu będziemy się powtarzać. Jak coś będziemy wiedzieli na ich temat, to wam damy znać. To tyle, jeżeli chodzi o stacje internetowe. Za chwilę przejdziemy do telewizji, do internetu też wrócimy i do radia też wrócimy. A tymczasem czym zwieńczymy to wejście? Nawiążemy jeszcze do Radia 357, bo im się udało coś fajnego osiągnąć. Otóż o północy w piątek, zdaje się, no były takie zapowiedzi, przede wszystkim na Facebooku Piotra Stelmacha, włączajcie radio o północy, włączajcie. No i się okazało, że fani zespołu Placebo, do których Piotr Stelmach należy, mogli cieszyć się premierą nowego singla tej grupy i jak twierdzi radio, możliwość takiej właśnie premiery miały jeszcze chyba 3 stacje europejskie, więc no to oczywiście super, że Radio 357 znalazło się w tym gronie. No to no
0: do nas z pewnym opóźnieniem dotarła ta piosenka.
1: Z pewnym opóźnieniem dotarła ta piosenka, ale teraz chętnie się nią z wami podzielimy. Teraz przed wami utwór Beautiful James.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: To i premiera u nas, nowy utwór zespołu Placebo, a teraz przechodzimy do telewizji, do telewizji i okolic, bo to, o czym będziemy mówić na dobry początek, dotyczy prezentera telewizyjnego, ale całość rozegrała się w internecie.
1: Wy już wiecie co. No to wszystko chyba się właśnie wydarzyło po to, żebyśmy teraz poświęcili temu czas. Tak można to podsumować. Kuba Wojewódzki, tak, to już mówi wszystko. W zeszłym tygodniu wystartował któryś to już sezon jego programu, nie da się tego zliczyć. Już sygnalizowaliśmy wcześniej, że no trochę o nim, trochę szumu wokół niego, przepraszam, chyba nie w zeszłym tygodniu, tylko w jeszcze poprzednim, tak, już gubię te dni. I właśnie wtedy już sygnalizowaliśmy, że trochę szumu wokół jego programu się pojawiło, kiedy to zapowiedział, że gościem pierwszego odcinka w tym nowym sezonie będzie Paweł Kukiz, a się okazało, że wcale nie, bo Cezary Żak i ktoś tam jeszcze, ale Kukiza tam nie było. No ale co, no, ludzie włączyli telewizory, zainteresowali się, no a jakże. I potem Kuba Wojewódzki poszedł do Dzień Dobry TVN, żeby właśnie wypromować ten nowy sezon i tam no, mówił nie tylko o sobie jak to zwykle, ale też o innych gwiazdach. Krytycznie wypowiadając się między innymi o Katarzynie Cichopek, no to w zasadzie małe piwo, no bo ona nie jest związana z TVN-em.
0: Ale też i o programie, w którym wystąpił. Dość negatywnie się wypowiadał.
1: Czyli?
0: Czyli o Dzień Dobry TVN. Zdaje się, że też tam się dostało.
1: A, chyba tak, ale też dostało się przede wszystkim Małgorzacie Rozenek-Majdan, a więc gwieździe stacji TVN. Że no, generalnie chodziło o krytykowanie gwiazd, o to, że są takimi, za to, że są takimi słupami reklamowymi i że reklamują coraz to nowe marki w mediach społecznościowych. No a pan Kuba w zasadzie sam też przecież podąża tym tropem. I to robi, więc o co właściwie chodzi. No i się pojawiły informacje, że ponoć za to on miał zostać ukarany w ten sposób, że trafił na dywanik do pana Miszczaka, no bo jak to krytykować wielką gwiazdę TVN-u Małgosię Rozenek. No ale tego oczywiście nie wiemy, czy to tak było na pewno. I w czwartek, no tutaj też nie mamy oczywiście jednoznacznych informacji, czy należy jakoś te sprawy łączyć, czy gdyby nawet pan Kuba tego nie powiedział w TVN-ie, co powiedział Małgosi Rozenek, to by też nie zrobił tego, co zrobił na Instagramie. No a zrobił to, że opublikował post, w którym napisał, że w związku ze spodziewanym końcem programu Kuba Wojewódzki, bardzo dziękuję wszystkim i tak dalej, do zobaczenia w przyszłym roku na jednej z największych platform streaming. No i w tym poście też tam chyba wystawił się jako słup reklamowy, bo tam jakiś zegarek reklamował, czy coś innego całkiem kosztownego. No i oczywiście wszyscy w szoku, no bo ledwo się
0: że jak
1: pojawił.
0: To?
1: Jeden odcinek został wyemitowany i jak to, i że już. No od razu komentarze wszystkich łącznie z panem Miszczakiem, że to jest nieprawda, że to są słynne prowokacje Kuby, że o tej porze to my bardziej wkładamy niż zdejmujemy, czy coś w tym rodzaju. W domyśle no, to jest pora, o której pojawiają się nowe propozycje na antenie, a nie spadają, no bo wiemy, jak wygląda układ tych sezonów w telewizji.
0: Raczej Kuba musiałby zrobić coś zdecydowanie większego, żeby mu ten
1: żeby
0: program zabrano. Tak, tak. No to jest poza tym, no nie oszukujmy się, gwiazda. Gwiazdą wolno wiele, bo po prostu dzięki nim jest oglądalność. Tak, a dzięki oglądalności jest odpowiednia kasa z reklam. I tyle.
1: No tak, no i poza tym, gdyby chciał odejść sam, co przecież też może zrobić, no to by to pewnie zrobił z końcem sezonu, no bo już teraz podpisał umowę na ten sezon, skoro pojawił się nowy odcinek, tak jak też poinformowano. Kolejny odcinek ukazał się normalnie, zgodnie z zapowiedzią, następne też się będą ukazywać. I chyba dzień po tym całym zamieszaniu pan Kuba opublikował kolejny post, w którym tłumaczył, no że właśnie zrobił to, aby sprowokować, aby gdzieś tam odnieść się do postawy obecnych, współczesnych dziennikarzy, którzy pracują stosując metodę kopiuj, wklej, nie weryfikując informacji. No i generalnie wokół tego się właśnie skupiał ten post, więc rzekomo chciał do tego nawiązać. No to nie była pierwsza taka prowokacja Kuby, bo już tam kiedyś chyba coś insynuował, że wraca z programem do Polsatu, czy coś takiego. No więc tak naprawdę już od początku, kiedy pojawił się ten news, ten post na Instagramie, to gdzieś tam mogliśmy się spodziewać, że z prawdą to nie ma wiele wspólnego, no ale już wiecie, co się wydarzyło. No już na główki, Kuba Wojewódzki odchodzi z TVN.
0: Dokładnie. Inna rzecz, że rzeczywiście część portali prawdopodobnie tak zrobiła, bo w dzisiejszych czasach no nie liczy się często potwierdzanie tych informacji, a bardziej liczy się to, żeby się klikało. I ja jestem pewien, że wiele portali informacyjnych, które żyją z różnych takich sensacji, to nawet nie zadało sobie trudu, żeby to zweryfikować, ale tak z drugiej strony. Z drugiej strony, to co tu weryfikować, skoro informacja pojawia się na oficjalnym profilu danego prowadzącego.
1: Tak, ale z trzeciej strony to może ktoś mu się włamał na ten Instagram,
0: no
1: więc
0: tak,
1: może trzeba to było sprawdzić.
0: Jest to opcja, natomiast podejrzewam, że gdyby była taka sytuacja z włamaniem, to dość szybko pojawiłaby się jednak gdzieś informacja od samego zainteresowanego, że słuchajcie, to jest nieprawda, nie zwracajcie uwagi na to, co dzieje się na moim Instagramie. Kuba Wojewódzki ma też profile w innych mediach społecznościowych, ma Facebooka na pewno, nie wiem, czy Twittera
1: tak, ma,
0: też.
1: Ma Facebooka na pewno, no. Na którym się kiedyś nazywał Kuba Wojewódzki Król TVN, a teraz się nazywa Kuba Wojewódzki Jednoosobowa
0: subkultura. Tak jest. Więc miałby na pewno wiele różnych sposobów na to, żeby poinformować. Także no, jeżeli wychodzi od kogoś oficjalna informacja na temat jakichś zmian, no to co tu weryfikować?
1: No więc właśnie poza tym chyba pan Bartosz Węglarczyk z Onetu informował, że no kiedyś o tym dowiedział, no to właśnie próbował zweryfikować te informacje i od Kuby nie otrzymał odpowiedzi żadnej, więc to też było jakoś tak zaplanowane, prawda? No bo gdyby Kuba powiedział panu Węglarczykowi, co to nieprawda jest, no to już od razu ten news przestałby żyć i by do wszystkich szybciej dotarło, że to prowokacja, a tak to jeszcze nagłówki z powielanymi treściami, że Kuba Wojewódzki odchodzi z TVN, żyły po prostu dłuższym życiem, o Kubie mówiło się dłużej i gdzieś tam pewnie udało się programowi nabić nieco większą oglądalność. No to myślę, że poświęciliśmy temu odpowiednią ilość czasu, no bo tak jak powiedziałam na początku, chyba właśnie Kubie na tym przede wszystkim zależało, żebyśmy my i inni o nim mówili. No dobrze, TVN, no to wy już wiecie, jaka jest kolejna sprawa. Przez te dwa tygodnie, czy coś się wydarzyło w sprawie Lex TVN, koncesji dla FN24, co się w ogóle dzieje?
0: Znaczy tak naprawdę to nic wiążącego i na tym można by było...
1: Jeden z drugim sobie pogadał.
0: Tak, i na tym można by było zakończyć, ale żeby tak nie ucinać tego wątku, to kilka słów o tym, co się działo, bo nie można powiedzieć, że się wydarzyło. No, na posiedzeniu, które odbyło się 6 września, Senat odrzucił nowelizację pod nazwą ukutą przez media Lex TVN i tak to już nazywajmy, bo ta oficjalna nazwa to jest długa strasznie. I teraz co dalej? No, trafia ona znowu do Sejmu i jeżeli chcielibyście wiedzieć, kiedy Sejm będzie głosował nad tą zmianą, to się nie dowiecie, bo jak na razie Sejm nie będzie ponownie głosował w tej sprawie, a wicemarszałek Sejmu, pan Ryszard Terlecki, stwierdził, że nowelizacja zostanie wprowadzona pod obrady znienacka któregoś dnia, tak żeby zaskoczyć dziennikarzy. Tu chyba bardziej zależy na tym, żeby nie tyle zaskoczyć dziennikarzy, to co żeby mieć po prostu większość w Sejmie, mam takie wrażenie, i żeby tam aby się nie okazało, że znowu trzeba jakieś reasumpcje przeprowadzać. Gdyby Sejm przegłosował ustawę, no to jeszcze ostateczna decyzja należy do prezydenta, bo może ją podpisać, a może ją zawetować. Prezydent Andrzej Duda między wierszami sygnalizował w swoim wystąpieniu 15 sierpnia, także w TVP Info tak sygnalizował, że być może zawetuje. Nie powiedział tego wprost, ale można tak to czytać między wierszami. No to pan Jarosław Kaczyński powiedział ostatnio w jednym z wywiadów, krótko, z prezydentem trzeba oczywiście rozmawiać, przecież to nie jest osoba, której nie można przekonać. Więc, no właśnie. Więc tyle, jeżeli chodzi o Lex TVN, bo to, jak widzicie, tu się trochę działo, ale nic nie wydarzyło konkretnego. Czekamy cały czas na rozwój wydarzeń, ale pokłosiem Lex TVN i zamieszania wokół stacji grupy Discovery jest kwestia koncesji dla TVN24. Jak na razie nie ma w ogóle koncesji polskiej. TVN24 może nadawać na koncesji holenderskiej. Odpowiedni wpis do rejestru nadawców został zaakceptowany przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pana Witolda Kołodziejskiego. No, ale tu są zdania rozbieżne w samej Radzie, bo członek Krajowej Rady, profesor Janusz Kawecki, na łamach naszego dziennika i portalu wirtualnymedia.pl krytykuje postępowanie pana Witolda Kołodziejskiego, twierdzi, że pospieszył się on z zezwoleniem na nadawanie TVN24 na koncesji holenderskiej, bo są od tego odpowiednie procedury, nam należałoby zapytać Komisję Europejską, co w tej sprawie, to wszystko mogłoby trwać około 5 miesięcy i w tym czasie przez te 5 miesięcy TVN24 nie powinno dostać w ogóle zezwolenia na nadawanie, nie powinni móc nadawać, no wiadomo, że oczywiście pociągnęłoby to odpowiednio duże straty dla nadawcy, ale później no też i być może nadawca mógłby dochodzić swoich spraw w sądzie, gdyby jednak Komisja Europejska stwierdziła, że no nie, no przecież mogą, więc tak na dwoje babka wróżyła. Mam wrażenie, że pan Kołodziejski woli mieć po prostu spokój i nie zadzierać z Discovery, ani gdzieś tam z Komisją Europejską również.
1: Czyli to tyle, czyli w zasadzie nic konkretnego, jesteśmy tam, gdzie byliśmy, a my możemy się w związku z tym przenieść do internetu, do playera, bo mówiłam wam, że oferta playera na tę jesień będzie bogata, będzie trochę takich propozycji, których w telewizji przynajmniej na razie albo wcale nie zobaczymy, i żeby się z nimi zapoznać, no to trzeba kupić któryś z pakietów. I jedną z tych propozycji jest serial Kontrola. No to jest taka dość ciekawa sytuacja, więc wam teraz o niej opowiem. Kontrola to polski serial, o którym w ostatnich latach ponoć mówił cały świat, więc nie byle co. To jest skromna, kameralna produkcja opowiadająca o miłości dwóch dziewczyn i do tej pory osiągnęła ona wynik ponad 50 milionów wyświetleń i zdobyła międzynarodowe uznanie. Także to nie jest produkcja playera. Player zajmie się nią w dalszej kolejności, o czym zaraz, no ale nie powstała oryginalnie jako efekt współpracy z playerem. Ale co to w ogóle jest, czego się można spodziewać w tym serialu? To jest uniwersalna i poruszająca historia o miłości, opowiedziana w sposób, który podbił serca młodej publiczności na całym świecie. Na pierwszym planie burzliwa miłość dwóch dziewczyn, a w tle studenckie życie, współczesna Warszawa oraz nieprzespane noce pełne wielkich emocji i wyznań. Produkcja autorstwa i w reżyserii Nataszy Parzymies, studentki Warszawskiej Szkoły Filmowej, początkowo powstała jako etiuda szkolna. Serial okazał się międzynarodowym hitem, który docenili widzowie na całym świecie, między innymi z Brazylii, Indii, Stanów Zjednoczonych i Chin. Zagraniczne media piszą o serialu jako o fenomenie ostatnich lat, odważnie i jednocześnie subtelnie pokazującym uczucie między dwiema bohaterkami. W rolach głównych widzowie mogą zobaczyć Adriannę Chlebicką oraz Ewelinę Pankowską. Pierwszy sezon popularnego serialu właśnie dołączył do biblioteki player.pl, dlatego już teraz możecie go oglądać, ale no, jeżeli was to interesuje, to warto się spieszyć, bo kontynuację serii widzowie będą mogli obejrzeć w serwisie już w grudniu tego roku, właśnie już pod marką Playera. Powiedziałam, że warto się spieszyć, ale z drugiej strony chyba nie ma powodu, w tym sensie, że to nie jest serial w takim tradycyjnym rozumieniu, bo ja akurat wykupiłam ostatnio pakiet Playera, był mi potrzebny, więc też przy okazji zerknęłam na serial Kontrola. I to nie jest taki serial, jakie znamy z odcinkami po 43 minuty. To jest coś na kształt miniserialu. Miniserial to nam się w Polsce z reguły kojarzy z produkcją jakąś reklamową. No ale nie, to jest miniserial z odcinkami po 5 minut, coś koło tego, ale opowiadający normalnie fabułę. No i właśnie dla nas, jako dla osób niewidomych, to jest chyba, przynajmniej z mojej perspektywy, średnio atrakcyjne, w tym sensie, że chyba dużo musi się tam dziać wizualnie, no bo co zdążysz powiedzieć przez 5 minut? Nie tak niewiele. Dużo. Troszkę się tam mówi, ale jednak wydaje mi się, że ten zachwyt bierze się z jakiegoś prowadzenia narracji wizualnie przede wszystkim, więc no, do naszych niewidomych słuchaczy, jeżeli macie kogoś, kto wam to opowie, no to fajnie, chociaż też pytanie, czy jest w stanie to oddać tak, żebyście się tym zachwycili, jak te 50 milionów ludzi na świecie.
0: To aż się no, prosi audiodeskrypcję, no ale to TVN.
1: Ale też gdzie ją, czy, no nie no, byłoby ją gdzie wcisnąć.
0: Byłoby. Właściwie.
1: Tak, bo skoro tam nic się nie mówi, no to
0: to jest w sensie, miejsce.
1: Trzeba byłoby cały serial zdeskrybować.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: To trochę nowe dzieło by powstało
0: tak.
1: Właściwie.
0: Owszem, owszem.
1: Czemu by nie? Ale no, słuchają nas słuchacze i niewidomi, i widzący, tak więc przedstawiamy wam te informacje i zachęcamy. Może i niewidomi słuchacze znajdą tutaj coś dla ciebie, może po prostu w moje gusta się akurat kontrola nie wpasowała.
0: Może na przykład muzyczka w tym filmie jest fajna, czy serial właściwie.
1: Akurat, ale no zachęcamy, żeby samemu sprawdzić, jeżeli oczywiście macie pakiet playera, a my się przenosimy do kanału tematycznego. Z grupy TVN mówiliśmy wcześniej, w poprzednim wydaniu, o nowościach w TVN Style, TTV też u nas było, a teraz przyszedł czas na TVN Turbo, który swoje nowości wprowadza pod koniec września.
0: Tak jest, więc z internetu wracamy znowu do tradycyjnej telewizji linearnej, a w TVN Turbo. No są nowości i są kontynuacje. Po czterech seriach programu Klimek kontra Duda czas na zmiany, bo i będzie Duda kontra Szafrański tym razem. To jest nowe otwarcie i projekt, jakiego jeszcze nie było. Mianowicie budowa samochodów terenowych. Mechanicy zaczęli od poszukiwania bazy, na której będzie opierało się ich auto. U Grześka, czyli pana Dudy, padło na ponad 40-letni japoński samochód terenowy w nadwoziu pick-upa, a pan Przemek Szafrański miał naprawdę ciężki orzech do zgryzienia. Na co dzień serwisuje samochody terenowe angielskiej marki. Praktyka i możliwości skłaniały go do wyboru Land Rovera, ale serce podpowiadało mu co innego. No i premiera tego nowego cyklu w niedzielę, ale jeszcze nie teraz, tylko dopiero za tydzień, 26 września o godzinie 13:15. Także w TVN Turbo Dawid Andres wraca za kierownicę ciężarówki, a program przenosi się do Stanów Zjednoczonych. W serii Ciężarówką przez Stany wraz z Dawidem zwiedzimy dokładniej centrum Chicago, miasto Omaha w Nebrasce, przejedziemy krainą Ozark przez Stany Południa, Arkansas, Mississippi, Alabamę oraz Georgię i dotrzemy aż na Florydę, do samego Miami. Potem odwiedzimy Waszyngton, Nowy Jork, żeby wreszcie dotrzeć do malowniczego stanu Vermont, gdzie Dawid osiągnie swój cel, mianowicie odwiedzi z kamerą 49 Stanów Zjednoczonych. Premiera tego cyklu 29 września o godzinie 19:01. Tak.
1: To dziwne.
0: Tak, w ogóle to jest ciekawe, bo pierwotnie informacja była o tym, że premiera 28 września, natomiast ja sobie sprawdziłem w programie telewizyjnym i jest o godzinie 19:01 29 września, więc no miejmy nadzieję, że programy telewizyjne już są aktualne.
1: No jak będzie o 19.00, to się ludzie spóźnią.
0: Tak.
1: Jeżeli te minuty wcześniej.
0: No, to lepiej. No to reklamy mogą trwać krócej na przykład. Tak. Jesienna ramówka TVN Turbo to także nowe sezony programów, które już dobrze znamy z ramówki, a od początku września są z nami zawodowi handlarze, waga ciężka, zakup kontrolowany, 101 gadżetów motoryzacyjnych, wojny samochodowe, mobilni mechanicy, klasyka Patryka Mikiciuka. Natomiast od 2 października wraca raport turbo i raport technologiczny, a z kolei od 13 listopada pojawi się na antenie TVN Turbo program Kolekcjoner. Także to kolejna rzecz, która może was zainteresować. No i co? I teraz przechodzimy dalej.
1: Kolejny news też jest twój.
0: Tak, i kolejny news też jest mój. Konkretnie przechodzimy teraz do TVN-u. Tak. Do TVN-u, bo tu czeka nas program Mądrzejemy w drugiej edycji. A podobnie jak w pierwszej edycji, na widzów czeka 10 odcinków, w których Katarzyna Bosacka podejmie próbę zmiany codziennych nawyków żywieniowych Polaków. Edukatorka i propagatorka świadomych wyborów ponownie spotka się w pracowni Mądrzejemy z uczestnikami. Wszyscy przejdą przez serię eksperymentów dotyczących ich codziennego odżywiania. Na nową, ciekawą i niezwykle różnorodną grupę ochotników czekają nie lada wyzwania, a wszystko zgodnie z myślą, jak jeść, by lepiej i zdrowiej żyć. W drugim sezonie nie zabraknie również niespodzianek. To dla tego, że formuła programu uległa zmianie, a nowością w programie Mądrzejemy jest współprowadzący. I tak oto Katarzynie Bosackiej towarzyszyć będzie ulubieniec widzów, zdobywca telekamery Teletygodnia Bartek Jędrzejak. Przeprowadzi on reporterskie śledztwa w kwestii pochodzenia produktów, ale też zdradzi ciekawostki, którymi wzbogaci edukacyjny wątek prowadzony przez Katarzynę Bosacką. Pani Bosacka z kolei ponownie prześwietli etykiety produktów, podpowiadając, które składniki należy wyeliminować z diety, sprawdzając sklepowe półki. Doradzi również, które produkty warto mieć w swojej kuchni, których lepiej unikać, a także jakie zamienniki wybrać. Z kolei Bartek Jędrzejak oraz uczestnicy odwiedzą tych, od których najlepiej kupować, chcąc jeść i żyć zdrowo, czyli lokalnych producentów i ich gospodarstwa oraz fermy. W drugim sezonie prowadzący odpowiedzą na pytania, jak ograniczyć ilość spożywanego mięsa, jak budować dietę dziecka tak, aby zapobiegać otyłości, sprawdzą, czym jest bio oraz czy tłuszcze, sól i cukier to rzeczywiście wrogowie zdrowia. Katarzyna Bosacka podpowie, jak sprawdzić świeżość jedzenia, czego możemy dowiedzieć się z etykiety, ale też jak jeść, by nie zabijać planety. A Bartek Jędrzejak uzupełni tę wiedzę o przydatne ciekawostki. Premiera pierwszego odcinka drugiego sezonu już dziś o godzinie 17.25 na antenie TVN, więc no na pewno będzie się pokrywać z naszym programem.
1: Wiecie, co robić.
0: Tak, słuchać nas. Tym bardziej, że zawsze przecież można jutro wstać i włączyć sobie TVN o godzinie 7.20.
1: Wszyscy o tym marzą.
0: Wszyscy o tym marzą, z pewnością. Tego jestem pewien i o tym jestem święcie przekonany. Natomiast jeżeli jednak nie, jeżeli tak by się zdarzyło, że nie, no to będzie można oglądać ten program również w TTV, ale jeszcze nie wiadomo kiedy, więc będziecie musieli poczekać, no ale będzie też w playerze, także to myślę, że najlepsza opcja.
1: Jak już kupicie, żeby kontrolę zobaczyć.
0: To od razu.
1: Wystierali, to jeszcze zobaczycie panią Bosacką. Jeszcze jedna ciekawostka odnośnie oferty TVN-u, taka już trochę wyprzedzająca rzeczywistość. Przypomnimy wam o niej w odpowiednim momencie, ale możemy zapomnieć, więc gdyby się tak zdarzyło, to uzupełnię. Czy wy jeszcze w ogóle pamiętacie o takim programie jak Projekt Lady? My wam dzisiaj o nim jeszcze później przypomnimy, niestety. Tak, zapowiadaliśmy to już. Projekt Lady wróci na antenę, ale nie TVN-u, tylko TVN7. Ale to będzie dopiero od 8 października, będzie pojawiał się w piątki o 19.30, czyli w paśmie zajmowanym obecnie przez serial Mamy To. Ten komediowy serial znany widzom z Playera. No także tak to wygląda, jeżeli będziemy, a pewnie będziemy się z wami spotykać na początku października, to jeszcze przypomnimy, kiedy to na waszych ekranach pojawi się skrytykowana przez Kubę Wojewódzkiego Małgorzata Rozenek-Majdan oraz mentorka Tatiana i mentorka Irenka. My w tym wyjściu mieliśmy jeszcze powiedzieć naszym słuchaczom o nowościach wokół Polsatu, ale myślę, że tych informacji było tyle, że może się mną zgodzi, że odłożymy sobie ten Polsat na kolejne wejście.
0: Pewnie, że tak.
1: Dajmy zrobić sobie moment muzycznego oddechu. Serial Kontrola. No, wątek taki, co do którego wielu piosenek chyba nie ma. Wątek miłości dwóch dziewczyn, no bo albo mamy piosenki o miłości damsko-męskiej, albo takie, gdzie rzeczywiście trudno jakoś tę płeć wychwycić, ale nie zmienia to faktu, że wszystkie piosenki są o miłości. Ale bodajże w drugim odcinku serialu, ja tam tego nie wychwyciłam, no bo mówię, tam trudno coś zrozumieć bez osoby widzącej, to było w opisie, że poznajemy historię pierwszego pocałunku Majki i Natalii. No i o tym jest piosenka o pocałowaniu dziewczyny. I Kissed a Girl jakieś 13 lat temu zaśpiewała o tym Katy Perry i teraz zaśpiewa o tym na naszej antenie.

0: Nie, nie, nie, spokojnie, spokojnie. Prosimy nie regulować odbiorników. My jesteśmy cały czas z wami i wracamy do was. I wracamy do was z kolejnymi informacjami.
1: Ja nie wiedziałam, że taka krótka piosenka
0: no
1: jest.
0: No widzisz?
1: Zgodnie z zapowiedzią uzupełnienie krótkiej odnośnie innej dużej stacji, czyli Polsatu. Tam się jakoś bardzo dużo nie dzieje, ale oni odpalili ten swój słynny Polsat Box Go, co to dostępnością nie grzeszy. No i zapowiedzi były takie, że tam się przedpremierowo będą pojawiały seriale Polsatu. I już z jednym takim się to wydarzyło. To jest ta wspólna produkcja Polsatu i AXN, czyli serial Układ, będący drugim sezonem serialu Rysa, nakręcony na podstawie bestsellerowej powieści Igora Brejdganta. Tak pokrótce o nim powiemy, pewnie jeszcze przypomnimy, kiedy będzie telewizyjna premiera, ale to będzie niedługo właściwie, bo za 2 tygodnie. Akcja serialu skupia się wokół policjantki ze stołecznego Wydziału Zabójstw, której trudno podnieść się psychicznie po dramatycznym życiowych wydarzeniach znanych widzom z Rysy, czyli z tego pierwszego sezonu. Po przymusowym urlopie komisarz Brzozowska wraca do pracy, gdzie po raz kolejny musi zmierzyć się z własną przeszłością oraz światem pełnym nałogów, szantaży i namiętności. Sprawa okazuje się bardziej skomplikowana niż przypuszczała. Brzozowska z pomocą porucznika Wareckiego stara się rozwiązać kolejne tajemnice i rozbić tytułowy układ. Premiera telewizyjna, z tego co pamiętam, będzie 5 października, to wam jeszcze to przypomnę za 2 tygodnie, ale to już daje znać dla tych, którzy jednak zdecydowali się kupić Polsat Box Go, a przypuszczam, że grono tych osób nie jest wcale takie duże. Co do kwestii personalnych w Polsacie, bo takie też są, no to mamy istotne transfery. Na przykład pani Marcelina Zawadzka. Pamiętamy ją świetnie z TVP. Pamiętamy też, że zniknęła, bo tam ją oskarżano o jakieś szacher-macher, przekręty i pani Marcelina się odnajdzie w Polsacie. Będzie tutaj bowiem prowadziła taki reality show, który się ma pojawić chyba dopiero w kolejnym sezonie wiosennym. Reality show pod nazwą Farma. Tak, drodzy Państwo, bo oni też się zainspirowali tym, że rolnik szuka żony w TVP, ale tam chyba nie będą szukać sobie partnerów, chociaż kto wie, będą na pewno uczyć się życia na gospodarstwie, więc już Polsat nie wysyła ludzi na piękną hiszpańską wyspę miłości, tylko właśnie będzie ich sprawdzał w takich warunkach.
0: I taka
1: Marcelina,
0: zmiana.
1: Tak, i Marcelina Zawadzka będzie jedną z prowadzących tego programu, nie będzie tam sama. No i też jeszcze jeden transfer z TVP, tym razem do Polsat Cafe, niejaka pani Anna Lucińska. To chyba mniej znane nazwisko. Ona prowadziła między innymi program Wkręceń w randkę, tak to się nazywało. I od 17 września prowadzi teraz w Polsat Cafe, bo tam się przeniosła 3 sezon też randkowego programu Randki z Nieznajomym, zastąpiła w tej roli Marię Konarowską. Więc to są takie, myślę, że ciekawe transfery. Są tacy niewdzięczni ludzie, którzy opuszczają imperium prezesa Jacka. O imperium będzie u nas w następnym wejściu, o nowościach w jego kanałach tematycznych. Teraz jednak przenosimy się do internetu, a to też troszeczkę zahaczymy o imperium, bo program, o którym będzie mowa, kiedyś w dawnych czasach, kiedy to się jeszcze nikomu nie śniło, że prezes Jacek imperium przejmie. Ten program dostępny był w TVP. Teraz...
0: To jeszcze wtedy nie było imperium.
1: Tak, no nie było. Była bieda i nędza. A teraz jest platforma, ta co nie wiadomo jak ją nazywać, Viaplay, która zajmuje się transmitowaniem...
0: Pay też, bo trzeba płacić.
1: Dokładnie. I ona zajmuje się transmitowaniem sportu, ale zapowiedzi były od początku takie, że nie tylko, że no, są tam filmy, są seriale, będą też własne produkcje serialowe, natomiast taką pierwszą autorską produkcją jest program Fort Boyard, tak to się chyba powinno powiedzieć, i już w ubiegłą niedzielę ponoć, mówię ponoć, no bo nie kupowałam dostępu do platformy. Ty kupiłeś, bo chciałeś, wiem, że przetestować też przy okazji premiery Fort Boyard.
0: Jeszcze tego nie zrobiłem, na razie zainstalowałem sobie aplikację.
1: Brawo, dlatego pana czekamy. Może
0: jest progres, słuchaj.
1: Do następnego odcinka kupi, a do kolejnego odcinka obejrzy Fort Boyard.
0: No, trzeba sobie przyjemności dozować.
1: Dobrze, na to liczymy. No i właśnie ponoć już w ubiegłą niedzielę platforma Viaplay udostępniła pierwsze dwa odcinki wspomnianego formatu. Co to w ogóle jest? Bo może nie wszyscy to kojarzą z TVP. Ja nazwę pamiętam, ale tego nie oglądałam. To jest francuski format. Jego pierwsza odsłona została wyemitowana w roku 1990. Dlaczego to się tak dziwnie nazywa? Tytułowy fort, w którym odbywa się rywalizacja uczestników, umiejscowiony jest w cieśninie, której nazwa została podana w internecie, ale ja nie umiem mówić po francusku, więc się tylko ograniczę do tego, że to jest na zachodnim wybrzeżu Francji. Uczestnicy programu zdobywają w konkurencjach fizycznych, zręcznościowych i umysłowych klucze. W większości edycji to 7 kluczy, które pozwalają im na dostęp do skarbca. Później muszą zdobywać wskazówki, które są kluczem do odgadnięcia hasła ze złotymi monetami. Nie mam pojęcia, o co chodzi w tym zdaniu, ale tak zostało napisane, więc to jest widocznie prawda, tylko ja tego nie rozumiem. No i dwie serie programu pokazała, jak wspomniałam, Telewizja Polska, konkretnie Dwójka. Więc być może to oglądaliście, dajcie znać, jeżeli rzeczywiście to pamiętacie. To było w latach 2008-2009, więc rzeczywiście najstarsi górale nie pamiętają. I prowadzącymi byli Katarzyna Glinka i Robert Gonera, natomiast w rolę mędrca wcielił się Janusz Weiss. A jak to będzie wyglądało po latach? W edycji realizowanej przez Viaplay w programie weźmie udział 48 uczestników, ale to nie są tacy uczestnicy, wiecie, z ulicy, z castingów, tylko to jest kolejne show dla gwiazd. A prowadzącymi będą, w zasadzie już są, skoro to jest już dostępne, aktorka i prezenterka Elżbieta Romanowska oraz artysta kabaretowy Mariusz Kałamaga. A z kolei w rolę mędrczyni, tak, wiem, co wszyscy chcecie powiedzieć, ale ja kocham ten feminatyw, którym jest mędrczyni, bo moim zdaniem brzmi super. W nią się wciela influencerka Tamala Gonzalez-Perea. No i kto tutaj będzie rywalizował, jeżeli chodzi o gwiazdy? To jakoś jest tak w tym formacie, że to nie jest taka stała drużyna i że wiecie, na przykład co tydzień ktoś odpada, tylko to są różne ekipy na różne odcinki. I tak oto w pierwszych dwóch odcinkach Fort Boyard możemy zobaczyć Marcelinę Zawadzką, wspominaną już, Ewelinę Lisowską, Sławomira Zapałę i jego żonę Magdalenę Kajrę-Kajrowicz, Michała Koterskiego, Wojciecha Gole, nawet nie wiem kto to jest, Annę Skórę Takosz, Rafała Maseraka, Tomasza Ciechorowskiego, Laurę Breszkę, Bilguna Arjun-Batara, dawno go nie widziałam, i Filipa Lato. Nowa polska edycja Fort Boyard jest złożona z 8 odcinków, które będą udostępniane na Viaplay we wrześniu i w październiku, no jak widać w niedzielę, jeżeli się nic nie zmieni. To, że Viaplay inwestuje w taką właśnie sekcję rozrywkową, nie oznacza, że zaniedbują redakcję sportową. Ona też się rozwija, bo dołączyła do niej dziennikarka Justyna Kostyra. Zadebiutowała w czwartek i ona będzie prowadzącą studia przy transmisjach meczów piłkarskiej Ligi Europy. Poprzednio Justyna Kostyra przez ponad 6 lat była związana z kanałami sportowymi telewizji Polsat, współprowadziła program Koloseum o sportach walki, prowadziła też studio i była reporterką podczas meczów m.in. tenisa, piłki nożnej i koszyku. Była też gospodynią programów informacyjnych. Niedawno wprowadziła studio Tokio podczas Igrzysk Olimpijskich. Wcześniej Kostyra pracowała w Orange Sport jako wydawczyni, prezenterka i komentatorka. Tak więc Viaplay nam się rozwija. Jeżeli mieliście już okazję oglądać, bo kupiliście Viaplay, to dajcie znać. Nas też jako osoby niewidome interesuje ta strona dostępnościowa. Tak więc jeżeli nasi niewidomi słuchacze sprawdzili, jak tam się to da obsłużyć, to dajcie znać, bo zanim Michał tam cię pobierze, znaczy pobrał już, zanim
0: ja już pakiet, pobrałem,
1: zanim my się czegoś dowiemy, to już będzie piąty sezon Fort Boyard, a na razie mamy sezon pierwszy, w którym uczestników, jak wspomniałam, wielu, jedną z nich jest Ewelina Lisowska, to nam się trochę łączy, bo ona też uczestniczyła w Tańcu z Gwiazdami, emitowanym teraz w Polsacie, w którejś tam z poprzednich edycji, to jakoś tak było śmiesznie, bo ona jakoś chyba odeszła z programu, odpadła w ogóle, potem wróciła, bo ktoś chyba miał kontuzję, no i tak wróciła, tak jej dobrze poszło, że wygrała. Więc, no jak widać, szczęście się jej trzyma, zobaczymy, czy też jej się będzie trzymało w programie Fort Boyard, czy dobrze będą jej szły te wszystkie konkurencje i odgadywanie zagadek i tak dalej. No ale wiemy, że sprawdza się w śpiewaniu, w reklamowaniu Media Expert. Teraz to już nie ona, tylko Cleo, zdaje się, ale jeszcze
0: nie. Ale przez jakiś czas się sprawdzała.
1: Słyszeć piosenkę Włączamy niskie ceny. Już zapomnieliśmy chyba, jakby brzmiał pierwowzór, no to teraz sobie przypomnimy utwór W stronę słońca.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Trochę energetycznej muzyki zaserwowanej nam przez panią Ewelinę za nami, a teraz Imperium.
1: Imperium prezesa Jacka, te mniej odwiedzane kąty Imperium, bo była konferencja taka w tym tygodniu jakaś specjalna właśnie odnośnie tych kanałów tematycznych, ich ofert, tam też było TVP Kultura, Historia, tam było mówione, jakie filmy będą emitowane, oczywiście, że TVP Kultura będzie relacjonować konkurs chopinowski, tak, to już, o Boże, to już za 2 tygodnie, to ja będę o tym wam mówiła na pewno, wrócimy do tego, ale my się skupimy na takich typowych nowościach programowych, które mają miejsce w 3 stacjach. TVP Kobieta, TVP Dokument i stacji, które po prostu wszyscy oglądają codziennie, czyli TVP HD. Przy czym no, z tymi nowościami to jest tak różnie kwadratowo i podłużnie, dlatego że część już się zdążyła pojawić na antenach tych stacji, ale nas nie było, więc nie mieliśmy okazji wam o tym powiedzieć. Część chyba jeszcze przed nami, a część to w ogóle,
0: nie wiadomo,
1: kiedy przed nami, tak. Dlatego że zostały podane jakieś daty, ale kiedy zagląda się w ramówki, to się widzi, że to ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Nie ma takiego problemu z TVP Kobieta, 2 nowości już są na antenie, a jakie to są, o pierwszej wam opowie Michał, o drugiej ja i tak będziemy się przeplatać w tym wejściu.
0: Tak jest. Wśród jesiennych nowości TVP Kobiety znalazł się program, którego bohaterkami są znane z pierwszych stron gazet aktorki, piosenkarki, dziennikarki. Mateusz Szymkowiak, prowadzący program Taka jak Ty, pokaże widzom polskie gwiazdy od zwyczajnej ludzkiej strony, bez zbędnego blichtru, czerwonego dywanu i nadmiernego światła reflektorów. Bohaterką pierwszego odcinka była Marta Manowska, która opowiedziała o swojej drodze na szczyty show biznesu. Powiem szczerze, ja może coś pomyliłem, może czegoś nie znam, może o czymś nie wiem, ale pani Marta Manowska to mi się jakoś tak nie kojarzyła z show biznesem, bardziej jako taka no, pani prowadząca chociażby Rolnik Szuka Żony i podobnych programów, chyba że to już jest
1: show biznes. No to już jest show biznes,
0: a okej, to przepraszam. To zwracam honor.
1: Proszę nie szkalować.
0: Zwracam honor pani Marcie. Jak napisano w opisie, nie zabraknie wątków osobistych dotyczących relacji z najbliższymi, planów na przyszłość, pierwszej miłości. Widzowie dowiedzą się, czy Marta Manowska jest podobna do swojej mamy, czy szuka partnera podobnego do taty, czy ma kontakt z byłymi chłopakami, a także czy czasami rzuca talerzami o ścianę.
1: Ale to nie jest Magda Gessler, wam się podobało.
0: No właśnie. No może właśnie
1: ona
0: chodzi...
1: Ona jest dużo spokojniejsza. A, ale wiesz o co chodzi, bo pani Marta ma taki głos, ona zawsze tak mówi w tym Rolniku. I czy taka osoba może się zirytować do tego stopnia,
0: wiesz,
1: że talerze lecą w ruch?
0: Ale może to jest taka poza antenowa, a poza
1: Marta
0: anteną...
1: Marta wraca do domu i lecą.
0: Tak, i lecą talerze o ścianę. Także tak może być. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne osoby, które gościć będą w programie Taka jak Ty, to będą to m.in. Teresa Lipowska, Edyta Herbuś, Katarzyna Cichopek, Halina Mlynkowa, Beata Pawlikowska, Maryla Rodowicz i Anita Włodarczyk. Jeżeli ktoś natomiast jest ciekawy, kiedy ten program się pojawia, no to już mówię, w soboty o godzinie 18.30, począwszy od minionej soboty, czyli od 11 września.
1: czyli odcinek z panią Martą już był, dzisiaj kolejny. Może zdążycie po naszym programie, albo jakoś nie bardzo się to zazębi. Dlatego też nie, też myślę, że ten czas przyszły w kontekście pani Marty i nie zmienianie go na przeszły tutaj było adekwatne, bo, no, bo pewnie będą powtórki.
0: Dokładnie.
1: No, myślę, że nadrobicie, no i serwis TVP VOD waszym przyjacielem. Kolejna nowość to program Wszystkie strony piękna i w nim Kalina Bensira, wsparta gronem ekspertów, pokaże, jak niewielkim kosztem i za pomocą prostych patentów i dostępnych środków poprawić jakość swojego życia, budując przy okazji poczucie własnej wartości i pokonując kompleksy. To z kolei można oglądać w niedzielę o 17:40, począwszy od 12 września. I tam widziałam, że będą jakieś takie różne odcinki tematyczne, na przykład Wszystkie strony piękna, celulit, więc tam pani prowadząca opowie, jak z tym celulitem walczyć. Ja przypominam, że pytanie na śniadanie się chyba ostatnio wsławiło czymś takim, jak poruszenie tematu celulit u pięciolatków. Wiecie, to już naprawdę ten poważniejszy problem i potem się dziwić, że ludzie mają kompleksy, a poza tym trochę chyba ktoś tutaj nie odróżnia pojęć celulit i celulitis, bo jedno mają wszyscy, a drugie jest rzeczywiście stanem chorobowym. Także tutaj jesteśmy, droga Telewizjo Polska, i to nie są wszystkie propozycje tej stacji, mowa o TVP Kobieta, bo na październik planowana jest jeszcze jedna nowość, program z udziałem Ewy Minge, no to o nim chyba wam powiemy bliżej premiery, czyli jakoś za 2 tygodnie, czy też za tydzień, bo zobaczymy jeszcze, czy się wówczas z wami spotkamy. Trochę było o tym programie głośno, kiedy pani Ewa się pojawiła na konferencji ramówkowej, no to się pojawiły takie komentarze, no że co ona robił tego Kurskiego, ale jej komentarz był taki, że ona oczywiście jest poza tą całą polityką, ona się tym nie przejmuje i po prostu chce robić swoje, skomentujemy to sobie pewnie jeszcze w kolejnym wydaniu lub w jeszcze kolejnym, a teraz przenosimy się do TVP Dokument.
0: Tak, a TVP Dokument ma nowy cykl, w którym przedstawia sylwetki najważniejszych polskich dokumentalistów, między innymi Macieja Cuskę, Macieja Drygasa, Marii Dłużewskiej i innych. Premierowe odcinki portretów dokumentalnych pojawiają się w każdy poniedziałek od 20 września i poprzedzi je pasmo Klasyka Polskiego Dokumentu, w którym widzowie zobaczą tych właśnie dokumentalistów, o których będzie mowa w cyklu.
1: I filmy ich autorstwa.
0: Tak, dokładnie. I w każdym tygodniu TVP Dokument zaprezentuje innego reżysera i jego twórczość. Premiera w najbliższy poniedziałek, tak jak wspomniałem, o godzinie 20:10. Przy czym z tego, co sprawdzałem w programie, to wygląda na to, że najpierw właśnie pojawi się ten reportaż, czy ten dokument, a później cykl poświęcony dokumentaliście, bo nie wygląda, żeby tam się pojawiało coś wcześniej. Tam jest zupełnie inny program, więc wszystko tak naprawdę wygląda, że pojawia się i zaczyna się o godzinie 20:10.
1: A teraz program z gatunku tych, o których mówiliśmy, to znaczy, że absolutnie nie wiadomo kiedy i co, chociaż wiadomo w teorii, bo podano jakąś datę, ale to ma wspólnego z rzeczywistością niewiele. Polskie Dziedzictwo to się ma nazywać i to ma być cykl dokumentalno-historyczny opowiadający o ciekawostkach i legendach dotyczących bogatego dziedzictwa kulturowego I Rzeczypospolitej. Prowadzący Stefan Thompson, popularyzator polskiej historii, współautor filmu dokumentalnego Oni budowali nasze szczęście, zaprezentuje najciekawsze zabytki znajdujące się na terenie Litwy i Ukrainy. Będą to zarówno miejsca znane z popularnych przewodników, jak i te, o których pamięta niewielu. Ta seria ma liczyć 10 odcinków, no i premiera niby ma mieć miejsce 26 września, ale przynajmniej jak na razie to w ramówce nie ma śladu tego, więc może być tak, że coś tam jeszcze zmienią i to się pojawi. Może być tak, że to będzie jeszcze później. Jeżeli was to zainteresowało, no to po prostu śledźcie, sprawdzajcie ten temat. Jeżeli do nas dotrą jakieś informacje, no to też oczywiście przekażemy i uzupełnimy, ale informujemy o tym w tym sensie, że no, ma być taka nowość i, no, i zainteresowani mogą po prostu i gdzieś tam wypatrywać, ale do tej daty 26 września to się raczej nie przywiązywać.
0: Dokładnie tak. Jesień w TVP Dokument to również kolejny sezon cyklu Barbara Włodarczyk zaprasza, który porusza ważne kwestie o tematyce międzynarodowej i społecznej. Gospodynią programu jest słynna dokumentalistka Barbara Włodarczyk, która omawia filmy z reżyserami i ekspertami tematu. W tym sezonie przedstawione zostaną filmy dotyczące m.in. sytuacji w Libanie, Anglii i Szkocji po Brexicie oraz Słowacji. No i ten cykl jest emitowany na antenie TVP Dokument, tylko problem jest taki, że przynajmniej jak na razie to prezentowane są odcinki z 2020 roku, więc to nie jest nowy cykl.
1: To jeszcze powtórki.
0: To jeszcze są powtórki i na przykład możecie ich wypatrywać w

0: o jakimś programie wnętrzarskim, zdaje się, a teraz reklamują się dwiema nowościami, przy czym o jednej przeczytałam w jednym źródle, że jest nowością, a w jednym, że jest powrotem. Także jeżeli ktoś z Was zna lepiej ten temat, bo rzeczywiście ogląda TVP HD, a nie tylko tak jak ja, że się nabija, no to może jakoś to zweryfikować, ale tak czy inaczej, skoro nie wiemy nic o tym programie, to możemy o nim coś powiedzieć. Jesienią na antenie TVP HD ma właśnie zadebiutować, czy też powrócić, trudno orzec, Polska Śródziemnomorska. I to już w zasadzie ten program jest emitowany od 11 września o godzinie 17:50, czyli też mamy soboty i to też już za chwilę kolejny odcinek. Jest to program kulinarny Jolanty Kleser, znanej z cyklu kulinarnego w Pytaniu na Śniadanie. Prowadząca odwiedza regiony kraju, w których poszukuje rdzennie polskich, znanych od wieku produktów, którymi można z powodzeniem zastąpić potrawy kuchni śródziemnomorskie. To ciekawe. Będzie to też okazja do poznania historii danego regionu. A druga nowość to też jakaś taka nowość widmo, bo podobnie jak z polskim dziedzictwem, też w ramówce tego nie ma.
1: Dokładnie tak, a mowa o programie Śmietanka Towarzyska. Emisja teoretycznie od 12 września, no ale tak jak wspomniałaś...
0: Ale w ramówce było wszystko
1: tak,
0: łącznie z jakimś festiwalem kultury romskiej, więc skoro emitowali, wiecie, jakiś koncert, a nie pokazali tej nowości, to coś tam dziwnego musi być na rzeczy, a kiedy próbuje się coś znaleźć w internecie, to wychodzi, że owszem, TVP HD pokazuje czasem coś takiego jak Śmietanka Towarzyska, ale to jest jakiś film, a takiego programu na razie w ofercie nie ma, może będzie. No ale już możemy się na niego nastawić, co się tam pojawi?
1: Będzie to talk show, w którym prowadzący Maciej Kurzajewski rozmawia ze swoimi gośćmi i bohaterami znanych produkcji telewizji polskiej. Oprócz gwiazd filmu i serialu zobaczymy lubiane osobowości najpopularniejszych programów. Elitarny tytuł programu przełamie kawiarniana atmosfera studia oraz luźne rozmowy towarzyskie. Także tego możecie się spodziewać w Śmietance Towarzyskiej. Pożyjemy, zobaczymy, czy i w ogóle kiedy.
0: No, wszystkie te programy są takie podobne. W jednym, czyli w TVP Kobieta, w takiej jak ty będą kobiety, tutaj będą goście różnych płci, tam będzie Szymkowiak, tu będzie Kurzajewski, a jedną z gościń, wiem, to jest mowa o TVP, tak nie wolno, ale trudno, jedną z gościń w programie Taka jak ty będzie Halina Młynkowa i ona miała taką właśnie piosenkę o kobietach, więc myślę, że to nam tutaj będzie świetnie pasować. Kobieta z moich snów, ten utwór się nazywa, a my do was wracamy na chwilę z kolejnymi telewizyjnymi wieściami.
1: Chcę być kobietą z moich snów, tak śpiewała Halina Młynkowa.
0: Myślałam, że ty chcesz
1: nie,
0: być.
1: No nie, bez przesady. A tymczasem przechodzimy dalej i to będzie ten...
0: Też będzie o kobietach, słuchajcie.
1: I to będzie ten moment, to już od razu mogę wam zaspoilować, zagramy wam za chwilę kolędę.
0: Wiesz, czy nie wiecie, co się wydarzy i w ogóle co ma kolęda wspólnego z nowością w Puls 2? Wszystko się wyjaśni. No właśnie, będzie o kobietach, no jakoś to się nam plecie nawet, bo to będzie program o idolkach, o insta-idolkach. Tak, czyli no to już nazwa wskazuje o idolkach z Instagrama, czyli wiadomo, że już nic dla nas boomerów, bo akurat chyba oboje z tym Instagramem jesteśmy trochę na bakier.
1: Ja i z Instagramem i TikTokiem.
0: Nie, TikToka w ogóle nie mam nawet zainstalowanego. Instagrama używam do oglądania relacji jakichś tam osób, które mnie interesują, na przykład pani Jagody Grądeckiej, ale no, jest tam jednak tyle treści typowo graficznych, że nie znajduję tam dla siebie wiele i już sama niczego tam absolutnie nie wrzuciłam, także nie mam potencjału na Insta idolkę i nie zaproszą mnie do tego programu. Kogo zaprosili, to wam zaraz powiem i w ogóle na czym to ma polegać. W nowym programie Puls 2, no właśnie jeszcze dodajmy, że Puls 2 tak wystartował w tym sezonie z własną ofertą, bo mają ten serial Dzielnica Strachu, o którym wam Michał opowiadał. Ponownie zachęcamy, że jeżeli oglądaliście, to dawajcie znać, czy to wam się podoba w ogóle. No i teraz z pewnym opóźnieniem względem tamtej propozycji wystartowali właśnie z kolejną, tym razem właśnie z takim no, programem typu show, w którym to poznamy 24 polskie boginie internetu. W sytuacji sytuacjach, z którymi na co dzień mierzy się wiele osób, jednak nie instagramerki wiodące wygodne życie. Tu nie będzie egzotycznych wyjazdów, szalonych imprez, drogich samochodów,

0: samochodów, markowych ciuchów i pięknych zdjęć. Zobaczymy za to bohaterki w obliczu wyjątkowo trudnych dla nich zadań do wykonania. Ot, na przykład wielka fanka owoców morza weźmie się za patroszenie ryb. Singielka stanie w obliczu pracy w rodzinie wielodzietnej, a amatorka pięknych kwiatów, z którymi uwielbia się na co dzień fotografować, podejmie się pracy przy obieraniu roślin z liści i kolców. Wszystko zostanie uwiecznione ponoć bez filtra, ale to wiecie, z tym zaufaniem do takich zapewnień, co zawsze z dystansem. Jak zniosą to instagramerki? Takie jest pytanie rzucone w przestrzeń. W każdym z 12 odcinków wystąpi para rywalizujących ze sobą dziewczyn. Wśród uczestniczek znajdą się m.in. Maluba. Ją akurat kojarzę, bo oglądałam wspomniany już dzisiaj projekt Lady. Ona wygrała którąś z edycji, naprawdę nazywa się Magdalena Lubacz i tak się o niej mówi, że no ta jej przemiana w damę to była taka rzeczywiście na potrzeby programu, potem już wróciła do tego niegrzecznego wizerunku, no i nie tylko do wizerunku, bo też zajmuje się innymi rzeczami, o czym zaraz. No i będą też inne panie, których ja jako boomerka nie znam, Ann Bizar, Nikki Queen czy Dagmara Szewczyk. Ich poczynanie będzie śledzić wyjątkowe jury, przy czym część z tych jurorów ponoć nie ma pojęcia, co to social media, a to cytat, to ja bym sama nie wymyśliła czegoś takiego błyskotliwego, a hashtag to chyba coś dziwnego do jedzenia dla nich. Wiedzą zwyczajne życie i lubią komentować rzeczywistość. Kryteria, którymi będą się kierować podczas ocen bohaterek, znane są tylko im. Jak zapowiadają twórcy, będzie pot, będą łzy, nie zabraknie też zabawnych i wzruszających momentów. Słowem, wachlarz emocji w każdym odcinku. No, wiecie, no, trochę takie damy i wieśniaczki, prawda? Że się zagania te bogate dziewczyny do robienia jakichś rzeczy, których w tym bogatym życiu się nie robi, no ale powiedzmy, że nie tak oczywiście typowo, trochę to jest inne. No na mnie nie działają totalnie takie formaty, no co mam wam powiedzieć. Jeżeli na was tak, to można to oglądać od minionej środy, czyli od 15 września o godzinie 22. Ja bym w ogóle o tym nie wiedziała, bo najpierw przeczytałam w ogóle zapowiedź tego programu jeszcze bez daty, ale gdzieś mi szczęśliwie mignęła jego reklama. Tak więc to jest już oficjalne, że w tę środę 15 września na antenie Puls 2 zobaczyć można było pierwszy odcinek. Może ktoś oglądał, może ktoś nam coś powie więcej, w ogóle co się tam dzieje, jakie tam panie z Instagrama występują, czy warto, czy nie warto. Czy warto z nami zostać do końca programu? Tak.
1: Na
0: czy,
1: pewno.
0: Czy warto może nieco tam pokierować suwakiem od głośności na waszych sprzętach? Może też, bo teraz no właśnie będzie...
1: W sensie, żeby zrobić głośniej.
0: No właśnie mam wątpliwość, czy ta strona akurat jest tutaj polecana. Maluba, Magda Lubacz, zwyciężczyni projektu Lady. Ona nie tylko była damą, ona nie tylko jest sławna na Instagramie, ona też śpiewa.
1: No to jest dowód na to, że śpiewać każdy może i...
0: I w zeszłym roku w okolicach świąt część internetu, która śledzi właśnie takie show biznesowe gwiazdeczki, bo słowo gwiazdy tutaj jednak jest za duże, ta część to troszeczkę się śmiała, nie wiem czy słusznie, sami ocenicie, z pani Maluby? Malubej?
1: Maluby chyba.
0: Maluby, która postanowiła zaprezentować swoją wersję kolędy Cicha noc. Jak za chwilę usłyszycie słowa, to się tutaj ostały z melodii trochę niewiele, no ponieważ brakło nam innego pomysłu, co można zaprezentować muzycznie do Insta idolek. No to w połowie września przeniesiemy was do grudnia, ale nie, no chyba RMF FM już dla żartu zagrał Last Christmas w sierpniu, no także nie jesteśmy pierwsi.
1: To my możemy zagrać dobrze, to.
0: Także my zagramy wam Malubą, moi drodzy, no przetrwamy to jakoś wspólnie, nie takie rzeczy u nas były. Maluba i Cicha noc.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Ale ja jednak mam wrażenie, że ten utwór jest niekompletny, wiesz?
0: Dlaczego?
1: Bo mi tu naprawdę brakuje jeszcze takiego jakiegoś współczesnego rapera, nie wiem, może Mata by się zgodził, albo tam ktoś, i jeszcze jakichś takich rapowych wstawek w zwrotkach. To jakoś tak, aż się prosi ta wersja, aż się prosi.
0: No mogłoby rzeczywiście tak być. Dajcie znać, czy żyjecie, czy jesteście z nami. No takie to są teraz idolki młodzieży. Dokąd ten świat za naszych czasów.
1: Idolki jak idolki. Za naszych czasów to się słuchało kolęd w wykonaniu Zenka Martyniuka. Natomiast...
0: Pod budą je słuchałam.
1: Też. Natomiast no, kwestia jest taka, że ja się zastanawiam, czy ktoś na przykład taką kolędę za te 10 lat będzie wspominał z rozrzewnieniem, że o, to myśmy nasze
0: pokolenie.
1: Tak, kiedyś to była Maluba, a teraz. No i tu moja wyobraźnia się kończy,
0: kiedy
1: powiem szczerze. Tu moja wyobraźnia się kończy, bo nie wiem, co może być jeszcze gorszego, ale przyszłość
0: ale
1: myślę,
0: może
1: że
0: komuś
1: zaskoczy.
0: Się podobało, czemu my tak tendencyjnie narzucamy tutaj opinię. Proszę teraz wszystkich fanów Maluby o odzywanie się w komciach.
1: Że to jest super i że my jesteśmy boomersi i się nie znamy.
0: W ogóle puszczaliście to jak pod choinką, rozdawaliście prezenty, to braliście telefon czy komputer i leciała Maluba i rodzina cała śpiewała cicha noc. Przecież znają tę nową melodię u was w domu. Tak. Napiszcie to, chcę to wiedzieć.
1: Dokładnie.
0: Nowości i powroty do telewizji WP, kanału dostępnego w naziemnej telewizji cyfrowej, więc dostępnego nam wszystkim tak naprawdę. Jedna nowość i kilka powrotów. Od nowości zaczniemy, prawda?
1: Michał, prawda. Owszem, nowość to jest Poprawczak. Jest to seria dokumentalna osadzona w polskich realiach o dramatycznych losach nieletnich przestępców, którzy trafili do zakładu poprawczego za handel narkotykami, pobicia, kradzieże i zabójstwa nawet. Opowiadają o życiu za murami Poprawczaka i drodze, która ich do niego zaprowadziła. O drodze często tak mrocznej, że aż trudno uwierzyć, że musiały nią iść dzieci. Wielokrotnie krzywdzone, najpierw najczęściej przez własnych rodziców. Serię dokumentalną można oglądać w poniedziałki o godzinie 19:50. No i już od pewnego czasu można ją oglądać, bo od 6 września. Ale myślę, że jakieś tam powtórki są, więc spokojnie można nadrobić. I tyle takich rzeczywistych nowości, teraz będą powroty, czyli też nowe odcinki, ale produkcji, które już doskonale znacie, jeżeli jesteście widzami telewizji WP.
0: I pierwsza z nich to nowy aranż. W kolejnym sezonie ten właśnie nowy aranż zyskają uczestnicy programu z Krakowa. Zbroszek, ja nie wiem, ja znam Zbrosze dużo.
1: Zbrosze dużo, tak, to może gdzieś niedaleko są Zbroszki.
0: Z Katowic, Warszawy, Szklarskiej Poręby, Kozienic oraz Dziekanowa Polskiego. Za aranżację pomieszczeń w drugim sezonie odpowiada Karolina Jakubowska, a całym remontem zajmuje się szef ekipy remontowej Marcin Nosek-Kumański. Wspólnie przygotowują m.in. pokój dla instagramerki. O Jezu, czy tam będzie Maluba? I się boję.
1: Może.
0: Ona chce mieć, wiesz, taki studio może.
1: Studio, tak. I nową płytę będzie nagrywać. Tak.
0: Jezu.
1: Nowe kolędy, bo zażarło.
0: To jest, kochani, następstwo sióstr Godlewskich ewidentne. Salon z toskańskim niebem dla małżeństwa. Pokój dla pierwszoklasisty, a także domową biblioteczkę dla przyjaciółki. Emisja tego programu ma miejsce w niedzielę o godzinie 13:00, już od 5 września, także już też dwa odcinki były, ale pewnie też będzie się to dało nadrobić.
1: Do telewizji WP także wracają Mistrzowie Kabaretu. W nowym 11 sezonie kilkugodzinną rozrywkę na najwyższym poziomie zagwarantują artyści z formacji Zwierzęta.
0: Nie znam formacji
1: Zwierzęta. Ale tak, nazwa jest dobra. Ale za to Para Nienormalnych, no to myślę, że większość kojarzy. I Kabaret Hrabi. Program Cyrkuśniki. Tak będzie
0: tak,
1: się nazywał.
0: Program zaprezentują.
1: Tak. Premierowe odcinki Mistrzów Kabaretu od 24 września, więc tu jeszcze nic nie tracicie. Emisja w piątki o godzinie 22:00.
0: Z kolei program Prosto z Grilla zainspiruje widzów do grillowania z pomysłem nie tylko w sezonie letnim. No właśnie, się zdziwiłam, święta są, to wy chcecie. A właśnie, bo to teraz nowoczesne święta polegają na tym, że się grilluje i słucha się Maluby. I w tym programie to twórcy opowiedzą o technikach, patentach i trikach na oryginalne dania do przygotowania. Także jesienią...
1: A co, może na święta jakąś rybkę z grilla?
0: Rybkę.
1: Nie?
0: No jest to opcja, ale to na razie jest o jesieni, także może w późniejszej części sezonu będzie też o zimie, a ten sezon się zaczyna 25 września, czyli za tydzień o godzinie 11.50.
1: No i nadchodzi też druga edycja programu Daj się odmienić. Prowadzący makijażysta Jarosław Jóźwin wraz z ekspertami, stylistką Sylwią Antoszkiewicz i fryzjerem Wojtkiem Zielińskim pokażą makijaże, odważne stylizacje i cięcia. Emisja od października w każdą niedzielę o godzinie 14.
0: No to trzeba to jakoś spuentować muzycznie. To nie było łatwo, bo się zawsze staramy nawiązać do tych nowości. One są najważniejsze w tym sensie, że ja przede wszystkim wam jakoś chcemy najlepiej zaprezentować, bo o powrotach, no to już o tych programach było wcześniej, kiedy były nowościami. No i Poprawczak. To było trudne, ale może nie wszyscy pamiętają, że mamy w Polsce taką piosenkę, w której pojawia się słowo Poprawczak, no bo jak go wychowała, wypielęgnowała, no to do Poprawczaka oddać go musiała. No a puentą tak. tego wszystkiego jest, że niech żyje wolność, wolność i swoboda. Mówiłam, że będą u nas brzydkie piosenki, więc była Maluba, teraz zespół Boys.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Już poza anteną o tym rozmawialiśmy, ale ja to powiem. Mnie naprawdę frapuje do dziś, co robi ten początek przy tym utworze, przy utworze Boys, bo to wypisz, wymaluj, prosi się, żeby wykorzystać to jako jakiś dżingiel, jako jakiś taki sygnał. Ja mam taką teorię, że po prostu ktoś u pana Marcina Millera być może zamówił coś takiego, nie zapłacił, to pomyślał sobie, dobra, to jak ja już to skomponowałem, to sobie dokleję.
0: Ale też szkoda, że mogliśmy trochę bardziej pokopać w naszej płytotece i wykopać tę pierwszą wersję, gdzie wcale nie było niech żyje zabawa i dziewczyna młoda, tylko niechaj żyją prostki dziewczyna
1: tak, młoda.
0: Czyli ta miejscowość, z której oni tam pochodzą. Tak, rzeczywiście tak było. My przypomnimy, że kiedyś graliśmy zespół Boys w pierwotnym wydaniu we wspaniałej piosence, a ja sobie się bawię u nas na zabawie.
1: Tak.
0: Wszyscy mają w czubie, a ja sobie się bawię.
1: No.
0: Absolutnie wspaniała rzecz. A u nas teraz różne inne wspaniałe rzeczy. Takie drobiażdżki, że tak powiem, garść informacji telewizyjnych, internetowych i radiowych. Zaczniemy od jeszcze informacji telewizyjnej o nowym programie. To dziwne, że ja o nim mówię, bo to ty powinieneś o nim mówić jako fan stand-upu, ale tak jakoś wyszło, że ja powiem o programie Pacześ Show. Program Pacześ Show utrzymany jest w konwencji amerykańskiego Late Night Talk Show. Do każdego z 12 odcinków gospodarz, czyli Rafał Pacześ, zaprasza znane osoby, z którymi dyskutuje na temat, który jest leitmotivem odcinka. Na ekranie widzowie zobaczą m.in. Marcina Gortata, Beatę Pawlikowską i Katarzynę Grochole. W studiu regularnie pojawiać się będą także inne twarze polskiej sceny komediowej, w tym Łukasz Lotek-Lotkowski z przygotowanymi grami i zabawami oraz Kacper Ruciński, który wróci do dubbingowania. Cała trójka stand-uperów wraz z Januszem Pietruszką będzie występować także w emitowanych na antenie Comedy Central Polska, właśnie, bo nie powiedziałam, że w ogóle to jest to całe zamieszanie, w Comedy Central Polska będą występować w emitowanych tam skeczach. A premierowo odcinki Pacześ Show w Comedy Central Polska można oglądać w poniedziałki o godzinie 22.30, począwszy od 13 września, czyli już od minionego poniedziałku, także już jeden odcinek był. Oglądałeś? Bo to chyba coś dla ciebie.
1: Nie oglądałem, szczerze mówiąc, nie oglądałem, chociaż ja powiem szczerze, jakoś nie mam przekonania co do takich programów, w którym to właśnie stand-uper będzie prowadzącym i będzie tam z kimś rozmawiał. Ja parę takich rzeczy oglądałem na YouTubie. Jakoś nie. Mhm. Jakoś nie. Okay. Nie przemówiło to do mnie, bo to jest ostatnio dość popularne. Zwłaszcza w zeszłym roku część stand-uperów, no bo cóż mieli robić? Czymś musieli się zająć. A dla niektórych to już rzeczywiście no, biznes jakiś taki życiowy. I część stand-uperów właśnie uruchamiała w ramach prowadzonych przez siebie kanałów na YouTubie takie programy, gdzie tam sobie rozmawiają. No i to jakoś tak. Stand-up to stand-up, a nie każdy też się nadaje do robienia jakichś takich rozmów. Jakoś to mi nie podeszło. No ale może akurat program Rafała Paczesia będzie okej.
0: Okay. Na pewno ci natomiast podejdzie nowa propozycja MTV, bo to coś dla nas, dla ciebie.
1: Wcale. Ale okej. Okay. Nie uprzedzajmy faktów. MTV, stacja teoretycznie muzyczna, w praktyce to kiedyś, teraz to już w ogóle. 11 września, więc tydzień temu MTV Polska rozpoczęła emisję kolejnej edycji show Makeup Influencer Academy. W programie poszukiwane są wschodzące gwiazdy makijażu w Makeup Influencer Academy. 12 uczestników znanych z mediów społecznościowych walczy o specjalny tytuł i 25 tysięcy złotych. Pod okiem ekspertów z dziedzin audiowizualnych, fotograficznych i dźwiękowych zwiększą swoje umiejętności w zakresie makijażu i prowadzenia kont w mediach społecznościowych. Rywalizację wygra osoba, która przygotuje najpiękniejsze makijaże i najlepiej wykona zadania. Program ma formułę reality show, a więc kamery będą śledziły poczynania uczestników na każdym kroku, nie tylko podczas wykonywania zadań. A ten program to nie jest taka nowość, jeżeli chodzi o medialny rynek, bo w 2019 roku ten program można było oglądać na kanale stacji For Fun TV. Emisja tego sezonu w soboty o godzinie 22 na antenie MTV Polska, ale jeżeli to dla was za późno albo po prostu wam nie po drodze, to spokojnie, na przykład, to spokojnie dzień po emisji premierowego odcinka będzie on udostępniany na kanale YouTube stacji MTV Polska. Także będzie można tam go obejrzeć.
0: No i coś, o czym my chyba nigdy nie mówiliśmy, a to jest jakaś już legenda telewizji, chcemy czy nie chcemy, ale skoro jesteśmy przy MTV, no to zapowiemy nowy sezon. 19 września MTV Polska rozpocznie emisję kolejnego, 16 już sezonu reality show Warsaw Shore Ekipa z Warszawy. Tym razem uczestnicy bawili się w Łebie. Odwiedzili nadmorskie kluby, gdzie wypili litry alkoholu. No tak, bo to tam chodzi, że jest alkohol. Po alkoholu dzieją różne rzeczy i to ludzie oglądają. Tak nie jest. Zabrakło również odpoczynku na plaży, a także ekstremalnych zabaw w morzu. Oprócz lądu i wody ekipa podbiła także powietrze. Premierowe odcinki Warsaw Shore Ekipa z Warszawy będzie można oglądać w niedzielę o godzinie 23 w MTV Polska od 19 września. I tutaj również jest opcja dla tych, dla których to za późno, albo nie mają dostępu, albo jeszcze coś innego, ale troszeczkę inaczej ona wygląda, bo dzień później, o tej samej porze reality show pokazywać będzie dostępny w naziemnej telewizji cyfrowej, kanał SK TV. Także teraz już nie ma tłumaczeń, no, trzeba włączać i oglądać. No właśnie to, co młodzież teraz lubi. No Instaidolki, Maluba, Warsaw Shore, no to już nie nasz świat po prostu boomerów. A teraz smutna informacja, którą wam musimy przekazać, chociaż osoby zainteresowane mediami już na pewno wiedzą o tym, że w poniedziałek, nie ten, tylko jeszcze w poprzednim tygodniu, w wieku prawie 78 lat, bo gdyby żył, to chyba w tym tygodniu, bo obchodził urodziny, zmarł Tomasz Knapik, znany lektor radiowy, telewizyjny i filmowy. Jego głos można było usłyszeć w filmach, serialach, programach telewizyjnych, grach, a także komunikatach w warszawskim metrze.
1: I od czasu do czasu w dżinglach Tyflo Podcastu.
0: Też. Tomasz Knapik pracę w mediach zaczął jeszcze przed maturą w radiowej rozgłośni harcerskiej. Potem przez wiele lat pracował w Polskim Radiu, głównie w Trójce i Telewizji Polskiej. Czytał tam na żywo filmy zagraniczne i materiały w telewizyjnym Kurierze Warszawskim. Na początku lat 90. był związany z kilkoma dystrybutorami filmowymi. W 1995 roku został głównym lektorem w Polsacie. Czytał tam prawie wszystkie filmy i seriale, a także zwiastuny antenowe. W 1996 roku wznowił współpracę ze stacją Polonia 1 i tam był lektorem w różnych programach, między innymi Escape czy Nie tylko na weekend. W latach 2005-2007 był lektorem w programach Kronika filmowa TVN24 i Karambol w TVN Turbo. W 2006 roku współprowadził program Reakcja w TVP1, a w ostatnich latach był lektorem w programach Uwaga, Pirat w TVN Turbo i Stop Drogówka w TV4. No to tam go zapewne musieliście słyszeć. Tomasz Knapik użyczył też głosu do reklam wielu marek komercyjnych, a także spotów wyborczych. W 2008 roku nagrał komunikaty głosowe emitowane w warszawskich autobusach i tramwajach. Był też narratorem powieści radiowej Dym nad Wysypiskiem nadawanej w RMF FM. No i nie bał się różnych wyzwań. W 2013 roku wystąpił w dwóch skeczach kabaretowych w programie Dzięki Bogu już weekend w TVP2. A o śmierci Tomasza Knapika poinformował w mediach społecznościowych jego syn Maciej Knapik, który jest dziennikarzem związanym ze stacją TVN. Pewnie go kojarzycie, ale może niekoniecznie łączyliście fakty, że to jest jego syn. No te programy, które wymieniłam, oczywiście dorobek bogaty, no ale szereg filmów, seriali, w których głos pana Tomasza na pewno słyszeliście, także...
1: Ja chyba pierwszy raz pana Tomasza słyszałem w ogóle w Świecie według Bandich i z tego, co widziałem, to sporo osób ma takie pierwsze skojarzenie.
0: Nie wykluczam,
1: podejrzewam,
0: że ja też.
1: Podejrzewam, że no, część osób to przede wszystkim gdzieś moje roczniki i podobne, że Świat według Bandich, no bo to wtedy wszyscy oglądali na Polsacie, więc to rzeczywiście tam i tam się właśnie pan Tomasz jako lektor udzielał. Smutna informacja, no, ale pozostanie po nim z pewnością niezły dorobek i myślę, że o panu Tomaszu tak szybko nie zapomnimy, chociażby właśnie przez to, że no, jako lektora to wszędzie go pełno.
0: Dokładnie. No a teraz przeniesiemy się do internetu. My tu znowu jesteśmy. Kanał sportowy.
1: Tak jest, a w kanale sportowym się troszkę dzieje. Tak, na początku tego tygodnia w kanale sportowym miała miejsce premierowa audycja Krzysztofa Stanowskiego i Roberta Mazurka. Ten format ma zastąpić inny cykl zatytułowany Dziennikarskie Zero. No i program się odbył, ja go nawet obejrzałem. Jakoś mnie nie zachwycił, powiem szczerze. No akurat po duecie Stanowski-Mazurek tego typu programu można się było spodziewać i ci wszyscy, którzy to lubią, to na pewno byli usatysfakcjonowani, jakoś niekoniecznie. Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o bieżące historie dotyczące kanału sportowego, bo o nowych programach to za chwileczkę jeszcze powiem, bo to nie jedyna premiera, ale w czwartek w godzinach popołudniowych kanał sportowy został zablokowany w serwisie YouTube i można było przeczytać następujący komunikat. To konto zostało zamknięte z powodu wielokrotnych lub poważnych naruszeń zasad YouTube, nieuczciwych praktyk i treści wprowadzających w błąd lub innych naruszeń warunków korzystania z usług. Ale sytuacja długo nie trwała, bo po kilku godzinach kanał wrócił. Natomiast oficjalne przyczyny zablokowania tego kanału nie są znane. Na Twitterze gdzieś tam spekuluje się, że przyczyną skasowania kanału sportowego były komentarze Krzysztofa Stanowskiego i Roberta Mazurka w pierwszym odcinku ich nowego cyklu, w którym to między innymi krytycznie wypowiadali się na temat osoby transpłciowej ze Stanów Zjednoczonych, która po korekcie płci uczestniczy w turniejach MMA z kobietami. No rzeczywiście były tam takie wypowiedzi, to faktycznie miało miejsce, chociaż głównym tematem tego programu była pani Sylwia Spurek, tak, i jej tweet dotyczący tego, że no, to najchętniej zakazałaby w ogóle spożywania mięsa, no a i Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek z tego się bardzo naśmiewali. Pojawił się w ogóle ten materiał był kręcony w ogrodzie zoologicznym, chyba w Warszawie oni go kręcili. No i tam się nawet pracownik ogrodu wypowiadał. Z takich rzeczy technicznych to zauważyłem, że jakieś były takie montażowe, nie wiem czy to było celowo, wydaje mi się, że nie, ale takie jakieś montażowe wpadki dotyczące tego, że jeden mikrofon zbierał mikrofon drugi i momentami było takie dziwne echo, taki dziwny pogłos robił się obu panom, także to z takich rzeczy. Natomiast no, kanał sportowy wrócił. Jeszcze warto dodać, że jest drugi kanał na YouTubie prowadzony przez Krzysztofa Stanowskiego i innych dziennikarzy powiązanych z kanałem sportowym, mianowicie kanał sportowy Ekstra. Tam ten kanał nie zniknął ani na chwilę, no po prostu są tam też publikowane inne treści. Natomiast...
0: Bo to nie jest pierwszy raz, kiedy im się tam coś dostało i kiedy zniknęli, więc oni już się zabezpieczyli tym backupowym kanałem.
1: Tak, tylko on ma Ekstra znacznie mniejszą ilość subskrybentów.
0: Tak, oczywiście,
1: więc...
0: to wiadome, tak? Tylko chodzi mi o to, że on nie powstał teraz, no, tylko gdzieś tam już chyba wcześniej.
1: Tak, tak, tak.
0: No i oczywiście wiadomo, że ta sprawa uruchomiła te wszystkie dyskusje typu no wolność słowa zabierają.
1: Tak, tak, tak.
0: Natomiast ja nie słyszałam tego materiału, bo kanał kiedy powrócił, to bez tego odcinka, w którym jest mowa o tej transpłciowej zawodniczce, więc trudno powiedzieć, co oni tam powiedzieli. Wiem tylko tyle, że tak pokrótce, że temat osób transpłciowych w sporcie jest trudny i niejednoznaczny, o tak powiem. I w ogóle to jest zawsze śmieszne, że wszystkie osoby transpłciowe się zawsze pyta, a co sądzisz o tym, czy transpłciowe osoby powinny brać udział w sporcie z tą i tą płcią? W sensie, czy na przykład my niepełnosprawni mamy umieć rozwiązać wszystkie problemy niepełnosprawnych? No nie, więc osoby transpłciowe też nie muszą, to jest raz. I dwa, że na pewno to wymaga analizy fachowców, rzeczywiście, co tutaj będzie okej, co będzie sprawiedliwe, co niekoniecznie. I ja się domyślam, że oni tam mogli jakoś niekoniecznie fachowo się wypowiadać na ten temat. Czy jednak było to powodem do tego, żeby kanał zdjąć? No nie wiem, bo tego nie słyszałam. Można jakoś wątpić, ale być może jakoś to się tak złożyło, że oni wcześniej dostawali też ostrzeżenia za inne rzeczy, więc może po prostu to jakoś tam przelało czarę goryczy, ale też no Google się tłumaczył po prostu błędem, więc to... Myślę,
1: zresztą,
0: że tyle na ten temat.
1: Zresztą tam już parę było takich momentów w tym programie, gdzie Robert Mazurek jako ten, no przynajmniej wchodzący w rolę takiego bardziej stonowanego, bo Krzysztof Stanowski to był bardziej ten, co mówił, co mu tam ślina na język przyniesie, to już parę razy mówił, że to, no, to akurat to już niesmaczne było, to niesmaczne było. Tak, także tam jest, tam przynajmniej tak to było w pierwszym odcinku, że no taki nieco bardziej sądny to Mazurek, Stanowski to taki, a tam sobie coś pogada, co on tam uważa. Więc tak to wyglądało w tym pierwszym odcinku. Jak rozumiem, jego całego już nie ma, tak? To, czy tam zostało to wycięte?
0: Gdzieś czytałam, że całego tego odcinka, aha, ale jeżeli to nieprawda, to możecie na mnie krzyczeć.
1: No to w każdym razie, no ja się załapałem na ten odcinek. Ekskluzywny materiał mogłem obejrzeć. Ciekawe swoją drogą, czy wrócą do tego formatu, czy nie będą ryzykować. Też gdzieś tam takie opinie się pojawiały, że w sumie mogliby rozdzielić sobie taką, powiedzmy, publicystykę od tych tematów sportowych, no ale z drugiej strony miałyby te programy znacznie mniej oglądalność, no gdyby właśnie wrzucili je tylko na ten kanał sportowy Ekstra. No ale dobrze, wróćmy do kanału sportowego, bo w minioną...
0: Do sportu może,
1: tak,
0: co?
1: Tak, do kanału sportowego, do sportu. w kanale sportowym, bo w minioną sobotę...
0: w kanale sportowym jest sport też.
1: Tak, tak, jest. Dokładnie. I teraz się tym sportem zajmiemy. Bo w minioną sobotę właśnie na tym kanale zadebiutował program o siatkówce zatytułowany Siat i Mat. Gospodarzami programu są Aleksandra Rajewska, dziennikarka Telewizji Polskiej, która przeprowadza wywiady z siatkarzami po meczach reprezentacji, oraz Paweł Siezieniewski, wielokrotny reprezentant Polski w siatkówce, siatkarz w latach 2000-2017, obecnie asystent trenera Gwardii Wrocław. Z kolei w miniony poniedziałek, także w kanale sportowym, wystartował magazyn Polacy pod lupą, w którym omawiane są występy polskich piłkarzy grających w klubach zagranicznych. Program prowadzą Mateusz Borek i Adam Sławiński. I ten program się pojawia, zdaje się, o godzinie 12. Tak, o godzinie 12 w poniedziałki. Również Mateusz Borek poprowadzi program W ringu, który poprzednio przez 2,5 roku pokazywany był w poniedziałki na kanale firmy bukmacherskiej eToto. Nowe otwarcie miało miejsce także w poniedziałek o godzinie 18. Także no, nowe programy, jak widać, nie tylko duet Stanowski.
0: Nowe programy, nowe afery, nie ma chwili spokoju.
1: Nie, no to właśnie, wiesz, w tych innych programach to podejrzewam, że jakoś
0: nie,
1: afer
0: tam
1: nie ma.
0: No,
1: tam jest spokój, a jakoś tego, tu właśnie Krzysztof Stanowski próbuje wzbudzić różnego rodzaju kontrowersje. No, kto wie, może znowu za jakiś czas zaprosi Jasia Kapelę.
0: Nie, to już chyba tego nie zrobi, ale też już jakiś czas temu było jeszcze lepsze kombo, bo przecież Stanowskiego zaprosiła do swojego programu towarzyszka panienkę, czyli Monika Jaruzelska.
1: Aha, to o tym nawet nie wiedziałem, to trzeba będzie obejrzeć.
0: To już jest na grubo, tak.
1: To trzeba będzie obejrzeć. Natomiast jeżeli ktoś by, bo to jeszcze zapamiętałem, jeżeli ktoś by był zainteresowany tą publikacją, bo nie wiem, czy wiecie, że Krzysztof Stanowski, Robert Mazurek są poetami, wydali.
0: Jaś Kapela też jest, co to zmienia.
1: Jaś Kapela też jest, ale oni wydali tomik poezji. Kmioty polskie, to niebawem będzie on rozsyłany do tych wszystkich, którzy sobie zamówili. Także to tak, gdyby ktoś chciał.
0: Już mówisz, jakbyś zamówił.
1: No właśnie, ja nie zamówiłem, ale chyba
0: ty czytujesz Jasia Kapelę. No
1: tak, dokładnie. To taka poezja.
0: Okej.
1: Okay, nie, ja czytuję kogo innego, ale to...
0: No kogo?
1: No inną poezję czytuję naszego wspólnego znajomego.
0: Dobrze, nie brnijmy. Przenieśmy się do radia na podwórko lokalne. Do projektu, o którym już mówiliśmy 3 razy i po raz czwarty on się pojawia, on rozbrzmiewa, bowiem właśnie po raz czwarty mieszkańcy Łodzi mogą obcować z kulturą na falach Radia Lutnia. Przypomnijmy, cytując serwis radiopolska.pl, że po raz pierwszy tworzona przez ekipę tamtejszego teatru muzycznego stacja odezwała się przed niemal rokiem, konkretnie 9 października, z okazji przypadającego w czasie pandemii koronawirusa 75-lecia sceny. Potem Lutnia grała jeszcze w grudniu zeszłego roku i na przełomie marca i kwietnia tego roku. Program na częstotliwości 90,8 MHz nadawany jest 24 godziny na dobę, przy czym audycje na żywo zapowiadane są na soboty na godzinę 10, a pozostały czas wypełniać mają przeboje musicalowe i operetkowe z całego świata. No już lepsza ta 10 w sobotę, chociaż też znam lepsze godziny, ale jak oni pierwszy raz byli w eterze, to tam w ogóle były jakieś szalone godziny typu 7 rano, nie wiadomo po co i dla kogo. No ale mało tego własnego kontentu troszkę jednak jest. No rozumiem, że to jest teatr muzyczny, że oni się na co dzień nie zajmują tym, ale jednak pewnie by się chciało posłuchać troszeczkę tego więcej niż samej muzyki przez większość czasu. Wydane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pozwolenie radiowe dopuszcza emisję do 14 października. No także do tego dnia nadawać mogą te swoje treści. A czego się możemy w ogóle jeszcze spodziewać, jeżeli chodzi właśnie o ten autorski, że tak powiem, content? Sporo miejsca w aktualnej ramówce Radia Lutnia, podobnie jak wiosną, przewidziano dla przekładanej z powodu obostrzeń premiery musicalu Pretty Woman. Spotkania z twórcami i zakulisowe anegdoty mają wprowadzić słuchaczy czy w atmosferę zaplanowanego na 25 września wydarzenia. W audycjach znajdzie się również czas na warsztaty teatralne dla słuchaczy i informacje z innych łódzkich scen. No to niby jedna audycja w tygodniu, ale jednak całkiem obfita w zawartość. A warto jeszcze przypomnieć, że pomysłodawcą rozgłośni jest Łukasz Zachwieja, realizator dźwięku w Teatrze Muzycznym i zarazem krótkofalowiec. A nazwa rozgłośni nawiązuje do historii, pochodzi od Wileńskiego Teatru Komedii Muzycznej Lutnia, którego zespół po II wojnie światowej tworzył łódzki teatr. I na koniec o tym, co w przyszłości nas czeka radiowo. Jeżeli chodzi o ogłoszenia radiowe już rozstrzygnięte, to wiemy, że w Odolanowie na częstotliwości 94,9 zagra w przyszłości Radio Września FM. No to jest chyba częstotliwość po radiu lokalnym Odolanów, tak? Września, no to przypomnijmy, oni nadają w tym profilu voxowym, tak na dobrą sprawę.
1: Dokładnie.
0: Więc to tak jakbyście mieli Foxa, tylko z trochę innymi dżinglami, ale podobnymi, trochę inną nazwą, ale na coś
1: ale muzyka będzie taka sama.
0: Ale muzyka będzie taka sama. A co w jeszcze dalszej przyszłości? Bo mamy ogłoszenia, które czekają na rozstrzygnięcie, jest ich trochę. Wiemy, w jakich miastach będą nowe stacje, jaki profil będą mogły mieć i na jakich częstotliwościach nadawać. No to wam teraz to przedstawimy i w komentarzach poprosimy o typy, kto tam ewentualnie się może zgłaszać, kto nadawać. Pierwsze 5 ogłoszeń pojawiło się u 8 września i teraz właśnie wam naprzemiennie będziemy podawać, jakie to są i czego dotyczą.
1: Tak, mamy tu na przykład program o charakterze uniwersalnym, możliwość uzyskania lub rozszerzenia koncesji w Tarnobrzegu na częstotliwości 99,1.
0: Drugie ogłoszenie dotyczy programu o charakterze uniwersalnym. Tutaj chodzi o możliwość uzyskania lub rozszerzenia koncesji. No w pobliżu, bo w Stalowej Woli na częstotliwości 105 MHz.
1: Trzecie ogłoszenie dotyczy również programu o charakterze uniwersalnym. Mamy tu możliwość uzyskania lub rozszerzenia koncesji w Puławach na 105,8.
0: Czwarte to program też o charakterze uniwersalnym i zasięgu lokalnym, tak to zaznaczono. Chodzi o możliwość uzyskania lub rozszerzenia koncesji w Białej Podlaskiej na częstotliwości 95,8.
1: Piąte ogłoszenie to jest program o charakterze uniwersalnym i zasięgu lokalnym również. Udzielenie koncesji to dotyczy, nie ma tu możliwości rozszerzenia, w Kielcach 100,8 MHz i w Ostrowcu Świętokrzyskim na częstotliwości 109. Te dwie częstotliwości są aktualnie wykorzystywane przez kieleckie Radio Fama, które w wymaganym terminie nie złożyło wniosku o wydanie nowej koncesji z pominięciem konkursu, a procedura taka przysługuje działającym legalnie nadawcom.
0: No po prostu zamulili, że tak powiem. No nie oni pierwsi, już tam się troszeczkę podśmiewaliśmy z tych biskupów tam z Wrocławia i ze Zbroszy dłużej, że oni też zapomnieli złożyć na czas dokumenty, więc to nie jest pierwsza taka historia. Z Radiem Nadzieja było coś chyba podobnego, prawda? No i wtedy te częstotliwości trafiają znowu do puli wolnych. Następnie jest rozpisywany konkurs i oni oczywiście mogą się tam zgłosić i tak jakby się nic nie wydarzyło z powrotem nadawać, jeżeli wygrają te konkursy. No ale jednak ale zawsze można było sobie to załatwić wcześniej.
1: Można było mieć mniej papierologii do przełożenia.
0: Tak, oni się tam jakoś tłumaczą, że nie było komu tego załatwić z uwagi na pandemię.
1: No to teraz to jest... będzie więcej załatwiania. To i teraz musi być komu, jeżeli chcą nadawać.
0: A pandemia dalej trwa, jakbyście
1: zapomnieli.
0: A pandemia
1: dalej trwa, tak jest.
0: Natomiast dzień później, czyli 9 września, ogłoszono informację o kolejnych dwóch częstotliwościach do zajęcia. I tak oto mamy program o charakterze uniwersalnym i zasięgu lokalnym. Chodzi o możliwość uzyskania lub rozszerzenia koncesji w Lublinie na częstotliwości 92,9.
1: No i mamy jeszcze jedno ogłoszenie dotyczące programu o charakterze uniwersalnym. Tu mamy możliwość uzyskania lub rozszerzenia koncesji w Sandomierzu na 99,7 MHz.
0: No i uzupełnijmy jeszcze co do tej pierwszej częstotliwości, że możliwość uzyskania koncesji w Lublinie to efekt decyzji Radia Ortodoksja, które przed rokiem zrezygnowało z uzyskanego kilka miesięcy wcześniej prawa do nadawania w tym mieście, mówiliśmy o tym. No ale tak się mówiło już od kilku lat, że już koniec tych wolnych częstotliwości nie będzie, cały FM zajęty się już nic nie da. Ale
1: się, a co chwilę okazuje, coś się daje.
0: Coś się jednak da i nie ma oczywiście tego dużo, ale wciąż jakieś tam częstotliwości się znajdują, jeżeli ktoś ładnie poprosi, to się da coś znaleźć. I aktualnie w puli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji znajdują się jeszcze 4 wolne częstotliwości. W Łowiczu, w Chojnicach, w Istebnej na Śląsku Cieszyńskim i w Kielcach, więc można się spodziewać konkursów w tych miastach kiedyś. Natomiast już wiadomo, że 1 sierpnia przyszłego roku do tej grupy dołączy częstotliwość 103,6 z Nysy, która obecnie zajmowana jest przez Radio Nysa, a to oznacza, że oni też zamulili i też w terminie nie wystąpili o uzyskanie nowej koncesji bez konkursu, więc też będą musieli znowu w konkursie stawać. Ludzie, naprawdę nie wiecie, że są terminy do realizacji, którym trzeba sprostać, ja nie wiem, co te wszystkie stacje radiowe. My na szczęście nie mamy tego problemu, nie musimy się przejmować terminami, bo nadajemy dla was w internecie, żadne koncesje nam nie straszne, będziemy dla was nadawać powsze czasy, a nowe wydanie audycji DHD pojawi się, jak się pojawi, jak będzie o czym mówić, czyli albo za tydzień, albo co bardziej prawdopodobne za tygodni, dwa, bo obecnie w stacjach radiowych, telewizyjnych aż tak wiele się nie dzieje, a chyba w październiku ma się wydarzyć troszkę więcej, więc już wtedy na pewno z wami będziemy, żeby ze wszystkim tym być na bieżąco, ale śledźcie naszego Facebooka, bo wiecie, jak odwołają prezesa Jacka,
1: no to trzeba będzie robić
0: Agnieszkę, to tak. Zrobimy po prostu wydanie specjalne w środku tygodnia, w nocy o północy.
1: Tak, żeby wam o tym powiedzieć, więc śledźcie uważnie Facebooka Radia DHT.
0: Żeby nie było, że mają go odwołać, to ja tutaj, wiecie, tak taki podałam przykład, ale nic nie grozi, ponieważ sobie wspaniale radzi ze swoimi obowiązkami.
1: Z prezeską Agnieszką gorzej trochę, ale na razie też jest przynajmniej na razie. Nie mówi się o tym, żeby mieli ją odwołać. Także...
0: A pan Wiernik już nie jest oficjalnie wicedyrektorem Trójki. To wiecie, bo były plotki, że nie będzie, to on już nie jest.
1: To
0: i
1: już
0: pan,
1: nie jest.
0: Pan Sławiński też nie jest. Ale dalej pan Wiernik chyba audycję w Trójce ma, także tak to się właśnie dzieje w Imperium. Piszcie też do nas, jeżeli oglądaliście te propozycje ramówkowe, o których was informowaliśmy w poprzednich wydaniach, na przykład właśnie a propos prezesa Jacka serial Remiza, on dostał podtytuł, to się jednak nie nazywa Remiza, tylko Remiza zawsze w akcji. Aha. Także jak to widzieliście, to dawajcie znać. Może serial Receptura widzieliście. Myślę, że jeszcze będzie okazja. Dzisiaj nam jednak to wydanie przyszło troszkę długie, ale jak którymś razem będziemy mieć więcej czasu, to sobie jakoś podsumowujemy te rzeczy, które widzieliśmy i coś tam pokomentujemy, nasze wrażenia przedstawimy, także chętnie zacytujemy również wówczas wasze opinie.
1: Możecie pisać na Facebooku Radia DHT, możecie pisać w komentarzach pod audycją w Tyflopodcaście, na stronie www.tyflopodcast.net, możecie też pisać na YouTubie Tyflopodcastu, bo te audycje też tam się pojawiają. Pamiętajcie, sub, łapka w górę i tak dalej. Także
0: kciuczki.
1: Zapraszamy serdecznie. Na dziś z naszej strony to tyle. Do usłyszenia w kolejnym wydaniu programu RTV. Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz. Przypomnijmy jeszcze, że we wtorek setne wydanie Tyflo Przeglądu dla tych wszystkich, którzy nas słuchają z Tyflo Podcastu. To ja już sobie życzę w takim razie, no okej, ty się wypowiadałeś, żeby każdy z prowadzących Tyflo Przeglądu powiedział, co sądzi o pizzy z ananasem, raczej czy miejsce ananasa jest dla pizzy. Pizzy. Macie już pytanie do Q&A.
1: Jest
0: całe
1: pytanie.
0: Jedno.
1: Całe jedno, więc jeszcze macie chwilę, żeby jakieś inne pytania nam zadać, na które będziemy odpowiadali. A czym się pożegnamy?
0: A pożegnamy się piosenką nawiązującą do tego musicalu, który ma wystawić Teatr Muzyczny w Łodzi i na który będzie zapraszał na antenie Radia Lutnia, czyli Pretty Woman u nas oczywiście w wersji filmowej Roy Orbison. DHT.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym podcaście. Dzisiaj będę chciała przedstawić Państwu sposób, w jaki przygotowuję sobie domowym sposobem kebaby. To będą takie właściwie ala kebaby, dlatego że ponieważ nie posiadam takiego typowego rusztu do opiekania i krojenia mięsa, mięso drobiowe, w tym wypadku pierś z kurczaka, będę sobie pierw obtaczać w przyprawach pokrojoną, później smażyć na oliwie z oliwek. W czym kebaby będą? Będą w małych chlebkach pita, oczywiście z towarzystwem warzyw, serka feta i sosu czosnkowego. Więc tak jak mówiłam, czego będziemy potrzebować na początek? Ja tutaj na 5 takich średnich chlebków będę potrzebowała dwie piersi z kurczaka, niezbyt duże. To do tego zioła i przyprawy, jakich będę używała, to rozmaryn, oregano, biały pieprz, czarny pieprz, gorczyca i papryka czerwona słodka. Dodatkowo jeszcze do sól i pieprz, przepraszam, dodatkowo jeszcze sól. A do sosu będę używała sprasowanego czosnku, może też być taki czosnek zwykły, granulowany, białego pieprzu i soli. To tyle w kwestii ewentualnie przypraw. Natomiast będę jeszcze oczywiście mówiła, co dodaję, no czego będziemy potrzebować oprócz mięsa. Oczywiście chlebków pita, które można kupić w marketach, one są tylko do podpieczenia, możemy podpiec w tosterze, możemy podpiec w opiekaczu, można też w piekarniku. Dodatkowo, jeśli chodzi o warzywa, w moim przypadku to będzie ogórek, cebula, miks sałat, ale można też wymieszać sobie zwykłą zieloną sałatę z pociętą kapustą pekińską. Dodatkowo jeszcze, tak jak mówiłam, tutaj jeśli chodzi o nabiał, to będzie ser feta i jogurt, z którego ja będę robiła sos czosnkowy. Można zrobić też ten sos z majonezu, z dodatkiem śmietany albo z samego majonezu, to już jak Państwo wolicie. Ja tutaj będę robiła kompozycję przypraw z tych, które posiadam, dlatego że wiem, że można kupić gotowy taki jakby fix do kebaba, natomiast ponieważ on posiada maltodekstrynę i oleje palmowe, sproszkowane żółtka, jajek i jeszcze parę innych takich fajnych elementów, to jeśli mogę, staram się unikać takich rzeczy, więc wiadomo, jeśli ktoś powiedzmy nie ma wszystkich tych ziół, które w tym fixie też są oczywiście, no a chciałby jakoś tam zbliżyć smak tego mięsa do takiego, które jest w kebabie. Wiadomo, że nikt nie je tego codziennie, więc tam jakoś okazjonalnie z całą pewnością nikomu to nie zaszkodzi. Ale ja tutaj wychodzę z założenia, że nie będę promowała, przynajmniej w podcastach, kupowania tego typu rzeczy, więc staram się jakoś tam zachęcać. I oczywiście nie to, że tylko na użytek podcastów. Ja po prostu kupuję sobie taki fix, obojętnie czy na kebab, czy na chili, czy na cokolwiek innego. Skanuję sobie jego skład, czytam go i po prostu wyrzucam wszystkie właśnie maltodekstryny i sproszkowane jajka i inne różne rzeczy, bo jest tego tam naprawdę sporo. I po prostu korzystam tylko z samych ziół i przypraw, więc to będę powoli przystępowała do krojenia mięsa. Oczywiście już wcześniej zostało opłukane, wysuszone papierowym ręcznikiem, żeby jakoś tam później nie pryskało aż tak bardzo w momencie, kiedy trafi na oliwę. Natomiast zanim jeszcze rozpocznę krojenie, to zmieszam sobie zioła, o których mówiłam wcześniej, czyli biały pieprz, czarny pieprz, rozmaryn, oregano, gorczycę i słodką paprykę. Tych ziół też i przypraw nie będę dawała tak bardzo dużo, po takiej większej szczypcie wystarczy, bo też chodzi o to, żeby to mięso było oczywiście przyprawione i było smaczne, natomiast żeby nie było takie bardzo, bardzo ostre. Jeśli ktoś z Państwa lubi, no to można sobie ewentualnie tam podbić, nie wiem, jakąś papryką chili, jeśli takie Państwo preferują smaki. Teraz sobie tak lekko potrząsając miseczką to wszystko mieszam. Jeśli oczywiście lubimy takie bardziej przyprawione, można też więcej tego dać. Ale ja, tak jak mówię, jestem też, pewnie co już mówiłam wcześniej w podcastach, zwolenniczką jakichś takich bardzo pikantnych potraw i bardzo mocno przyprawionych. Tak. I teraz kroję sobie mięso na takie kawałki, mniej więcej kosteczkę 2 na 2 cm. Ona się i tak jeszcze trochę skurczy, więc doradzałabym nie kroić aż tak bardzo, bardzo drobno, dlatego że te kawałki po prostu w trakcie smażenia po pierwsze się skurczą, a po drugie no siłą rzeczy troszeczkę nam zeschną, więc żeby one też były takie jakby bardziej apetyczne i w miarę takie troszeczkę, może nie to, że soczyste, ale nie takie spieczone w środku. O właśnie, o to chodziło mi. Oczywiście krojąc ten filecik wykrawamy wszystkie kostki, jakieś takie grubsze błonki, żeby tylko były to kawałki samego mięsa czystego. W momencie, kiedy mięso już będzie się podpiekało, oczywiście trzeba je będzie jakoś tam sobie przemieszać raz na jakiś czas, natomiast w tym czasie będzie można sobie zrobić najpierw sos, żeby jakby przeszedł smakiem tego świeżego czosnku i następnie pokroić już sobie warzywa i oczywiście w międzyczasie podpiekać też chlebki pita. Tutaj dodam jeszcze, że jeśli chodzi o chlebki pita, to proszę pamiętać o tym, żeby rozkrawać je dopiero po podpieczeniu, niezależnie od tego, czy w tosterze, czy w opiekaczu, czy w piekarniku będą Państwo podpiekali, dlatego żeby one w środku zostały takie po prostu chlebowe, a nie zrobiły się takie suche i spieczone. Możemy sobie też, jeśli mają Państwo ochotę, czy też inny pomysł na to mięso, na przykład wyfrytować je we frytownicy. No tylko wtedy ono jakby bardziej naciągnie nam tłuszczem, bo musimy frytować na głębokim oleju, więc to już tutaj pozostawiam w Państwa gestii. Na pewno nie będzie to mięso takie lekkie po prostu. Mięso mam już de facto pokrojone. Teraz przemieszam je delikatnie z tymi przyprawami, które przygotowałam wcześniej, tak żeby miało szansę się troszeczkę tym smakiem przypraw przegryźć. Tak, obtaczam tak sobie delikatnie, żeby ze wszystkich stron kawałki miały szansę się o tą przyprawę na dnie poocierać. Teraz zostawię sobie na chwilę i przygotuję sobie taki. Możemy sobie smażyć na patelni, możemy sobie smażyć w jakimś takim rondelku. To już tutaj jak Państwu będzie wygodniej. Już będę wlewać oliwę i smażyć w niej kurczaka.
5: Wlewam do garnka tak, żeby było przykryte dno gdzieś tak na pół centymetra maksymalnie, żeby nie pływało w tej oliwie, tylko po prostu, żeby całe dno było przykryte, nie tak płasko troszeczkę, żeby można było wyczuć tej oliwy na dnie, ale żeby mięso w niej absolutnie nie pływało, nie ma takiej potrzeby. Oliwa się podgrzewa. Ja dodam sobie jeszcze tylko soli i już będę mięso wrzucać. Jeśli smażymy sobie, opiekamy tego kurczaka w rondelku, to musi mieć on na tyle szerokie dno, żeby po prostu to mięso na tym dnie sobie przez cały czas mogło leżeć i jednomiernie się opiekać. Ja dodałam sobie tutaj sól z pieprzem zmieszaną. Przemieszam jeszcze raz kurczaka i już wrzucam powoli to. Rondelka. Tutaj przesmażenie tego mięsa nie jest jakieś bardzo trudne. Oczywiście trzeba uważać, żeby się nam nie przypaliło, więc kiedy tutaj ten dźwięk takiego smażenia będzie taki bardziej ostry, należy zdecydowanie przemieszać po prostu całą tą zawartość i to w zupełności wystarczy. Trzeba też uważać, żeby nie piec na zbyt takim dużym płomieniu, bo właśnie szybko się nam to mięso może spalić, to jest kurczak, więc on jest taki suchy, zbyt dużo tego własnego jakby tłuszczu nie puszcza, więc bazujemy tylko na tym, co mamy w oliwie. Teraz przejdę do kolejnej rzeczy, a kolejne rzeczy to będzie sos czosnkowy. Do zrobienia sosu czosnkowego będę potrzebowała mały jogurt naturalny. Można też sobie zrobić z jogurtu greckiego. Wtedy będzie ten sos taki bardziej zawiesisty. Jogurt przekładam sobie do małej miseczki. Tak, żeby było mi łatwiej dodawać dalsze składniki i mieszać później ten sos. No, w kubeczku oczywiście też można. Tylko trzeba uważać, żeby mieszać na tyle intensywnie, żeby wszystkie składniki się zmieszały ze sobą, ale też, żeby nie wylewać tego jogurtu, więc ja sobie wolę przełożyć do miski i mam wtedy nad tym lepszą kontrolę.

W tej wersji właśnie z mięsem drobiowym. Ono jest łatwe i do pokrojenia, i do opieczenia właśnie w ten sposób, że można jakby bez tego rusztu się obejść. Bo jeśli na takim ruszcie, jakim dysponują w punktach, gdzie są sprzedawane kebaby, to mięso przynajmniej 1,5 godziny musi się opiekać, jeśli to jest mięso wołowe albo wieprzowe, to gdzieś około godziny, no to tutaj nie wiem, jak miałoby to być zrobione. Jeśli ktoś z Państwa próbował albo spróbuje i będzie miał taką wiedzę, tak żeby ono było i upieczone, i dobre, to bardzo proszę o przekazanie jej w komentarzach, natomiast ja niestety tego nie wiem. Zanim zacznę miażdżyć czosnek, jeszcze sobie przemieszam to mięso, które na oliwie się piecze. Ono na początku będzie się wydawało, że tego mięsa jest bardzo dużo. Trzeba przemieszać tak dosyć dokładnie, żeby każdy z kawałków mógł się należycie opiec z wszystkich stron, żebyśmy, broń Boże, nie mieli tego mięsa gdzieś w jakichś miejscach surowego. Teraz wyjmę sobie prasę i przecisnę przez nią czosnek do sosu. Tego sosu też powinno być całkiem sporo, przepraszam, tego czosnku, żeby sos był po prostu taki smakowity, żeby nie był mdły. Więc dzielę sobie każdy z ząbków na 3 części i przyciskam każdą z nich przez prasę. Warto sobie najpierw zrobić sos, a później dopiero przejść do podgrzewania chleba i krojenia warzyw, dlatego że ten sos też tym smakiem czosnku musi kiedyś przejść, więc musimy mu dać na to trochę czasu. Zaraz wymieszam wszystko z dodatkiem soli i odrobiny białego pieprzu. Na taki mały, naturalny jogurt dodaję mniejszy 0,5 łyżeczki soli i te 2 szczypty białego pieprzu. Teraz to wszystko sobie zmieszam. Trzeba wymieszać oczywiście jeszcze porządnie, żeby i sól, i pieprz mogły się w tym sosie dobrze rozejść. I odstawiam sobie na bok. Tak jak Państwo zapewne już zdążyliście się zorientować, nie jest to danie wymagające jakichś nadzwyczajnych umiejętności. Czasowo też nie wypada jakoś bardzo, bardzo obciążająco, więc można sobie, mając wszystkie składniki w miarę sprawnie i szybko z jego czasem przygotowania i z jego przygotowaniem poradzić, nie przeznaczając na to też nie wiadomo ile czasu. Teraz przygotuję sobie warzywa i ser feta. Tylko przemieszam jeszcze kurczaka. I w międzyczasie rozpocznę nagrzewanie piekarnika, a nagrzeję go sobie do temperatury 220 stopni przez 10 minut. Na termoobiegu, wtedy nagrzeje się zdecydowanie szybciej. Kolejna rzecz to przygotowanie, jak już wcześniej wspominałam, serka feta oraz warzyw. Sałaty nie będę przygotowywała, ponieważ ja już mam sałatę i pokrojoną, znaczy i porwaną, i umytą w paczkach. Tam mam mieszane różne rodzaje sałat. Natomiast tak jak mówiłam, i kapustę pekińską, i sałatę można sobie wymieszać. Przy czym kapustę pekińską możemy spokojnie sobie pokroić. Natomiast przypominam o tym, że sałatę należy rwać, żeby nie zgorzkniała, więc tutaj własnymi rękami. Ja sobie sałatę wyjmę. Mam tutaj do dyspozycji 2, bardzo mniejszą i 1 cebulę. Właśnie się zorientowałam, że nie mam pomidora, ale umówię się z Państwem, że był, dobrze? Jeśli mam pomidora, to kroję go sobie w takie 8 przekrojone jeszcze na pół, jakby wszerz, żeby każda z tych 8 była przekrojona na połówki, nie wzdłuż, tylko wszerz. Pobieram sobie w tej chwili cebulę. Jak już mówiłam, w każdym podcaście, w którym cebulę obieram,
dla osoby niekorzystnej.

korzystającej z pomocy wzroku pranie cebuli jest proste, dlatego że wierzchnia warstwa zdecydowanie różni się od tej faktury, która jest w środku. Wierzchnia warstwa jest szorstka i taka mniej prążkowana, gładsza, natomiast ta warstwa, która zostaje pod spodem, jest bardziej wilgotna, bardziej taka prążkowana i mniej taka jakby w dotyku sucha. Cebulę kroję sobie w takie pióra, można też w krążki. Ja sobie kroję połówki i po prostu te połówki później kroję wzdłuż, tak jak idą prążki właśnie na cebuli. Ponieważ tej cebuli no trochę w tym kebabie musi być, więc jeśli mamy jakąś bardzo dużą, to tak powiedzmy, że skrawam 3/4, jeśli taką mniejszą, to w całości. Oczywiście przypominam o tym, że warzyw, które będą szły do kebaba, w żadnym wypadku nie kroimy na tej desce, na której wcześniej kroiliśmy mięso, dlatego że one nie będą podlegały żadnej obróbce cieplnej i po prostu nie mogą być krojone tam, gdzie wcześniej było krojone surowe mięso. Więc musimy albo umyć od razu przed krojeniem warzyw, albo sobie tutaj inną deskę po prostu na te warzywa wziąć. Natomiast generalnie przygotowując jakiekolwiek, czy kanapki, czy w ogóle mizerię, czy właśnie dodając ogórek do sałatek, czy jakiś inny, generalnie obieram go ze skóry. Ta skórka moim zdaniem nie jest smaczna, a zwłaszcza w zimie, kiedy ogórki trafiają do nas z naprawdę bardzo odległych części świata, myślę, że nic takiego, co by nam służyło, co by służyło naszemu zdrowiu, przynajmniej na zewnętrznej części tej skórki, nie znajdziemy. Przemieszam sobie kurczaka. On już powoli jest prawie gotowy, ale jeszcze całkiem gotowy nie jest, bo mieszając czuję, że nie jest jeszcze upieczony całkiem, bo niektóre kawałki są lżejsze, niektóre są cięższe, mimo iż pokrojone zostały w miarę równo. I po prostu dotykając też łyżką czuję, że niektóre są twarde. Teraz jeśli chodzi o ilość tego ogórka, to na te 4 chlebki, o których mówiłam wcześniej, albo taki zwykły ogórek w całości, jak mamy nasz, albo połówkę takiego długiego wężowego. Więc jak połówkę wężowego, to połówkę, ja sobie ją opłuczę i teraz sobie odkroję skórę. Kroję sobie wzdłuż, tak samo z obraniem ogórka osoba niewidoma nie powinna mieć najmniejszego problemu, bo też wierzch mamy taki raczej woskowy w dotyku i bardziej prążkowany, a to, co jest pod spodem, ma zupełnie inną fakturę. Prążków żadnych nie ma, czuć, że jest to samo warzywo, więc tutaj sprawdzając palcami bez najmniejszego problemu możemy odnaleźć te miejsca, gdzie kawałek skórki jeszcze nam został. Po obraniu kroję ogórek naprawdę na takie dosyć grube plasterki, mniej więcej na 0,5 cm, może troszeczkę mniej, ale raczej grubsze niż cieńsze. Jeśli ktoś z Państwa lubi, można sobie do tego miksu, jaki trafi do kebaba, dodać też kukurydzę marynowaną, czy też świeżą, taką odskubywaną z kolb. Ja akurat nie dodaję, ale generalnie można i smakuje to też całkiem dobrze. Ok, cebula, ogórek pokrojony. Trochę mi się tego ogórka wydaje mało, więc z tej drugiej połowy wężowego jeszcze sobie trochę skroję. Jak zapewne Państwo słyszą, ten odgłos smażenia kurczaka jest już taki coraz bardziej ostry. Jeszcze piekarnik się zagrzał. Wszystko na czas. I to świadczy o tym, że kurczak jest już upieczony, bo tak to on sobie tak jakby lekko szumi, a kiedy jest gotowy, zaczyna sobie już tak po prostu skwierczeć. I to jest ta pora, kiedy po ostatecznym przemieszaniu za chwilkę będę go wyłączać, bo jest po prostu

0: się po prostu wszystkie kawałki porządnie upiekły, żeby żaden z nich nie został niedopieczony. Myślę, że z kurczakiem na razie tyle. Natomiast teraz pokroję jeszcze szybciutko serek feta w kostkę i w tym momencie będę już mogła wkładać chlebki pita do piekarnika. Wezmę sobie tylko miseczkę, do której wrzucę pokrojone wcześniej cebulę, ogórki i za chwilkę trafi tam też ser pokrojony w kostkę. No oczywiście, gdyby był pomidor, to też trafiłby tam pomidor. W trakcie krojenia sera feta, jeśli widzimy, że ten ser, bo no, różnie jest z rodzajem i z taką jakby gatunkowością, te sery jedne są lepsze, inne są gorsze, różnie się je kroi, natomiast co mogę Państwu podpowiedzieć, co mogłoby zdecydowanie sprawę ułatwić, to to, że jeśli widzimy, że nasz ser feta jest taki suchy i się kruszy nam w trakcie krojenia, to możemy sobie za każdym razem lekko oliwą przejechać ostrze noża i wtedy będą się właśnie nam kroiły kostki, a nie jakieś nie wiadomo co, i gwarantuję Państwu, że nie zrobi się z tego sera ciapa, tylko będzie miał normalną konsystencję właśnie takich kosteczek. Natomiast jeśli mamy dobry gatunkowo ser, to nie ma problemu, on sam z siebie jest taki na tyle wilgotny i tłusty, że możemy go swobodnie kroić, żadne kruszenie, żadne takie rozpadanie się tych kosteczek nie powinno się nam przydarzyć. Oczywiście kroimy też z takim feelingiem, żeby bardziej kroić niż naciskać. Jaka ta kostka w kebabach jest, no to każdy z Państwa pewnie kupując widział, więc tutaj nie będę się nad tym rozwodzić. Zresztą też każdy sobie kroi na jakie kawałki lubi. Ja nie kroję na desce, też dlatego, żeby jakoś tego sera aż tak bardzo nie przyciskać. Odkrawam sobie kawałki, takie jakby paski, i nad miską kroję już kosteczkę. Takie małe opakowanie, 150-gramowe, powinno w zupełności wystarczyć. Ser został pokrojony. Teraz włożę do piekarnika chlebki. Położę je sobie na folii, ale nie ma takiej konieczności, bez folii też się upieką, natomiast będę miała mniej do mycia na blasze później, po ich wyjęciu podkładając folię. Z tymi chlebkami jest też tak, że to zależy od którego producenta będą je Państwo mieli. Mogą być pieczone przez 5 minut, mogą być pieczone przez 4. Tutaj po prostu z tym się nic nie stanie. To nie jest jakieś ciasto drożdżowe czy sernik, które nam padnie, jak otworzymy piekarnik. Więc możemy sobie sprawdzić po prostu, czy już są wystarczająco upieczone. Tak jak mówiłam, nie rozkrawamy przed pieczeniem, tylko dopiero po. Rozkrawamy oczywiście wzdłuż tej krawędzi, wiecie Państwo, dłuższej. Każdy, kto trzymał kebaba w ręce, doskonale wie, jak sprawa wygląda, jak on powinien być zrobiony. A w międzyczasie wymieszam sobie jeszcze sałatkę, ale nastawię najpierw zegar na 5 minut, zmniejszę temperaturę na 200. I już teraz kolejną rzeczą, jaką zrobię, to przesypanie kurczaka tutaj na dół szlak, żeby ten nadmiar tłuszczu, który gdzieś tam ewentualnie został, sobie obciec. Tam nie powinno tego być zbyt wiele, bo on się po prostu też częściowo wchłonął. Kurczak jest mięciutki, przyprawiony. Tak jak mówię, ja tutaj dodaję po szczypcie, bo niezbyt lubię takie bardzo pikantne rzeczy. Natomiast oczywiście, jeśli Państwo wolą bardziej pikantnie, to spokojnie każdej przyprawy można dać po dwie. O czym to ja mówiłam? Aha, że zmieszam sobie sałatkę. Więc teraz tą sałatę, którą mam w woreczku, dodaję sobie do ogórka wcześniej Tutaj, jeśli widzę jakieś takie większe liście, to mogę sobie porwać na mniejsze, ale ona generalnie, ta, która jest myta i pakowana, jest już porwana. Tutaj też to jest kwestią jakby Państwa preferencji. Jedyne co, to jeśli w których liściach widzę łodygi, to je po prostu obrywam. No, a takich większych liści, które ewentualnie nadają się do porwania na całą tą sałatkę, jest raptem kilka, więc nie jest to jakaś tam wielka robota. Cały sobie mieszamy. Ja sobie mieszam, powiem Państwu szczerze, rękami, dlatego że nie chcę tak grzebać łyżką, jakoś bardzo gwałtownie i raptownie mieszać. Po pierwsze, dlatego że sałaty generalnie nie chcę stłamsić na taką, na takie szmaty z liści, żeby się zrobiły. A druga rzecz, że właśnie też nie chcę, żeby mi się z fety zrobiła taka breja. Więc delikatnie, wyprostowanymi palcami po prostu przegrzebuję sobie całość. Miskę mam na tyle dużą, że przy takiej no, średniej ostrożności nic mi tam nie wypada. Mam też bezpośrednią kontrolę nad tym, jak całość jest zmieszana. No i sałaty, tak jeśli mniej więcej dodaję około 10 dekagramów. Jak są pakowane z 140, no to tak 2/3 tych mieszanych sałat. Dobra, to już mam zrobione. Póki się tutaj te chlebki pieką, to jeszcze przypomnę Państwu raz, czego potrzebowaliśmy do naszych kebabów. Więc jeśli chodzi o mięso, to dwie takie nie za duże, znaczy podwójna nie za duża pierś z kurczaka, filet. Do niej jako przyprawy rozmaryn, gorczycę, pieprz czarny, pieprz biały, czerwoną paprykę i oregano. Natomiast jeśli chodzi o sos, to czosnek świeży, pieprz biały i tutaj dodajemy to do jogurtu naturalnego, tudzież majonezu, tudzież zmieszanego majonezu ze śmietaną, jak to już Państwu jest wygodnie. Mniej więcej na taką ilość to mały jogurt naturalny w zupełności wystarczy, żeby on też tego chleba nie rozmoczył i nie wyciekał nam, bo to będzie po prostu i nieestetyczne, i takie niefajne do jedzenia. Oczywiście potrzebujemy oliwę, żeby upiec kurczaka, no to już w zależności od tego, jak mówiłam, w garnku, żeby po prostu dno było tak porządnie przykryte, nie suche, ale też, żeby ten kurczak w tej oliwie nie pływał. I no oczywiście sól i do kurczaka, i do sosu. Natomiast jeśli chodzi o warzywa, to pomidor, ogórek, zielona sałata i kapusta pekińska i cebula oczywiście. I jeszcze dodatkowo serfeta. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Można też dodać kukurydzę, tak jak już mówiłam wcześniej. Teraz chlebki, ponieważ są już gotowe, będę je mogła wyjąć. Można nie wyjmować wszystkich naraz, bo jeśli chcemy, żeby one też były przez cały czas ciepłe, to można sobie wyjąć tyle, ile aktualnie robimy. Chodzi tylko o to, żeby je podgrzać. Tutaj nie ma jakiegoś wielkiego pieczenia. No tutaj zrobię jeszcze jeden przykładowy, żeby Państwu zobrazować, jak tutaj do końca całość ma wyglądać. Więc biorę sobie ten chlebek. Wolę resztę sałaty, żebym się tutaj nie plątała. Tam przydałby się nóż. I sobie wzdłuż, ale tak nie całkiem, jakby od połowy wzdłuż przekrawamy, bo jak przekroimy całkiem, no to zostaną nam dwie połówki, z którymi nie wiadomo będzie co zrobić. Ja sobie zawsze staram wybierać ten taki jakby twardszy brzeg, grubszy, i jego zostawiam, natomiast kroję po tym cieńszym wzdłuż, bo ten grubszy będzie stanowił podstawę tego chlebka. I do środka będę sobie kolejno nakładała teraz mięso, przygotowaną wcześniej sałatkę i sos. Otwieram go tak jakby taką kieszonkę, na sam spód daję upieczone mięso. W zależności od tego, ile mam tych chlebków, jeśli 5, no to 1/5 całości, jeśli 4, to 1/4. Dodatkowo kolejną rzecz, to wiadomo, tak jak już mówiłam, sałatkę wymieszaną uprzednio. I na koniec całość, jakieś 2-2,5 łyżeczki sosu, to jest taka ilość, która mi odpowiada. Jeśli Państwo oczywiście lubicie więcej, można sobie tego sosu zrobić więcej i później też więcej go dodawać. I w tej chwili kebab jest już gotowy. Mam nadzieję, że opisałam wszystko na tyle jasno, że nie będą Państwo mieli trudności z przygotowaniem. Jeśli będą jakieś pytania, proszę oczywiście zadawać w komentarzach. Można się też kontaktować ze mną przez mój Skype. Nikto Luftilka. Życzę Państwu powodzenia i smacznego. I zapraszam na Ala Kebaby. Dziś dziękuję już za uwagę. Zapraszam do kolejnych przygotowywanych przeze mnie podcastów. I kłaniam się, Ala Witek. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: W kalendarzu mamy 13 dzień października, jest godzinka, no tak 7 po godzinie 20, a więc zaczynamy Tyflo Przegląd.
3: Nawet 5, bo tu mieliśmy taką wręcz zegarynkę radiową dzięki Robertowi.
2: A no właśnie, ja mam 7.
4: To raczej był WhatsApp, ale dobrze.
3: Ale nie, zdążył ci powiedzieć godzinę.
4: Aha, chwyciło.
5: No. Czyli błąd z iOS-a dawnego poprawiony, jak widać, chyba, przynajmniej częściowo.
2: Dzisiaj tak, mamy...
6: Poprawiony, aż za bardzo poprawiony, mam wrażenie, bo mój iPhone, mimo bycia wyciszonym, ostatnio uparcie ciągle czytał godzinę, jak powiadomienie przychodziło.
2: Aha, no bywa mi kiedyś przez bramkę przepuściło telefon, rozmowę telefoniczną. I mi się rozdarł Android i w telefonie, mimo że było nie przeszkadzać. Ale najpierw, może zanim tak zaczniemy rozmawiać sobie tu fajnie, to się przywitamy. Bo to jest 58. audycja Tyflo Przeglądu. I jak było słychać, to mamy na pokładzie Michała Dziwisza tutaj za konsolety. Mamy Tomka Bileckiego.
7: Dobry
2: mamy?
7: Wieczór.
2: Mamy. Mamy Roberta, który wrócił
4: dobry
2: ze
4: szkolenia. Dobry wieczór. Tak, tak. Wróćmy.
2: Mamy Mikołaja, który będzie dzisiaj takim, ja zaraz zresztą powiem, będzie nam dzisiaj opowiadał na bieżąco, co to się dzieje, bo jest konferencja Apple'a. Mamy Pawła Masarczyka również.
5: Dobry wieczór.
2: I ja też jestem, Kasia Ślipek, witam serdecznie. To zanim jeszcze zaczniemy mówić tak konkretnie o Apple'u i o konferencji, to powiemy, że nasza audycja jest interaktywna. Oczywiście stream trwa i transmisja trwa na Facebooku. Tam również pod tym streamem, pod taką zachętą i pod takim postem można pisać komentarze. Następną drogą, żeby się z nami skomunikować, jest Zoom i tutaj można albo dzwonić, albo bezpośrednio z aplikacji się z nami skomunikować, nie telefonem. No i jeszcze mamy aplikację dla Windowsa na PC i tam też nas znajdziecie i też możecie do nas pisać. Właściwie ona jest dedykowana nam, naszemu Tyflo Podcastowi. I co? I jeszcze kontakt tyflopodcast.net i tam też jesteśmy i to jest też taki panel do skontaktowania się z nami. Dużo tego, ale przebrnęliśmy. Trochę tak jak na YouTubie, jak podawają te wszystkie Instagramy swoje i tak dalej, to zanim się filmik zacznie...
3: My się jeszcze
2: cała...
3: Insta nie dorobiliśmy.
2: Tak,
3: może
2: ale wiesz,
3: to
2: co chodzi?
3: Wiem.
2: Że zanim w ogóle, wiesz, masz jakąś treść filmu, to najpierw jest cała taka lista, gdzie to nas...
3: No tak, bo jak ktoś jest pierwszy raz, to z tego samego założenia wychodzimy my, jak ktoś z nami po raz pierwszy, no to warto powiedzieć, gdzie w ogóle można się z nami skontaktować i w jaki sposób to zrobić, ale już mamy stałych słuchaczy, się witają z nami, na przykład Kacper się z nami wita, witamy cię również, dzień dobry.
2: To co, najpierw sobie szybciutko przyjrzymy, co to dzisiaj oprócz Apple'a będzie u nas. Robercie, zapraszamy na Tyflohedy.
8: W tym tygodniu w Tyfloprzeglądzie. Jeśli nie masz konta PKO BP, zalogujesz się do aplikacji ICO. Google kopiuje konkretne powiadomienia o konkretnych dźwiękach od Apple. OmniSense. Nowe, innowacyjne końcówki na laskę od firmy Rotacaster. The Muse. Nowe skrypty Briana Hardgena dla Josa w grudniu. PowerToys 0.21 z poprawkami dostępności. Aktualizacje aplikacji na Androida. Total Commander. Czy korzystanie z tej aplikacji ma jeszcze sens? Nowe, ciekawe wtyczki do NVDA. Empik pracuje nad poprawą dostępności aplikacji Empik Go. Wskazówki nawigacyjne w DuckDuckGo. Amicis, nowa sieć społecznościowa dla osób niepełnosprawnych. Katalog VTuner w Orionie. Moneris tworzy kasy dostępne dla osób niewidomych. Konsorcjum W3C wykreśla WordPressa z listy CMS-ów rozważanych jako baza przebudowanej strony. Koronawirus w Owińskach. Nowa wersja Seeing Assistant Move dla iOS. Pierwsze banki wprowadzają potwierdzanie płatności na smartfonie, gdy używamy Google Pay. Coś dla programistów i dźwiękowców. Interaktywna książka o wyodrębnianiu poszczególnych partii z miksu. PayPal wprowadza opłatę za niekorzystanie. CC Hound – kolejne źródło z darmową muzyką. Google Pay już bez PIN-u. Smart Guitar Amp – procesor gitarowy oparty na sieciach neuronowych.
3: Dobry wieczór. Dzisiaj jest Dzień Ratownika Medycznego. Wiecie coś o tym? Tak napisał do nas Piotr. Piotrze, ja nie wiedziałem, ale jeżeli tak istotnie jest, to pozdrawiamy wszystkich ratowników medycznych. W obecnej sytuacji na pewno macie dużo pracy.
2: Oj tak, to prawda. To co, może teraz sobie porozmawiamy o tej konferencji, którą tutaj Mikołaj śledzi równolegle z naszą audycją, bo się nowe iPhony pojawiły, jakiś głośnik. Co wiesz, Miki?
6: Tak, zacznijmy od tego, że po raz drugi już Apple bardzo dostępnościowo zadziałało w kwestii konferencji, bo wydarzenie jest dostępne z audiodeskrypcją. Rekomendacja jest taka, że jeżeli chcemy to wydarzenie z audiodeskrypcją obejrzeć, żeby robić to przez aplikację TV na naszych urządzeniach iOS, bo w tej właśnie aplikacji respektowane są nasze ustawienia, to tam w ustawieniach dostępności możemy włączyć, jeżeli chodzi o audiodeskrypcję, że jest problem, jeżeli to jest w ogóle możliwe, z wyborem tej ścieżki audiodeskrypcyjnej. Po prostu robimy to tak, że włączamy sobie tam w ustawieniach dostępności, że my ogólnie oglądając filmy życzymy sobie, żeby ta audiodeskrypcja była i wtedy włączamy wydarzenie w aplikacji TV, nie musimy się już niczym przejmować, ta audiodeskrypcja Apple wie, że według nas powinna być, więc on nam tę audiodeskrypcję włączy. No ale co na samym wydarzeniu? Zaczęto od...
2: A ja cię przepraszam, ale jak wygląda taka audiodeskrypcja? Co tam jest powiedziane? Idzie Tim Cook, staje przed pulpitem i...
6: Tak. Aha. Między innymi tak. Jak są jakieś filmy na przykład są, bo bardzo często konferencje się na przykład zaczynają filmem, w którym tam jest pokazane jakiś tam siedziba Apple'a, tam coś się dzieje, jakiś tam świat pokazany się tam przybliża na siedzibę Apple'a albo coś. Mhm. To właśnie takie filmy też są opisywane, bo...
3: Zresztą i w trakcie takiej konferencji całkiem sporo różnych filmów takich mniejszych jest pokazywanych.
2: Tak, i prezentacje
3: jakieś. Tak, dokładnie. Zastosowanie pewnych rozwiązań, które Apple w danym momencie ma zamiar nam zaprezentować, bo to jest zawsze poparte jakimś przykładem. Także jest co opisywać.
6: I te filmy to były bardzo często muzyka i tyle. Mhm. Więc tutaj audiodeskrypcja się bardzo, bardzo przyda. Nawet przy ostatniej konferencji to podobno próbowano opisywać same osoby prezentujące, że ten wygląda tak i ludzie sobie też, którzy oglądali, no mi się akurat nigdy nie udaje, bo konferencja jest zawsze we wtorek i Tyflo Przegląd jest zawsze we wtorek, więc ja czytam Twittera i staram się tu na bieżąco relacjonować, ale ludzie sobie chwalili, że wreszcie mogli zrozumieć, jak pewne na przykład osoby wyglądają.
2: Ale... Wyobrazić sobie, nie? To też jest takie fajne.
6: Takie... Ale przechodząc do samej konferencji, no zaczęto od HomePoda, czyli od głośników Apple. Coś a la, czy to Amazon Echo, czy to Google Nest teraz, Google Home wcześniej. po prostu rozwiązanie Apple'a, które już było, teraz jest dostępne w wersji mini. I tak naprawdę moim skromnym zdaniem to rozwiązanie nie przynosi nic nowego. To jest gonienie konkurencji, a nie wprowadzanie jakichś innowacyjnych rozwiązań, bo tak naprawdę wszystko, co tu pokazano, to Amazon dawno ma, Google zresztą też. No bo co, no mniejsza wersja głośnika to jest coś, co Amazon dawno miał i ma. Nowy wygląd ma to wyglądać jak jabłko. No dobra, to jest powiedzmy coś innowacyjnego. Ma być wsparcie dla par tak zwanych, czyli jeżeli mamy dwa głośniki, to sobie możemy je ustawić w parę i one będą działać jak para głośników stereo.
7: I to też nie jest nic nowego, dodaję.
6: Tak, i to też nie jest nic nowego. Jest multiroom, czyli odtwarzanie przez kilka rzeczy, kilka głośników w różnych pokojach, czy sobie możemy na przykład przejść i on od razu będzie to odtwarzał, albo ogólnie będzie na przykład nam coś odtwarzał w całym domu. No okej, okay, to może jeszcze, nie wiem, czy Amazon to ma.
2: Oczywiście. Ale czy to jest tak, słuchajcie, że...
7: I JBL to ma i tam jeszcze parę innych.
2: Ale czy to jest tak, czy to działa w ten sposób, że jak ja wychodzę z tego pokoju, to się automatycznie gasi i energię mi oszczędza?
7: Musiałby jakoś wykrywać, że ty przechodzisz z pokoju.
2: No właśnie,
7: nie,
2: byłoby miło.
6: Chyba nie, to chyba albo puszczasz na wszystko, aha, albo puszczasz na jeden i sobie potem przełączasz. Ale możesz, mam wrażenie, puścić na wszystko, że na przykład w całym mieszkaniu, jak nie wiem, chodzisz i sprzątasz. No i to jest ta kwestia tam synchroniczne odtwarzanie, że możesz odtwarzać
7: chip
6: na dwóch
7: S5 ma.
6: Tak, S5.
7: Co znaczy, że podobno zanim usłyszysz piosenkę, to Apple ją analizuje i sprawdza, jak ustawić dźwięk, żeby było najlepiej.
6: Tak, to
7: cokolwiek
6: też
7: miałby to oznaczać.
6: No i Intercom, czyli niby super nowa funkcja, możliwość wysyłania wiadomości osobom z innego pokoju, no tylko że ja znowu powiem, Amazon już to ma. Co więcej, Amazon pozwala na połączenia z osobami z innego pokoju. Więc no też tutaj nic nowego, cena $99, więc no nie ma jakiejś Aplowa. Tragedii, ale też nie ma cudu. No i Siri, która raczej nie słynie w porównaniu do Google i w porównaniu do Amazona z jakiejś nadmiernej inteligencji. Więc jak dla mnie nic wielkiego to urządzenie nie wnosi.
2: Podoba mi się, Mikołaj, że mimo, że jesteś zapalonym Apple'owcem, na co dzień korzystasz z iPhone'a i jesteś w stanie zaargumentować, kiedy Apple jest lepsze, ale też masz na tyle takiej wiedzy i świadomości i samo, nawet nie wiem jak to określić, że jesteś w stanie powiedzieć, że jeżeli coś jest niewarte uwagi, to powiesz. Że nie jesteś tak przyćmiony jak niektórzy fani Apple'a, którzy po prostu cokolwiek by weszło, nawet nie wiem jaka tandeta, to i tak to będzie dla nich.
3: Szczerze powiedziawszy, Kasiu, ja mam wrażenie, że to już jest trochę przebrzmiałe na temat tego takiego fanbojstwa Apple'a i ten mit, i będę trochę złośliwy, i ten mit kultywują zapaleni androidowcy. Bo kiedyś rzeczywiście Apple było, no i te jego konferencje, to zwykle było takie wow. Natomiast obecnie to Apple nie pokazuje nie wiadomo jak wielkich innowacji. Apple już nie wyznacza trendów i teraz no i mam wrażenie, że też to fanboystwo takie tak zwane, które kiedyś rzeczywiście no było bardzo zabawne, ale teraz i to fanboystwo się zmniejszyło. I teraz tak
2: naprawdę
3: Tak naprawdę ja się z tym spotykam coraz mniej. Rzadziej.
6: Dokładnie, jest tego mniej.
7: Znaczy, mam wrażenie i to też kilka osób widzących jakby gdzieś tam obserwowałem, które jakby miały wystarczająco dużo pieniędzy, żeby kupić iPhone'a i one stwierdzały, że ten telefon po prostu działa i o to im chodzi.
6: Dokładnie.
7: Już. I jakby tu nie ma, że fanboy, że coś, tylko to po prostu to się uruchamia i to mi się zapomina już. U mnie nawet w rodzinie jakby zauważyłem coś takiego. Kupili iPhone'a i stwierdzili, kurde, to może nie jest jakoś bardziej funkcjonalne, czy bardziej nie wiadomo jakie, tylko to po prostu działa.
6: Dokładnie. Dla mnie mimo wszystko telefon to jest urządzenie, które ma działać zawsze, ma działać w sytuacjach krytycznych, ma być nie tylko dostępne, ale też wygodne. Czy jak ja nie wiem, idę gdzieś, jestem nie wiadomo gdzie i spieszy mi się, to mi się nie chce nie wiadomo gdzie szukać i bawić i męczyć, tylko to ma działać fajnie i ja się mam skupić na tym, co ja chcę zrobić, a nie jak to zrobić, żeby to w ogóle było dostępne, a teraz mi nie gada i ja nie wiem co i tak dalej, i tak dalej.
3: A prawda smutna też jest taka, że nadmiar funkcji, nadmiar możliwości i źle zaprojektowany interfejs też może przytłaczać.
2: Tak, tak, dokładnie. Zgadza. No to skoro już tak rozmawiamy o tych, albo proszę dokończ.
6: Jakby jedna ważna rzecz, jeżeli chodzi o iPhony, uważam, że iPhony, nawet jeżeli nie działają, a czasami im się zdarza w jakimś sensie nie działać, to mimo wszystko najczęściej nie działają w bardzo przewidywalny sposób, bo tych iPhone'ów jest powiedzmy kilka, to jest wszystko ten sam system, on jest w miarę niezmodyfikowany, więc jak wychodzi powiedzmy iOS 14... Słucham?
2: Przewidywalny.
6: Tak. Jak wychodzi iOS 14, to generalnie jest wiadomo, że jest taki bug i ten bug dotyczy się na przykład użytkowników tego konkretnego modelu monitorów brajlowskich i ci użytkownicy nie powinni aktualizować, a jest taki bug, który coś tam i ten błąd omijamy w taki sposób.
3: Ale zawsze... Mikołaju, niestety ostatnimi czasy mam wrażenie, że z tym też jest coraz gorzej. Kiedyś Apple bardziej o to dbało. Ostatnio coraz częściej słyszę o takich różnych dziwnych błędach, które się jednym zdarzają, innym się nie zdarzają. Na przykład ostatnio znajomy opowiadał mi arcyciekawą historię. Słuchajcie, to jest po prostu rzecz, która naprawdę jest dziwna i ja się zastanawiam, co on z tym zrobi. Po pierwsze, to mu się zaczęło na, chyba na, on ma zdaje się XR iPhone'a i na tym iPhone'ie najpierw no, zaczął mu się bardzo po aktualizacji systemu do najnowszej wersji mulić VoiceOver. No ale to okej. Okay. Postanowił, że zrobi reinstalację tego systemu, po prostu wyczyści wszystko i nie będzie przywracał z backupu, tylko ustawi to wszystko jeszcze raz, bo mu, co niektórzy powiedzieli, że tak jak zrobi, to mu... to poprawi sytuację. I wyobraźcie sobie, że jemu się stała bardzo dziwna rzecz, mianowicie nie jest w stanie korzystać z usług Apple'a, czyli iMessage i FaceTime. Nie jest w stanie ich zaktywować. Z dziwnego powodu. Otóż jego numer na karcie SIM to jest w ogóle, zaczyna się od plus jeden i jakiś zupełnie jest nagle inny, dziwny numer i nawet support Apple'a nie bardzo wie, co z tym zrobić. Ale ponoć to nie jest jedynym coś, to jest coś na rzeczy, jeżeli chodzi o Orange, bo ktoś tam, bo on akurat korzysta z Orange'a i ponoć no nie tylko on ma ten problem. Także zobaczymy, co z tym będzie, ale to też nie jest tak, że to zaczyna być już takie oczywiste. Po prostu od czasu do czasu się zdarzają naprawdę dziwne rzeczy, z którymi nie bardzo wiadomo, co zrobić. Tymczasem, słuchajcie, mamy telefon.
2: Ja mam wrażenie, jeszcze tylko dokończę.
3: Aha, proszę.
2: Sypać się zaczęło moim zdaniem wtedy, kiedy nagle jedne smartfony mają ten czujnik inteligencji, drugie nie mają, te mają jakieś funkcje, tamte
6: coś
2: jednak nie mają.
6: Że tych telefonów jest coraz więcej, jest coraz więcej kombinacji.
2: No właśnie.
6: To nadal jest daleki od Androida, gdzie tego jest multum i każda firma może robić co chce, ale fakt jest faktem, że tego jest coraz więcej, bo kiedyś tak naprawdę z każdej generacji był jeden iPhone i tyle.
2: I miał te same funkcje.
6: Dokładnie.
3: To się zgadza.
6: 12 mini, 12.
3: Tak, jest coraz więcej tych wersji i po prostu zaczynają się pojawiać problemy. Dobrze, słuchajcie, odbierzmy telefon. Kto jest z nami? Halo?
9: Dobry wieczór, Milena z tej strony.
3: Dobry wieczór, Mileno, słuchamy.
9: Sprawa pierwsza dotyczy kwestii tych danych wrażliwych. Sprawa polega na tym, że ja owszem wchodziłam w to miejsce, tam gdzie co pan Michał pokazywał, ale moment i przedstawiałam na nic nie rób, tylko że jeżeli zamkniemy aplikację ustawienia i ponownie tam wejdziemy, to ta opcja po prostu się przedstawia z powrotem na na domyślną.
6: Spróbuj ustawić na nic nie rób i kliknąć wróć.
9: Tak, Tak, robiłam tak, wróć, zamknęłam aplikację i jak wiem, uruchomiłam ponownie, znaczy aplikację ustawienia, weszłam w ustawienia ponownie i weszłam znowu w VoiceOver i tak dalej i no i pojawia się po prostu, że ma powiadamiać.
6: A to jest ciekawe.
9: No.
6: Bo tak się dziać nie powinno.
3: No tak się dziać nie powinno, no, ale jak widać, niestety tak jest. No.
2: I to jest dowód na to,
3: tak, to jest dowód na to, że u jednych to działa inaczej, dokładnie, u innych to inaczej działa. Czy jeszcze jakaś sprawa, Mileno?
9: Jeszcze mam takie jedno pytanie odnośnie aplikacji Allegro na iOSie. Bo wiem, że można tam zezwolić na dostępność do zdjęć i do aparatu, ale szczerze mówiąc nie wiem, jak to zrobić.
3: Sama aplikacja powinna o to zapytać.
6: Tak, aplikacja powinna o to zapytać wtedy, kiedy jej to będzie potrzebne.
3: Po raz pierwszy.
6: A jeżeli nie, to wchodzi się w ustawienia, wchodzi się w prywatność i tam mamy listę tych wszystkich uprawnień, wybieramy sobie, co potrzebujemy i danej aplikacji to uprawnienie przyznajemy lub nie, ale no najpierw musimy wejść w miejsce, gdzie ta aplikacja ma to wykorzystać, i aplikacja nas powinna zapytać. Jeżeli nas nie zapyta, jeżeli nam powie, że nie przyznałeś uprawnień, to wtedy wchodzimy w ustawienia.
9: No to tak, to wiem. Tylko właśnie próbowałam tam takie coś jest, żeby właśnie dodać jakby nowe ogłoszenie i tam jest informacja, że można dodać tam do 15 zdjęć. No dobra, informacja jest, tylko pytanie, w którym miejscu te zdjęcia dodać, bo przeszłam całą jakby, no cały jakby ten proces i nie było tam miejsca na dodanie zdjęć.
3: Być może po prostu ten przycisk dla nas jest niedostępny. Szczerze mówiąc, ja nie korzystam z mobilnej aplikacji Allegro i mi ciężko coś powiedzieć. Nie wiem, jak wy.
6: Dokładnie. Ja też nie korzystam, ale też bym polecał spróbować ze sobą widzącą, bo może przycisku gdzieś nie widać.
3: Dokładnie.
10: Ja korzystam na Androidzie. Tak,
9: no dobrze, to... To ode mnie to tyle właśnie, co tak chciałam.
3: Okej, to dziękujemy za telefon i do usłyszenia, a ja teraz zaglądam na naszego Facebooka i na inne źródła kontaktu z nami, czyli na kontakt tyflopodcast.net. No i mamy tu na przykład taki wpis od Kacpra. Na początek chciałbym zgłosić, że w aplikacji Discord, kłania się kwestia głosowego dyktowania. Bardzo prosimy, sprawdzajcie, co do nas piszecie, bo potem to jednak jest odczytywane i fajnie by było wiedzieć i się nie mylić. No więc dobrze, załóżmy, że w aplikacji Discord na Android wszystkie pola, które trzeba zaznaczać, na przykład przy dodawaniu nowej roli albo aktualizowaniu informacji z serwera, są nieopisane. Napisałem do pomocy i mam nadzieję, że coś z tym zrobią. No to my również mamy nadzieję. Co my tu jeszcze mamy? Nam się wita również z nami Krzysztof, że niedługo 60. audycja i pewnie niedługo jakaś imprezka się szykuje. A tak swoją drogą, to muszę się pochwalić, że jestem z wami od pierwszego przeglądu. Żadnego nie przepuściłem. No tacy wierni słuchacze to skarb. Tak, Kacper napisał poniżej, że Discord. To już mamy. I co my tu jeszcze mamy? Tu jeszcze jest taka dość istotna informacja od Piotra. A propos Amazonu. Mamy dziś Prime Day i można dziś trafić na ciekawe okazje na ich sprzęt. Ja właśnie zakupiłem sobie Echo Dot za 100 zł, a nie 270. Żeby z tego skorzystać, trzeba być członkiem Amazon Prime, jednak można zapisać się na okres próbny za darmo i z tej promocji skorzystać. Tylko pamiętajcie, żeby potem z tej usługi zrezygnować, zanim ten okres próbny się skończy. Piotrze, dziękujemy za informację.
2: Rozumiem,
3: może komuś się przyda.
2: Rozumiem, że to jest tylko jeden dzień. Bo to już mamy końcówkę dnia, więc jeżeli ktoś by rzeczywiście chciał.
3: No tak, my to raczej nie skorzystamy z tego, bo tu będziemy siedzieli do godzin późnych. Ale może nasi słuchacze.
7: A jakiego czasu, bo może jeżeli to jest czas jakiś tam amerykański.
2: A to prawda.
6: Podejrzewam, że czas sklepu, czyli niestety niemiecki.
3: Niemiecki pewnie, tak.
2: No to właśnie.
7: Ale jeszcze parę godzin jest. Może
3: dokładnie.
7: Skorzysta. Jeszcze jedno pytanie a propos tej konferencji Apple'owej, bo nie wiem, czy jeszcze coś, Mikołaju, planowałeś kontynuować?
2: Tak, ja potem będę, tak.
6: Jeszcze o iPhone'ie.
7: No to właśnie, bo Intercom. Gdzieś wyczytałem, chyba na MacRumors Live, że Intercom ma działać na wszystkich urządzeniach. Czy to znaczy, że na przykład dwa iPhone'y w Wi-Fi'u sobie zrobią Intercom?
6: Nie wiem, czy dwa iPhony, ale tak, ma być coś takiego, że to będzie działać z iPhone'em i z Apple Watchem.
5: Okay.
6: Że do iPhone'a lub do Apple Watcha lub do CarPlay'a też będziemy w stanie to wysłać. Ale szczerze mówiąc, nie wiem, jak to ma działać z iPhone'em do iPhone'a. Nie wiem.
2: No ale po Wi-Fi, czyli to może być tak naprawdę z każdego miejsca?
6: Myślę, że wyjdzie, to zobaczymy, bo tak naprawdę trochę nie wiadomo, jak to ma wyglądać w tym momencie.
2: No dobrze, to może wróćmy do nowych iPhone'ów, które się mają pojawić, 12, i też ich trochę jest w tym mini. Ale zacznijmy może od tego podstawowego.
6: No tak naprawdę są trzy modele. Są iPhone'y 12, 12 mini i 12 Pro. 12 i 12 mini właśnie Apple podkreślał, że funkcjonalności mają te same, różnią się tylko rozmiarem. Że ten mini to ma być chyba 5 tam z kawałkiem cala.
2: I wszyscy
6: chyba mają tak. Nowy chip A14 bodajże. Bionic oczywiście, czyli też z tymi wszystkimi neuronowymi funkcjami do uczenia maszynowego, czyli też dla naszej dostępności może to być lepsze. 50% szybszy iPhone, mniejszy, cieńszy, lżejszy, 5G ma. Będzie 5G w iPhone'ie.
7: Ma, ale nie wiadomo, czy podobno implementacja to nie jest taka standardowa. Znaczy podobno nie, to nie jest tak, że to musi działać wszędzie i zawsze. Chyba. Ale tak. Mogę się mylić.
6: Oni też mówili, że on będzie decydował, czy w danej chwili lepiej działa 5G czy 4G.
3: Czy 4G, tak. To się zgadza.
6: I będzie się przełączał odpowiednio. Tak jak teraz mamy na przykład tą funkcję Wi-Fi Assist, że jeżeli nasze Wi-Fi jest tak tragiczne, że już nie domaga, to on nam się przełączy od razu na internet mobilny. No, będzie właśnie to jakiś nowy, lepszy ekran, który będzie bardziej odporny na wszelkiego rodzaju upadki, zadrapania i jakieś inne urazy, które
2: mogą spotkać. To co, Gorilla Glass będzie następna generacja?
6: Tak,
7: oni chyba nawet nie piszą, że Gorilla to jest jakieś coś specjalne, co oni sobie wypracowali z Corningiem podobno.
2: Aha.
6: Jakieś w ogóle szafirowe, nie wiadomo co, że najlepszy pod tym kątem smartfon w ogóle, jaki powstał do tej pory.
2: Co roku słyszymy, Miki.
6: No tak, aparat.
3: Najlepszy z iPhone'ów, no po prostu.
6: No tak. Aparat oczywiście, aparat w A12 Pro to już w ogóle, to ewidentnie ten model Pro jest, mam wrażenie,
3: tam z jakimś teleobiektywem to ma być nawet.
6: Tak, jakiś
2: format. Ale ile już smartfonów ma teleobiektywy?
3: Mhm. Nie wiem, ile ma z iPhone'ów teleobiektyw.
2: A z iPhone'ów to nie
3: wiem. No właśnie.
6: W ogóle jakiś format do wideo taki profesjonalny, do którego iPhone będzie mógł nagrywać, Apple stworzył. No tam bardzo, jakby nie wgłębiam się też jakoś za bardzo w te wizualne szczegóły. Generalnie lepsza kamera, lepszy aparat. Ale co jest ciekawe, iPhone będzie miał magnetyczne plecki. Czyli będzie można do niego na magnes podłączać wszelkiego rodzaju ładowarki, etui, będzie portfel, który się będzie magnetycznie przyczepiał do iPhone'a i będzie ładowarka AirPower, na której będziemy mogli jednocześnie ładować iPhone'a, Apple Watcha i bodajże AirPods'y. Ma być jakaś mała przenośna do podróży, żeby to można było sobie ładnie złożyć. I właśnie przez to, że ładowanie będzie magnetyczne, a nie tylko zwykłe bezprzewodowe, to do bodajże 15 W mocy będzie można uzyskać, bo ten magnes utrzyma dokładnie w takiej pozycji ten telefon, jaka jest najbardziej optymalna. No a jeżeli my kładziemy na ładowarkę, to my tam możemy trochę to ruszyć i to już nie jest do końca takie, jakie byłoby najbardziej wydajne. No i w tym momencie ta wydajność nam spada, a ten magnes po prostu utrzyma to w jednym miejscu, w tym najbardziej odpowiednim.
2: Trochę mi to przypomina Moto Mocy w Motorolach Z. Nie wiem, czy ktoś...
6: A to jest?
2: Wiesz co, to są takie komponenty właśnie do tych telefonów, na przykład masz projektor, aparat, powerbank, głośnik i one też są właśnie na magnes i też są motoshellsy, czyli takie etui, takie same plecki, bez tego bumperka, bez tej opaski takiej na ramki, tylko same plecki. I na przykład jeżeli kupowałam, ja miałam Motorola Moto Z2 Play i ona już w zestawie miała jednego motoshellsa, czyli właśnie jeden ten taki, te takie plecki. W sumie, że to są tylko taka deseczka, tylko plecki. I rzeczywiście to zdawało egzamin, bo to był magnes, który mocno to trzymał. Dziurka na obiektyw też była w tym etui wykrojona, no więc to też się tak trochę trzymało na tej dziurce. I tak samo było właśnie z projektorem, z aparatem, że to tak było jakby na całej szerokości i długości tego smartfona. Więc jeżeli to jest coś podobnego, to to może zdać egzamin.
6: No, to ma być coś podobnego, no, tylko że też do ładowania właśnie. Więc jest to interesujące. Z takich 200 innych trochę, oczywiście ekologia. Do 2030 cały Apple, włącznie z produkcją, ma być neutralny dla środowiska. Obecnie wszystkie biura już są. I w związku z tym no, minimalizuje się tworzenie śmieci, więc do iPhone'a nie są już dostarczane słuchawki i ładowarki, te tyczki do prądu. Jeżeli, bo wychodzi się generalnie z założenia, że to raczej nie jest nasz pierwszy smartfon i że raczej takie wtyczki powinniśmy już mieć. No jeżeli tak nie jest, to musimy po prostu sobie osobno je kupić. Co ciekawe, w pudełku znajdziemy kabel na USB typu, w sensie na Lightning do USB typu C. Nie Lightning na USB, tak jak to wyglądało do tej pory. No, nie wiem, jaki jest powód takiej decyzji, ale tak to ma podobno wyglądać. Nie wiem, czy ten zwykły też będzie, czy to będą dwa kable, czy będzie tylko jeden, ale no, takie informacje do mnie gdzieś tam dotarły.
7: Że no, masz, to będzie... może być też spowodowane tym, że po pierwsze bardzo dużo współczesnych laptopów ma co najmniej jedno USB-C, no i Maci, które zdaje się, że też mają USB-C.
6: I to nawet tylko USB-C.
7: Albo tylko USB-C, więc...
6: To było no... takie kuriozalne, że tak naprawdę do niedawna nie mogliśmy podłączyć iPhone'a do Maca, bo iPhone, domyślnie oczywiście, z domyślnym kablem, bo iPhone przychodził nam z kablem na USB, a Mac USB nie miał w ogóle. Więc no. No
2: oczywiście. Czy coś jeszcze, Mikołaj, na teraz?
6: Teraz chyba nie. HomePod, iPhone...
5: LOL. League of Legends ma być na iPhone'a.
6: A, no tak.
5: To tak a propos tego, że Fortnite wyleciał, to LOL wleciał.
6: No. A propos HomePoda, co jest takie smutne, była mowa o innych usługach, które na tym HomePodzie mają działać, usługach muzycznych. Była mowa o jakiejś Pandorze bodajże, czyli usłudze amerykańskiej, iHeartRadio, czyli usłudze brytyjskiej, bodajże Siriusie, czyli też usłudze amerykańskiej, chyba Amazon Music, który u nas w Polsce nie jest za bardzo popularny, ale jakoś tak dziwnie nikt nie wspomniał o Spotify'u, więc ja mam wrażenie, że Apple i Spotify przez tą wojnę wytoczoną na urządzeniach mobilnych, bo Spotify bardzo nie chcę, żeby Apple pobierał 30% od ich subskrypcji. Po prostu przez to Apple, mam wrażenie, nie wprowadziło Spotify'a na HomePody. Co czyni to urządzenie jeszcze mniej atrakcyjnym?
3: Ja zaglądam na Facebooka i tu mamy kilka takich dosyć ciekawych wpisów. Grzegorz do nas napisał. Nowy Chromecast 2020 z Google TV jest na eBay. Już sobie zamówiłem i opowiem, jak działa, gdy dotrze ze Stanów za jakieś 2 tygodnie. No to super. Czekamy, Grzegorzu, z niecierpliwością na relację.
5: Ten Chromecast ma też mieć talkbacka. Ponoć to już jest potwierdzone na jednej z grup, na których gdzieś tam sobie śledzę. Ktoś postanowił zapytać Google'a o sprawę i dostał z supportu odpowiedź, że talkback będzie. Nawet przyszły instrukcje, mogę później zajrzeć, jak tego talkbacka uruchomić. Zdaje się, że któreś, nie wiem, tam są tylko 2 przyciski na tym pilocie, czy 3. Natomiast 2, któreś chyba te bliżej dołu, należy przytrzymać, czyli analogicznie jak z przyciskami głośności na smartfonie. I powinien talkback wtedy wskoczyć. Na razie ponoć tylko po angielsku. No ale może z czasem się rozwinie.
3: Oby. I mamy jeszcze jeden komentarz, tym razem od Sylwestra. I to myślę, że też bardzo ważna informacja. Promocja Amazon Prime Day będzie dostępna do północy z 14 na 15 października. Czyli aż tak bardzo spieszyć się nie trzeba, jak widać.
2: A czy coś wiadomo o AirTagsach?
3: Na razie nic.
2: Mhm. Konferencja trwa, więc mamy nadzieję, że coś się może jeszcze pojawić.
3: Wiesz co? Nie. Z tego, co ja czytałem jakieś przecieki już wcześniej, to jeszcze nie będzie na tej konferencji.
5: Ona się już chyba skończyła. Jak otworzę Apple Visa timeline, to już jest ostatni tweet, że event has concluded, czyli
3: także
5: wydarzenie się zakończyło.
3: Tym razem tylko iPhony i HomePod.
2: Mhm.
6: A no to... wszyscy mówili, że AirTag to już na pewno teraz będzie, tak. To już będzie i nie ma.
3: Ale wiecie
6: nie.
3: Co, to dobrze, bo powiem szczerze, bo przez jakiś czas tak było, że te konferencje Apple'a to były takie, że już wszystko było wiadomo, nie było wiadomo, co oni pokażą i tak dalej. Nie było tego takiego rzeczywiście oczekiwania, jak za czasów Steve'a Jobsa. Trochę i tak jest dużo tych przecieków różnego rodzaju i one
6: tak,
3: się rzeczywiście potwierdzają. Tak, natomiast
6: nie wiadomo tylko kiedy, ale dokładnie. Zawsze wiadomo co.
3: Natomiast no właśnie. To trochę jednak usiłują tu, jak widać, zrobić, tylko szkoda, że w tę stronę, a nie, że na przykład, że nie, no, to na pewno nie będzie, a tu wyskakują z AirTagiem i już i jest coś nowego, czego się ludzie nie spodziewali.
6: Ja mam wrażenie, że po prostu... Tak naprawdę wszystko, nad czym Apple pracuje, to w ogóle wycieka. Tylko po prostu nie wiadomo, co sama góra wrzuci na którą konferencję, ale no to, co Apple robi generalnie, to o tym wszystko wiadomo, bo tak naprawdę wszystko to, co dzisiaj było pokazane, to już gdzieś tam się pojawiało w przeciekach, więc...
2: No ale to wszędzie tak poniekąd jest. Gdzieś tam coś wycieknie. Jakiś serwis to podłapie, potem to się rozchodzi na cały świat i... No i... Ale są tego dobre strony i też moim zdaniem niedobre też. Bo jednak nie ma tej niespodzianki. No ale cóż, zaczynamy sobie jeszcze, przejdziemy sobie do komentarzy, które mamy pod audycją. Tutaj Tomasz je zagregował i trochę o nich opowie.
10: No w zasadzie zagregowałem to jeden, bo jeden się chyba pojawił taki... Chyba jeden jest w ogóle tylko komentarz pod poprzednią audycją. Aga. Od niedawna przekonałam się do aplikacji skróty. Mam następujący problem. Kiedy uruchamiam skrót, który wymaga czasu, na przykład wysyłanie wiadomości SMS z opóźnieniem, to kiedy zablokuję lub wyjdę z aplikacji i otworzę inną, to skrót, który miałem uruchomiony natychmiast, mi się przerywa. Zaznaczam, że odświeżanie w tle mam włączone i nie mam włączonej trybu niskiego zużycia energii. Czy takie zachowanie aplikacji jest normalne, że muszę być cały czas na wierzchu z odblokowanym ekranem, aby działała prawidłowo?
3: Mikołaju, czy ty coś na ten temat możesz powiedzieć? Bo chyba ty najbardziej jesteś na bieżąco, jeżeli chodzi o skrót.
6: Mnie to trochę dziwi, ale... Szczerze mówiąc, nie wiem, musiałbym się jakoś sprawą zająć. A co do komentarzy, to mogę powiedzieć tyle, że powinien być jeszcze jeden, chyba że utknął na jakiejś medzie gdzieś. Bo któryś ze słuchaczy prosił o linka do App Store'a do aplikacji Voice Dream, to podrzuciłem.
3: Okej, okay, to jeżeli on gdzieś tam utknął, to ja go popchnę dalej, bo czasem tak bywa, że jakieś komentarze z linkami niestety na naszej wtyczce antyspamowej się po prostu zawieszają, ale słuchajcie, wy naprawdę nie chcecie, żebyśmy my tę wtyczkę wyłączali, bo mielibyście same oferty pożyczek i innych ciekawych rzeczy w komentarzach.
5: Mikołaju, czy ty mówiłeś o MagSafe w iPhone'ie? Bo teraz też
6: nadganiam. Tak, mówiłem o magnesie, mogłem tak. Podać tej nazwy, że to się nazywa
5: tak,
6: MagSafe,
5: tak.
6: Czyli nazwa MagSafe, która kiedyś była wykorzystywana do tych ładowarek magnetycznych w MacBookach, teraz powróciła w trochę innej formie właśnie jako ta magnetyczna technologia w iPhone'ach. I tak, dobrze Paweł, mówisz, to się nazywa MagSafe.
5: Czyli jak nadepniemy na kabel z ładowarki i pociągniemy mocniej, to kabel się odmagnesuje, ale iPhone nie spadnie, to w sumie spoko.
10: W sumie ciekaw jestem, bo To jest w ogóle ciekawa technologia, na ile byłoby możliwe na przykład, czy kiedyś czegoś takiego nie będzie, że na przykład w laptopach będzie listwa taka, pod którą będzie można sobie podłączać dowolną ilość wtyczek, o ile się zmieści, w dowolnej konfiguracji i tak dalej, po prostu każdy. No tu będzie, powiedzmy, będzie można połączyć, nie wiem, ładowarkę, jakieś tam sprzęty inne takie. Ciekawe jestem, czy
2: to by było fajne, rzeczywiście masz rację. Ale ciekawe,

0: Dotykamy iPhone'em głośnika i iPhone przejmuje pałeczkę i gra nam to samo, co było odtwarzane na głośniku od tego samego momentu. Czy to jest muzyka,
1: to
0: czy to jest podcast,
1: fajne,
0: czy to jest
1: audiobook
0: na przykład.
2: A czy to jest NFT fajne, tak. W odpowiednim korzystaniu? Na przykład w Google jest coś takiego, może, znaczy to nie jest na końca to jest poniekąd mi chodziło, żeby zrobić jeszcze lepiej, ale to bardziej mnie przynajmniej denerwuje niż pomaga, bo dość często przerzucam sobie muzykę ze Spotify na głośnik Google'a, żeby na przykład naszemu dziecku puszczać muzykę i sobie pracuję na telefonie na słuchawkach przewodowych. Odłączam te słuchawki, albo mi się odłączają z jakiegoś powodu, podłączam słuchawki i co? I Google mówi, czyli ty chcesz już słuchać na telefonie. Z głośnika przechodzi, nagle mi muzyka dla dzieci na telefon.
0: Aha.
1: No tak.
0: A to za dużo integracji też nie pomaga widocznie. To jeszcze o HomePodzie mówiłem. To samo też działa dotyczy rozmów, czyli możemy rozmowy telefoniczne tak przerzucać i możemy też przerzucać w drugą stronę. Czyli na przykład jeżeli przyjdziemy do domu, a rozmawiamy z kimś przez telefon, to podchodzimy tylko do HomePoda, dotykamy telefonem HomePoda i w tym momencie rozmawiamy dalej, już odsuwając telefon od ucha, bo rozmawiamy przez głośnik, przez HomePoda. Więc no to jest powiedzmy jakaś fajna funkcja.
3: Mhm. Dosyć ciekawie rozwiązany ten handoff tak zwany, bo jak rozumiem to jest po prostu rozszerzenie tego.
0: No tak, ale opcja jest jak dla mnie całkiem niegłupia.
2: Bo rzeczywiście często w głośnikach jest NFC, ale ono z reguły służy tylko do parowania głośnika z telefonem, a nie do właśnie jakichś tego typu...
0: To też nie jest głupie, szczerze mówiąc.
2: Akcji. No. I tu pewnie no,
1: to
2: kolejne
1: to
2: firmy pójdą za.
1: To najbardziej przemawia rzeczywiście za, no. To prawda. To co, zostajemy jeszcze w temacie poprzedniej audycji. Rozmawialiśmy o PKO. Jeżeli nawet nie mamy konta w tym banku, to jest możliwość zalogowania się do aplikacji IKO. I o tym Mikołaj?
0: Nie, o tym nie ja. O tym ktoś wrzucił newsa i nie wypełnił pól.
2: To chyba było z poprzedniej w ogóle audycji, czy z kiedyś chyba.
3: To znaczy, ktokolwiek to nie był, to no ja czytałem też gdzieś tam te informacje, to mogę powiedzieć, aczkolwiek to nie jest mój news. Będzie można między innymi korzystać z jakichś takich funkcji za pomocą aplikacji IKO, nawet jeżeli nie mamy w niej konta, będziemy mogli podpiąć sobie do tej aplikacji własną kartę płatniczą i chociażby korzystać z opcji doładowania telefonu, jakiegoś tam kupowania biletów i tego typu rzeczy. I oczywiście tak naprawdę w tym wszystkim to chodzi o to, że jak już sobie zainstalujemy tę aplikację i sobie ją skonfigurujemy, to żebyśmy my jednak się skusili na to konto w PKO BP, czy tam w Inteligo.
1: Zobaczcie, jakie to jest fajne.
3: Zobaczcie, jakie to jest fajne,
1: może
3: dokładnie.
1: Sobie założycie.
3: Dokładnie, właśnie o to tu chodzi, tak to ma działać i powiem szczerze, jest to dosyć interesująca strategia marketingowa.
2: Strategia marketingowa to raz, ale możliwe, że to inne banki przejmą i możliwe, że z czasem nawet jeżeli jakaś aplikacja innego banku będzie dla nas niedostępna, możliwe, że będziemy mogli się przesiąść przynajmniej w jakiejś części na coś, co jest z jakiegoś powodu dla nas bardziej wygodne. Oczywiście akceptując fakt, że inny bank będzie nas chciał koniecznie jakoś spróbować właśnie skusić do tego, żeby... Ale u nas jest lepiej.
3: I przy okazji, ale słuchajcie, ja tu widzę jedną też bardzo pozytywną rzecz. Bardzo mi się to podoba. Z tego względu, że będzie można bez konieczności zakładania konta w danym banku sprawdzić dostępność takiej aplikacji.
2: Dostępność. Ano, to się zgadza.
3: Bo tak, nie będziemy skazani na jakieś wersje demo, bo niektóre te aplikacje mają wersję demo, no ale co mi po wersji demo, jak to się może
1: jak
3: okazać, że to jest... To nawet nie o to chodzi. To chodzi o to, że to może być... Wersja demo może być zupełnie inaczej zrobiona niż ta wersja faktyczna, tak. Z której korzystamy. I już
2: tak,
3: nieraz
2: tak
3: było.
2: Zdarzało.
3: Już nieraz tak było.
1: A bo to
2: wersja
1: jest
2: demo
1: nie fair
2: starego
1: bardzo.
2: Interfejsu, nawet Nie to, że nieferbo dla widzących,
3: to nie jest kwestia nieferbo, właśnie dla widzących wygląda tak samo.
2: Dla tylko dla nas może tak być samo. Jakaś tam różnica.
3: Dokładnie. I na przykład może się okazać, że dostępna, i to zazwyczaj tak

0: było właśnie w tę stronę, że aplikacja w wersji demo była niedostępna albo dostępna bardzo słabo, a aplikacja ta właściwa to już całkiem nieźle, no bo ta w wersji demo to była po prostu tak bardziej, ogólnie mówiąc, już tu nie wchodząc w szczegóły, tak bardziej narysowana niż zaprogramowana. O.
1: Mhm, no tak. To teraz sobie
2: taka typowa pokazówka pewnie.
1: Mhm. Porozmawiamy sobie teraz, Paweł nam przedstawi, bo Google kopiuje powiadomienia o konkretnych dźwiękach od Apple. Cokolwiek to znaczy, mógłbyś przybliżyć, o co chodzi, Pawle?
3: Dlatego to wylądowało w poprzedniej audycji, bo Krzysiek nas pytał o tą funkcję ostatnio. Pytał, co to robi. Chodzi o tą funkcję, która powiadamia nas o tym, jak rozbrzmiewa jakiś konkretny dźwięk wokół nas. W iOSie jest to teraz wbudowane, że na przykład jak zaszczeka pies, czy tam zapłacze dziecko, to otrzymamy powiadomienie, czy to na iPhone'a, czy na Watcha. No i Google również ma teraz tą funkcję. Jest ona wbudowana w najnowsze Pixele i parę innych wybranych telefonów, którekolwiek to są, pewnie te, które mają Androida 11. Ale też można ją ponoć pośrednio dostać, ja jeszcze tego nie sprawdziłem, przez aplikację Transkrypcja na żywo, czyli tą aplikację do odczytywania tekstu tego, co ktoś powiedział. No i podobnie jak w Apple, mamy 10 rodzajów dźwięków, które aplikacja rozpoznaje. Jest to szczekanie psa, są to syreny alarmowe, jest to alarm dymny. Jest to szczekanie psa, jest to dzwonek telefonu, dzwonek do drzwi, powiedzmy piski różnych urządzeń domowych, jest to cieknąca woda.
1: Mhm. Brakuje mi tego, żeby nauczyć tę aplikację. Patrz, ten dźwięk, który się rozlega w moim domu, to jest to. Informuj mnie, jak usłyszysz.
4: To znaczy, pamiętajcie też, że jest kilka aplikacji różnych dla niesłyszących. Trochę jak dla nas są te różne czytacze tekstów i tak dalej, i tak dalej. Też, o ile mi wiadomo, jest kilka aplikacji dla osób niesłyszących. I możliwe, że nie znamy jakiejś aplikacji, możliwe, że coś jest, także no, może jak ktoś ma jakiś duży problem ze słuchem, to może sobie pogrzebać w Google czy tam w App Store i poszukać, bo może już coś jest, tylko my po prostu o tym nie wiemy.
2: Wiem, że któraś firma pracowała kiedyś nad czymś takim i to nawet nie chodziło o osoby głuche, tylko o osoby w słuchawkach, żeby aplikacja wykrywała nasze imię, jak ktoś powie, i nam od razu włączało ten tryb, że my słyszymy, co się dzieje na zewnątrz. Bo
4: tak, ja nie wiem, czy to nie miały któreś nawet słuchawki, czy AirPods Pro, czy któreś. Czy miały mieć, ale coś było gdzieś, no. Tak.
2: Ja tak sobie myślę właśnie, że ta funkcja, która jest dla głuchych, teraz stosowana, też kto wie, czy kiedyś nie trafi do jakichś AirPodsów czy czegoś, bo dla użytkowników słuchawek nie jest to głupia opcja.
1: To prawda. To mamy godzinkę 21, prawie że za 4, a my jeszcze jesteśmy poza tematami dzisiejszymi. Ale już wkraczamy właśnie do rubryczki Tyflowieści, bo pojawiły się nowe końcówki do lasek, do białych lasek, i one nazywają się OmniSense i zapowiadają się bardzo interesująco. Tutaj też Mikołaj taką informację nam przedstawi.
2: Tak, to jest firma australijska, która, mam wrażenie, w ogóle zajmuje się tymi takimi, w ogóle o to chodzi w tych laskach. To są laski, a właściwie końcówki na laski, które mają się sprawdzać bardzo dobrze dla osób, które preferują te techniki, gdzie laska jest w stałym kontakcie z gruntem. Czyli na osoby, które w obecnych czasach używają jakichś kulek głównie i tego typu.
1: Pewnie.
2: No tak, albo roller, albo kulka. I tego typu właśnie rozwiązań. Bo to, czym jest ta technologia OmniWheel, z których te laski mają korzystać? Są to kółka, i na średnicy tych kółek, czy na obwodzie, przepraszam, tych kółek, mają być jakieś mniejsze kółeczka jeszcze, jakby powiedzmy prostopadle zamontowane. Mhm. I no, chodzi w tym niby o to, że my się możemy z tym kółkiem poruszać w każdym możliwym kierunku i to będzie działać fajnie. co tą laskę, a właściwie końcówkę wyróżnia, podobno ma być bardzo trwała w porównaniu do innych końcówek. Ma się to nie niszczyć.
1: No ale jeżeli mamy kółka na tym rollerze, to będzie tak jakby odczucie takiego terkotania w ręce, w nadgarstku. No bo te kółka między sobą tak przechodzą, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk. Więc teraz jeżeli my chcemy przełożyć, nie wiem, zobaczyć, czy to jest kostka, czy to jest asfalt, to się nie dowiemy, bo czy tak, przechodzi nam z tego jednego kółeczka na drugiego podczas obrotu i słyszymy pyk, pyk, pyk, pyk, pyk.
0: No pytanie, czy rzeczywiście tak to będzie wyglądało,
1: tak,
0: czy
1: tak,
0: na przykład te kółka nie są jakoś zaprojektowane w taki sposób, żeby to wyeliminować.
2: Muszą być, bo no, według tych producentów ta laska, nie dość, ta końcówka, nie dość, że się będzie żywotnością gdzieś tam cechować, to cechują ją też lepsze wrażenie, jeżeli chodzi o zarówno dźwięk, jak i takie właśnie wyczuwanie wszelkiego rodzaju zmian w terenie, w tym, co po czym idziemy. No właśnie łatwo się będzie poruszała we wszystkich kierunkach. Ma to być trwałe, ma to być kompatybilne z laskami Bevria i Ambutech, czyli jeżeli no do laski danej pasują końcówki którejś z tych firm, to będą dwie wersje, jedna kompatybilna właśnie z Bevrią, czymkolwiek jest Bevria, a druga kompatybilna właśnie z Ambutechem.
1: No to u nas
2: ma
1: w Polsce
2: to być jakiś nierdzewny polimer,
0: tak,
2: 12 miesięcy gwarancji. Co ciekawe, można myć w zmywarce. Firma, która to robi, w ogóle nie zajmuje się, oni się, mam wrażenie, w ogóle zajmują tą technologią związaną z kółkami i zastosowanie w laskach to jest tylko jedno z zastosowań, ale właśnie przez to, że oni nie są typowo, że tak powiem, firmą dla osób niewidomych, to oni mają, z tego co widziałem, dość potężną sieć międzynarodową rozwiniętą, jeżeli chodzi o dystrybucję.
4: I możliwe, że gdzieś u nas, albo przynajmniej w Europie coś może być.
2: Tak.
1: Byłoby miło, gdyby to było na inne laski, chociażby na nie wiem, Swarovskiego czy Advantage.
2: Patrzyłem na sieć dystrybucyjną, nie ma dystrybutora w Polsce, ale jest dystrybutor na przykład na Niemcy i kraje niemieckojęzyczne, więc myślę, że gdyby się skontaktować albo właśnie z dystrybutorem na Niemcy, albo na Benelux, bo też jest też dystrybutor na Łotwę, to można by, myślę, z którymś z tych trzech dystrybutorów.
4: Tak, podobno
2: załatwić.
4: Są różne usługi typu ktoś mieszka sobie na granicy, można mu dostarczyć, on sobie tup do Polski i wyśle jako lokalne, więc jest jakaś szansa
2: jest taki,
4: na to, żeby...
2: Jest taki Czech, który mieszka sobie właśnie no, w Czechach, ale gdzieś na narożniczku czesko-polsko-niemieckim i on się właśnie zajmuje czymś takim, że wybieramy, że powiedzmy chcemy odebrać przesyłkę w Niemczech, mieszkamy w Polsce i on w tym momencie podaje nam adres niemiecki. Na ten adres niemiecki możemy sobie wysyłać przesyłki. On po te przesyłki fizycznie tam raz na kilka dni jeździ, przewozi je do Polski, wyśle je polską pocztą do Polski. I
1: no, to fajne.
2: I można w ten sposób. No ale nie znamy na razie ceny, bo produkt jest bardzo nowy i on się chyba dopiero niedługo na rynku pojawi, więc nie znamy ceny. Ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, to będzie link, jest kontakt do firmy, można albo z samymi Australijczykami, albo gdzieś tam ewentualnie z którymś z dystrybutorów zagadać i może nam coś wyjaśni, a może któraś z polskich firm się zdecyduje i będzie można to jakoś zobaczyć. Jest cytowana jedna opinia na stronie tej firmy. To jest jakiś w ogóle niewidomy szef kuchni. Tak z tego, co wynikało, to jest jakiś taki ala celebryta w Australii, chyba z jakiegoś programu telewizyjnego ich, czy czegoś tego typu. I on no, niby był bardzo zadowolony z tego, już to testował, no wiadomo, to jest reklama na stronie firmy, więc po tym też nie można za dużo oceniać.
1: Ciekawe, jaka jest waga tego?
2: Podobno właśnie ma być lekkie, taka sama waga jak przeciętna kulka do laski. Więc Nie jest to nic jakiegoś strasznego. No, ciekawe jest to, że końcówka ma być przystosowana do mycia w zmywarce. Czyli jeżeli nam się zabrudzi, to możemy w ten sposób się brudu pozbyć.
1: Nie wiem, czy chciałabym to wkładać do zmywarki, ale okej.
2: No, myślę, że po prostu musimy poczekać, zobaczyć, aż ktoś przetestuje i może będziemy coś więcej wiedzieć.
0: No i właśnie też pytanie, czy przypadkiem sposób mocowania tych końcówek na te laski, o których za bardzo nie wiemy, nic więcej, to nie jest właśnie taki sposób, który będziemy mogli wykorzystać w innych laskach, bo ambutek to ma ten taki haczyk, jak dobrze kojarzę.
1: Tak, ale Swarovski też.
0: Tak, ale tu mamy na przykład na Advantage'u, to mamy po prostu takie wciskane, że to trzeba po prostu odpowiedniej siły użyć, żeby tę końcówkę nałożyć na laskę i tyle, no więc to ja
2: ostatnio
0: może to też tak działa.
2: Że laski, ktoś niewidomy mówił, że laski, które no ambutechem nie są, ale nie są tylko ze względu na nazwę, to na AliExpress gdzieś można kupić. Jakieś ślepe patyki czy inne tłumaczenie z chińskiego, które nie za bardzo ma sens, bo jest automatyczne, ale podobno da się to znaleźć.
0: No proszę, to ciekawe, może kiedyś ktoś się zdecyduje na zakup jakiejś laski z AliExpress i zrobi jakąś recenzję.
1: No i przetestować.
0: No właśnie, bo tego to jeszcze nie próbowaliśmy.
1: To fajne.
5: No. Nie umiem kupować na AliExpress, ja chciałem coś różne takie
0: no
5: rzeczy.
0: No to Robercie jest szansa, żeby jeszcze poćwiczyć, bo może akurat.
5: Chciałem ten zegarek podrabiany, coś tam, nie wiem, jakoś tam, Eutour chyba.
0: Tymczasem mamy, słuchajcie, pytanie od Kacpra. Tomek, możesz tu się teraz zamienić.
1: Szykuj się.
0: W słuch, bo Kacper to już tak zaczyna. No to standardowo pomęczę pana Tomka. Szybkie i raczej jedyne pytanie co do Reapera. Resztę zadam na transmisji poświęconej Reaperowi. No, miejmy nadzieję, że niedługo zrobimy jakąś taką audycję. Natomiast no tu Kacper by bardzo chciał się dowiedzieć. Panie Tomku, czy wie pan, jak zrobić efekt tape stop? W tym efekcie chodzi o to, że wokal lub instrument zwalnia gwałtownie i efekt ten jest bardzo często używany przy wokalu w dziedzinie hip-hop i rap. No to panie Tomku, ratuj
4: też,
0: pan.
4: Albo w różnych kawałkach okołoklubowych. To jest taki efekt, jakby ktoś taśmę zatrzymał gramofon.
0: Takie coś.
4: Po prostu się tak dokładnie robi coś takiego. Da się w Reaperze to zrobić. Zdaje się nawet, że na Reaper Accessibility Wiki jest tutorial taki, jak to zrobić. W bardzo dużym skrócie, bo tu się nie będę rozwijał, chodzi o to, żeby zrobić sobie tak zwany stretch marker. W zasadzie nawet dwa stretch markery. W miejscu, gdzie ma się ten efekt zacząć i skończyć, wejść we właściwości tego stretch markera, ustawić mu końcowo, bo tam jest jakby początkowe tempo i końcowe tempo. Końcowe trzeba ustawić na 0. On tam sobie zrobi 0,0001, nieważne. I potem we właściwościach itemu, na którym to zrobimy, trzeba odznaczyć pole, żeby wraz ze zmianą tempa nie zmieniała się wysokość. Ta wysokość niech się zmienia i wtedy uzyskamy tape stop mniej więcej taki, jak trzeba. To kiedyś działało troszkę inaczej, teraz działa odrobinkę inaczej. Bo kiedyś było tak, że jak się robiło właśnie ten efekt, to on trwał trochę dłużej niż my to sobie ustawialiśmy. Teraz chyba jest tak jak to, że tak sobie przewidzimy, ale nie pamiętam dokładnie, w każdym razie no więcej pewnie wyjaśnię rzeczywiście na jakiejś audycji na temat Reapera różnych rzeczy.
1: Trochę nam Tomaka ucięło, ale to nie szkodzi, bo to co miał
0: u ciebie,
1: powiedzieć, to
0: chyba
1: myślę,
0: Kasiu,
1: że
0: po prostu coś padło.
1: To bardzo możliwe, bo dzisiaj mój internet szaleje, boleje i wieje. Demius to są właściwie, myślę, skrypty do JOS-a. Pojawią się niebawem. Michał coś wie więcej.
0: Wiem coś więcej, bo do mnie przychodzą informacje od firmy Hargen Consultancy i dostałem właśnie taką informację od Briana Hargena, że no stworzy, a właściwie już stworzył, tylko teraz jeszcze dopieszcza te skrypty o nazwie The Muse, a głównym zadaniem tych skryptów będzie dostarczanie informacji o piosenkach i no, w wygodny sposób przede wszystkim. O co tu chodzi? Mamy, to będą skrypty dedykowane głównie radiowcom. Jeżeli prowadzimy jakąś audycję, no to chcielibyśmy uzyskać informacje na temat piosenek, które gramy. Jeżeli się przygotowujemy do tej audycji, no to fajnie by było coś więcej wiedzieć na temat piosenek, a nie każdy ma w głowie wszystkiego, wszystkie dyskografie i wszystkie fakty na temat różnych piosenek, ale całe szczęście są serwisy, które takie różnego rodzaju informacje zbierają. I skrypty pod nazwą The Muse będą w wygodny sposób dostarczały taki ekstrakt z tych informacji z różnych źródeł. Skrypty prawdopodobnie w grudniu się ukażą. To jeszcze nie jest oficjalna informacja, natomiast no, jeżeli nic tam się nie popsuje, to właśnie w grudniu będziemy mogli sobie te skrypty zakupić. No właśnie, zakupić. Cena tych skryptów to około 50 funtów. Można do Briana napisać na brian@hargenconsultancy.com. hargenconsultancy.com. Ja ten adres wkleję również w komentarze pod Tyflo Podcastem. Natomiast cóż my tu mamy? Mamy różnego rodzaju serwisy. Między innymi takie serwisy jak Every Heat, The Official Hearts, mamy jeszcze Billboard Magazine, Ultimate Chart Database, mamy oprócz tego Last.fm, mamy Wikipedię, oprócz tego jeszcze jakiś serwis z tekstami tych piosenek. I po co
3: Genius
0: to
3: się... chyba nawet,
0: tak,
3: nie?
0: Tak.
3: I po co... Geniusa mam na telefonie. Fajny serwis, bo tam oprócz tekstów są też na przykład znaczenia piosenek i to społeczność też rozwija. A twórcy tychże tekstów czasem potwierdzają, że tak, interpretacja zgadza się z moją intencją.
0: A, no to jeszcze lepiej. I o co tu chodzi? No na przykład załóżmy, jeżeli chcielibyśmy opowiedzieć coś o piosence, którą gramy, to możemy sobie wyszukać, że ta piosenka była na liście takiej i takiej w tym i tym roku, czyli na przykład na Billboardzie. Albo na przykład, jeżeli chcemy zrobić jakieś, powiedzmy, kalendarium muzyczne, to możemy za pomocą tych skryptów łatwo wyszukać, jakie tam piosenki były przebojami w danym roku. I tak dalej. Oprócz tego, że te skrypty nabędziemy, bo to są skrypty do JOS-a, tylko do JOS-a, więc jeżeli nie mamy tego czytnika ekranu, no to niestety sobie z tych skryptów nie pokorzystamy. A szkoda, że Brian nie zrobił tego jakoś tak bardziej uniwersalnie, bo chyba to akurat by można było, ale on kiedyś się wypowiadał, że dlaczego nie NVDA i dlaczego nie będzie tworzył rozwiązań dla NVDA.
2: Licencyjne.
0: Tak, to są kwestie licencyjne.
2: Dodatki muszą być darmowe, muszą być otwarte.
0: Dokładnie.
2: Tak,
0: to znaczy darmowe to no, pytanie, czy tak do końca, ale na pewno kod musi być otwarty. Na pewno kod musi być
2: jedno
0: otwarty.
2: Jedno z drugim się wiąże.
0: Nie zawsze.
2: Kod jest otwarty.
0: Nie.
2: W sensie?
0: To znaczy możesz sprzedawać oprogramowanie open source przecież.
2: Możesz sprzedawać oprogramowanie open source, oczywiście, tylko że tak naprawdę jeżeli to jest GPL, a to musi być GPL, to nikt ciebie jako, powiedzmy, osobę, która to kupi, nie powstrzyma przed rozpowszechnieniem
0: a,
2: tego.
0: A to jest tak, to jest niestety.
4: Ale z drugiej strony te syntezatory różne mowy, no to są robią ten VDA i
2: uważ,
4: tam się...
2: że kody w Pythonie, który łączy te syntezatory z NVDA-em, jest jak najbardziej open source. I oto była nawet kiedyś sprawa, że w Eloquence którymś nie był i NV Access się poskarżyło firmie, że ma być i jest. I same
4: tylko pytanie,
2: biblioteki,
4: czy ten kod na tyle dużo może dać, że to będzie problem dla Briana na przykład.
0: No on kiedyś w każdym razie, ja po prostu mówię, bo ja też ten post Briana czytałem, on po prostu pisał kiedyś, że on nie będzie robił właśnie ze względu na to, że tam za dużo musiałby tego kodu udostępniać. Poza tym no on od lat pracuje na skryptach JOS-a, zna ten czytnik ekranu, wie jak zrobić, żeby pewne efekty uzyskać. No i tyle. Więc jeżeli ktoś będzie miał ochotę sobie te skrypty kupić, to jeszcze jest ważna rzecz, że oprócz tych skryptów dostanie szkolenie na Zoomie, które będzie trwało tam jakieś 2 godzinki i Brian wtedy będzie wyjaśniał, jak z tych skryptów efektywnie korzystać, jak najwięcej z nich wycisnąć. A to się i też w Polsce może przydać, bo jednym ze źródeł ma być też DiscoJS, a tam polskich rzeczy jest całkiem sporo.
1: A skusisz się, Michał?
0: Wiesz co, nie wiem. Być może tak, bo ja akurat mam JOS-a i być może się na to skuszę, bo to zapowiada się dosyć interesująco. To też nie jest tak, to też nie są te skrypty, które będą nam dostarczać jakichś informacji, których my nie jesteśmy w stanie znaleźć w internecie. Ale coś, co będzie w stanie dostarczyć tych informacji w wygodny sposób, no to jest coś, co sobie powiedzmy, nie wiem, na Mikołaja można taki prezent zrobić. Jeżeli komuś oczywiście to jest potrzebne, ja czasem audycje muzyczne prowadzę, więc czemu by nie?
1: Dlatego właśnie zapytałam.
0: Więc czemu by nie? Czasem może się to przydać.
1: To teraz takie porozmawiamy o takim narzędziu, które ma taką wdzięczną nazwę Power Toys. I będziemy mówić, Mikołaj nam przedstawi, co się zmieniło w jego dostępności. Bo podobno się zmieniło.
2: Właśnie nie mam do końca informacji, co się zmieniło, ale profil Microsoft Accessibility, czyli profil odpowiedzialny właśnie za dostępność w Microsoftie, poinformował, że w wersji 0.21 tych narzędzi są jakieś pozytywne zmiany pod kątem dostępności, więc po prostu sygnalizuję informację, jaką dostałem. Generalnie no, narzędzia są stworzone przez Microsoft pakietem wszelkiego rodzaju narzędzi do Windowsa, takich dla no, bardziej technicznych użytkowników. Myślę, co jest dla nas ciekawsze, to jest menedżer klawiatury, jakkolwiek to brzmi, kojarzy się pewnie co niektórym z JOS-em, ale jest to właśnie jakiś taki menedżer, gdzie możemy sobie przypisywać klawisze do innych klawiszy, jakieś skróty definiować, co mają robić, zmieniać skróty i tak dalej. Jest jeszcze kilka innych narzędzi, ale one są w większości wizualne, ale to się też oczywiście rozwija, tam z wersji na wersję tych narzędzi przybywa, więc warto pakiet śledzić, no i mieć świadomość, że coś takiego jest i że Microsoft tutaj też jakoś o tę dostępność dba, jak widać.
1: Nie bez powodu słyszymy tutaj w tle syntoka Pawła, bo Paweł się szykuje do startu. Tak, przez te słuchawki i mikrofon, że masz tak blisko, to dosyć słychać swojego syntoka, ale to jest bardzo takie fajne, że tak się już przygotowujesz. Bo rzeczywiście teraz będziemy rozmawiać o aktualizacjach naszych aplikacji, naszych takich, że tak powiem, służącym nam niewidomym. Bo właśnie kilka aktualizacji do kilku aplikacji weszło. No i cóż, Pawle, wyczytałeś już, przygotowałeś się, możesz mówić?
3: Jak najbardziej służę informacją. Po pierwsze, komentarz Screen Reader doczekał się funkcji, której mi brakowało tam od początku, a jest to manipulowanie suwakami wszelkiego rodzaju. TalkBack miał to rozwiązane od Androida 7 i było to naprawdę fajne, bo z jednej strony było regulowanie suwaków klawiszami głośności. Kiedyś o 20%, potem zdaje się zeszli do 5%. Natomiast drugą rzeczą, która też się pojawiła właśnie w siódemce i która teraz też jest w komentarzy, bo oczywiście manipulowanie klawiszami głośności w komentarzy jest, to chciałem powiedzieć, a drugą rzeczą, która jest możliwość ustawienia suwaka na konkretny procent. W TalkBacku jest to tak rozwiązane, że na suwaku w menu jednym z wywołujemy odpowiednią opcję i pokazuje nam się klawiatura, na której wpisujemy klawiatura cyfrowa, taka 3x4, wartość w cyfrową w procentach i suwak nam się ustawia. komentarzy przyjęło trochę inną taktykę, bo tam jest przycisk, który chyba jeszcze w tej wersji, którą ja mam, nie miał tłumaczenia. Ale on aktywuje nam taką listę, z której możemy wybrać sobie wartość od 1 do 100.
1: Jak on brzmi nieprzetłumaczony?
3: On jest po chińsku, więc no, dlatego nie próbuję, jakbym miał możliwość, to bym powiedział na przykład po angielsku, ale tam w komentarzu jest taka polityka, że albo po chińsku, albo po polsku, więc...
1: Okej.
3: W sensie angielski nie działa jako język pośredni dla nieprzetłumaczonych. No. I tam jest taka lista, troszkę to przypomina niektóre syntezatory mowy. Zdaje się, że Vocalizer ma w ten sposób zrobione podkręcanie prędkości, wysokości i tak dalej, że właśnie jest taka lista z procentami, można sobie wybrać, na ile chcemy podnieść albo obniżyć. Jedyny problem, jaki zaobserwowałem, jeden suwak próbowałem tak przenieść, że zawiesił mi się komentarz potem i musiałem chyba wyjść z programu, w którym ten suwak przestawiałem i coś się wtedy odwiesiło, czy telefon nawet zrestartować. Coś mi tam nie zadziałało. Możliwe, że to jeszcze jest tam dopracowywane, albo mi się trafił jakiś Heisen bug, jak to się mówi, rzadki błąd. Natomiast to jest komentarze. Drugą rzeczą, jaka doszła w Envision AI, jest opcja biblioteki dokumentów, czyli jeżeli coś sobie zeskanujemy, rozpoznamy, to możemy to dodać sobie do biblioteki na później, żeby mieć w jednym miejscu szybki dostęp do wszystkiego, co skanowaliśmy Envision AI.
0: I na iOSie też to jest.
1: Tylko na zeskanowane rzeczy. Bo jeżeli sobie rozpoznamy, znaczy PDF-a powiedzmy, albo jakiś dokument, który mamy gdzieś wewnątrz, nie wiem, w mailu, czy na dysku, gdziekolwiek, i chcemy go sobie zapamiętać, to ja nie widzę takiej opcji. Jest eksport, że możemy go gdzieś tam udostępnić, no ale właśnie bardzo mi brakuje w Envision takiej opcji, żeby można było sobie ten dokument gdzieś zachować i potem do niego wracać. Ja mam tak z jadłospisami, bo mam taki program dietetyczny, w sensie plan żywieniowy, no i tam muszę się do niego często odnosić. No i właśnie mam taki problem, że szkoda, że Envision nie ma takiej opcji, żeby można było w tej bibliotece przetrzymywać również dokumenty z zewnątrz. Czyli nie takie, które były, że tak powiem, wykonane za pomocą Envision, tylko no, takie, które gdzieś tam my sobie pobraliśmy i odczytujemy za jego pomocą.
3: Ale możesz chyba wyeksportować na przykład do Worda, o ile się nie mylę, od niedawna? Albo do dostępnego PDF-a?
1: Ale ja mam właśnie w Wordzie.
3: Aha, rozumiem. No to... No
1: i
3: szkoda,
1: wiesz, chciałabym, żeby to sobie się działo gdzieś, no nie?
3: Tak, rozumiem. No, ja tego używam normalnie folderu jakiegoś na telefonie i przeglądarki plików. Bo już się też zdarzało różne dokumenty przeglądać, do których chciało się potem wrócić. Natomiast nie bez powodu mówimy też o dokumentach, zwłaszcza o PDF-ach, bo Voice Aloud Reader, czyli dość popularny czytnik książek na Androida, doczekał się aktualizacji, w której to PDF-y wczytują się na życzenie z całą zawartością HTML, czyli również z obrazkami. Czyli jeżeli jest to dostępne z numeracją stron i jeżeli jest to dostępne ze spisem treści. No i to jest, myślę, bardzo dobra wiadomość.
1: Mamy chyba telefon, Michale?
0: Tak, mamy. Jest z nami Arkadiusz. Miejmy nadzieję, że za moment się z nami połączy, bo na razie jest to Audio Connected, więc Arku, gdybyś mógł... O, jesteś. Halo? No tak, Arkadiusz niby ma odciszone audio, tak, ale niestety do nas nie mówi. Słyszymy ciszę. No więc dobrze, więc może...
1: Może jakieś komentarze.
0: Tak.
1: W takim razie.
0: Na razie nie widzę ze specjalnych. Tam co najwyżej Krzysztof był ciekaw a propos tych końcówek. Ile one będą kosztować, to tego też na razie nie wiemy, ale może się za jakiś czas dowiemy.
1: To teraz, Michale, o Total Commanderze. Czy to w ogóle jeszcze ma sens, używanie tej usługi? I dlaczego nie? twoim zdaniem, albo tak.
0: Absolutnie, ja nie mam zamiaru mówić, że nie ma sensu, ja wręcz przeciwnie, ja mam zamiar powiedzieć, że jak najbardziej ma sens i ci, którzy zapomnieli już być może o Total Commanderze, bo im tak było wygodnie z eksploratorem Windows, to no, myślę, że znajdą kilka powodów, żeby do tego narzędzia wrócić. Ja ostatnio wróciłem do Total Commandera i powiem szczerze, zastąpiłem nim eksplorator Windows w dziesiątce, to znaczy dodałem sobie odpowiednie wpisy do rejestru i w tym momencie dwuklik na folderach otwiera mi Total Commander, a nie gdzieś tam powiedzmy eksplorator Windows. Mnie po prostu w Windowsie 10 eksplorator doprowadza do szewskiej pasji, zwłaszcza w dużych folderach. Po prostu działa to źle, to działa bardzo wolno, no niewygodnie z tego mi się korzysta. A Total Commander, ja kiedyś używałem Total Commandera dość intensywnie. Po jakimś czasie no, stwierdziłem, że w sumie eksplorator Windows to tak na dobrą sprawę w zasadzie wystarczy i gdzieś zarzuciłem ten program, ale jakiś czas temu sobie o nim przypomniałem. No i warto powiedzieć o kilku rzeczach, bo być może nie wszyscy wiedzą. Jeżeli ktoś w ogóle nie wie, jak wygląda Total Commander, to ja mogę tak pokrótce scharakteryzować. Jest w ogóle podcast, no, który już ma parę ładnych lat. To jest podcast Piotra Witka o Total Commanderze. I Total Commander to jest po prostu taki menedżer plików, który ma sobie dwa panele, lewy i prawy. I tam możemy sobie w tych dwóch panelach no, po prostu umieścić jakieś dwa katalogi i zarządzać plikami. Ale to nie wszystko, słuchajcie, bo Total Commander od jakiegoś już czasu pozwala na umieszczanie w tych panelach zakładek. Więc możemy sobie w lewym panelu tak naprawdę mieć 20 otwartych różnych folderów w różnych zakładkach i się pomiędzy nimi przełączać za pomocą Ctrl+Tab, a oprócz tego możemy mieć kolejne 20 folderów w prawym panelu i też między nimi sobie skakać za pomocą Ctrl+Tab. Możemy dodawać foldery do ulubionych. Możemy oczywiście, wiadomo, kopiować, wklejać, ale nie tylko przez te takie komendy F5, F6, które być może nie są dla wszystkich intuicyjne, ale Total Commander wspiera standardowe Windowsowe komendy, więc Ctrl-C, Ctrl-V działa.
4: Właśnie. No? A propos kopiowania, niedawno miałem ciekawą sytuację. Aha. Chciałem sobie skopiować tam jakiś plik czy coś z powiedzmy folderu A do jakiegoś folderu, który znajduje się wewnątrz folderu A.
0: Aha.
4: I Total Commander stwierdził, sorry, nie można przenieść do tego samego folderu.
0: A to ciekawe.
4: Ja przenosiłem o folder wyżej.
0: A to tak ciekawe.
4: To coś jest takiego dziwnego, że...
0: Tego akurat w przypadku nie miałem, natomiast co zdecydowanie mi się w Totalu podoba, to szybkość działania tej aplikacji. Tu po prostu no, nie czekamy, a nawet jeżeli coś nam się za długo wczytuje, jak chociażby jakieś dyski sieciowe, to możemy sobie to anulować. Total Commander ma też bardzo dużo różnych wtyczek, tylko ja z tymi wtyczkami to też zalecam szczególną ostrożność i to wcale nie dlatego, że tam może być jakiś złośliwy kod, ale po prostu dlatego, że ten program jest rozwijany od 1993 roku i te wtyczki to były tworzone przez większość życia tego programu. Więc nie wszystko może dobrze działać i no, tu się trzeba liczyć z tym, że coś może nie działać, coś może działać źle albo po prostu nie zadziałać wcale. Więc to jest też taka rzecz. Są dosyć ciekawe na przykład rozbudowane menu za pomocą, kiedy je zaaplikujemy sobie do Total Commandera, to wtedy mamy, oprócz tego, że mamy dostęp do różnych folderów systemowych spod Alta, to mamy też możliwość realizowania kilku ciekawych funkcji. Ja na przykład bardzo polubiłem taką funkcję, która pozwala mi na... Bo mam taką jedną sytuację i dosyć często ją mam, że muszę stworzyć folder w dwóch lokalizacjach z różną zawartością, ale z tą samą nazwą. I teraz za pomocą Total Commandera po prostu ja zaznaczam sobie w jednym panelu ten folder, wybieram jedną opcję i w drugim panelu ten folder tworzy mi się automatycznie. Także jest naprawdę sporo różnych takich rzeczy, które można zrobić i jeżeli ktoś tak sobie o tym Total Commanderze zapomniał, a narzeka na eksplorator Windows, no to powiem szczerze, naprawdę warto sobie o nim przypomnieć i warto sobie do niego wrócić, bo to może być rozwiązanie bardzo ciekawe. I tu jeszcze jedna rzecz, jest wtyczka i to chyba nawet nie jedna do Total Commandera dla NVDA, bo rzeczywiście bez wtyczki dla Total Commandera, no to jesteśmy pozbawieni jednej bardzo podstawowej informacji. Mianowicie takiej, czy dany plik albo folder jest zaznaczony. A to jest dosyć kłopotliwe. Zwłaszcza jeżeli operujemy na wielu plikach i wielu folderach. Ale za pomocą wtyczki Total Commander Enhanced możemy sobie te informacje, najzwyczajniej w świecie uzyskać. Mamy też informacje, w którym panelu jesteśmy, czy jesteśmy w lewym, czy w prawym. I jeżeli mamy w tym panelu ileś zakładek, to kiedy się przełączamy między nimi za pomocą Control Tab, to też jest nam odczytywane to, gdzie się w danym momencie znajdujemy.
1: A między panelami jak się przemieszczasz?
0: Tabem, po prostu tabem. Aha. Po prostu tabem, Alt F1, Alt F2, za pomocą tych skrótów klawiszowych wybieramy sobie dyski, na których chcemy pracować w danym
4: momencie.
0: Jeszcze
4: tylko dodam, że Total Commander obsługuje oprócz tego, że no po prostu możemy sobie pliki tak otwierać jak eksploratorem, to masz też masę wtyczek dotyczących różnych archiwów, w tym dziwnych.
0: Owszem.
4: Dysków chmurowych, w tym nietypowych, znaczy nietypowych, no różne dyski właśnie.
0: Akurat
4: chmurowe,
0: ta wtyczka z dyskiem, tego... z dysków chmurowych, to ona tak działa, okay, tak sobie mam wrażenie, zgadza. Ale działa, rzeczywiście.
4: Ale działa, zgadza, już nieraz z tego korzystałem. I naprawdę najprzedziwniejsze typy plików czasami albo różne inne rzeczy da się tym otwierać. Podobno da się tym otwierać również na przykład linuxowe dyski, jeżeli mamy sobie
0: tak,
4: dysk.
0: Jest taka wtyczka.
4: Podobno rzeczywiście coś takiego robić i inne różne dziwne rzeczy.
1: Proszę, Miki.
2: Ja na przykład sobie chwalę, bo mam zasoby gdzieś na serwerze plików po protokole WebDAV. I to jest coś a la powiedzmy FTP, no, czyli mamy folder gdzieś zdalny na jakimś serwerze, możemy się do tego folderu podłączyć, podajemy dane, nazwę użytkownika i hasło i w tym momencie no, mamy dostęp do jakichś danych, plików, folderów. Możemy wrzucać, ściągać, przenosić co tam chcemy w zależności od naszych uprawnień. No wiadomo też tam w bezpieczny sposób, bo to po HTTPS idzie i tak dalej, szyfrowane. I nie jest to proste, nie wszystko to tak fajnie wspiera. Na przykład WinSCP jest taki program, który to teoretycznie umie robić, ale to czasami działa nie do końca tak, jak powinno, bo to się sypie, bo to się wiesza i no, nie jest to takie, jakie ma być. Więc Total Commander sobie na przykład z czymś takim radzi zdecydowanie lepiej. No a że ja mam czasami konieczność korzystania z takich zasobów, to używam.
0: Warto wspomnieć, że Total Commander jest aplikacją płatną. Oczywiście można go używać, co prawda niezgodnie z licencją, ale można go używać w zasadzie ile dusza zapragnie, to jest podobna sprawa jak z Reaperem, tylko że w przypadku Total Commandera to jest to o tyle uciążliwe, że jeżeli chcielibyśmy sobie go zintegrować tak z systemem, jak zrobiłem to ja, no to w tym momencie jak sobie otwieramy jakiś dowolny katalog, tak po prostu z to może być taka sytuacja, że nam Total Commander wyskakiwać będzie zawsze z tym okienkiem takim, z tym knock screenem, który będzie nas informował o tym, że no proszę wcisnąć 1, 2 albo 3, żeby uruchomić program. Więc ta licencja...
2: nawigacją obiektową
0: tak,
2: doczłapać,
0: przeczytać co chcemy.
2: Inaczej nie damy rady.
0: Więc rzeczywiście no licencja na ten program kosztuje tam zwykle około 180 czy 160 zł. Czasem można się załapać na promocję i można te licencje kupić sobie taniej, a myślę, że naprawdę warto, bo to jest jedna z tych aplikacji, które po prostu są rozwijane przez bardzo, bardzo, bardzo długo. No i rzeczywiście tu myślę, że tak prędko nie zostanie ona porzucona. Jeszcze tylko taka jedna rzecz. Ja to zgłosiłem autorowi tego dodatku Total Commander Enhanced. Mam nadzieję, że to zrobi, bo to jeszcze w ogóle ciekawiej by pozwalało na pracę z tym programem przy użyciu NVDA. Mianowicie pamiętajmy też, że jest takie coś jak klawisz F3. Klawisz F3 powoduje podgląd różnego rodzaju plików. Na przykład można sobie załadować wtyczkę, za pomocą której będziemy czytać dokumenty wordowskie albo excele pod F3 i to rzeczywiście działa. Możemy sobie strzałkami chodzić i czytać te dokumenty i to naprawdę całkiem fajnie wygląda. Tam w dokumentach wordowskich widziałem takie czasem jakieś drobne przekłamania, że coś tam, ten tekst się łamał trochę nie w takim miejscu, w jakim powinien, ale jest jedna rzecz, która mnie bardzo irytuje i mam nadzieję, że to zostanie coś z tym zrobione. Mianowicie, kiedy odtwarzamy materiał audio, ponoć z wideo jest ten sam problem, nie sprawdzałem, ale za audio jest problem na pewno, to Total Commander tam po prostu gada i gada i gada i gada, bo tam jest taki element, który się odświeża, prawdopodobnie zawierający jakiś komponent z czasem, który upłynął już od początku odtwarzania danego utworu, no i nie ma siły na to, żeby NVDA zmusić, żeby się po prostu wyłączał. Trzeba by było no jakoś to zrobić za pomocą wtyczki albo po prostu na ten czas wyciszać mowę. Więc mam nadzieję, że za pomocą wtyczki właśnie na tę okoliczność, na ten przypadek coś takiego da się zrobić i wtedy będzie jeszcze lepiej.
1: Rozumiem, że nikogo na linii telefonicznej nie mamy i możemy kontynuować.
0: Był Arek, ale zniknął.
1: No właśnie, dlatego pytam. Paweł zazwyczaj nam tutaj opowiada o nowych aplikacjach na Androida najczęściej, ale na iOS-a też. A teraz przerzucił się na nowe wtyczki i powie nam, co tam odkrył za nowości.
3: A do czego te wtyczki? Do NVDA, oczywiście. Mamy dwie nowe.
1: Jak nie sprawdza, matko kochana.
3: Ach, żartowałem tylko. Stała czujność, jak to mawiają. Do NVDA oczywiście i mamy te wtyczki dwie. Wtyczka pierwsza, wtyczka jest oficjalnie dostępna w repozytorium, jest to Numpad Nav i jest to wtyczka, która pozwala nam na przełączanie zachowania klawiatury numerycznej, bloku numerycznego między tym, które mamy w NVDA, no czyli do różnych tam poleceń związanych z przeglądaniem obiektowym, a domyślnym zachowaniem Windows. I tutaj nie wiedziałem, wy pewnie to wiecie, ja nie wiedziałem, że jeżeli nie używa się screenreadera i wyłączy się numlocka, to klawiatura numeryczna również ma swoje funkcje. I że możemy sobie robić home i end, page up, page down, wszystkie strzałki oraz klawisz delete. No i używając skrótu alt i numeryczny plus, przy wyłączonym numlocku możemy sobie przełączać, czy chcemy mieć wersję z NVDA, czy wersję z Windowsem. No i to nam pozwala przełączać ten dodatek. Natomiast druga wtyczka jest dużo ciekawsza, ale dużo bardziej skomplikowana, bo jest na GitHubie. Jest niestety na razie po hiszpańsku jedynie. Natomiast to może nas nawet nie przestraszyć, bo jest dość intuicyjna w użyciu. Ja, mimo że języka nie znam, no to się połapałem, jak jej używać. Wtyczka nazywa się Z-Radio. Jest odtwarzaczem radia internetowego w formie dodatku do NVDA. Na ten moment wykorzystuje bazę Radio Browsera, czyli tą otwartość źródłową, która jest no różna, bo o tym już kiedyś mówiliśmy przy jednym z pierwszych tyflo przeglądów, problemy z moderacją, które nadal trwają, problem z rozbijaniem stacji, które mają różne streamy o różnych jakościach, strumień gorszej jakości, strumień lepszej jakości, strumienie w różnych formatach, na osobne wpisy, no ale pozostawiając to wszystko na boku, to co by nie mówić, baza dość pokaźna. I można sobie wejść w menu NVDA, w dodatki, znaczy w narzędzia, tam w podmenu dodatku i można sobie przeszukiwać tą bazę, można sobie odtwarzać stacje, można dodawać do ulubionych. Można też sterować, czy ma być głośniej, czy ciszej, czy w ogóle wyciszyć dźwięk na chwilę i tak dalej, czy na nowo uruchomić stream. No i oczywiście to można zrobić z okienka, które wtyczka nam oferuje, ale również można wszystkie okienka możliwe pozamykać i pozwalać temu lecieć w tle, a odtwarzaniem sterować za pomocą skrótów klawiszowych, które dodatek nam oferuje. No to taka ciekawa wtyczka, ciekawe zastosowanie tego, że w Pythonie jako wtyczkę do NVDA można napisać praktycznie wszystko.
4: Mamy telefon? Jestem ciekaw, kiedy zaczną pisać gry jako wtyczki do NVDA.
0: Pożyjemy, no. Zobaczymy. Tymczasem mamy słuchaczkę na antenie. Paulina jest z nami. tylko Paulina.
1: Coś dziś
0: macie pecha do konfiguracji tego Zooma, bo jest cisza. Niestety, Pauliny nie słyszymy. Jeszcze się...
1: To może...
0: A, bo Paulina się wyciszyła.
6: Ale dlaczego?
0: O, jesteś! O w końcu!
6: Słychać mnie, hej. Jak miło. No więc dzień dobry.
1: Dzień dobry wieczór.
6: Ja, to myślę, że jeszcze warto wspomnieć, ale tak w zasadzie tylko zawzmiankować wtyczkę Quick Dictionary, która służy nam do sprawdzania słów w słowniku szybko, które mamy, na których tam stoimy, czy które mamy zaznaczone, czy które mamy w schowku. Nie wiem, nie testowałam tego, natomiast rzecz wygląda o tyle ciekawie, że da się tam ustawić automatyczne przełączenie syntezatora na gdzieś tam w oparciu o język słowa, które sprawdzamy. Co prawda nie wiem, czy ten język jest tam polski, natomiast jeżeli się na przykład uczymy jakiegoś języka albo czytamy w jakimś języku obcym, które nie do końca znamy, albo no cokolwiek, no to myślę, że się może przydać. Tak jak mówię, nie testowałam tego, ja o tym tylko czytałam. Wiem, że coś takiego istnieje. Wiem, że to jest słownik jakiś tam, który miał otwarte API.
0: I ta wtyczka jest dość ostatnio dyskutowana, a przynajmniej była parę dni temu na liście deweloperskiej NVDA. To się zgadza. Tam dosyć tak. Interesująca dyskusja wokół niej się toczy.
6: Natomiast myślę, że zostałabym jeszcze na chwilę przy samej tematyce czytnika NVDA, ponieważ zastanawia mnie, że nie zostało wspomniane w headach o, no bym powiedziała, ważnym dla niektórych niewidomych wydarzeniu, a mianowicie premierze wersji NVDA 2020.3.
0: To Paulino, masz okazję powiedzieć co nowego.
6: W której mamy nowości, tak nas, bo wiadomo, jak jest formatowany changelog w NVDA, że na początku mamy taką wzmiankę, takie streszczenie szybkie, potem mamy tą dalszą część. I szczerze mówiąc, nie wiem, może to tylko moja opinia, ale według mnie zagranie było takie dość śmieszne, bo w tym streszczeniu było opisane tylko to, że na przykład można wyłączyć interakcję z ekranem dotykowym, że można wyłączyć ukoszenie grafik i tam inne jakieś rzeczy i że niemieckie brajlowskie tablice zostały zaktualizowane. Natomiast w samym nagłówku nowości znalazłam rzecz niesamowicie interesującą i przydatną, ponieważ dostaliśmy do zabawy w NVDA wbudowany emulator klawiszy, czyli coś jak jest właśnie w PowerToysach, coś jak jest we wtyczce, tylko nie pamiętam, Global coś tam. Nie pamiętam, jak to się nazywało.
3: Global Extension Plugin chyba, ten francuski.
6: Tak, właśnie ta francuska. I generalnie to działa tak, że wchodzimy sobie w zdarzenia wejścia, stajemy na tej gałęzi drzewa emulowane klawisze systemowe i tam na tej jednej, jedynej gałęzi drzewa mamy dodaj przycisk. Wciskamy sobie go i dostajemy opis wprowadź klawisz do emulacji. No i możemy oczywiście wprowadzić klawisz albo jakiś skrót. I później jak już mamy go na liście, w sensie w podgałęzi, to on się nazywa tam emuluj klawisz i ten klawisz slash skrót, który my wprowadziliśmy. No i przyciskiem dodaj sobie można dodać skróty, przypisywać je do układów klawiatury desktop, laptop. No i co ważne, ale myślę, że nie trzeba o tym wspominać, rzecz działa również po odpięciu klawiatury, czyli mogę sobie wziąć klawiaturę, która ma różne bajery, poemulować sobie to raz a porządnie skrótami i potem już tej klawiatury nie mieć i posługiwać się tymi skrótami, które gdzieś tam sobie wymyśliłam. Gdybyście to testowali, no to też trzeba uważać na to, że jeżeli dana gałąź będzie miała skrót, to najpierw trzeba pousuwać wszystkie skróty, żeby potem móc usunąć gałąź. I chyba tyle.
3: Ja myślę, że ta funkcja ma dwie dość ważne implikacje. Po pierwsze, nie wiem, czy to też nie w tej wersji NVDA, doszła chyba opcja przypisywania różnych akcji do gestów na ekranie dotykowym. Może coś mi się rąbnęło, ale chyba. Natomiast jeśli nawet nie, to druga implikacja, można przypisywać te skróty prawdopodobnie do akordów na monitorze brajlowskim. I nareszcie będzie się dało porządnie obsługiwać klienty twitterowe, różne typu TW Blue przez Braille'a.
2: To jest jedno i to jest na pewno jedna sprawa, ale druga sprawa jest taka, że ja się zastanawiam, czy jest opcja jakoś sobie dodania klawisza, którego my nie mamy, bo na przykład bardzo często zdarza się nie. Tak, to jest problem.
0: Trzeba od kogoś pożyczyć klawiaturę, która ma menu kontekstowe na przykład.
2: Config.
6: Ewentualnie na chama. Ja mam jeszcze lepszy sposób, słuchajcie. No? Ja mam lepszy sposób. Na chama, i to tak zupełnie po chamsku, iść do sklepu, wziąć klawiaturę, powiedzieć, że się chce przetestować, jak pisze, poemulować sobie skróty.
2: Albo tak.
4: Wiecie co? To jest pan kontakt jeszcze prostszy. Dokładnie, remote,
6: właśnie!
0: No.
2: Albo faktycznie config w INI, ten fragment po prostu wyciąć, skopiować, wkleić, bo przecież ten plik to jest bodajże format .ini, czytelny dla człowieka i edytowalny z notatnika.
4: Ale podejrzewam, że można by zrobić wtyczkę, w której byłoby do zaznaczenia powiedzmy takie, co bardziej takie klawisze, których się używa, a ich z reguły nie ma. Insert, menu kontekstowe, jakieś tam F-y.
0: Multimedialne.
4: I tak dalej. Multimedialne.
6: I ewentualnie rzeczy typu aplikacja użytkownika, bo to się też może przydać, jak mamy jakieś fajne klawisze, żeby sobie nimi zastąpić.
2: Albo ej,
3: A można emulować klawiatury MIDI? Głupie pytanie,
4: raczej nie, bo to jest zupełnie inny protokół. To jest zupełnie
3: inny. On nie ma swoich kodów klawiszowych takich do wysyłania tam, które współpracują.
0: Nie, to jest zupełnie inny protokół.
4: Nie, to jest zupełnie inny protokół. To jest w ogóle zupełnie co innego. To jest w ogóle... Nie, to w ogóle jest.
2: Ale
5: no i jeszcze jest zmiana w NVDA.
2: Te klawisze właśnie typu scroll lock, menu kontekstowe i tak dalej, to się w ogóle powinny pojawić domyślnie, oczywiście nieprzypisane, ale po prostu jako polecenie nieprzypisane i kto sobie będzie chciał przypisać, ten sobie przypisze.
1: Robert, ty jeszcze mówiłeś, że jest jakiś pomysł?
5: Tak, ja chciałem powiedzieć, że jest troszkę poprawek w Office, w tej najnowszej NVDA. I tak na przykładu teraz, bo w poprzednich wersjach NVDA, jak chcieliśmy sprawdzić formatowanie danego tekstu, to wciskaliśmy insert F, no i tam otrzymywaliśmy tam, że tam kolor taki i tak dalej. To teraz zostało przeniesione na insert shift F, znaczy na NVDA shift F, a insert F nam mówi, co jest bezpośrednio pod kursorem. To taka zmiana, myślę, że może być dosyć istotna, bo i nawet nie było w tej wersji RC1, tylko ona weszła w tej stabilce. To taki, myślę, z takich ważniejszych chyba. To nawet możecie teraz sprawdzić, znaczy ci, którzy zaktualizowali, nawet nie mając Office'a, możemy nawet na Zoomie sprawdzić, jak naciśniemy Insert Shift F, to nam powie, że to jest ta Homa i coś tam. Natomiast jak naciśniemy Insert F, powie nam, że brak kursora. No to z takich ciekawszych rzeczy, bo to może nas czasami zmylić. Tak? W Office. To jest ta taka zmiana, świeżutka.
2: Takie do nas informacje doszły, że w Polsce iPhone będzie 12 kosztował 4199 zł, a iPhone 12 mini będzie kosztował złotych 3599.
1: Ojej.
5: A jakie są pojemności?
2: Tego jeszcze nie wiem. Od tylu będzie, podejrzewam, że to będzie jakieś 64 albo 128.
1: Jako, że mamy Paulinę na linii, to powiedz, Paulino, czy jeszcze coś chciałabyś dodać?
6: Biorąc pod uwagę, że Jeszcze będzie z tego co kojarzę parę tematów, które gdzieś tam, w których będę się chciał udzielać, to pewnie zadzwonię do was jeszcze później. Natomiast tak na tak dosłownie 5-sekundowe ogłoszenie, że co do tłumaczenia komentarzy Screen Reader, to po prostu jest to błąd po stronie dewelopera i nasze tłumaczenie, w sensie tłumaczenie polskie zostanie skompletowane z najnowszą wersją, która wejdzie jakby następną, tak.
1: Mówisz o tym przycisku, o którym Paweł mówił, że na razie jest po chińsku,
6: tak, tak, tak, a także o poprawkach, które wejdą, bo na przykład jest taki głupi błąd, który się gdzieś tam wkradł. Jest na przykład przełącznik, to jest duże P, duże R i małe załącznik. I to potrafiło psuć tłumaczenia na przykład różnych kontrolek, więc to jest po prostu...
1: No to... i to też irytuje, ale rozumiem, że to jest taki mały błąd, który da się bardzo szybko wyeliminować, tak. I on z kolejną wersją będzie już to wszystko dobrze działać.
6: Dokładnie.
1: Okej, okay. Czy coś jeszcze?
6: Chyba już na ten moment nic, także dziękuję.
1: To zapraszamy jeszcze do kontaktu, jakby coś się przypomniało, albo jakby był temat, który cię interesuje i w którym chciałabyś wziąć udział, a my wracamy tutaj do naszych tematów audycjowych.
0: To zanim wrócimy, to ja może przeczytam komentarze, które w międzyczasie nam spłynęły, bo tu mamy ich kilka. Mamy Kacpra i jego pytanie, gdzie mogę zakupić ten

0: było poprawiane. Natomiast no, tego programu osobiście nie używam, więc nie dam sobie niczego za to
1: odciąć. Są poprawki na pewno
0: ale,
1: z wersji na
0: tak.
1: wersję robione i o tym Apple gdzieś tam trąbi po Apple Visie, więc warto się zainteresować, myślę.
2: Widomi korzystają generalnie. Jest Andre Louis, który gdzieś tam nawet jakieś filmiki na YouTubie coś tam robił, że niewidomi używali, że on używał, więc myślę, że coś się na pewno musi dać, skoro, no skoro mamy człowieka niewidomego, który korzysta z tego.
3: Chyba nie jednego. Tam widziałem na liście Complete, zdaje się, tam były różne do Logica właśnie jakieś tam różne rzeczy. Jakieś tam skrypt, nie skrypt, ale jakieś takie no logicowe historie do jakichś tam wtyczek czy czegoś. Jakieś szablony czy coś takiego, także no, tam parę osób chyba z tego korzysta.
4: Ktokolwiek przeglądał aplikację Empik Go wie, że dostępnością to ona nie grzeszy, ale podobno ma się to zmienić, Mikołaju. Czyżby
2: tak,
4: to znowu nie ty? Nie, ty.
2: Chociaż
4: dobrze.
2: Szczerze mówiąc, ja też mało wiem, bo to był tweet któregoś z gdzieś tam ludzi związanych z Apple i pisaniem o Apple'u. I że ma informację z zaufanego źródła, że podobno mają stopniowo pojawiać się poprawki dostępności. I to jest tak naprawdę tyle, ile ja wiem. Jeżeli będzie coś wiadomo więcej, to będziemy mówić więcej, ale no na razie wiadomo tyle, że mają niby stopniowo pojawiać się poprawki dostępności.
4: Jest taka przeglądarka,
0: wyszukiwarka.
4: Zawsze mam z tym problem. Mówię o DuckDuckGo i o jej wskazówkach nawigacyjnych. Tutaj Michał nam przygotował takiego newsa.
0: Tak, to też raczej będzie dość krótka informacja. Wczoraj właśnie wyczytałem, że DuckDuckGo wprowadziło wskazówki nawigacyjne. Co prawda nie przypuszczam, żeby wiele osób chciało z nich jakoś bardzo intensywnie korzystać, bo to są wskazówki w formie strony internetowej, więc to takie stare czasy się przypominają, kiedy sobie człowiek wyznaczał trasę i sprawdzał, jak dojść z punktu A do punktu B, na przykład jeszcze na komputerze, a potem sobie ewentualnie tę trasę gdzieś tam przenosił do programu. Natomiast jeżeli, no bo DuckDuckGo jest aplikacją, jest stroną internetową i serwisem takim właściwie, pozwalającym na wyszukiwanie różnych informacji, który zapewnia nam dość dużą prywatność, więc jeżeli chcemy właśnie coś bardzo poufnie wyszukać, jakąś tam trasę i nie chcemy, żeby to gdziekolwiek było zapisywane, no to możemy spróbować sobie wyszukać właśnie za pomocą serwisu DuckDuckGo możemy wyznaczyć trasę, a raczej trasy uzyskamy takie dość dobrze działające i dość precyzyjne, bo to będą trasy, które będą brane z map Apple'a. Natomiast jak zapewnia DuckDuckGo, mimo tego, że to będzie brane z tych właśnie map, nie będzie tam przesyłana informacja o nas, bo jakoś to tak zrobili, że po prostu, no, że nasze informacje nie będą przesyłane do serwerów Apple. Więc można, testowałem to wczoraj, jak ta trasa wygląda i rzeczywiście wygląda dosyć intuicyjnie, prosto, można sobie wpisujemy punkt startowy, punkt końcowy. Taki problem jest na tej stronie, gdzie wyznaczamy sobie tę trasę, że w momencie, kiedy mamy włączony tryb przeglądania w NVDA, to kursor nam się zapętla w tych dwóch polach, punkt docelowy i punkt początkowy. I najlepiej sobie po prostu wpisać te dwa punkty, wcisnąć Enter i przejść jakby dalej. Wtedy dostajemy listę tras, które się pojawią, możemy sobie wyznaczyć trasę pieszą, możemy sobie wyznaczyć trasę, kiedy byśmy się chcieli poruszać jakimś pojazdem, one tam się mogą różnić między sobą. No i tyle tak naprawdę, ale to mówię, jest to bardziej jako ciekawostka, jako kolejne źródło, za pomocą którego możemy sobie takie trasy wyznaczać, niż bym widział w dzisiejszych czasach, w dobie aplikacji do pieszej nawigacji, jakieś praktyczne wykorzystanie tego narzędzia, przynajmniej dla nas.
1: czy szczerze

0: Mówiąc, jak widzę czasem, w jakim tempie czasem te aplikacje umieją paść. Patrzmy do Docker na przykład, który ma problemy z API Google i tak średnio są one rozwiązane. No to nie będąc jakimś tam czarnowidzem, fajnie, że takie rozwiązanie istnieje póki co jeszcze jako backup i jest w jakiś sposób zasilane przez większą firmę. Bo wiadomo, zawsze lepsze to niż nic, żeby się ogólnie zorientować, gdzie iść, w jaką
1: Oczywiście.
0: ulicę skręcić i tak dalej. No, fajnie by było, jakby DuckDuckGo to podpięło jeszcze z jakąś apką, która byłaby do tego dostępna. No, pytanie, czy da się
1: Może
0: jakoś tam
1: ktoś,
0: gdzieś
1: wiesz,
0: dogadać,
1: Pawle,
0: może
1: może
0: jakieś
1: ktoś z
0: API.
1: autorów tych aplikacji dla nas do nawigacji spróbuje coś takiego zrobić. Może by się udało, może oni będą chętni. Może właśnie na przykład Dotwalker jakoś mógłby z tego skorzystać.
0: Mam pytanie, czy jest API do tego? Czy
1: No
0: oni tego, bo tak,
1: właśnie.
0: bo jeżeli oni wykorzystują już czyjąś usługę, czy oni mają prawo coś takiego wynajmować przez API? Dobre pytanie.
2: Tym
0: Pewnie
2: bardziej,
0: jest z tym problem.
2: że korzystają z aplowskich map, nie?
0: No. No, trzeba by się dowiedzieć.
3: To jest prywatność, to bardzo często to się wiąże z tym, że trudniej jest pewne rzeczy zabezpieczyć i czasami nawet jeżeli tego API nie ma, to trochę po chamsku, udając człowieka i udając przeglądarkę, da się pewne rzeczy wyciągnąć.
1: I nie bardzo wtedy można nawet jak to zablokować.
3: Dokładnie. Bo jeżeli firma wszystko o nas wie i ma konto i ma wszystko, to ma jednak dość spore szanse na to, żeby wykryć, co jest człowiek, a co jest robot. A jeżeli ona się stara tego ewidentnie nie robić, no to jest bardzo często z tym właśnie problem, że w tym momencie się musimy mierzyć z jakimiś rzeczami, że tak powiem, udającymi człowieka.
2: No to ciekawe, jak to się rozwinie. To możemy śledzić tutaj, myślę, bo to tak rzeczywiście byłoby fajnie, gdyby to się dało zaimplementować do tych naszych aplikacji, w cudzysłowie. To teraz porozmawiamy sobie. Za dużo używam, to teraz porozmawiamy. Przepraszam Państwa, jeżeli to irytuje. Bo jest taka sieć społecznościowa dedykowana osobom niepełnosprawnym. Ona się nazywa Amicis.
1: I jest to
2: Amicis?
1: przykład, jak nie robić aplikacji dla osób z
3: Ja się
1: niepełnosprawnością,
3: nie
1: przynajmniej wzroku.
3: bawiłem, szczerze mówiąc. To jest kolejny
1: A ja
3: news,
1: się
3: który ja
1: bawiłem.
3: przynoszę z Twitterem, z Twittera, przepraszam, że sieć jest i że podobno powstała i że ma łączyć niepełnosprawnych, że wybieramy sobie niepełnosprawność i możemy poznawać ludzi z tą samą niepełnosprawnością. Ale skoro ty się, Michale, bawiłeś, to może powiedz coś więcej na ten temat.
1: Mogę powiedzieć coś więcej. Aplikacja, przynajmniej na iOS, ale skądinąd wiem, że na Androida również pod względem dostępności, i zwłaszcza jeżeli ma być to aplikacja dla osób z niepełnosprawnościami, to jest no, jakaś tragedia. Tam mam wrażenie, że zostało zaimplementowane jakieś takie narzędzie, które po prostu wypluwa wspólny kod dla iluś platform, bo z dostępnością nie ma to wspólnego absolutnie nic. Po prostu bardzo, bardzo ciężko po tym się nawiguje. Oczywiście da się, ale na przykład nie ma tam żadnych przycisków. No są jakieś zakładki, ale to tyle. A poza tym to niewiele więcej jest takich natywnych kontrolek. Tu widzę,
2: Być
1: że.
2: może jest tak, że po prostu skorzystali z tego narzędzia, pseudo narzędzia do dostępności, o czym mówiliśmy kilka audycji temu, że pojawiają się na rynku oferty z takimi właśnie pseudo narzędziami i być może,
1: To
2: że
1: jest
2: ci
1: coś
2: ludzie w ogóle
1: innego
2: nie
1: jeszcze,
2: są.
1: Kasiu, mam
3: Aha,
1: wrażenie, bo
3: tak.
1: to są
3: I to jest
1: rzeczy na
3: bardziej do
1: strony
3: stron.
1: internetowe. Tak, to jest do
3: Dokładnie.
1: stron internetowych, a to są takie po prostu, są takie platformy, są takie biblioteki, które potrafią nam wypluwać kod na ileś systemów i to ogromnie przyspiesza proces tworzenia aplikacji. Tylko no właśnie, potem o ile przyspieszymy sobie tu, że mamy już gotową apkę, to potem jeżeli trzeba do niej dopisać dostępność, to się okazuje, że albo jest to bardzo trudne, w niektórych przypadkach okazuje się to być wręcz niemożliwe, także no tu są kłopoty. Natomiast no jest taka aplikacja, tam możemy sobie dodawać znajomych. Tam mamy, ja mam wrażenie, że ktoś był bardzo zafascynowany Google+, i Tutaj mamy też jakieś takie kręgi, w których możemy sobie tam dodawać jakieś osoby, kręgi związane z poszczególnymi niepełnosprawnościami.
2: Matko,
1: możemy sobie tworzyć. Nie wiem, dlaczego straszne.
2: No bo to jest takie gettoizowanie.
1: No ale są aplikacje dla osób z niepełnosprawnościami różnymi, ja absolutnie nie widzę w tym niczego złego.
0: Chodzi o to, Kasiu, żeby odnalazły się osoby, które mają bardzo rzadkie niepełnosprawności, żeby mieć to poczucie, że nie są same, nie? W ten sposób się buduje też społeczności. No, nikt ci nie broni tej apki potem wyłączyć i wejść na mainstreamowego
1: Facebooka. Na Facebooka chociażby, a przecież na przykład no jest sobie też Elten, powiedzmy, który skupia osoby niewidome i ja absolutnie nie widzę niczego złego w tym, jeżeli ktoś...
2: Ale to tak, no tak, ja rozumiem, tylko to tak zabrzmiało właśnie bardzo, tak wiesz...
1: No nie wiem, no okej, no każdy ma prawo do własnej oceny. Natomiast skupmy się na ocenie dostępności, która po prostu wygląda źle, ale co możemy tam jeszcze zrobić? Możemy wysyłać wiadomości, możemy dodawać jakieś osoby, w tych kręgach mamy jakieś, to są takie jakby fora, na których możemy sobie dyskutować i w obrębie tych forów coś tam pisać.
2: Nie idzie się w tym pogubić?
1: Wiesz co, nie, no jakby była ta aplikacja bardziej dostępna, to by było jeszcze lepiej, bo tam jest, ten interfejs wcale nie jest taki prosty, a to, że dostępność jest dość słaba, to wcale nie ułatwia korzystania z tego, bo tam mamy ileś zakładek, potem mamy w tej zakładce ileś różnych podzakładek, tu mamy jakieś zaproszenia, nasze kontakty, wyszukaj kontakty, coś tam, więc jest to takie dosyć złożone, a mówię, gdyby ta dostępność była lepsza, to byłoby lepiej, ale mam wrażenie, że Paulina nam też coś może o tym powiedzieć więcej, bo się do nas podobnie dodzwoniła, a ty, Paulino, ja wiem, że też Amicisa używałaś na Androidzie z kolei.
4: Dokładnie i pamiętam, że nawet w rozmowie wam dokładnie i szczegółowo opowiedziałam, jak wygląda doświadczenie z perspektywy użytkownika Androida. To też planuję to samo zrobić teraz.
1: Słuchamy.
4: Zatem, generalnie sprawa jest tego typu, że w momencie rejestracji mają, potocznie mówiąc, kłopot, no dobrze, znalazłem oficjalne słowo w porę, mają kłopot użytkownicy ABK, ponieważ bywa tak, że w momencie...
5: ABK, czyli Advanced Braille Keyboard,
4: tak, dokładnie, klawiatura brajlowska na Androida. No i rzecz jest tego typu, że często, kiedy wpisujemy, nawet ja bym powiedziała, że z ABK nie da się przejść przez rejestracji, bo sytuacja wygląda tak, że napiszemy najpierw swoją tam nazwę, czyli imię i nazwisko, później przechodzimy do kolejnego pola, wpisujemy adres e-mail i w momencie, kiedy go wpiszemy, to on się wkleja w poprzednie pole, a w to pole nie wkleja się nic.
1: A to powiem, że na iOSie jest o tyle łatwiej, bo ja akurat Braille'em tam część rzeczy wpisywałem i nie miałem z tym problemu. Także tu jest łatwiej, ale rzeczywiście też ta rejestracja była taka, no tam trzeba się było połapać, co jest gdzie, tam chyba była jakaś jeszcze akceptacja pewnych rzeczy, czy jakiś przycisk do rejestracji, który nie był przyciskiem, więc to takie no tak, mało wygodne i niefajne.
4: I jeszcze jak się wpisywało hasło, to w ogóle się nie można było wkliknąć w to pole, więc ja po prostu musiałam użyć QWERTY, pomimo że nie lubię tego robić, no ale zdarzy się. Natomiast kolejna sprawa było pytanie Are you disabled? I był przycisk, niezaetykietowany jeden przycisk.
1: Owszem.
4: Po którym rozwijało nam się pole edycji, w którym mieliśmy po przecinku, jak na spowiedzi wypisać swoje niepełnosprawności.
1: Także dane wrażliwe udostępniamy w razie czego, no tak. Ale nie musimy, no ale...
4: Dokładnie. Nie, ja się po prostu śmieję, że nie ma żadnej listy, niczego takiego, w którym moglibyśmy...
1: Wiesz co, z jednej strony to dobrze, bo pewnych niepełnosprawności bardzo rzadkich, tak jak Paweł tu zauważył, można by było nie przewidzieć w tej kwestii. Chociaż jakaś... równie dobrze, ale można by było wpisać, wiesz, other, wybrać other i wtedy jakieś pole.
4: Oczywiście. Druga sprawa byłaby taka, że na przykład... Można byłoby to załatwić wyszukiwarką. Można byłoby zrobić taką na tyle fajną bazę tych niepełnosprawności, żeby już to, co ktoś wpisze, było jakby takie decydujące o tym, co mu się pokaże w sugestiach, bo równie dobrze...
5: Zwłaszcza, że tu tam... no, można napisać, że Niewidomy, mówię... niewidoma, jestem niewidomy. Znaczy, no powiedzmy, że ja to teraz mówię po polsku. Albo ślepota, brak wzroku, słabowidzący, słabowidzę, niedowidzący i to wszystko...
4: Tak, dokładnie. Już nie mówiąc...
5: Widzę o to, bo... światło.
4: Tak, tak, tak. Mam poczucie światła. No już nie mówiąc o osobach, które zrobią sobie kompletną bekkę i napiszą tralalala, no nie wiem. W każdym razie, no według mnie nie powinno to być tak zrobione. No kolejna kwestia, u nas też przycisk do rejestracji nie był przyciskiem, ale to tak. No i cóż, później mamy aplikację rozdzieloną na 5 zakładek, czyli tam te kręgi, które ja prześmiewczo w trakcie testowania aplikacji nazywam kołami niepełnosprawnych gospodyń wiejskich. I tam też, że jak wejdziemy sobie w tą zakładkę właśnie kręgi, to tam są 3 podzakładki. Pierwsza jest do kół utworzonych przez nas, druga jest do kół, w których jesteśmy, a trzecia jest do sugerowanych, tylko że to się nazywa My Circles, czyli moje koła i sugestie. No więc ja nie wiedziałam, o co chodzi, no bo myślałam, że nie wiem, moje koła to są te, w których jestem. Koła to są na przykład tak, żebym sobie mogła dodać, ewentualnie poeksplorować. A sugestie, no to nie wiem, może jakiś feedback mam dać deweloperowi albo co. I dopiero później. Tak, i dopiero później wydedukowałam, że to jest inaczej, bo po prostu podłączałam się do jakichś losowych rzeczy i sprawdziłam, że na tej drugiej zakładce je miałam, a na tej pierwszej nie. Więc no też mam nadzieję, że dobrze wydedukowałam, bo to może jest jeszcze inaczej.
1: Tak, dobrze wydedukowałaś, bo ja też tak przez moment się musiałem zastanowić, o co tu chodzi. I pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy, okej, no to My Circles, okej, to będą pewnie koła, w których jestem. I teraz no. Po prostu klikam na tam add, więc chcę się dołączyć, no a tu się okazuje, że ja sobie mam stworzyć to koło. No,
4: no właśnie. A to w ogóle u mnie było jeszcze śmieszniej, bo jak ja sobie dałam add, to nawet stworzyć nie mogłam, nic mi się nie pojawiło. Więc
1: a
4: ja
1: nie,
4: po
1: to u mnie
4: myślałam,
1: było właśnie, u mnie było takie ja pole, tam nie mogłem wpisać nazwę.
4: Myślałam, że nie ma żadnych i że się nie mogę do żadnego dołączyć. Tak, natomiast mamy możliwość pisania wiadomości prywatnych do użytkowników. Mamy, znaczy w ogóle te okręgi, to ja bym nie powiedziała, że to wygląda jak forum. To wygląda jak Facebook, ponieważ mamy post. W sensie post wygląda tak, że najpierw mamy napisaną nazwę użytkownika, potem mamy treść, a potem kiedy. I później mamy 2 opcje, możemy skomentować i polubić, no i tak sobie przelatujemy przez cały ten, jakby przez całą tą treść, którą mamy w tym okręgu. Przy czym w głównym okręgu dla niewidomych 2 ostatnie posty, jeden był sprzed 6 dni, a drugi był sprzed 3 miesięcy, także dużo się tam
1: i też
4: dzieje.
1: Tak w ogóle bez jakiejkolwiek sensownej treści tam coś, że
4: tak,
1: jak
4: no
1: wam
4: to
1: mija
4: testu,
1: dzień,
4: nie?
1: Czy coś, takie jakieś
4: no
1: bardzo
4: też, ogólne. No to też po prostu ludzie chcą przetestować, czy rzeczywiście ten post.
1: No tam widać, że po prostu na razie jest bardzo mały ruch w tej aplikacji.
4: Tak, natomiast kolejna rzecz jest taka, że cóż, nie jestem programistką dla Androida, ale uważam, że to byłoby 5 minut roboty, no dobra, może trochę więcej. W każdym razie aplikacja nie opublikowała żadnych kategorii powiadomień. Czyli nie możemy sobie skonfigurować tych powiadomień na jakieś zdarzenia, które by ewentualnie były. Czyli domyślam się, że jeśli by nam ktoś podpisał na tego posta i podzielił się, jak mu mija dzień, to nie dostaniemy o tym powiadomienia.
1: No musisz sobie po prostu zajrzeć do tej aplikacji, jak za starych dobrych czasów, tak wiesz, 20 lat temu i czekasz i czytasz.
0: Stajesz jeszcze... o trzeciej w nocy, sprawdzasz ogamę, czy ci plemiona, czy tam ci już te odświeżyły się zasoby, czy się zregenerowały, nie?
1: Tak
0: czy
1: jest.
0: Tam misja się udała z sojuszem na przeciwnika.
4: Tak, a jeśli zainspiruje mnie to, co... to, co ktoś powiedział o tym, jak mu mija dzień, to będę musiała cały czas sprawdzać, czy aby ten ktoś mi nie odpisał.
1: Owszem.
4: W rozmowie i to, no...
1: To nie są łatwe rzeczy.
4: Biorąc pod uwagę, że aplikacja na swojej głównej stronie ma napisany start na lipiec 2020, to ja myślę, że w obecnym stadium, w którym ona jest, powinna mieć datę wydania na lipiec 2021.
1: No, nie sposób się z tym, Paulino, nie zgodzić, bo to rzeczywiście widać, że okej, intencje nawet ktoś miał dobre, natomiast wykonanie pozostawia wiele do życzenia i tak to zostawmy.
4: Tak, dokładnie. Ja jeszcze z takim szybkim newsem, bo wcześniej zapomniałam, wiedziałam, że czegoś zapomnę. Jeżeli nie macie co jutro robić o 14, to jest konferencja na Zoomie dotycząca urządzeń i oprogramowania do edycji audio, na której pewnie będziemy mogli odkryć jakieś rozwiązania, jeśli ich nie znamy, a może nawet jeśli znamy, to świat różnych osób nam coś nowego podda pod testy.
2: Ale to są dedykowane dla nas.
1: A gdzie jest ta konferencja?
4: Znaczy, w sensie mogę dać linka. To jest jakaś... o ile nie pomyliłam, to jest jakieś ACB Community.
1: Aha, natomiast, czyli ACB.
5: Czyli jest to dedykowane.
1: Dedykowane.
4: Tak, natomiast właśnie miałam mówić, że miejsce jest oczywiście dedykowane. Kurczę, to nie jest ACB Community, ale wiem, że coś dedykowanego.
1: Paulino, to w takim razie taka gorąca prośba, podrzuć na Facebooka, skoro to jest jutro, to podrzuć na Facebooka ten odnośnik, no
4: tak,
1: bo
4: już
1: to
4: mam,
1: dość
4: już
1: takie...
4: mam nowego Facebooka, to już mogę.
1: Okej, super.
4: No to nic, chyba tyle ode mnie.
3: A propos ACB, jak już o nich mówimy, oni dostałem właśnie informację, że ma być jakaś konferencja niedługo i to chyba niedługo, na zasadzie już albo za kilka minut, na której podjęta zostanie decyzja, co z konwencją ACB w 2021 roku. Czy Zoom, czy jednak osobiście?
2: A kiedy to ma być? W sensie...
3: Niedługo, na zasadzie już.
2: W sensie, w jakim miesiącu?
3: Podejrzewam, że lipiec, bo to tak najczęściej był lipiec.
1: A tymczasem mamy kolejny telefon, jest z nami Patryk.
6: Witam bardzo serdecznie.
4: Żegnam, do usłyszenia.
1: Hej.
2: Dziękujemy, Paulina, bardzo.
6: Miałem nie dzwonić, ale tak jakoś się złożyło, że jednak postanowiłem zadzwonić i się kilkoma rzeczami podzielić, jak to ja, i również o kilka rzeczy zapytać. To może najpierw zapytam, bo ostatnio ty Tomku będziesz o tym wiedział, bo już zdaje się kiedyś coś testowałeś. Po Audio Gamesach za jakiś czas krążyło coś takiego, Second Life, w zasadzie klient. Second Life to jest taka, powiedzmy, gra, powiedzmy taka symulacja życia troszeczkę wirtualnego.
5: Jest i kiedyś...
6: I jest nadal.
5: Temu jest była nadal popularna, teraz
6: jest nadal popularna.
5: Ja się jeszcze zastanawiam, ile tam jest graczy, bo podejrzewam, że bardzo mało.
6: No nawet jeżeli, znaczy nie, Tomecki, z samego Second Life'a gra sporo osób, natomiast ja się właśnie chciałem zapytać, no bo są prace robione nad poprawą dostępnością tego klienta Radegast, który tam jest do tego i pozwala nam w to grać. Natomiast ja się chciałem ciebie zapytać, bo co mnie najbardziej wkurza, to to, że jak się chcesz czegoś dowiedzieć, jak tam trzeba grać, o co tam chodzi, co tam trzeba robić, jak tam komendy, to oni tam robią jakiś tam trening, wolontariusze, jacyś tam trzeba przez jakiś trening przejść i w ogóle i tak dalej, a ja tak nie chcę. Ja bym się w zasadzie chciał dowiedzieć, o co w tym chodzi, jak to grać i ty zdaje się...
5: Nie wiem, kiedyś się zarejestrowałem, była rzeczywiście jakaś wyspa dla niepełnosprawnych.
6: Jest nadal.
5: Takiego, nie pamiętam. Tam w zasadzie jeden mogłem chodzić, to chodziłem
1: po
5: jako duch w jakimś jednym kierunku. I tylko miałem co pewien czas napisane, że mi się uderzył o jakiś obiekt albo o człowieka. I tyle z tego miałem.
1: Ja tak samo.
3: Tak naprawdę Second Life to nie jest gra. Tego nie można nazwać grą. To jest bardziej taki świat wirtualny. Taki... Tak sobie ludzie kiedyś Zooma wyobrażali, że to będzie po prostu świat wirtualny, po tym sobie będzie można chodzić, tam będą obiekty jak w świecie rzeczywistym i tam będzie można wchodzić w interakcje z ludźmi. I tam kiedyś były takie pomysły na przykład, żeby... To takie próba po prostu przeniesienia jeden na jeden świata rzeczywistego do internetu, żeby na przykład firma zamiast strony internetowej, na której coś załatwiamy, sobie zwirtualizowała siedzibę w takim Second Life'ie i żebyśmy my po prostu odwiedzali tę siedzibę i załatwiali to w siedzibie w dokładnie taki sam sposób, w jaki załatwialibyśmy to w świecie rzeczywistym, tylko że wirtualnie. I tak naprawdę to jest poniekąd świat.
6: No tam ryby można łowić nawet podobno, tak jak rzeczywiście.
3: No tak, ale to nie jest gra. To jest zupełnie jakby coś innego. Bardziej takie miejsce do socjalizacji, mam wrażenie. Wiem, że kiedyś jakieś były takie pomysły, żeby na przykład przeprowadzać na tym jakieś takie pierwsze pierwowzory webinarów, wykładów, konferencji i innych podobnych. Myślę, że gdyby koronawirus uderzył w świat w 2005 roku, a nie w 2020,
1: to by Second Life, tak, używalibyśmy Second Life'a. Mhm. Całkiem to jest możliwe. Niektóre miasta miały swoje jakieś tam, nawet urzędy były przez chwilę w Second Life'ie. O tym też się głośno mówiło tam w 2005, 2006 roku. Także no coś tam się dzieje i niektórzy tam widocznie jeszcze pozostali, ale pytanie, jak bardzo wiele osób jeszcze w tym uczestniczy.
5: Obawiam się, że to jest troszeczkę tak jak z krótkofalówcami. Jest teoretycznie parę tych osób, ale żeby znajomych znaleźć, to trzeba mieć znajomych odpowiednich.
6: No cóż. Natomiast jeszcze się chciałem zapytać, bo tu pojawił się ten taki temat Microsoft Power Toys. Ja się właśnie chciałem zapytać dokładnie, co to jest i o co w tym chodzi tak naprawdę. Do czego to, po co to?
3: Pakiet ogólnie narzędzi dla power userów Windowsa. I tam mamy menedżer skrótów klawiszowych. W sumie drugie narzędzie, które może być jakoś tam nam przydatne, czyli jakiś Power Renamer, że tam takie masowe zmiany nazwy plików w GUI, jakiś launcher, jakiś menedżer okien, że sobie tam możemy wizualnie na przykład utworzyć jakiś tam układ okien, że nie wiem, to mamy po lewej, po prawej, na górze, na dole, tylko klik sobie taki konkretny układ wywołać. Jakiś tam color picker, że powiedzmy wskazujemy myszką kolor w jakiejś apce, który nam się podoba i on nam poda tam te wszystkie wartości, żebyśmy my sobie też mogli go użyć. I no tego typu gdzieś tam rozwiązania.
6: Aha, to jest mniej więcej coś takiego. No cóż, to ja w takim razie chciałem powiedzieć o newsach dwóch teraz. Pierwszy news to będzie z mojego ukochanego rynku, czyli gier. A w zasadzie news przed dwóch dni. Dziki Zachód do nas przyszedł, a w zasadzie przyszedł na nasz rynek. Firma Ticon Blue połączyła się ze studiem, którego nazwy teraz akurat nie pomnę, czyli firma z Italii gorącej, tropikalnej, pizzą pachnącą i w ogóle. Stworzyli grę A Western Drama. Jest to nic innego jak, no w sumie, gra o Dzikim Zachodzie, która nie wyróżnia się niestety żadnymi innowacjami, bo jednak sporo tam jest rzeczy zaczerpniętych z A Blind Legend, chociażby jak ktoś grał, to będzie wiedzieć, czyli nawigacja na zasadzie over here, I'm here, come here i na zasadzie takie nawoływanie, że ktoś tam nas nawołuje i my mamy se tam iść, także zapomnijcie o jakimkolwiek eksplorowaniu. Generalnie jest to przygodówka, w której mamy między innymi walkę na koniach, która jest bardzo ciekawie rozwiązana. Walkę taką strzelankę, powiedzmy, westernową, gdzie musimy w odpowiednim momencie na wyczucie, jak przestaną strzelać, odpowiednio się wychylić i oddać strzał, co jest naprawdę bardzo ciekawie rozwiązane i ja się nie spodziewałem takiego, że to tak fajnie będzie wyglądało. Mamy walkę z bossami, gdzie trzeba powtarzać sekwencje, co dla mnie jest akurat totalnym bezsensem, bo w zasadzie każdego bossa tak samo załatwiamy i jedno uderzenie i po nim, jeżeli już uderzymy go potem po sekwencji, bo jeżeli zrobimy źle sekwencję, to wtedy będziemy mieć mało czasu na to wszystko. Natomiast sama gra pod względem scenek i pod względem udźwiękowienia jest zrobiona naprawdę w przyjemny sposób, czego ja się naprawdę nie spodziewałem po tych twórcach, bo ostatnio nam serwowali niezbyt przyjemne rzeczy, a tutaj taka rzecz. Gra kosztuje 60 zł, jest na Windowsa oraz na Maca, przynajmniej na razie. Może będzie wersja mobilna, znając tych twórców. Jest demo, które przedstawia połowicznie pierwszy rozdział, albo nawet cały ten rozdział. Podobno przejście samej gry to jest jakieś 5 godzin, liczając to scenki. Ja szczerze powiedziawszy słuchałem tylko gameplaya i w zasadzie przesłuchałem całego tego gameplaya, więc jak na razie nie zamierzam kupować, przynajmniej na Windowsa. Kupię na pewno na wersję mobilną, żeby się przekonać, ale myślę, że mogę to polecić, bo jest to naprawdę zrobione całkiem nieźle dźwiękowo, mogłoby być lepiej, niektóre rzeczy tam brzmią trochę jak brzmieć nie powinny, no ale to... Ale tak poza tym mogę to polecić tym, którzy westernowy klimat lubią, bo soundtrack dodaje takiej pikanterii dzikiego zachodu, jak również i to udźwiękowienie i voice acting, który jest też bardzo ładny. Zarówno włoski, bo tam są trzy wersje językowe, jest angielska, włoska i niemiecka. Jak dotąd i wszystkie tam mają voice acting. Także western drama.
3: Ciekawości, angielski voice acting jest angielski czy włoski angielski?
6: Angielski. W pełni angielski. Słuchałem całego gameplaya od początku do końca i jest w pełni po angielsku. Także spokojnie.
2: Ale tobie, Mikołaju, chyba chodziło o dykcję, nie?
1: O akcent.
3: Tak, czy to są faktycznie Anglicy, czy oni wzięli Włochów?
6: Wiesz co, nie jestem lingwistą. No i dla mnie akcent był okej, okay, był zrozumiały, także... Nie wykryłem jakiegoś tam włosko brzmiącego akcentu angielskiego. To by trzeba było usłyszeć. Jest demo, można sprawdzić. Także polecam. Jeszcze chciałem jednej rzeczy powiedzieć. Właśnie odkryłem zupełnie niedawno a propos iOS 14. Bo nie wiem, czy wiecie, ale w iOS 14 możemy się przełączyć pomiędzy otwartymi aplikacjami niemalże tak, jakbyśmy używali Alt-Taba w Windowsie. Nie trzeba wchodzić do App Switchera. A jak to wystarczy zrobić? 4 palcami w lewo bądź w prawo.
1: Ale to już było chyba wcześniej.
3: To dawno było. Tak, to było, było od dawna.
6: To ja, to widzicie jak...
1: Ale gdyby ktoś to odkrył przy okazji też, albo nie odkrył jeszcze tego, no bo przecież się zdarzają tacy użytkownicy, no to to się dowiedział. Także dobrze, że wspominasz o tym, Patryku. Ale to nie jest nowość w obecnym iOSie.
6: A propos Total Commandera, no to właśnie wywołaliście, że tak powiem, mnie do tablicy poniekąd, bo ja wczoraj byłem, słuchajcie, w sytuacji, gdzie ten Total Commander naprawdę uratował mi 4 litery, bo dlaczego już mówię? Archiwizowałem coś WinRarem i źle sobie coś poustawiłem, ustawiłem WinRara. W WinRarze przedstawiałem, archiwizowałem plik, który miał tam 1 giga z czymś. No i ustawiłem go na tyle, że mi w kilobajtach potworzył pliki, które tam miały 500 kilobajtów. Oczywiście to się robiło strasznie, strasznie długo jeszcze na dysku SSD. Ja w pewnym momencie mówię, kurczę, co on mi to robi tak długo? Anulowałem to w końcu i miałem 256 tysięcy malutkich pliczków, które tam miały po 500 kilo, czy nawet i mniej, czy 5 kilo nawet. I to po prostu, jak się zaznaczało Ctrl A, to eksplorator plików się potrafił tak wysypać, że ani tego usunąć, a nic z tym nic zrobić, a jeszcze w tym folderze miałem inne jakieś pliki typu exe-ki i tak dalej. I co ja zrobiłem? Total Commander musiałem ściągnąć. Oczywiście ten Total Commander też długo to wczytywał, nie oszukujmy się, ale na pewno zrobił to sprawniej niż Explorer plików. I co ja zrobiłem, słuchajcie? Zaznaczyłem sobie, wybrałem sobie strzałkami jeden z plików, który miał rozszerzenie RAR i znalazłem opcję, która się nazywa zaznacz pliki tego samego rozszerzenia. I on, oczywiście musiałem czekać na to 3 minuty, aż on to zrobił, bo on musiał się przytkać trochę, żeby to wszystko pozaznaczać, ale w końcu pozaznaczał.
1: I się nie wysypał.
6: I się nie wysypał i mogłem te pliki usunąć. I to mi uratowało życie. Eksploratorem plików bym pewnie zaszedł do niekąd, ani konsolą bym nawet
2: albo
6: nigdzie
2: pojedynczo.
6: Nie doszedł.
1: Konsolą byś zapewne zrobił w jakiś sposób. Tak, natomiast no rzeczywiście Total Commander przy takich operacjach się przydaje. I jeszcze jedna rzecz, tu warto pamiętać o jeszcze jednym programie, który jeżeli się nie zdecydujecie na używanie Total Commandera tak na stałe, to warto go mieć, bo on się może w różnych dziwnych sytuacjach też czasem przydać. To jest 7-Zip File Manager. To jest też program, który sobie naprawdę potrafi w różnych sytuacjach poradzić i nie tylko służy do otwierania archiwów, ale można go sobie od czasu do czasu wykorzystać. Chociażby do zmiany nazw plików, z którymi jest problem, albo do usuwania takich plików. Co jeszcze, Tomku?
7: Jest jeszcze jedna metoda na tego typu sytuacje, bo też kiedyś miałem podobną rzecz. Ja z kolei użyłem wyszukaj opcji w eksploratorze, czyli stanąłem sobie oczko wyżej na folderze, nacisnąłem Ctrl F, znalazło mi wtedy, weszło mi do pola wyszukiwania, wpisałem na przykład gwiazdka, kropka tam, powiedzmy RAR, TXT, czy tam cokolwiek. I w tym momencie eksplorator zaczyna mi szukać różnych plików. I rzeczywiście jest lepiej nawet, kiedyś też miałem jakiś taki folder, w którym miałem tam kilkadziesiąt tysięcy plików. I ta funkcja wyszukaj, mam wrażenie, jest dużo bardziej odporna na to, że na liście tych plików będą setki tysięcy. I tak jak wszedłem na tę listę, to mogłem te pliki wziąć, zaznaczyć, skasować, coś tam jeszcze. Aha. Jest jeszcze jedna rzecz, zwłaszcza jeżeli chodzi o pliki multimedialne, ponieważ Windows 10 domyślnie, jeżeli ma folder, w którym są zdjęcia, albo filmy, albo muzyka, to ten folder traktuje jako właśnie folder z muzyką, a to oznacza tyle, że wchodząc do takiego folderu Windows zaczytuje sobie, analizuje sobie każdy plik pod kątem tagów. Ponieważ domyślnymi, jak się tam, jeżeli jesteśmy w widoku szczegóły, a czasami jesteśmy w widoku szczegóły z różnych powodów, to wtedy Windows analizuje sobie każdy plik i pod strzałkami lewo-prawo, czy tam w tej takiej tabelce, która się tak okazuje widzącym, mamy autor, numer ścieżki, coś tam jeszcze. I jeżeli tych plików jest tysiąc albo kilka tysięcy, to zanim on przeleci przez te wszystkie pliki, to zajmie mu to lata. Dlatego ja akurat lubię widok szczegóły. Jak mam jakiś folder, w którym mam muzykę, to sobie wchodzę we właściwości tego folderu w zakładkę jakiś widok, nie widok folderu, ale to jest jakaś taka zakładka
6: widoki
7: i tam
6: albo
7: jest coś takiego, że wyświetl ten folder jako czy coś takiego i tam mam elementy ogólne, robię sobie to coś, robię zaznacz do wszystkich podfolderów, ok, i wtedy on tylko w tym właściwościach, znaczy w tej tabelce mam wtedy nazwę pliku, datę modyfikacji i chyba rozmiar, zdaje się. A to jest jakoś dużo łatwiej znaleźć, nie trzeba w treść tego pliku zaglądać. Generalnie jakoś dużo szybciej się wtedy zaczytuje. Także no to taka też porada dla ludzi, którzy mają.
6: Ja jeszcze chciałem tutaj powiedzieć. Jeszcze chciałem tutaj powiedzieć poradę a propos Total Commandera, bo mówiłeś, że Ctrl-C, Ctrl-V działa.
1: Owszem.
6: No i owszem, Ctrl-C, Ctrl-V działa, jeżeli chcemy coś skopiować, tak samo delete, jeżeli chcemy coś usunąć. Ale jeżeli my użyjemy skrótów Windowsowych typu Ctrl-C, Ctrl-V, to on będzie kopiować z użyciem eksploratora plików. A jeżeli, co na przykład może się okazać, że to będzie wolniejsze kopiowanie, natomiast jeżeli chcemy użyć z użyciem kreatora, który jest w Total Commanderze, a
1: no
6: nie
1: to F5.
6: Plików,
1: to F5.
6: To skrótami pod F.
1: Oczywiście. Na... Ja powiem więcej. Są jakieś takie nawet wtyczki do Total Commandera, które potrafią przyspieszać jeszcze bardziej ten proces kopiowania, gdzieś tam umieszczając jakieś większe pliki w ramie, coś tam. No, są różne narzędzia. Tak, natomiast ja to mówiłem w tym kontekście, Patryku, że gdyby ktoś był przyzwyczajony do tego po prostu, zna, aha, pamięta no to... i nie chce mu się zmieniać przyzwyczajeń. Ja powiem szczerze, ja też dość w Total Commanderze dość często używam tego Ctrl-C, Ctrl-V. Przyzwyczajenie drugą naturą człowieka, a poza tak, tym tak. Jedna rzecz. Mam program, na przykład Station Playlist, który to po prostu jak coś skopiuję za pomocą Ctrl-C, pozwala mi wkleić na przykład utwór na playlistę za pomocą odpowiedniego skrótu. Więc to się też czasem przydaje.
6: A gdzie mogę znaleźć jakąś poradę, żeby sobie oczywiście nie popsuć nic w systemie? W jaki sposób mogę sobie zrobić tak, żeby Windows M otwierało Total Commandera, a nie eksploratora plików?
1: Windows tak u mnie jeszcze tego nie robi, natomiast naciśnięcie Enter na jakimś folderze otwiera go już. Mm-hmm. A to mi się akurat przydaje o tyle, że ja bardzo często używam po prostu wyników wyszukiwania z Everythinga. Na zasadzie odpalam Everythinga, wpisuję coś, mam listę i teraz chcę wejść do jakiegoś folderu. Enter. No i otwiera mi się to już po prostu w Total Commanderze.
6: Aha, czy można znaleźć w internecie jakieś poradniki, jak to
1: można? Jest forum Total Commandera, jest wiki Total Commandera, są poradniki, więc spokojnie
2: no jest
1: znajdziesz. Ja znalazłem.
6: A, jest
1: tak, ale raczej tam nie ma tego typu rzeczy. Chyba Piotr o tym nie mówił w podcaście.
6: Ja w ogóle chciałem powiedzieć a propos dewelopera Total Commandera, pana Gislera, który już to jest, można powiedzieć, człowiek legenda, bo w zasadzie on jeszcze to tworzył pod nazwami Total Commander, a potem Windows Commander. To taka ciekawostka. Ale udało mi się jakiś, nie wiem, w pół roku temu czy rok temu napisać do tego pana, że właśnie jest taka sytuacja, bo ja akurat korzystam z czytnika ZDSR. No i jest właśnie taki problem, czy nawet z Jawsem jest też taki problem, że on na przykład nie czyta lewy panel i prawy panel i próbowałem napisać do autora, czy by nie mógł zrobić czegoś takiego, żeby oetykietował te panele, żeby właśnie one były czytane i autor powiedział, no why not, czemu nie, może jak będę pracował nad nową wersją, postaram się coś takiego zrobić, także... Można by było rzeczywiście, jakby więcej osób do niego napisało, to istnieje szansa, że ten człowiek coś by mógł z tym zrobić.
1: Tak, bo to są, powiedzmy sobie szczerze, to nie jest narzędzie, które ma być piękne, to jest narzędzie, które ma być użyteczne. I to myślę, że więcej uda się często wywalczyć, aczkolwiek to też nie zawsze, bo czasem okazuje się, że dostępność na przykład kłóci się z jakąś tam, powiedzmy, użytecznością pewną, jeżeli chcemy używać jakichś niestandardowych kontrolek i tak dalej. Ale to jest temat na zupełnie inną historię. Patryku, czy coś jeszcze?
6: To wszystko już.
1: Wszystko. No to dzięki za telefon. W takim razie pozdrawiamy. Ja jeszcze tu mam takie wspomnienie a propos Total Commandera od naszego słuchacza Łukasza. Nawiązując do Total Commandera, to przypomniał mi się Norton Commander. Od niego zaczynałem swoją przygodę z komputerami. Ja też. A ja powiem nawet więcej. Zaczynałem od Fulton Commandera. Czy ktoś pamięta Fulton Commandera? Taką polską wersję Norton Commandera, którą to często z Rigboardem można.
7: Ja nie pamiętam, no, ale nawet w Laskach, słuchajcie, był Total Norton Commander.
1: Norton, no. A Fulton Commander to w ogóle... jeszcze a propos Fulton Commandera. Fulton Commander to jest od nazwiska Łukasza Fultyna, czyli od twórcy Gadu Gadu. Taka historia.
2: No proszę.
7: Wracając na rzeczy, pamiętam, mieliśmy z kolei na naszym takim internetowym komputerze taką nakładkę na DOSa. To się nazywało DOS Navigator. I to był taki, no, takie, co już miało parę opcji Total Commandera, ale żeby jednak bardziej to przypominało DOSa, czyli tam był możliwość chodzenia sobie strzałeczkami po katalogach, przecież to się były katalogi, ale były normalnie komendy do wpisywania, tam było kilka jakichś takich, zdaje się, jakieś kilka programów tam było wbudowanych, ja nie pamiętam, czy tam nawet nie było czegoś w rodzaju, nie okienek, ale takich zadań, że można się było, powiedzmy, uruchomić program X, jakoś z niego wyjść i tam coś sobie robić, a w DOSie to nie było takie normalne, że
1: można było pracować. No tak, bo DOS był jedno zadaniowy.
7: Na naraz, tak. Także ta nakładka też wprowadzała kilka funkcji, tylko zdaje się ona wymagała rozszerzenia RAM-u, bo zdaje się, że DOS miał 640 kilo, ta nakładka chyba wymagała albo 768, czy coś koło tego, już nie pamiętam dokładnie, bo to też było za czasów, kiedy powiedzmy nie byłem jakoś szczególnie z informatyką aż tak za pan brat, ale coś tam było takiego. No, to
2: lata, no, nie? Tak. Lata temu. O VTunerze teraz będzie, który jest dostępny na, bo to jest taki katalog stacji radiowych między innymi, i on jest dostępny na Oriona.
1: Na Oriona ECE, co ważne, bo to jest właśnie nowość wprowadzona do software'u w wersji 2.4 przez firmę ECE. Dziś widziałem na ich Facebooku, że dostał właśnie Orion w tej wersji katalog VTuner. No to jest katalog, który jest wykorzystywany przez różnego rodzaju odtwarzacze czy systemy, które pozwalają na słuchanie radia internetowego, przez różnego rodzaju takie zestawy, odbiorniki, czasem nawet jakieś radia samochodowe i podobne rzeczy, więc jest to katalog dość powszechny. No i cóż, od teraz można go również mieć w Orionie ECE. Możliwe jest, jak zapewnia producent, sortowanie stacji radiowych na różne sposoby, no bo ta lista to wcale nie jest mała. Tam zapewne, ja nie mam akurat Oriona, ale domyślam się, że można stacje sortować według gatunku, lokalizacji,
7: a
1: czy
7: ten
1: z jakiego VTuner kraju nadaje.
7: Bardzo to jest w ogóle bardzo stary katalog.
1: Tak, i on jest
7: ja
1: cały czas rozwijany.
7: Z 2004 roku, czy któregoś takiego, tam ja to jest stronę, nie wiem, czy teraz ma, vtuner.com zdaje się, i tam można było sobie wybierać nam te różne radia. O, wtedy to rzeczywiście sprawdzałem te radia różne, a jak brzmią różne radia z różnych krajów. Jak to wyglądało?
1: No widzisz, a teraz będziesz to mógł robić w Orionie.
2: Jeśli będziesz Oriona miał.
1: Dokładnie.
2: Jeżeli ktoś kiedyś, jak był mały, albo jest mały i nas słucha i marzył o tym, żeby pracować w sklepie jako sprzedawca, a jako osoba niewidoma do tej pory niezbyt to było możliwe, to jest spora szansa, bo są firmy, jest firma, która produkuje kasy dla niewidomych, co się okazuje. Mikołaj, tak, coś więcej nam o tym opowie.
3: To jest znowu news jednego tweeta, bo to jest jakieś ogłoszenie z konferencji i to w ogóle konferencji nie dotyczącej osób niewidomych, tylko jakiejś konferencji z tego, co wiem, rynku gdzieś no, związanego właśnie ze sprzedażą detaliczną, sprzedażą dla konsumentów i wszelkiego rodzaju sprzętu no, używanego w sklepach. Firma bodajże Moneris, odpowiedzialna za produkcję kas sklepowych, zapowiedziała, że chcą wprowadzić dostępne kasy. I te kasy mają być dostępne od dwóch stron, zarówno od strony klienta, który z tych kas będzie korzystał, jeżeli będą to na przykład kasy samoobsługowe, jak i od strony sprzedawcy, który no, będzie te kasy obsługiwał, a będzie mógł być osobą niewidomą. Nie wiem nic więcej, bo ogłoszenie było tylko takie. Nie wiem też, jak to jest na naszym rynku, czy ta firma na przykład funkcjonuje u nas w Polsce, bo to wiadomo, jak to jest. To nie
2: no
3: jest
2: i czy
3: tak,
2: ta kasa by rozpoznawała naszą walutę na przykład?
3: Waluta jak waluta, ale to są bardzo często jakieś kwestie prawne, że tam trzeba jakieś pliki oddawać w kwestiach podatków, w kwestiach czegoś, że to musi być wszystko jedno z drugim kompatybilne i autoryzowane. I nie wiem, czy ta firma funkcjonuje na rynku polskim, ale no nawet jeżeli nie, to jest to no, dobra wiadomość, że jest w ogóle wśród firm, wśród producentów jakieś zainteresowanie tematem.
2: Że ktoś w ogóle zwrócił na to uwagę.
8: Ja sobie nie wyobrażam od strony sprzedawcy tego, dlatego że jak wiecie, jak...
3: W Stanach pracują i to są takie przypadki.
8: No nie wiem, powiem szczerze, dlatego że już mówię, o co chodzi. Chodzi o te kody kreskowe, które się skanuje i osoba widząca od razu ten kod widzi i przytyka ten skaner do tego kodu i nie trzeba tam czekać nie wiadomo ile, zanim się ten kod znajdzie. Co innego jak jesteśmy klientem, gdzie mamy swój czas.
7: Wiesz
8: na to.
7: Wiesz co, to znaczy u nas może, znaczy inaczej. Ja niedawno byłem w Decathlonie chyba, czy w którymś takim sklepie. I tam jest jakiś taki system, w sumie ciekaw jestem, na jakiej zasadzie on działa. Że tam jest koszyk. Tam jest koszyk, do którego wkłada się produkty. I to mogą być nie, koszulki, które nawet nie mają tego takiego, wiecie, są na niektórych rzeczach te takie...
2: Klipsy.
1: Zabezpieczenia antygradzieżowe.
8: Mogą mieć nalepki albo psychologiczne.
7: Więc tego nie mają. Tam mają, nie wiem co miały, coś innego. W każdym razie wkładało się ten produkt do koszyka. On mógł, tak, nie wiem, te koszulki czy tam nawet gacie mogły być złożone w kule. Wkładało się to w ten koszyk i już. I ten koszyk już zaczytywał, co to jest dokładnie, o co tu chodzi.
1: Poza tym ja chciałbym zwrócić wam uwagę na jedną rzecz. To, że...
8: Chyba, że tak.
1: Ale poczekajcie, bo to, że my sobie wyobrażamy, że ten sprzedawca to zawsze musi być sprzedawca w markecie. A ja chciałem tak przypomnieć tylko, że problem mają chociażby z dostępnością kas, także niewidomi masażyści na przykład, albo w ogóle niewidomi, którzy prowadzą swoje działalności gospodarcze i mają obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Bo przecież kasa to nie jest tylko urządzenie, które jest wykorzystywane w wielkich supermarketach i gdzie się skanuje kody kreskowe. Kasa jest wykorzystywana w wielu innych miejscach i z dostępnością tych urządzeń też niestety bywa problem.
0: Chociażby, Michale, nawet osoby pracujące w tak prozaicznym instytucji jak firmy Tyflo.
1: Owszem.
0: Bo mi się już zdarzyło kiedyś gdzieś coś kupować w takiej firmie i pani była chyba albo w 90 paru procentach niewidoma, albo mocno słabowidząca i nie zorientowała się na przykład na początku, bo obsługiwała kasę, mam wrażenie, na pamięć, względnie z jakąś minimalną pomocą wzroku, nie zorientowała się, że ma defekt w drukarce i wydrukowała mi pusty paragon.
1: A to jest w ogóle taki problem w przypadku firmy Tyflo, skądinąd wiem, że przynajmniej kiedyś tak było, że firmy Tyflo pracowały na niedostępnych programach, więc musiały tam obok osób niewidomych pracować osoby widzące, bo po prostu z dostępnością tych programów księgowych to jest, a przynajmniej kiedyś był, jak to bardziej śledziłem, to był po prostu jeden wielki dramat.
3: Ale to też nie jest tak, że te firmy Tyflo miały jakiś wybór. Bardzo często.
1: Zgadza
3: bardzo
1: się, Mikołaj. Jest... Oczywiście. Oczywiście. Ja właśnie o tym mówię, bo to był problem z dostępnością oprogramowania i sprzętu.
2: Kas fiskalnych i tyle.
3: Dokładnie. To słuchajcie, jedna sprawa jest, jeżeli oprogramowanie możemy sobie wybrać, bo tam jeszcze może pokombinujemy i coś znajdziemy. Ale sprawa jest trochę inna, a były takie przypadki, jak nam ktoś nakazuje korzystania z jakiegoś konkretnego oprogramowania. O czym mówię? Był kiedyś taki system, i zresztą on istnieje do dziś, że jeżeli pracodawca zatrudnia osoby niepełnosprawne, to musi zgłosić w PFRON-ie, czy zatrudnia, czy nie zatrudnia. Jeżeli nie zatrudnia, to tam zapłacić odpowiednie kary za to, że nie zatrudnia. I wiem, że właśnie był taki przypadek osoby niewidomej, która miała jakąś firmę i była ona już tej wielkości, że była objęta tym obowiązkiem i osoba niewidoma teoretycznie, gdyby miała robić to samo, gdyby miała robić to sama, to musiałaby płacić karę za to, że nie zatrudnia osób niepełnosprawnych, mimo że je zatrudniała. Dlatego, że osoba niewidoma w instytucji zajmującej się osobami niepełnosprawnymi nie jest w stanie załatwić swojej sprawy. Bo oni się uparli, że to można robić tylko przez internet, nie można tego zrobić u nich w siedzibie, a to jest applet w Javie i ten applet w Javie był niedostępny.
1: Tak, to było kiedyś, był problem właśnie, bo to był javowy interfejs, to pamiętam, niestety to były kłopoty. Tam zdaje się później coś z tym zrobiono, ale też nie mam do końca pewności.
3: W ZUS-ie podobno do dziś przy jakiejś procedurze kontaktu z przedsiębiorcą działa Flash, który też podejrzewam, że z dostępnością będzie miał problem, ale o to już bardzo alarmują fachowcy gdzieś tam z dziedziny, że tak powiem, informatyki, bo w granicach kilku miesięcy większość dużych przeglądarek będzie po prostu na siłę blokować wszystkie aplety Flash i się nagle może okazać, że do pewnych usług państwowych ludzie po prostu stracą dostęp i nie każdy będzie wiedział, co z tym zrobić i jak to się w ogóle pobiera starą przeglądarkę i instaluje, a może jeszcze lokal admina nie ma, bo przecież tak się też zdarza.
1: A to już teraz, to już niejednokrotnie jest sytuacja taka, że jeżeli firma z branżą IT chce być w miarę na bieżąco, to po prostu gdzieś tam stoi sobie jakiś jeden komputer albo jakaś jedna wirtualna maszyna i tam jest to wszystko skonfigurowane, żeby pani księgowa mogła sobie to wszystko skonfigurować i żeby mogła w ogóle z tego korzystać.
7: To jest jedna rzecz, a poza tym pamiętam, jak właśnie u mnie w rodzinie tam się parę osób kontaktował z ZUS-em, to po prostu ZUS mówił: korzystajcie ze starej wersji przeglądarki. Jak nie wiecie, gdzie pobrać, to sobie wpiszcie. I ci konsultanci byli pouczani, mam wrażenie, i obawiam się, że to może dość z tego samego dojść, że mówić: pobierz starą wersję przeglądarki, możesz ją znaleźć tu. I już.
3: Co jest trochę smutne, bo w taki sposób właśnie powstają błędy bezpieczeństwa.
7: Owszem. Ale dobrze, co zrobić?
1: Mamy telefon, więc proponuję, żebyśmy odebrali ten telefon. Halo? Czy już mamy kogoś tu na linii? Kto jest z nami? No, jeszcze chyba mamy problem z połączeniem, ale teraz spróbujemy jeszcze raz. No niestety, czasem po prostu to tak wygląda, że chwilę to musi potrwać, zanim nasza centrala Zooma się przełączy, ale już jesteśmy. Halo?
9: Witajcie. Cześć, Krzysiek z tej strony.
1: Cześć, Krzysztofie.
9: No ja takie mam dwa pytanka, w sumie jedno gdzieś tam też i na grupie pytałem Aplowskiej i też ciebie, Michale, odnośnie routera na iPhone'a pierwszej generacji, bo niestety jest ciężko z dostaniem plecków takich dosyć fajnych, żeby one funkcjonowały, natomiast wiem, że są też te książeczki, no i tutaj na tej grupie Aplowskiej naszej różne były wypowiedzi.
2: Rozumiem, że chodzi o iPhone'a niektórzy... SE pierwszej generacji.
9: Dokładnie, Kasiu, tak. Akurat takiego posiadam i no niestety jest kiepsko z dostaniem jakiegoś fajnego futerału i
2: ale
9: myślałem
2: to
9: o tej książeczce.
2: Fajnego, bo to wiesz.
9: To znaczy, wiesz, no chodzi mi o to, żeby był przede wszystkim nie był śliski, bo są te silikonowe, nawet gdzieś tam na Allegro mi mignęły te aploskie takie z tym jabłkiem wygrawerowanym silikonowe, ale one są takie śliskie, że wczoraj już iPhone zaliczył dwa razy upadek, ale działa, bo dzwonię, więc działa, przeżył, co mnie bardzo cieszy. No i właśnie szukam jakiegoś takiego, żeby była faktura bardziej... No właśnie, tu jest, Kasia, problem, że fajnie, skórzane są na stronie Apple'a. Nawet gdzieś tam za 200 coś złotych, bo już sobie to przewertowałem, no ale niestety to jest do iPhone'a drugiej generacji. Bo nawet dzwoniłem do wsparcia technicznego i niestety, ale na pana model mówi, już pan nie dostanie, bo nawet on już nie jest w produkcji. Także no,
2: i tak no to się zastanawiam nad tą książką. Cóż my możemy zrobić, będąc w tym przeglądzie? To chyba nie do nas.
9: Zastanawiam się właśnie...
2: Proszę?
9: Właśnie się zastanawiam nad książeczką. Czy ktoś z was używa tej książeczki? Bo ty, Michale, pamiętam, mówiłeś, że
1: ja
9: nie
1: zdecydowanie
9: polecam,
1: natomiast... nie polecam książeczek. Ale to jest, tak jak ja mówię, kwestia osobnicza i jeżeli ktoś chce się bawić z tym majtającym skrzydełkiem, które mnie po prostu irytuje i nie, zdecydowanie nie polecam książeczek, ale oczywiście jeżeli ktoś chce. Bo
3: miałem...
2: Albo je zawinąć pod spód.
3: To było nawet
1: Kasiu,
3: fajne.
1: A jak chcesz korzystać z tylniego aparatu wtedy?
9: Mhm. No właśnie, bo jeżeli my coś skanujemy, no tak.
3: Kiedyś miałem, i to było nawet fajne, taką ala książeczkę, ale ona się otwierała w dół.
9: I... Właśnie mi o coś takiego by Mikołaju chodziło i nie wiem, gdzie to znaleźć.

0: Patrz, może coś tam ciekawego dla siebie znajdziesz.
1: A tak, propos AliExpressu, to niedawno chyba jeden czy dwóch znajomych kupiło na AliExpressie białe laski. Potem całkiem fajne.
2: O.
1: Można sobie wybrać, czy ma być składane na 4, 5, 6, 7 części, różne długości, podobne. Podnoś podobne są
2: do. No ja używam lasek, tej Klekasia właśnie z Swarovskiego, jestem tak zadowolony, że Swarovskiego ona jest tak leciutka, fajna.
1: Podobne do ambutechów.
3: No to właśnie
1: tak bardzo podobne są do tych ambutechów. No i aha, okej. Okay. No
0: ale to, nie mówiliśmy o tym, że ktoś kupił, kwestii... więc
1: tak,
0: dobrze,
1: tak.
0: Że...
1: Tak, to ktoś kupi informacje. I są do ambutechów podobne, bardzo podobne. Także.
3: Ciekawe, jak jakościowo, bo rozmawialiśmy o tym w kwestii tego rollera, o którym mówiłem.
0: A to się okaże z czasem.
3: Tak, to się okaże z
2: czasem. Ciekawe, bo jeszcze z rollerem nie działałem ja tak generalnie punktowo, natomiast mam tą stałą końcówkę w mojej Swarovskiego, natomiast no, z tym rollerem fajnie by było coś też podziałać.
0: Dobrze, Krzysztofie, czy jeszcze coś byś chciał?
2: Natomiast no właśnie jeszcze taka zagadka mnie zastanawia odnośnie Apple Watcha, bo co do newsa na przyszły tydzień, to ja się przygotuję i zadzwonię i osobiście zademonstruję.
0: Tak, to będzie o golarkach, tak? Bo wspominałeś na Facebooku
2: w komentarzu. No, o historia, no to będzie dłuższa historia.
0: Ale to dobrze, zostawmy na następną audycję.
2: Przegląd. Natomiast chciałem się ciebie, Michale, zapytać odnośnie Apple Watcha i udostępniania tarcz, bo wiem, że coś takiego tam jest. I czy my te tarcze możemy udostępniać tylko osobom, co mają iOS-a, czy nie wiem, mogę wysłać komuś na Androida przykładowo, nie wiem, komuś.
4: Jak? Nie ma opcji, przecież Android nie ma w ogóle parowania z Apple Watchem, z tego co wiem.
2: A no tak. No, bo ktoś chciałby mu się myszka podobała, ta, która mówi...
0: No nie. Jak mu się myszka podoba, to niech sobie kupi Apple Watcha.
2: Żywo.
4: Dokładnie.
2: Żywo niech sobie kupi.
0: Może i tak.
2: To ode mnie tyle.
0: Dzięki, Krzysztofie, za telefon.
2: Będziemy w kontakcie.
0: Cześć.
2: Hej.
3: To teraz porozmawiamy sobie o WordPressie, bo Paweł tutaj wynalazł ciekawą informację. Możesz coś więcej?
5: No, drama jest, proszę państwa, gruba od chyba tygodnia albo dwóch. Właśnie nie do końca. Właśnie się okazuje, że niedostatecznie dostępny, żeby zostać uznanym pierwszym wyborem konsorcjum W3C. A konsorcjum W3C, czyli konsorcjum World Wide Web, czyli konsorcjum, które zajmuje się całą standaryzacją tego, co jest w internecie i między innymi wymyśliło też z takich naszych rzeczy WCAG, czyli całe standardy dostępności, wytyczne. Ale nie tylko. No, cała standaryzacja, właśnie jak ma być projektowany internet, pochodzi od nich. Oni się tym zaopiekowali. Oni chcieli sobie przebudować stronę. Żeby tego dokonać, co w czasach pandemii też nie jest zadaniem łatwym, a oni się tego podjęli, zlecili prawdopodobnie jakiś przetarg. Została wyłoniona firma Studio 24, która to firma miała przeprowadzić jakby ten redesign i przebudowę. I doszło do procesu wyboru różnych narzędzi CMS, rozważano różne. No i konsorcjum jest znane z tego, że jako że publikuje otwarte standardy, to stara się korzystać z otwartych technologii. Więc pewnie jednym z oczywistych wyborów byłby WordPress albo Drupal, tylko że nie. Bo na ostatnim etapie, gdzieś tak, może być powiedzieć niedługo miesiąc temu, trzy tygodnie temu, kiedy już rozważano trzech kandydatów na CMS-a, na którym powstanie cała strona, odrzucono WordPressa. Czemu odrzucono WordPressa? Bo WordPress nie spełniał wymogów dostępności. Co jest winne? Jak zwykle Gutenberg. Edytor, który powstał już dość długi czas temu i do dziś nie osiągnięto w nim idealnie dostępności. No i teraz się pojawiły różne głosy, bo o tym, że został odrzucony WordPress i rozważane są teraz dwie platformy komercyjne, które mają niby jakieś rzeczy open source, ale mimo wszystko same w sobie open source nie są i wymagają płatności za to, żeby korzystać z ich usług i to prawdopodobnie niemałej. No i WordPress się odniósł, że to trochę niefajnie, bo jeżeli organizacja

0: no, robi takie rzeczy jak otwarte standaryzacje i tak dalej, no to fajnie by było, gdyby to też było odzwierciedlane w narzędziach, jakich używają. Samo Studio 24 w ogóle tak trochę pokątnie o tym napisało, nie robili z tego żadnej afery, po prostu napisali w tygodniowym raporcie postępów prac nad stroną, że wybór został ograniczony do dwóch i na tej liście dwóch nie było WordPressa, no i tyle. No i w związku z tym WP Tavern, czyli chyba takie jedno z bardziej najbardziej oficjalne źródło chyba, jakie możemy uzyskać, jeśli chodzi o WordPressa, bo WordPress jest dziełem społeczności i czasem ciężko tam chyba się ogarnąć w tym, kto jest za co odpowiedzialny, kto tam pracuje, kto jest tylko okazjonalnym wolontariuszem dokładającym kod. I WP Tavern stwierdziło, że no to trochę nie za bardzo, już nie chodzi nawet o to, że my czy nie my, ale że w ogóle narzędzie open source, że przecież Gutenberg cały czas pracuje nad dostępnością, że poprawki przecież są wdrażane, że nawet na ostatniej konferencji jakiejś WordPressowej Joe Dolson, czyli osoba, która tam w głównym stopniu jest odpowiedzialna za dostępność, poinformowała, że dużo błędów zostało poprawionych, że 2/3 błędów są naprawione z oryginalnego audytu. No i o co chodzi, w czym problem, o co całe zamieszanie? Na to wypowiedziało się kilka osób, bo z jednej strony odpowiedziało Studio 24, bardzo kulturalnie zresztą, że no właśnie, że Gutenberg jest po pierwsze niestabilnym bardzo edytorem, już pomijając dostępność również, ale że no fajna ta konwencja blokowa, że tam można bloki różne łączyć, żeby dodawać rzeczy, że w taki sposób można tworzyć, że fajnie, że WordPress skłania się w stronę bardziej tych początkujących użytkowników, którzy będą budować sobie strony takie nawet bardziej poważne z klocków, ale oni nie widzą tego jako stabilnego rozwiązania do budowania strony dla konsorcjum międzynarodowego, które ma bardzo potężną stronę, ma bardzo rozmaite, bardzo zaawansowane potrzeby i potrzebuje stabilnej platformy, gdzie wiadomo przede wszystkim, kiedy są wyłączane stare dodatki, bo tutaj był też zarzut w stronę klasycznego edytora, który to dalej jest wspierany, zdaje się, jeszcze do końca przyszłego roku. No ale teraz już coraz więcej dodatków jakichś pokrewnych, pobocznych, z których oni też korzystają, staje się mniej kompatybilnych przez to, że przechodzą właśnie na współpracę z Gutenbergiem. No widać, że WordPress tego Gutenberga pcha mocno do przodu i oni kibicują i oni będą dalej gdzieś testować i oni będą dalej eksperymentować, natomiast no nie widzą, żeby strona w W3C konsorcjum to było dobre pole do eksperymentów. A, też jeden zarzut, który WP Tavern podało, to, że no W3C, czy tam Studio 24 w imieniu W3C nie dokonało dostatecznej ekspertyzy i analizy tych usprawnień dostępności i wiele z tych zarzutów nie jest prawdziwych, bo powołali się na swoje własne długoletnie doświadczenie z WordPressem i z Gutenbergiem i że nie dokonali należytego tam audytu. No więc tutaj Studio 24, nie pamiętam, czy się jakkolwiek odniosło, ale no, argument ostateczny jest taki, że to nie jest jakiś tak, nie wiem, kamień rzucony w stronę WordPressa jako WordPressa, tylko że samo środowisko Gutenberg, nie uznali go za dostatecznie stabilne i dostępne. I tu chodzi nie tylko o dostępność jakby treści, które są generowane, ale dostępność dla twórców treści z niepełnosprawnościami, czyli też te wytyczne ATAG, Authoring to Accessibility Guidelines. No, że to nie jest stabilne doświadczenie użytkownika, co by dużo mówić. No i na to się wypowiedziało kilka osób, bo z jednej strony wywołany do tablicy został Joe Dolson, czyli gość, który no, głównie siedzi w dostępności WordPressa, który powiedział, że no trochę niefajnie go zacytowano, bo trochę wyrwano jego wypowiedź z kontekstu, bo owszem, no to jest prawda, co powiedział. 2/3 błędów z pierwotnego audytu zostało naprawione. W międzyczasie Gutenberg się rozbudował, doszły nowe funkcje i powstały nowe problemy. I że to jest takie gonienie trochę kotka i myszki, że z jednej strony ci, którzy robią dostępność, coś w niej robią, z drugiej strony WordPress, jakby główny trzon projektu, cały czas coś dokłada i tam cały czas coś się psuje, więc to jest psucie, naprawianie, psucie, naprawianie, psucie, naprawianie. Że on, mimo że jest właśnie tą osobą, która tam za dostępność odpowiada, aczkolwiek odpowiada i do tego się zaraz odniosę jako wolontariusz, prawdopodobnie jako po prostu osoba, która się podjęła. On nie jest to jakąś misją dziejową WordPressa. I okazuje się, że na przykład podstawową kwestią, w jakiej WordPress pada, jest międzynarodowość i lokalizacja, że tam są jakieś problemy jeszcze ze znakami dwubajtowymi, gdzie nie gdzie. Że WordPress nie był budowany pod kątem lokalizacji i tak dalej. I to jest też problem, który w W3C po prostu nie przejdzie, bo to jest organizacja, która publikuje wiele dokumentów w różnych językach i wiele treści w różnych językach. Bo jest organizacją, co by nie mówić, światową. Ponadto on nie uznaje Gutenberga za stabilne doświadczenie. Po raz kolejny jest to podkreślane. No fajnie, że się rozwija, fajnie, że działa, że będzie coraz bardziej integrowany, ale jego zdaniem ani nie ma nigdy jakichś jasnych deadline'ów, kiedy pewne rzeczy będą wprowadzane, wycofywane, kończone wsparcie dla czegoś, wprowadzane dla czegoś. Ani ta kwestia dostępności nie jest do końca wyjaśniona. No i jakby odciął się troszkę od tego, że nawet go pozwolono sobie zacytować w artykule broniącym gdzieś troszkę WordPressa. Do tego się wypowiedziała też Amanda Rush, też taka dość często wypowiadająca się w tych kwestiach ekspertka do spraw dostępności w Stanach, że ona jako osoba, która ma jakąś działalność, którą sobie prowadzi i tam pracują osoby zarówno z, jak i bez niepełnosprawności, które są twórcami treści na stronę, no nie spotkała jeszcze osoby, która by nie wyklinała, na czym świat stoi, na Gutenberga. Da się z tego korzystać, bo to nie jest tak, że się nie da i to nie jest też tak, że tam tych zmian nie ma. Natomiast to też nie jest niestety tak, że to jest fajne doświadczenie, z którego można fajnie korzystać i mimo, że już 7 miesięcy siedzą w tym Gutenbergu, to jedyna osoba, która stwierdziła, że w sumie da się tego używać i nawet jej to nie przeszkadza, to osoba bez niepełnosprawności, bez żadnych technologii asystujących. Dopiął się też Adrian Rosselli, również postać, która gdzieś się przewija po różnych CSUN-ach, konferencjach, ogólnie po wszelkiego rodzaju scenie dostępnościowej, że przywołując trochę historię tego, jak Gutenberg bywał dostępny, że tam był w ogóle problem na początku, że WordPress od początku w sposób jasny gdzieś się wyrażał, że dostępność nie jest priorytetem w Gutenbergu, że pierwotny audyt dostępności został sfinansowany przez społeczność, że wszelkie poprawki wprowadzali wolontariusze. I ogólnie rzecz ujmując, nie wygląda to zbyt wesoło i wszyscy się zgadzają, że to co z tego, że open source? No fajnie, że open source, ale chyba trzeba przestać już polegać na tej argumentacji, że jak masz coś za darmo, to nie licz na dostępność, że dostępność to jest domena gdzieś tam wielkich kapitałów i wielkich firm i że trzeba zacząć mówić o tym, że to jest poniekąd na poziomie praw człowieka.
1: Ja w ogóle myślę, Pawle, że WordPress popełnił bardzo wielki błąd, tak marginalizując ten edytor klasyczny, bo oczywiście można go nadal zainstalować, można go teoretycznie nadal używać, ale ja zauważyłem na przykład w jednym systemie, gdzie zaktualizowałem sobie WordPressa ostatnio do najnowszej wersji, to wyobraź sobie, i słuchacze również, nie mogę dodać nawet głupiego obrazka do treści strony za pomocą edytora klasycznego. Czy z Gutenberga mogę to zrobić? Nie wiem, bo nie testowałem tego jeszcze, no ale to jest taki dość podstawowy problem, bo klikam sobie dodaj medium i nie dzieje się absolutnie nic, więc mam wrażenie, że coś tam już zostało popsute. Ludzie liczą, tworzący WordPressa, że wszyscy się na Gutenberga przesiądą, a powiem szczerze, jakoś nie uśmiecha mi się to, bo ten edytor nadal w mojej opinii nie jest.
0: To znaczy Gutenberg z jednej strony nie jest wygodny dla niewidomych czy dla osób korzystających z technologii asystujących. Z drugiej strony on nie posiada wszystkich funkcji, jakie edytor tak profesjonalnego narzędzia powinien posiadać. Okazuje się, nawet jeżeli jesteś twórcą treści i chcesz tę dostępność wprowadzić, bo na przykład nie da się dołączać napisów do filmów.
1: No właśnie.
0: No więc tak, taka sprawa jakby pochłonęła ostatnio media, no różne są zdania, natomiast w scenie dostępnościowej wszyscy są raczej jednogłośni, że tu WordPress mocno zawalił i teraz takie bronienie się, że ojejej, konsorcjum priorytetyzuje dostępność na status open source, no trochę słabo i jest szansa, że decyzja konsorcjum gdzieś powywraca te stoły przed świątynią i się okaże, że ten open source może się gdzieś tam społeczności pobudzą. Aczkolwiek ja mam też dość dużo pozytywnych doświadczeń z społecznościami open source.
1: Oczywiście, że tak, ale właśnie ja też miałem takie dyskusje z paroma osobami, które właśnie też mówiły o tym, że no, że najlepiej tu używać rzeczy open source, bo one są, no bo to jest otwarte i wiadomo co tam jest i tak dalej. Oczywiście, fajnie by było. Tylko powiem szczerze, z mojej perspektywy, jeżeli mam do dyspozycji dwa narzędzia, narzędzie, które jest Może nie tyle, że wcale, że wcale nie jest dostępne, ale jest słabiej dostępne. A narzędzie, które jest bardziej dostępne, ta dostępność jest rzeczywiście zapewniona na dużym poziomie i ono jest o zamkniętym kodzie, to ja wolę jednak to drugie narzędzie, bo po prostu mogę z niego wygodnie korzystać. A co z tego, że to jest, że tam mam open source? Ja i tak nie jestem programistą, ja i tak nie będę tego ani rozwijał, ani nie będę śledził kodu źródłowego, co tam dzieje się pod maską. To tak upraszczając temat.
2: Ale tak ludzie popierający to open source twierdzą, że open source to jest najlepsze, bo open source to jest zawsze dostępne, bo tam nawet jak firma produkująca nie chce tej dostępności robić, to teoretycznie każdy ją może zrobić i jest super.
1: Tylko żeby okazuje, jeszcze robili.
2: No właśnie. Nie.
0: Jeżeli
2: właśnie,
0: znajdzie się dokładnie ktoś typu Tyler Spivey, czy Peter Wagner, czy Becca Gozaniszwili, czy parę takich osób jest niewidomych,
1: czy które... Marko Ceje, który, dzięki któremu mamy tę dostępność Gutenberga jakoś w miarę ruszoną, bo on tam się zabrał za to i próbował coś robić, dzięki czemu my w ogóle jesteśmy jakoś w miarę w stanie z tego Gutenberga skorzystać, z tego co kojarzę.
0: Tak, więc jest parę takich osób, które wiesz, do idei siądą i będą jakiś projekt poprawiać. Oczywiście to zależy od rozmiarów projektu, no bo ciężko, żeby jedna osoba zaczęła naprawiać edytor w WordPressie, nad którym pracował pewnie cały zespół. No i tak, a no, potencjał jest, bo jakby sama idea, spoko. Realia są takie, że no to trzeba znaleźć człowieka, który, bo to jest tak, wiesz, ja mógłbym się nauczyć programować, siąść do kodu i zrobić sobie zajawkę, że dzisiaj naprawię jakiś tam niedostępny program, sobie wymyślę jaki i zrobię mu patche. Tylko z jednej strony, czy znajdzie się osoba, to jest jedno. Drugie, czy jest wola i ochota w trzonie projektu, żeby zintegrować zmiany i zmerdżować, bo no patrzmy na przykład Osmanda, czy chociażby Kodi, gdzie autorzy z różnych przyczyn stwierdzili, że nie, że oni tych zmian dostępności nie wdrożą i się kończyło tak, że powstawały jakieś forki dystrybuowane gdzieś tam bocznym kanałem, jakieś pluginy, które były ciężkie w instalacji, jak w Kodim, dopóki nie powstał jakiś instalator Kodi Setup. I to jest wszystko bardzo złożony proces, więc jakby open source założenie jest fantastyczny, ale już nie tylko chodzi o dostępność, tylko ogólnie o to, jak zarządzasz swoją społecznością, jak traktujesz swoją społeczność i ludzi, którzy ci dokładają kod, no i jaką masz w ogóle no, etykę pracy, jakie masz priorytety i na czym ci zależy. No bo to nie jest tak wszystko, że w każdym projekcie open source, w momencie, kiedy masz jakiś pomysł i go nawet napiszesz i zakodujesz sam, to on zostanie zintegrowany. Nie?
1: Słuchajcie, sztandarowy przykład Linux a Windows. Linux dla programistów, dla deweloperów, dla administratorów rzecz fantastyczna. Po prostu wszystko można tam zrobić. Dla zwykłego użytkownika, który wiele nie będzie tam grzebał, to też rzecz całkiem niezła, ale dla tego, który jest tak po środku, czyli on wie mniej więcej, co by tam chciał jeszcze sobie mimo wszystko pozmieniać, ale może niekoniecznie chciałby dopisywać patch na jądro, no to już jest trochę bardziej problematyczna kwestia, a w Windowsie no to jednak mamy te rejestry, mamy te jakieś pliki, mamy różne tam rzeczy, w których sobie możemy pogrzebać i jakoś to zrobimy. Chociaż teoretycznie Linuxowa dokumentacja jest prostsza i na przykład prostsze są komunikaty błędów, bo z tych błędów Microsoftu to bez dokumentacji to niczego nie będziemy wiedzieli.
0: No i inne jest podejście deweloperów do samego interfejsu, gdzie nagle okazuje się, że ktoś albo ma szaloną wizję, albo zasłania się brakiem funduszy. Już miałem taką raz odpowiedź, gdzie zasugerowałem deweloperowi, to nie było open source co prawda, ale też taki indie deweloper, że no właśnie dostępność, a tam problemy były drobne, na zasadzie poetykietowałby parę rzeczy, ewentualnie by połączył jakieś węzły w aplikacji, żeby był jeden element, a nie 20. No co dostałem odpowiedź, że no jemu jest bardzo przykro, on by bardzo chciał, ale on jest tylko samodzielnym indie deweloperem a dostępność to jest sprawa, która no zajmuje trochę czasu i tak dalej, środków i on poleca mi korzystać z oficjalnych aplikacji, bo za nimi stoją duże korporacje, które mają fundusze na to, żeby robić dostępność. I znowu drugi przykład, też ostatnio w programie pewnym zgłaszałem błąd z nawigacją klawiaturą, po czym dostałem odpowiedź, no interfejs naszej aplikacji nie był przemyślany po to, żeby po nim nawigować klawiszem tab. No i ściana, nie? I jak nie był przemyślany, no to cóż poradzisz, nie? No, możesz negocjować, ale to no, my nie mieliśmy takiego zamysłu. Idź sobie.
1: No i tak to jest niestety.
2: Ale słuchajcie, to jest ciekawe, bo Linux teoretycznie otwarty system, teoretycznie dostępność powinien mieć, bo teoretycznie ludzie ją zrobili, tej dostępności nie ma. I no wychodziłoby niby na to, że to otwarte oprogramowanie gorsze, komercyjne oprogramowanie lepsze. Po czym przechodzimy na Windowsa, system, no co by nie mówić, systemów desktopowych najdostępniejszy i to się okazuje, najdostępniejszy dzięki otwartemu oprogramowaniu, bo przecież NVDA jest otwartym oprogramowaniem.
1: No dokładnie, dokładnie, no bo narrator to tak powiedzmy do dziś to chyba jeszcze, tak, mimo tego, że on coraz więcej potrafi, to może niekoniecznie chciałbym go używać.
2: DOS ma swoich zwolenników, ZDSR się gdzieś tam przebija. No ale co by nie mówić, w naszych, mam wrażenie, realiach w tym momencie NVDA świat stoi.
1: No to co, słuchajcie, przechodzimy to dalej, co? Bo to już 23.
3: Właśnie, bo tak się tutaj popłynęliśmy, w sumie wy popłynęliście. To wracamy do rzeczywistości i do pandemii, która się szerzy. No i niestety koronawirus zaatakował już kogoś ze środka w Owińskach. Tutaj Mikołaj jako absolwent może się wypowiedzieć.
2: Informacja jest dość stara, bo sprzed tygodnia, ale no, że generalnie się kilka przypadków pojawiło, ale że było to tam w miarę odizolowane. Większość osób tak naprawdę mogła chodzić dalej, bo jakoś to widocznie musiało być tak odizolowane, że, no, że nie było ryzyka. Ale mówię, to są informacje sprzed tygodnia, nowszych nie mam, jeżeli ktoś ma, to może też informować, bo mi się udało dotrzeć tylko do tego.
3: No jakby uważajmy wszyscy, tak, to nie jest tak, że to nas nie dotyczy, że my gdzieś jesteśmy tutaj pomijani, zwłaszcza, że jakby z tego co ja wiem, ośrodki pracują normalnie. Nie ma trybu zdalnego, więc no jesteśmy porozsiewani po internatach, po różnych szkołach muzycznych, niemuzycznych. Poruszamy się między tymi budynkami, spotykamy się z różnymi ludźmi. My jako osoby niewidome no dużo większy mamy ten kontakt fizyczny. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ale każdy wie o co chodzi, mam nadzieję. No więc po prostu uważajmy, stosujmy maseczki przy ubice, coraz więcej jest różnych alternatyw, jakieś tam z okularami też mi się widziały, z czymś tam.
1: I myjmy ręce i je dezynfekujmy, bo to też jest ważne, no zwłaszcza, że niewidomy bardzo, bardzo no, dużo tym dotykiem jednak musi sprawdzić.
4: Słuchajcie. I teraz jeszcze sobie rozmawialiśmy przed audycją chwilę i trochę nam wyszło, że już powoli wśród naszych znajomych lub znajomych, znajomych, a nawet czasami w przypadku już naszej rodziny można znaleźć już kogoś, kto tego koronawirusa przechodzi. I rzeczywiście gdzieś już ja na przykład i pewnie nie tylko ja słyszałem o tym, że właśnie ja jestem na razie tym, który ma znajomych znajomych z koronawirusem. No i tam jakaś osoba przechodzi w zasadzie bezobjawowo, inna osoba przechodzi no tak dość ciężko, jeszcze nie jest w szpitalu, a nie wiadomo czy się nie znajdzie w szpitalu. Także no różnie to bywa, także no to tak sobie
3: to
4: obserwuję.
3: To już jest coraz bliżej nas i to już nie jest tak, że to nas nie dotyczy, to
4: zwłaszcza,
3: jakieś
4: że teraz dzień
3: osoby.
4: W dzień jest kilka tysięcy zakażeń tym koronawirusem. I tak obserwuję sobie czasami różne dyskusje na ten temat, że a w ogóle te maseczki to jest w ogóle nie wiadomo po co, nie wiadomo na co, w ogóle to jest przecież też grzyby roznosi i nie wiadomo co jeszcze i w ogóle, ale no było nie było. Jeżeli to już spotykam znajomych, którzy mają tego koronawirusa i lądują w szpitalu, no to znaczy, że jednak coś na rzeczy jest. No i generalnie warto próbować coś zrobić takiego, żeby jak najbardziej zminimalizować to, że akurat nam się to przytrafi, bo nigdy nie wiadomo, jaka to nasza odporność się w tym wypadku
1: i co
4: okaże.
1: Nam tak naprawdę się po tym stanie, bo dla osoby widzącej na przykład utrata węchu, no to jest niedogodność. Dla nas jest to kolejny zmysł, który tak naprawdę idzie nam w plecy, a który się może przydawać niekiedy chociażby w orientacji przestrzennej.
4: Dokładnie, oczywiście, że tak. W orientacji, w domu.
1: Dokładnie.
4: Jeżeli nam coś się przypali, to przepraszam, jak inaczej to sprawdzimy?
1: No. I to...
3: Znaczy no sprawdzisz, no już bez przesady.
1: No nie, no ale wiesz, siedzisz gdzieś w pokoju, siedzisz gdzieś w pokoju i powiedzmy coś tam robisz, to nie wyczujesz tego, że coś ci się przypala.
3: No.
1: Także to...
3: Czy nawet głupi, nie wiem, zadymienie czy cokolwiek.
1: No dokładnie, chociaż czat jest akurat bezwonny.
3: Nie no, zadymienie, chodzi mi o takie, wiesz, że coś tam, instalacja ci się na przykład może przepalać.
1: Dokładnie.
3: Albo... Także tam dziwnie pachnie i
1: no po prostu dbajcie o siebie.
4: I warto przypomnieć, że od tej soboty, która minęła, już mamy znowu obowiązek zasłaniania ust i nosa. I chciałbym przypomnieć, że oprócz maseczek są też przyłbice, które może nie chronią dokładnie tak samo jak te maseczki, no ale jednak jest to jakaś bariera. Są mini przyłbice, takie przyłbice, które się zakłada troszkę jak maseczki na uszy albo na kark, bo są też takie. One są malutkie, dość tanie, można sobie takich kilka kupić. Teraz właśnie patrzę w ogóle na Allegro, to po prostu mini przyłbice mają sprzedaży rzędu 2000 sztuk, 5000 sztuk na jakieś widziałem aukcji. Także sprzedaje się to w ilościach przepotwornych. I po prostu tego jest tyle, że naprawdę każdy, myślę, powinien znaleźć coś dla siebie. Sam nosiłem i noszę mini przyłbice właśnie i całkiem to jest fajne, bo nie jest to jakoś, nie przeszkadza to jakoś bardzo, na pewno mniej niż maseczka, jeżeli chodzi o oddychanie, więc ludziom, którzy mają z jakichś przyczyn problem z oddychaniem, no to naprawdę polecam coś takiego, jeżeli to jest alternatywa typu, że w maseczce jest naprawdę duży problem, no to już lepiej używać czegoś takiego niż niczego. I nie zauważyłem jakichś specjalnych problemów z jakąś orientacją, z wysłuchiwaniem przeszkód, także to raczej nie.
3: No. Też warto dodać, że my jak my, ale wokół nas, nie wiem, mamy mamy, babcie starsze i tak dalej, i o ile my możemy przejść to dosyć łagodnie. Bo może jesteśmy młodzi, może jesteśmy krzepcy i nie wiem...
1: W ogóle możemy to przejść bezobjawowo.
3: I możemy to przejść bezobjawowo. To po prostu osoby, chociażby nasi przewodnicy, czy osoby, które nas wspomagają w codziennym życiu, przecież też są osoby takie, które wymagają, znaczy może nie wymagają takiej opieki, ale no godzą się na nią, tudzież współpracują w ten sposób. No to po prostu może się okazać, że osoba, która nam pomaga na co dzień, zachoruje i jak taka osoba wysiada, to tak nagle spod palca trudno jest się zorganizować i dobrze, że tak powiem, przetrwać życie i tak dalej, więc no dbajmy o siebie, ale też o ludzi wokół.
4: Zwłaszcza, że akurat no my niewidomi, no... Częściej musimy korzystać z pomocy jakby innych ludzi, co by nie mówić.
3: Dokładnie.
4: Niż jakby średnio przynajmniej, niż taka statystyczna osoba widząca. Więc tak czy tak, wcześniej czy później, no będziemy musieli mieć w jakimś stopniu kontakt z innym człowiekiem i to dość bliski kontakt, bo gdy idziemy z przewodnikiem, oczywiście można tutaj próbować iść jakoś, powiedzmy, po jednej i po drugiej stronie tej białej laski, ale no nie zawsze to jest możliwe.
1: I też warto wspomnieć o takim, wiecie, wymiarze społecznym, że co wtedy, co w sytuacji, jeżeli ktoś na przykład zainfekuje się takim koronawirusem, a my będziemy bez jakiegoś zabezpieczenia szli z taką osobą, to no i co, kiedy ta osoba sobie pomyśli, że to dzięki nam coś takiego ją spotkało, bez względu na to, czy to będzie prawda, czy to będzie nieprawda, a ale właśnie, jaki to będzie to miało wydźwięk w późniejszych kontaktach.
4: Dokładnie. I jeszcze warto przypomnieć o jednej rzeczy, bo jakby w tym wcześniejszym podejściu do takiego, że tak powiem, krajowego zasłaniania ust i nosa, no było powiedziane, że można być osobą niepełnosprawną i osoby niepełnosprawne tej maseczki mieć nie muszą. Teraz jest trochę inaczej, bo są wymienione konkretne niepełnosprawności, które jakby za, no, które pozwalają na to, żeby tej maseczki nie nosić, i wśród nich nie ma osób niewidomych. Tam są wymienione osoby z jakimiś całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, są osoby upośledzone tam intelektualnie, tam w stopniu.
5: Tomecki, masz stare informacje, teraz już nawet tego nie ma. Nie masz zaświadczenia od lekarza, po prostu musisz nosić maseczkę i tyle.
4: Jest,
5: z tymi najnowszymi...
1: Nie, w tych najnowszych, musi być zaświadczenie od lekarza.
5: Tylko, dokładnie, nie ma już, nie ma już tego w ogóle
2: zdania. Mamy tą niepełnosprawność, z tego co wiem, jakąś tam większą i faktycznie nie powinniśmy, to po prostu idziemy i bez problemu dostaniemy zaświadczenie.
4: Znaczy inaczej, z tego co wiem, wśród tych osób niepełnosprawnych jakby trzeba mieć papier, który jakoś o tym informuje, to nie jest tak, że po prostu sobie mówimy, tylko trzeba mieć papier. Ale rzeczywiście może mam informację, to informacja, ja ją czytałem jakoś w zeszłym tygodniu, zdaje się. Może nie wiem.
3: To
5: ja mówię z tej soboty.
3: Inaczej, i tak niewiele to zmienia dla nas, bo my
4: W naszym przypadku jakby my, jakby, no w naszym przypadku osób niewidomych i tak czy tak jakby to nie obowiązuje, natomiast osoby, które rzeczywiście mają duże problemy, koniecznie muszą iść po odpowiedni papier.
3: Jeszcze, jak już jesteśmy w tym temacie, to warto powiedzieć, że wróciły, bo to już było gdzieś tak na przełomie marca, kwietnia, godziny dla seniorów w bankach, w sklepach, w jakichś tam aptekach, drogeriach i tak dalej. Od godziny chyba 8 czy 9 do godziny 11. Są wyznaczone godziny, jest czas po to, żeby mogły osoby starsze...
5: Kasia, od 10 do 12, no od czwartku.
3: No to właśnie, to dziękuję, że mnie tutaj poprawiłeś. Jest to pewna niedogodność dla osób, które są nie są seniorami i które chciałyby w tych godzinach wyjść do sklepu, bo im czegoś brakło, albo tylko wtedy mają czas przed pracą, albo nie wiem, mają dzieci w przedszkolu i tylko wtedy mogą to załatwić. Natomiast jakby wszyscy wiedzą, czemu to jest, dlaczego to jest, że to nie jest jakiś wymysł, że rzeczywiście to działało za poprzednim razem i po prostu rząd wrócił do tego. No i należy się do tego stosować, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba. Pamiętajmy jeszcze jedno. Mandat od policjantów to nie jest wszystko. Bo jeżeli nas złapie policja za to, że nie nosimy maseczek albo nie mamy tej odległości, albo jedziemy samochodem i jesteśmy osobami, które nie mieszkają w jednym domu, nie są z jednego mieszkania, no to te osoby w tych przypadkach muszą nosić maseczki. Czy to w taksówce, czy nawet, nie wiem, podjedzie po nas ktoś, nie wiem, brat, siostra, wujek, ciocia, z którym nie mieszkamy, i ją i nas obowiązuje noszenie maseczek. I teraz policja, jeżeli nas złapie, ma takie prawo, nie wiem jak, czy to jest obowiązek, podać taką informację do sanepidu. Są przypadki, kiedy naprawdę to są duże kary zasądzane, około 20 tysięcy, że właśnie nie trzymaliśmy się tych restrykcji, tych zastosowań.
1: I ja już oczywiście widziałem na Facebooku różne analizy różnych prawników, że to niby niezgodne i tak dalej. Tylko warto sobie jednak odpowiedzieć na pytanie, czy naprawdę chcemy się później ciągać po sądach gdzieś tam z materią urzędniczą, czy to jest tego warte?
3: Zwłaszcza w dobie koronawirusa.
1: A to jeszcze swoją drogą.
2: Zgodne, niezgodne, ale jak dla mnie to jest takie podstawowe człowieczeństwo, że nawet jeżeli prawo by nie nakazywało, to te maseczki ja uważam, że absolutnie się powinno nosić.
1: Bo ta maseczka to nie jest zabezpieczenie tak do końca dla nas, to przypomnijmy, tylko zabezpieczenie jakby przed tym, co my możemy roznosić
3: dalej.
1: Choć
3: teraz właśnie pojawiły się badania, że okazuje się, że dla nas te maseczki też chronią.
1: Dla nas też. Tak, ale w mniejszym stopniu niż w drugą stronę to działa, z tego co wiem. Tak.
3: Natomiast no, są badania, bo kiedyś było mówione, że nam to raczej nie pomaga, a jednak się okazuje, że dla tych, którzy twierdzą, że mi to nie pomoże, no to można przytoczyć, że są takie badania, które jednak stwierdza się w wyniku tych badań, no, że te maseczki, jeżeli ją założymy, to rzeczywiście to pomaga. Ja rozumiem, że jest duszno, ja rozumiem, że się przytykają, że nawilża, znaczy, że robią się wilgotne z czasem. To jest niewygodne i nikt nie mówi, że nie, że to nie jest przyjemne. Zgadzam się, ale no, jeżeli trzeba, no to, to trzeba, no i tyle.
1: Im więcej nas będzie jakby przestrzegać rzeczywiście tego, tym szybciej się tego koronawirusa pozbędziemy. Na razie wskaźniki na to nie wskazują, żeby miało być to jak najszybciej, no ale trzeba mieć po prostu nadzieję. Dobrze, słuchajcie.
3: Po prostu musimy tą odporność stadną sobie nabyć.
2: No. Jeszcze wracając tylko do tematu ośrodków na chwilę, okazało się, że w ośrodkach no, bano się problemu, problemu uniknięto, ale uniknięto go gdzieś tam cudem i uniknięto go ledwo, kwestia internatu, bo są pewne regulacje, jak to ma wyglądać, ile osób może być w pokoju i tak dalej, i podobno w niektórych ośrodkach to mało brakowało, aby się okazało, że trzeba zmniejszyć populację uczniów, cokolwiek by to oznaczało, bo upakować do internatu, który jest przyzwyczajony do 5 osób, uczniów tak, żeby były po 2 osoby w pokoju, no czy tam 3, zależy od rejonu i od regulacji, to trzeba było jakoś zrobić i to też podobno nie zawsze było takie proste. Na szczęście się jakoś udało, ale no właśnie mało brakowało podobno, a w niektórych ośrodkach niektóre osoby, nie wiem, albo musiałyby się przenieść do masówki, albo musiałyby sobie mieszkanie wynająć, albo coś, bo no, jest ta kwestia miejsc. No, możemy się tylko cieszyć, albo i nie, że cudem uniknięto problemu.
3: No i że teraz jest tak naprawdę dużo mniej tych niewidomych niż jeszcze powiedzmy te 15 lat temu.
2: A no to też prawda.
3: Wtedy przecież to były naprawdę, ile było, około 300-400 powiedzmy osób w laskach było. No to rzeczywiście. Dobrze, wracajmy do naszych tematów, znaczy one cały czas trwają, ale teraz porozmawiamy
1: teraz technikalia.
3: O kolejnej aplikacji. Tak.
1: Chyba, tak?
3: Jeszcze nie.
1: Jeszcze? A.
3: Nie. Jeszcze Robert ze swoją informacją o aplikacji Sync Assistant, która to doczekała się aktualizacji na iOS-a.
5: Przynajmniej na iOS-a. Nie wiem, jak jest na Androidzie, ale wiem, że jest na iOS-ie.
0: Ja nic nie dostałem.
5: A powinieneś?
0: To spojrzę ze sklepu Play potem. Patrzyłem
1: to znaczy nie, ja rozumiem, że Paweł mówi o Androidzie, że nic nie dostał.
0: Tak.
5: To ja mówię o iOS-ie, bo rzeczywiście tych zmian jest troszeczkę, ale z takich najważniejszych poprawiono to, że się ma aplikacja nie wywalać. Nie wiem, jak to teraz do końca będzie. Co jeszcze? Poprawiono pewne rozpoznawania na GPS-ie, na satelicie. Zobaczymy, czy jak. Ja nie ukrywam, ja miałem testować tę aplikację całkiem niedawno z panem Remigiuszem z Transition, natomiast przez pandemię zostało to niestety odwołane. No takie obostrzenia trudno się dziwić, zwłaszcza, że tutaj skąd nadaję jest czerwona strefa, więc w ogóle, że tak powiem, wychodzenie z domu ograniczyłem do minimum. Ale co jeszcze zrobiono? Zrobiono to, że teraz trasa automatycznie się rejestruje. Jest tak zwana rejestracja tymczasowa i teraz możemy tę trasę zapisać, a jeżeli jej nie zapiszemy, to ona się po 3 bodaj dniach z serwera usuwa. Jakby sama. Jest to pewnego rodzaju ulepszenie, bo jak pamiętamy, tego poprzedniej wersji nie było. Chociaż ja akurat na to niespecjalnie narzekałem. Ja narzekałem na te fiksacje z satelitą. No ale zobaczymy, jak to będzie. Może ktoś już testował tą wersję. Ona teraz więcej mówi domyślnie. Nawet bym powiedział, że może trochę za dużo. Natomiast można sobie to tam powyłączać, poustawiać troszeczkę. Natomiast jeśli ktoś to testował już, może zadzwonić Ja nie ukrywam, ze względu na te obostrzenia, no nie testowałem tego. To się niedawno pokazało, bodajże w czwartek ten ostatni, który był. No a w sobotę już wprowadzono obostrzenia, że tak powiem, te dodatkowe, więc no proszę wybaczyć. No ale niemniej aplikacja na iOS-a jest, jest do pobrania z App Store'a. No i zapraszam do testów, zapraszam do jakichś wrażeń, przynajmniej ci, którzy mają iOS-a. Myślałem, że się na Androida coś ukazało, no ale być może tutaj iOS ma pierwszeństwo, a potem coś do Androida dojdzie. Nie wiem, czy w ogóle Sync Assistant nie był pierwszy na iOS, a potem się nie pokazał na...
4: A czy był pierwszy? Znaczy Sync Assistant, Move, nie wiem jak teraz.
5: Tak, o to chodzi o Move, tak. W
4: ogóle,
5: tak.
4: Kiedyś to w ogóle było tak, że za iOS odpowiadał inny człowiek, za Androida inny człowiek, te aplikacje rozwijały się trochę w dwóch różnych kierunkach, na dwie różne platformy, dlatego że beta testerzy na iOS-a mówili trochę co innego niż beta testerzy na Androida. Ta aplikacja wyglądała inaczej, miała inne funkcje tu, inne funkcje tam. To się zaczęło jakoś tam pokrywać. Nie wiem, jak jest w tej chwili. W każdym razie tam były jakieś spore zmiany chyba w personelu, w ludziach, którzy pisali generalnie te wersje. Jak to teraz jest, to nie wiem, ale generalnie jakiś czas temu to były dwie różne osoby i to był trochę problem.
5: Ja myślałem, że w ogóle ta aktualizacja się nie ukaże. Natomiast jednak coś drgnęło. Ja jestem w ogóle zdziwiony, bo przecież już te aplikacje są za darmo. Więc mówiliśmy, pamiętajcie, w Tyflo Przeglądzie, pamiętacie, że no i skoro jest za darmo, to pewnie nikt już na niej nie będzie nic z tym robił.
1: A tu taka niespodzianka. I to miła.
5: Taka niespodzianka, przynajmniej na iOS-a. Może na Androida wkrótce. Zobaczymy, pożyjemy. Na razie wiemy o iOS-ie i wiemy, że jest na iOS-ie.
3: Za pół godziny będziemy mieli środę, a my dopiero przed chwilą, właśnie w tym momencie skończyliśmy Tyflo Wieści. Michale, teraz przejdziemy do...
1: Tak, teraz technikalia, ale całe szczęście jakoś bardzo dużo ich nie mamy, także nie uśniecie, chyba.
3: A jak uśniecie, to zawsze jest możliwość później sobie wrócenia do tego, na czym skończyliście i odtworzenia sobie na łamach Tyflo Podcastu. Także to nie problem, chociaż miło by było, gdyby ktoś jeszcze z nami tu pozostał. Tomku, o co chodzi z potwierdzaniem poprzez pierwsze banki, potwierdzanie płatności?
4: Chodzi o Google Pay. W zasadzie o niepotwierdzanie płatności. Aha. To znaczy chodzi o to, że no, była już mowa o tym w tych przeglądach kilku, że Google Pay powoli będzie wprowadzał płatności zbliżeniowe bez PIN powyżej 100 zł. To znaczy no, potwierdzane na smartfony. No i rzeczywiście to się powoli dzieje. Zaczynają to wprowadzać dwa pierwsze banki, mBank i Alior Bank. mBank już od dzisiaj, chyba Alior też od dzisiaj, nie wiem. Pierwsi klienci dostają właśnie te funkcje. Ja nie wiem, czy jestem pierwszym klientem, bo jeszcze nie płaciłem powyżej 100 zł w mBanku. No, ale można to testować, można będzie napisać w komentarzach, jeżeli ktoś ma aplikację mBanku.
3: Ale to zaraz, czyli to jest tak, że ja nie muszę wtedy wpisywać PIN-u na PIN-padzie na terminalu, tylko mogę wejść w mBank i po prostu zautoryzować?
4: Nie, i nie wchodzisz w mBank, tylko płacisz Google Payem i teraz, jeżeli masz, zdaje się, odblokowany, to jest jakoś tak, że generalnie jest ta autoryzacja przez Google. I nie wiem, czy to jest autoryzacja pod tytułem, no, skoro masz odblokowany telefon, no to po prostu jedziesz i tyle. Czy oprócz tego musisz jeszcze raz się zautoryzować biometrią i nie wiem, jak to wygląda jeszcze.
3: Bo jestem ciekawa, no, bo jeżeli to wyląduje mi gdzieś w powiadomienie i zanim
4: nie,
3: ja to sobie
4: znajdę. Nie, absolutnie
3: znajdę.
4: To jeśli już, to będzie raczej Google Pay pojawi się na ekranie, bo jak płacisz pewnie, ty chyba płacisz telefonem czasami.
3: Tak, tak. No,
4: tam masz to takie okienko
3: powiem
4: od Google Paya, że tam No, płatność, karta tak, kończąca tak. się cyframi, coś tak, tam, tak, coś tak. tam. I nie wiem, czy tam będzie po prostu dodatkowe powiadomienie, czy co, ale no... No, ma być teoretycznie bez PIN-u. Zobaczymy, jak to będzie de facto wyglądało. Myślałem, że dzisiaj zapłacę i będę patrzył, jak to wygląda, ale no jednak zapłaciłem mniej niż 100 zł, także no nie sprawdziłem.
3: To chyba dobra informacja. A teraz no. Michał nam opowie o interaktywnej książce. Ale dla dźwiękowców i programistów.
1: Tak, dla dźwiękowców i programistów i to zarazem tak naprawdę można by było powiedzieć. Chociaż chyba bardziej nawet dla programistów, ale takich, którzy się interesują gdzieś tam dźwiękiem, bo mowa tu jest o takim, o takiej publikacji. Dość ciekawej, powiem szczerze. Zacząłem sobie ją czytać, a dotyczy wyodrębniania różnych jakby poszczególnych na przykład instrumentów albo różnych konkretnych sygnałów z jakiegoś większego miksu. Czyli taka najprostsza rzecz, z jaką nam się to może kojarzyć, to chociażby usuwanie wokalu. Z...
4: Tak, a teraz jest tego dość dużo. Tak. W ogóle dzisiaj będzie jakoś kilka takich dźwiękowych
1: tak. niż. I to jest, słuchajcie, książka, która opisuje różnego rodzaju techniki, za pomocą których można to robić. Tam są dodane jakieś nawet rzeczy związane z kodowaniem, żebyśmy mogli sobie poćwiczyć pisanie jakichś takich algorytmów, które nam to będą robiły. Jak dobrze kojarzę, to jest w Pythonie, to możemy sobie gdzieś tam uruchamiać w ogóle. Na razie przeczytałem wstęp i jakiś tam pierwszy rozdział, więc nie dotarłem jeszcze dalej. Nie wiem, czy będę aż tak się bardzo w to wgłębiał, ale jeżeli kogoś by interesował ten temat, który no, jest obecnie, myślę, że dość modny i dość ważny, także z punktu widzenia dostępności, bo tam nawet we wstępie można przeczytać, że te algorytmy, które stosują się w przypadku muzyki, bo tu jest głównie o muzyce, to są dość bliskie, na przykład mowie. I teraz podobne algorytmy stosuje się przy rozpoznawaniu mowy i przy wyodrębnianiu poszczególnych osób. Na przykład jeżeli dwie osoby mówią naraz, to można sobie popracować nad jakimś takim algorytmem, który będzie się starał jednak wyodrębnić jednego i drugiego i przekształcić to na tekst. Więc jeżeli kogoś interesują takie rzeczy, to w komentarzu pod audycją Tyflo Podcastu, najnowszego Tyflo Przeglądu, udostępnię taki link. Będzie sobie można tam poczytać i myślę, że lektura będzie ciekawa. No, jedna ważna rzecz. Język angielski must have.
4: Albo Google tłumacz must have.
1: No, ewentualnie.
4: Zapewne. W każdym razie, no tak troszkę a propos, niedawno, to też jest kwestia ostatniego tygodnia. Nie wiedziałem, że to będzie się tak wpisywać. Nie wpisałem tego w ten. Ale w każdym razie jest coś takiego, co się nazywa Digitally Extracted Stereo, znaczy stereo. Czyli ludzie bawią się właśnie w takie wyodrębnianie różnych ścieżek instrumentów z bardzo starych nagrań, typu lata 30. I jest na YouTube, jak się wpisze właśnie Digitally Extracted Stereo, to jest jeden czy kilku gości, którzy wrzucają tam takie nagrania. I to są stereofoniczne nagrania, robione jakby, oczywiście to sztuczne stereo, właśnie na bazie wyodrębniania pewnych instrumentów z całego miksu i umieszczania ich w różnym, no różnie w panoramie tego wszystkiego. I rzeczywiście brzmi to zaskakująco dobrze.
3: A czy ty jako mało dźwiękowiec znalazłem... jesteś w stanie rozróżnić, czy to jest sztuczne stereo, czy nie?
4: To znaczy tak, to były bardzo stare nagrania, więc one i tak mają jakoś taką sobie. Generalnie stare znaczy, nagrania
3: ja
4: za 30
3: ogólnie.
4: Nigdy nie były stereo nagrywane, więc to zawsze będzie.
1: 40 lata to zdaje się stereofonia, jakieś tam pierwsze.
4: Znaczy to jest bardziej skomplikowane tak naprawdę, to o tym można zrobić całą audycję. W każdym razie tam też właśnie było takie jedno nagranie, w których był jakiś trio wokalne, tercet wokalny, przepraszam, i I każda z tych osób była gdzie indziej w panoramie, także tam musiał być algorytm, który właśnie rozpoznawał, to jest osoba A i śpiewa, to jest osoba B i śpiewa i to jest osoba C i śpiewa. I każdą z tych osób była gdzie indziej w panoramie. To się dało usłyszeć czasami w tym szóstym na słuchawkach, bo troszkę się scena zmieniała w zależności od instrumentu, bo tam jeden instrument troszkę więcej zabierał tła, drugi troszkę mniej zabierał tła. To też były stare nagrania, które były no, też kiepskie jakościowo same w sobie. Możliwe, że jakieś nowsze nagrania, tam by może zaczęły się dziać rzeczy dziwne, ale tak czy tak jestem pod wrażeniem, bo to działa rzeczywiście. I są, zresztą mówiliśmy o kilku stronach też w Tyflo-przeglądzie, to raczej coś dla tych, którzy sobie śpiewają, chcą robić karaoke. Są strony Phonic Mind, czyli phonicmind.com, to strona, na której trzeba zapłacić, jest strona lalalal.ai, która jest na razie jest bezpłatna, bo korzysta notabene z open source'owych algorytmów do usuwania wokali, bo tak, takie są. I można sobie na tych stronach usunąć z piosenki wokal. On oczywiście nie jest usuwany zupełnie bez żadnych jakichś tam, nie wiem, bez żadnych artefaktów. Tam troszeczkę tego wokalu zostaje, ale jest zachowana stereofonia. Inne instrumenty raczej nie są usuwane, tam jakieś szczątki. I generalnie, żeby sobie zrobić jakieś demo gdzieś, albo nie wiem, nawet zaśpiewać na jakimś takim, na jakiejś małej imprezie, to myślę, że taki algorytm mógłby się sprawdzić. Zwłaszcza, że jest jeden taki algorytm, który jest właśnie otwartoźródłowy. I on też działa. Może nie najlepiej, ale działa, robi to, co ma robić. I rzeczywiście usuwa wokal z piosenek i można do tych piosenek sobie potem zaśpiewać.
1: I być może po lekturze tego podręcznika, o którym wspominam, ktoś z naszych słuchaczek bądź słuchaczy wykaże się zdolnościami i napisze coś lepszego. No, słuchajcie, to nie jest niemożliwe.
3: Takie zawieszenie, a ja się zgadzam. Zgadzam się. Trochę mi teraz niezręcznie przejść do następnego tematu, ale trzeba, bo czas nas goni, a teraz będzie o usłudze PayPal, która sobie wymyśliła, że jeżeli za nią nie płacimy, jeżeli nie używamy,
1: to zapłacimy.
3: Za to będziemy płacić.
4: To zapłacimy. To znaczy to w ogóle PayPal w bardzo taki niefajny sposób to, nie wiem czy ogłosił, to jest dobre słowo, bo PayPal wysłał użytkownikom, jak to czasem ma w zwyczaju, o zmianę regulaminu. I że tam no, są zmiany regulaminu, zajrzyj na stronę, a jak się tam zgadzasz, to nic nie rób, a jak się nie zgadzasz, to tam się trudno usunąć. I w tych zmianach regulaminu właśnie jest dokładnie ta opłata za to, że nie używamy PayPala. Oczywiście o ile go nie używamy. Czyli jeżeli przez co najmniej rok nie używamy PayPala, to PayPal nam naliczy opłatę w wysokości 50 zł. Chyba, że mamy na koncie mniej, no to wtedy nam wyczyści konto PayPalowe. Oczywiście część osób ma podpięte różne karty do PayPala, no i wtedy z karty nam będzie schodziło 50 zł. Wystarczy z tego, co wiem, jedną opłatę zrobić przez PayPal. Tam są jakieś różne pytania i
3: ale jedną na rok czy na miesiąc?
4: Na rok. W zakresie tego, jak z subskrypcjami na przykład. Czy to się liczy jako opłata, czy nie zdaje. Tam są jakieś tam różne, bo tam jakby typów podobno opłat jest więcej. Ja się temu nie przyglądałem.
3: Odsyłamy do linka, prawda? Będzie.
4: Znaczy jest link na Telepolis, aczkolwiek tam mam wrażenie, jest to bardziej clickbaitowo potraktowane i po prostu no, napisanie, o będą opłaty w innym serwisie, tylko już nie pamiętam jaki, czy Cashless, tylko że ja dopiero potem do tego dotarłem i już wcześniej wrzuciłem linka na naszą, na naszą stronkę. W każdym razie jest serwis, na którym jest to lepiej wytłumaczone. Spróbuję do tego linka dojść, ale nie jestem pewien, czy mi się to uda. W każdym razie on tam dość no, w znacznie taki ciekawszy sposób to skanalizuje. Tam jeszcze jakiś tam PayPal robi opłatę, ale u nas już mniej chyba. interesują. Zobaczymy, co z tego będzie, bo oczywiście podniosło się wielkie larum, że skoro PayPal tak robi, to ja się z tego wymiksowuję. Dzień do widzenia Państwu, bo w sumie to jest ileś innych tego typu serwisów z Revolutem na czele i w ogóle PayPal to tam niech pędzą w szaf. Także to jest... Zobaczymy, czy PayPal się jakkolwiek do tego ustosunkuje, czy nie. I w ogóle ciekawe, co się
1: no
4: z tego...
1: Fajnie, że no, jest wiele różnych serwisów na czele z Revolutem, tylko PayPal akurat ma dość fajną integrację z różnymi serwisami, z różnymi stronami i to jest po prostu wygodne. Nawet okej, jeżeli mamy Revoluta, no to będziemy musieli podać gdzieś tam kartę, dane naszej karty. PayPal ma jedną podstawową zaletę. Płacenie przez PayPala jest po prostu bardzo łatwe. Podajemy login, tak. Podajemy hasło, klikamy zapłać i to jest tyle. I to jest po prostu jego największa zaleta. I teraz
2: to
1: chyba będą...
2: Się... Logowanie i
1: tak,
2: się
1: tak. W Pysznych na przykład, w aplikacji Pysznej, ja akurat w tej apce płacę przez PayPala, no to mam... po prostu zaznaczone, zapamiętaj moje dane, on sobie tak, automatycznie tak. Tam pobiera wtedy przez PayPala. Nie muszę się już nigdzie logować i to
4: natomiast
1: działa.
4: Ja tak myślę sobie, że są różne inne inni gracze na tym rynku, którzy są gdzieś, w ogóle się nie liczą.
1: A może teraz zaczną.
4: Tym, że PayPal, dokładnie, PayPal teraz oferuje te opłaty, to może część użytkowników od PayPala zwyczajnie mimo wszystko odejść. No bo no było, nie było. U nas na przykład w Polsce mamy rozwiązanie, które jest jeszcze prostsze, czyli Blik tak naprawdę. Bo tu...
3: No, ale
4: dobra,
3: w Polsce.
4: Też się logujemy. Owszem, w Polsce. No ale w jakiś serwisie typu Pyszne czy coś, no też można płacić Blikiem i PayPal jest dla tych, którzy są kupować coś za granicą. Jakkolwiek oczywiście kupujemy różne rzeczy za granicą, chociażby konta w serwisach typu Spotify nieraz.
1: Albo na przykład jak chcemy NVDA wesprzeć.
4: Albo
0: komentarze kupić.
4: Albo komentarze kupić.
5: Słuchajcie, nie tylko chodzi o płacenie, ale chodzi o to, co my dostajemy. Jak my coś dostajemy i chcemy do banku naszego i tu jest większy problem, z PayPalem to spokojnie wychodzi, a z tymi innymi jest problem. Chyba, że ja coś mówię źle.
3: Pawle,
5: ale z mojego doświadczenia tak wychodzi.
0: W sensie, bo tam jest... PayPal ma mimo wszystko szerszy zasięg międzynarodowy niż Revolut. Bo Revolut tak nie było bankiem, więc my się tu w Unii możemy cieszyć, że mamy przelewy SEPA za darmo i takie rzeczy.
5: Nie, czy możesz w Revolucie zrobić coś takiego, że przelewasz z Revoluta na swój bank?
0: No możesz, to jest normalne konto bankowe, robisz SEPę. Robisz SEPę na polskie konto, podając IBAN i BIG.
5: Aha, i to robisz za darmo.
0: To robisz za darmo.
5: Okej.
2: Ale to, co Paweł mówi, to tak faktycznie jest. Jeżeli mamy jakieś Stany i nie wiadomo jakie inne kraje...
0: Dokładnie, bardziej egzotyczne.
2: Uniwersalne. Mhm. Jeszcze bardziej uniwersalne. Ale jeszcze
3: Tomku, wyłączysz mikrofon, bo wibrujesz.
4: Postaram się, tylko że jestem teraz na... gdzieś mi się Zoom zminimalizował i teraz nie wiem, jak go przywrócić, także...
3: To będzie brzyczeć w tle.
4: Ma możliwość wyciszenia, więc jakby...
2: Kontrolować.
4: Chwilę, bo wyciszyć, bo nie jestem w stanie tego teraz zrobić z telefonem, bo coś mi się zwinęło i nie wiem, jak to rozwinąć.
2: W każdym razie jeszcze bardziej uniwersalną usługą od PayPala jest Western Union, które tam jest, z tego co wiem, wykorzystywane na przykład jak się chce kupić to ZDSR-a, ale z tym jest w ogóle dostępnościowa podobno tragedia.
3: No, od takie rusterki. Generalnie zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, rzeczywiście tak jak Tomek mówi, no PayPal rzeczy... No bo to jest tak, że przychodzi nam, o, zmiana regulaminu. A dobra, akceptuj, pewnie nic się
1: tam... Kto tam to czyta, tak?
3: No dokładnie, kto tam to czyta i w ogóle, że ktoś do tego dotarł, to też dobrze. To teraz porozmawiamy o takiej sytuacji. Wyobraźmy sobie, że nie wiem, robimy podcast albo wrzucamy, montujemy filmik na YouTube'a i potrzebna nam jest jakaś muzyka.
1: Tak.
3: czy to jakaś tam czołówka, cokolwiek, czy coś.
1: Czy jakiś podkład.
3: Z czego tu korzystać?
1: A nie mamy na przykład telefonu do kolegi Tomka, z którym byśmy mogli porozmawiać. Tomek, zrób. I na przykład Tomek by nam zrobił, o, taki fajny podkład, jaki mamy tu w Tyflo Podcaście.
4: No, tak, bo istotnie jest to mój podkład.
1: Tak, bo to jest twój podkład, dokładnie. Więc dlatego o tym wspominam.
3: No
1: to w takim razie, jeżeli nie mamy kontaktu z kolegą Tomkiem albo z innym zdolnym muzykiem, no to mamy w takim razie alternatywę. Możemy skorzystać z czyjegoś dzieła. No

0: cchound.com. Możemy tam wejść, są różne style, różne gatunki, możemy sobie ze strony odsłuchać, co tam mamy, no i ewentualnie użyć, tylko tak jak Kasia słusznie wspomniała, trzeba zwracać uwagę na to, jaka to jest licencja i na co ona nam pozwala. Z reguły, i to już warto sobie tak gdzieś w głowie zakodować, że z reguły to jest tak, że gdzieś tam trzeba poinformować, na przykład w opisie danego materiału, tak, że jest wykorzystany taki, a nie inny utwór, bo to jest to tak zwane uznanie autorstwa, tak? Czyli że to nie, że to my, tylko że to jednak ktoś zrobił i za to, że zrobił, to po prostu chciałby chociaż być wspomniany, wymieniony, że on to zrobił i że jednak chociaż ta pamięć o nim by mu się należała.
1: Google Pay już bez PIN-u.
2: No, to o tym mówiliśmy.
1: No właśnie, tak. Bo tu jest, że jest zaznaczony Mikołaj. Coś nam się dzisiaj porobiło.
0: No to teraz następna moja informacja.
1: Tak, o procesorze gitarowym.
0: Tak, o procesorze gitarowym i tu Tomek
3: który
0: też...
3: Który ja sobie przetestowałem.
0: Tak, który ty przetestowałeś, a ja tylko o nim przeczytałem.
3: Ale z twojej informacji sobie go wziąłem, także...
0: No właśnie, no to dokładnie.
1: Wymiana, koleżanki.
0: Wymiana, oczywiście. Nastąpiła. Wymiana nastąpiła, a jest to coś, co nazywa się Smart Guitar Amp. Jest to procesor gitarowy i by sobie w sumie nikt z tym głowy być może nie zawracał, no bo takich efektów jest pewnie sporo. Nie gram na gitarze, nie wiem, ale tak zakładam.
3: Tak, jest sporo, masz rację, nawet za darmo.
0: Emulujących różnego rodzaju jakieś tam piece, większe, mniejsze i tak dalej, ale ten jeden to jest dosyć interesującym produktem, dlatego, że on został stworzony w oparciu o sieci neuronowe. I ta sieć nauczyła się emulować brzmienie konkretnego sprzętowego urządzenia. Oprócz linka do repozytorium na GitHubie, gdzie można sobie tę wtyczkę pobrać, a czy jest sens, to Tomek o tym za moment powie, dorzucę również materiał na YouTubie, gdzie jest to pokazane, jak to brzmi. Powiem tak, specjalistą od muzyki nie jestem, ale słyszę, że jakiś piec jest, więc... No więc działa. A czy to w miarę fajne, czy nie, no to więcej może tak, Tomek.
3: Nie znam tego konkretnego pieca, więc trudno mi powiedzieć, jak jest zachowana oryginalność. Bardzo ciekawe w tym wszystkim jest kilka rzeczy. Po pierwsze, tam jest wykorzystana sieć neuronowa, to się nazywa WaveNet. Ona też jest wykorzystywana do rozpoznawania mowy. To jest, zdaje się, wyrób googlowski. I teraz tak. Można tam tworzyć również własne modele. To co prawda wymaga małego kodowania, bo tam ja czytam sobie, jak to trzeba zrobić. Oprócz tego, że tam jakby samego nagrania, to trzeba skompilować to wszystko. Żeby to skompilować, to trzeba użyć jednego narzędzia, drugiego narzędzia, trzeciego narzędzia, które nawet nie wiem, co to wszystko jest. Więc to trzeba tak troszkę tu się nawojować mimo wszystko. Natomiast bardzo ciekawe jest to, jak się trenuje taką sieć. Wystarczy wziąć, oni mówią 3-4 minut nagrania, w którym jest nagrana ta gitara. Chyba, jeżeli dobrze to czytałem, bo nie miałem dużo czasu, w dwóch wersjach, takiej snurowej, to znaczy tam, żeby była jakby gitara bez żadnych efektów, i ta sama gitara, te same rzeczy dokładnie, to najlepiej zrobić to przez jakiś tak zwany splitter albo jakoś, żeby jakby ten sam sygnał szedł z gitary bezpośrednio i przez ten piec. I tam ten autor mówi, żeby tam zagrać jakieś różne akordy, pochody dźwiękowe, ciszej, głośniej, różnymi technikami, żeby ten procesor nauczył się, jaki dźwięk z gitary powoduje jaki efekt. I na podstawie kilku minut nagrania podobno ten procesor jest już w stanie zrobić symulację tego konkretnego pieca z tym konkretnym brzmieniem. To ma swoje zalety, to ma swoje wady, bo na przykład wadą jest to, że w zasadzie to nie ma żadnych ustawień, tak? Bo po prostu no tutaj się uczy sieć neuronowa konkretnego brzmienia, więc tu nie ma czegoś takiego, że o, mamy pokrętło tu od jakiegoś gaina tak zwanego góra, bas, nie wiem co jeszcze,

0: To nie ma czegoś takiego. Ustawiamy brzmienie i to konkretne brzmienie jest potem emulowane. Ale no tak czy tak, bardzo ciekawe jest to, że już powstają efekty w oparciu o sieciach neuronowych, że jakby mamy z tego zrób to, znaczy z tego zostało zrobione to, naucz się tego i zacznij to stosować do czegokolwiek innego, żeby to również działało w ten sposób. Jest też inny procesor, nie wiem na ile tam jest sieci neuronowych, nazywa się to maturing. To jest z kolei coś takiego do miksu, masteringu. W każdym razie dajemy mu utwór referencyjny i utwór nasz. I mastering ma zrobić tak, żeby nasz brzmiał w taki sposób, jeżeli chodzi o, nie wiem, głośność, no taką ogólną barwę, powiedzmy, jak utwór referencyjny. I tam jest jakieś tam limiter, nielimiter, kompresor, ilość pasmowy, korektor ilość pasmowy, rozszerzarka stereo i tak dalej. I rzeczywiście ja nawet tym eksperymentowałem. Wziąłem piosenkę jakąś tam i tę samą piosenkę z radia. W zasadzie on zrobił podobny myk jak na tej piosence, czyli podobne ustawienia tych wszystkich kompresorów i tak dalej, i tak dalej. Nie wszystko mógł, bo tam w tych procesorach jadłowych jest kilka rzeczy, których, znaczy kilka jakby typów, no tak, no efektów, które ten procesor
1: Są
0: akurat nie
1: typowo
0: umie.
1: radiowe po
0: Są
1: prostu.
0: typowo radiowe. Niemniej, no naprawdę można, no, można już powoli powiedzieć, dobra, mam utwór, powiedzmy jakiś tam, chcę, żeby on brzmiał tak. I jeżeli on jest jakby poprawnie zagrany, zaaranżowany, dobrany odpowiedni instrument, on po prostu brzmi dobrze, tylko trzeba go zmiksować odpowiednio, to można próbować się pokusić o zrobienie masteru, który będzie jakoś tam poprawny tym narzędziem. To też jest narzędzie darmowe, to też jest narzędzie tak jak ten smart gitar o otwartym kodzie źródłowym. A to oznacza tyle, że wcześniej czy później będziemy mogli dostawać bardzo zaawansowane efekty i procesory efektów za darmo. A jeżeli dostaniemy bardzo zaawansowane procesory efektów za darmo, to za jakieś duże pieniądze możemy dostawać coś jeszcze ciekawszego. To znaczy albo ciekawszego, albo łatwiejszego, bo no nie oszukujmy się, te efekty, które są za darmo, przynajmniej ten maturing, to nie jest zwykła wtyczka VST, bo ten procesor gitarowy to jest wtyczka VST. To jest tak naprawdę kod źródłowy. No możemy oczywiście ten kod sobie jakoś tam, nie wiem, dostosować do swoich potrzeb albo coś innego z tym zrobić. Na szczęście jest możliwość, żeby pobrać tak zwany Docker. No taką powiedzmy, że maszynę, pewnie tu Mikołaj będzie więcej wiedział, to strasznie uproszczę. Taką powiedzmy, że maszynę wirtualną, powiedzmy. To zajmuje prawie gigabajt albo więcej, która ma wbudowanego takiego Linuxika w tym przynajmniej przypadku i wbudowany ten procesor i wtedy to przez stronę internetową się odpala, mimo tego trzeba na komputerze mieć ponad gigabajt wolnego miejsca. W każdym razie, no to działa, tylko właśnie jest takie dość, no, nie do końca intuicyjny dla takiego przeciętnego Kowalskiego, bo trzeba jakieś dziwne narzędzia instalować, żeby z tego skorzystać.
1: Ale to jest na razie. Za jakiś czas
0: Ale to
1: to
0: jest na razie.
1: prawdopodobnie
0: Myślę, że
1: wszystko będzie uproszczone.
0: tak, wcześniej czy później myślę, że dożyjemy czasów, w których będziemy mogli zobaczyć, dobrze, ja mam wokal taki, a chcę, żeby brzmiał tak. Pyk, brzmi. To jest możliwe, prawdopodobnie, i różne inne narzędzia. Na przykład niedawno też, ale to jest akurat bardzo drogie narzędzie, powstał taki algorytm, który, jak mamy nagrania z różnych komunikatorów typu Skype, WhatsApp, jakiś tam Messenger, no takie słowie jakości dźwięku, on próbuje dodawać wyższe składowe sygnału, czyli wyższe częstotliwości w taki sposób, żeby ten sygnał był bardziej naturalny, mniej zniekształcony. Też Podobno tam były wykorzystywane różne sieci neuronowe, tego, no i cóż, tego coraz więcej. I generalnie robi się właśnie, też jest taki, w tym samym pakiecie RX, jest na przykład taki moduł do usuwania pewnych elementów z piosenek. To znaczy można usunąć wokal, można usunąć bębny, można usunąć bas. I no reszty już instrumentów jakby jest, wszystkie inne są traktowane jako reszta i tyle. Ale myślę, że no i to też działa całkiem nieźle. I można sobie różne elementy tego całego miksu usuwać i jakoś tam mieć coraz... I myślę, że takich rzeczy będzie coraz więcej. Będzie można pewnie coraz więcej tego wszystkiego usuwać.
2: Ja, Tomku, nie chcę cię tak bardzo jakoś pośpieszać, ale dobrnąłeś do środy.
0: To tylko podsumuję to takim artykułem, który kiedyś się ukazał w Prima Aprilisowym wydaniu magazynu Estrada i Studio w roku 2004 czy którymś takim, w którym podobno japońska firma Yoke, kto zna angielski, ten może się teraz uśmiechnąć, stworzyła właśnie program, który usuwa wokal, który odtwarza na ekranie tekst danej piosenki, coś tam jeszcze z nim robi i wtedy było to oczywiście jako żart i każdy, kto się dźwiękiem zajmował, że wiedział, że to jest żart. Dziś
1: to już nie koniec, jest żart.
0: Tak, i tyle. Córka mnie woła.
1: Tak jest, co zresztą słyszymy, a ja zajrzę może do naszych komentarzy na Facebooku. Tu Bartek napisał jakiś czas temu, że plecki uratowały już ileś razy jego iPhone'a. A właściwie nie plecki, tylko książeczka. O, książeczka, bo Bartek zdaje się właśnie zwolennikiem książeczki jest, takiego etui w formie książeczki. I ta właśnie książeczka już ileś razy jego iPhone'a uratowała. Mamy od Krzysztofa tu jeszcze pytanie. A ja mam troszkę pytanie z innej beczki. Ostatnio zakupiłem sobie subskrypcję bezpłatną na 3 miesiące Apple Music i zastanawiam się, czy w styczniu wykupić już tę płatną co miesięczną. Czy warto płacić za Apple Music? Dodam, że często słucham muzyki i czy wy macie Apple Music? Ja myślę, że warto.
3: Inaczej, ja uważam, że streaming warto płacić, jakiby to streaming nie był.
1: Czy Spotify, ja jestem... czy Apple Music, czy Deezer, czy cokolwiek
3: dokładnie
1: innego.
3: Dokładnie, czy Tidal ewentualnie, jeżeli ktoś lubi. Ja jestem zwolennikiem, szczerze mówiąc, osobiście Spotify'a, dlatego, że jestem no, gdzieś tam w subskrypcji rodzinnej i jakoś mi po drodze z tą aplikacją. To wszystko ma swoje dostępnościowe wady i dostępnościowe zalety. Mam wrażenie, że w Spotify'u dostępnościowo możemy więcej poniekąd, ale się musimy trochę bardziej postarać i być bardziej zaawansowanymi użytkownikami. Że Apple Music jest mimo wszystko trochę prostszy, ale jak nie zrobimy, to już nieważne co nie zrobimy. Przynajmniej tak było, jak ja się tym bawiłem jakiś czas temu.
1: Warto też sobie przejrzeć te serwisy streamingowe pod kątem muzyki, jakiej słuchamy, bo po prostu fajnie wiedzieć, a wszystkie one mają możliwość wypróbowania tego, co tam mamy. I po prostu warto wiedzieć, czy muzyka, jakiej słuchamy w tych serwisach, zwyczajnie będzie, no bo szkoda płacić później za coś, z czego nie będziemy w pełni zadowoleni. Natomiast no, to są jakieś takie niuanse. Jeżeli ktoś jest nastawiony na jakieś konkretne gatunki, no to musi się liczyć z tym, że jeden serwis może to mieć, inny może nie mieć, albo mieć na przykład uboższą bazę z danego gatunku. Natomiast jeżeli ktoś nastawiony jest na mainstream, na szeroko rozumiany pop, rock i pochodne, to myślę, że każdy z tych wiodących serwisów streamingowych będzie dla niego miał coś interesującego i tu już po prostu warto się kierować tylko wyborem tego, co jest dostępne, co dla nas jest wygodne i co ma możliwości, jakie nas satysfakcjonują.
2: Czy mamy jeszcze jakieś komentarze?
3: Mainstream. Ja na przykład nie uważam się za słuchacza mainstreamu. No na pewno nie jest to jakieś, nie wiem, top 100, ale no są to raczej artyści, którzy mają tych słuchaczy w miesiącu, powiedzmy, co najmniej w tysiącach. I takie rzeczy się W moim przypadku no raczej znajduję rzadko, naprawdę się zdarza, żeby czegoś nie było. Czasami jest, ale nie jest to jakiś częsty przypadek.
2: No, mnie się zdarza. Ale to może dlatego, że ja rzeczywiście słucham dziwnej muzyki. Dziwnej. No takiej vocal playa najczęściej albo czegoś w tym stylu, więc to rzeczywiście może tego nie być. Czy mamy jeszcze jakieś komentarze od naszych słuchaczy?
1: Komentarzy więcej nie mamy.
2: To na koniec zaobserwuję Państwu, bo już mamy końcóweczkę całej naszej audycji. Wszystkie nasze tematy się wyczerpały. Ja jeszcze na koniec zapytam moich współprowadzących, czy jeszcze coś tutaj w zanadrzu, w kieszeni mają. Ale teraz przyszła pora na mnie, bo ja też coś znalazłam. A zastanawiam się tylko, czy to, o czym chcę opowiadać, to jest jeszcze smartwatch, czy to już jest smartfon. Mianowicie firma Cosped ma w swojej ofercie takiego smartwatcha. Ona ma kilka smartwatchy, niektóre właśnie są na systemie androidowym, a niektóre nie. Ja będę będę mówiła tutaj o tych, które są na systemie androidowym. No i pierwszym takim smartwatchem to jest Prime 4G. No i tak, pierwsze co go wyróżnia to jest system Android, bo mimo, że to jest smartwatch, to on nie ma na swoim pokładzie Androida Wear, tylko zwykły do smartfonów. Co to nam daje osobom niewidomym? Bezgraniczne przewertowywanie sobie Chroma z nadgarstka, Facebooka, przeglądanie oraz wszystkich innych aplikacji, które po prostu są dostępne w zwykłym telefonie, ale będziemy to mogli robić z naszej ręki. Mam taką nadzieję, że tak to działa. No nie mam.
1: A że dla nas osobiście wielkość ekranu to nie jest taki wielki problem?
2: No właśnie, więc jest interesujące. Smartwatch, bo to raczej jest w formie zegarka, więc przyjmijmy, że to jest zegarek po prostu, nie jest rzeczą nową. Artykuł, do którego dotarłam, jest z 2019 roku, właśnie z października. Natknęłam się na niego, bo są promocje, natomiast ja się nie sugeruję tymi promocjami, bo pewnie niektóre może mogły już minąć, a poza tym do tego linku można sobie zajrzeć w każdej chwili, więc bardziej podsyłam linki ze względu na opis i na możliwości, i na specyfikacje tych urządzeń. No bo na przykład ten Prime obsługuje kartę 4G, nano SIM. Czyli nie dość, że możemy sobie z niego korzystać, tak jak z telefonu mówię o przeglądaniu aplikacji, to możemy z niego dzwonić po prostu jako z odrębnego urządzenia na upartego, zamiast normalnego smartfona takiego większego możemy mieć tylko ten zegarek i tak naprawdę to nam wystarczy i mamy zegarek i telefon w jednym na ręku. Mamy 1,6-calowy ekran dotykowy. IPOS o rozdzielczości 400x400 tutaj pikseli, chyba pikseli ma rozdzielczość, nie? Bo tutaj nie ma zaznaczonej jednostki.
1: Tak.
2: Piksele. I tak, tutaj w tym Prime pojemność jest zaskakująca. 1260 mAh. No to kiedyś telefony taką miały zawartość baterii.
1: No tak, ale żaden tu będzie system typowo też telefoniczny, więc pytanie, na ile ta bateria nam starczy?
2: No pamiętaj, że masz malutki wyświetlacz, a najbardziej żre baterię wyświetlacz, jednak drenuje.
1: Też prawda.
2: Więc może nam to dużo wystarczyć. Normalny czas użytkowania wynosi około 72 godziny. No to naprawdę jest dużo. RAM mamy 3 GB. Pamięć na pliki mamy 32 GB. No i tutaj jest niestety bez możliwości rozbudowy, nie wiem, powiedzmy o jakąś tam kartę SD. 9 trybów sportowych, no bo to jednak smartwatch, więc o tym trzeba pamiętać. Dual 4G VoLTE, czyli to VoLTE to jest w miarę taka nowa. Mówiliśmy też o tym. Ona jest Wobo, trochę, ona jest troszeczkę więcej nam daje niż HD Voice, z tego co pamiętam. I właśnie ten przedrostek VO, czyli Wo, wskazuje na to, że on tutaj działa w takiej, ma taką funkcję rozmowy właśnie w tej takiej lepszej
1: jakości.
2: Będzie
1: po prostu lepszy dźwięk tak. rozmów.
2: Klasa wodoszczelności IP67. No, do basenu bym w tym nie wchodziła, ale jakbyśmy mieli ręce, ściągać myślę nie trzeba. Dwie kamery. Po co nam są te dwie kamery? Bo jedna jest u góry do wideorozmów, a druga jest na boku urządzenia. I tutaj zastosowano takie rozwiązanie, że można się rozpoznać swoją twarz za pomocą kamery. Face ID takie można sobie zrobić na zegarku, co naprawdę jest fajne, bo co, przykładamy sobie po prostu zegarek do twarzy, nadgarstek do góry, pstryk i mamy odblokowany ekran. Jak mamy jedną rękę, a coś trzeba sprawdzić, chociażby godzinę, która nam w Androidzie mówi się od razu po odblokowaniu, ekstra funkcja, bardzo przydatna. Tak, i to jest pierwszy zegarek na świecie, który właśnie ma tą funkcję. I Cosped Prime 4G można zakupić w Gearbestie. I tutaj jest podana cena, ja jej nie podam, ponieważ to po pierwsze jest, wiadomo, inna waluta i to się może zmieniać, a po drugie to jest często promocja, więc ja tutaj nie chcę operować cenami.
1: Ale to tak mniej więcej, jakby... ile za takie urządzenie trzeba by było zapłacić? Jaką oni tam... Bo to jest cena...
2: $160.
1: Aha, $160.
2: To naprawdę nie jest dużo, moim zdaniem.
1: No, to nawet no załóżmy, tak, że tak w normalnej jakiejś tam, powiedzmy, cenie jest więcej. No, to i tak nie wygląda to najgorzej.
2: Zwłaszcza jeżeli ktoś by chciał mieć telefon i zegarek w jednym. W sensie, wiesz, jeżeli już nie decydujesz na telefon, tylko na ten zegarek.
1: Szczerze powiedziawszy... No jak dla mnie to taka trochę słaba opcja.
2: No ale dlaczego? Przecież
1: urządzenie.
2: Za pomocą L-kami. L-ki ci się zmieszczą na
1: tak, Kasiu.
2: Na moim Michael Korsowym się L-ki mieszczą.
1: Tak, ale kwestia rozmów. Nie, kwestia w ogóle rozmów. No przez takie urządzenie. Średnio sobie to wyobrażam. No co, no cały czas musiałabyś być ewentualnie na słuchawkach, bo szczerze mówiąc nie bardzo wyobrażam sobie to, żeby z takiego zegarka na przykład gdzieś w miejscu publicznym korzystać.
2: No tak, tak.
1: Albo...
2: Co prawda mnóstwo ludzi w tramwaju czy w autobusie tak robi, ale ja nie polecam rzeczywiście.
1: No właśnie, na zestawy głośno mówiących, żeby wszyscy wszystko słyszeli. No średnio to dyskretne jest urządzenie. Więc tylko słuchawki.
2: Masz rację, tutaj się z tobą zgadzam. Ale mimo wszystko polecam. No i tutaj jest też napisane, że do 4 listopada, tylko teraz nie wiem, nie będę, bo to jest z tamtego roku, więc... Nie wiem, czy ta promocja jeszcze jest co roku, bo też się gdzieś obiło, ale tutaj bym nie wprowadzała. W każdym razie można polować na promocję. Jest jeszcze, tutaj jest oczywiście link podany, więc on będzie w opisie. I teraz mamy drugiego smartwatcha. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest 4G Power, ponieważ na Gearbestie jak wchodzę, no to mam, że 4G Moc. Więc podejrzewam, że po prostu chodzi o to, że on się nazywa 4G, czy tam Power 4G. Natomiast nie jestem w stanie tego stwierdzić, ponieważ to mi się samo automatycznie tłumaczy i nie jestem w stanie dojść do tego, jak on się naprawdę nazywa. Ale można pokombinować. O, ten zegarek, o którym teraz opowiadam, ma ceramiczną ramkę. No to też już jest takie, no, mało spotykane. Też ma dwie kamerki, też jest 4G. Ma wsparcie dla bezprzewodowego ładowania. Duża bateria. I tutaj 900 mAh, czyli mniej niż w tym Prime. Natomiast tutaj jest właśnie ta bezprzewodowa ładowarka. Ona jest bezprzewodowa z dwóch powodów. Ponieważ to jest taka ładowarka w kształcie powerbanka, do której sobie przyklejasz poniekąd ten smartwatch, więc możesz mieć po prostu jako ładowarkę, jak podpinasz kabel do niej. No i masz po prostu ładowarkę taką, wiesz, magnezową, jak w Apple Watchu. Albo sobie wypinasz kabelek, no i masz sobie powerbanka, który jest magnetyczny i który po prostu może ci służyć jako taka zewnętrzna bezprzewodowa ładowarka, co naprawdę jest fajne, bo wtedy nie potrzebujesz już kabla, no bo ona ma w sobie baterię i ona ci ją sama ładuje. I tutaj też jest link, ja myślę, że warto sobie śledzić tą firmę Cosped, tylko trzeba uważać na to, że oni mają różne zegarki, jedne są z Androidem, drugie są bez Androida, jedne są tańsze, drugie droższe. Gdybym nie miała Michael Korsa, myślę, że na pewno bym spróbowała, chociażby ze względu na to, żeby sprawdzić, czy da się z poziomu zegarka przeglądać strony internetowe, oglądać YouTube'a i tak dalej, przeglądać Face'a.
1: I pamiętajcie o jednym, że zawsze trzeba sprawdzać, czy zegarek dany, którym jesteście zainteresowani, ma głośnik.
2: Obsługuje język polski.
1: I ma głośnik też.
2: No tutaj jakby ma...
1: No tak, skoro ma WLTE, no to raczej, no, to raczej będzie miał głośnik, tak? Natomiast, tak. Natomiast no, na to jednak tak, warto zwracać
2: tak,
1: uwagę.
2: Tak.
1: Zaglądam na Facebooka, bo jeszcze się pojawiła jedna wypowiedź w sprawie serwisów muzycznych. Tym razem Monika do nas napisała, a ja mam Spotify i jestem zadowolona, mam zakupioną subskrypcję. Tyle w temacie.
2: No i bardzo dobrze, fajnie, że się korzysta z tych różnych... dobrodziejstw technologicznych, to co, kończymy, jest godzina 12:24:15, myślę, że czas już zakończyć, dużo tego było, także no trochę nam tutaj wbiliśmy Państwu do głów różnych informacji, mam nadzieję, że wybiorą Państwo sobie te co najbardziej przydatniejsze dla Was, to co, gośćmi, bez przesady, współprowadzącymi dzisiaj był Michał Dziwisz.
1: Dobrej nocy.
2: Tomasz Bilecki, Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk, Robert.
4: Do usłyszenia.
2: Oraz ja również miałam przyjemność pobycia chwilę z Państwem. Ja się nazywam Kasia Ślipek. Do następnego. Dziękuję serdecznie.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Falling Squirrel and Creative Bites Studios presents The Veil. Press the start button or space bar to begin.
1: Witam serdecznie, Tomasz Tworek przy mikrofonie, albo Lirin, jak kto woli. Co tutaj się dzisiaj dzieje w tym podcaście, to już słyszycie, także to nie będzie żadna tajemnica. Otóż poopowiadam wam trochę o grze The Veil, Shadow of the Crown, bo to jest pełny tytuł gry. Jest to gra od Falling Falling Squirrel, co też już mogliście usłyszeć. Czym jest gra, którą będę wam dzisiaj pokazywał, o której będę opowiadał, powiedzmy pseudorecenzował? Jest to taki projekt niezależnego studia, które chciało zrobić grę audio i zrobić tą grę też dostępną dla niewidomych. Jest to gra RPG, chociaż w mojej skromnej opinii są tam elementy RPG, natomiast są bardzo, bardzo lekko zarysowane, bo dla mnie bardziej to w sumie gra akcji. To taka przygodowa gra akcji. Troszkę na wzór A Blind Legend, chociaż jest to zrobione trochę lepiej, ale jednak formuła się powtarza. Ale o tym będziemy sobie dyskutować podczas rozgrywki i sami jakby zorientujecie się, że są pewne podobieństwa i sami też będziecie mogli zadecydować, czy kupić, czy nie kupić. Gra jest dostępna na Steamie i, o ile dobrze pamiętam, na Itchu również. Także jest możliwość zakupu tej gry w różnych sklepach. Jest ona dostępna na PC i na Xboxie. Tak, także można ją również kupić w Microsoft Store. Można ją nabyć na platformie Xbox. No i chyba tyle słowem wstępu. Myślę, że przejdźmy do pokazania, czym jest gra. A, oczywiście, zapomniałbym. Polecam używać słuchawek. Gra jest binauralna, więc jest dźwięk dookoła głowy. Także słuchawki w zasadzie zalecane. I to chyba tyle. Przejdźmy do pokazania samej gry. Ja będę grał na padzie, bo można grać oczywiście używając klawiatury i pada.
0: Main menu. Push down on the left stick to cycle through the main menu options. Start new game. Press the right trigger to select an option. Use the left stick
1: tak,
0: to
1: czyli strzałki albo lewy stick w sensie analog. I triggerem klikamy na opcję, ale można też używać przycisku A na padzie.
0: Game options. Game credits.
1: Zobaczymy, co mamy w opcjach.
0: Game options. Game options.
1: Tu mamy difficulty.
0: Game difficulty settings.
1: To jest casual.
0: Casual setting. Press the right trigger.
1: Czyli taka opcja.
0: Use left stick.
1: Taka opcja dla.
0: Press left trigger.
1: Tak, lewym triggerem się wychodzi do menu. Do poprzedniego menu. Casual to taka raczej opcja dla nowych graczy i ta walka w grze i tak dalej jest dużo łatwiej. Później jest normal. I jest hard. A ja wam pokażę na hardzie.
0: Press the right trigger to the game is set to hard.
1: Good luck.
0: Good luck. Game options. Game
1: tu mamy controls, game controls, mamy sound settings i
0: sound
1: tyle.
0: Settings.
1: W controls mamy.
0: Game game control.
1: Tu mamy vibration, czyli wibracje oczywiście.
0: Press the right trigger to set.
1: Tu są instrukcje na kontroler.
0: Press the right.
1: I tu można użyć na klawiaturę. I niżej mamy tylko.
0: Push.
1: O, wszedłem, przepraszam.
0: Game control. Game set game.
1: Tu jest kontroler, możemy sprawdzić przyciski. A tu mamy keyboard, ale nie będę tego pokazywał.
0: Press the right trigger. Keyboard movement. Game, game, game difficulty. Game sound.
1: Tu jest master volume.
0: Master volume.
1: Headset orientation.
0: Orientation test. Left speaker.
1: Tak.
0: Right speaker. Press left trigger to return to previous menu.
1: I to jest co do opcji tyle. Nie będę pokazywał przycisków, bo tego dowiemy się podczas gry. Także tutaj nie ma sensu.
0: Sound game options menu. Main
1: credits, czyli twórcy gry. To nieważne. Możemy sobie kliknąć start.
0: Start new game.
1: A, tu jest tutaj też się wybiera difficulty.
0: Push down on casuals, normal, hard setting.
1: Okej. No i zaczynamy.
0: Good luck.
2: The king is dead. It was not a hero's death. It was the slow death of an old man. But it gave him time to plot and fuss about his affairs. Enough time, in fact, to spare a rare thought towards his second born. What to do with me? The blind girl he hid away in the keep. Would I be allowed to stand at my brother's side as he took his place on the throne? No. Even from the grave, my father would not allow me to burden the family. No less than 500 miles of barren heath and twisting vale would keep me from doing that. And now? Here I am, on the approach to my new home on the outskirts of the kingdom. I hear a river. Where are we, Uncle?
3: We're crossing now. You, Alex, are officially home.
2: Describe it for me.
3: I would think the smell of sheep would provide all you need to know.
2: You could have said something nice. Made something up.
3: Honesty is the greatest gift a princess could receive.
2: Then you spoil me, Uncle. Why would it be my father's dying wish to send me to the Borderlands?
3: Your brother is king. Your father wanted you to have something of your own.
2: That's honesty. Even in death, father wanted his sightless daughter as far away as possible.
3: I wanted you to have something of your own. From one second born to another, it's not an easy thing being in someone's shadow.
2: I like the shadows. You hear more honesty there.
3: You will make a wise lady. Even out here in the Borderlands.
2: I'll make some chieftain's son a disappointing wife.
3: You'll be just fine. As long as you can tell the difference between the men and the sheep.
4: Hold up! Hold! Hold!
5: My lord.
3: What is it?
5: Odetan riders from the northwest.
3: How many?
5: An army, my lord.
3: Can we make the castle?
5: No. They're on us now. To arms! To arms!
3: Wait here, Alex.
2: Uncle? Uncle!

0: wejdźmy. Wiem.
1: That's far enough.
0: I... siup!
1: Good shot. It's charging. You did it. I'll be damned. Suppose you don't know how to butcher it.
2: I'll leave that to you.
3: Trzeba oskurować.
2: I've got the pretty hands.
3: Takie słowisko trochę, moim zdaniem, ta gra. W sensie takie podzielone na sceny, ale...
2: What do we get to be hit with today, Uncle?
4: Oh, you sound almost happy to be here.
2: Just glad to be out of my room.
4: Well, I'm sure I can put an end to that. Draw your sword. Marvelous. Now, I want to teach you something that will allow you to take the fight to the enemy. A heavy overhead swing has the possibility to break through the enemy's guard. You will no longer be limited to wait.
3: Czyli przełamywanie bloku przeciwnika teraz. Heavy attack, czyli mocny atak.
4: Raise your weapon over your head.
5: To execute a heavy attack, pull back on the right stick and hold until wind-up sound is complete.
3: Then czyli musimy cofnąć analog. To swing. I pyk. Dokładnie.
4: Very good. Now, try again as I move. Excellent. Now, when you break my guard, you should be able to press your advantage right away.
5: When an enemy's guard is broken, you will have a window in which you can freely strike.
4: Break my guard and continue to attack. Very good. Now, in the field you won't always be able to break an enemy's guard. Continued attacks will expose yourself to my counterattack.
5: If a heavy attack is parried, you should raise shield.
3: A, czyli może odbić. Wtedy musimy użyć tarczy.
4: Listen carefully to whether or not you break my guard. Be prepared for my counterattack. Again?
3: Oj. Aha, wiem. Wiem, trzeba go uderzyć. Te ataki są dość silniejsze, znaczy bardzo silne, więc dlatego... Oj. Dobra. Skanterował. Dobra, jeszcze raz. Lecimy. Oj. No to wyczerpujące, no. Dobra, zablokowaliśmy.
4: Now, these attacks take time and energy and can be turned away by shields. You won't always be able to use them.
5: Heavy attacks are most effective when fighting in single combat or against hesitant enemies without shields. In addition, impact weapons such as hammers, axes and maces are favored to swords when using heavy attacks.
4: The important thing to remember is that the warrior with the most options will more often win the day.
2: So you've met many Odeddin?
6: A few, yes.
2: What are they like when they're not trying to kill you?
6: They come from tribes across the northern plain. Some are farmers and herders, some are nomads hunting or raiding, or trading with the great cities in the far west. Some have olive skin, some are darker. Some are pale as milk.
2: What they look like means very little to me.
6: Ah, yes. Though it means a great deal to some people. That's why their warriors brand their skin. And they dust themselves with chalk before battle. It makes them feel like one. An avalanche of white crashing down on their enemies.
2: Huh. I wonder...
6: Alex, wait.
3: Uh-huh.
6: As he tracks ahead. Mm-hmm. Where the path narrows.
3: Go on, yeah.
2: What's happening?
6: Odeddin.
3: Oi.
6: Ah!
1: Uwaga, to ty!
7: O, strzelają do mnie. Oj, oj.
5: Game options menu.
8: You're brave. I'll give you that.
9: You won't find me as forgiving.
7: Oops. To nie. To źle. To źle poszło. Źle. Dobra, dokończę go. Dobra, padł. Pięknie. Idealnie.
8: Well done, Alex. But we stick to the woods from now on.
7: Ano. Dokładnie.
5: You have gained 30 copper in coin and salvage.
2: These flies are murderous.
6: Not what you are used to back in Glades.
2: We have flies, but everything out here bites.
7: Oh, wilki.
2: Wolves. Are they close?
8: Yes, I see them. Back.
5: Game options menu. Push down on the left stick to cycle menu options.
8: Larger than I've ever seen. They're closing in.
7: Dobra, to leci walka. Ła. Wow. Wow. Oj, oj, oj. Oj. Dobra. Poszli.
8: I've never seen wolves that aggressive.
7: No i słuchajcie.
5: Push the game to game. Sound set. Quit game and resume game. Quit game and return to main menu. Main menu.
7: I tyle chciałem wam pokazać, bo nie chciałbym psuć zabawy. W sumie jest nieźle. Historia jest ciekawa nawet dalej. Jest dobrze napisana, to znaczy są pewne elementy, które mi gdzieś tam drażniły. Nie wiem, czy wy je wyłapiecie. Typu describe it for me. Opisz mi to co chwilę. To było takie dziwne. Ale nie, ogólnie jest nieźle. Dźwiękowo jest zrobione dobrze, tak jak być powinno. I są to elementy RPG-owe, jak widzieliście, czyli kupowanie jakichś tam broni, zbroi, kuszy i w ogóle, ale to jest takie bardzo sztywne. I to jest trochę minus, przynajmniej w mojej opinii. Natomiast nie, no ja się bawiłem fajnie. To jest gra na około 6 godzin, tak plus minus. 5-6 godzin. Także sami zdecydujcie, czy chcecie, czy jest ok, czy jest warto. Moim zdaniem warto. To jest jakby fajny eksperyment, chociaż trochę ściąga z takich różnych gier typu A Blind Legend. Ale jest nieźle. I muzycznie, i dźwiękowo, i aktorsko. No, jakby dla mnie jest w porządku. Dlatego to był The Veil. Shadow of the Crown od Fallen Squirrel. Tak, zawsze mi się myli. Fallen Squirrel. Tak. I moim zdaniem to jest dość ciekawa produkcja. I mam nadzieję, że nic nie pominąłem, jeśli chodzi o opis gry, o jakieś ważne mechaniki. Oczywiście tam później jeszcze się pojawi kilka rzeczy, niedużo, ale będzie troszkę rzeczy, co jest oczywiście zaznaczone w opisie gry, czyli będzie magia. Niedużo jej będzie, niestety, i to jest największy minus, że tej magii będzie bardzo mało i jakby tego mi bardzo brakowało. No ale jak na pierwszy projekt z tego studia, dla mnie jest dobrze. I mam nadzieję, że się podobało. Wiem, że niewiele mówiłem, ale to jest po prostu tak przegadana gra, w sensie tu się tak dużo dzieje dialogowo, że ciężko tutaj coś wtrącić. Po prostu ciężko. Starałem się objaśniać i mam nadzieję, że wyszło mi to w miarę dobrze. W razie czego oczywiście zachęcam do komentarzy, do kontaktu. Jeśli mielibyście jakikolwiek problem, no to jestem do waszej dyspozycji. Ale mam nadzieję, że się podobało i bardzo dziękuję, że znowu chcieliście mnie wysłuchać i znowu to zrobiliście. No i cóż, do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!
10: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
11: Dzień dobry Państwu, Tomek Bilecki przy mikrofonie. Recha For the Blind in Poland odbyła się w tym roku, to znaczy 2023, troszkę wcześniej niż zwykle, to znaczy w maju. I w ogóle ostatnio ta recha odbyła się zaraz wcześniej. Kiedyś odbywała się w zasadzie pod koniec roku, ostatnio był wrzesień, teraz maj. Zobaczymy, co będzie w kolejnych latach. No a dzisiaj wywiady z wystawcami. Tych wywiadów jest troszkę. Postarałem się zrobić wywiady prawie ze wszystkimi wystawcami. Niestety jeden z wywiadów, które zrobiłem, z jakichś powodów mi się nie nagrał, z Krakowską Szkołą Masażu. Za co wszystkich bardzo serdecznie przepraszam. No a teraz w takim razie zapraszam już na pierwszy wywiad, pierwszy z wielu.
12: Dzień dobry, Marek Sobczak, firma Altix. Na tym stanowisku prezentujemy rozwiązania od firmy Vispero. Ma bardzo bogatą pulę rozwiązań dla osób niewidomych, niedowidzących. Od programów powiększających jak Zoom Text, poprzez programy dla osób niewidomych, czyli JAWS. W swojej ofercie ma również monitory brajlowskie, Focus 14-znakowe, 40-znakowe i 80-znakowe, urządzenia lektorskie jak Clear Reader, lupy elektroniczne ze speechem i z OCR-em i bez OCR-u, jak lupy takie jak Ruby, Ruby XL, Ruby XL HD, Ruby 8, 7, Compact 6, 10. Teraz jest nowość Compact 8, ale też powiększalniki stacjonarne typu Topaz czy Onyx. Według mnie przewagą tego rozwiązania nad telefonem jest to, że tutaj mamy kamerę stabilnie i pod kamerą kładziemy kartkę na stoliku, więc nie ma konieczności, gdzie mamy telefon i musimy celować tą kartkę, tak? Spróbować zrobić zdjęcie tej kartki. Natomiast tutaj mamy urządzenie stojące na stoliku i pod nie kładziemy na stoliku ten, więc znika nam ta bariera, że możemy wykonać nieostre zdjęcie albo nie obejmiemy całej kartki.
11: Jest tutaj Clear Reader, urządzenie no jednak dość drogie, no bo musi być drogie, kamera, OCR, wszystkie komponenty, procesor. Mhm. Czy nie prościej byłoby na przykład stworzyć, znaczy ja nie wiem, ja się zastanawiam po prostu, statyw do smartfona, w którym no, smartfon po prostu też leżał sobie nieruchomo nad kartką w odległości tych tam powiedzmy 20 cm. No też by zrobił zdjęcie. Zdjęcie by było też ostre, no bo te kamery w smartfonach mają często gęsto, jak przynajmniej twierdzą producenci, różne sztuczne inteligencje, które tam pomagają w oświetleniu tego, są odpowiedniej ostrości, fokusa i tak dalej. Nie znam się na tym. No i się zastanawiam, czy jakby to nie jest przyszłość mimo wszystko takiego rynku.
12: Może jest to przyszłość, natomiast proszę pamiętać, że co telefon, to ma w trochę innym miejscu aparat. I ten statyw musiał być tak zrobiony, żeby jednak nie zasłaniał z tego aparatu. To nie jest takie proste, jak nam się wydaje, że robimy statyw i on nie będzie pasować nam do każdego telefonu. Poza tym podobne rozwiązanie ostatnio widziałem na targach w Side City. To był telefon ze specjalną aplikacją i ze statywem i koszt tego rozwiązania był po podobnej, cenie co Clear Readera, gdzie mamy urządzenie już specjalistyczne i nie musimy się obawiać o jakość tego zdjęcia, tak?
13: To jeszcze jedno pytanie, też z gatunku możliwe, że trudnych, ale z drugiej strony podejrzewam, że no, ludzie mogą być zainteresowani. NVDA rozwija się, ma dość dużo jednak użytkowników. Dla kogo JAWS?
12: Dla każdego. Dla każdego. Trzeba pamiętać, że JAWS ma wsparcie techniczne. Jeśli jest jakiś problem, to warto się do nas zgłosić i my na pewno go pomożemy rozwiązać. To jest taki ten dodatek, którego na pewno nie ma NVDA. W Polsce jesteśmy dystrybutorami i na pewno rozwiązujemy problem. Jeśli jest on to na poziomie wyższym, no to wtedy kontaktujemy się z producentem.
13: Ostatnie w takim razie pytanie. Linijki, znaczy monitory brajlowskie. Mhm. No, producentów też jest kilku różnych linii brajlowskich. Teraz jest akurat taki czas wyborów aktywnego samorządu. No i też się ludzie zastanawiają, może Focus, a może jednak nie Focus. Czemu Focus?
12: Focus w piątej generacji ma kilka ciekawych dodatków. Po pierwsze pojawiło się te etui, które możemy łatwo nosić Focusa ze sobą. Oczywiście 14, bo 40 jest już mniej mobilna, ale ma ona też aluminiowe obudowę, więc to i z boku są takie plastikowe, gumowe odbojniki. Dzięki temu, jak urządzenie upada, to się ono nie uszkodzi tak łatwo.
13: 40 takiego etui już nie posiada?
12: Ma etui. Ma etui, okay. Tylko nie jest wystawiony po prostu ten. Ale etui również 40 posiada.
13: Takie samo mniej więcej jak to? W sensie
12: tak, tylko
13: większy. Z takiego samego materiału.
12: Tak.
13: Czyli to jest taki dość gładkie. To skóra, taka raczej gładka. To się chyba licowa nazywa, jeśli dobrze pamiętam. Ma kieszonkę, w której pewnie można schować, nie wiem, jakiś kabel, no jakieś
12: albo
13: akcesoria.
12: Albo telefon.
13: To większe etui też ma taką jedną kieszonkę na całej długości, czy tak, ona też jest tak. Taka malutka jak tutaj?
12: Na całej długości.
13: Na całej długości, jeszcze, czy ona będzie odpowiednio większa?
12: I jeszcze warto pamiętać, że w piątej generacji Focus ma wejście na kartę SD, z którą i możemy używać to jako notatnika brajlowskiego, bo urządzenie możemy robić notatki na nim.
13: I też warto tutaj podkreślić, że wystarczy otworzyć ten pokrowiec, nie trzeba wyciągać notatnika, znaczy te linijki z pokrowca, żeby móc jakby z niej korzystać.
12: Tak, mamy zatrzaski dość trudne do otwarcia, żeby urządzenie nie tak łatwo wypadło. I mamy też smycz, możemy powiesić na sobie to urządzenie w ten sposób i wtedy
13: można czytać na przykład stojąc na jakiejś prezentacji, konferencji czy czymś tego rodzaju. O czymś jeszcze nie warto powiedzieć tutaj na stanowisku?
12: Klawiatura powiększona dla osób niedowidzących, która ma kontrastowe żółte przyciski z czarnym powiększonym drukiem, więc dla osoby niedowidzącej to na pewno będzie duże ułatwienie przy korzystaniu z komputera.
13: A czy mógłby Pan zdradzić, powiedzmy, czy coś się jeszcze może zadziać w tym roku? Nie wiem, czy w Articie, czy w którymś z tych filmów, no bo było, nie było?
12: Na pewno pojawia się kompakt 8 w tym roku.
13: Czyli powiększalnik.
12: Tak, powiększalnik kompakt 8. W tej opcji z OCR-em będzie miał super, super dobrego OCR. Tak, okay. Jakiego nie ma na rynku, w lupach elektronicznych.
11: Kolejną rozmowę przeprowadziłem z przedstawicielem firmy Dolphin i jest to rozmowa w języku angielskim. Dotyczy takiego produktu, który w sumie nie wiem, czy on jest już w Polsce. W czasie trwania konferencji w Polsce dostępnym zdaje się jeszcze nie był i nie znam ceny również tego produktu w Polsce, o ile ono oczywiście dostępny jest. Jest to dosyć ciekawe narzędzie, ale no zapraszam do wywiadu, który oczywiście został przetłumaczony i syntezator mowy tutaj posłuży za głos tłumacza.
14: Jesteśmy firmą Dolphin i naszym celem jest ułatwianie dostępu do komputerów. Posiadamy program o nazwie Supernova, który umożliwia powiększanie zawartości ekranu w systemie Windows lub odczytywanie jej na głos. Dodatkowo oferujemy Guide Connect, który znacząco ułatwia korzystanie z komputera. Jest to specjalna nakładka na system Windows, która pozwala na łatwe pisanie maili, tworzenie dokumentów i słuchanie podcastów. Guide Connect zawiera najważniejsze funkcje systemu systemu Windows, a jego interfejs jest przejrzysty i intuicyjny. Dlatego większość użytkowników może z niego korzystać od razu, nawet nie mając doświadczenia w obszarze technologii. Oferujemy także rozwiązanie dla kiosków samoobsługowych, takich jak te w restauracjach, które umożliwiają samodzielne składanie zamówień. Dzięki naszemu rozwiązaniu kioski stają się dostępne dla osób niewidomych lub niedowidzących. Poza tym mamy program Supernova, który jest skierowany przede wszystkim do pracowników i uczniów. Dzięki niemu można korzystać ze zwykłego komputera z systemem Windows w całkowicie dostępny sposób. Można używać programów takich jak środowisko Microsoft Office, Word czy Excel. Dla osób, które nie potrzebują tych zaawansowanych funkcji, takich jak starsi ludzie czy małe dzieci, które dopiero zaczynają swoją przygodę z technologią, mamy Guide Connect. Guide Connect wyróżnia się prostotą obsługi, na przykład podczas pisania wiadomości e-mail. Krok po kroku prowadzi użytkownika przez proces tworzenia wiadomości. Najpierw wprowadza się treść wiadomości, a potem wybiera, czy wysłać ją do któregoś z kontaktów, czy na konkretny adres e-mail. Następnie podaje się adres e-mail, temat i treść wiadomości. Ta sama struktura jest zachowana niezależnie od tego, czy korzystasz z konta Gmail czy Outlook. W systemie Windows sposób wysyłania wiadomości e-mail za pomocą Outlooka czy Gmaila wygląda inaczej, ale w Guide Connect jest zawsze tak samo. Możesz mieć konto Gmail lub Outlook, a proces tworzenia i wysyłania wiadomości pozostaje identyczny. Mail to jedna z najczęściej używanych funkcji, ale Guide Connect umożliwia korzystanie z wielu innych rzeczy, takich jak podcast, radio czy gry. Można to kontrolować za pomocą pilota, który trzyma się w ręku. Nawigować można używając okrągłego przycisku, na przykład tak.
13: Moment. I tu jest pilot. Wygląda trochę pilot do telewizora. Mamy tutaj jakieś kilka, cztery przyciski na górze, jakieś takie strzałki i na środku coś w rodzaju OK. Niżej też jest kilka przycisków.
14: Można to kontrolować na trzy różne sposoby. Używając tabletu z ekranem dotykowym, klawiatury i myszy, lub pilota zdalnego sterowania. Można także łączyć te różne metody. Przykładowo, niektórzy użytkownicy preferują klawiaturę do pisania wiadomości, ale korzystają z pilota, żeby wygodnie słuchać podcastów na telewizorze. Pilot jest podłączany za pomocą dongla USB, gdy masz Dolphin Guide Connect wraz z pilotem. Wszystkie przyciski są już wcześniej skonfigurowane. Pilot posiada także wbudowany mikrofon, co umożliwia korzystanie z dyktowania głosowego i pisanie wiadomości za pomocą pilota. Obsługiwane są praktycznie wszystkie języki wspierane przez Guide Connect. Korzystamy z funkcji dyktowania głosowego systemu Windows, dlatego wszystkie języki dostępne w systemie Windows z obsługą dyktowania są obsługiwane w Guide Connect.
13: Czyli polski język też jest na liście, dlatego że od pewnego czasu Windows posiada język polski.
14: Jeśli jesteście zainteresowani zakupem, współpracujemy z naszymi partnerami. W Polsce jest to firma Altix, która udziela wsparcia na nasze produkty.
11: A teraz coś dla tych, którzy lubią korzystać albo chcieliby się czegoś dowiedzieć o tym, co nowego w drukarkach brajlowskich. I przed nami rozmowa z przedstawicielem firmy Index. Czy Index Braille? Do tej pory nie wiem.
15: Jesteśmy teraz na stanowisku Indexa. Firma pochodzi ze Szwecji. Są producentami drukarek, jednych z najlepszych na świecie w Braille'u. Przed panem mamy Indexa Everesta. Jest to, można powiedzieć, że pionowa drukarka, która drukuje w Braille'u, dedykowana do szkół, uniwersytetów i takich placówek publicznych. Zaraz obok w szafie wygłuszającej jest mniejsza wersja tej drukarki, tak zwana Basic. Ona jest do użytku codziennego z racji gabarytów. Drukarki są bardzo szybkie, ponieważ drukują około 300 stron na godzinę, czyli w godzinę wydrukujemy po prostu książkę. Oprócz tego mają bezpłatny software, który tłumaczy czarnodruk na Braille'a i można sobie sterować drukarką i zrobić w zasadzie wszystko i się dowiedzieć wszystko o drukarce z poziomu komputera. I z telefonu, bo można też działać na telefonie.
13: Co się w ogóle zmienia w drukarkach brajlowskich?
15: Znaczy, sam mechanizm drukowania się nie zmienia, dlatego że raz wymyślony jest niezawodny, oni raczej go udoskonalają, żeby drukował precyzyjniej, szybciej. Teraz aktualnie pracują na tym, że w momencie, kiedy wydrukujemy na papierze zwykły czarnodruk, wrzucimy go do drukarki, to w tym samym miejscu, w którym jest litera czarnodrukowa, będzie Braille, żeby się to nakładało, nie było, było w tej samej linii. Oprócz tego pracują jeszcze na kilku innych rzeczach, ale nie ma jeszcze premiery, więc nie za bardzo chcą zdradzić, co to będzie. Aktualnie najwięcej skupiają się na tym software'ze, żeby praca z drukarką była po prostu przyjemna, dostępna i szybka w obsłudze, żeby nie trzeba było tłumaczyć wszystkiego, robi się to automatycznie, można podpiąć kilka urządzeń mobilnych do jednej drukarki, a software wtedy Państwu powie, że drukarka jest zajęta, więc nie ma tutaj konfliktu interesów w trakcie drukowania i to jest ich główny prym teraz, żeby zająć się tym stroną technologiczną, logiczną, ale od strony administratora drukarki. Ta taka obsługa posprzedażowa, to wsparcie, taki helpdesk jest bardzo dobrze przemyślany, działają na czas i w momencie, kiedy coś się popsuje, bardzo rzadko się to dzieje, albo wcale, to w zasadzie pomoc jest od razu i możemy pracować cały czas na tych drukarkach.
11: Na łamach Tyflo Podcastu już jest odcinek na temat słuchawek firmy Axtel. Natomiast przedstawiciel tej firmy pojawił się również na konferencji Reha. Była tam prezentacja właśnie tych słuchawek, widziałem te słuchawki. No i przed nami chwila rozmowy z właśnie przedstawicielem firmy Axtel.
16: Mam na imię Rok Szwab i jestem przedstawicielem Axtela, czyli przedstawicielem sprzedaży Axtel. Jesteśmy polskim producentem profesjonalnych słuchawek. I również przedstawiamy nasz nowy produkt, to jest słuchawka dla niewidomych, niedowidzących. Jest to wyjątkowy produkt, posiada dwa kanały, czyli że w tym samym czasie można na przykład z aplikacji z desktopu dostać informacje, co się dzieje na ekranie, co się dzieje na desktopie i się poruszać, a równocześnie można na przykład odebrać telefon komórkowy, telefon stacjonarny i porozmawiać, prowadzić rozmowy. I to jest wyjątkowe urządzenie, które pomaga również przy pracy, czyli na przykład w profesjonalnych call centrach, gdzie można pracować i odbierać na przykład połączenia, bo my jesteśmy profesjonalnym, czyli producentem, który już od prawie 20 lat produkuje profesjonalne słuchawki, czyli call centrów, również dla osób indywidualnych, na przykład dla pracy domowej. No i ta nasza słuchawka, którą również pan tutaj widzi, jest bardzo intuicyjna. Można podłączyć trzy różne urządzenia równocześnie, czyli telefon stacjonarny, komputer i również telefon komórkowy. Słuchawka jest bezprzewodowa i to jest technologia DECT, ale można przez Bluetooth, za pomocą Bluetootha na przykład podłączyć telefon komórkowy do tej słuchawki. Czyli może mieć pan podłączony na przykład telefon stacjonarny, komputer z pomocą USB łącza i na przykład również z Bluetooth można podłączyć sobie telefon komórkowy. I jest taki przycisk na słuchawce, z którym można na przykład odbierać połączenia również ze słuchawki. I słuchawka ma zasięg do 200 metrów, także nie potrzebuje pan siedzieć obok tej bazy. Może się poruszać na przykład po domu, po biurze i normalnie rozmawiać, odbierać połączenia ze wszystkich tych urządzeń.
17: No i ktoś mówi, kurczę, super, to ja to kupuję, tylko za ile?
16: Teraz oczywiście jak najbardziej można produkt kupić. Produkt jest już dostępny, także bardzo zachęcamy, żeby każdy odwiedził również naszą dedykowaną stronę, czyli to jest słuchawka Prime X3 SE i cena regularna to jest 290 euro plus VAT. I to jest produkt polski, wyprodukowany w całości w Polsce. Cała technologia, rozwój tego produktu, który trwał 8 lat, również jest polski.
13: Czyli tak, mamy słuchawki, rzeczywiście, no takich standardowych chyba rozmiarów, jak te wszystkie słuchawki telemarketerskie, powiedzmy, na stacji dokującej. To jest w ogóle ileś kabelków widzę do tej stacji podłączonych. Jak rozumiem, to jest ten telefon stacjonarny.
16: Dokładnie
13: jakieś
16: tak.
13: Zasilanie, pewnie USB, podejrzewam. Tak. One się tu trzymają chyba magnetycznie.
16: Tak jest.
13: Jak gdzieś odbiera, to tak jak rozumiem, dźwięk, że te słuchawki się zdjęło jakby z tego czegoś. To jest pewna sygnalizacja. Tu mamy kilka przycisków, które służą pewnie do odbierania poszczególnych kanałów, czy co?
16: Dokładnie.
13: Jeżeli jakiś jest soft w komputerze, który służy do rozmów, to też można odebrać tą bazą tutaj, tak? Czy tak, jak to działa?
16: Tak, dokładnie tak. Pierwszy przycisk to jest telefon stacjonarny. Drugi przycisk to jest, czyli komputer. Trzeci przycisk to jest telefon komórkowy. I czwarty przycisk to jest opcja mute, czyli żeby wyciszyć mikrofon. I również, jeżeli pan nacisnę ten mute na przykład przez chwilę, i to jest dźwięk właśnie w przypadku, kiedy pan na przykład gdzieś odkłada słuchawkę, pan zapomniał, gdzie odłożył tą słuchawkę. Wtedy można za pomocą tego przycisku mute wyszukać tą słuchawkę. Ona oddaje taki specjalny dźwięk w takiej częstotliwości, żeby było można tą słuchawkę w pomieszczeniu znaleźć. Ona na przykład szuka i pan znajdzie tą słuchawkę, to można sobie po prostu z tym przyciskiem wyłączyć.
13: Czyli przyciskiem, który jest na lewej chyba słuchawce. Nie wiem, co z lewa?
16: Tak, to jest lewa, ale można również odwrócić, jeżeli pan bardziej pasuje, bo słuchawka nie odwraca, bo można ją odwrócić w drugą stronę i może być to również prawa strona, także...
11: Firma Altix ma, jak zwykle zresztą, na Recha najwięcej chyba stanowisk. To nie jest niczym specjalnie dziwnym. No i przed nami rozmowa z chyba kierowniczką, zdaje się, sklepu Altixu na ulicy Konwiktorskiej. Tutaj chyba po raz pierwszy, ale na pewno nie po raz ostatni, zapytam o druk 3D. I zobaczymy również, jakie zdanie ma na temat druku 3D ta pani. W ogóle o druk 3D tutaj będę pytał jeszcze w wielu rozmowach, w kilku rozmowach. Także posłuchajmy.
18: Nazywam się Anna Buga, jestem z punktu Altixu na ulicy Konwiktorskiej 9. Jestem teraz tutaj na wystawie Recha, na stanowisku rzeczy codziennego użytku, gry. Mamy tutaj, może zacznę tutaj od lewej strony, mamy tak warcaby, mamy też szachy takie stupolowe, zwyczajne, i mamy szachy mówiące, które są skomputeryzowane, można grać z komputerem, można grać z partnerem. Bardzo fajne te szachy są, polecamy bardzo. Chińczyka mamy, nową generację, grę mamy, która się nazywa Drabiny i Węże, tak?
13: Nowa generacja, znaczy, to polega na czym?
18: Po prostu nowy Chińczyk, inna plansza, inaczej wygląda niż poprzedni model. No i to właśnie nowość, mamy taką Drabiny i Węże, bardzo fajna gra, rzucamy kostką i jak jesteśmy bliżej głowy węża, to idziemy do góry, a jak jesteśmy bliżej ogona, to spadamy o te ileś tam wyrzutów kostką w dół, ile tam wyrzuciliśmy punktów. Mamy kółko i krzyżyk, też takie dotykowe, taką układankę a la puzzle województwa. Breloki do, jak zgubimy coś, takie keyfindery, żeby znaleźć klucze, na przykład przypinamy i możemy zagwizdać i wtedy znajdziemy na gwizd, brelok się odzywa i piszczy i znajdujemy klucze. Różne naklejki dotykowe, takie, żeby sobie oznaczać w domu różne rzeczy. Lupy powiększające, podświetlane, zegarki mówiące, zegarki brajlowskie. Bardzo fajny zegarek, taki dotykowy, magnetyczny Bradley. To pewnie już większość osób zna ten model. Na magnes jakby dwie kulki. Jedna kulka pokazuje godzinę na zewnątrz, a druga kulka trochę bardziej w środku pokazuje minuty. I jak przestawimy niechcący, dotykając, to kulki i tak wrócą na miejsce, bo to jest magnetyczny zegarek. Potem jeszcze z fajnych rzeczy takich mamy brelok do nauki Braille'a, płynomierz, czyli czujnik poziomu cieczy, mamy dwa rodzaje, wibrujący i bzyczący, taki drugi też bzyczący, ciśnieniomierze, wagi kuchenne, trzy rodzaje nawet, wagi łazienkowe, glukometr, ładowarkę do akumulatorków i chyba to całe nasze stanowisko już.
13: I ciekaw jestem, co, jak pani się zapatruje na to, że coraz więcej jest rzeczy, tu mówię w szczególności w kontekście tych gier, jakichś szachy, Chin czy coś takiego, coraz więcej pojawia się produktów, znaczy takich koncepcji, albo do samodzielnego wydruku 3D, albo już wydrukowane właśnie w technologii 3D. Czemu wybrać te rzeczy od państwa?
18: Wbrew pozorom, my mamy gry drewniane, robione ręcznie i mamy jakby one są dużo lepszej jakości i są bardziej wytrzymałe, więc tak z perspektywy czasu to myślę, że dłużej wytrzymają i się tak szybko nie zużyją i nie zniszczą.
11: Temat dostosowywania przestrzeni, czyli różne linie prowadzące, był na Recha reprezentowany przez kilka firm i fundacji, które się tym zajmują. I przed nami rozmowa właśnie z firmą S2 Projekt, która właśnie czymś takim między innymi, choć nie tylko się zajmuje, ponieważ tam jeszcze była pokazana mapa, nie mapa, trochę mapa, trochę coś takiego, interaktywna w każdym razie, która coś nam będzie mówić. A co konkretnie i jak wyglądała rozmowa z tej firmy, no to za chwilkę się przekonamy wszyscy.
19: Jesteśmy przedstawicielami firmy S2 Projekt, firmy, która zajmuje się dostosowywaniem przestrzeni pod kątem osób z niepełnosprawnością wzroku i nie tylko. W swojej ofercie mamy plany tyflograficzne, różnego rodzaju oznaczenia dla osób niewidomych i słabowidzących, które ułatwiają osobom z dysfunkcją wzroku poruszanie się w przestrzeni.
13: Coraz częściej się mówi o drukach 3D w kontekście tego typu planów. Skoro teoretycznie takie usługi istnieją, I co jest w takich planach tyflograficznych dedykowane takiego, żeby je wybrać?
20: Akurat

0: dokładna. Znowu plany, które by miały służyć dla osób niewidomych, pobrane z takich OpenStreetMaps, myślę, że nie byłyby dość czytelne dla osób z dysfunkcją wzroku. Dlaczego? Dlatego, że one mają naniesione też przy okazji dużo innych elementów, które mogą wprowadzać w błąd. Chyba, żeby tylko pobrać tylko i wyłącznie sam przebieg uliczek, sam przebieg, nie wiem, trasy. Poza tym same wydruki 3D, no nie wiem, czy jest to jeszcze w tej chwili aż na tyle opłacalne, żeby ktoś sobie poszedł do punktu, wydrukował daną mapę, no chyba, że już jest wielkim fanem tego, ale sam druk 3D jeszcze nie jest aż tak tani jak na przykład, nie wiem, wydruk atramentowy czy laserowy. Jeżeli chodzi o plany, tak jak w naszym wykonaniu 2D+, tak to nazwijmy, przede wszystkim właśnie nie robimy ich na drukarkach 3D, jest to specjalna technologia, która jest przede wszystkim trwalsza. Jeżeli są takie plany drukowane, mają być eksponowane gdzieś na zewnątrz, one są jeszcze dodatkowo zabezpieczane. Można też powiedzieć, że w związku z obecnie panującą modą na udostępnianie powstało wiele firm, firemek, które wcześniej nie miały w ogóle do czynienia z tego typu działalnością, ale się zabrali za to, bo są do wzięcia rządowe pieniądze i wychodzą takie patomapy, tak to nazwijmy, które są przede wszystkim nietrwałe. No chociażby tutaj można zauważyć plan tyflograficzny, gdzie na przykład poodpadały te elementy na przykład napisów brajlowskich, przez co same opisy w Braille'u są dość dziwne, delikatnie rzecz mówiąc, a nierzadko nieczytelne. Dlatego no, my tutaj kładziemy nacisk na jakość. Jest w Polsce kilka firm, które rzeczywiście się w tym specjalizują, ale niestety jeżeli chodzi o udostępnianie poprzez pozyskanie środków czy unijnych, czy rządowych, generalnie tutaj jest taki pewien czynnik patologiczny, że zawsze tutaj decyduje jednak cena. To jest taki finalny efekt przetargów. No i tutaj no, nierzadko firmy, które znają się na robocie i robią to dobrze i solidnie, no niestety odpadają, bo są te 300-400 zł droższe.
1: Głównie tworzymy dla różnych instytucji, muzea, centra kultury, szkoły średnie, szpitale, przychodnie. Wszystkie instytucje, które są ogólnodostępne. Jeśli ktoś by się do nas zwrócił prywatnie, żebyśmy mu coś wydrukowali, też jest to możliwe jak najbardziej.
0: Ponieważ nie wiem, czy pan zauważył, po pańskiej prawej ręce jest produkt, to jest innowacja. Tak. Tu w tej chwili pan dotyka obrazu Damy z Gronostajem. Jest to kopia obrazu, właśnie tak jak przed chwilą powiedziałem. Ona jest na tyle dobrze zrobiona, że jest odzwierciedlona pełna paleta barw. Czyli osoba słabowidząca może ją zobaczyć, może ją dotknąć, ponieważ struktura tego obrazu też jest wypukła. I to też nie jest druk 3D, tylko to jest nadal tak zwane 2D+, jednak mimo wszystko. Ale ten obraz jest na tyle ciekawie skonstruowany, że jeżeli ktoś ogląda ten obraz więcej niż jednym palcem, czyli tak jak standardowo osoby niewidome oglądają obrazy czy inne kształty za pomocą jednej ręki, ale kilkoma palcami, czy też nawet dwóch rąk, są w stanie zobaczyć mniej więcej, jak ten obraz w całości wygląda. Jeżeli nie jest pewien, co to jest za dany element, wtedy wystarczy dotknąć go jednym palcem, chwilę przytrzymać i obraz dokładnie powie, co to jest.
2: Tak, i powie dosłownie. Deep neckline
1: of the dress. Tutaj obok mamy właśnie...
2: To jest wersja angielska.
1: To jest wersja angielska, a obok jest wersja polska. Księga.
2: Szata Jezusa. Troszkę jest cichszy ten język polski.
1: Niestety nie możemy na razie podpuścić.
0: No tutaj borykamy się troszeczkę jakby z problemami technicznymi, ale też te obrazy nie mogą za głośno emitować dźwięku, ponieważ one są dedykowane do muzeów, do instytucji, jak na przykład tamten z Matką Boską Częstochową, jest to do obiektów sakralnych, więc wysoka głośność jest raczej też niewskazana. Ale właśnie tutaj innowacją jest to, że jest to nasza technologia, tylko my to posiadamy i tutaj akurat wynalazca, tak to nazwijmy, twórca tej idei właśnie poszedł w tej chwili, nie ma go przy nas. Tutaj on by mógł więcej o tym opowiedzieć, aczkolwiek na pewno nikomu nie zdradzi, jak to jest robione, ponieważ to stanowi mimo wszystko tajemnicę firmy.
2: Ja mam zawsze taki trochę problem z tymi wszystkimi tyflografikami, obrazami i tak dalej. To jest wszystko bardzo dobre do nauki, nie wiem, historii sztuki, architektury, no czegoś, co w przypadku osób niewidomych ma znaczenie raczej teoretyczne. Bardzo mi brakuje takich map, które przydałyby się w takim codziennym życiu. Chociażby No właśnie, chciałem tu dojść do Centrum Nauki Kopernik.

0: z metra. Jak? Nie ma mapy, nie, Warszawy, Krakowa. W Krakowie jest, nie wiem, książka, czytam. Ktoś pojechał z Nowej Huty na, nie wiem, Bronowice. Gdzie to jest? Pojęcia nie mam. Czy Państwo wiedzą, dlaczego takich map nie ma?
1: Kiedyś czytałem bardzo fajną książkę, 78 piętro, o człowieku niewidomym, który dokonał w życiu bardzo wiele, bardzo interesująca książka. I on tam między innymi też wspomniał, że pilotował samolot przy pomocy tabletu dla niewidomych. I być może na takich tabletach takie mapy byłyby możliwe, ale pamiętajmy jedno, że mapy dla osób niewidomych muszą mieć jednak określoną wielkość i przede wszystkim, no nawet ja sobie tak jakoś nie mogę tego wyobrazić, czy jeżeli ja bym miał iść po ulicy z laską czy z psem i z mapą, no ja muszę, żeby trzymać mapę, używam jednej ręki, żeby ją odczytać drugiej ręki, no i brakuje przede wszystkim rąk. I no ja nie ukrywam, że jeżeli ja się poruszam w obcym miejscu, jednak korzystam z nawigacji w telefonie.
0: Wie Pan, nawet mi nie do końca o to chodzi, żeby iść z mapą, tylko na przykład chociażby jadę do Nowego Miasta, bo chcę się tam przeprowadzić, tak? No niech to będzie Warszawa, powiedzmy Warszawę dobrze znam. I teraz z takiej mapy mogę przed przeprowadzką dowiedzieć się, że Żoliborz jest na północy, Bielany też, Ursynów jest na południu, Wolas na zachodzie, Progaz na wschodzie, tak? I powiedzmy, że jeżeli ktoś mi mówi, że jeżeli powiedzmy mam jechać na przystanek X, on mówi, to jest na Pradze, nie mam zielonego pojęcia, tak? No bo skąd mam to wiedzieć? Mając wcześniej mapę i mogą się zapoznać z taką podstawową chociażby topografią Warszawy i powiedzmy wiedząc, że dobra, mamy dwie nitki metra, północ-południe, wschód-zachód, tak? I jakby już mam jakiś taki podstawowy pomysł, że jadąc powiedzmy na południe, no to pewnie gdzieś na Ursynów, pewnie gdzieś na Żoliborz. Jeżeli to jest jakby przez środek Warszawy, to idzie, tak? I powiedzmy, już mam jakieś takie punkty zaczepienia, bardzo zgrubne, ale jednak, jadąc w Nowym Mieście, gdzie ja w ogóle jestem w tym mieście? I jeżeli, powiedzmy, mam trzech znajomych, którzy mówią, ja mieszkam w tej dzielnicy, ja mieszkam w tej, ja mieszkam w tej, czy to są dzielnice sąsiednie, czy na trzech różnych końcach miasta?
1: Generalnie tak naprawdę da się stworzyć każdą mapę, bo są technologie różne, już mamy na tyle rozwiniętą technologię, że możemy zrobić wszystko, czy my, czy inne firmy konkurencyjne, ale trzeba liczyć się przede wszystkim z tym, że to są duże koszty, ponieważ nasze technologie, oprócz tego, że są trwałe, no to jednak też mimo wszystko kosztują. Można sobie rzeczywiście pójść wydrukować takie plany 3D, ale tak jak wspomniałem, pobierając sobie mapę z OpenStreetMaps, my mamy ileś tych ścieżek, ileś tych ulic, więc i tak najpierw tą mapę trzeba by przede wszystkim obrobić, wyciąć to, co jest niepotrzebne, a dopiero wtedy można by rzeczywiście zabrać się za tworzenie takiej mapy. I pamiętajmy, że mapa dużego miasta miałaby no dość pokaźne rozmiary i tu by trzeba jakoś sensownie to podzielić, jak są robione atlasy świata, że na jednej karcie mamy to, na jednej to, na jednej to. Nawet widziałem mapy morskie brajlowskie, to jest też bardzo ciekawe rozwiązanie. Ale pamiętajmy, żeby odtworzyć daną powierzchnię, ta mapa musi być odpowiednio zeskalowana. Żeby osoba niewidoma była w stanie ją odczytać, ona musi być duża. Tak jak mamy czcionki brajlowskie, jeżeli ktoś, jakiś genio z firmy Krzak, sobie zeskaluje czcionkę brajlowską, zrobi ją ileś razy mniejszą, bo jemu się nie zmieści na tabliczce, osoba niewidoma tego nie rozczyta. A osoba widząca, ale tu są kropeczki, to tego, no fajnie, dla nas to będzie nieczytelne. Więc tutaj zawsze należy pamiętać właśnie o skalowaniu. Jeżeli, tak jak powiedziałem, chcielibyśmy mapę dużego miasta, mapa musiałaby być naprawdę duża.
0: Tu jeszcze widzę jakieś tabliczki, jakieś tutaj plany. To jak rozumiem, to jest po prostu no to, co Państwo mogą tu zrobić. Co to jest? To też jest jakiś kawałek?
1: To jest pineska, to jest, tym tworzymy pola uwagi.
0: Okay.
1: To, co czuje osoba niewidoma pod stopą. Takie punkty są najczęściej stosowane wewnątrz budynków. Te stalowe, wszyscy, właściwie większość użytkowników, słuchaczy waszego podcastu, myślę, że na pewno spotkała się z takimi właśnie punktami uwagi, czy w stacjach metra, czy też na dworcu centralnym, czy innych obiektach, chociażby właśnie PKP.
0: Kiedyś, pamiętam, czytałem, był jakiś taki artykuł, że w czasie deszczu to jest bardzo śliskie.
1: Moim zdaniem, jeżeli ktoś chce psa uderzyć, zawsze kija znajdzie. Tutaj, myślę, nigdy nie będzie genialnego rozwiązania. Prosty przykład. Jeżeli idziemy do galerii handlowej, zmywają podłogę. My o tym nie wiemy. Dla ludzi widzących jest informacja, uwaga, ślisko, mokra podłoga, czy tam mokra nawierzchnia. bo jest akurat zmywana. I tutaj myślę, można stosować różne tworzywa, ale pamiętajmy, że nawet samochody się ślizgają na mokrej jezdni. Tego pewne rzeczy po prostu fizycznie nie da się przeskoczyć. To akurat są pineski stalowe, stal jest gładka, no to wiadomo, że te buty czy tak czy siak już słabo ma taką przyczepność do stali. Można stosować tworzywa bardziej porowate, ale pamiętajmy, że te bardziej porowate będą się szybciej zużywać.
0: Czy ktoś widział już laskę za 2,5 tysiąca złotych? Ponad chyba 2,5 tysiąca złotych. Jeżeli nie, no to może sobie za chwilkę posłuchać rozmowy z przedstawicielem firmy, która takie laski właśnie produkuje. Jest to kolejna rozmowa przeprowadzona w języku angielskim, więc tutaj znowu postarałem się to ze wsparciem sztucznej inteligencji przetłumaczyć. No nie jestem profesjonalnym tłumaczem, ale no spróbowałem zrobić to w taki sposób, żeby no nie było do jakichś wielkich przekłamań. No i znowu syntezator mowy tutaj posłuży za głos tłumacza.
2: Przebyliśmy długą drogę z Hanoweru w Niemczech do Warszawy. To moja pierwsza wizyta w tym mieście i muszę przyznać, że to piękne miasto, jest niesamowite. Jest takie zielone, z rzeką i ludźmi. Przyjechaliśmy tu, aby zaprezentować naszą długą, białą laskę, którą nazywamy IO. Jest używana tak jak przez ciebie, przez osoby niewidome lub niedowidzące, aby samodzielnie poruszać się po świecie, cieszyć się niezależnością i wolnością. Historia białej laski jest naprawdę wspaniała. Została wynaleziona przede wszystkim jako znak bezpieczeństwa przez młodą panią w Paryżu w 1931 roku. To ona pomalowała laskę na biało. Nazywała się Guy Dabermont. Pod koniec II wojny światowej w Ameryce pan Hoover, Edgar Hoover, opracował długą laskę i technikę jej użytkowania, którą nazwano techniką Hoovera. Oba te aspekty są niezwykle interesujące w kontekście tego produktu. Jako projektant przemysłowy interesuję się różnymi produktami. Tutaj widzimy podwójną funkcję. Z jednej strony znak. Znak bezpieczeństwa oznaczający, że jeśli ktoś w ruchu drogowym zobaczy osobę z białą laską, powinien wiedzieć, że to osoba niewidoma lub niedowidząca i powinien zadbać o bezpieczeństwo w ruchu. Powinien uważać. Musi upewnić się, że sytuacja będzie bezpieczna dla wszystkich. To idea znaku, więc biała laska jako znak. Z drugiej strony to narzędzie taktylne. To twoje narzędzie do odnajdywania drogi. To narzędzie bezpieczeństwa i to jest wspaniałe połączenie, które sprawia, że to jest naprawdę fascynujący przedmiot. A jako projektant przemysłowy, jak już mówiłem, mam ogólne zainteresowanie produktami, mam własne studio i projektujemy dla różnych firm różne rodzaje produktów. Jednak biała długa laska jest wyjątkowa i robię to teraz razem z moimi dwoma partnerami już od ponad 10 lat. Myślę nawet, że to może być nawet 18 lat. Założyliśmy firmę White Cane, zdaje się, jakieś 15 lat temu. 3 lata temu wprowadziliśmy na rynek naszą białą laskę IO. Więc to wciąż dość nowe. To pierwszy raz, gdy prezentujemy IO poza granicami Niemiec. To wspaniała premiera. Wielkim zaszczytem dla nas jest, że zostaliśmy zaproszeni na te targi. Tak, myślę, że to wspaniałe. Nasze stoisko odwiedziło bardzo wiele osób. Przeprowadziliśmy właśnie warsztaty z instruktorami orientacji przestrzennej z okazji IMC 18, które również odbywa się teraz w Warszawie. To wspaniałe połączenie. Wydaje mi się, że tutaj jest wielu instruktorów mobilności. Przetestowali IO. Jestem przekonany, że produkt ten zyskuje coraz większą popularność, co pomaga w jego promocji. Nowym aspektem naszej długiej białej laski jest jej niezwykła lekkość. Jest naprawdę lekka. wykonana została z włókna węglowego, włącznie z rękojeścią. Nasza laska składa się z trzech segmentów, więc masz trzy części, które można złożyć razem. Po pierwsze, musi być lekka, ponieważ chodzenie lub bieganie z długą białą laską to rodzaj sportu wydajnościowego. I jak wszyscy wiemy, sport wydajnościowy wcale nie jest zdrowy. A wręcz przeciwnie, obciąża nasze ciało, a waga stanowi problem. Jeśli pomyślimy o długiej dźwigni przed nami i nią machamy, przesuwamy ją z prawej na lewą i z powrotem, robiąc to wiele razy, to oczywiście obciążamy ciało przez lata. Nie stajemy się lepsi z wiekiem i tak dalej, i tak dalej. Aby grać w tę grę tak długo, jak tylko możemy, waga stanowi kluczowy czynnik. Minimalna waga to najlepsze, co można zrobić dla swojego ciała, bez wątpienia. Drugi aspekt to ergonomiczna rękojeść, która oferuje różne rodzaje chwytów dla użytkownika. W efekcie masz zrelaksowaną dłoń i nadgarstek, co jest niezwykle ważne, jeśli pomyślimy o tym, jak długo jesteśmy w ruchu. Następnie mamy super elastyczny element między pierwszym a drugim segmentem. Wyobraź sobie, że ktoś ci staje na białej lasce lub wbiegasz pod samochód, czy coś w tym stylu. Wtedy laska reaguje elastycznie, super elastycznie, żeby być precyzyjnym. Ulega w pewien sposób ugięciu, ale gdy ciężar znika, prostuje się automatycznie. To brzmi trochę jak magia, ale widzimy, że osoby, które mają kontuzje, powiedzmy problemy z nadgarstkami, bóle w łokciach, ramionach, plecach, wybierają IO2 i odczuwają mniejszy ból albo już go w ogóle nie mają. Dzięki tej decyzji, dzięki korzystaniu z IO. To interesujące. Tak, jesteśmy teraz, jak mówiłem, 3 lata na rynku i to jest to, co doświadczyliśmy. To jest to, co otrzymaliśmy jako informacje zwrotne. A także były osoby, które zostawały w domu, ponieważ nie były w stanie utrzymać swojej laski ze względu na wagę. A dzięki IO wróciły na ulicę. Znam przykład 82-letniej pani ze Szwajcarii, która nie ruszała się z domu, a potem poznała IO. Teraz wróciła na ulicę, mając już swoją drugą laskę, a pierwszą naprawiliśmy i teraz ma dwie. To było naprawdę wspaniałe, gdy jej pierwsze IO przyszło do nas. Możesz znaleźć to na naszej stronie internetowej www.whitecane.com. Whitecane jednym słowem. Mamy sklep internetowy, wysyłamy na terenie Unii Europejskiej, więc oczywiście także do Polski. Cena to 599 euro. Wiem, że to nietypowa cena dla białej laski, ale warto zastanowić się nad jej użytecznością i korzyściami, jakie przynosi dla zdrowia. Myślę, że warto zainwestować pieniądze. Pomyśl o tym, ile kosztują okulary lub inne urządzenia medyczne. A przynajmniej sugeruję, spróbuj tego. Widzimy, jak już powiedziałem, że chodzenie lub bieganie z długą laską to rodzaj sportu wydajnościowego. Dlatego potrzebujesz dobrego sprzętu.
0: Laska rzeczywiście dosyć ciekawa. Rączka ma rzeczywiście coś taką nietypową. Na początku jest, powiedzmy, że prosta. Potem się lekko wygina ku górze. Też ten przekrój jest taki dość nietypowy. No to się rzeczywiście dość tak wygodnie trzyma. Ono ma takie zakrzywienie trochę jak na dłoń. Idę sobie. Laska jest rzeczywiście bardzo lekka. I rzeczywiście się wygina, no tak w 2/3 powiedzmy. Gdy się składa tę laskę, ja się bałem, że nie ma na górze ta laska żadnego sznurka, gumki, niczego. Nie wiem, jak się to wiesza, okej, okay, ale natomiast jak się to składa, najpierw trzeba złamać rączkę i potem się składa tą drugą końcówkę i tam są takie magnetyczne, no to się na magnes trzyma. On nie jest jakiś super mocny, ale na tyle mocny, że to się w sumie trzyma. Natomiast jak to powiesić na czymś, to ja nie mam pojęcia.
2: Oferujemy również pętlę na IO. A teraz coś się zmieniło.
0: Tutaj nie ma takiej klasycznej gumki. Gumka jest na dole tej rączki. Dlaczego? Dlatego, że jak się tę laskę złoży, to dół rączki staje się jej górą. No, nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć. W każdym razie no jest okej. Okay. Teraz to jest takie silikonowe coś, ale dość szerokie. Taka taśma silikonowa, tylko że ta taśma jest na jakiejś części rozcięta. Po co? Żeby na przykład włożyć tu sobie mały palec i gdy trzymam sobie mały palec w tym czymś, mogę tę laskę gdzieś tam sobie, ona sobie wisi na tym i mam w gruncie rzeczy no, w dwie ręce prawie, że wolne, powiedzmy. No, nie są tak do końca wolne, ale no, zapłacić można, telefon przytrzymać można, nie wiem, coś tam jeszcze można zrobić. No z tą laską, więc to jest takie dość fajnie zrobione i ta taśma, żeby też się tak nie dała, to jest takie kółeczko, przez które mogę sobie tę końcówkę przewlec i ona się bardzo ładnie trzyma. Ona nie dynda się tak za laską. Także no, to jest kilka takich fajnych dosyć pomysłów. Rączka jest coś jakby plastikowa, ale tam na górze jest jakaś guma, nie wiem. No to jest jakieś takie gumoplastik. No ciekawe. Ale cena zaporowa.
2: Nie możesz wkładać ręki przez pętlę. To jest naprawdę istotne, ponieważ widziałem tak wiele osób, które wkładały ręce przez pętlę swoich lasek. To jest takie niebezpieczne, takie niesamowicie niebezpieczne, ponieważ pętla się nie złamie. To, co się złamie, to twój nadgarstek, może twoja ręka zostanie zraniona i tak dalej, i tak dalej. Dla wszystkich, którzy teraz mnie słuchają, proszę, proszę, proszę, proszę, naprawdę nie wkładajcie ręki przez pętlę.
0: Jeszcze raz, jestem w sklepie, no, w punkcie sprzedażowym Altixu i ciekawa rzecz, to są szachy niby zwykłe. Pionki są...
3: W tej chwili jest uruchomiona gra z komputerem. Rozgrywka.
0: Okej, okay. No to ją trochę zepsułem.
3: Nie, to nie szkodzi. Gra się zapisuje, także wszystkie ruchy są do odtworzenia.
0: Mamy pionki magnetycznie tu przymocowane, no i w momencie, gdy ja sobie podniosę jakiś pionek, nie wiem, bierze.
4: Biała bierze. A1.
0: I ją położę z powrotem. Bezsensowny ruch.
4: A5.
0: Tak, i teraz powiedziało mi, co zrobił komputer. Tak, oczywiście, no, przełożyć figury muszę komputera ręcznie zapewne, oczywiście. Dokładnie. Natomiast jest to dosyć ciekawa rzecz. Duże są dosyć te figury. W ogóle ta szachownica jest taka, no, konkretna raczej.
3: Widzę. 52 na 52 cm, waga nieco ponad 6 kg.
0: No właśnie. To raczej nie jest przenośna historia, no ale jest. I to się na fajnie trzyma te pionki. To raczej nie ma takiej opcji, żeby to przewrócić specjalnie.
3: Raczej nie, specjalnie na pewno. Tak, nie. Specjalnie tak, ale no tak. Niechcący na pewno nie da się.
0: Tak, to w każdym razie to jest dużo no, pewniejsze rzeczywiście niż takie wkładane w dziurkę. No, fajnie, ciekawa rzecz. Pozostajemy w temacie białych lasek i teraz przed nami rozmowa z przedstawicielem dość znanej i przez wielu lubianej firmy Ambutech i nieco mniej znanej, choć chyba zdobywającej nasz rynek firmy Conde de Renda albo marki Conde de Renda, nie wiem dokładnie. W każdym razie, co nowego w laskach tychże firm?
5: Witam serdecznie. Jesteśmy na stoisku Ambutecha oraz Conde de Renda, czyli przedstawiamy białe laski dla osób niewidomych oraz no, wszystko to, co dzieje się dookoła lasek, czyli etui, pokrowce, końcówki wymienne dla różnych użytkowników. I taką nowością do tego, co było w latach ubiegłych, jest na przykład laska firmy Ambutech. Laska, która jest laską składaną, ale wyposażoną dodatkowo w teleskop dla tych użytkowników, którzy na przykład narzekają na to, że bardzo często na przykład nadgarstki czy staw łokciowy jednak jest obciążony uderzeniami laską o coś, przypuśćmy wystający krawężnik czy wystające elementy z powierzchni. Pod rękojeścią tej laski umieszczony jest po prostu dość długi teleskop. Laska wtedy nam pracuje przy uderzeniu w jakąś...
0: Amortyzator.
5: Dokładnie tak, działa jak amortyzator.
0: Rzeczywiście widziałem, to się tak no, z 10-15 cm potrafi schować.
5: Potrafi się schować, tak, potrafi się schować na, nawet na 20 cm, czyli chroni nam użytkownika. Ja się dziwię, że tak późno dopiero pojawiły się tego typu nowości akurat w białych laskach, bo tak na dobrą sprawę, że już od kilkunastu lat słyszę, od, szczególnie od użytkowników, którzy korzystają z pomocy białej laski już wiele, wiele lat, że no, po tylu latach użytkowania rzeczywiście te stawy, czy nadgarstkowe, czy staw łokciowy potrafi być trochę bardziej obciążony. Więc uważam, że jest to fajny ruch, ciekawy kierunek. Dodatkowo są końcówki, do których już chyba zdążyliśmy się przyzwyczaić, czyli końcówki obrotowe, marshmallow czy kule. Natomiast akurat firma Com de Derenda pokazuje znowu białą laskę wykonaną z aluminium lotniczego, która wyposażona jest w kilka różnych końcówek wymiennych, nawet końcówki drewnianej. Akurat z drzewa egzotycznego, które ma być bardziej odporne na ścieralność.
0: Ale to bardziej niż te standardowe końcówki.
5: Dokładnie tak. Aczkolwiek teraz Państwo i użytkownicy białych lasek może pewnie o tym wiecie, że nie, na przykład firma Ambutech już od kilku lat wprowadziła końcówki, które wyglądają identycznie, ale możemy kupić końcówkę do laski, która jest wykonana z tworzywa, które jest bardziej wytrzymałe właśnie na ścieranie. Wyglądają dokładnie tak samo, natomiast materiały, z którego są wykonane, są materiałami no, bardziej odpornymi na ścieranie.
0: Natomiast też widziałem kilka takich bardzo nietypowych końcówek. Końcówka na jakiś śnieg, tak?
5: Dokładnie. Są też końcówki, które szczególnie...
0: To jeszcze wytłumaczę. To na śnieg to jest no, ogromne. To jest plastikowe koło, średnicy jakieś, nie wiem, kilkunastu centymetrów. Ile to może być? No z 15 centymetrów.
5: Jest to średnica 15 centymetrów. Wygląda jak dysk. Laska nie utknie nam po prostu w śniegu. Ona się jakby ślizga po powierzchni śniegu. Ale jest też inna zimowa końcówka, którą możemy założyć na białą laskę. To jest to metalowa końcówka z kolcami i to już jest bardziej końcówka również na śnieg, ale również na warunki takie jak oblodzenia, tak, na lód. Także są to rzeczywiście nietypowe końcówki, ale cieszą się zainteresowaniem na całym świecie. No generalnie one są produkowane przez firmę Ambutech i wykorzystywane szczególnie właśnie w Kanadzie, ale na polskim rynku, na europejskim rynku one również cieszą się powodzeniem.
0: No i też jest laska taka teleskopowa, to znaczy ona składana chyba z czterech części i ta najwyższa część ma też taki element no właśnie też takiego teleskopu, ale który nie ma pracować przez cały czas, tylko jest blokada, którą się zdejmuje ona z podrączką i można tę rączkę wysunąć na jakąś tam wysokość i po prostu zwiększać, zmniejszać długość laski. W zależności od potrzeb.
5: Dokładnie tak, jest to laska, można powiedzieć, uniwersalna, czyli no szczególnie na przykład nie wiem, wśród młodzieży, która ten wzrost będzie się zwiększał na etapie rozwoju, możemy sobie tą laskę po prostu kilka centymetrów wydłużyć bądź skrócić, jeżeli będzie taka potrzeba i zrobić z niej po prostu laskę informacyjną. Jest też oczywiście taka możliwość.
0: No i są jakieś takie ciężkie, które są bardzo ciężkie, no podobno pancerne.
5: Pancerne, to są te, o których powiedziałem na początku, laski wykonane z aluminium lotniczego. Jest to laska, która no, jest uznawana za laskę, tak jak pan słusznie powiedział, pancerną, czyli taką, która no, raczej jest niemalże niemożliwe, żebyśmy ją uszkodzili, złamali czy skrzywili.
0: Z drugiej strony to jest naprawdę ciężka laska.
5: Dokładnie tak, dlatego nie dla każdego. Nie dla każdego. Przecież wiadomo, że osoby młode albo osoby o wątłej posturze niekoniecznie będzie to dla nich dobry wybór, ponieważ ta laska będzie fizycznie dla nich za ciężka.
0: Od kilku lat temat inteligentnego domu nieśmiało, ale gdzieś tam się przebija od czasu do czasu w różnych mediach, na łamach Tyflo Podcastu też. No a przed nami rozmowa z przedstawicielem firmy Gerda, która to firma wyprodukowała smart zamek do drzwi. Zamek, który można otwierać, zamykać przy pomocy aplikacji na telefon. No, firma chwali się jakąś tam dostępnością, która została wprowadzona. Rozmowa co prawda odbyła się no, z dzisiejszej perspektywy już niemal rok temu, ale no, przynajmniej można posłuchać, jak wtedy wyglądało właśnie podejście firmy, jak ona się prezentowała na Recha. Także przed nami rozmowa z przedstawicielem firmy Gerda.
6: Dzień dobry, Marcin Blankart, firma Gerda, firma no, dość znana w Polsce wszystkim, którzy mają zamki, drzwi, no to Gerda jest dosyć znanym producentem krajowym i od jakiegoś czasu oferujemy również inteligentne rozwiązania, czyli inteligentne zamki. do otwierania po prostu naszych mieszkań. Produkt, który tutaj prezentujemy, czyli zamek Teddy, jest po pierwsze w 100% produktem polskim, zaprojektowanym i produkowanym w Polsce, a oprócz tego no, zaprojektowanym przez inżynierów Gerda, w związku z czym z pełną dbałością o bezpieczeństwo naszych drzwi. Zamek Teddy może być operowany ręcznie, bo zakładamy go jak gałkę na wkładkę zamka, tam gdzie ewentualnie mamy klucz albo mechaniczną gałkę, to zakładamy ten zamek, w związku z czym od strony zewnętrznej drzwi w zasadzie drzwi pozostają bez zmian, mamy nadal zwykłe drzwi z dziurką na klucz, natomiast od środka mamy to rozwiązanie nowoczesne, więc też jakoś nie przyciąga dodatkowo niepotrzebnej uwagi. Zamek możemy operować ręcznie, możemy operować nim z przycisku, który ma, i możemy również operować nim z poziomu aplikacji.
0: Ale tu nie widzę dziurki na klucz.
6: Jest tutaj klucz wsadzony od zewnątrz. Tylko tu mam jeszcze naklejoną nakładkę, bo akurat ten drugi zamek, który prezentujemy, taka wersja Teddy Go, jest zamkiem, który możemy montować na klucz, ale albo na wkładkę, albo wręcz przykleić go do szyldu. Także nawet jak wkładka nie wystaje spoza szyld, to też go możemy zamontować. To a propos montażu, od razu dodam, że my zawsze zalecamy, żeby wkładka była z tak zwanym bezpiecznym sprzęgłem, a to znaczy, że jeżeli mamy z jednej strony wsadzony klucz, żebyśmy mogli wsadzić klucz z drugiej strony i nadal operować tą wkładką. Niestety większość wkładek w Polsce sprzedawanych z drzwiami to są wkładki takie ze zwykłym sprzęgłem, czyli jak wsadzimy klucz z jednej strony i go zasprzęglimy, czyli przekręcimy, to już z drugiej strony klucza nie wsadzimy. A to w razie jakiejkolwiek awarii powoduje, że no niestety nie jesteśmy w stanie się dostać do tego mieszkania przy pomocy klucza. Cały jak gdyby widz polega na tym, że od zewnątrz zawsze możemy awaryjnie kluczem się dostać.
5: I stąd a to nie zmniejsza bezpieczeństwa?
6: Wręcz podnosi, to znaczy wie pan, zmniejszać bezpieczeństwa drzwi, no nie, no bo od zewnątrz cały czas mamy tą samą wkładkę, która jest pierwotnie, więc bezpieczeństwo drzwi zostaje na tym samym poziomie, które dał nam producent tych drzwi. Natomiast wkładka montowana od środka, oczywiście mamy do niej dostęp poprzez radio, czyli akurat w tym wypadku łączymy się po protokole Bluetooth, ale to jest połączenie szyfrowane, protokołem TLS 1.3 z 256-znakowym kluczem asymetrycznym na serwerach firmy Microsoft. Bełkot techniczny, ale pokrótce powiem tak. Dokładnie tym samym protokołem koszyfruje się transfery bankowe, internetowe, przekazy, płatności przy pomocy Apple'a czy przy pomocy płatności Google'a. Także jeżeli nie boimy się płatności internetowych, nie boimy się płacić telefonem, to ta aplikacja jest równie bezpieczna. A ja zawsze mówię tak. Na pewno elektroniczne zabezpieczenie jest dużo lepsze i trudniejsze do złamania niż mechaniczne przedarcie się przez te drzwi, a złodzieje przeważnie jak się włamają, to przez okna, a nie przez drzwi, więc naprawdę w żaden sposób nie obniża nam poziomu bezpieczeństwa, który już mamy. Stoi koło pana pan Jan Gablik tutaj, dzień dobry, z którym współpracujemy, żeby była jak najbardziej dostępna. Znaleźliśmy, znaczy właśnie pan Jan znalazł w niej kilka błędów, które musimy poprawić, i wtedy te wszystkie aplikacje czytające będą z powodzeniem obsługiwały naszą aplikację, a sama w sobie, panie Janie, łatwa w obsłudze?
7: Czy dosyć intuicyjna. Raczej dość intuicyjna. Z Androidem jest trochę słabiej, z iOS-em jest dobrze, a w ogóle chcemy jakby nagrać o tym podcast z zamku, bo mamy taką instalację w Laskach i przymierzamy się jej do rozszerzenia. Tam też mamy klawiaturę i wszystko, także będziemy chcieli taki materiał nagrać obszerny, który jakby zaprezentuje ten produkt jakby od początku, tak? Na początek dostępności, proszę bardzo, jako jedyni tu mamy ulotki z Braille'em. Znaczy ja to jestem tylko tak jakby ojcem, że tak powiem, który tu mąci.
6: Pomysł.
7: Zaczęło się od tego, że potrzebowaliśmy otwierać budynek dla gości zdalnie i po researchu wybraliśmy zamek Gerdy, a teraz tutaj męczymy panów z Gerdy, żeby poprawić i tą dostępność, żeby było to fajne, przyjazne rozwiązanie. Zobaczyć system można w różnych miejscach, jak ktoś będzie w Warszawie, w Laskach, to mamy zainstalowany i tam na wszelkie pytania jesteśmy w stanie odpowiedzieć.
0: Przechodzimy z parteru na pierwsze piętro Centrum Nauki Kopernik, bo na pierwszym piętrze wystawiały się fundacje. i inne organizacje pozarządowe. No i zaczynamy od Fundacji Prowadnica. Troszkę tu się zmienił dźwięk, brzmienie tych wszystkich wywiadów, bo tutaj zdobyłem w końcu możliwość nagrywania odrobinę bardziej przystosowanym do tego sprzętem. Także proszę się nie zdziwić, że za chwilkę będzie troszkę inaczej słychać głos. No tak czy inaczej, Fundacja Prowadnica. W ogóle to było jedno z ciekawszych stanowisk, dlatego że wyglądało to mniej więcej tak. Pracująca drukarka 3D. Na stołach ileś różnego rodzaju produktów właśnie wydrukowanych w tej technologii, w technologii 3D. I to można powiedzieć, to taki twórczy nieład. Trochę szaleństwa w tym wszystkim było. No i trójka przedstawicieli tej fundacji opowiada o tym, co się tam działo przy akompaniamencie, choć cichutkim, ledwo słyszalnym, pracującej tam, rzeczywiście pracującej drukarki 3D. Ja trochę widziałem tej drukarki i właśnie zaczynamy rozmowę od takiego kawałka opisu tej drukarki, jak ja sobie oglądam i tam Dawid Pieper pokazuje mi troszeczkę tę drukarkę. Także to jest między innymi jeden z tych powodów, dla których czasem warto tak konferencję odwiedzić samodzielnie, no bo z nagrania nie wszystkiego można się dowiedzieć.
8: Tutaj jest sobie wyświetlacz, panel kontrolny i przyciski. Tu jest filament, on tak wisi na niej. Tu jest żyłka filamentu, która wchodzi do ekstrudera, który się rusza i wytłacza ten filament na stół. No w tej chwili on ma 230 stopni Celsjusza i to wcale nie jest bardzo duże jak na tę drukarkę.
9: No też nie widać.
10: I właśnie, co ciekawe, nie widać nawet jak się te druki zdejmuje ze stołu, bo one momentalnie stygną, więc w momencie, kiedy ona się zatrzymuje, to już jesteśmy tak naprawdę w stanie, przynajmniej przy niektórych materiałach, od razu zdjąć druk. Przy niektórych musimy troszkę odczekać, bo to zależne od temperatury topienia się tego materiału. Ale z takiego, które drukujemy najczęściej, to jesteśmy w stanie po prostu od razu zdejmować druki i, no i wykonywać nowe.
8: Tak, tu w tej chwili drukowana jest akurat tabliczka, tabliczka z napisem Fundacja Prowadnica zresztą. No to drukarka sobie radzi, myśmy tutaj próbowali odrukować stateczek, tylko statek drukował się bardzo dobrze, bo do momentu, kiedy niestety no, przyszła grupa niewidomych i zaczęła bardzo wszystko oglądać i na tyle tutaj to było oglądane, że stół się ruszał i drukarka w pewnym momencie się zbuntowała.
9: Macie tu sporo różnego rodzaju produktów, widzę, jakieś plansze do czegoś, jakieś kubarytmy, jakieś milion różnych rzeczy.
8: No właśnie to jest wcale niedużo, bo tak mniej więcej 1/4 mniej więcej tego, co mogliśmy wystawić, bo ten stół jest ograniczony, więc tak się zastanawialiśmy, co jest najciekawsze do pokazania.
10: Powierzchnia stołu roboczego jest ograniczona i w drukarce, i również tutaj natomiast mamy różne rzeczy.
8: Tu jest na przykład Chińczyk, to jest taki mały Chińczyk, bo dostaliśmy polecenie od niewidomych, żeby zrobić małego Chińczyka. Więc robiliśmy małego Chińczyka.
10: Mamy skrable.
11: Pionki są oznaczone kolorami i
8: kształtem. Bo on jest na pokrywce stoi, bo on jest w ogóle zamykany, to jest taka pokrywka fajna. I my bardzo wiele gier tak projektujemy, zobacz, że jest sobie pokrywka i ona się nakłada na grę. Nietrwałość druku 3D jest dość dużym mitem. Ja drukuję 3D się częściej w tej chwili już do samolotów. Dosłownie jakiś miesiąc temu NASA pokazała specjalny stop do drukowania 3D, oczywiście bardzo specjalistyczny, który będzie wykorzystywany do tworzenia elementów silników rakiet, które muszą wytrzymać temperaturę około 2000 stopni Celsjusza. To zależy typowo od materiału, z którego się projektuje.
10: Tu masz tabliczkę, która jest drukowana, o ile wiem, z PLA, na której masz Braille'a, masz czarnodruk i masz QR kod.
9: I to sztywny taki plastik.
10: Tak, to jest normalny plastik. Tu masz wydrukowane etui do iPhone'a z gumy. To jest takie normalne, jakbyś miał etui. Natomiast to...
9: Jak ze sklep.
10: Tak, natomiast to jest z nylonu. Nie złamiesz tego. A jakbyś się, no może jakbyś się postarał.
11: Musiałbyś się postarać. Musiał...
9: Ale to się trochę wygina, w sensie to jest takie coś między plastykiem a gumą.
11: Wygiąć możesz, ale bardzo ciężko jest je złamać.
10: Ciężko jest mu zrobić jakąś krzywdę.
9: To się wygina, ale dość trudno się wygina, ale się wygina.
11: Ale to
9: raczej niż łamie.
10: Oczywiście, że jeśli weźmiesz sobie na przykład fragment naszego domina, takie coś, i to jest zrobione z PLA, o ile pamiętam.
8: Tak,
10: to jest dosyć cienkie. No więc jeśli się uprzesz, prawdopodobnie to złamiesz, tylko że jak dostaniesz zabawkę w sklepie, która ma mniej więcej tę samą grubość, to się złamiesz, dlatego że no jest z plastiku. Natomiast nie jest to materiał, który jest mniej trwały, zwłaszcza że na przykład jak drukujesz na nim z Braille'a, to jest jeden fragment plastiku, więc nie jesteś w stanie zazwyczaj tych kropek uszkodzić w bardzo prosty sposób albo ich zetrzeć, ponieważ one są jakby częścią całego wydruku, tak? Jedyne co, no to trzeba pamiętać o tym, że nie każdy materiał się nadaje do wszystkiego, bo na przykład PLA może być używane jak najbardziej w budynku, natomiast niezbyt się nadaje na słońce, bo ono ma dosyć niską temperaturę odkształcenia. My wiemy to, więc jeśli na przykład ktoś zamawia dla nas, od nas tabliczki, które są w budynku, to nie ma problemu, mogą być z PLA, ale jeśli mają być narażone na warunki atmosferyczne różne, no to już na przykład proponujemy ABS, któremu się absolutnie nic nie stanie.
9: Widzę, że te wszystkie wiesz, konto mierze, Chińczyki,
10: tak.
9: Tabliczki, to jest właśnie głównie ten taki plastik, który się najbardziej pęka.
8: Jeżeli mówimy na przykład o grze planszowej, która będzie używana w domu, to ona musi mieć tylko taką trwałość, która nadaje się do jej używania, czyli ja muszę mieć pewność, że ją składam do plecaka, coś i ona mi nie złamie się, ale ona nie musi być odporna na temperaturę 130 stopni Celsjusza i promieniowanie ultrafioletowe, no bo ona nie musi znieść takich warunków.
9: Takie może głupie pytanie, bo skoro można drukować z trwałszego, to czemu tego nie robić?
8: Cena, po prostu cena. My tutaj chodzi o to, żeby ta cena była jak najniższa, na przykład nylon, którego pokazywaliśmy tu i mamy też tabliczki z nylonu, takie typowo właśnie pokazowe. To jest już materiał bardzo przemysłowy. Z nylonu się wykonuje elementy na przykład w maszynach. To jest materiał po pierwsze bardzo drogi i mówimy tu o cenie często nawet 3 razy większej niż przy standardowym plastiku. Po drugie bardzo trudny w druku, wymagający dość specyficznego środowiska, specyficznego podejścia, środków, które wpływają na adhezję, czyli przylepność tego materiału i tak dalej. Więc zważywszy na trudność materiałową, no to jest pierwszy argument. No i drugi to jest mimo wszystko biodegradowalność. My staramy się drukować z materiałów, które są biodegradowalne. To nie są plastiki ABS, które niestety nie są biodegradowalne. Jeżeli tylko możemy robić z materiałów typu PLA, typu właśnie drewno, to staramy się wybrać taki materiał.
10: Natomiast jeśli ktoś zamówi inaczej, jeśli ktoś życzy sobie dostać z innego materiału...
8: No tak, no wiadomo, albo jeżeli na przykład wiemy, że dany materiał się nie sprawdza, tak?
10: Jeśli mamy grę taką jak Scrabble i chcemy wydrukować przykładowo planszę i jeśli wiemy, że przy jej składaniu, bo jest składana z 4 części ze względu na wielkość stołu roboczego drukarki, jeśli wiemy, że przy tym składaniu ta plansza by się uszkadzała, to wiadomo, że wydrukujemy ją z materiału, który jest trwalszy, ponieważ wiemy, że no to jest jakby konieczne, żeby to była trwała gra, która nam zostanie i będziemy mogli sobie z niej spokojnie korzystać i ją rozkładać i składać. Więc mamy różne materiały do różnych zastosowań.
8: Pokażę Ci, przepraszam, że Wam przerwę, ale pokażę Ci, bo właśnie skończył się druk. I jak zobaczysz ręką...
9: To jest tabliczka, która została wydrukowana między innymi... Kiedy ja tu byłem i sobie chodziłem tu.
8: Jak widać, jakość tej tabliczki troszeczkę zostawia do życzenia, no bo jesteśmy w trudnych warunkach, ale da się odczytać.
9: Ale da się. Mhm. I ona jest taka, widzę, przyczepiona w zasadzie do tego stołu. I to się skończyło, jak rozumiem, przed chwilą jakoś.
8: No taka. Właśnie teraz.
9: I to mimo wszystko da się dotknąć normalnie. Nie jest coś takiego, że to jest, nie wiem,
8: Tak.
9: Czy coś.
8: Tak, bo ona dość szybko stygnie. Gdybyśmy drukowali z takich bardzo wysokotemperaturowych materiałów, w rodzaju właśnie na przykład ABS-u, nylonu, no to byśmy musieli poczekać.
10: Zwłaszcza, że stół wtedy też jest bardzo gorący. A przy takim materiału jesteśmy nawet w stanie dotknąć stołu i kiedy wiemy, że dysza jest daleko od nas, możemy delikatnie sprawdzić, czy z drukiem jest wszystko w porządku, ręką, po prostu dotknąć go.
8: No to trzeba tylko się nauczyć, gdzie można dotykać, a gdzie nie. Tutaj z innych ciekawostek patrzę, że to jest kopia monety, powiększonej, bardzo powiększonej monety, którą bił Bolesław Chrobry, pince z Polonia. To jest jedna z najstarszych znanych monet. No myśmy ją skopiowali, powiększyliśmy ją bardzo i wykonaliśmy to dla Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
10: Kółko jest jak płyta CD?
8: Kółko jest dokładnie jak płyta CD, to jest dokładnie 12.
10: To możesz sobie sprawdzić. Natomiast wpadliśmy też na to, żeby zrobić po prostu zwykłą 2-złotówkę, bo w muzeum możesz zobaczyć, jak wyglądały stare monety, a potem sobie przypomnieliśmy, że no aha, okej, ale nie wiem, jak wyglądają nasze. Te, które zawsze mamy, bo nie możemy ich zobaczyć w takim powiększeniu i zrobiliśmy 2-złotówkę.
8: My możemy wycenić filament, wycenić prąd, ale najważniejszym kryterium jest nawet nie materiał czy prąd, tylko czas niestety. A mówi się, że czas to pieniądz, bo ten czas druku jest bardzo duży. Taka moneta się drukuje, o ile ja dobrze pamiętam, chyba 8 godzin. No więc dziennie zrobimy tylko 3 takie na jednej drukarce. Miesięcznie maksymalnie 90. Więc no to jest duża wada.
10: Więc często na przykład jakiś wydruk nie jest drogi, jeśli chodzi o filament, nawet nie aż tak, tylko właśnie o to, że na przykład jest kolorowy, z wielu filamentów naraz, zajmuje dużo czasu i dlatego wtedy ta cena się podnosi.
8: Ten broczek też jest dość ciekawy, bo tu jest Braille, czarnodruk i kod QR.
10: Czyli w momencie, kiedy na przykład dostajesz klucz w hotelu, mógłbyś mieć taki braloczek i pod kodem QR, nie wiem, opis, gdzie masz to w pokoju, albo numer do recepcji, albo cokolwiek.
8: W 2021 roku taki projekt, on został nazwany Właściwe Drzwi. Myśmy nieodpłatnie przekazali 585 tabliczek do 10 różnych miejsc. Tam się był konkurs, się zgłaszały różne instytucje, że potrzebują takich tabliczek. Myśmy wybrali 10 i przekazaliśmy tabliczki. I ja właśnie w kwietniu kontaktowałem się z tymi instytucjami w sprawie trwałości tych tabliczek. I ja dostałem informację, że na ten moment z tych 585 tabliczek ani jedna się nie uszkodziła. A to już dochodzi do półtorej roku już jest.
10: Często spotykaliśmy się też z opinią, że Braille nie powinien być drukowany 3D, bo wychodzi bardzo ostry. Natomiast w momencie, kiedy zrobiliśmy odpowiednią liczbę testów i zorientowaliśmy się, jak go drukować lepiej, okazało się, że jest to nie tylko metoda taka tańsza, ale także może być efektywna i trwała, tak jak tutaj powiedzieli.
8: Też nasz rynek osób niewidomych jest dość specyficznym rynkiem, bo nie jest jego priorytetem odkrywanie do końca nowości. Może to dziwnie zabrzmi, co powiem, ale ze względu na bardzo małe zainteresowanie, no bo osób niewidomych przecież jest niewiele, osób niedowidzących może troszkę więcej, ale to mówimy wciąż o bardzo malutkim rynku, nie do końca muszą opłacać się nowe badania i odkrywanie nowych technologii, zwłaszcza że cena tutaj jest bardzo podyktowana bardzo niskim popytem. Więc nie do końca badanie tych nowości jest opłacalne.
10: Cieszymy się też, że możemy jakby pokazać, że niewidomi mogą to robić samodzielnie, bo wydawało się, że po pierwsze jest to gorące, po drugie jak projektować 3D, jak to na pewno jest grafika. Okazało się, że i obsługa techniczna, ale też jeśli ktoś włoży odpowiednią ilość pracy, modelowanie jest możliwe samodzielnie. Także cieszymy się też, bo to jednak jest kolejna rzecz, którą możemy wykonywać. Tak?
11: No i nam też zależy na tym, żeby ten druk 3D się rozpowszechnił, dlatego mamy program, który się nazywa, projekt, który się nazywa...
8: First Point. Kiedy myśmy zaczynali testy druku 3D, bardzo często słyszeliśmy krytykę tego, że tabliczki właśnie drukowane 3D, zwłaszcza oznaczenia na drzwi, się nie sprawdzą. Myśmy zaczęli to bardzo badać. Tak jak mówiłem, te oznaczenia już w wielu miejscach trafiły. I bezpłatnie, i w ramach współpracy komercyjnej i tak dalej. I stwierdziliśmy, że trzeba to trochę wypromować, bo w tej chwili koszt takich oznaczeń na drzwi jest zaporowy. I myśmy rozmawiali z wieloma instytucjami, które mówiły, nas nie stać na takie tabliczki. I oczywiście są różne PFRONy, są dofinansowania dla samorządów, jest ten program dostępny samorząd, można w ramach tego programu uzyskać dofinansowanie na oznaczenia na drzwi. Ale tu się pojawia kolejny problem, bo po pierwsze znowu mówimy o cenie, która jest regulowana bardzo odgórnie w oderwaniu od realiów, a po drugie o sytuacji, w której powiedzmy, że mamy jakiś urząd, który sobie zrobi takie oznaczenia, ale mija rok, mijają dwa lata, te oznaczenia się zmieniają i koszt tych oznaczeń nie dostanie dofinansowania, skoro dopiero co dwa lata temu je dostał, a przecież nie wyda tylu pieniędzy, ile kosztują te tabliczki, a mówimy naprawdę o ogromnych cenach. Więc myśmy stworzyli projekt First Point, żeby promować samodzielne drukowanie 3D tych oznaczeń. Stworzyliśmy taką pracę dość szeroką, program do tego, pracę naukową omawiającą drukowanie Braille'a i staramy się teraz interesować tym programem w celu rozpowszechnienia tego, że na przykład teraz każda szkoła praktycznie ma drukarkę 3D. Dlaczego nie może sobie sama wydrukować oznaczeń w ramach projektu edukacyjnego, bo wydrukować gminie, powiatowi? W tej chwili jeszcze nie będę podawać nazw, ale już wiemy o paru instytucjach, które do tego projektu dołączą.
11: Każdy, kto ma drukarkę 3D i nieco wiedzy, może sobie samodzielnie wydrukować oznaczenia w alfabecie Braille'a, a nawet jeżeli nie ma tej wiedzy, to też naprawdę udostępniliśmy wszystko po to, żeby jak najlepiej ten Braille wyglądał, ale nawet jeżeli ktoś nie ma wiedzy, to my oczywiście pomożemy i powiemy, sprawdzimy, czy ten Braille, który jest wydrukowany dobrze.
8: Tak, na stronie projektu 3dpoint.tech przez CH, 3dpoint.tech. Są też wszystkie informacje, cała dokumentacja, przykładowe zdjęcia. No tam jest dość dużo tych materiałów.
11: Chcemy, żeby jak najwięcej osób mogło z tego realnie skorzystać, dlatego udostępniamy wszystko to, co robimy.
9: Dużo z tych rzeczy, które tu są, można sobie...
11: Oczywiście.
10: Można, tak. Można. Tylko warto przeczytać najpierw w jaki sposób ewentualnie można się do nas zgłosić, tak, i my też położymy. Szkolimy albo doradzamy w takiej sprawie.
8: Natomiast tak jak mówiłem, tu też wiele zależy od drukarki, bo są drukarki i drukarki są sprzęty o lepszych parametrach i gorszych parametrach, więc też niestety nie każda drukarka poradzi sobie ze specyfiką tych zadań.
10: Pozdrawiamy słuchaczy, zapraszamy na naszą stronę prowadnica.org i tam możecie sobie poczytać o tym, co robimy i możecie również zamówić jakąś grę w naszym sklepie, ale też zapraszamy na Facebook i tam wrzucamy różne aktualności i dzielimy się z wami różnymi ciekawostkami z naszego działania, ale też z tego, co nas spotyka i związanego ze środowiskiem. Także zapraszamy również tam.
12: A teraz Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina
0: który, nie wiem, czy stworzył, czy w jakimś sensie patronuje jakiejś wystawie dotyk sztuki. Zresztą o tej wystawie tutaj będzie w tej rozmowie. Tutaj Państwo też przywieźli ze sobą kilka rzeczy, które można zobaczyć na tej wystawie. Ta wystawa już się dawno co prawda skończyła, natomiast podejrzewam, że nie jedna tego typu inicjatywa jeszcze przed nami, więc no, też myślę, warto posłuchać, co taki uniwersytet przygotował. Być może będą jakieś kolejne w tej dziedzinie projekty.
12: Reprezentujemy Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Sztuk Pięknych. Przyjechaliśmy z projektem Dotyk Sztuki, Touch of Art, który został przez nas założony w roku 2019. W chwili obecnej prezentujemy drugą edycję projektu. Jego głównym założeniem jest przybliżenie dostępu do kultury osobom niewidzącym, słabowidzącym oraz poszerzenie percepcji osób widzących. Na co dzień w muzeach czy w galeriach spotykamy bardzo rzadko obiekty artystyczne, generalnie dzieła sztuki, które są w pełni dedykowane osobom poprzez dotyk. Czyli osoby, które nie widzą, no nie zobaczą. I żeby to dzieło poznać, to dotyk jest najlepszym narzędziem. Co prawda w muzeach, w galeriach są stosowane tyflografiki, ale ten odbiór nie jest wtedy pełny. Jakby naszym założeniem było to, aby przygotować obiekty w pełni haptyczne, czyli takie obiekty, które będzie można poznać przy użyciu przede wszystkim zmysłu dotyku, ale również zmysł węchu, słuchu czy nawet smaku, jak najbardziej może być pomocny. Czyli można w nasze obiekty się wtulić, można ich posłuchać, a nawet posmakować. Tutaj nie prezentujemy wszystkich prac, ale na przykład mamy pracę, która się nazywa Sweet Art, złożona z 780 czekoladek, które można sobie odwinąć i finalnie zjeść. Okay. I te czekoladki są później uzupełniane. Więc ten kontakt jest bardzo bezpośredni, no i bardzo też pełny.
0: A to jest, bo tu widzę jakieś takie, nawet nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc.
12: Totki, czyli tykalne obiekty doświadczalne, małe formy, bo może pan wziąć taką formę w dłoń. Ta forma dzieli się na dwa mniejsze elementy, można sobie to rozdzielić. Tak, tutaj mamy magnes, dół jest przygotowany z drewna wygładzonego, a góra jest wydrukowana na drukarce 3D. Mamy na tych obiektach tykalnych prążki. Mamy różnego rodzaju zakamarki, dziureczki, które zachęcają do tego, aby te malutkie obiekty penetrować, ale również rozdzielać, łączyć je ze sobą, bo to są elementy wymienne, byle tylko góra połączyła się z dołem.
0: Czyli można dowolną górę z dowolnym dołem jakoś tam połączyć. To jest taka trochę zabawa, trochę kreatywna, trochę na wyobraźnię, trochę coś tego typu.
12: Tak, trochę taka też terapeutyczna.
0: Czy to jest, powiedzmy, dedykowane dla dzieci, czy niekoniecznie?
12: Ja myślę, że dzieciaki świetnie będą się bawiły, poznając te prace, ale to są generalnie dostosowane do wszystkich grup wiekowych. Czyli zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci tego typu obiektami mogą się posługiwać. Oczywiście, jak każde dzieło sztuki, do jednego odbiorcy trafi bardziej, a do innego mniej. Ale mamy tak dużo obiektów, że myślę, że każdy znajdzie coś czym się zainteresuje.
0: Czyli możemy zaprosić do Lublina.
12: Do Lublina 1 czerwca o godzinie 18 w Centrum Spotkania Kultur będzie premierowa i zarazem pełna odsłona drugiej edycji naszego projektu. Będzie co można zobaczyć rzeźby, obiekty artystyczne, instalacje, a nawet i obrazy przestrzenne i wszystkie prace poznawane właśnie poprzez dotyk oraz inny zmysł.
0: I od 1 czerwca będzie tam można przyjść, czy będą konkretne terminy, w których...
12: 1 czerwca do 20 czerwca w godzinach otwarcia galerii. Poniedziałki są zamknięte, ale pozostałe dni tygodnia są otwarte. Udało nam się wywalczyć dostęp bezpłatny, bo zazwyczaj tego typu wystawy galeryjne są biletowane, ale ze względu na społeczny charakter projektu wstęp jest bezpłatny, można przechodzić wiele razy.
13: Stoi pan przed takim obiektem płaskim, trochę przypominającym obraz, natomiast jest to krosno tkackie, takie prawdziwe krosno tkackie, z nanizanym na to są nici, motki nici, które również w niektórych miejscach mają całe szpule, więc to jest taka opowieść o warsztacie tkacza, o warsztacie osoby zajmującej się tkaniną artystyczną. Autorka Natalia Ślizowska jest projektantką kostiumów i zajmuje się właśnie sztuką tkaniny, sztuką ubioru.
0: Więc tutaj to jest duże, prawdziwe, drewniane, ogromne, ogromna instalacja, ogromne.
13: Ogromny warsztat.
0: To ma nie wiem ile, z półtora metra, nie wiem, z półtora na półtora metra, coś koło tego, tych nici. To są rzeczywiście bardzo dużo.
13: Myślę, że jest tutaj kilometry nici. One zwieszają się takimi,
0: bo
13: takimi wiązkami właśnie.
0: Tak, te wiązki to są grube jak mój kciuk, może nawet trochę grubsze. I tych wiązek to jest bardzo dużo, to dziesiątki tego jest tutaj. I te motki są rzeczywiście, te kłębki to są też jakieś...
13: To są właśnie szpule.
0: To jest taka drewniana rzeczywiście szpula. I to tak wygląda w praktyce, znaczy to tak rzeczywiście wygląda, to nie jest jakieś udawane.
13: Nie, myślę, że to jest wycinek taki skomponowany właśnie przez artystę, rzemieślnika, osobę, która doskonale zna ten warsztat, która używa go na co dzień. I tutaj niektórzy odbiorcy okazali się zaznajomieni z bliżej z warsztatem tkackim, rozpoznawali elementy i tej maszynerii i tutaj tych materiałów, które zostały użyte w tej pracy. Także bardzo się miło opowiada o niej, bo jest taka bardzo, bardzo namacalna.
0: Po rozmowie tutaj jeszcze był opis jednej z rzeczy, która została przywieziona na konferencję. A teraz kolejny uniwersytet, tym razem Uniwersytet Warszawski i znowu druk 3D. Więc znowu kilka pytań na temat tej technologii, kilka eksponatów czy modeli, które zostały tutaj przywiezione, można było zobaczyć na wystawie, no i kilka oczywiście moich pytań na temat tego wszystkiego.
14: Dzień dobry, jesteśmy z Uniwersytetu Warszawskiego, pracujemy na co dzień w Biurze do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami. W ramach biura działa od jakiegoś czasu laboratorium map i modeli dotykowych. I dzisiaj tutaj wystawialiśmy nasze modele, które od samego początku projektujemy, drukujemy i to, co uda nam się wymyślić i opracować, następnie udostępniamy w naszym serwisie. Adres serwisu to jest www.cewis.uw.edu.pl i na tej stronie można sobie te modele wyszukać, pobrać za darmo i wydrukować bądź na swojej drukarce, bądź komercyjnie na rynku. No może pan zgadnie, co to jest?
0: O, nie mam pojęcia. Nie, ja jestem kiepski.
14: Powiem tam, że z przodu jest taka
9: jakiś
14: trąbka.
9: Sześć nóg.
14: Tak, sześć długich nóg.
9: Jakieś dziwne skrzydła, nie
14: tak,
9: wiem.
14: A z przodu ta najdłuższa, nie. Taka trąbka, która wystaje, to jest trąbka, którą to zwierzątko nam wbija i wysysa naszą
0: komar?
14: Cenną krew. Tak.
0: To tak wygląda komar?
14: Tak wygląda komar. Mniej więcej oczywiście na tyle, na ile pozwoliła nam technologia, bo na przykład te czułki, które ma z przodu, powinny być...
0: I jak rozumiem, to faktycznie na skrzydłach ma taki...
14: Ma takie żyłki. One są jakby... Skrzydła komara są przezroczyste i w środku biegną takie żyłki.
0: Po raz pierwszy widzę komara.
14: Właśnie takie rzeczy staramy się robić, które z założenia są właśnie albo zbyt małe, albo zbyt duże, żeby...
0: To jest raczej w celach edukacyjnych. Jakby to raczej, jak rozumiem, państwo nie skupiacie się na rzeczach, nie wiem, użytkowych z jakiegoś powodu, tylko raczej edukacja, tak?
14: Tak, zdecydowanie. No też tak jak mówiłam, działamy w ramach uniwersytetu. Z założenia też tworzymy jakieś rzeczy, które naszym studentom są przydatne w procesie edukacji, ale nie tylko, bo też chcemy właśnie udostępniać rzeczy, które będą przydatne też na wcześniejszych etapach edukacji. No, mamy na przykład różne puzzle, robimy też gry, które mają też na celu trochę oswajanie z grafiką dotykową, bo różnie z tym bywa, nie zawsze jak się podsunie od razu na przykład taki plan czy mapę, to ona będzie czytelna, a myślę właśnie, że jak troszkę oswoimy przy pomocy gier, puzzli, to później się to przełoży. Robimy plany, to też są druki 3D. Jakby wszystko, co robimy, robimy od początku do końca tak naprawdę w technologii druku 3D, czyli i podstawy tych planów, i plany właściwe, i nadruki brajlowskie. Teraz naprawdę ta branża się mocno rozwinęła i rozwija cały czas. Po pierwsze jest bardziej dostępna już cenowo, bo tak naprawdę za kilkaset złotych można kupić drukarkę 3D, to jest raz. A dwa, to jest też cała masa materiałów. Są materiały, które mogą nam imitować drewno, kamień, mogą być domieszkowane metalami. Także no naprawdę jest wiele możliwości, jeśli czyli chodzi o trwałość.
9: Czyli
14: też.
9: Co, to tak. Nic, jakiś taki,
14: będziemy się starali obalić. Bo chcemy robić też plany, które będą ogólnodostępne, no i na przykład na zewnątrz. Będziemy przygotowywali taki plan na przykład naszego ogrodu botanicznego, który chcielibyśmy, żeby stał przed wejściem. Więc będziemy się starali zrobić wszystko, żeby one były jak najbardziej trwałe i odporne na warunki pogodowe. No i na dziesiątki rąk, które będą oglądały te plany. No i chcielibyśmy, żeby też powstała taka baza rozwiązań. Po pierwsze i taka baza

0: co można tam zobaczyć?
1: To jest takie rozbudowane stoisko wydawnictwa Trzecie Oko, czyli prezentujemy tutaj bardzo różnorodne publikacje, głównie poświęcone tematyce i zagadnieniom osób niewidomych i niedowidzących. Są to publikacje w druku transparentnym, czyli Braille i czarnodruk, druk powiększony, czarnodrukowe książki, audiobooki o zróżnicowanej tematyce. Tak naprawdę z tych publikacji może skorzystać każdy, dlatego że część z tych książek wykorzystywaliśmy na przykład podczas realizowanych projektów i były przekazywane do przedszkoli, do szkół jako taki materiał edukacyjny. Korzystają z nich rodzice dla swoich dzieci, organizacje pozarządowe, tak naprawdę wszyscy mogą z tego coś wynieść. Może kilka takich przykładów książek, które tutaj akurat prezentujemy. Obrazy widziane trzecim okiem, wierszowanki dotykanki, są na przykład książki Ich Trzecie Oko, czyli taka powieść dotycząca zagadnienia życia osób niewidomych. Jest na przykład, co tu jeszcze? Mamy Świat opisywany dźwiękiem, czyli taka publikacja o audiodeskrypcji, jak właściwie deskrybować wydarzenia sportowe, opisywać zabytki, przybliżyć eksponaty w muzeum, czyli obrazy widziane trzecim okiem, obrazy, które gdzieś hen uciekły. No jest tego naprawdę bardzo, bardzo, jak słychać z tych tematów i tytułów, bardzo różnorodne spektrum.
2: Tu są też obrazki, przynajmniej w niektórych tych, takie dotykowe obrazki.
1: W tej chwili ogląda pan wyjątkowy album. On był wykonany w ramach jednego z projektów, ale cieszy się ogromnym powodzeniem. To jest na plastiku. Wykonane są ryciny, które mają za zadanie... Ten album ma pokazać, że właściwie każdą grafikę jesteśmy w stanie pokazać osobie niewidomej, ponieważ w tej chwili ogląda pan plan tyflograficzny. Do tego jest, na kolejnej stronie jest budowla. Tutaj są figury szachowe.
3: No różnego rodzaju.
1: Tam są oczywiście jeszcze płatki śniegu, bo wydaje się, że płatek śniegu jest jednakowy. Każdy płatek ma różną strukturę i wygląda inaczej. To też można pokazać w taki sposób niewidomym. Właśnie tutaj w tym jest taka książeczka, to jest akurat z muzeum Dobranocek, Kożołek Łatołek. Czyli postacie z bajek, które w tej chwili...
3: Rysunki.
1: Tak, a do tego jest opis w druku transparentnym, czyli Braille i czarnodruk o tej postaci, bo jak się okazuje, to już część z tych postaci jest dla dzieci mało znana. Teraz dzieci mają innych bohaterów bajek. Mamy Plastusia, mamy Smurfy, mamy Gucia, Maję i Gucia. W naszych tyflopunktach fundacji, które są w każdym województwie, mamy może nie wszystkie te publikacje, ale duża część z tych prezentowanych tutaj książek i w Braille'u, i w druku transparentnym, i z rycinami jest tam dostępna, więc można tam pójść i oglądnąć na miejscu. Na pewno możemy takie książki wypożyczyć i gdzieś tam do szkoły, przedszkola, czy gdzieś tam przekazać i też na jakiś czas zostawić do wykorzystania i oglądania. Mieliśmy taki projekt, na przykład ja jestem z oddziału w Opolu Fundacji. Mieliśmy projekt, gdzie realizowaliśmy je w szkołach i przedszkolach i za udział w tym projekcie, za to, że mogliśmy z dziećmi się spotkać, takie warsztaty przeprowadzić, jak w ogóle korzystają z pomocy naukowych, jak się bawią, jak się uczą osoby niewidome, dzieci niewidome, te szkoły dostawały takie książki na własność, czyli mogą je wykorzystywać na godzinach wychowawczych, kiedy po prostu potrzebują. Także te książki są coraz bardziej dostępne i gdzieś tam można z nich na pewno skorzystać i do nich dotrzeć.
0: Zostało nam jeszcze kilka stanowisk. Znowu wracamy do firm na dół i teraz będzie głównie Altix, choć nie tylko. Na początek takie stanowisko, na którym znajdują się różnego rodzaju telefony, bardziej lub mniej dedykowane dla osób niewidomych, jakieś powiększalniki, ClearReader, no i też opis tych urządzeń, które pewnie część już zna. No i kilka moich pytań o to, czy te urządzenia w czasach, no było, nie było ogromnej dostępności smartfonów, jednak dla większości przynajmniej ludzi, OCR-ów na te smartfony i tak dalej, na ile takie urządzenia mają jeszcze sens, przynajmniej według przedstawicieli

0: firmy. Także myślę, że warto znać perspektywy różnych osób, nawet jeżeli się z nią nie zgadzamy, no to też warto wiedzieć, co myślą inni na ten temat, zwłaszcza, że my możemy też czasami nie dostrzegać potrzeb niektórych grup osób.
1: Moje imię i nazwisko Mateusz Guzik. Na co dzień pracuję w oddziale Altixu we Wrocławiu. W tym momencie znajdujemy się przy stanowisku, na którym znajdują się pomoce dotyczące możliwości syntezy dźwiękowej określonych tekstów. Tutaj po mojej lewej stronie znajduje się urządzenie, które nazywa się Clear Reader. Ono umożliwia nam zrobienie zdjęcia danego drukowanego tekstu i przetworzenie tego tekstu na mowę syntetyczną. Dzięki temu osoba niewidoma ma możliwość czytania książek, dokumentacji i innego rodzaju różnych dokumentów. W dalszej kolejności znajduje się również podobne urządzenie. Jego nazwa to Smart Reader. Ono również działa dosyć podobnie. W tym roku zostanie ono wprowadzone do naszej oferty na stałe. Również posiada możliwość syntezy dźwiękowej, czyli zrobienia zdjęcia, przetworzenia tego na tekst i stania się dostępnym dla osoby niewidomej. W dalszej kolejności znajdują się takie urządzenia jak Milestone 312 oraz Orion Plus. Są to dyktafony, również odtwarzacze książek mówionych, wyposażone w funkcje dostępu do internetu, do kalendarza. Dzięki tym urządzeniom osoba niewidoma, słabowidząca ma możliwość odtwarzania różnego rodzaju książek. Trzeba mieć świadomość tego, że osoby z niepełnosprawnościami, bo nie chcę tutaj się tylko zawężać do tego grona, mają różne potrzeby. Nie zawsze są to osoby na tyle sprawne i zdolne do obsługi telefonów na Androidzie czy na iOSie. Oczywiście telefony z iOS-u są od samego początku w pełni dostępne dla osób z dysfunkcją głównie narządu wzroku, ale jeśli osoba ma trudności z obsługą tego typu urządzeń, to ma możliwość, jeśli oczywiście nie potrzebuje dostępu do internetu, do Facebooka, do Messengera, a jest miłośnikiem książek, czy też odczuwa potrzebę stworzenia krótkiej notatki, może wykorzystać właśnie takie dużo prostsze niż zaawansowany telefon urządzenie. I tak jak wspomniałem, ono posiada możliwość automatycznego pobierania książek. Myślę tutaj o urządzeniu Orion za pomocą połączenia z siecią Wi-Fi. Jeśli użytkownik posiada konto w bibliotece zbiorów dla osób niewidomych, może sobie takie książki bezpośrednio na ten odtwarzacz pobierać. Chciałbym jeszcze powiedzieć o telefonach. Pierwszy z nich to jest bardzo popularny wśród osób niewidomych, niedowidzących i również seniorów model BlindShell Classic 2, który oferuje możliwość dźwiękowego wybierania kontaktów, odczytywania wiadomości, każda funkcja tego telefonu. Oprócz tego również
2: ogromny. Znaczy ogromny, no bez przesady, ale większy. Jeden w ogóle malutki.
1: Tak, to są dwa telefony tej samej firmy, firmy Capsys. Jeden telefon to jest telefon Mini Vision, a drugi telefon to jest w tym momencie najbardziej rozbudowany i zaawansowany telefon, który działa jak zwykły smartfon, Smart Vision 3. Jest możliwość obsługi tego urządzenia za pomocą klawiatury fizycznej, jak i też za pomocą określonych gestów dotykowych.
2: Czyli taki pomost między takim smartfonem zupełnie dotykowym, a takim telefonem powiedzmy z klawiaturą fizyczną.
1: Obie te funkcje i użytkownik już w zależności od własnych preferencji może sobie wybrać, w jaki sposób obsługiwać to dane urządzenie. Oprócz tego to, o czym wspomniała wcześniej moja koleżanka, posiadamy tutaj takie urządzenie jak Sunuband, czyli opaska, którą parujemy sobie z telefonem. Ona ułatwia nam orientację w przestrzeni, czyli wykrywanie różnego rodzaju przeszkód. Osoba niewidoma, niedowidząca, która porusza się z taką opaską, dostaje sygnał wibracyjny i dzięki temu dostaje informację, że przed nią znajduje się jakaś przeszkoda, czy też musimy w danym momencie wzmocnić swoją czujność, bo czeka na nas jakieś niebezpieczeństwo. Oprócz tego ciekawym rozwiązaniem, to może będzie ostatnia rzecz, o której opowiem, jest urządzenie ColorStar. To urządzenie rozpoznaje do około 1500 różnych odcieni kolorów. Dodatkowo te kolory można ze sobą porównywać, a oprócz tego urządzenie jest wyposażone w czujnik sztucznego światła, więc dzięki temu osoba niewidoma jest w stanie określić, czy w mieszkaniu, w pomieszczeniu, w którym się znajduje, jest zapalone światło i czy to światło należy zgasić.
2: Coraz więcej jest usług cyfrowych. M-Obywatel, tak? Czyli mogę sobie dowód osobisty wbić do telefonu. I to zaczyna być już powoli traktowane na równych prawach jak zwykły dokument po prostu. Rozkłady jazdy, aplikacje bankowe. I czy te smartfony, znaczy te telefony tu, jak Smart Vision, tudzież Blindshell, czy na tych telefonach da się tego typu usługi, myślę, bo tego będzie coraz więcej?
1: Jak najbardziej słusznie pan zauważył, że jest coraz więcej tych usług dostępnych. One również niejako wynikają z tego, że ustawa o zapewnieniu dostępności w dziale zatytułowanym, dedykowanym dostępności cyfrowej, między innymi wymaga dostosowania urzędów, administracji publicznej i różnych samorządów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. I właśnie te rozwiązania, jak między innymi platformy Apple'a, usługa Obywatel, powoli stają się coraz bardziej powszechne. Odpowiadając na pana pytanie, czy tego typu usługi możemy obsługiwać na tych telefonach, w przypadku modelu Blindshell Classic 2 odpowiedź może być problematyczna, bo ten telefon oczywiście umożliwia dostęp do internetu, ale w bardzo ograniczonej formie. Jest on dosyć specyficzny. Jeśli chodzi o telefon Capsys Smart Vision 3, tak jak wspomniałem, jest on w tym momencie najbardziej zaawansowanym telefonem i w pełni umożliwia korzystanie ze wszelkich aplikacji, nie tylko usług dedykowanych do obsługi spraw urzędowych, ale również do płatności mobilnych, do komunikacji, do dokonywania przelewów i wiele, wiele oczywiście innych opcji, więc w pełni jest to możliwe na tym urządzeniu.
2: A czy te aplikacje zewnętrzne to też można klawiaturą zewnętrzną, czy tą fizyczną sterować, czy tam już tylko ekran dotykowy?
1: Tak, tak, oczywiście. Oczywiście. Te panele, jeśli chodzi o dotyk, no to wiadomo, działa to na zasadzie zwykłego smartfonu, przesuwamy to za pomocą dotyku, a jeśli chodzi o fizyczną klawiaturę, to między innymi ten joystick umożliwia nam przeskakiwanie pomiędzy poszczególnymi elementami. Jest to bardzo proste i intuicyjne, więc przeciętny użytkownik nie powinien mieć z tym większego problemu.
0: Przed nami chyba dosyć ciekawa rozmowa, znowu na temat dostosowywania przestrzeni, natomiast tak jak Fundacja Prowadnica, no to druk 3D, druk 3D, druk 3D, no tutaj zupełnie inne spojrzenie i taki, no w pewnym sensie dialog można powiedzieć, dlatego że no tutaj jednak no ten druk 3D nie sprawia jakiegoś, nie wprawia nikogo w szczególny entuzjazm. No i też pytam, dlaczego tak się dzieje. Także no znowu, warto poznać różne perspektywy osób. Ja szczerze mówiąc nie czuję się ekspertem w dziedzinie ani druku 3D, ani ułatwień tego rodzaju. No, po prostu przedstawiam różne perspektywy różnych osób. No i jak zwykle czas pokaże, kto miał rację, ale myślę, że tak czy inaczej warto posłuchać, kto co ma w tej kwestii do powiedzenia.
3: I tutaj mamy stoisko związane z dostosowaniami obiektów użyteczności publicznej dla osób potrzeb z dysfunkcją wzroku. I mamy po kolei plany tyflograficzne, tabliczki brajlowskie, dostosowania nawierzchni w postaci fakturowych oznaczeń nawierzchni, dostosowania w postaci antypoślizgowych końcówek na schody. Mamy system taki informacyjno-nawigacyjny Yourwaya. Dostosowania do toalety, krzesełko ewakuacyjne, znaczy różne typy krzesełek ewakuacyjnych. Nie używamy druku 3D. Jest kilka tak jakby ograniczeń. Po pierwsze, te tańsze drukarki, bo są drukarki, których mają tą przestrzeń roboczą, jest większa. Takie no, drukarki 3D, które są w zasięgu tak jakby średniej wielkości firmy, mają przeważnie tą wielkość pulpitu roboczego 30x30. Jeżeli chcemy coś zrobić większego, trzeba to robić z kilku elementów. Jeżeli to ma być tak jakby zamontowane w przestrzeni publicznej, jest to narażone po prostu na zniszczenie. Dlatego my robimy to taką metodą tradycyjnie, ręcznie. Staramy się, żeby ten Braille był jak najbardziej czytelny. Dlatego robimy to w ten sposób, że tak jakby, jeżeli robimy Braille'a, to w płycie tak jakby, która jest tak jakby podstawą tabliczki czy planu tyflograficznego, wwiercamy otwory i w te otwory na siłę wbijamy zestandaryzowane kulki brajlowskie. To daje nam taki efekt, że wszystkie kulki brajlowskie są takie same i tak jakby kontrolujemy odległości między tymi kulkami. Tutaj mamy tą kontrolę, jeśli chodzi o te odległości, na poziomie 0,1 mm. Jeszcze następna kwestia. Jak pan sądzi, ile trwa drukowanie takiej tabliczki na drukarce 3D? My robimy rocznie takich tabliczek ze 20 tysięcy. Musielibyśmy mieć takich drukarek z 15. Według mnie jak na razie jest jeszcze większa precyzja, chociaż już widziałem tabliczki 3D, na których można wydrukować kod QR. To się rozwija, ale naszym zdaniem jest jeszcze to na tyle jakość, różnica jakości w porównaniu do tych tradycyjnych metod, że stosujemy te metody tradycyjne.
2: Nie, na przykład trwa, znaczy jak to się w ogóle taką tabliczką, no kawałek plastiku, no ten kawałek plastiku jakoś trzeba, no nie wiem, pozyskać, że tak powiem.
3: Znaczy tak,
2: te trzeba go pociąć. Też trzeba go jakoś pozyskać.
3: Tak, tylko że to robi się trochę w innej skali. Jeżeli tniemy taką dużą płytę, to tak jakby na raz tych tabliczek wychodzi nam dużo. Dziurki nawierca się maszynowo, kulki wbija się ręcznie. Jest to też dużo czasu, bo to jest ręczna robota. Wydaje mi się, że ten efekt, który otrzymujemy, jest lepszy niż druk 3D, jak na razie. Bo drukarki 3D się rozwijają cały czas, tak? To nie jest technologia, która jest już, że tak powiem, no, skończona. Są też problemy z tymi materiałami, z których są zrobione te tabliczki 3D. Bywa tak, że one mogą być umiejscowione w miejscu dużego nasłonecznienia. One potrafią nie wytrzymywać tego nasłonecznienia. To nie, że tam się od razu rozpadają albo są jakieś złe, tylko po prostu no, mają pewne swoje ograniczenia. I wbrew pozorom zaprojektowanie tabliczki brajlowskiej na drukarce 3D też wymaga dużej wprawy. To nie jest taki prosty proces. W ogóle zaprojektowanie tabliczki brajlowskiej nie jest proste, nawet tej, którą my robimy, a zaprojektowanie je w AutoCADzie do wydruku na drukarce 3D, to naprawdę też jest duża sztuka. Trzeba mieć pracownika.
2: Z drugiej strony widziałem, że no właśnie, chociażby Uniwersytet Warszawski, czy ta nowa fundacja, która,
3: no to, która tak, to robi, tak.
2: I oni zaczynają wypuszczać również...
3: Jest open source, czyli oni wypuszczają tak jakby podstawy projektu, ale później tak jakby tekst trzeba już sobie zrobić samemu, no bo tak jakby mogą zrobić zestandaryzowaną tabliczkę toaleta, ale jak są tabliczki pod poszczególne drzwi, no to ten napis muszą sobie zaprojektować sami. I Braille'a, i tą warstwę wypukłą. Chyba że będzie taka biblioteka duża, że no, większość tych nazw znajdzie się jako gotowe w tej bibliotece. Być może tak będzie. Ja wierzę, że to jest technologia, która się rozwija. No, tak jak z każdą rzeczą, na początku używa tego niewiele osób, wymaga to dopracowania. Jeżeli będzie dopracowane, to na pewno jest to metoda, która może zapewnić w miarę szybkie i tanie, bo to na pewno jest tańsze, jeżeli będzie na masową produkcję, na masową skalę robione, zapewni alternatywę do tego, co my robimy. Albo do druku solwentnego, bo w tej chwili taką największą naszą konkurencją to nie są drukarki 3D, tylko druk solwentny. Czyli nadrukowuje się taką gęstą farbę na płytkę. Według nas jest to mniej czytelne i mniej trwałe. Pojedyncze punkty brajlowskie mają niewielki rozmiar i dość często się zdarza, że po prostu ta farba odpryskuje od tabliczki, chociażby ze względu na różnicę temperatur albo w czasie czytania, tak? No to jest pismo Braille'a, trzeba go dotykać. I później taki napis, jak utraci jeden lub dwie pojedyncze punkty brajlowskie, de facto jest nie do odczytania. To, co my rozwijamy, to są tak jakby elektroniczne tabliczki informacyjne, czyli beacony. Beacon jest to taki znacznik, który przekazuje jakąś informację na telefon. Telefon musi mieć otwartą aplikację dedykowaną do komunikowania się z danym beaconem. W tej chwili na rynku mamy takich dwóch wiodących producentów beaconów, czyli my i nasz system Your Way i system To Two Pointa. De facto jest to samo oparte, różnica jest tylko trochę na częstotliwości komunikowania się między telefonem a Your Wayem. Ogólna zasada taka jest, że mamy nagrane na telefonie aplikację, która wykrywa w pewnej odległości, te znaczniki się wykrywa tak do 15 metrów, w sprzyjających warunkach do 20. Tak jakby można na telefonie odczytać albo odsłuchać, jeżeli telefon jest wyposażony i uruchomiony, ma system udźwiękawiający, można odczytać to, co jest nagrane na tym znaczniku. De facto jest to taka tabliczka, tylko informacyjna, tylko w postaci elektronicznej. Na telefonie wyświetla się tekst. Są znaczniki, które są wyposażone w głośnik, które można uruchomić ten głośnik i odsłuchać ten komunikat głosowo, ale tak jakby większość znaczników nie ma głośnika i tą informację można przeczytać na ekranie telefonu albo odsłuchać ją, wykorzystując program udźwiękawiający telefonu.
2: Są różne firmy, które próbują uszczknąć różne kawałki tortu dla siebie w różny sposób. No bo chociażby nie, NaviLense, i oni sobie wymyślili z kolei no, takie kody, trochę podobnie jak QR, ale że to można wydrukować samemu. To co prawda nie ma tej warstwy elektronicznej tam w samym znaczniku, nie ma głośnika. Z drugiej strony, no podejrzewam, że jest to, tak mi się wydaje, chociaż nie wiem, no ile sobie życzy ta firma za licencję jakby na to, a jakby sam koszt materiałów, no podejrzewam, że jest...
3: Znaczy, to jest system o tyle elastyczny i tańszy niż Your Way, że tak jakby każdy użytkownik może na zwykłej drukarce sobie to wydrukować. No to drukuje się w kolorze. Jest to tak jakby taki powiększony kod QR, który można odczytać z dalszej odległości niż kod QR. Kierując tak jakby telefon w różne strony, można go, to zależy od tego, od jakości telefonu, można to nawet z 15 metrów odczytać, ale to jest tak jakby ten system informacji już takiej ostatniej, czyli powiedzmy gdzieś wchodząc dostajemy informację o rozkładzie budynku, a ten kod tak jakby umieszczamy już przy tych konkretnych drzwiach, gdzie chcemy trafić i ta osoba kierując telefon w różne strony znajduje kierunek, gdzie ma trafić do tych drzwi. Żeby odczytać to z jakiejś większej odległości, trzeba pamiętać, że między telefonem a tym znacznikiem nie może być przeszkód. Jeżeli są jakieś przeszkody, na przykład w korytarzu stoją kwiaty albo stoją jacyś ludzie, to już tego znacznika nie odczytamy. A Your Way'a, ponieważ jest to za pomocą Bluetootha przekazywane na telefon, odczytamy niezależnie od tego, czy jesteśmy za jakąś przeszkodą, czy bez przeszkody. Moim zdaniem technologia rozwija się we wszystkich kierunkach. Oczywiście trzeba umiejętnie łączyć różne rozwiązania, żeby otrzymać taki spójny system. Najpierw ogólna informacja, później informacja kierunkowa, gdzie mamy iść i po co, i tak jakby ta ostateczna informacja potwierdzająca, że dotarliśmy we właściwe miejsce. Czyli moim zdaniem powinny być taki pełny system komunikacyjny w budynku, powinien być taki trzypoziomowy. Pierwsze, ogólna informacja, co w tym budynku mamy. Druga informacja o poszczególnych, tak jakby powiedzmy, piętrach czy jakichś częściach tego budynku. I trzecia, która mówi, dotarliśmy pod konkretne drzwi, jesteś pod takim a takim miejscem, adresem, destynacją.
0: Może troszkę odpocznijmy od firmy Altix. Ostatni wywiad przeprowadzony w języku angielskim, tym razem z przedstawicielami firmy WeWalk. O WeWalku mówiliśmy i w Tyflo-Przeglądzie. Nie wiem, czy nie było też audycji w Tyflo-Podcaście. To jest w ogóle bardzo ciekawe rozwiązanie. Nakładka na laskę połączona ze smartfonem, bo ta nakładka oprócz tego, że jest w stanie pokazać nam różne rzeczy przed nami, no to również działa jako taki interfejs do programu nawigacyjnego WeWalk. No, dosyć ciekawa rzecz i myślę, że warto się tematem zainteresować.
4: Jesteśmy firmą WeWalk. Posiadamy doświadczenie życiowe i zawodowe w zakresie niedowidzenia. Dlatego to my, ludzie z wadami wzroku, tworzymy technologię dla naszej społeczności, będąc jednocześnie użytkownikami białych lasek. Pomimo naszej miłości do tradycyjnych lasek, zauważyliśmy, że od lat nie doczekały się one znaczącej innowacji. Naszym celem było wzbogacenie tradycyjnej laski o technologię. Chcieliśmy uczynić z niej narzędzie, które pozwoli osobom z wadami wzroku bezpiecznie, skutecznie i samodzielnie przemieszczać się z punktu A do punktu B. Więc wzięliśmy standardową białą laskę, usunęliśmy gumowy uchwyt i zastąpiliśmy go uchwytem WeWalk. Wrażenia z użytkowania są całkowicie znajome. To prawie jak używanie standardowej białej laski, ale ma wartość dodaną w postaci technologii. Ma na przykład ultradźwiękowy czujnik do wykrywania przeszkód na wysokości górnej części ciała, takich jak nisko zwisające gałęzie czy znaki drogowe. Najciekawszym aspektem naszego produktu jest aplikacja. Stworzyliśmy aplikację łączącą się przez Bluetooth. Dzięki niej możesz użyć panelu dotykowego do nawigacji, eksploracji, korzystania z transportu publicznego. Wszystkiego, co jest potrzebne, aby dostać się z punktu A do punktu B. Będzie z tobą rozmawiać, powie ci, skręć w lewo, skręć w prawo, idź prosto, zawróć. To twój autobus, oto twój pociąg. Wszystko w jednym dla iOS i Androida. Mamy więc aplikację dla obu platform, to jest ta część, którą umieszczamy na standardowej lasce. W tym przypadku to poniżej, to zwykła laska ambutek. Możesz to zdjąć albo wymienić. Możesz zmienić końcówkę. Całość to po prostu ambutek. To fajne, jeśli to zepsujesz, jeśli nie chcesz zmieniać długości. Na dłuższą, krótszą, chcesz zmienić końcówkę, to po prostu się odkręca. To naprawdę proste. Nawet dajemy ci adapter w pudełku. Jeśli masz laskę ambutek, zdejmujesz uchwyt, wkładasz ten śrubę i staje się normalną laską. To bardzo proste. Mówimy o ambutechu, bo wiemy, że to działa z tymi laskami, ale zazwyczaj na każdą składaną laskę ze sznurkiem powinno dać się to założyć. To prosty adapter na wcisk. Oczywiście, jeśli ktoś chce, można eksperymentować, ale zalecamy używanie tej laski. Poprzednie produkty, nie będę wymieniał konkretnych nazw, ale zazwyczaj używają tylko ultradźwięku do wykrywania przeszkód i to wystarczy. To podstawowa funkcja. Ale to, co w naszym produkcie, jest całkowicie nowe, czego wcześniej nie było, ponieważ mamy na to patent. Właściwie to łączność ze smartfonem. Fakt, że możesz połączyć WeWalk ze swoim smartfonem i użyć wbudowanego panelu dotykowego do nawigacji, do eksploracji, aby twoja laska powiedziała ci, ok, to jest twój przystanek autobusowy. Czekaj na autobus. Wsiądź do tego autobusu. To jest całkowicie nowe. Bazując na doświadczeniach naszych użytkowników, pracując z międzynarodowymymi organizacjami takimi jak CNIB, RNIB i wszystkie inne, że obecne smartfony nie są bardzo dostępne w zakresie uzyskiwania informacji o transporcie publicznym, a zwłaszcza szybkiego do nich dostępu, ale tu użytkownik może po prostu dotknąć swojej laski i również otrzyma informację o transporcie publicznym i z nawigacji. To naprawdę jest nowość. Oczywiście musieliśmy użyć czujników ultradźwiękowych do wykrywania przeszkód. To podstawowa funkcja. Chcieliśmy poprawić bezpieczeństwo, ale czuliśmy, że samo poprawienie bezpieczeństwa to za mało. Chcemy ciągle to ulepszać i rozwijać i dlatego wprowadziliśmy funkcję nawigacji.
2: Touchpad to jest to? Czasem działa, czasem nie.
4: Okay. Moje miejsca. Zamknij menu. Pozwól, że otworzę menu. Jeszcze raz.
1: There we go. My places. Exploration. Transportation.
4: Jeśli przejdę do transportu, na przykład dwukrotnie kliknę transport. Tutaj ledwie to słychać. Tak, pomysł jest taki. Tu jest wbudowany głośnik na wszelki wypadek, ale w pudełku dostarczamy również zestaw słuchawkowy. Jeśli masz słuchawki Bluetooth lub z przewodzeniem kostnym, cały dźwięk z laski trafi bezpośrednio do twoich uszu, więc po prostu używasz panelu dotykowego, nawigujesz i wszystko trafia do twoich uszu. Nie musisz martwić się o używanie głośnika w lasce. Głośnik w lasce jest tam tylko na wszelki wypadek, gdybyś był na cichej ulicy. Oczywiście to jest zatłoczone miejsce. Możesz go nadal używać. Oczywiście chcemy uczynić WeWalk jak najbardziej przystępnym cenowo. Ustaliliśmy cenę tak nisko, jak to możliwe. Cena wynosi około 600 euro, ale oczywiście staramy się współpracować z dystrybutorami i z dostawcami ubezpieczeń, aby próbować zmniejszyć koszt dla użytkownika z wadą wzroku jak najbardziej. I za tę cenę dostajesz wszystko. Dostajesz laskę, dostajesz pudełko, dostajesz adapter, więc to daje ci aplikację, daje ci nawigację, daje ci całe doświadczenie. Nie ma ukrytych opłat poza tymi 600 euro.
0: Ostatnie stanowisko, na jakim udało mi się być, znowu Altix, tym razem sprzęt typowo brajlowski. No i tutaj Henryk Rzepka pokazuje, co się tutaj znajduje, co nowego. Znowu odpowie na kilka pytań. No i posłuchajmy rozmowy.
5: Henryk Rzepka, firma Altix. Jesteśmy na stoisku ze sprzętem brajlowskim. Mamy Taptilo, urządzenie do nauki Braila. Jest to elektroniczne urządzenie, które pokazuje Braila 10-krotnie większego od naturalnego, od zwykłego. Jest wyposażone w dwa rzędy znaków brajlowskich. Dolny to jest monitor brajlowski, który automatycznie wypisuje jakiś tekst. Górny to jest taki zestaw bloczków, które uczeń ręcznie wciska lub wyciska punkty i odwzorowuje to, co przeczytał na tym dolnym monitorze. Urządzenie to automatycznie sprawdza, czy ćwiczenie zostało dobrze wykonane. Uczeń zatwierdza swoje ułożenie i dostaje odpowiedź poprawnie albo niepoprawnie, musi albo poprawić, albo przechodzi do następnego kroku ćwiczenia. Jest ileś poziomów różnych wyborów nauki. Można uczyć się alfabetu, czyli samych liter, można uczyć się skrótów brajlowskich, cyfr, symboli różnego rodzaju. No i ćwiczyć z różnego rodzaju trudnymi wyrazami. 5 poziomów trudności można sobie tutaj wybrać. Urządzenie jest w pełni spolszczone, udźwiękowione, więc uczeń może wybrać, jaką metodą chce się uczyć. Czy ze słuchu, czy właśnie z czytania tego Braille'a na tym dolnym monitorze. Może sobie wybrać też tryb nauki pisania na tablicę, czyli wtedy układa ten górny rządek od prawej do lewej, odwrotnie wyciskając te punkty. Nie wiem, czy to będzie można, ale mniej więcej tak się wyciska te punkty, to tylko dźwięk akustycznie można zademonstrować, no, ale po prostu palcami przepychamy.
2: To są takie jakby mini kostki, znaczy nie kostki nawet. Takie,
5: tak, takie bloczki, jeżeli pan wyciągnie
2: na 3 cm mniej więcej bloczki. Proszę, i one mają, to są mechaniczne po prostu.
5: Tak, takie
2: W którym można w jedną i w drugą stronę te punkty sobie wcisnąć.
5: Odkładamy je później na urządzeniu magnetycznie.
2: Magnetycznie przymocowane i pod spodem rzeczywiście jest po takiej samej wielkości no, monitor brajlowski, powiedzmy. No, ma kilka znaków, nie wiem.
5: Dziesięcioznakowy monitor brajlowski, który no, jest dziesięciokrotnie większy od naturalnego Braille'a.
2: W związku z czym te 9 znaków to ma 30 cm długości może.
5: Tak.
2: Samo urządzenie może ze 40, nie wiem, 15 szerokości, jakieś, nie wiem, 7 wysokości może. Więc to jest taki no, większy od linijki brajlowskiej, ale no i tak to jest mniejsze.
5: Ale na początek właśnie o to chodzi, żeby ten Braille był o tyle, na tyle duży, żeby każdy, kto jeszcze nawet nie ma wyćwiczonego dotyku, żeby mógł już tego Braille'a zacząć się uczyć i pierwsze jakieś takie wrażenia z Braille'em mógł. Myślę, że to jest do szkół, do ośrodków, no ponieważ Braille'a uczymy się przez jakiś okres, no to później to urządzenie byłoby już nieprzydatne, więc lepiej jakby to było wykorzystane w jakichś pracowniach terapeutycznych, jakiś właśnie tak na jakichś kursach szkoleniowych, to jak najbardziej byłoby do wykorzystania. Oczywiście ktoś może sobie kupić indywidualnie, to nie ma problemu, tylko że mówię, no po nauczeniu, no już przydatność tego urządzenia przestaje mieć sens. Oprócz tego mamy monitory brajlowskie firmy Focus 5. generacji, no to już te tradycyjne z nowym firmwarem, wyposażone w notatnik. Mamy też maszyny mechaniczne brajlowskie, Perkins i Tatre, a z nowych ciekawych produktów mamy urządzenie TactiPad. Możemy ją porównać do zwykłej rysownicy. Rysuje się na folii, która pod naciskiem jakiegoś długopisu rysika uwypukla się do góry. To znaczy, że od razu to, co pociągniemy linię tym rysikiem czy długopisem, możemy wyczuć dotykiem natychmiast. Jest wyposażone w gumowaną podkładkę, na której rysujemy, na którą jest na zawiasach ramka. Dzięki temu założenie folii, to jest po prostu położenie folii na tej gumowej podkładce i zamknięcie ramki, która dociska.
2: Podkładki na to.
5: I to jest podstawowa rysownica. Jeszcze w tej rysownicy są wokół, na wszystkich krawędziach, takie rowki z podziałkami. Można co pół centymetra ustawiać, no, odmierzać sobie różne wymiary. W każdym rowku są 2 pokrętła, które można dokręcić i wtedy zablokować lub poluzować i wtedy przesuwać w odpowiednim kierunku. I na te pokrętła, one mają odpowiedniej wielkości główki, nakładamy różnego rodzaju przyrządy do rysowania. Czy to jest linijka, czy jakiś kątomierz. Tutaj po prostu po nałożeniu, może bardziej linijkę zaproponuję.
2: I tu chodzi o takie precyzyjne rysowanie różnego rodzaju.
5: Bardziej stabilne, może nie tyle precyzyjne, no bo to Braille, to trudno powiedzieć tutaj o wielkiej precyzji. Ta linijka jest też od stołu nagumowana, więc jak już ją położymy, to ona się tak łatwo nie przesunie po tej folii, a ta dokręcona śruba pozwala ją jeszcze bardziej umocować. Linijka ma też specjalne takie jeden koniec prosty, więc można ją wyrównać do brzegu, tak żeby rysować prostopadłe linie do krawędzi. Z tych przyrządów to są jeszcze 2 ekierki, kątomierz, jest też fajny cyrkiel z taką podstawą magnetyczną. Łatwo to ustawić w odpowiednim miejscu. Uczeń już nie musi się tak męczyć z tym cyrklem. Proszę zobaczyć, ta podstawa jest namagnesowana, więc jak ją położymy, to jest stabilnie się trzyma. Do tego jest druga część tego cyrkla z takim czpieniem, który montujemy w takim miejscu tej podstawy i wtedy można już rysować. Regulacja również na tym cyrklu jest podziałka co pół centymetra, więc można sobie dokładniej ustawić, jaki chcemy promień tego okręgu narysować. Oprócz tych wszystkich przyrządów, czyli to są takie podstawowe, nazwijmy je, są też takie nakładki, takie ramki, które po pierwsze, pierwsza ramka pozwala nam rysować w okręgu, w kole, wszystkie figury, które można rysować w okręgu. Które...
2: Ona też ma takie tutaj wgłębienia.
5: Tak, żeby ją zamontować. Tak, żeby ją zamontować na. Ma otwory, żeby na pokrętłach zamontować. W środku tego obszaru jest okrąg. W okręgu co 10 stopni są wycięcia, które też służą jako takie elementy pomiarowe. I do tego są jeszcze różnego rodzaju dodatkowe przyrządy w postaci specjalnego trójkąta, który jest dokładnie dopasowany do wnętrza tego okręgu. Jeden bok jest prosty, drugi jest pofalowany, trzeci jest taki pod kątami. I można to dokładnie w tym okręgu o tyle stopni, o ile chcemy sobie obracać, rysować, odrysowywać poszczególne elementy. Można w ten sposób narysować trójkąt, wielokąty, sześciokąty, przepraszam, bo to figury płaskie. Jest też taki element klin, który jest dopasowany do obwodu. Jedną krawędź ma dopasowaną do obwodu tego okręgu. Dzięki czemu można dokładnie wyznaczyć środek tego koła i tam na przykład narysować jakiś mniejszy okrąg za pomocą cyrkla.
2: I to jest też taki produkt raczej do szkół, czy powiedzmy, że to się nie uczy? W masówce?
5: Wszędzie. Najlepszy z jakich do tej pory znam do samodzielnego ręcznego rysowania. Bo właśnie te wszystkie elementy mocujące, wszystko jest tak dopracowane, przemyślane, że bardzo wygodnie się tym rysuje. Oczywiście sprawdzi się w szkołach, nauczyciele mogą prezentować dzieciom rysunki, sami rysować i prezentować, ale przede wszystkim uczyć rysunku, jakiegoś rysunku technicznego czy koncepcyjnych.
2: Ile to kosztuje?
5: 1800 zł komplet. Jest to futerale. Ta podstawa, ten taktipad ma też z tyłu takie wycięcia, więc można go powiesić na ścianie, gdybyśmy chcieli jakiś rysunek zademonstrować dzieciom. I na koniec jest jeszcze taka druga nakładka, która jest naprawdę tylko taką ramką z prostokątnym wnętrzem, na obwodzie której są rozpięte, można rozciągnąć gumki, zahaczyć i te gumki możemy sobie zahaczyć tak, żeby nam na przykład ilustrowały siatkę prostokątną albo linię osi dla układów współrzędnych. Dzięki temu narysowanie jakiejś funkcji możemy później odliczać.
2: Te gumki, które tu są, to nie są jakby fabrycznie, czy one są tu
5: one
2: fabrycznie?
5: One są dostarczone w komplecie, ale rozpina uczeń, czy użytkownik sobie je rozpina samodzielnie.
2: Czy je się można zdjąć?
5: Tak. One są tutaj mocowane, więc można jak najbardziej je podczepiać i pozdejmować. Zaczepić tylko tyle, ile chce, albo można dołożyć, albo ująć i można je założyć tak, że są od spodu albo od góry, także da się wyczuć na przykład na dole na przykład te linie siatki, u góry linie wykresu. Tak jak tutaj jest tak zastosowane, że są osie wykresu z jednej strony, a linie siatki z drugiej strony. I jest to wszystko zapakowane w fajny, wygodny futerał, w którym wszystkie elementy są w odpowiednich miejscach zorganizowane, także uczeń ma porządek, każdy przyrząd odkłada na odpowiednie miejsce, są gumki po prostu, w które wsuwamy te elementy i trzymają się, nie mieszają się z innymi. Zamykamy i możemy to zabrać w podróż nawet, przenieść do innego pomieszczenia albo cokolwiek z tym zrobić. No i ostatnim urządzeniem na naszym stanowisku jest drukarka TAKT Plus. To już jest od chyba ze 3 lata na naszym rynku. Jest to drukarka termiczna, która automatyzuje wydruk na papierze pęczniejącym. Jest tutaj, producent opracował specjalny papier do tej drukarki. On jest troszeczkę cieńszy i gęsty. Te kapsułki są bardziej gęściej upakowane. I drukarka automatycznie, bezpośrednio z komputera, każdy element graficzny możemy wydrukować. Tutaj mamy na rysunku przykłady jakiegoś tekstu, czyli osoba niewidoma może sobie sprawdzić, jak ten tekst jest rozmieszczony na stronie, Możemy każdą grafikę wydrukować. No oczywiście grafika powinna być tak przygotowana, żeby dało się ją rozpoznać dotykowo.
2: I to jest taki, pan myśli, koszt, że do domu to da się, czy też raczej mimo wszystko szkoła, ośrodek?
5: Koszt tego to jest 6 tysięcy chyba, jeżeli dobrze pamiętam, więc 6200 chyba. Więc no, to trzeba zdecydować, ale myślę, że to jak najbardziej do domu można. Dużo droższe są te arkusze, na których się drukuje, ale jeżeli ktoś ma dostęp do rysunków takich zaadaptowanych, myślę, że super rozwiązaniem byłyby jakieś mapki okolic, w których ludzie mieszkają lub które potrzebują poznać, 1400-200 sztuk. Nie, to jest specjalny papier i są dwa rodzaje papieru. Tańszy drukuje bezbarwnie, czyli jest tylko wypukłość. Na droższym można nanieść nadruk na drukarce atramentowej, po czym włożyć to do tej drukarki Takt Plus i przepuścić wtedy uwypukląć. Ten droższy jest 1900.
0: No i to już wszystko, do czego udało nam się w tym roku, czy w tamtym już w zasadzie roku, dotrzeć na konferencji Recha for the Blind in Poland. Miejmy nadzieję, że w tym roku też uda się jakieś rozmowy nagrać i wcześniej to trochę zaprezentować. Natomiast no, bardzo szkoda, że nie udało się nagrać rozmowy z przedstawicielami szkoły masażu dla niewidomych, bo to no, też jest taki temat, który momentami jest dość gorący, wywołuje przynajmniej dyskusję. I warto by też poznać tutaj perspektywę ludzi, którzy uczą niewidomych nadal masażu. No i to już, tak jak wspomniałem, wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Więc nie pozostało mi nic innego, jak się pożegnać. Przypomnę tylko, że nazywam się Tomasz Bilecki. No i kłaniam się i do usłyszenia.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Ala Witek z tej strony. Dzisiaj chciałabym przedstawić propozycję dania może niezbyt wykwintnego, raczej bardziej ocierającego się o domowy fast food. Natomiast niewątpliwie bardzo lubianego i myślę, że po pierwsze prostego do przygotowania, a po drugie miłego na letni wieczór, kiedy jest ochota na coś ciepłego, a nie za bardzo są siły na przykład przy wysokich temperaturach, żeby jakieś bardzo wykwintne i skomplikowane posiłki przygotowywać. Mianowicie mam na myśli zapiekanki z pieczarkami. Czego potrzebujemy, żeby takie zapiekanki przygotować? Oczywiście na spód przygotowujemy sobie i tutaj jest pełna dowolność. Bagietki, bułki hot dogowe, tylko nie te takie zupełnie miękkie, tylko też takie bardziej chrupiące, podobne do zwykłych bułek. Albo można też robić z bułek zwykłych, tylko należy zwrócić uwagę wtedy na to, żeby były płaskie. Ten wariant, który ja będę tutaj proponowała, wystarcza na 8 takich zapiekanek średnich, czyli powiedzmy albo przygotowanych z takiej bardzo długiej bagietki i ćwiartki następnej, albo właśnie z 4 bułek takich hot dogowych podłużnych, albo z 4, w zależności jakiej wielkości też mamy pieczarki i tak dalej, lub 6 bułek takich zwykłych, płaskich, ale dużych. Bo będziemy przekrawać je na pół. Potrzebujemy masełko, na którym będziemy smażyć pieczarki. Pieczarek w tym przypadku około 0,5 kg. I ser 25 deko mniej więcej. Może być odrobinę mniej lub odrobinę więcej, w zależności od tego, co kto lubi. Tutaj przy serze zatrzymam się na chwilę, dlatego że różne są preferencje. Ilość tutaj jest zawsze taka sama, natomiast można sobie zrobić z serem jakimś typu Gouda albo z jakimś takim bardziej pikantnym. lub tak jak ja będę to dzisiaj robiła z mozzarellą, ponieważ ja akurat ten rodzaj sera do zapiekanek lubię najbardziej. Oczywiście do pieczarek razem z nimi będziemy przesmażać cebulę, zwykłą, białą, najzwyklejszą taką cebulę. I jeśli chodzi o przyprawy, to ja robię w ten sposób, że na posmarowane masełkiem bułki, zanim położę na nich pieczarki i ser, posypuję odrobinę oregano, a na wierzch z kolei na ser mozzarellę posypuję odrobiną bazylii. Więc myślę, że można przystąpić do przygotowywania. Na początek pozwoliłam sobie już umyć pieczarki wcześniej, żeby po prostu miały możliwość obeschnąć. Żeby dobrze umyć pieczarki, można użyć takiej czystej, nieużywanej do tej pory gąbeczki kuchennej i tą ostrą stroną umyć zarówno kapelusza, jak i nóżki. I oczywiście musimy je osuszyć. Można sobie na ręczniku papierowym, można na durszlaku, żeby po prostu później w kontakcie z rozgrzanym tłuszczem ta woda nam nie pryskała. Ja akurat piekę, podsmażam pieczarki do zapiekanek dlatego, że po prostu one ze wszystkich składników potrzebują do obróbki cieplnej najwięcej czasu. I w momencie, kiedy położyłabym surowe, to po prostu bułkę będę miała już spieczoną, ser roztopiony na gumę i dopiero wtedy mogłabym wyjąć, bo pieczarki byłyby upieczone w sam raz. Więc trzeba je troszeczkę podsmażyć, niezbyt długo, bo one nie muszą być zupełnie usmażone do miękkości, ale taka wstępna obróbka cieplna jest im potrzebna. Nieraz mi się zdarzyło właśnie jeść zapiekanki takie, które były przygotowywane z całkiem surowych pieczarek i po prostu, no, jeśli wkłada się pieczarki nawet na bez termoobiegu 180 czy 190 stopni do piekarnika, powiedzmy na te 8, no nawet 10 minut, to i tak nie jest wystarczająca temperatura, żeby pieczarka surowa zupełnie się upiekła. Ona może nie będzie miała takiego surowego posmaku, natomiast będzie najzwyczajniej w świecie twarda. Dobrze, to ja sobie zacznę tutaj kroić pieczarki, a później opowiem o reszcie. Kroję w taką niezbyt drobną kostkę, dlatego że w pieczarkach, jak ogólnie we wszystkich grzybach, jest bardzo dużo wody i po prostu w momencie, kiedy one są przesmażane, najzwyczajniej w świecie się kurczą, więc żeby też zachować jakieś ich walory smakowe, estetyczne, żeby to po prostu nie była taka mazista breja albo po prostu jakieś zupełnie powysuszane nawiórki, te kawałki muszą być takie troszeczkę większe. I pieczarki zostały pokrojone. Ja wybieram zawsze duże, bo jakoś łatwiej mi się kroi, więc tutaj jeśli jest taka możliwość, to również tak polecam. Łatwiej jest trzymać, łatwiej kroić, ale oczywiście jest to kwestia jak najbardziej osobnicza. Tak czy siak zabiera to raptem kilka minut, więc tutaj bardziej chodzi o wygodę niż o czas, bo jeśli mamy pół kilograma pieczarek, to tak czy inaczej pół kilograma pieczarek musimy pokroić i nie ma tutaj dwóch zdań na ten temat. Cóż jeszcze? Razem z pieczarkami będę przesmażać cebulę. Tak jak mówiłam, zwykłą, białą. To jest gdzieś około połówki takiej dużej cebuli albo jedna mała. I tak. W przepisach, które przeglądałam, często sugerowano, żeby cebulę przesmażać na tłuszczu najpierw. Ja wrzucam ją na 5 minut przed końcem przesmażania pieczarek. Dlaczego? Dlatego, że cebula ma tą niemiłą właściwość, że jeśli się przywrze do dna, po prostu się przypali, a przecież nie stoimy też cały czas i nie mieszamy, choćby był to jakiś niewielki kawałek, Po prostu cała potrawa, czy tam w tym wypadku całe pieczarki, które będziemy smażyć z nią, przechodzą goryczą, więc w momencie, kiedy najpierw przesmażymy cebulę i później dodamy do niej pieczarki i nie daj Boże gdzieś taki kawałek cebuli się po prostu przywrze nam do dna i się przypali, i pieczarki i cebulę całe będziemy mieć do wyrzucenia. Natomiast jeśli robimy w odwrotnej kolejności, że najpierw przypiekamy właśnie pieczarki, one puszczą już nam w trakcie tego przypiekania na tyle wody, że po prostu jeśli dodamy cebulę, taka sytuacja się nie zdarzy. Albo przynajmniej nie powinna się zdarzyć. Mi nie zdarzyła się nigdy. Oczywiście nie zwalnia to z tego, że co jakiś czas musimy podnosić pokrywkę, zamieszać. W razie gdybyśmy zorientowali się mieszając, tak, że łyżka, którą mieszamy, się nam nie ślizga, i mamy wrażenie, że te, czy to kawałki cebuli, czy pieczarek przywierają nam do dna, to możemy dodać po prostu odrobinę wody i leciutko dalej pod przykryciem dusić. Tutaj chodzi o minuty, ale mówię o tym, bo po prostu warto na coś takiego zwrócić uwagę. Tak więc ja sobie teraz rozgrzeję tłuszcz, pokroję, to znaczy włożę pieczarki do środka, a później zajmę się właśnie krojeniem cebuli i przygotowywaniem pozostałych składników. Do smażenia tych pieczarek, na początku oczywiście wydaje się ich dużo, później ta ilość zdecydowanie zmaleje, tak, bo zostanie z nich wygotowana woda. Wybieram zawsze garnek taki z wyższymi brzegami, żeby po prostu w trakcie mieszania pieczarki, które są lekkie, najzwyczajniej w świecie nie wypadały mi z niego. Nożem odcinam sobie z kostki masła, wiem, może z 5 deko, może odrobinkę więcej, czyli gdzieś tak 1/4 kostki, i wrzucam do garnka, na dno. Włączam sobie palnik na najpierw taki lekki płomień, bo chodzi o to tylko, żeby rozpuścić tłuszcz. Później mogę go zwiększyć. Masła w sumie na całość potrzebujemy nie więcej niż pół kostki. Ja używam właśnie do podsmażania pieczarków, obojętnie czy do pizzy, czy do zapiekanek, czy też do tych pieczarek takich duszonych, które mają być dodatkiem do jakichś innych dań, zawsze masła, ale oczywiście jeśli ktoś lubi, można dodać na przykład do tego łyżkę oleju rzepakowego. Ja oleju nie dodaję, jakoś akurat jeśli chodzi o pieczarki, nie współgra mi smak, a poza tym smażone pieczarki na maśle, na oleju, czego próbowałam tylko raz, wydawały mi się jakieś takie bardzo suche, więc może to był przypadek, ale jakoś od tamtej pory się zniechęciłam. Myślę, że masło jest już roztopione, więc tutaj sobie wzdłuż szlaka opieram go o brzeg garnka i delikatnie przesypuję pieczarki. Warto też sobie je tak jakby z wierzchu rozłożyć, żeby były równomiernie podpiekane przez tłuszcz. I po krótkiej chwili pierwszy raz zamieszać, żeby ten rozpuszczony tłuszcz mógł się z nimi równomiernie wymieszać. Na razie jeszcze nie dodajemy ani pieprzu, ani soli. Można, jeśli ktoś ma dużą wprawę w przesmażaniu takiej ilości pieczarek czy też innych produktów na raz, zrobić to sobie na patelni, natomiast mi w sytuacji, kiedy po prostu nie widzę, gdzie mi się jakby gromadzi na tej patelni więcej, gdzie mniej, trudniej jest mieszać i po prostu nie chcę, żeby wypadały mi, dlatego korzystam z garnka. Przykryję sobie teraz pokrywką i co jakiś czas będę sobie zaglądała do moich smażących się pieczarek. W międzyczasie, cóż, pokroję cebulę, potrę ser. Teraz może potrę ser, tylko jeszcze wcześniej ustawię sobie w kuchence timer, albo jeśli ktoś może w zegarku, dlatego że dobrze by było, żeby te pieczarki nie piekły się dłużej niż jakieś 15 minut. Żeby po 10 dał mi znak, że jest pora na wsypanie cebuli. Cebulę akurat kroję raczej bardzo drobno, ale tutaj nie ma, inwencja pozostaje po stronie gotującego. Teraz mogę przystąpić do tarcia sera. Trzemy na grubych oczkach tarki. Jeśli wpadną nam jakieś grubiej starte kawałki, to nic, bo ostatecznie i tak cała będzie do roztopienia. Oczywiście mozzarelli nie trzy się jakoś bardzo trudno, ale trzeba to robić też w miarę delikatnie, dlatego że jest ona dosyć miękka i nawet po takim schłodzeniu dosyć radykalnym przed potarciem warto jest po prostu pocierać delikatnie, nie z całej siły, żeby po prostu ją trzeć, a nie gnieść. Następną rzeczą będzie pokrojenie bułek. Ja nie robię zapiekanek z bagietek, dlatego że po prostu bagietki są w środku bardzo szybko, robią się suche i zanim ser zdąży się na dobre roztopić, to już ich brzegi są bardzo ostre. Czasami zdarza się nawet, że zdążą się mocniej spiec. Robię albo właśnie na bułkach hot dogowych, ale nie tych miękkich, tylko tych takich bardziej chrupiących, nie tych hermetycznie pakowanych, albo na bułkach właśnie zwykłych, tylko trzeba zwrócić uwagę na to, żeby były płaskie. Dlaczego? Jeśli do takiej z górką bułki, połówki tej z górnej części, bardzo takiej wystającej w górę, wypukłej, nałożymy farsz i położymy to na blaszę, tym jakby dnem do dołu, to po prostu jest ryzyko, że się nam to przewróci i w trakcie pieczenia i po prostu ten farsz nam wypadnie. Więc lepiej jest wybierać takie bułki bardziej płaskie. No a z hot dogowymi nie ma problemu, przekrawamy równo na pół i później smarujemy leciutko masełkiem. I można, tak jak ja to będę robiła, posypać sobie oregano, później pieczarki, ser na wierzch i ewentualnie mozzarella. Można też jakieś oczywiście inne składniki, jeśli ktoś lubi bardziej pikantne, to można posypać z wierzchu chili lub też na przykład do pieczarek można oprócz cebuli dodać czerwoną paprykę. Tutaj to już pełna dowolność, ja pokazuję taki wariant najprostszy. Teraz posolę pieczarki, przemieszam je raz jeszcze i później już będę czekała na czas, kiedy będę miała dodawać cebulę. W międzyczasie, jeśli zdążę, przekroję bułki. Soli na taką ilość dodaję nie więcej niż pół łyżeczki, ponieważ na koniec będę posypywała bazylią, która też jest słona i może się na koniec okazać, że po prostu zapiekanki wyjdą nam zbyt słone. Dodam teraz pokrojoną wcześniej cebulę. Też opieram sobie deskę o brzeg garnka i delikatnie, żeby się nie sparzyć, ale też nie rozsypać cebuli na kuchenkę. Nie nożem, tylko ręką zgarniam sobie do środka. I na koniec dodaję jeszcze odrobinę pieprzu. I wszystko mieszam jeszcze raz. Przykrywam i ustawiam na 5 minut, maksymalnie jeszcze do pieczenia. Przystępuję powolutku do przekrawania bułek. Trzeba zwracać uwagę na to, żeby przekrawać je w połowie, żeby wszystkie były mniej więcej jednakowej grubości połówki. Jeżeli po przekrojeniu bułki, czy to hot dogowej, czy zwykłej, okaże się, że jedna z połówek się nam przechyla na którąś ze stron, to żeby uniknąć tego, o czym mówiłam wcześniej, możemy leciutko z góry ściąć ten kawałek, ale trzeba to robić tak delikatnie, żeby odciąć tylko to, co jakby najbardziej ponad powierzchnię tej bułki wystaje, żeby nie zrobić dziury, przez którą po prostu będzie nam farsz później wypadał, tak? Ja tutaj będę korzystała z oregano takiego suchego i bazylii też, natomiast na koniec jeszcze na zapiekanki położę świeżą bazylię, również w listkach. I teraz powolutku mogę przystąpić do smarowania sobie bułek. Warto mieć na tą okoliczność trochę więcej miejsca na blacie, bo trzeba je rozłożyć, przesmarować. Tego masła nie musi być dużo, mniej więcej tyle co na taką bułkę czy tam krągę, którą jeszcze z czymś układamy, więc nie wiadomo jak wielkich ilości masła rozsmarowywać. Warto to zrobić starannie, żeby nam się jednakowo piekły. Można oczywiście też zrobić bez masła, tylko że takie wydają mi się bardziej takie po pierwsze suche i takie jakby zanadto spieczone. Posypię sobie oregano, co nadaje już im samym w trakcie pieczenia taki smak jakby lekko ziołowej grzanki, więc myślę, że jest to taki miły dodatek. Na każdą połówkę bułki wystarczy szczypta. Teraz myślę, że przyjdzie mi przystąpić do najtrudniejszej części. Mam mianowicie do nakładania gorących pieczarek na bułki. Jeśli ktoś się obawia, robi to po raz pierwszy, miałby opór.

powiedzmy duża część z tego, co nakładałam łyżką na bułkę, gdzieś tam mi spadła. Po prostu dodaję jeszcze jakieś tam pół łyżki. Delikatnie można sobie sprawdzić palcami, czy są w miarę równo rozłożone, dlatego że przyjdzie na to jeszcze ser, więc im równiej rozłożymy pieczarki, tym łatwiej będzie nam go nakładać. Oczywiście trzeba to robić delikatnie, jeśli pieczarki są gorące. No oczywiście są wilgotne i tam delikatnie nam tą bułkę nasączą, ale z tym nie powinno być żadnego problemu. Teraz oczywiście przyjdzie pora na ser. Z 25 dekagramów tego sera potartego jest całkiem sporo. Ja nabieram zawsze taką jedną dużą garść. Najpierw na każdej bułce rozkładam i później w miarę możliwości, jeśli mi zostaje, to po prostu dokładam. Staram się ułożyć jak największą część tej mozzarelli w centralnej części tej bułki, dlatego że jeśli będzie spływać, to chciałabym, żeby spływała na obrzeża, a nie na folię, na której będę układała. Nakładam ser już na bułki leżące na blacie, dlatego że nie chcę ich za każdym razem podnosić i przechylać nad miską, żeby po prostu nie spadało mi z nich to, co zostało nałożone wcześniej. Ostatni etap przed tym, jak będę je układać na blasze, to bazylia najpierw sucha, też wystarczy malutka szczypta. Możemy sobie albo porozrywać na mniejsze części, jeśli zależy nam tylko na walorach smakowych. Natomiast jeśli na walorach estetycznych, to polecam zostawienie listków w całości. Ja moją bazylię doniczkową obrywam w ten sposób, że obrywam zawsze największe liście, a tym mniejszym po prostu spokojnie pozwalam dalej rosnąć. Przygotuję blachę. Na blachę nałożę sobie folię aluminiową i w pojedynczo przenoszę połówki z zapiekankami na blachę. Myślę, że lepiej jest upiec jeszcze raz te, które nam zostaną, czy tą, która nam zostanie, niż upychać, żeby przewrócić i wysypać którąś. Piekarnika nie musimy nagrzewać, więc wkładamy blachę bezpiecznie, trzymając jedną ręką, a drugą sprawdzając, czy równo trafiamy w te korytarzyki. Nastawiam piekarnik, ponieważ będę korzystała z termoobiegu, na 180 stopni i na 8 minut. Natomiast jeśli oczywiście pieczemy bez termoobiegu, można spokojnie nastawić na 190, nawet na 200. Jeśli ktoś lubi takie bardziej wypieczone, to można piec przez 10 minut. I to właściwie tyle. Zanim wyjmę zapiekanki, przypomnę jeszcze, czego potrzebujemy do ich przygotowania. Więc na 8 zapiekanek takich z bagietek potrzebujemy jednej czwartej takiej naprawdę długiej bagietki lub 4 bułki hot dogowe lub 4 bułki duże albo 6 trochę mniejszych zwykłych pszennych, tylko należy pamiętać o tym, żeby były płaskie. Potrzebujemy około pół kostki masła, nawet troszkę mniej. Pół kilograma pieczarek, 25 deko sera jakiego bądź, jedną cebulę małą w całości lub połówkę dużej i oczywiście przyprawy do smaku, czyli pieprz, sól w przypadku tych zapiekanek, które ja aktualnie zapiekam, było to oregano oraz bazylia. Tak jak mówię, jak mówiłam, pieczarki należy wcześniej przesmażyć, ostrożnie nakładać później na bułki posmarowane wcześniej masłem poszczególne składniki i piec w temperaturze około 180 stopni z termoobiegiem lub 190 albo 200 bez przez około 8 do 10 minut, jeśli ktoś lubi bardziej wypieczone. Można je podawać, nie wiem, z keczupem, z sosem czosnkowym lub po prostu bez żadnych dodatków. Mam nadzieję, że przygotowanie tego całkiem prostego dania nie nastręczy nikomu z Państwa większych trudności. Jeśli byłyby jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiem

0: komentarzach. Podobnie też poproszę o uwagi, jeśli coś w podcaście było dla Państwa niejasne albo były jakieś istotne kwestie, które pominęłam. Oczywiście można się ze mną kontaktować przez Skype, mój nick to Luftilka, również serdecznie zapraszam do kontaktu. I cóż, pozostaje mi jedynie życzyć Państwu smacznego. Mam nadzieję, że zapiekanki według mojego sposobu przypadną Państwu do gustu. Dziękuję już za uwagę i liczę na kolejne spotkania w Tyflo Podcaście w następnych jego odcinkach. Kłaniam się, Ala Witek. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dobry wieczór. W kolejnej audycji z cyklu Babie Lato witam serdecznie. Moim gościem jest dziś Dorota Ziental. Witam Cię, Doroto.
3: Dobry wieczór, Alu. Też
2: witam
3: się
2: serdecznie. Cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie do naszej audycji. Nasze dzisiejsze Babie Lato będzie naprawdę babie i dla bab. Będziemy głównie dla pań. Będziemy rozmawiały sobie o makijażach, o pielęgnacji, o upiększaniu się. Jednym słowem o tym wszystkim, co służy poprawie naszej atrakcyjności, a co za tym idzie, służy również poprawie naszego samopoczucia. To może na początek powiemy, dlaczego się zdecydowałyśmy na ten temat w kontekście osób niewidomych i niedowidzących. Ostatecznie fakt posiadania uszczerbku wzroku czy niewidzenia zupełnie jest faktem, który robienie makijażu utrudnia, natomiast nie jest barierą w tym aspekcie nie do pokonania. Przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia i ty, Doroto, zapewne też.
3: Jak najbardziej.
2: Ponieważ będąc osobami niedowidzącymi i niewidomymi, mamy taką samą jakby konieczność poprawnego wyglądu, takie same nasze otoczenia ma, nasze otoczenie ma w stosunku do nas oczekiwania, więc postanowiłyśmy poruszyć ten temat, ponieważ uważamy, że jest bardzo istotny. Jest też bardzo ciekawym i przyjemnym tematem. Oczywiście nie zamierzamy tutaj mówić, jak robić każdą jedną kreskę i jakiego rodzaju, nie wiem, na przykład płatków kosmetycznych używać, bo tutaj nie o to chodzi. Natomiast chciałybyśmy opowiedzieć, jak my pokonywałyśmy i pokonujemy barierę braku wzroku w kontekście robienia makijażu i co ewentualnie może nam w tym, o tym, co ewentualnie może nam w tym pomóc. To może na początek zacznijmy od tego, co stanowiło dla Ciebie, Doroto, źródło takich jakby największych obiekcji i obaw. Ty traciłaś wzrok stopniowo, byłaś wcześniej osobą w pełni sprawną i jakby miałaś, że tak powiem, pełen przegląd i ogląd, jak te makijaże powinno się robić, czym, jak je wykonywać. Natomiast kiedy zdawałaś sobie sprawę w takiej sytuacji, będąc, że jakby widzisz coraz gorzej, czy miałaś taką świadomość, że coraz trudniej jest ci wykonywać, czy tego nie było, jakoś automatycznie przechodziłaś w tym?
3: Czy wiesz, Ala, no, tak jak powiedziałaś, u mnie to postępowało stopniowo, więc no, nie było takiego, wiesz, z dnia na dzień szoku i że wczoraj się umalowałam jeszcze z pomocą lusterka, a już następnego dnia nie mogłam tego zrobić. No ale jednak było widać właśnie te stopniowe ubytki tego wzroku. No, chociażby widziałam to po tym, że najpierw używałam zwykłego lusterka, później już powiększającego. No, a w końcu stało się tak, że ja patrzyłam w to lusterko i dochodziłam do wniosku, że ja w zasadzie tam nic nie widzę. Na pewno nie na tyle, żeby się, prawda, z pomocą tego wzroku umalować. I myślę, że największymi obiekcjami to jest... Może też niesłusznie, ale no, wydaje mi się, że makijaż oczu, bo to wymaga większej precyzji niż makijaż twarzy jako takiej.
2: Tak, dlatego że operujemy na mniejszej powierzchni, ruchy muszą być bardziej precyzyjne i bardziej dokładne, to też wymaga większej wprawy. Druga kwestia jest jeszcze taka, że w trakcie malowania oczu jakąś ostrą końcówką kredki, łatwiej jest po prostu oko uszkodzić, jeśli nieuważnie będziemy się malować i po prostu gdzieś tam dziubniemy się w róg, czy nie daj Boże.
3: Tak, można się dźgnąć boleśnie. Tak.
2: Więc jest to bardzo nieprzyjemne, dlatego należy uważać. Ja w swoich takich kwestiach jakby wchodziłam w ten makijaż stopniowo, ponieważ ja widzę przez cały czas mniej więcej jednakowo słabo, tak to ujmę, jednakowo źle. Więc generalnie zaczynałam od... Będąc nastolatką, od takich makijaży lekkich, bardzo delikatnych, wybaczających, o czym powiemy troszeczkę później. Natomiast może było mi o tyle łatwiej, że robiłam to stopniowo. Przy pomocy mamy dodawałam kolejne elementy, jakby coraz bardziej ucząc się coraz to nowych rzeczy, co w znacznym stopniu ułatwia, bo jeśli zaczynamy od rzeczy prostych, takich, które są, że tak powiem, elementarne i one nam wychodzą, to nie ma takiego etapu zniechęcenia. Trudno, wydaje mi się, że trudną sytuacją dla mnie byłaby taka, gdybym, powiedzmy, już jako osoba dorosła z dnia na dzień musiała się uporać ze zrobieniem tego pełnego makijażu od pierwszego razu. No ale tak jak mówię, akurat miałam to szczęście, zawsze przywiązywałam do tego dużą wagę, starałam się ten makijaż nakładać oczywiście stosownie do okoliczności, natomiast starałam się, żeby zawsze był jakiś kolorowy, delikatny albo tylko poszczególne elementy, to oczywiście w zależności od okazji czy tam od nastroju, że tak powiem. Więc myślę, że zgodzisz się ze mną na pewno, Doroto, że wiedza o tym, jak dobrze zrobić makijaż i świadomość tego, że powinno się go robić, bardzo często jest przez osoby nie mogące kontrolować swojego wyglądu za pomocą wzroku gdzieś pomijana, spychana na plan dalszy. Jest sytuacja taka często, że przypuszczalnie to oczywiście nie bierze się ze złej woli, czy tam z, nie wiem, lenistwa, gnuśności i tak dalej. Myślę, że bardzo często bierze się to z obaw, że ten makijaż po prostu zrobimy źle, więc wolimy go nie robić wcale. A myślę, że są warianty takie makijażu, które są łatwe i po prostu spokojnie, w miarę sprawna manualnie kobieta jest w stanie, oczywiście po ćwiczeniach i korzystając z różnego rodzaju udogodnień, sobie z nim poradzić, prawda?
3: No jak najbardziej się, ale z tobą zgadzam. Jeszcze oprócz tego, że właśnie jest ten strach, że możemy coś tam, mówiąc kolokwialnie, spaprać, to też spotkałam się z takimi opiniami, ale to głównie osób niewidomych od urodzenia, tudzież jakiegoś wczesnego dzieciństwa, no że dla nich wprost usłyszałam, że one się nie malują, bo dla nich ten makijaż, prawda, jest jakąś fikcją i abstrakcją, że no nie są w stanie, prawda, na własnej skórze, własnymi oczami się przekonać, jaki to daje efekt, więc szkoda im na to czasu i zachodu, prawda?
2: Ja oczywiście z jednej strony jestem w stanie zrozumieć taki punkt widzenia, że jeśli, tak jak mówisz, ktoś tłumaczy, że coś jest dla niego fikcją i nie jest w stanie, jest to dla niego pojęcie abstrakcyjne, nie ma możliwości wyobrażenia sobie, powiedzmy, kolorystyki czy zmian w powierzchowności, jakie takim zrobienie makijażu ze sobą niesie, ale można sobie przeprowadzić prosty test. Po prostu nawet jeśli samemu nie potrafimy, my same nie potrafimy zrobić sobie tego makijażu, możemy poprosić kogoś, żeby zrobił go nam i przez samą różnicę w odbiorze otoczenia, w odbiorze nas przez otoczenie, nabierzemy tej świadomości, jak pozytywna jest to zmiana, bo ja na przykład mam świadomość tego, że zupełnie inaczej, powiedzmy, są traktowane osoby, które są panie będące osobami niewidomymi, jeśli są należycie ubrane, stosownie do okazji, umalowane i tak dalej, i tak dalej. A takie, które mają, że tak powiem, te kwestie gdzieś tam na dalszym planie. Dlatego, że po prostu to jest tak, że my możemy oczywiście mówić, że najważniejszy jest intelekt, osobowość, ale osoba z otoczenia naszego, która na przykład będzie miała z nami do czynienia przez, nie wiem, 10 sekund, w których będzie nam, będziemy pytać o jakieś informacje czy prosić o pomoc, ona się nie będzie zagłębiała na tyle w to, czy my jesteśmy osobami inteligentnymi, mądrymi, wykształconymi i tak dalej, tylko po prostu będzie nas oceniała po tym pierwszym wrażeniu, po tej powierzchowności naszej. I jeśli ten odbiór będzie pozytywny, jeśli będzie miała świadomość taką, że to jest osoba, która o siebie dba, jest osobą, powiedzmy, wewnętrznie zdyscyplinowaną, jakąś tam, nie wiem, odpowiedzialną, poważną i tak dalej, to zupełnie inaczej do nas podejdzie niż w sytuacji takiej, że gdzieś tam będzie odbierała nas, może nie jako tam, nie wiem, dziwoląga i tak dalej, ale jako osobę, która swoją powierzchownością odbiega od reszty. To jest po prostu odruchowe, nawet trudno kogoś za to winić. Po prostu tak świat działa i nam się to może podobać lub nie, ale my tego nie zmienimy, więc nie pozostaje nam nic innego, tylko się dopasować. Przynajmniej takie jest moje zdanie na ten temat.
3: To jest jak najbardziej prawda i to jest w ogóle udokumentowane. No ja tutaj wiadomo, skończyłam tą psychologię i no jakąś tam wiedzę w tym temacie mam, że po prostu ludzie tak funkcjonują, tak funkcjonuje ludzka psychika, że najpierw oceniamy świat i otaczającą nas rzeczywistość, w tym także innych ludzi, za pomocą tego wzroku, prawda? To jest takie jak najbardziej jakieś ontogeniczne. No i tak jak mówisz, trudno, żeby ktoś w, nie wiem, powierzchownej, parominutowej rozmowie zagłębiał się w to, jakimi my jesteśmy, prawda, ludźmi, jakie skończyliśmy studia, czy jesteśmy dowcipni, nie wiem, mamy błyskotliwy umysł i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, jak cię widzą, tak cię piszą i no, to jest wspaniale, jak to idzie w parze, prawda? Ta jakaś tam dbałość o siebie i intelekt, to jest już po prostu pełnia sukcesu. No ale niestety ten świat tak jest zbudowany, że ludzie po prostu zadbani mają w tym świecie łatwiej, no.
2: Zwłaszcza w sytuacjach, w jakich znajdują się często osoby niewidome, kiedy są skazane na kontakt z innymi ludźmi, chociażby przez to, że w najróżniejszych sytuacjach związanych z komunikacją, z załatwianiem różnych spraw, z tymi wszystkimi takimi sprawami wyjściowymi, po prostu często korzystamy z pomocy i usłużności innych ludzi. I oni, dla mnie jest to absolutnie poza sporem, że zdecydują się nam pomóc, tylko w sytuacji, kiedy nie będą się nas obawiać i kiedy będą mieć o nas po prostu dobre zdania. Jeśli wyrabiają sobie ten ogląd podczas pierwszych sekund na podstawie naszej powierzchowności, to, że tak powiem, no, my sami wkładamy sobie argumenty do ręki, jeśli ta powierzchowność jest odpowiednia. Tutaj nie chodzi o to, żeby nie wiadomo jak gdzieś tam stroić się, godzinami wystawać przed lustrem i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, żeby jakieś takie, nauczyć się takich podstawowych czynności, które pozwolą nam wydobyć na światło dzienne, że tak powiem, nasze plusy i ukryć nasze mankamenty. I myślę, że to już w zupełności, jak na początek, wystarczy. Powiedz mi, Doroto, Jakie w związku z wykonywaniem tych pierwszych makijaży już bez lustra w tej wersji, ty miałaś największe obiekcje, a co było taką mocną stroną, która pozwalała ci się zdecydować na kontynuowanie tego upiększania się? Czy to były jakieś, mówiąc o tych mocnych stronach, doświadczenie, świetna pamięć, zaangażowanie osób trzecich? Jak to było?
3: Ja to zawsze powtarzam, bo często słyszę: Boże, jak pani się maluje, ja w to nie wierzę, że sama się umalowałaś, bo ja, prawda, mam zdrowe oczy i mi to tak nie wychodzi. No i właśnie ja zawsze tutaj jako pierwszy i niepodważalny argument to jest właśnie ta pamięć mięśniowa. Mimo wszystko to zostało i to mężczyźni widzący też zawsze jak patrzą, jak kobieta się maluje, to mówią: Boże, ja nie wiem, jak ty możesz tą szczoteczką tam koło tego oka operować, przecież to jest przerażające. No bo w sumie te akcesoria nasze czasami faktycznie mają jakieś ostre końcówki, czy dziwacznie wyglądają, mężczyźni w ogóle nie wiedzą, co z tym zrobić. No i dlatego mówię, to po pierwsze była na pewno pamięć wzrokowa. No i tak jak mówisz, no prawda, miałam tą świadomość, jak ten makijaż, nawet taki, prawda, nazwijmy go dzienny, taki, którego na pierwszy rzut oka może nawet nie widać, ale taki, który uwypukla te nasze jakieś tam atuty, a maskuje ewentualne braki. No więc miałam świadomość, jak ta twarz wygląda z tym makijażem. No i jak wygląda bez niego, no i tak sobie też nie wyobrażałam, że no cóż, no nie widzę. No ale to nie znaczy, że nie mam tego kontynuować. Wiadomo, że było różnie, ale no ale trening czyni mistrza, prawda?
2: Tak, trening czyni mistrza. Ja powiem szczerze, że dla mnie z takich największych obiekcji, co wywoływało u mnie no taki może nie strach, nie lęk, ale taka rzecz, z którą, że tak powiem, na początku samym właśnie robiąc jako nastolatka pierwsze sobie makijaże, trudno było mi bez pomocy lustra opanować malowanie rzęs, dlatego że zawsze się obawiałam tego, że tą szczoteczką zbyt blisko gałki ocznej pociągnę i po prostu albo się dźgnę, albo wysmaruję sobie całe oko tuszem, co też nie jest przyjemne. Więc jakby zawsze robiłam to tak na początku nie od jakby samej nasady rzęs, prawda? Tak jak to się robić powinno. Ale z czasem po prostu nabierałam coraz większej wprawy. Prosiłam niejednokrotnie mamę, kuzynkę czy jakąś koleżankę, żeby po prostu przyglądała się, jak to robię, i mówiła mi, czy mogę jeszcze wcześniej zacząć, jeszcze wcześniej zacząć. I tak dzień po dniu, powiedzmy tam w czasie wakacji, byłam w stanie na tyle wyćwiczyć, że jakoś to już ten początek, przynajmniej sam strach, udało mi się przełamać, a tak jak mówisz, później ćwicząc przez kolejne dni i lata, doszłam do wprawy takiej, że po prostu dziś, kiedy maluję rzęsy tuszem, nawet nie przyjdzie mi do głowy to, że mogłabym się dźgnąć czy tam pomalować sobie tęczówkę tuszem, tak?
3: No robisz to odruchowo, prawda? Tak. Ja, no właśnie, to jest ta pamięć mięśniowa, że no ja wielokrotnie, prawda, malując się, robię jeszcze 100 innych rzeczy, prawda, jakiś tam plan w głowie, no to często na początku jest tak, że człowiek koncentruje wszystkie myśli na tym, żeby tylko się nie dźgnąć, a mówię, tutaj mogę o czymś myśleć, tutaj drugą ręką sobie jakiegoś tam maila sprawdzam w komputerze, więc no naprawdę, jak widać, można no opanować nawet tak, wydawałoby się, skomplikowaną czynność do perfekcji. No właśnie ja też się bardzo obawiałam tego pociapania tym tuszem, no bo no już nie mówię o jakimś wodoodpornym, ale nawet zwykły tusz w sumie jest dość ciężko zmyć i pewnie wielokrotnie musiałoby to się skończyć po prostu myciem twarzy, tak?
2: Tak, a poza tym też z oka po prostu się źle zmywa, bo przy każdym nawet najlżejszym mrugnięciu on momentalnie się coraz bardziej rozmazuje, więc to też jest, ale nie zniechęcajmy, nie będę
3: straszyć. Nie takie jest nasze zamierzenie.
2: Nie takie jest nasze zamierzenie i jakby właśnie tutaj, że tak powiem, bardzo taką też jest ważną sprawą, żeby się tego nie obawiać, bo to są rzeczy dla ludzi. Generalnie przecież wszystkie mamy świadomość, że osoby, nawet panie widzące, które robią sobie makijaże, dobre makijaże, to nie są jakieś, powiedzmy, nie wiem, artystki po ASP, które mają idealnie równą, czy architektki, które mają idealnie równą kreskę w ręce i tak dalej. One też musiały się tego nauczyć i też popełniały błędy, więc wydaje mi się, że spokojnie jest to do zrobienia. To wyobraźmy sobie, Doroto, taką sytuację. Co doradziłabyś osobie niewidomej, która jest osobą niewidomą od urodzenia i ma zamiar, albo niedowidzącą od urodzenia, i ma zamiar zacząć robić sobie makijaże? Do kogo mogłaby się zgłosić poradę, twoim zdaniem? Nie wiem, mogłaby to być wizażystka, sprzedawczynie w profesjonalnych drogeriach, czy na przykład inne osoby niewidome, znające, mające już jakoś tam opanowane techniki nakładania tego make-upu, które mogłyby być w jakimś sensie jej przewodnikiem? Która z takich dróg wydaje ci się najbardziej odpowiednia?
3: No jak wiesz, jakąś zaufaną osobę niewidomą, która już ten makijaż robi jakiś czas i ma w tym doświadczenie, to jak najbardziej. No to myślę, że no, nikt tak nam dobrze nie podpowie jak osoba, która jest w tej samej sytuacji co my poprzez autopsję. No bo wiadomo, że wizażystka choćby się najbardziej z nami tutaj zaczęła współodczuwać, no to nie jest w stanie sobie tego wyobrazić, jak jest zrobić makijaż bez wzroku. Więc myślę, że jakaś właśnie sensowna osoba, kobieta niewidoma, która się maluje, jest tutaj dobrym pomysłem na początek. No i właśnie
2: tylko
3: jakaś...
2: że, przepraszam, tak, że wejdę ci w słowo, wydaje mi się, że przy tym powinna być jeszcze jakaś trzecia osoba widząca, bo osoba niewidoma, owszem, powie nam o technikach, jak mamy to zrobić, ale nie będzie już w stanie sprawdzić, czy robimy to dobrze.
3: No to jak najbardziej, wiesz, jakaś dwie osoby niewidome plus na początku, plus asysta, całkiem, siostra, nie wiem, mama, kuzynka, ktokolwiek, tak? No jeszcze myślę, że jakaś kolorystka, wizażystka też mogłaby coś tutaj doradzić, wiesz, w kwestiach na przykład tego typu, że mamy, prawda, różne typy tych kolorów twarzy. Najczęściej one są nazywane porami roku. Tak. No i fajnie byłoby wiedzieć, czy jesteśmy tą wiosną, tym latem i jakie kolory nam odpowiadają. Nawet choćby miały to być takie najbardziej podstawowe, delikatne, bo właśnie jak tutaj się jakoś przygotowywałam do tej audycji, no to sobie tutaj też jako taki punkt przewodni i myśl, motto, no to postawiłam, że to musi być umiar jednak. No i to też się tyczy kobiet widzących, prawda? No ale wiadomo, że
2: nie
3: kobieta...
2: Nie tak, że się zagłębia w sam podkład palec do pierwszego paliczka, prawda?
3: Dokładnie tak. Dokładnie tak. I no wiadomo, że jak ktoś jest latem, czyli prawda, ma zimno niebieskie oczy i skandynawski blond, no to nie będą mu raczej pasowały, nie będą takiej kobiecie pasowały barwy takie, jakie pasują wiośnie czy jesieni. To są osoby, prawda, z brzoskwiniową skórą, zazwyczaj, prawda, brązowe, ciepłe oczy, zielone włosy, albo blond ciepły, albo rudy, miedziany ciepły, więc no to są takie kolory ciepłe i osoba z tą taką oprawą twarzy i oczu zimną, no to tak niekoniecznie jej pasują te barwy, prawda? Więc myślę, że taka kolorystka też na początek mogłaby nawet taką osobę uświadomić, jaki ma typ urody, żeby potem, prawda, na przyszłość już docelowo wiedzieć, jakie barwy sobie kupować i właśnie ja często idę do sklepu sama, do jakiejś Sephory czy czegoś w tym stylu i po prostu wiem, czego szukam, co mi jest potrzebne. Mówię, że potrzebuję cień taki i taki i ewentualnie może mieć on tam odcień o ton jaśniejszy, ton ciemniejszy, ale generalnie ma być, powiedzmy, jakiś tam beż, prawda, jasny czy coś w tym stylu.
2: Dla mnie też wizyta u kolorystki ma tą wartość z punktu widzenia osoby niewidomej, że to się odbywa mniej więcej tak, że kolorystka generalnie powinna zacząć od tego, że nakłada nam dwie chusty, osobno. Najpierw srebrną, później złotą. I na podstawie tych chust ocenia nasz koloryt taki jakby ogólny. Właśnie to, o czym mówiłaś. Twarz, oprawę oczu, kolor tęczówek i tak dalej, tak? I nasz tam ten fototyp skóry, tak? Czy to jest jasna, ciemna i później na tej podstawie jest reszta. To jest pierwsze, bo to jest jakby taka podstawa, która daje nam ten taki jak najbardziej ogólny ogląd na tym, jak z grubsza wyglądamy, tak? Później bardzo fajną rzeczą jest też to, że kolorystki opowiadają o czymś takim, co się nazywa kołem kolorów, tak? I na podstawie tego, co wiemy o tym kole kolorów, o tym, jak przeciwstawiają się sobie wzajemnie zimne i ciepłe barwy, kolorystyka, jak wzajemnie ze sobą kontrastuje, wiemy, jakich kolorów na przykład cieni do powiek, jakiego koloru tuszu do rzęs czy szminki używać, aby to, co chcemy podkreślić, wyeksponować, a to, co chcemy ukryć, zamaskować. I myślę, że to jest taka podstawowa wiedza, którą możemy od kolorystki wynieść. I tutaj o tyle wizyta jest dla osób, które nigdy wcześniej nie miały styczności, powiedzmy, z kolorami, nie widziały ich na własne oczy, a już tym bardziej nie mają bladego pojęcia o tym, jak ewentualnie mogłyby te kolory korespondować z ich naturalną urodą, jest bardzo fajna. Drugą taką rzeczą, która wydaje mi się dosyć taka pożyteczna i praktyczna, jest korzystanie, wspomniałaś tutaj o Sephorze, jest możliwość skorzystania z porad dotyczących makijażu. I to jest fajne z punktu widzenia osoby niewidomej, która może pójść i tak, umówić się z wizażystką, albo można przyjść z marszu, jeśli tam jest, się zastanie ją, no to można skorzystać, że tak powiem, od ręki. Natomiast najczęściej trzeba się jakoś umówić i ona proponuje jakiś wariant makijażu. Maluje jedno oko na przykład, opowiadając o tym, jakim cieniem maluje i kolorem, i jaki to jest produkt na przykład. Jaką tam kredką robi kreski, jakiego rodzaju tuszu używa do rzęs i tak dalej, i tak dalej. I my mamy już możliwość później, tylko to już można zrobić w momencie, kiedy jakąś tam podstawę tych czynności, takie najbardziej podstawowe związane z tym makijażem mamy. Bo drugie oko pod jej, że tak powiem, obserwacją, pod jej nadzorem malujemy sobie same. I tak samo z nakładaniem jakiegoś różu czy bronzera na twarz, nakładanie szminki, wszystko to można poćwiczyć. Te panie są bardzo chętne, służą radą, nie są jakoś bardzo ograniczone czasem, że będą kogokolwiek pośpieszać, mówić, że już musimy kończyć i tak dalej. Gdzieś tam ktoś na wpół umalowany, na wpół brudny nie wyjdzie stamtąd na pewno. Więc to też mi się wydaje takim dobrym pomysłem. Więc mamy i osoby niewidome, i kolorystki, i ewentualnie korzystanie właśnie z tych porad w profesjonalnych drogeriach. Tak?
3: Tak, no jak najbardziej. Jeszcze myślę, że Sephora, ja generalnie jakoś ostatnio preferuję właśnie Sephora, ale myślę, że w Douglasie chyba też coś takiego robią, to już w zależności, prawda, no która tutaj z pań, którą z tych drogerii ma dostępną. No nie mówię, że inne się nie nadają, ale no generalnie polecamy, prawda, tutaj renomowane drogerie, bo z kolei w Rossmanie, no to tam jakoś ja bym do końca też nie ufała, bo tam czasami takie, no wiadomo, młodziutkie dziewczyny, które może nie do końca się znają i może się trafić ktoś, kto nam rewelacyjnie pomoże, dobierze jakiś odcień, ale ogólnie to polecałabym jakieś takie bardziej, prawda, profesjonalne salony.
2: Zwłaszcza, że w tych takich właśnie typu Rossmann chyba nie ma możliwości umówienia się z profesjonalną wizażystką. Przynajmniej mi na ten temat nic nie wiadomo. A my przejdźmy sobie do takiej kwestii, zanim tam, powiedzmy, zaczniemy się malować, wybierzemy się do tych drogerii na te wielkie zakupy. Co jest, twoim zdaniem, mogłoby być dla osoby niewidomej, która nigdy nie miała z takimi kosmetykami do makijażu styczności, co może być dobrym źródłem odnośnie wyboru tych kosmetyków lub jakichś tam technik? Skąd możemy czerpać wiedzę o technikach wykonywania makijażu? jakie mogłyby być się wydawać takimi wiarygodnymi źródłami?
3: Są jakieś programy telewizyjne. Pamiętam, że kiedyś to oglądałam. Już nawet nie wiem, co to było. Jakiś muzyczny program. Już jakiś czas tego nie śledzę. Jak chodziłam na studia, to jakoś tak to było sprzężone z moim szykowaniem się do wyjścia na te studia. Włączałam ten telewizor, to po prostu tam było. Więc można sobie, prawda, czegoś w internecie poszukać, jakiegoś takiego forum, prawda, kobiecego, gdzie no, sądzę, że tego w internecie jest masę. No, ja osobiście jakoś ostatnio nie korzystam, no bo już jakiś czas się maluję, mam wiedzę na ten temat, więc nie korzystam, ale wiem, że na pewno takie fora, tutoriale, jakieś tam programy telewizyjne są, bo jest tego masę, prawda, jakiś tam TVN Styl, tak?
2: O, było właśnie, coś takiego. Na TVN Styl jest program taki, tylko już oczywiście nie pamiętam, kto go prowadzi, ale też bardzo ciekawie opowiada pani prowadząca. I w taki sposób, który mi, kiedy zamykam oczy, wydaje się w miarę takim dostępnym.
3: Tak, bo ona po prostu wszystko mówi, co robi, prawda? Co tak, bierze, co tak robi, jaki to ma mieć efekt, tak? Co ona chce osiągnąć, biorąc dany produkt, ten, a nie inny, tak?
2: Jeśli natomiast chodzi o tutoriale w internecie, o których wspomniałaś, to tak, z tutorialami jest trochę jak z Sephorą i Rossmanem. Są panie, tak, które bardzo tak mają dobre rozeznanie i w rodzajach kosmetyków, i w akcesoriach, jakich używają do robienia makijażu, i w technikach, jakimi się posługują w trakcie jego wykonywania, a są takie, które są, no powiedzmy, gdzieś tam na etapie, nie wiem, gimnazjalnym, to jeszcze jakoś obleci ten makijaż przez nierobiony. No, szczerze mówiąc, aż jestem zdumiona, że coś takiego w internecie są gotowe pokazać, tak? Bo to jest takie, no, bardzo takie sobie, więc tutaj byłabym ostrożna. Natomiast a propos tych tutoriali, to jeden z stylistów Oriflame są zamieszczane, chyba przez Oriflame nawet, są zamieszczane takie jakby próbki wykonywanych przez niego makijaży, dostępnych właśnie, robionych z dostępnych w Oriflame kosmetyków. One są oczywiście w języku angielskim, natomiast bardzo fajnie są pokazywane i bardzo fajnie są opowiadane, bo na przykład jeśli chodzi o makijaż oczu, jest dokładnie opowiedziane, w której części oka, jak robimy kredki, od której strony do której, przepraszam, jak robimy kreski kredką, tak, od której strony do której, jak nakładamy cień, wszystkie te elementy, kawałek po kawałku, są bardzo dokładnie opowiedziane. I co jest dobre również dla osób niedowidzących. Bardzo często panie, które robią te takie jakby próbki różnego rodzaju wariantów makijaży, część robiąc zasłaniają rękami, a tutaj ten stylista, który wykonuje po każdym, że tak powiem, pociągnięciu kredki czy pędzelka, jest jakby taki bardzo zbliżony najazd kamerą na twarz modelki i można dokładnie element po elemencie prześledzić, co i jak zostało zrobione, bo jest opowiedziane, jak zostało zrobione, a dokładnie z bliska nawet osoba bardzo słabowidząca jest w stanie zobaczyć ten efekt już po wykonaniu określonej czynności, więc taki tutorial bym polecała. Jeśli będą jakieś osoby zainteresowane, to mogę zamieścić w komentarzach odnośniki, bo sama korzystam, więc myślę, że bez trudu znajdę i mogę też to zamieścić. Witam ponownie po krótkiej, niezamierzonej przerwie. Wracamy do tematu wykonywania makijażu przez osoby niedowidzące i niewidome. Tutaj jeśli słuchające nas panie mają pytania dotyczące wykonywania makijażu lub samego nastawienia technik, akcesoriów czy produktów, jakich do tego używamy, bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu przez Skype na tyflopodcast.net. A ja już tutaj wraz z moim gościem Dorotą Ziental przechodzimy do omawiania kwestii praktycznych związanych z wykonywaniem makijażu. Tak jak już tam zaczęłam mówić, co ewentualnie poradziłabyś do takich ćwiczeń na sucho przed rozpoczęciem, że tak powiem, tego malowania się na serio?
3: No cóż, no to żeby, prawda, nie mieć jakichś obaw i nie lękać się, że będziemy wyglądać jak pajac, tudzież inny klaun, no to na początek bezpiecznym jest jakiś bezbarwny tusz, który zazwyczaj jest po prostu odżywką do rzęs. Nawet jak się pociapiemy nim dookoła, to krzywdy sobie nie zrobimy o tyle, że się nie pobrudzimy, natomiast wiadomo, no uważać trzeba, żeby właśnie nie dźgnąć sobie gałki ocznej, tą szczoteczką, która no jakaś specjalnie ostra nie jest, wiadomo, ale no wszystko, co do oka, ciało obce, które dotyka do oka, no przyjemne na pewno nie jest. No co dalej, transparentne pudry, z którymi też uważam, że jednak trzeba ostrożnie, mimo że one jakiegoś takiego super efektu kolorystycznego może nie dają, to jednak można z nim przesadzić, ale w jakiś umiarkowany sposób, jak najbardziej można z nim tam eksperymentować w różny sposób. Wybierać sobie te techniki, które nam najbardziej odpowiadają. No bo wiadomo, każda pani ma jakiś tam swój styl nakładania tego pudru, czy to pędzelkiem, gąbeczką, które zazwyczaj te takie puszki są dodawane do pudrów, które kupujemy. Więc to już, prawda, w zależności od preferencji. No i myślę, że bezbarwne pomadki do ust, to tak samo jak z rzęsami. Po prostu będziemy czuć...
2: Nauczymy jak... się czuć, prawda?
3: Tak, dokładnie. No to właśnie o to chodzi, żeby nauczyć się czuć to, co z tym kosmetykiem robimy, jak go tam aplikujemy.
2: W miarę, że tak powiem, jakby zagłębiania się i doskonalenia tych technik, możemy zacząć na próbę używać na przykład po domu, kiedy nie wychodzimy na zewnątrz, takich produktów, które są łatwo zmywalne, łatwo usuwalne. To mogą być nie jakieś, powiedzmy, kosmetyki wodoodporne, które uda się nam zmyć tylko płynem do demakijażu, ale mogą to być, powiedzmy, jakieś zwykłe pyłkowe cienie lub lekkie cienie kremowe, jakieś delikatne fluidy o bardzo, bardzo leciutkim zabarwieniu. Tak samo pomadki, na przykład tylko nabłyszczające. I to już będzie taka pierwsza jakby wprawka, gdzie też nie będzie to już tak całkiem na sucho. Ktoś na przykład, kto będzie nas widział po wykonaniu tego, jakby powiedzmy, nazwijmy go tak roboczo, wstępnego makijażu, będzie w stanie ocenić, czy jesteśmy już na tyle wprawione w wykonywaniu tego makijażu, że możemy pójść o krok dalej, czy jednak powinniśmy wrócić jeszcze do tych ćwiczeń na sucho, bo na przykład za próg w takim stanie wyjść raczej nie możemy, tak? Więc myślę, że to też jest takim dobrym kolejnym krokiem, takim powiedziałabym pośrednim. Teraz może porozmawiamy sobie przez chwilę o takich własnych sposobach czy własnych gadżetach, jak osoba początkująca może, że tak powiem, ustrzec się przed wpadkami związanymi z wykonywaniem makijażu i jakoś tam ustrzec się przed tym, żeby się nie pobrudzić, żeby każdorazowa próba tam zrobienia makijażu nie kończyła się, tak jak już mówiłam, kąpielą z myciem głowy. Ja na przykład na początku... Teraz już właściwie nie używam, ale kiedyś, kiedy nie były dostępne, powiedzmy, jakieś tam cienie takie o konsystencji kremu czy kredki, które można było później rozetrzeć jak cień, tylko były dostępne te cienie takie pyłkowe, wycinałam sobie z płatków kosmetycznych takie półksiężyce, które nakładałam sobie pod oczy w trakcie malowania, żeby nadmiar lub to, co się osypuje w trakcie nakładania pędzelkiem takiego cienia, nie osypywało mi się na policzek, tylko właśnie na ten półpłatek, tak go nazwę. Trzeba przy tym pamiętać, żeby używać do każdego oka osobnej połówki, dlatego że może się zdarzyć osobie niewidzącej, że przez przypadek odwróci i tą zabrudzoną już stroną przytknie sobie do policzka, idealnie ten opadły cień po prostu w ten policzek wklepie i wtedy efekt pandy, czyli takich kolorowych odcienia do powiek łatek, mamy murowany na policzkach, znaczy na pograniczu policzka i oczodołu, tak?
3: No jak najbardziej, tak.
2: Co jeszcze mogłabyś tutaj, Doroto, ze swojego doświadczenia? Tutaj rozmawiałyśmy o opaskach przed programem.
3: Tak. Tak, opaska, myślę, tak jeszcze pomyślałam o tym, że w sumie ja zawsze jak się maluję, nigdy nie ubieram się, prawda, przed malowaniem w to, w czym mam wyjść. No bo wiadomo, jak sobie pobrudzę jakąś tam bluzkę tak zwaną podomową, jakiś t-shirt, no to nic się nie dzieje i też nie jesteśmy w stanie tego ocenić. I nawet jak w ciągu dnia sobie tam ten puder jakoś no, poprawiam, żeby ta twarz się jednak nie błyszczała, jak jest gorąco zwłaszcza, no to też staram sobie jakąś tam chusteczkę założyć tutaj, chociaż właśnie na bluzkę, albo już nie wiem, no idiotycznie to wygląda, ale się wychylam na umywalkę, żeby no, w razie co ten opadający puder poleciał gdzieś tam właśnie do umywalki, a nie na moje ubranie, tak? Więc no ważne jest to, żeby też zadbać o ubranie.
2: I jeszcze jedna...
3: No i,
2: tak?
3: Mów Ala, bo ja też chciałam...
2: Jeszcze jedna taka ważna kwestia, zanim do tych opasek wrócimy, która zwłaszcza w przypadku osób stosujących lekarstwa do oczu jest bardzo ważna, to żeby zapuszczać krople na jakiś czas przed makijażem. Nawet jeśli to będzie krótki czas, to już lepiej, na pewno nie po, dlatego że nawet jeśli używamy kosmetyków wodoodpornych, tak? Tuszu do rzęs, czy tam jakieś kredki, którymi podkreślamy sobie dolną linię wodną, to nawet jeśli nie rozpuści tego sama woda, tak naprawdę nigdy nie wiemy, w jakie interakcje wchodzą związki chemiczne, które są w lekarstwie zakraplanym do oczu i tymi związkami, które są w użytych wcześniej kosmetykach. Więc krople do oczu, pamiętajmy o tym, żeby zapuszczać przed makijażem, tak?
3: Tak, to jak najbardziej, to jest bardzo cenne spostrzeżenie. No wiadomo, też czasami zdarza się tak, że no przynajmniej ja miałam takie przygody. Raz chyba sobie coś takiego zrobiłam, że po prostu zapomniałam jakiś taki żel, uszkodziłam sobie rogówkę i ten żel miał jakoś tam łagodzić te skaleczenie. No i zapomniałam go wpuścić przed tym makijażem. Mówię, dobra, tam co tam, raz się żyje. No i go wpuściłam, za dużo go tam poszło, już pomijając to, że mnie rozmazał, to jeszcze cały czas właśnie to oko, jakby ten żel rozpuścił też przy okazji ten tusz i tą kredkę. I to mnie tak piekielnie szczypało, że po prostu te łzy leciały bez pohamowania i no po prostu jeden wielki dramat, więc no to jest bardzo cenne spostrzeżenie z tymi lekarstwami, kroplami do oczu. Niechby nawet 10 minut przed tym makijażem, ale absolutnie nie w trakcie, ani nie po fakcie, tak?
2: Jasne. To do tych opasek. One są przydatne głównie po to, żeby chronić włosy przed zabrudzeniem pudrem, podkładem pod makijaż, czy jakimś innym, powiedzmy, bronzerem, różem, w zależności od tego, z czego korzystamy, dlatego że włosy opadające na twarz bardzo łatwo mogą wejść w kontakt z kosmetykiem. Nie jesteśmy w stanie przecież obejrzeć każdego włosa, czy nie został zabrudzony, więc po prostu na wszelki wypadek lepiej z tego pola, że tak powiem, na którym operujemy, je odsunąć. To jest pierwsza sprawa. I jeszcze kwestia tego typu, że malując się, dochodzimy do linii włosów. Jeśli zakładamy sobie tą opaskę odrobinę, delikatnie poniżej tego, gdzie linia włosów się nam kończy, mamy też pewność, że po prostu na te włosy jakby od czoła u nasady nie nałożymy kosmetyku żadnego. Jeszcze kolejną zaletą tej opaski jest to, że nie pozwoli nam na to, żeby na przykład na szczoteczkę z jakimś woskiem do brwi czy z tuszem do rzęs po prostu włosy się nam nawinęły, te luźno opadające, więc to jest, myślę, że kolejny plus takiego takiego rozwiązania. Myślę, że spokojnie możemy ten etap, że tak powiem, ćwiczenia na sucho już sobie tutaj zamknąć. I teraz jak myślisz, czy te pierwsze makijaże wykonywane powinny już tak na serio tymi kosmetykami, powiedzmy, trwałymi, pełną, że tak powiem, gamą technik i upiększając wszystkie elementy, zajmijmy się może na razie, twarzy. Czy powinny być te pierwsze makijaże wykonywane pod nadzorem osób trzecich, czy no risk, no fun i próbujemy sami?
3: No myślę, że jednak bezpieczniej jest, prawda, żeby ktoś ten efekt końcowy ocenił. No ja to już teraz czasami mi się zdarza, czasami nawet sąsiadkę jakąś, ale one się zawsze śmieją, że nie, pani się nigdy nie marzy, ale już po prostu dla własnej, prawda, spokoju psychicznego i jakiegoś tam wewnętrznego zawsze wolę kogoś tam dopaść się, zapytać, jak nie mam tutaj kogoś w domu z okiem, to myślę, że to nie ma żadnego powodu, żeby się wstydzić, bo wiadomo, jak człowiek nie widzi, to pytamy często o różne rzeczy i
2: pewnie, a poza tym lepiej zapytać niż się ośmieszyć,
3: bo
2: zapytanie trwa sekundę i jeśli to jest osoba taka, która jest świadoma na co dzień tego, że jesteśmy osobą niewidomą, to na pewno nam powie, że na przykład, nie wiem, wszystko jest w porządku, ale tutaj kreseczka się roztarła trochę, a nie w sumie lepiej, żeby powiedział nam ktoś, kto nas zna, niż ktoś, kto będzie miał opory, ponieważ nam nie zna nas, nie powie nam o tym po prostu, bo będzie się obawiał naszej reakcji, tak?
3: Albo tego, żeby nas, prawda, nie urazić.
2: Tak.
3: No znam takie dziewczyny, które i słabowidzące, głównie słabowidzące, które mają już z sąsiadki. Jedna właśnie ma taką starszą panią, która zawsze jest w domu. O, tylko polecę do pani tam Helenki, żeby sprawdziła, i pani Helenka już jest na to przygotowana. No też znam facetów, którzy w kiosku pytają panie, czy bluzka jest niepognieciona, niepobrudzona. Wydaje mi się, że to jest bardzo, że takie... Takie
2: to taki tylko typ rozmowania, świadczy,
3: tak,
2: prawda?
3: Dokładnie, że to się chwali coś takiego, że ludzie po prostu o tym myślą.
2: Nikt nie odbiera takiego czegoś negatywnie, bo przecież wiadome jest, że ktoś nie robi tego po to, żeby pozawracać głowę, bo uważa, że sąsiadce czy pani w kiosku się nudzi, tylko dlatego, że po prostu ma na względzie to, jak wygląda i jak jest odbierany przez swoje otoczenie. Ja tutaj z takich kwestii pod nadzorem dla osób niedowidzących, z własnego, że tak powiem, doświadczenia, tak jak już wspominałaś o tych lusterkach powiększających. I drugą rzecz, którą korzystam, to się może komuś wydać śmieszne, ale ponieważ ja nie mam żadnej takiej osoby, która już teraz na chwilę obecną no byłaby w stanie jakoś tam to nadzorować, korzystam z powiększalnika zatrzymując obraz. Po prostu zbliżam tak blisko ten wylot kamery, jak to możliwe, na przykład do powieki czy do oka w ogóle, i zatrzymuję obraz, odwracam sobie, sprawdzam, czy wszystko jest jak należy, jeśli nie, to poprawiam, jeśli tak, no to przechodzę do drugiego oka albo do następnego elementu. I to jest ten nadzór, uważam, że to się sprawdza bardzo dobrze. Jedynym mankamentem jest zimne światło, więc ono nie oceni kolorów, ale to już, że tak powiem, kolory to jest wstęp. Przy wyborze kosmetyków, po malowaniu się już jakby tutaj kolor, ewentualnie jedyne co, to czy nie jest w nadmiarze jakiś tam element. Natomiast, że tak powiem, samą jakość i precyzję wykonania spokojnie można ocenić, bo ta kamerka jest podświetlona, więc wszystko widać jak na dłoni.
3: Świetny sposób, naprawdę. Myślę, że
2: ja jestem zadowolona,
3: godny polecenia.
2: Z niego. Tak,
3: godne polecenia i nie taki, który nas nie zawiedzie, prawda?
2: Tak, myślę, że z pomocą właśnie tego, no bo robienie zdjęć telefonem jest trochę gorsze. Po pierwsze dlatego, że nieskończoną ilość razy robić to zdjęcie, wchodzić w ten folder, wyświetlać po kolei i tak dalej, bez sensu. A tutaj właśnie wystarczy włączyć urządzenie, zatrzymać ten obraz na określonym elemencie twarzy i spokojnie można sobie sprawdzić, więc jest to wygodniejsze. Po prostu szybciej się to robi. tutaj nasuwa mi się, jeszcze chciałabym chwileczkę porozmawiać z tobą, Doroto, o akcesoriach, o jakichś takich fajnych rzeczach, które może na przykład wcześniej stosowane produkty zamieniłaś na jakieś inne i to w kontekście bycia osobą niewidomą jakoś ułatwiło ci wykonywanie tego makijażu. Akcesoria, produkty, coś na ten temat.
3: Pierwsze, co mi się nasuwa na myśl, to cienie do powiek, właśnie te z tych takich, ja praktycznie już teraz nie używam tych prasowanych, tych pyłkowych, tak.
2: Ja
3: generalnie skoncentrowałam się i już mam takie swoje sprawdzone, wybrane właśnie te kremowe. W różnej one są formie, ale najbardziej mi pasują te takie, które są w takich cienkich, różnie, niektóre są grubsze, niektóre chudsze, ale generalnie to jest taki sztyft. I wtedy jakby no, prawda, no mam świadomość, gdzie ta powieka się zaczyna, gdzie się kończy i sobie tym sztyftem tam elegancko operuję. No to jest taki, prawda, makijaż dzienny, ale naprawdę już się wielokrotnie spotkałam z opinią i to no, różnie to bywa i przygodnie spotkanych osób, które prawda, tutaj w połączeniu z tym niewidzeniem są zdziwione, że jak ja się tak ładnie umalowałam, ale też właśnie osoby typu manikiurzystka, do której chodzę, fryzjerka i tak dalej, że właśnie się zachwycają, jak to dobrze wygląda i tak naprawdę jest bardzo proste w nałożeniu.
2: Zwłaszcza właśnie aplikacja jest bardzo
3: aplikacja,
2: fajna.
3: Aplikacja, dokładnie.
2: Trzymasz za opakowanie, nie brudzisz sobie rąk, nie masz obawy, że na przykład nadmiar z pętla gdzieś tam ci spada na policzki czy na ubranie i samo też później rozcieranie tego sztyftu czy kredki, jakby to nazwać, jest też bardzo proste, bo to on, dopóki przynajmniej te, których ja używam, pewnie ty masz to samo zdanie,
3: tak,
2: dopóki nie zastygnie, to jest dokładnie plastyczny, nie ma najmniejszego problemu z rozprowadzeniem go. Więc...
3: Otóż to, prawda, no ja to różnie, jak tam czuję, że jest go za dużo, albo generalnie ja zawsze robię coś takiego, że minimalnie taką pałeczką do ucha albo no są takie specjalne do makijażu, one są tam bardziej tak spiczasto zakończone, no ale to już nieważne, bo taka do ucha też się super sprawdza. Jakoś tam sobie delikatnie po tej powiece rozprowadzam to, ale też mam takie cienie, które właśnie one nim w ogóle zastygną, są przez jakiś czas plastyczne i można to sobie spokojnie, prawda, palcem podotykać i zobaczyć, czy nie ma jakichś zgrubień, jakieś, prawda, no nie wiem, takie kropeczki czasami się potrafią na powierzchni zrobić, jak tego za dużo tam naładujemy, więc można sobie to spokojnie palcem dotknąć, a efekt jest naprawdę wystarczający i przynajmniej mnie zadowalający.
2: A propos grudek i kropek, to w takich kwestiach jeszcze poradniczych dla osób zupełnie początkujących, jeśli nakładamy tusz do rzęs na tusz, który już zastygł, nigdy nie nakładamy tuszu nowego, wilgotnego, dlatego że po prostu będą się rzęsy albo sklejać, albo po prostu będą się robiły grudki. Jeśli nie nałożymy go dobrze, należy go zmyć i nałożyć jeszcze raz od nowa, cały, że tak powiem, na mokro, dlatego że kiedy on zastygnie, to już jest po robocie. Nic już nie poprawimy, możemy tylko zepsuć. Więc
3: tak, dokładnie.
2: Tutaj,
3: dokładnie. Tak. Jak on, prawda, jest jego nadmiar, no to też on potem tym to skutkuje, że on się zaczyna wykruszać. Jak się wykrusza, no to wiadomo, pada gdzieś tam nam na powieki i na kości policzkowe i jest jeszcze gorzej, więc już naprawdę lepiej zmyć, prawda, i od początku.
2: Jasne. Tutaj w kwestiach takich doboru kosmetyków, czy tak jakby doboru pod kątem ceny, myślę, że zgodzisz się ze mną, że z punktu widzenia pań niewidomych o wiele lepiej jest zainwestować w większe środki w kupno konkretnego produktu niż mniejsze, dlatego że jakby tutaj składają się na to trzy elementy. Po pierwsze, to jest łatwość aplikacji, najczęściej dobrej jakości pudry, dobrej jakości cienie do powiek, mają różnego rodzaju dodatki, pędzelki, gąbeczki, różnego rodzaju aplikatory, tak jak też te, o których wspominałaś, sztyfty, że spokojnie sobie trzymamy, jesteśmy w stanie aplikować taką ilość tego sztyftu i w takie dokładnie miejsce, w którym mamy zamiar to zrobić. Druga kwestia to jest trwałość, która niejako zwraca nam poniesiony koszt, bo jednym kosmetykiem jesteśmy w stanie na przykład, nie mówię, że to jest regułą, ale bywa, tak? Dwa, a nawet trzy opakowania tańszego jakby sobie zrekompensować. I też w tej trwałości jest jeszcze jeden sekret, taki, że my też nie zawsze jesteśmy w stanie kontrolować ewentualne ubytki, a kosmetyk, który krócej

0: pod tym względem właśnie jakichś tam wszelakich alergii pewniejsze. No wiadomo, są osoby, które są uczulone na naprawdę takie normalne, dostępne tusze, nawet z górnej półki, i muszą używać tylko jakieś tam produkty apteczne.
1: Tak, no, ale to już też mówimy... dotyczy osób, które są na przykład po zabiegach lub w trakcie jakichś zabiegów oczu.
0: Tak? Takie rzeczy też są dostępne jak najbardziej. No ale mówimy już tutaj, prawda, o osobach, które powiedzmy, że nie są po zabiegu, nie mają jakichś tam silnych alergii, więc no wydaje mi się, że naprawdę lepiej zainwestować w coś, co nas po pierwsze nie zawiedzie, a po drugie też nie uczuli, nie spowoduje, chyba... że szczypania oczu czy czegoś podobnego.
1: Tak, chyba ta niemożność kontrolowania ubytków jest taką najważniejszą kwestią tutaj, bo powiedzmy sobie, osoba dobrze widząca nawet w wystawie sklepowej jest w stanie, idąc ulicą, się przejrzeć i kątem oka nawet dostrzec, że coś jest nie tak, tak? Albo widzi po tym, że osoby, które ją mijają, w jakiś szczególny sposób jej się przyglądają, prawda? I to już zwraca jej uwagę na to, że coś z tym makijażem może być nie w porządku. Wyjmuje lusterko, sprawdza faktycznie, coś jest nie tak, na bieżąco poprawia. My tego komfortu nie mamy. Nie mamy możliwości przejrzenia się, nie wiem, w lusterku samochodowym, w wystawie sklepowej albo w oczach innych przechodniów, prawda? Więc tutaj ta trwałość produktów daje nam komfort polegający na tym, że pewności oczywiście nigdy nie będziemy mieć, ale możemy mieć uczucie graniczące z pewnością, że przez tam powiedzmy tych kilka godzin będzie ten makijaż w takiej postaci, w jakiej został nałożony, tak?
0: I będzie na swoim miejscu wszystko, prawda, tam gdzie docelowo było położone, bo wiadomo, że jak no te takie cienie, już tutaj akurat mam jakieś doświadczenie z cieniami tandetniejsze, po prostu sobie jak jest cieplej spływają i no to
1: ja
0: wygląda tragicznie.
1: Ja uważam, że cienie są najgorsze, w sensie takim, że bywają najbardziej zawodne, takie dlatego też z przyjemnością nawet i na te sztyfty i kredki, które są takie grubsze, dostępne również do rozcierania jako cień, tak. One są bardzo trudno zmywalne z kolei, może to jest troszeczkę ich wadą, ale generalnie jako roztarte, jako cień bardzo dobrze służą i właściwie prawie nigdy się nie zdarzyło mi, żeby gdzieś mi się rozmazały, czy jakoś po prostu z powierzchni tej powieki zupełnie się starły.
0: Tak, to ja mam tak samo. Gdzieś tam nawet gorąco, prawda, podróż jakaś długa, a wszystko jest tam, gdzie być powinno.
1: To może przejdźmy sobie teraz do konkretnych makijaży. Ty, Doroto, mówiłaś, że przede wszystkim umiar. Ja się tutaj z tobą zgadzam. I o makijażach sobie porozmawiajmy, stosownych do okoliczności, o makijażach dziennych, wieczorowych, czego unikać i tak dalej. Tutaj jakie rady mogłabyś dać, nazwijmy to, przyszłym adeptkom sztuki malowania się?
0: No jakie rady, tak, prawda, no makijaż dzienny, to no właśnie, tak jak już tutaj na wstępie powiedziałam, ten umiar, ale to no prawda do wieczorowego tak samo, może nawet jeszcze bardziej, bo to o tym za chwilę powiemy, z czym się makijaż wieczorowy wiąże. Natomiast co do makijażu takiego, który ja robię akurat na co dzień i już od jakiegoś czasu, to ważne jest, żeby, skupmy się teraz na oku, przynajmniej ja to tak robię, że zawsze taki jasny, nie mówię, że biały, ale bardzo jasno beżowy cień, bo generalnie tak, żeby to wyglądało przyzwoicie i schludnie, to dobrze jest, żeby właśnie ten cień, który jest tutaj już przy samej linii brwi, był właśnie taki jasny, on wtedy ładnie to oko rozświetla, natomiast takich bardzo jasnych cieni lepiej nie kłaść na całą powiekę, tak to nazwijmy, no bo wtedy efekt jest taki, że no generalnie oko wydaje się mniejsze, a nie o to nam chodzi. Więc ja zawsze kładę sobie ten jaśniutki cień tutaj przy linii brwi, no a później właśnie ten sztyft już na samą powiekę, tak ją nazwijmy, tą górną, prawda? Przy dolnej, wiadomo, kobiety widzące tam też czasami coś robią, ale ja jakoś to totalnie

0: skreśliłam, no bo w sumie boję
1: nic
0: się
1: na siłę.
0: I nic na siłę jest mi to właśnie, no wydaje mi się, że tak jak jest, jest wystarczająco. Ja sobie jeszcze do tego robię kreskę, więc myślę, że już nie ma też co przesadzać.
1: Ja tylko jeszcze w kwestii tych początkujących adeptek makijażu. Jakikolwiek by to makijaż nie był, te pierwsze makijaże powinny być bardzo delikatne. Dlatego, że musimy mieć świadomość tego, że makijaż taki skomponowany z bardzo intensywnych barw nie wybaczy nam żadnego błędu. W tych makijażach delikatnych, w takich naturalnych bardzo kolorach, które jedynie mają być takim podkreśleniem, właściwie makijażem symbolicznym, nawet jeśli popełnimy błąd, jakieś niedociągnięcie lub gdzieś zdarzy się nam tą kreseczkę krzywo poprowadzić albo wyjechać cieniem poza ten obręb stricte powieki, to pozostanie niemal niezauważone. Ktoś bardzo, z bardzo bliska, bardzo dokładnie musiałby się nam przyglądać. Natomiast jeśli zaczniemy używać jakichś barw takich papuzich, zieleni, tak, lazurowych błękitów i tak dalej, musimy się liczyć z konsekwencją taką, że po prostu każda niedoskonałość od razu będzie się rzucała w oczy.
0: No dokładnie, to właśnie też miałam na myśli, mówiąc o tym umiarze, że umiar, prawda, we wszystkim, w aplikacji tych kosmetyków, ale też przede wszystkim w tych barwach, no bo to nie chodzi o to, żeby, prawda, jak zakładamy fioletową bluzkę, żeby sobie od razu strzelić równie fioletowy, śliwkowy makijaż na oczach, bo to no, będzie wyglądało...
1: Są barwy kolorystyczne, możemy mieć tą bluzkę fioletową i do niej fioletowy makijaż, ale to wcale nie musi być jakaś bardzo intensywna, jakiś bardzo intensywny odcień fioletu. Może to być jakiś delikatny, jasny lila czy coś takiego.
0: Jasne, taki wiesz, 10 razy albo i 20 rozmyty, razy jaśniejszy i do tego rozbielony, prawda? I jakby to już jest fajnie ze sobą powiązane, połączone. Ale właśnie, no te wszystkie intensywne kolory, to nawet jak widziałam, to szerokim łukiem je omijałam, no bo to ogólnie nie wygląda dobrze, no. To już naprawdę na jakieś takie okazje, prawda, nie wiem, jakieś ekscentrycznych wernisaży, to może w takim miejscu to by się sprawdziło. Natomiast na co dzień, czy nawet na wieczór, to lepiej... Lepiej uważać z takimi barwami.
1: Zwłaszcza, że jest bardzo niewiele typów urody, które z takimi bardzo wyrazistymi makijażami korespondują, dlatego że jeśli to jest, powiedzmy, blondynka z delikatną twarzą, jasną oprawą oczu, w momencie, kiedy zacznie malować, nie wiem, jakieś ciemnogranatowe powieki, czarne kreski, czarny tusz i tak dalej, to będzie wyglądało wręcz groteskowo. I tak samo też osoby o takiej bardzo wyrazistej urodzie, jeśli tą ciemną oprawę oczu jeszcze tymi takimi ciemnymi lub bardzo krzykliwymi cieniami do powiek czy tuszami będą podkreślać, to po prostu ta uroda nie będzie podkreślona, tylko stanie się po prostu wulgarna. I właśnie dlatego tutaj zgadzam się z Dorotą w 100%, że jeśli jakieś kolory, nawet takie, powiedzmy, nie wiem, delikatne, jeśli jakieś kolory typu zielenie, to bardzo jakieś takie delikatne, niemalże seledynowe, rozbielone, jeśli fiolety, to właśnie jakieś jasne lila, jeśli błękity, to takie naprawdę bardzo rozwleczone nieba, koloru i tak dalej, więc takie raczej nie dyskotekowe, nie klaunie, bo makijaż ma być naszą ozdobą, nie ma być naszym przebraniem, prawda? Więc...
0: Dokładnie, no są, prawda, inne elementy, jeśli ktoś jest naprawdę, no prawda, są osoby, które mają taki styl, to niech już to wyrazi biżuterią, no nie wiem, jakąś cekinową torebeczką, czymś w tym stylu, a nie kładzie to na twarz sobie, prawda?
1: Tak samo też musimy pamiętać o tym, że różnego rodzaju makijaże pasują do różnego wieku, tak? Bo powiedzmy, nie wiem, dziewczynce w wieku tam, dziewczynie w wieku, nie wiem, licealnym, w stylówie emo będzie pasował jakiś wyrazisty, ciemny makijaż, a nie będzie pasował pani, powiedzmy, no, w wieku jakimś balzakowskim przychodzącym na poranną zmianę do biura, prawda?
0: Więc dokładnie.
1: O tym też należy pamiętać przy doborze. Więc myślę, że kwestie takie z takich porad najbardziej ogólnych tutaj z grubsza udało się nam jakoś ogarnąć. Natomiast chciałabym tutaj przejść do kwestii takiej, wydaje mi się, bardzo ważnej z naszego punktu widzenia osób, kobiet niedowidzących i niewidomych, makijaże, a widoczne mankamenty oka, bo schorzenia oczne jedne są takie, które jakby w tym obrębie wizualnym nie dają żadnych symptomów, oczy pozostają niezmienione i tak dalej, a są schorzenia, które dają symptomy i to dosyć wyraźne. I tutaj jakby co ewentualnie proponowałabyś, Doroto, żeby nie uwidaczniać mankamentów, wręcz je maskować, a jakby podkreślać to, co mamy do podkreślenia?
0: To właśnie już na początku, jak żeśmy się przygotowywały do tej audycji, to też jakoś tam poruszyłam ten temat, bo mnie w sumie zaciekawił, bo właśnie ja mam oczy, które wyglądają normalnie, no nic się z nimi nie stało, nie przybladły, ani w żaden inny sposób ta choroba nie dała wyrazu. I dlatego mnie ten temat zainteresował i faktycznie jest ciekawy i tutaj no, myślę warty i godny jakby poruszenia. Więc wiadomo, że często się zdarza bielmo, tak, na rogówce. No i to tutaj też znowu ten, prawda, umiar, żeby należy pamiętać, żeby wtedy nie stosować znowu tych krzykliwych kolorów i zwłaszcza, żeby sobie tego oka nie podkreślać ciemnymi barwami, żeby go tej linii wodnej tutaj tuż przy powiece nie obwodzić czarną kredką, czy właśnie jakimiś tam takimi bardzo ciemnymi tuszami, ponieważ to będzie, prawda, jeszcze bardziej uwypuklało ten efekt chorego oka, prawda, które można jakoś zamaskować odpowiednimi barwami, które po prostu sprawią to, że nie będzie się to rzucało na pierwsze spojrzenie osoby widzącej, taka choroba nie będzie się tak bardzo rzucała w oczy, jak prawda, taka osoba by sobie to oko potraktowała tą czarną kredką, tak, czy jakąś tam bardzo, bardzo ciemnogranatową.
1: Tak. Takim kolejną kwestią tutaj w opozycji do tych czarnych kredek, sytuacja, w jakich nie powinno się używać białych. Jeśli mamy nie mamy idealnie białej twardówki, nigdy nie używajmy białych kredek, dlatego że absolutnie każde zaróżowienie, każde zaczerwienienie, jakieś pęknięte naczynko, albo jeśli mamy na przykład skłonność do zapalenia spojówek i te oczy są zaczerwienione, te twardówki nigdy nie są białe, takiej kredki nie używajmy, bo ona również przez kontrast z tą niebiałą twardówką będzie te wszelkiego rodzaju zaczerwienienia czy zaróżowienia wydobywała. Co tu jeszcze mamy, Doroto? Tęczówki zmącone na skutek różnego rodzaju zabiegów. Tak. Jeśli te tęczówki nie mają wyrazistych kolorów, to nie należy właśnie stosować takich bardzo wyrazistych barw ani na powiekę, ani na rzęsy, jakiegoś kolorowego tuszu niebieskiego, zielonego, który będzie w bardziej intensywnym odcieniu niż nasza tęczówka, dlatego że po prostu jeszcze bardziej ten już zmącony kolor tej tęczówki zgasi, tak? I ona po prostu nam zniknie. Będziemy mieć oko bez tęczówki lub z, że tak powiem, śladowym jej zarysem.
0: Tak, no taki to może dać niestety efekt, prawda? I no, tego tutaj chcemy właśnie uniknąć i no dlatego głównie znowu ten umiar i unikanie jakichś takich bardzo wyrazistych barw. Lepiej stosować takie kolory, które prawda tą urodę jakoś nam delikatnie podkreślą, natomiast no, nie będą wydobywać jakichś defektów, bo nie po to robimy ten makijaż, tylko po pierwsze, żeby lepiej się czuć, ale też żeby lepiej wyglądać.
1: Jasne. Jeszcze tutaj w kwestii tych schorzeń. Często przy zwiększonym ciśnieniu śródgałkowym przy jaskrze występuje coś takiego jak lekkie uwypuklenie oka w górę. I wtedy należy jednak zrezygnować z nakładania cienia do powiek, jakby mówiąc po ukosie. Nie robimy tego trójkąta, nie dzielimy oka jakby w płaszczyźnie pionowej na dwoje, że bliżej środkowego kąta nakładamy jaśniejszy cień, a bliżej zewnętrznego cień ciemniejszy. Już lepiej jest na przykład zrobić sobie przy tuż nad górnymi rzęsami kreskę i delikatnie ją rozetrzeć lub nałożyć niewielką ilość na dole troszeczkę ciemniejszego cienia, a na górze ten jaśniejszy, o którym już Dorota wspominała, dlatego że on będzie nam taki rozkład kolorów będzie nam optycznie oko rozszerzał, a nie zwężał i jeszcze bardziej wyciągał ku górze.
0: Tak, no to też jest bardzo cenna uwaga. Generalnie, no wiadomo, z tymi nazwijmy to malunkami na oku, wiadomo, można nabrać tej wprawy i ja jakoś to opanowałam, ale tak jak mówię, w ostatnim czasie mimo wszystko preferuję te właśnie sztyfty, które sobie mogę rozprowadzić po całej tej powiece i jest to bardzo wygodne i daje ładny efekt.
1: Tak, to jeszcze może porozmawiamy chwilę już ogólnie w kontekście o takich najczęstszych wpadkach, grzeszkach makijażowych, które zamiast efekt poprawić poza już tym brakiem umiaru i nadmiernie intensywnymi kolorami, bardziej tutaj w kwestiach jakichś technicznych czy niedopatrzeniach, co takiego wydaje ci się takimi najczęstszymi makijażowymi grzeszkami, bo to nie jest tylko kwestia pań niedowidzących czy niewidomych, bo ja czasami jak patrzę na to, jak są umalowane kobiety, które mają zdrowy wzrok, to się zastanawiam, czy przypadkiem nie zapomniały spojrzeć w lusterko przed wyjściem.
0: No tak, to prawda, też pamiętam też wielokrotnie to widziałam jadąc gdzieś autobusem. Często się to zdarzało, że panie wyglądały jak wyglądały i właśnie też się zastanawiałam, czy te kobiety w ogóle mają w domu lustro. No to też prawda jest często, jeśli na przykład chodzi o puder, to może też być winą oświetlenia, w jakim ten puder kupujemy. Wiadomo, w tych sklepach zazwyczaj jest sztuczne oświetlenie i coś nam się wydaje jaśniejsze niż jest w rzeczywistości. No, z pudrami też trzeba ostrożniej, najlepiej ten kolor pudru, żeby poprosić tą panią, która będzie nam polecała jakiś tam dany produkt i jego kolor, żeby go wypróbowała. One o tym wiedzą oczywiście tutaj, prawda, na nazwijmy to wewnętrznym nadgarstku, bo nie wiem jak to za bardzo inaczej, na przegubie tutaj, prawda, jak się kończy dłoń, tam można sprawdzić.
1: Bo tam jest jaśniutka, delikatna skóra. Tam jest jaśniutka, dokładnie. Pełna, że tak powiem, widoczność,
0: jak on może na twarzy się tam potem prezentować. No właśnie, często panie kupują te pudry gdzieś tam w tym sztucznym oświetleniu, potem nakładają to na twarz i wychodzą na ulicę i się okazuje, że puder, już pomijając to, że jest za ciemny, to ma jakiś odcień pomarańczowy, robią się smugi. Więc naprawdę lepiej już, no wiadomo, też nie można używać pudru jakiegoś trupiego, no bo też bez przesady jakiegoś prawie białego, ale lepiej.
1: Ale jakieś delikatne beże.
0: Delikatne beże, dokładnie. W zależności właśnie, to kolorystka też by nam tutaj dała jakieś wskazówki, czy właśnie to ma być bardziej ciepły beż, czy jakiś taki delikatnie różowy, jak Ala mówi, no bo wszystko zależy od tego naszego kolorytu. No ale właśnie, ten grzeszek to jest to, że za ciemny puder albo taki, który prawda gdzieś tam na twarzy jeszcze jakoś tam się prezentuje, natomiast tutaj przy linii, gdzie się zaczyna szyja, to wygląda też fatalnie, no bo prawda tutaj ciemna buzia, a szyja
1: o,
0: zupełnie...
1: tak, efekt maski tak
0: efekt
1: zwany,
0: maski,
1: właśnie,
0: dokładnie.
1: Że panie rozcierają sobie właśnie i fluidy, i pudry takie te tyłkowe, tylko na przykład do linii włosów i do linii żuchwy, a należy nakładać też tutaj poniżej, aż do szyi sprowadzając, nawet jeśli jest taka sytuacja, że na przykład mamy
0: golf, tak?
1: Tak. A jeśli jest jakiś taki dekolt bardziej widoczny, to nawet można sprowadzić troszeczkę niżej, bo lepiej troszkę więcej tego pudru poświęcić, czy fluidu, czy podkładu, po to, żeby po prostu nie wyglądać śmiesznie, bo już jeśli robimy ten makijaż, to róbmy go od początku do końca porządnie, a nie właśnie w taki sposób. Też to, o czym już wspominałyśmy, efekt pandy, czyli osypujące się cienie na policzkach, które pozostają na kościach policzkowych tutaj. Ponadto, co jeszcze, sklejone rzęsy i... Co ja to jeszcze myślałam jeszcze chwilę temu? Aha, nadmiernie wypełnione usta, w sensie takim, tak, że często panie wyjeżdżają szminką poza linię warg. Nie wiem, czy myślą, że przez to usta będą się wydawały pełniejsze. Zaręczam, że się nie wydają. Wydają się źle pomalowane, więc lepiej jednak w tych granicach. Bardzo zresztą jest wrażliwa w tym miejscu skóra i doskonale można wyczuć, gdzie poruszamy się tą pomadką jeszcze w obszarze tych rzeczywistych warg, a gdzie już wykraczamy poza ich linię, prawda?
0: Oczywiście. No i potem wiadomo, no ja tu już mam taki odruch i chyba większość kobiet też to zaobserwowałam, które maluję usta, że sobie potem tymi ustami rozciera. Też jak parę razy miałam jakiś tam makijaż profesjonalny, czy to na jakieś tam wesela, nie wesela, przepraszam za psa w tle, to no to te wizażystki zawsze proszą, żebym tam lekko przycisnęła chusteczkę higieniczną, to też daje taki efekt, że to się dobrze wszystko tam rozprowadzi, nic się do nich nie będzie kleiło. No właśnie tak jak mówisz, Ala, że usta są bardzo wrażliwe i no ja sobie nie wyobrażam, jak można nie czuć, prawda, gdzie warga się kończy.
1: Ale może my sobie nie wyobrażamy, bo my, wiesz, bardziej zdajemy się na to czucie.
0: Jasne.
1: A ktoś się zdaje na wzrok, jemu się wydaje, a komuś, kto patrzy z zewnątrz, wydaje się coś zupełnie innego.
0: Ale przed tą audycją rozmawiałam z paroma widzącymi koleżankami, które się malują i one powiedziały, że no tak jak oczu sobie nie wyobrażają, nie właśnie malować bez wzroku, czyli tam bez użycia lusterka odpowiedniego oświetlenia, to usta mówią, że często zdarza im się gdzieś tam tą szminkę dorwać. No mówią, że oczywiście to nie są barwy typu jakiś karminowa czerwień, prawda, czy jakieś tam, nie wiem, wręcz brązy, bo też takie jak no nie wiem, ciemna oprawa, pani ma ciemną urodę, prawda, włosy ciemne i tak dalej, to takie szminki czasami w pewnych okolicznościach pasują i no właśnie mówią, że w przypadku tych ciemnych barw, bordo i tak dalej, no to nie, ale z tymi beżami, jakimiś tam jasnymi, różowymi, to że owszem, zdarza się gdzieś tą szminkę złapać i bez lusterka sobie szybko nałożyć, potem, prawda, zrobić ten gest taki roztarcia tej szminki jedną wargą o drugą i
1: wychodzi
0: jest
1: jak
0: okej. Należy.
1: Tak, tak, zwłaszcza, że widzę często, to znaczy często, coraz częściej pojawiają się na przykład na YouTube takie właśnie próbki makijaży, które robią panie bez lustra. I dla mnie przekonujące o tej twojej pamięci mięśniowej jest fakt, że one naprawdę bardzo dobrze się malują, bo po prostu to jest kwestią wprawy, do której doszły przy tych lustrach i nadal im to pozostaje, tak? Nawet jeśli się malują się bez lustra, więc myślę, że tutaj, że tak powiem, osoby, które wcześniej widziały zupełnie dobrze i na chwilę obecną są osobami ociemniałymi, są w lepszej sytuacji od osób niewidzących zupełnie, no bo już po pierwsze z braku wyobrażenia, a po drugie właśnie ta pamięć mięśniowa jest bardzo pomocna i bardzo ważna, ale wracając do tych grzeszków, kolejne takie rzeczy to jest rozcieranie różu na policzkach w kształt jabłuszek.
0: Oj tak.
1: Zamiast tylko sobie podkreślać tak, żeby wyglądało to na naturalne rumieńce, ledwie smugą, to panie sobie takie kręcą kółeczka na policzkach, co wygląda naprawdę tak mega śmiesznie.
0: Jak u klauna.
1: Tak. I kolejna rzecz to nakładanie korektorów takich pod oczy już po nałożeniu podkładu, gdzie ten podkład, ten korektor oczywiście trochę się wtapia, natomiast w wyraźnym świetle wygląda tak, jakby były pod oczami takie białe łatki, więc to też jest taka kwestia. Kolejność jest ważna, kolejność nakładania poszczególnych elementów, bo po prostu można wykonać wszystkie elementy makijażu poprawnie, natomiast stosując nieprawidłową kolejność, więcej można zepsuć niż poprawić.
0: Dokładnie, tak samo jak jest kolejność, że najpierw kładziemy cień, a dopiero później tusz, prawda?
1: Tak, bo już nie sposób sobie dobrze później pomalować, zwłaszcza jeżeli na przykład mamy rzęsy, które się nam podwijają do góry, tak, to nie sposób już będzie dobrze później nałożyć cienia i nie upaprać rzęs tym cieniem, kiedy już mamy je pomalowane tuszem.
0: Dokładnie, tak. No, z tym różem to faktycznie z różem też trzeba bardzo uważać. No, po co on jest? No właśnie po to, żeby delikatnie podkreślić te kości policzkowe i ewentualnie
1: przydać nam takiego troszkę zdrowego
0: wyglądu. Kolorytu, tak, dokładnie, żeby wiadomo, jak się, zwłaszcza w zimę czy wczesnym rankiem, no, zdarza się, że ta twarz jest jakaś taka blada, niewyrazista, no to maźnijmy sobie raz, góra dwa i też z umiarem, no bo znowu ten prawda, tutaj umiar, że nie jeździmy tym pędzelkiem 20 razy po tym różu i potem następne 20 w koło na tej kości policzkowej, na tym policzku, tylko właśnie minimalnie. I właśnie ja jak nie widzę, to no po pierwsze staram się te barwy tak dobierać, żeby nawet jeśli coś tam, no wiadomo, różne są, człowiek ma różne dni, raz się spieszymy, czasami, prawda, jesteśmy zmęczone, więc to wszystko się potem składa na to, że ten makijaż może być różny, ale dlatego staram się wybierać te barwy jednak tak dobrane, żeby nawet w takich sytuacjach, kiedy nie mam tego czasu za wiele, ten makijaż, żeby mnie to jakoś tam mimo wszystko nie zawiodło i żeby on wyglądał poprawnie, nawet jeśli gdzieś tam minimalnie wyjadę, czy właśnie ten róż, biorę go troszeczkę tam tą kość policzkową nim, że tak powiem, potraktuję.
1: To samo
0: potraktuję.
1: Się oczywiście tyczy brązerów wszelkiego
0: brązerów,
1: rodzaju.
0: Brązerów, oczywiście.
1: Też trzeba delikatnie, na zasadzie właśnie smug takich mających, na przykład wysmuklić nam twarz, a nie malujemy po całości, tak? To powiedz mi, Doroto, jeszcze poza już tym takim stricte makijażem twarzy, czy wydaje ci się, że są jakieś elementy takiej pielęgnacji całego ciała, które osobie niewidomej mogą sprawić trudność? Jakie to są i z którymi ewentualnie jesteś sobie sama w stanie poradzić, a które już musisz się odwołać tutaj do pomocy osób trzecich?
0: No wiadomo, przynajmniej mi się wydaje, że to wiadomo. Może wcale tak nie jest, ale według mnie taką rzeczą numer jeden jest malowanie paznokci. I w życiu się, znaczy tak, jak traciłam ten wzrok, jeszcze malowałam sobie te paznokcie właśnie jakimiś jaśniejszymi kolorami, no bo się nie przejmowałam aż tak tym, że nawet jeśli wyjadę, to ten lakier, powiedzmy, po jakimś tam czasie wysechł, zanurzyłam sobie taką pałeczkę w tym zmywaczu, dookoła tam jakoś zmyłam ten lakier i było okej. Ale wiadomo, już pomijając to, że można wyjechać poza tą płytkę i to jest raczej no nieuniknione, to jeszcze no ten lakier,
1: zwłaszcza,
0: prawda,
1: kiedy malujemy lewą ręką paznokciem prawej, prawda?
0: Znaczy tak,
1: jesteśmy leworęczni,
0: tak, prawą, dokładnie, jestem leworęczna,
2: więc malowanie prawą ręką lewej dłoni to był zawsze koszmar. No i dobra, to nawet jeśli nam się uda jakimś cudem nie wyjechać, no to ta płytka, prawda, też ten lakier musi być nałożony równomiernie i tak, żeby był gładko, bez żadnych grudek, gładki, błyszczący, więc odpada totalnie, sobie tego nie wyobrażam i chodzę po prostu do manikurzystki. Robię sobie lakier hybrydowy, który też starcza mi na parę tygodni i mam, prawda, z głowy, nie muszę się przejmować, czy nawet jak gdzieś tam łapą niechcący coś przydzwonię, to że ten lakier odpryśnie, wgniecie się, czy coś innego się z nim stanie. I tak samo na stopach. No, mówię, malowanie paznokci.
1: Ja też ograniczam, tylko jeśli maluję bezbarwnym lakierem, jakąś odżywką, tak, to jestem w stanie to zrobić sama, natomiast innych nie ryzykuję, bo szczerze mówiąc, jeśli nie mam możliwości pójść, bo jestem osobą pracującą, mam na głowie dom i tysiące spraw do załatwienia, nie zawsze jest tak, że w momencie, kiedy tylko gdzieś tam zauważę jakiś najmniejszy odprysk, mam czas zaraz biec do kosmetyczki, żeby mi pomalowała te paznokcie na nowo, to po prostu zmywam, maluję sobie lakierem bezbarwnym albo właśnie, tak jak mówisz, odżywką jakąś z keratyną. Przecież dzień, dwa, jeśli będę miała te paznokcie pomalowane takim przejrzystym, końca świata prawdopodobnie nie będzie. Najważniejsze, żeby były czyste, równe i
2: oczywiście.
1: Jeśli jest ten lakier bezbarwny, na nich to też ładnie wyglądają. Ja tak samo przyznam szczerze, nigdy bym się nie odważyła sama zafarbować sobie włosów, bo to jest bardzo skomplikowana sprawa i tak jak jeśli jeszcze malujemy w jakimś takim kolorze czy odcieniu podobnym do naszego naturalnego, jakieś ewentualne braki, że tak nazwę, w umaszczeniu pozostaną trudniej dostrzegalne. Natomiast jeśli ta zmiana kolorystyczna jest duża, to już na takie rzeczy nie można sobie pozwolić, bo po prostu będziemy chodzić w łaty. I ja nawet, akurat ja mam taką kwestię, że mam bardzo gęste włosy, więc nawet nie pozwoliłabym osobie widzącej, która nie jest fryzjerem, farbować sobie włosów, bo do tego jednak trzeba wprawy. Fryzjer, kiedy patrzy na nasze włosy, ocenia ich strukturę i wie, w których miejscach farba będzie łapała mocniej, w których będzie łapała słabiej i zaczyna od tych słabszych. Osoba, która nie jest profesjonalistą, nie jest w stanie tego stwierdzić i później może dojść do sytuacji takiej, że owszem, wszędzie równo nałoży, ale nie wszędzie ta farba jednakowo złapie i też będą różnice w kolorycie tych włosów. Więc myślę, że obok paznokci włosy są kolejną taką strefą, gdzie lepiej samemu nie próbować tego robić.
2: No właśnie, ja bym sobie nawet obawiałabym się, prawda, z tą przycinaniem grzywki czy nawet końców. No, żyjemy w takich czasach, że niektórzy twierdzą, że wszystko dozwolone, bo i buty z czubem, i buty bez czuba są modne, i takie kolory, i siakie kolory, ale jednak z włosami, no umówmy się, fryzura też dużo daje i naprawdę dobrze zrobione, mówiąc kolokwialnie, włosy są w stanie zrobić z tą naszą twarzą i ogólną prezencją cuda, więc naprawdę lepiej nie ryzykować, nie oszczędzać na fryzjerze, bo po prostu nie warto. No.
1: Jasne. Zwłaszcza, że takie zabiegi, ujmijmy to tak bardziej lightowe, jesteśmy w stanie same wymodelować sobie włosy, wyprostować prostownicą. To są takie rzeczy, które przy pomocy dotyku spokojnie jesteśmy w stanie wykonać, więc bez cudów raz na jakiś czas na to obcięcie czy farbowanie spokojnie można się do tego fryzjera wybrać, prawda?
2: Nie, oczywiście.
1: Nie nadwyręży to nas, a poza
2: budżetu.
1: Tym korzyść jest relatywnie większa niż oszczędność, która byłaby z niekorzyścią, więc myślę, że tutaj kładąc na szali jest...
2: Prawda, no farbując włosy możemy sobie napytać takiej biedy, że poniesiemy trzy razy taki wydatek niż prawda, na początku byśmy się udały do profesjonalisty. Tak jeszcze tutaj na marginesie tych salonów, to często właśnie w salonach fryzjerskich można sobie położyć henne na brwi czy rzęsy i myślę, że to też jest całkiem fajne rozwiązanie, dla pań niewidzących, niedowidzących, bo zawsze to oko jest jakoś tam ładnie podkreślone. Te panie są w stanie nam dobrać taki kolor tej henny, która, prawda, nie będzie z tego z nas robiła, mówiąc potocznie, jakieś tam cyrkówki, ale zrobi tak, że będzie wszystko dobrane do naszego kolorytu. Natomiast właśnie to oko już będzie zawsze jakieś takie bardziej wyraziste, prawda, zadbane. Te rzęsy nasze różnie, raz są jaśniejsze, raz ciemniejsze, więc myślę, że to też to jest coś fajnego. No wiadomo, na bardzo długo to nie starczy, ale przez kilka tygodni
1: jest spokój.
2: Jest spokój i to kosztuje, myślę, że nie wiem, no u mnie gdzieś tak w okolicach 20 zł, nie wiem jak w innych częściach kraju, sądzę, że podobnie.
1: Podobnie. Myślę, że podobnie. Ja się też kiedyś zastanawiałam nad makijażem permanentnym, ale zniechęciły mnie opinie pacjentek mojego męża, osób zdrowych, w sensie wzroku, które robiły sobie ten makijaż permanentny i po krótkim dosyć czasie dochodziły do wniosku, że z tym jest podobnie jak z tatuażami. Po prostu on się rozłazi. W jednych miejscach szybciej bleknie, w innych wolniej. I tak naprawdę później miały makijaż permanentny i wielkim kłopotem było znajdowanie kosmetyków w tym samym odcieniu, żeby po prostu tuszować te ubytki. Więc jakoś tak skutecznie mnie odwiodły od tego, żeby na ten makijaż akurat się skusić.
2: Tak, no i ja w sumie mam podobnie, żebym się bała sobie coś takiego
1: zafundować. A poza tym taki permanentny jak masz, to już go masz, jeden zawsze, jeden.
2: No oczywiście, przecież to jest makijaże fantastyczne, kurczę, mieć, nie wiem, nie mówię, że 10, ale ja mam zawsze kilka szminek i kilka noszę w torebce i prawda, a to błyszczyk taki, a to siaki, a to szminka jakaś tam, nie wiem, właśnie super nawilżająca, to jakieś tam masełko do ust i tego jest naprawdę taka gama i dostępność tych produktów, że sobie nie mogłabym tej przyjemności odmówić właśnie na rzecz jakiegoś tam trwałego makijażu.
1: Tak, zwłaszcza, że przecież dopasowujemy też makijaż do ubioru, do
2: oczywiście
1: okoliczności. I co później z tym permanentnym makijażem zrobić, jak on już jest, jak sama nazwa mówi, po prostu na stałe. Więc to jest jeszcze taka kwestia. Myślę, że z większością jakichś takich zabiegów, powiedzmy, nie wiem, typu obcinanie paznokci, piłowanie paznokci, depilacja i tak dalej, osoby, panie niedowidzące czy niewidome bez większego problemu są w stanie sobie poradzić. Myślę, że to zależy w dużej mierze od tego, na ile znamy nasze ciało i potrafimy dopasować jakieś akcesoria czy kosmetyki do tego, które będą nam służyły, prawda?
2: Oczywiście, to wydaje mi się, że właśnie w kwestiach depilacji na przykład, no to wszystko jest oparte jakby na dotyku, tak? No jedziemy tą żyletką czy tym depilatorem i po prostu czujemy, czy jest gładko i okej, czy coś jeszcze tam gdzieś sterczy, prawda?
1: Ja na przykład powiem z własnego doświadczenia, że ja bardzo lubię używać kremów lub pianek, ponieważ nie potrafię się wyzbyć strachu przed tym, że po prostu gdzieś się zatnę.
2: Tak, to ja mam podobnie. Też żyletek jakoś mimo wszystko nie lubię. I zawsze tak było. Nawet jak widziałam, to jednak jakieś takie miałam przed nimi obawy.
1: Z kolei depilatorem to przesuwanie w tej i z powrotem, w tej i z powrotem trochę mi zabierało za dużo czasu.
2: Tak,
1: i czasami bywała bardzo taka podrażniona, nieprzyjemna skóra. Więc dlatego z przyjemnością mam jeden i ten sam produkt, którego używam zawsze, który jest bardzo wygodny i łatwy w aplikacji, łatwy w usuwaniu, więc tego się trzymam. Myślę, że nawet nie tylko jeśli chodzi o depilację, ale ogólnie o pielęgnację, warto jakichś takich sposobów, które się sprawdzają nam. Nie mówię, żeby nigdy nie podążać za tym, co nowe i być może lepsze, żeby nie chciałabym nikogo od tego odwodzić. Ale jeśli też mamy jakieś swoje wypróbowane kosmetyki, akcesoria czy sposoby, to trzymajmy się tego, dlatego że to nie powoduje dyskomfortu, nie powoduje obaw I też jest kwestią taką, że pozwala nam to, co robimy, ten konkretny zabieg, już z tymi rzeczami sprawdzonymi, znanymi sobie wykonywać coraz lepiej. To nie jest tak, że my co tydzień uczymy się czegoś nowego, tylko że po prostu jakby w tym, co robimy, mamy czas i możliwość jakby udoskonalić to, tą czynność konkretną.
2: No dokładnie, nabieramy po prostu doświadczenia. Czy wiadomo, no ja też często eksperymentuję, bo prawda, coś tam reklamują, coś mi się wydaje, że jest lepsze, od kogoś usłyszę i zdarza mi się próbować różnie, czy to z jakimiś tam balsamami, kremami i tak dalej.
1: Tak, ale to są takie, nie są tak bardzo inwazyjne, w sensie takim, że to nie jest zmiana metody. Zmiana produktu, myślę, jak najbardziej tak, a jeśli jakieś takie sprawdzone metody, to warto
2: się już po prostu tego trzymać. Tak. No. Ja właśnie teraz ostatnio od paru lat mam depilator i jakoś się do niego przyzwyczaiłam, tylko faktem, że tak jak mówisz, to jest jednak czasochłonne i nie zawsze po prostu starcza nam na to czasu i no, ciężko tak planować, prawda, dzień pod jakąś tam depilację, więc kremy też jak najbardziej i pianki używam.
1: I to właściwie chyba tyle. No, co mogłybyśmy poradzić? Chyba to, żeby się nie bać. Nie bać się robić makijażu. Nie bać się pytać o to, jak on wygląda, jak powinien być zrobiony. Korzystać z wszystkich możliwych dostępnych źródeł, czy to osób trzecich, czy z internetu, czy z jakichś właśnie, powiedzmy, programów telewizyjnych. Pytać osób dookoła siebie i niewidomych o techniki i sposoby i widzących o to, jak ten finalny efekt wygląda. No, można też właśnie dobrym, tak jak już mówiłyśmy, dobrymi wskazówkami służą profesjonaliści, więc chyba to jest najważniejsze i pamiętać o tych takich podstawowych założeniach, które sprawią, że nasz makijaż będzie naszą ozdobą.
2: Tak, no myślę, że w kwestii podsumowania to chyba nic dodać. Natomiast jeszcze ostatnie dwa zdania, to wydaje mi się, że co do tych rzeczy, które ja się osobiście boję sama robić, jeszcze mi się przypomniało, że w sumie regulacja brwi też jest dość ryzykowną kwestią
1: i nieprzyjemną
2: i lepiej właśnie tą linię, tych kształt tym brwiom nadać właśnie czy w jakimś salonie, czy poprosić o to jakąś zaufaną osobę. No i drugą sprawą jeszcze o tych grzeszkach, tam się przypomniała kredka, prawda, i te kreski, że też możemy, jeśli kredka jest za miękka, zrobić sobie za grubą i wyglądać po prostu jak królowa Nefretete. No, a tego byśmy raczej wolały uniknąć, więc zawsze lepiej kupić ten kolor jakiś taki bardziej stonowany do nas, do naszej urody, dobrany. No i co, jakoś go tam rozetrzeć, bo teraz nawet jak się kupuje ołówek do malowania, to on ma praktycznie zawsze z tyłu, z drugiej strony gąbeczkę, która właśnie służy do tego, żeby tą kredkę delikatnie rozetrzeć, żeby ten makijaż był faktycznie no taki
1: płynny.
2: Płynny, dokładnie, tego słowa mi brakowało, żeby to nie wyglądało tak jak idealnie obrysowana figura geometryczna, tak? Bo no, to wiadomo, to wygląda kiepsko i w ogóle śmiesznie, no.
1: Ale z lepszym lub z gorszym efektem, pewnie ten lepszy efekt przyjdzie w miarę praktyki i w miarę ćwiczenia. Zapraszamy panie do makijaży, do wykonywania ich. Oczywiście będę bardzo wdzięczna również osobiście, jeśli panie w komentarzach, jeśli nie, no już nie uda się nam porozmawiać ze słuchaczkami w trakcie trwania audycji, ponieważ już się kończy, ale za wszelkiego rodzaju podpowiedzi, sposoby i uwagi i do tego, co mówiłyśmy, i do tego, jak same panie radzą sobie z wykonywaniem makijaży, także oczywiście o pytania. Na pewno na te, na które będziemy miały możliwość odpowiedzenia, zarówno ja, jak i Dorota odpowiemy. Więc zapraszamy do komentowania, do pytania, zgłaszania uwag wszelkiego rodzaju. Bardzo ci dziękuję, Doroto, że zechciałaś się podzielić swoją gruntowną i obszerną wiedzą na temat wykonywania makijażu ze mną i z naszymi słuchaczami. Cieszę się, że zechciałaś przyjąć zaproszenie do mojej audycji. Było mi bardzo miło Cię gościć w Babim Lecie.
2: No ja również dziękuję. No, dla mnie to była sama przyjemność naprawdę tutaj móc się podzielić i jeśli komuś pomogłam i sprawiłam, że któraś z pań się odważy sięgnąć właśnie po pierwszy jakiś makijaż, to będzie mi bardzo miło i oby takich pań było jak najwięcej, bo naprawdę warto o siebie dbać i tą urodę podkreślać umiejętnie.
1: Jasne. Więc ja w imieniu swoim i naszego realizatora, którym był w dniu dzisiejszym Tomasz Bilecki, dziękuję za uwagę. Zapraszam do wysłuchania kolejnych audycji z cyklu Babie Lato. Spotykam się z Państwem za tydzień. Do usłyszenia. Kłaniam się. Ala Witek.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W kolejnym Tyflo Podcaście witam serdecznie, Ala Witek. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić czwartkowy wieczór w naszym towarzystwie. Dziś będziemy rozmawiać, myślę, na temat, który wielu z nas interesuje, większość z nas prędzej czy później gdzieś tam dotyka, bo przenosząc się do nowego mieszkania albo wymieniając sprzęt AGD w tym, w którym obecnie mieszkamy, prędzej czy później stajemy przed koniecznością wyboru nowej kuchenki i tutaj zaczynają się różnego rodzaju dylematy, czy zdecydować się na kuchenkę jakąś gazową, płytę grzewczą, czy też na kuchnię z płytą indukcyjną, które później w trakcie podcastu, że tak powiem, roboczo będziemy nazywać kuchenkami indukcyjnymi. I cóż, porozmawiam dzisiaj z Marzeną Wasyłek. Witaj, Marzeno.
4: Witaj.
1: Która na swojej kuchence indukcyjnej gotuje prawdziwe cuda oraz z Michałem Dziwiszem, który tutaj pewnie przełamie pewne stereotypy, bo jakoś z kuchnią do tej pory Michała nie kojarzyliśmy.
5: No właśnie, Alu, ty przed wejściem powiedziałaś, że w sumie tak trochę rozczarowana jesteś, jak ja ci powiedziałem, ile ja na tej kuchni działam. Ale okej, ustalmy jedną rzecz. Ja naprawdę bardzo chciałbym mieć taką cierpliwość do gotowania, jaką mam do komputerów. No niestety tak nie jest, więc ja tu mogę powiedzieć co najwyżej kilka słów z perspektywy użytkownika takiej płyty, który ewentualnie jest w stanie na niej coś podgrzać, ugotować jakieś proste danie, ale nic ponadto, także się proszę ode mnie tu fajerwerków nie spodziewać i nie oczekiwać, ale co wiem, to powiem.
1: Świetnie, bardzo nas to cieszy. Tutaj właściwie bardziej i tak będziemy się skupiać na tym, jak użytkować kuchenki, na ile one są dla nas jako osób niewidomych dostępne, na co zwracać uwagę przy ich wyborze. Porozmawiamy też oczywiście trochę o kwestiach związanych z bezpieczeństwem ich użytkowania, więc, że tak powiem, w tematy jakieś stricte kulinarne aż tak bardzo zagłębiać się nie będziemy.
5: Odetchnąłem z ulgą.
1: Chciałabym tutaj, jeśli ktoś z naszych słuchaczy będzie miał pytania na bieżąco odnośnie tego, o czym będziemy rozmawiać, poszczególnych aspektów właśnie użytkowania kuchenek, albo też będą Państwo chcieli się podzielić informacjami co do dostępności tych, których Państwo używają na co dzień, albo też w kwestiach takich, jeśli będą chcieli Państwo zakup jakiejś konkretnej kuchenki odradzić, ponieważ przy użytkowaniu bez pomocy wzroku Państwu akurat ten model się nie sprawdził, bardzo serdecznie zapraszamy i zachęcamy do kontaktu. A oczywiście można to robić na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. I tutaj czekamy na Państwa opinie i pytania. Cóż, skoro wiemy już z kim i na jaki temat będziemy rozmawiać, to poproszę Was, jeśli można, na początek o to, żebyście coś o tych swoich kuchenkach opowiedzieli. Chodzi stricte o to, kto jest ich producentem, mniej więcej o tym, jakie to są kuchenki, jak wyglądają te moduły do ustawiania temperatur, włączanie i tak dalej, i tak dalej. No to ladies first, zacznij Marzeno.
4: Ależ dziękuję. Więc moja kuchenka jest kuchenką wolnostojącą, czyli mamy i płytę, i piekarnik. Mhm. To jest kuchenka Electroluxa i obsługa jest naprawdę mega prosta, bo mamy tutaj 6 pokręteł, 2 do piekarnika, gdzie ustawiamy na jednym programy, jakie sobie tam chcemy ustawiać, jest ich 9, a na drugim po prostu temperaturę. Plus mamy 4 pokrętła do każdego palnika po jednym. To są takie normalne pokrętła, jak w standardowej kuchence gazowej, z tym, że mają na sobie jakby taką dużą strzałkę u góry narysowaną, trochę jak w zegarku. I w zależności od tego, na jaką siłę grzania chcemy ustawić, to trochę jak w zegarku właśnie, nie wiem, mamy
1: odwiedzę. Wychylamy, tak?
4: Proszę?
1: Wychylamy, tak? Na konkretną, tak, odpowiadając jest... konkretnemu wskaźnikowi, tak?
4: Tak, oprócz tego wszystkiego mamy jeszcze 3 przyciski do obsługi menu i wyświetlacz nad tym wszystkim. No z tym, że z tymi przyciskami jakoś specjalnie się nie używam ich, no bo wymaga to troszkę jednak wzroku. Bo
1: tam jest... Ale one w najogólniejszym zarysie służą do tego, żeby ustawiać sobie czas na kuchence, tak, i czas, w jakim ma pracować piekarnik, tak?
4: Czas, jakim ma pracować piekarnik.
1: Plus i opóźniony start.
4: Tak, jest tam opóźniony start, jeszcze pewnie parę innych dziwnych rzeczy, z tym, że ja z tego nie korzystam.
1: To wróćmy na chwilę do tych pokręteł, o których mówiłaś. Czy któreś z nich pracuje skokowo, czy wszystkie tak. są takie półskokowe albo płynne?
4: Tak, to, które ustawia programy w piekarniku, pracuje skokowo. Ja to później, jak już przyjdziemy do dźwięku, zademonstruję. Wszystkie pozostałe się kręcą, ale nie kręcą się w kółko tak, jak im się podoba, tylko od oporu do oporu. Aha. Czyli od 0 do 9.
1: Rozumiem. Czyli po prostu trzeba się jakby chcąc cofnąć na poprzedni, trzeba się wrócić. Nie obrócimy dookoła całego obrotu, tak?
4: Nie, ale spokojnie można się wrócić.
1: Jasne, rozumiem.
4: Na przykład, jeżeli coś mi się gotuje, nie wiem, na 8, widzę, że za chwilę zacznie uciekać, kipieć, spokojnie wskakuje na 1.
1: Jasne, rozumiem. I rozumiem, że wszystkie te i pokrętła, i ten panel, któremu towarzyszą te 3 guziczki, wszystko to jest na czele tutaj kuchenki i poza tym żadnych więcej przycisków jakichś zabezpieczających, tudzież włączających czy wyłączających już nie ma.
4: Więcej nie ma niczego, jest tylko blokada przed dziećmi, ale to jest kombinacja 2 pokręteł.
1: Jasne. To żeby już tutaj mieć, że tak powiem, pełen obraz i kuchenki, i tego, jak tutaj z nią działasz, rozumiem, że wszelkie, że tak powiem, przejawy obróbki grzewczej, cieplnej tutaj są u ciebie, czyli gotowanie, jakieś gotowanie na parze, pieczenie, smażenie, korzystasz z piekarnika, wszystko to, co z kuchnią, z kuchenką taką można tutaj robić, tak?
4: Jak najbardziej.
1: Jasne. To przejdziemy teraz do Michała. Michale, gdybyś mógł też w paru słowach o swojej kuchence opowiedzieć, jaki to model, jak wygląda mniej więcej, jaki jest ten moduł do ustawiania poszczególnych palników, czy tam czynności, jak to u Ciebie wygląda?
5: Ja się skupię przede wszystkim na płycie, bo z niej korzystam. O piekarniku, tak jak Marzena, to nie będę może opowiadał, opowiem o samej płycie. Płyta jest firmy Master Cook. Niestety teraz już nie podam modelu, natomiast powiem tylko jedną rzecz. Ona jest nie na 220 V, tylko na tak zwaną siłę. Więc też trzeba uważać, bo jak rozmawiałem kiedyś ze znajomym, który jest elektrykiem i który jest na emigracji i trochę już kilka lat poza Polską jest, to się bardzo zdziwił, że jest kuchenka na siłę. Czyli na 380 V. Okazało się, że to jest dość rzadka sytuacja, ale też się trzeba z tym liczyć, no i warto to sprawdzać, bo nie wszędzie w blokach ta siła jest, bo to już jest jednak no, dosyć duży voltaż i nie w każdym mieszkaniu coś takiego można zrobić. Więc na to trzeba gdzieś tam uważać. Ta płyta ma 4 palniki. Są to 2 większe i 2 mniejsze. I do każdego z tych palników przyporządkowane są tak naprawdę 3 przyciski. Mamy plus, minus. Zdaje się, że, bo ja to wszystko robię bardzo na wyczucie. I tam też jest tak jak u Marzeny, 9 tych skoków tego przycisku, ale jeden jest jeszcze przycisk obok każdego pola opisany jako turbo. I rzeczywiście to turbo, jeżeli sobie chcemy coś naprawdę na szybko odgrzać albo coś, nie wiem, w trakcie rozmrażania czegoś jesteśmy, no to rzeczywiście to turbo działa bardzo, ale to bardzo szybko, ale trzeba naprawdę z tym uważać i nie trzymać tego zbyt długo, bo może nam zacząć coś po prostu kipieć z garnka.
4: Przepraszam, jeśli na chwilę wetnę.
1: Tak.
4: Po pierwsze chciałam tylko powiedzieć, że moją kuchenkę też można podłączyć na siłę, ale można też zwyczajnie. Poza tym turbo, o którym Michale wspominałeś, też u mnie jest, tylko tyle, że nazywa się Buster. Ale jest jeden taki myk, jeżeli się go włączy, a ja z niego korzystam dość często, to on sam wyłączy się po kilku minutach.
5: A to nie, u mnie tak dobrze nie działa i u mnie, a przynajmniej nigdy nie miałem na tyle jakiejś takiej odwagi i samozaparcia, żeby sprawdzić, a co się stanie, jak to zostawię. Powiem w ten sposób, zwykle reagowałem.
4: Tak było.
1: Jasne. My tutaj nie podajemy konkretnych modeli, dlatego że po pierwsze zarówno, to znaczy nie wiem jak jest w przypadku tego modelu, który ty masz, Michale, bo nie rozmawialiśmy o tym, ale ten akurat, który ma Marzena, jest już niedostępny w sprzedaży. Natomiast to jakby nie jest problemem, ponieważ większość kuchenek tych jest dosyć podobna do siebie. Są pewnie jakieś dodatkowe, powiedzmy sobie, fajerwerki gdzieś tam w tych najnowszych, które producenci zaoferowali. Ja tutaj bardziej skupiam się może nawet nie tyle na modelu, co na tym, na ile nam, osobom niewidomym, taka kuchenka może tutaj ułatwić życie i usprawnić korzystanie z niej, na ile jest bezpieczniejsza i tak dalej. Więc jakby tutaj bardziej chodzi o tą stronę użytecznościową, a nie o konkretne modele. Aczkolwiek już tutaj, tak jak Michał z Marzeną powiedzieli, będziemy rozmawiać o kuchenkach Electroluxa i Master Cooka. Niczego nie pomyliłam, prawda?
5: Niczego, Alu, nie pomyliłaś. Ja jedynie chciałbym jeszcze dodać do tego, co powiedziałem o tej kuchence, że oprócz tych przycisków, o których mówiłem, mamy tu jeszcze, tak podobnie jak i u Marzeny, też blokadę zabezpieczającą przed dziećmi. Natomiast tu nie jest kwestia przekręcenia pokrętła, tylko tam jest przycisk, który trzeba po prostu dłużej przytrzymać. I wtedy to jest odblokowywane, bo wszystkie te pozostałe przyciski, które w moim przypadku, jeszcze dodam, są przyciskami dotykowymi. Ta płyta w ogóle nie ma żadnego wyczuwalnego fizycznego przycisku. Pola są tak oznaczone leciutko, ale cała reszta to jest jedna płaska powierzchnia. I gdzie przyłożymy palec, no tam po prostu albo ten przycisk będzie, albo tego przycisku nie będzie. Trzeba sobie to oznaczać, ale do tego przejdziemy później. No i oczywiście jest jeszcze włącznik tej kuchenki, bo to nie jest tak, że w moim przypadku przynajmniej, że stawiamy garnek i od razu możemy na danym polu działać. Jeszcze tę kuchenkę trzeba po prostu uruchomić.
6: Jasne. To z grubsza wiemy już, o jakich kuchenkach będziemy rozmawiać. To teraz porozmawiamy przez chwileczkę o waszych decyzjach. Ja chciałabym zapytać, Michale, ciebie, co ciebie skłoniło, oczywiście Marzenę też za chwilkę o to zapytam, do wyboru właśnie kuchenki tej z płytą indukcyjną.
5: Przede wszystkim konieczność. W moim mieszkaniu nie ma gazu. Można było co najwyżej no, zdecydować się na kuchenkę nieindukcyjną, ale kuchenki indukcyjne mają do siebie też to, że konsumują zdecydowanie mniej prądu niż te standardowe kuchenki, więc są bardziej oszczędne. Oprócz tego, no tak zastanawiałem się, jak to będzie z obsługą tego i powiem szczerze, z perspektywy czasu to widzę, że naprawdę to jest bardzo, ale to bardzo bezpieczne rozwiązanie, w którym trzeba się postarać, żeby zrobić sobie krzywdę, bo dla chcącego nie jest nic trudnego, nigdy, ale tu się naprawdę trzeba postarać.
6: Jasne. A jak, Marzeno, u ciebie było? Czy to była decyzja właśnie też jak u Michała spowodowana oszczędnością, bezpieczeństwem, czy też walory jakieś ze względu na, powiedzmy, nie wiem, rodzaj potraw, które przygotowujesz, ilość tego, to jak tutaj u ciebie ta decyzja?
4: Ja się nie będę specjalnie

0: jakby większy zakres tych czynności wykonujesz, właśnie związanych ze smażeniem, z pieczeniem, z wszelkiego rodzaju jakimiś tam potrawami przygotowywanymi na najróżniejsze sposoby. Chciałabym, żebyś osobie, która nigdy z takiej kuchenki nie korzystała, czyli mi, kompletnemu laikowi, absolutnej zwolenniczce gotowania na żywym ogniu, jak śmieje się mój mąż, na kuchenkach gazowych, czyli po prostu takiej osobie użytkującej najbardziej pierwotną formę kuchenki, opowiedziała o tych walorach bezpieczeństwa, jakie niesie za sobą użytkowanie kuchenki właśnie tej z płytą indukcyjną.
1: Jeżeli coś się tam gotuje, weźmy no gotowanie, tak, najprostszą czynność, to jeżeli stoi garnek albo, nie wiem, patelnia, to ja mogę nawet 2 cm od tego, co tam stoi, trzymać rękę i nie poparzę się, bo nie ma takiej możliwości, ponieważ nie nagrzewa się sama płyta, tylko to, co na niej jest ustawione. A płyta nagrzewa się jakby wtórnie, czyli tylko od tego, co na niej stoi. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli coś mi ucieknie, a zdarza się, że coś ucieka, na przykład groch, lubi to robić, to wystarczy odsunąć garnek, wyłączyć palnik oczywiście, poczekać naprawdę minutę, no półtorej minuty i można wziąć szmatkę i spokojnie wytrzeć to, co uciekło.
0: A jak wygląda w momencie kipienia, tak? Jeśli to, co mamy w garnku, gdzieś do zbyt wysokiej temperatury podgrzałaś, to ci wykipi i zaczyna na tą płytę pryskać. Czy właśnie woda, tłuszcz czy coś w zetknięciu z tą płytą, jeśli spadnie tuż obok garnka, w tym rozgrzanym miejscu, mówisz, ten marginesie do 2 cm, też daje takie odpryski, które mogą być niebezpieczne dla nas, czy nie?
1: Nie, przepraszam cię bardzo. Tak naprawdę te 2 cm to jest mój margines. Mogłabym spokojnie trzymać palce tuż przy garnku.
0: Czyli takiego niebezpieczeństwa również nie ma, tak?
1: Nie, to co właśnie uciekło, jeżeli dostanie się pod garnek, no to troszkę tam się, nie wiem, przysmaży, ale spokojnie po tej minucie udaje się zetrzeć. I jeszcze taka jedna uwaga, jeżeli coś mi ucieka, ja to ostatnio testowałam na gazie u znajomych, jeżeli coś zaczyna się za bardzo gotować, to tutaj ja na przykład przechodząc, nie wiem, z 7 na 2, po sekundzie mam efekt, a na gazie no nie jest to tak szybko.
2: To się zgadza.
0: Na gazie wyłączasz po prostu, no nie, więc...
2: To się zgadza, to jest zdecydowanie szybsze. Zdecydowanie szybsze, bardzo szybko ta moc jest zdejmowana.
0: Redukowana.
2: Tak, jest redukowana. Ja powiem jeszcze jedną rzecz. Tak naprawdę na kuchence indukcyjnej, czego nie zrobisz, ala na gazie, ty możesz do pewnego momentu nawet sobie trzymać rękę na tym garnku i sprawdzać, jak to ci się nagrzewa. I dopiero później, no kiedy wiadomo, już ta temperatura się podniesie, no to rzeczywiście trochę niefajnie byłoby ten garnek trzymać, ale nie jest tak, że od razu jakby włączasz ten gaz, no i już musisz zachować tę ostrożność.
1: Ale
2: nie.
1: Przepraszam, jeżeli na przykład mamy garnek i on się grzeje, to tak jak Michale mówisz, można położyć na nim rękę, ale nawet nie z góry, tylko jakby...
2: Od dołu, oczywiście. Oczywiście.
1: Nie opali.
2: Dokładnie, bo to zacznie się nagrzewać stopniowo i to idzie też w ogóle tak, właśnie tak jak powiedziałem, stopniowo. Najpierw zaczyna się nagrzewać denko, a ta górna część garnka, no to jeszcze bardzo, bardzo, bardzo długo nie będzie ciepła.
0: Dobra, to ja was zapytam o taką rzecz, bo nie wytrzymam aż do czasu, kiedy przygotowałam sobie to pytanie. Czy któreś z was wcześniej używało kuchenki gazowej?
1: Jasne.
0: Jasne.
2: Ja nie.
0: Super, to w takim razie odpowiedz mi, Marzena, na takie pytanie. Jak wygląda w przypadku tej samej rzeczy do gotowania, tam jakieś potrawy podgrzewania, nie wiem, pół litra mleka czy czego bądź, tempo w porównaniu kuchenki gazowej do tej z płytą indukcyjną?
1: Korci mnie zrobienie małej demonstracji. Ja sobie naszykowałam czajnik, do którego nalałam litr wody, równo litr, 4 szklanki.
0: Dobra, to ty włączasz, gotuje się i tutaj...
1: Kiedy powiesz, wtedy ja to zrobię.
0: To rób, a będziemy w trakcie, że tak powiem, jeśli będzie taka możliwość, po prostu sprawdzenia, jak to tutaj sobie szybko się...
1: Czyli co, mam to włączyć teraz?
0: Tak, jasne.
1: Słuchajcie, włączam. Uwaga. Włączyłam na 9+, czyli na tak zwany buster, bo gotowanie wody... I tu się pojawia taki dźwięk, którego nie ma przy kuchni gazowej.

0: On tak troszkę buczy. Nie wiem, słychać to jak buczy?
1: No tam w ogóle jest, zdaje się, wentylator jakiś w środku, który to chłodzi jakiś tam element w tej kuchence. Przynajmniej u mnie tak to wygląda.
0: I teraz już zaczyna ta woda, no zaraz będzie szumieć bardzo, no bo zaczyna się grzać. To jest taki normalny czajnik, słuchajcie, jak się stawia na gazie, bo mieliśmy czajnik elektryczny, taki do prądu, ale po zakupie tej kuchenki uznaliśmy, że dużo wolniej gotuje się woda.
2: W tym do prądu, tak?
0: Tak.
2: Dobra, to tutaj myślę, że jeszcze dopytam ciebie, Michale, w takim razie o te kwestie związane z bezpieczeństwem, czy też to, że nie wiem, zdecydowałeś się na jakieś pierwsze próby gotowania, było związane z tym właśnie, że poczułeś, że ta kuchenka jest dla ciebie na tyle bezpieczna, że jakoś, że tak powiem, powiedzmy, nie wiem, ośmieliło cię to, czy też, że nie miałeś takich oporów już korzystając u siebie, żeby właśnie jakieś tam rzeczy sobie podgrzewać i tak dalej, nie obawiałeś się tego, że właśnie gdzieś ci tutaj jakiś płomyczek mały czy większy jednak buzuje, albo że jak w przypadku takich kuchenek elektrycznych, palnikowych, masz jednak do czynienia z tą nagrzaną płytą gorącą i gdzieś tam obawiałeś się, że dotkniesz?
1: Na pewno było to in plus. No wiadomo, jeżeli by była inna kuchenka, to tak czy inaczej trzeba by było się za to zabrać, ale na pewno był to większy komfort. To się zgodzę bezsprzecznie.
2: Jasne, dziękuję ci bardzo. To faktycznie, Marzeno, błyskawicznie tutaj woda się zagotowała.
0: To jak woda już czajnik piszczał.
2: Tak, tak, tak.
0: Nawet tak naprawdę nie zdążyłaś do końca zadać Michałowi pytania i woda się zagotowała.
2: Czyli rzeczywiście bardzo szybciutko się gotuje. Ja powiem szczerze, że na przykład miałam w stosunku do tych kuchenek elektrycznych, palnikowych i do tych takich z płytą grzewczą, ale tą nie indukcyjną, wiecie, zwykłą, tak? Ogromne opory, ponieważ ilekroć miałam do czynienia z taką kuchenką, wydawało mi się, strasznie wolno gotowały po prostu. I mimo, że rzeczywiście tutaj gdzieś powiedzmy, no z punktu widzenia osoby niekorzystającej przy pomocy wzroku z kuchenki, ta gazowa jest najmniej bezpieczna, to ona po prostu, ja chyba jakoś tak, czy siłą przyzwyczajenia, czy właśnie ze względu na to, że jednak no, na tych kuchenkach gazowych naprawdę się zagotowuje wszystko szybko. Jakoś trudno mi było, też, że tak powiem, sporo sobie obiecuję po tym dzisiejszym podcaście w kontekście własnych rozważań, czy też czasem nie zmienić jakoś tutaj swojego zdania o kuchenkach elektrycznych. Dobrze, to myślę, że czy jeszcze ktoś z was, to znaczy któryś z was chciałby dodać coś w kwestii związanych, w kwestiach związanych z bezpieczeństwem użytkowania?
0: Ja.
2: Tak?
0: Owszem, ja. Zawsze istnieje możliwość zakupu, tak jak wspominałaś, płyty. Nie mówimy o takiej z palnikami, bo to już wchodzi w przeszłość. Mówimy o takiej płycie, która jest taka jak nasza płyta, czyli ceramiczna, ale normalnie się nagrzewa. I miałam możliwość gotowania na takiej płycie. Gotuje się prawie jak na indukcji, tyle że wolniej. Ale jest jeszcze jedno ale. Jeżeli coś nam ucieknie, a będzie to, nie daj Panie Boże, rzecz słodka, na przykład, nie wiem co, woda z cukrem.
2: Tak, zrobi się karmę, tak?
0: Nie, tego już się nie da odskrobać od palnika, bo w centrum każdego tego kółeczka grzejącego temperatura dochodzi do 500 stopni.
2: Aha, i to się po prostu wtapia, tak? W tą płytę i...
0: To się wtapia, to się po prostu wtapia w tą ceramikę i jest koniec. Bo tutaj na przykład ten palnik, na którym przed chwilą gotowała się woda, ja już na nim trzymam rękę w tej chwili.
2: Rozumiem. To znaczy ja właśnie tutaj w kolejnym pytaniu chciałam zapytać was o to, jak tutaj oceniacie korzystanie z tej, w porównaniu korzystanie z tej, z której, którą, której używacie w tej chwili, w porównaniu do tych, których używaliście wcześniej.
1: Ja jeszcze może dodam jedną rzecz w kwestii bezpieczeństwa. Jeżeli coś nas zacznie niepokoić, coś po prostu, no widzimy, że coś jest nie tak, prosta sprawa. Zdejmujemy garnek z pola grzejnego i kuchenka się automatycznie wyłącza. Tam się nic nie ma prawa zadziać, nad czym my nie mamy tak naprawdę kontroli. Zawsze możemy, zawsze możemy to zrobić, a jeżeli, i to jest to, co Marzena, ty też mówiłaś, ale to myślę warto powtórzyć, jeżeli wyłączamy albo zmniejszamy moc grzania, to się po prostu dzieje natychmiast, niemal natychmiast.
0: Jest pół sekundy. Jeszcze jedna rzecz. Jeżeli na przykład ja teraz włączę ten palnik, na którym się przed chwileczką grzała woda, ale nie ma na nim nic, albo jest na nim moja ręka, albo nie, mogę tam kubek postawić, jak mi nie wierzycie, to nie ma znaczenia, czy będzie to ręka, łyżeczka, czy kubek, czy będzie pusty. Uwaga, włączam. Zapiszczało.
1: I nic.
0: Nie. A teraz mówi, hej, co robisz? Daj mi coś.
2: Czyli ona po prostu jakby sama się orientuje, że tak, nie ma żarnika,
1: U mnie aż takiego dźwięku nie wydaje. Od czasu do czasu co najwyżej może wydać taki jeden dłuższy pisk, jak się coś tam nieodpowiedniego na tę kuchenkę położy, ale czegoś takiego aż nie ma.
0: I ja zabiorę garnek w trakcie gotowania, to on też podwójnym piśnięciem poinformuje, że halo.
2: To ja cię, Marzeno, tutaj zapytam o taką kwestię. Ona jakoś po, jak myślisz, po czym? Po średnicy, po strukturze identyfikuje, że na przykład kubek to nie garnek i że nie powinien tam stać?
0: Jeżeli kubek będzie z tworzywa, które do spodu tego tworzywa przyczepi się magnes, jak najbardziej on się włączy.
2: Aha, czyli jeśli postawimy taki powiedzmy metalowy garnek a la kubek, to jak najbardziej wtedy palnik się włączy i będzie nam to, co w kubeczku mamy, podgrzewał, tak?
0: Tak, ale musi się do dna kubeczka przyczepić magnes. Ale
1: jeżeli, to ja jeszcze tylko, tylko powiem, jeżeli dobrze pamiętam z lekcji fizyki, to po prostu musi być jakiś tak zwany ferromagnetyk. No bo to jest, jak sama nazwa wskazuje, indukcja. To
2: tak,
1: jest
2: jakieś
1: płyta,
2: tak,
1: płyta
2: być
1: indukcyjna, musi dojść do tej indukcji, no i musimy mieć po prostu odpowiednie garnki, dzięki którym będziemy to
0: tak,
1: mogli
0: ale
1: gotować.
0: Znowu, jeżeli weźmiemy sobie łyżkę, do której też się magnes przyczepi, tak, to dla niego to jest zbyt mały obiekt.
2: Jasne, czyli łyżka nie, mały garnuszek już tak.
0: Mały garnuszek już tak, ale tylko na małym polu.
2: Jasne. Świetnie, to bardzo wam dziękuję za omówienie. Myślę, że jednej z najistotniejszych kwestii z punktu widzenia użytkownika, zwłaszcza użytkowników z dysfunkcją wzroku, jaką jest bezpieczeństwo użytkowania kuchenek, dlatego że pewnie też macie podobne doświadczenia. Często jak rozmawia się z osobami, które gdzieś jako, powiedzmy, adepci sztuk kulinarnych czują się jeszcze mniej pewnie, najczęściej mówią o tym, że powstrzymywały się przed gotowaniem właśnie z obawy o swoje bezpieczeństwo, o to, żeby czymś się nie poparzyć, żeby nie przytknąć dłoni do jakiegoś rozgrzanego miejsca na kuchence. Ja też widzę tutaj jeszcze jedno takie, powiedzmy, dobre w kontekście bezpieczeństwa, jakby duży plus tych kuchenek, zarówno tutaj już z płytą grzewczą, jak i z płytą indukcyjną, że nie mamy po prostu stricte tych palników, czy też w przypadku kuchenek gazowych, tych takich metalowych szczebelków, z których garnek może się nam ześliznąć. On jednak stabilnie stoi, czy mieszamy, czy coś do tego garnka wkładamy, czy wlewamy, nie ma takiej obawy, że on gdzieś się nam przechyli, przewróci i jego zawartość wyleje się gdzieś gorąca na osobę, która będzie przy tej kuchence stała, tak? Więc to też jest, myślę, taki aspekt, na który też warto zwrócić uwagę. To porozmawiamy, jeśli pozwolicie, chwilę teraz o użytkowaniu już w praktyce, jak to wygląda. Na początek właśnie wspomniałeś, Michale, o czymś takim jak specjalne garnki. Chciałabym zapytać właśnie, czy to są jakieś specjalne garnki pod kątem tego, że jakby tylko takie garnki do takiej kuchenki? Czy to raczej jest tak, że jest jakiś obszar garnków, których generalnie można używać, a jakiś inny obszar, których nie można używać, bo to dotyczy, nie wiem, tworzywa, z jakiego są zrobione, sposobu wykonania i tak dalej, i tak dalej?
1: Ja może powiem na tyle, co wiem, a Marzena na pewno będzie tu w stanie więcej dopowiedzieć. z tego co ja wiem, to są to, to po prostu powinny być garnki, które, które mogą być używane na płytach indukcyjnych. To nie jest tak, że dana marka płyty wspiera dane garnki, tak, danego producenta. Nie. Tak? No po prostu muszą być garnki, dzięki które są do tego przystosowane. Zdaje się, że właśnie z jakimś tam dnem stalowym. Ja jeszcze
2: chciałem... One mają na tym dnie taką jakby, bo ja mam takie garnki, nie mam kuchenki, ale garnki mam. One mają na
1: 50%
2: tym
1: sukcesu.
2: Tak. I one mają taką jakby spiralkę wyrysowaną na dnie. To dno jest takie, jakby to powiedzieć, płaskie.
1: Ale z takim wzorkiem.
2: Tak, płaskie, srebrne, takie powiedzmy nawet w pewnym sensie można powiedzieć lustrzane, zwłaszcza kiedy są nowe. I właśnie z takim wyrysowanym wzorkiem, tak
1: zgadza
2: jak na płycie
1: się
2: gramofonowej, trochę tylko takim szerszym, bardziej...
1: Ja jeszcze powiem jedną rzecz. Kiedyś słyszałem i to mogę opowiedzieć, bo kiedyś słyszałem, że tak naprawdę to jest jakiś mit, że da się na tych płytach gotować na każdych garnkach. No to stwierdziłem, mam płytę, mam jakiś tam garnek, jakieś tam naczynie, które teoretycznie dałoby się na nim coś ugotować, ale to nie był żaden z tych garnków przystosowanych do gotowania
2: taki
1: na indukcji.
2: Zwykły.
1: Postawiłem na tę płytę, włączyłem i słuchajcie, nawet zaczęło się to nagrzewać. Tylko problem był taki, że jeżeli garnek z tym, ten garnek przystosowany do gotowania na indukcji nagrzewał mi się tam w kilka minut, to ten garnek zaczynał być ciepły tak po jakichś chyba 10 minutach, a żeby on się rozgrzał rzeczywiście, to jeszcze bym sobie poczekał, albo jeszcze dłużej.
2: Aha, no czyli jednak się nie da, czyli zbyt słabe jest pewnie to przewodnictwo, które uniemożliwia rozgrzanie.
1: Zapewne tak.
0: Ja się wtrącę.
2: Tak?
0: To będzie tak dziwne, bo mnie się zdarzyło dostać garnki, które miały ten znaczek, o którym mówiliśmy, czyli tą spiralkę nam narysowaną, czyli indukcję. Nie będę wymieniać firmy, chociaż powinnam. I tak jak Michał wspomniał, one się nagrzały do pewnej temperatury i koniec, chociaż były teoretycznie przeznaczone dla indukcji. A z drugiej strony mam tutaj taki garnek, on jest normalnym emaliowanym garnkiem, takim jak były kiedyś. Nie aluminiowy, tylko normalny emaliowany garnek, taki z dziubkiem. I wiecie co? Strasznie fajnie się w nim gotuje.
2: No proszę. To ci dopiero. Ale tak, nie
1: ilu
2: kopię
1: ludzi tyle doświadczeń.
2: No tak, ale nie kopię Marzena, jak się go łapie za ucho.
0: Nie, tak naprawdę.
2: Bo ja tak dobrze przewodzi to.
0: Ja już po doświadczeniu z tym garnkiem, który teoretycznie był indukcyjny,
2: tak?
0: Po prostu, najzwyczajniej, idąc do sklepu, ostatnio potrzebowałam zakupić takie garnki mniejsze, powiedzmy litrowe. Ja po prostu do sklepu idę z magnesikiem i koniec. I jak mi pani w sklepie mówi, ale to nie jest garnek dla indukcji, nie, dobrze, to ja sobie sprawdzę. Przyczepia mi się magnesik, trzyma się, to znaczy, że jest okej. Okay.
2: Przemądrzała, nie?
0: No.
2: No. A Marzeno, a patelnie? Jak wygląda kwestia z patelniami? Też. Aha, dokładnie tak samo, tak? Też z tym magnesikiem, a że tak powiem, samo wnętrze, sam ten materiał, z którego jest wykonana jakby ta górna część, to już nie ma żadnego znaczenia.
0: Powiem więcej, przepraszam jeszcze.
2: Tak?
0: Kiedyś uparłam się, że no bo był tylko aluminiowy garnek dostępny w danym momencie. Wiadomo, że aluminiowy się nie włączy, ale miałam w domu taką metalową płytkę. Nie, to była chyba przykrywka od czegoś, po prostu była z metalu, który się magnesował. Wiecie co, postawiłam to, ten aluminiowy garnek na tej magnesującej się płytce i też się gotowało.
2: Nie, nie, może o takich rzeczach nie opowiadajmy, tutaj bądźmy jednak, tak, bądźmy...
1: To już zakrawa na taki kącik, zrób to sam, ale to jest taki, ale to jest, wiecie, to jest taki, jak to się ładnie po polsku mówi, lifehacking.
2: Tak. No tak, ale jednak myślę, że tutaj mówiliśmy o tym, że płyta indukcyjna zapewnia pewien rodzaj stabilności garnką, nic nie podkładamy, gotujemy jak trzeba i po prostu, żeby nie było później ofiar w ludziach, tak? Dobrze, to kolejna kwestia taka, bo jak mówimy o specjalnych garnkach, mamy już taką specjalną kuchenkę, która niby nie grzeje, a jednak grzeje i to bardzo szybko, to chciałam was zapytać o kwestie takie, jak utrzymanie w czystości. Czy potrzebujemy do czyszczenia tej kuchenki, do jej konserwacji jakichś specjalnych środków, specjalnych ścierek, specjalnych gąbek? Czego używacie do tego właśnie, żeby wyczyścić, przetrzeć, no bo to jest jednak płyta, nawet jeśli nie gotujemy, też zbiera się kurz, gdzieś tam od czasu do czasu jakoś na tutaj trzeba odkurzyć, także słucham, jeśli mogę, to teraz od ciebie, Marzeno, a ty, Michał, jeśli masz inne doświadczenia z czyszczeniem, to poprosimy cię, żebyś dopowiedział.
0: Ja używam takiej zwyczajnej ściereczki, ja ich nazywam waflowe, taka gąbeczkowa ściereczka. Albo każda inna ściereczka, ważne jest, żeby po prostu nie była ostra, jak są czasem takie gąbeczki, że z jednej strony jest gąbkowa, z drugiej ostra, to taka się nie sprawdzi, no bo porysuje nam płytę. A do czyszczenia taki najprostszy środek do mycia płyt ceramicznych. I tyle.
2: Czyli jednak nie płyn, nie jakieś mleczko takie, które do jakichś tam, powiedzmy, nie wiem, kuchenek takich stosujemy jak moja, czy tam jakieś takie płyny te w sprayach, które są, powiedzmy, dedykowane do kuchenek, tylko stricte do płyt ceramicznych środek służy do czyszczenia tego, tak? Tak, tak, ale ja mówię o takich, wiesz, mleczkach, które są dedykowane do kuchenek typu, nie wiem, jakiś tam zaschnięty tłuszcz czy coś takiego. No właśnie, no bo tu nie ma takiej potrzeby. Mhm. Ty, Michale, też jakieś tam ściereczki, gąbki czy inne środki preferujesz? Jak to wygląda?
1: Ja powiem szczerze, że bardzo często zdarza mi się po prostu, jeżeli jest jakieś tam niewielkie zabrudzenia czy coś, to przy okazji najzwyczajniej w świecie płynem do mycia naczyń przetrzeć tę płytę i już. No wiadomo, czasem trzeba użyć jakiegoś tam takiego środka właśnie do płyt, do ceramiki, natomiast zazwyczaj na tyle, na ile ja używam tę płytę, to płyn do mycia naczyń załatwia sprawę bez problemu.
0: Ale płyn do mycia naczyń nie zrobi jej żadnej krzywdy.
1: Oczywiście.
0: Ważne, żeby to nie było mleczko z jakimiś...
2: Takie chropawe drobinki, tak, żeby nie porysować, bo one czasami mają taką konsystencję właśnie, która ułatwia poniekąd szorowanie na takich kuchenkach zwykłych, więc tutaj zdecydowanie...
0: Ale płyn naczyń sobie świetnie radzi, więc... Mm-hmm.
2: Rozumiem, że jak tylko, że tak powiem, ostygnie i zostanie wyłączona, spokojnie można do tych, że tak powiem, czynności czyszczących, kiedy coś nam wykipi, przystąpić, tak?
0: Ja to nawet robię, jak jeszcze jest trochę ciepła, bo wtedy fajniej się czyści.
2: A łatwiej odchodzi, no tak, to też prawda.
0: Przyjemnie się myje.
2: A powiedz, Marzeno, bo tutaj Michał mówił, że nie korzysta. Ja chciałabym jeszcze zapytać, jak wygląda kwestia piekarnika. On działa tak, jak rozumiem, piekarnik w każdej innej kuchence elektrycznej, tak? Tutaj żadnych fanaberii nie ma, tak?
0: Tak, nie ma tam żadnych cudów.
2: Mhm, rozumiem. Dobrze, to myślę, że kwestię użytkowania w praktyce też z grubsza sobie tutaj, to znaczy no z grubsza, myślę, że dosyć dokładnie omówiliśmy. Gdyby ktoś tutaj z Państwa miał jakieś pytania, których ja nie zadałam albo które jakoś w trakcie rozmowy się nasunęły, to też zapraszam do ich zadawania. To cóż, porozmawiamy sobie teraz o dostępności tych kuchenek w kontekście nas jako użytkowników niewidomych. Na początku mówiliście o tym, jak wyglądają wasze kuchenki, z czego składają się te moduły do ustawiania jakby mocy grzania, do ustawiania w przypadku Marzeny tam czasów, piekarnika i tak dalej, i tak dalej. Chciałabym was zapytać, czy są takie rzeczy, które jakiś problem sprawiają wam w trakcie użytkowania i ewentualnie, jeśli były jakieś problemy, to jak, że tak powiem, własnym sumptem je rozwiązaliście? Zacznijmy może tym razem od Michała.
1: Proszę bardzo, problemem w przypadku mojej kuchenki, i to takim podstawowym, jest to, że jest to płaska płyta i są to dotykowe przyciski. To jest podstawowy problem. Problem rozwiązany jest u mnie najzwyczajniej w świecie tak, że są te przyciski po prostu oznaczone. Oznaczony jest włącznik i oznaczyliśmy sobie jeszcze tu pola, dwa pola grzejne, te większe. Wiesz co, to są takie silikonowe kółeczka. Czasem się ich używa tam do podklejania różnych rzeczy, żeby się na przykład, nie wiem, drzwi nie odbijały albo nie obijały o coś, albo, albo tego typu rzeczy. To jest do kupienia w sklepach budowlanych na przykład, czy jakichś tego typu. To ja w ogóle to bardzo polecam, bo to się w ogóle przydaje do oznaczania różnych, różnych rzeczy i to jest dość trwałe. Ja sobie poznaczałem przyciski na zasadzie takiej, że włącznik, tę blokadę i tę blokadę sobie odznaczyłem podwójnie, żeby wiedzieć, że to jest na pewno tu, no bo jak się zablokuje, to to jest problem z korzystaniem. No i te dwa pola, przy każdym z tych pól trzy przyciski, czyli minus plus turbo. Do tego jeszcze jakby te pola dwa, które są okręgami, oznaczyłem sobie na zasadzie takiego trójkątu, w który jest wpisany ten okrąg. Tak. Jest taki, taki po prostu trójkąt i wiem, że tu między tym, tym, a tym zadanie wcelować garnek. No i się udaje.
2: Jasne. To Michał tutaj przedstawił swoje zdolności plastyczne, jeśli chodzi również o oznakowania, trójkąty i kwadraty. Teraz ciebie poprosimy, Marzeno, o to samo też. Czy ty tutaj jakoś po nabyciu kuchenki odkryłaś, że z czymś jednak problem może być i jakoś go sobie rozwiązałaś?
0: Jedyne, czego ja już mówiłam, nie używam, to są wszystkie te ustawienia. A z takim zwyczajnym użytkowaniem kuchenki, no tyle, że trzeba było się przyzwyczaić do faktu, że trzeba się wpasować w to kółko. Ale z zwyczajną płytą elektryczną byłaby ta sama historia. Trzeba było się po prostu nauczyć wyczuwać palcami te narysowane kółeczka.
2: Dobrze, to chciałam was zapytać o kwestie takie właśnie jeszcze związane z tym udźwiękowieniem. Bo tutaj słyszeliśmy, że Marzena kuchenka piszczy, kiedy ją włącza, piszczy, kiedy nie to kładzie, co trzeba na niej. Na ile te kuchenki wasze są udźwiękowione i czy jest taka rzecz, która ewentualnie byłaby wam bardziej pomocna, o którą ktoś z naszych słuchaczy przy zakupie kuchenki mógłby zapytać, czy jeszcze jakieś dodatkowe dźwięki ma, wiecie, żeby była bardziej praktyczna. To tym razem od ciebie, Marzeno, zacznijmy.
0: No mnie nic takiego nie przychodzi do głowy, bo ona piszczy, jak się ją włącza, piszczy, jak się włącza to pole turbo, no i piszczy, jak niczego na sobie nie ma i tyle.
2: Rozumiem. A kiedy kończysz, jakoś tam wyłączasz, to już żadnego sygnału nie ma? Ona po prostu, zdejmujesz garnek i wyłącza się sama, tak?
0: Nie, jeżeli zdejmiesz garnek w trakcie pracy, to ona zapiszczy, zapiszczuje. Trzeba to jakby to, no bo przy płycie dotykowej pewnie jest inaczej, ale trzeba to, jak przy kuchence gazowej, jednak ten palnik, on się nie nagrzewa.
2: Skręcić.
0: Ale trzeba go po prostu przekręcić i wtedy on wyda taki dźwięk, zaraz spróbuję zrobić. No, on się niby teraz, że grzeje, zaraz zapiszczy, ale nieważne. No piszcz. I w każdym razie on robi taki dźwięk, że został wyłączony. Jakby on nie jest pokrętłem skokowym, ale do tego pola start przeskakuje.
2: Rozumiem, czyli jest takie jakby pstryknięcie, tak?
0: Tak.
2: Tylko. Jasne. A jak wygląda to u ciebie, Michał? Bo ty masz zdecydowanie trudniejsze zadanie, żeby tutaj jakby nawigować tymi przyciskami, orientować się, co jest włączone, co zostało wyłączone, przez to właśnie, że masz te przyciski w formie równej płyty, gładkiej i po prostu możesz sobie coś kliknąć przypadkiem, tak?
1: Tak, i dlatego ważne jest to, żeby w takim przypadku, jeżeli się decydujemy na taką płytę, żeby każda operacja była potwierdzona dźwiękiem. A zatem zaczynając od włączenia takiej płyty, poprzez włączenie zarówno trybu turbo, jak i każdorazową zmianę tego trybu dodania
2: natężenia
1: mocy,
2: grzania.
1: Tak, natężenia grzania, to jest tak akurat dość fajnie, że z tego turbo, jak wciskamy przycisk minus, to schodzimy sobie skokowo zawsze od największego, tak? Od największego do najmniejszego, więc sobie to można policzyć.
2: I rozumiem, że każde naciśnięcie piszczy.
1: Każde naciśnięcie piszczy. Piszczy także zablokowanie płyty. płyty i jej odblokowanie tą blokadą przed dziećmi. Wiadomo też wyłączenie płyty piszczy, jak i również zdjęcie garnka, także potwierdzane jest dźwiękiem. Do tego też jakiekolwiek, nie wiem, jeżeli nam się garnek zsunie z pola, bo też czasem się tak może zdarzyć, jak tam zanadto zaczniemy w nim mieszać i ten garnek się przesunie nie tam, gdzie powinien być, to też nam może zapiszczeć i dostaniemy taką informację. I to jest zwykle takie dłuższe piśnięcie. Dłuższe piśnięcie zawsze charakteryzuje jakąś dość ważną rzecz. Zazwyczaj to jest po prostu, o, coś poszło nie tak i na przykład nam się płyta wyłącza. Tak?
2: Czyli musimy uważnie słuchać naszych kuchenek.
1: Tak, tak. Zdecydowanie tak, szczególnie jeżeli jest to płyta z przyciskami dotykowymi, tu trzeba zwracać uwagę na to, co się dzieje i jakie do nas ta
2: sygnały
1: płyta
2: docierają, tak.
1: Tak, wysyła sygnały.
2: Słuchajcie, to powiedzcie mi taką rzecz, która dla mnie jest najbardziej frapująca i ja, że tak powiem, już poza tym tempem podgrzewania pewnych rzeczy, gdzie ja z kolei miałabym jakieś opory, powiedzcie mi, jak wy obczajacie te miejsca, w których stawiacie garnki, gdzie one powinny być prawidłowo, bo rozumiem, że kuchenka zasygnalizuje wam, że garnka nie ma, albo że jest ustawiony nieprawidłowo, albo że został zdjęty nie w porę, tak? Ale jak skąd macie pewność, że został ustawiony prawidłowo? No bo w tych konfiguracji nieprawidłowych ustawień jest tyle, że długo można się tak bawić, zanim się go postawi właściwie. I to na dłuższą metę mogłoby być męczące. Więc jak u was to wygląda? Jak jest u ciebie, Michale?
1: No u mnie wygląda to tak, jak ja już powiedziałem, trójkąty i kwadraty, tak jak to opisałaś, a właściwie trójkąty i okręgi. Każde z tych pól, a właściwie dwa, te większe pola, opisałem sobie tak jakby takimi trójkątami, tak?
2: Przepraszam, ja się źle zrozumiałam. Myślałam o polach, że mówisz
1: nie,
2: o polach na tym panelu.
1: Nie, absolutnie nie. Tak sobie opisałem te pola grzejne. Masz jakby te oznaczenia są trójkątem, w który jest wpisany okrąg, a właściwie koło tego pola grzejnego.
2: Jasne.
1: I no, w tym momencie nie ma możliwości za bardzo, żeby coś poszło nie tak, bo po prostu tam, w to miejsce stawiamy garnek. Do tego, ale to już trzeba się mocno skupić, ja tak naprawdę nie musiałbym tego robić, bo te pola są tak delikatnie, ale podkreślam, właśnie, bardzo delikatnie oznaczone takim okręgiem z jakiejś takiej, no to jest inna faktura farby po prostu, ale to jest bardzo delikatne oznaczenie, więc jeżeli ja to mam oznaczone dla własnej wygody, żeby nie zastanawiać się, czy to jest to, czy to jest nie to,
2: tak?
1: Stawiam i już.
2: Jasne. To bardzo cię przepraszam, po prostu jakby nie wiem, czy mi umknęło gdzieś, że powiedziałeś, że chodzi o te pola akurat grzewcze. Myślałam, że oznaczyłeś sobie pola do tego panelu. Dobrze, dziękuję ci bardzo, Michale. To jeszcze ciebie, Marzena, zapytam o to samo. Czy ty też jakoś tam sobie oznakowywałaś? Czy masz jakieś oznaczenia? Czy po prostu jakby waga doświadczenia i wielokrotnego ustawiania garnków na tych miejscach grzewczych, polach grzewczych, już sprawia, że nie korzystasz z tych oznaczeń?
0: Ja sobie niczego nie oznaczałam, ale ten pomysł zaczyna mi się podobać. Z tym, że tak jak Michał mówił, one te pola są jakby tak zaznaczone właśnie inną farbą. I ja sobie po prostu na zimnej płycie stawiam, no wyczułam palcami, gdzie jest ta inna farba. I stawiam jakby w centrum tego kółka i jeszcze jedno coś. Jeżeli mi się w trakcie gotowania, mieszania przesunie, na przykład nie tak maksymalnie, że całkiem zejdzie z pola, tylko troszkę, to indukcja troszkę buczy i to sobie jest wyczuwalne ręką, więc na przykład jeżeli nie jesteśmy do końca pewni, to ja sobie na przykład na chwilkę włączam większe grzanie i próbuję tym garnkiem troszeczkę przesunąć, nie wiem, w prawo, w lewo. I tam, gdzie
2: czyli wyczuwasz jakąś taką jakby delikatną wibrację, tak?
0: Tak, to słychać i uchem i ręką wyczuwać, można to wyczuć. Jeżeli mam na większe grzanie włączone, no na chwilkę dla próby, to można go wycentrować.
2: Dobra, to zadam ci jeszcze jedno podchwytliwe pytanie. Jak jesteś taka mądra, że chodzisz z magnesem do sklepu, to na pewno też mi odpowiesz tutaj. Powiedz mi, gotujesz coś, tak? zestawiasz garnek na chwilę, bo nie wiem, potrzebujesz coś tam wlać czy dosypać, co powiedzmy byłoby jakieś bardzo skomplikowane, albo potrzebujesz odmierzać, albo wyjąć coś w trakcie gotowania. I tak, tak szybko ci kuchenka nie ostygnie. Jak go ustawisz z powrotem na tym właściwym polu prawidłowo?
0: Po pierwsze staram się nie zestawiać, ale jeżeli już muszę to zrobić, to właśnie za pomocą buczenia.
2: Aha, jasne. Dobra. No, zgodnie z tym, jak się spodziewałam, odpowiedziałaś mi i super. Mam nadzieję,
1: tak naprawdę,
2: że...
1: Tak naprawdę, ja jeszcze wejdę w słowo, ale przyszedł mi w tym momencie dosyć ciekawy pomysł. Ta płyta jest tak mało inwazyjna, że tak naprawdę, jeżeli trzeba by było coś tam dodać do tego garnka, to sobie można nawet pojemnik z tym czymś nawet obok postawić, no, jeżeli to nie będzie coś rysującego, bo przecież temu się nic nie stanie.
0: No właśnie, ja właśnie bardzo często tak robię. Nawet powiedzmy plastikowe pudełko z solą, które mogłoby się stopić, stawiam dosłownie przytykając do garnka i nie mam potrzeby zestawiania.
2: Jasne, to właśnie. Tutaj jeszcze Michał wspomniał o kwestiach takich też związanych w pewnym sensie z użytkowaniem, żeby tej płyty nie zarysować, bo rozumiem, że zarysowanie takiej płyty jest zniszczeniem nieodwracalnym, już się z tym nic nie zrobi, prawda? Jak tutaj ewentualnie zabezpieczacie, czy zdecydowanie nie stawiacie jakichś takich kanciastych rzeczy albo jakichś puszek, które mają od spodu jeszcze jakieś dodatkowe takie zaostrzone krawędzie, czy na przykład, nie wiem, zanim postawicie coś takiego na płycie obok garnka, kładziecie sobie, nie wiem, podkładacie jakiś ręcznik papierowy, ściereczkę kuchenną, czy jakąś podkładkę. Jak właśnie zabezpieczacie te kuchenki swoje przed zarysowaniami i tak dalej? Tutaj Marzeno, gdybyś mogła, czy masz jakieś własne takie pomysły na to? I ogólnie tutaj też myślę, że poniekąd kończąc już dzisiejszy temat, chciałabym o jakieś takie wskazówki może twoje własne w użytkowaniu, o czym nie powinniśmy zapominać, czego bezwzględnie powinniśmy przestrzegać i tak dalej, i tak dalej.
0: Najważniejsze jest chyba to, no bo to jest po prostu hartowane szkło. Jest go naprawdę trudno zbić, ale najważniejsze jest chyba to, żeby nie uderzyć kantem czegokolwiek w to szkło, no bo wtedy może pęknąć. Mhm. No i wiadomo, że jeżeli stawiamy garnek, to nie wiem, nie rzucamy nim z 100-metrowej wysokości, tylko jakoś tak normalnie go stawiamy. A jeśli chodzi o jakieś puszki z ostrymi krawędziami, no aż tak ostre nie są, żeby nam zarysowały płytę, jeżeli ich nie postawimy znowu z wysoka i z dużą siłą. Jeżeli zrobimy to delikatnie, myślę, że nic się nie stanie. Mnie się przez 6 lat nie udało zrobić ani jednej maleńkiej ryski.
1: No to ja powiem, że ja miałem nieco mniej szczęścia, ale nie do końca ja, bo ta płyta moja, raz zdarzyło się jej już zaliczyć serwis. Coś tam się stało niedobrego, zdaje się, że jakieś połączenia między polami grzejnymi, bo nawet nic nie było wymieniane, ale coś tam się w środku w tej obudowie rozłączyło. Przyjechali panowie z serwisu, bo płyta jest do zabudowy, więc tu jeszcze przy okazji powiem, że ja no takich rzeczy zazwyczaj nie stawiam na płycie, tylko stawiam obok, bo mam na tyle miejsca, że mogę sobie to postawić, ale panowie od serwisu no wymontowali tę płytę i przyszli zamontować ją z powrotem. No i niestety tak niefortunnie ją montowali, że prawy górny róg tej płyty mam po prostu lekko ukruszony. To nie jest nic, co wpływa jakoś na jej jakość, na jej pracę, na jej funkcjonowanie, no ale jednak taki malutki róg jest gdzieś tam nadłamany, ukruszony.
2: Aha. No widzisz, to...
1: Ja nie popsułem, patrzcie, ja serwis popsuł.
2: No wiesz, myślę, że tutaj, Michał, jeśli człowiek ma na co dzień do czynienia z różnymi rzeczami takimi związanymi z elektroniką, które są jednak dość delikatne, to też i do kuchenki podchodzi z większym wyczuciem. A ktoś przyjdzie, stwierdza, nie jego, co się będzie tam martwił, czy gdzieś nie stuknie, nie ukruszy i tak dalej, to pewnie stąd się bierze. Dobrze, słuchajcie, chciałabym zapytać was o kwestię taką. Gdybym ja na przykład odeszła od tego prymitywnego gotowania na żywym ogniu i zdecydowała się kupić sobie taką kuchenkę po raz pierwszy, jakie wskazówki dalibyście mi, na co w szczególny sposób powinnam zwracać uwagę, przy wyborze i przy zakupie takiej kuchenki. Jeśli mogę, to teraz od ciebie, Michale, zacznę.
1: Ja przede wszystkim taką kuchenkę radziłbym zdecydowanie obejrzeć, zobaczyć, co ona ma, jak ona się zachowuje, jak funkcjonuje, co my tam mamy na tej kuchence, bo no...
2: Czyli najlepiej u kogoś,
1: tak,
2: na przykład, u Marzeny.
1: Albo tak, dokładnie, u kogoś zobaczyć, jak to działa, czym my będziemy sobie w stanie z tym poradzić, gdzieś tam nawet używając trochę wyobraźni, tak, czy powiedzmy, no nie wiem, czy trzy przyciski przy polu to dla nas jest
2: za dużo
1: czy za mało, tak? I to są tego typu kwestie. Ja szczerze mówiąc, no nie wiem, co jest w nowych kuchenkach indukcyjnych, jakie tam nowe rzeczy mamy do dyspozycji, co my tam możemy, jakie nowe funkcje zostały dodane. Ja się trochę boję, że na przykład może być jakieś rozbudowane menu. Nie bardzo wiem, co może taka kuchenka jeszcze nam zaoferować, co prawda, ale no... Istnieje taka ewentualność, więc tu byłbym w tej kwestii ostrożny i na pewno nie kupował czegoś w ciemno, posiłkując się tylko chociażby komentarzami z jakichś forów internetowych, że dobrze grzeje i że dobrze działa. Bo w naszym przypadku nie tylko chodzi o to, żeby dobrze grzała i dobrze działała i konsumowała jak najmniej prądu, ale też żeby jeszcze była dla nas dostępna.
2: Żeby była dostępna, żeby była bezpieczna, żeby była też łatwa w użytkowaniu. Coś jeszcze dodasz do tego, Marzeno, dla mnie, dla takiego laika?
0: Tak. Jeżeli mówimy o osobie zupełnie niewidomej, a jeszcze na przykład o kimś, kto dopiero zaczyna przygodę z gotowaniem, to wydaje mi się, że jednak warto się pokusić o dogłębniejsze poszperanie we wnętrznościach sklepów internetowych i różnych innych. I znalezienie jednak modelu, który będzie miał albo pokrętełkę, albo przyciski, bo wtedy jest naprawdę dużo łatwiej. Mhm.
2: Zwłaszcza jeśli chcemy w jakimś takim rozszerzonym zakresie, w sensie gotowania naraz na wszystkich palnikach, smażenia, pieczenia, gdzie będziemy miały wpływ małe pola, duże pola i tak dalej, tak? Gdzie wszystko to będziemy obsługiwać.
0: Tak, a poza tym, jeżeli osoba niewidoma będzie miała na przykład jakieś tam jeszcze problemy, powiedzmy, z palcami, z ruchami, no to taki panel dotykowy będzie chyba dość trudno obsłużyć.
1: To z pewnością. Jeżeli ktoś ma problemy manualne, to na pewno będzie problem.
2: Jasne. Bardzo Wam dziękuję za tak wyczerpujące informacje. Jeszcze raz bardzo się, Michale, przepraszam, że tutaj nie zrozumiałam z tymi polami.
1: Nie ma sprawy.
2: Gapiostwa. Dwa razy Cię pytam o to samo. Bardzo Wam dziękuję, że zechcieliście poświęcić czas i przygotować się tutaj swoje jakby spostrzeżenia, przemyślenia na temat użytkowania tych kuchenek. Mam nadzieję, że to, o czym dziś opowiadaliście, będzie, nawet jeśli nie zachętą, to dla osób, które będą rozważały zakup takiej czy innej kuchenki, na pewno dosyć takim kompleksowym zbiorem wskazówek, na co powinny zwracać uwagę. Jest to zakup nie tani, zakup na lata, więc myślę, że warto jest się dobrze zastanowić i rozważyć właśnie tutaj wszelkie kwestie związane z łatwością użytkowania, z bezpieczeństwem, z dostępnością i wybrać taką kuchenkę, która przez ten długi czas, przepraszam, będzie nam najzwyczajniej w świecie po prostu dobrze służyć, tak? Więc mam nadzieję, że ten dzisiejszy nasz podcast Państwu się przyda i nieco rozjaśni też może pojęcie o tych kuchenkach osobom, które jak ja nigdy nie miały przyjemności z takich korzystać. Przypomnę, że moimi Państwa gośćmi byli dziś Marzena Wasyłyk. Dziękuję Ci, Marzeno.
0: Dziękuję bardzo.
2: I Michał Dziwisz, który pokazał dziś swoje inne oblicze. Dziękuję Tobie również, Michale.
1: Dziękuję również.
2: I Państwa zapraszam do wysłuchania kolejnych spotkań z Tyflo Podcastem. Kłaniam się. Do usłyszenia. Ala Witek.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Ja mam na dobry początek naszego dzisiejszego programu do ciebie krótkie pytanie.
2: Czy wiesz,
1: dlaczego rozpoczęliśmy audycję właśnie tą piosenką?
2: Nie.
1: Z przekory. Bo tytuł piosenki, tłumacząc na polski, jest taki, że to nie jest piosenka do radia.
2: Aha. No. A jednak ją zagraliśmy. Można,
1: a jednak ją
2: można.
1: Zagraliśmy. Można,
2: nic
1: można.
2: Nie stoi na przeszkodzie.
1: U nas w Radiu DHT wszystko można, w programie RTV jeszcze
2: byle
1: więcej.
2: Byle z wolnej i z ostrożnej.
1: Oczywiście, oczywiście. No właśnie, a propos RTV, to już 97. odcinek rozpoczynamy naszego dzisiejszego spotkania.
2: I wy już wiecie co.
1: Możecie zadawać nam pytania do odcinka setnego, który coraz bliżej. No, przy dobrych wiatrach to za 3 tygodnie. A może troszkę dłużej, ale no wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że jeszcze w 2020 roku będzie ten setny odcinek.
2: I że jeszcze w listopadzie tak to jakoś wychodzi. Zobaczymy, czy dokładnie za 3 tygodnie, czy jeszcze później. Nie zmienia to jednak faktu, że czasu macie coraz mniej, by pytania różnej treści do nas kierować, a kierujecie takie pytania. Jest tam bardzo miło. Wszystkie zbieramy i na wszystkie postaramy się odpowiedzieć, bo nie wiem, czy udzielenie odpowiedzi na wszystkie będzie możliwe.
1: No, są trudne niekiedy tak. Te pytania takie, że to sobie naprawdę trzeba przypomnieć różne rzeczy, ale postaramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy. Przypominamy komentarze pod audycją w Tyflopodcaście www.tyflopodcast.net, komentarze w serwisie YouTube i nasz radiowy, dehatowy Facebook. To są miejsca, które na pewno bardzo uważnie śledzimy i jeżeli tylko coś tam znajdziemy, to sobie skrzętnie notujemy i będziemy na te pytania odpowiadać w odcinku setnym. A tymczasem znacznie bliżej niż setka to jest 97. odcinek programu RTV, w którym witają was bardzo serdecznie Milena Wiśniewska
2: i Michał Dziwisz.
1: Dziś będzie telewizyjnie, dziś będzie również radiowo. Trochę nowości telewizyjnych mamy, ale tych radiowych też mamy troszkę i to są takie nowości bardzo interesujące.
2: Tak, bo są nowe stacje radiowe, już o nich mówiliśmy, że one są w planie, no i dokonało się, już można ich słuchać i na pewno podzielimy się naszymi wrażeniami ze słuchania tychże stacji, ale to w dalszej kolejności, bo rozpoczniemy od nowości telewizyjnych i na początek przenosimy się do Polsatu, bo tam przypomnijmy w soboty o 20:00 jest teraz pasmo z tymi serialami premium, czyli tymi, które były już w IPLi dostępne od jakiegoś czasu i to są seriale nakręcone na podstawie filmów, które już można było oglądać w kinach jakiś czas temu. I to są takie krótkie produkcje, tam po 4 odcinki. Jedna z nich to był Mayday, już się skończyła, wyemitowano 4 odcinki i dzisiaj przyszedł czas na drugi serial.
1: Tak, to będzie serial Bad Boy. Jest to film w reżyserii Patryka Wegi, który opowiada o patologiach w polskich klubach piłkarskich. Produkcja dotyczy powiązań z mafią, gangsterami, ustawianiem meczy i agresji na stadionie. A o co chodzi dokładnie, to już teraz wam opowiem. Otóż główny bohater filmu, a właściwie no teraz to już nawet serialu, ma na imię Paweł. W tej roli Antoni Królikowski. Jest członkiem kibicowskiego gangu jakiego twardego. Jednak bezkarność Pawła kończy się, gdy za sprawą donosu ląduje w więzieniu. Piotr w tej roli Maciej Sztur, doświadczony glina i jednocześnie brat Pawła, postanawia wyciągnąć go z celi. Wspiera go w tym dziewczyna, Ola, w tej roli Katarzyna Zawadzka. Jest to pani adwokat, która znajduje paragrafy na najtrudniejsze przypadki. Spotkanie tej trójki zmienia wszystko i rozpoczyna serię obfitujących w zwroty akcji wydarzeń. Bad Boy w serialowym wydaniu serwuje widzom blisko godzinę ekskluzywnego materiału dokręconego specjalnie na potrzeby telewizyjnej 4-odcinkowej opowieści. W serialu pojawi się wiele nowych scen, w których to występują aktorzy, nie pojawiający się jak dotąd w wersji kinowej. A pierwsze 2 odcinki będziemy mogli obejrzeć na antenie Polsatu dziś od godziny 20:00 i będziemy mogli na pewno obejrzeć też niejedną reklamę.
2: No tak, chyba Polsat przecież z tego słynie. Zainteresował cię ten opis, który przedstawiłeś?
1: Myślę, że może być to dosyć ciekawe, chociaż jest konkurencja po godzinie 21 z Halo Radiem, więc no, nie wiem, czy Bad Boy wygra tę konkurencję.
2: No, ale jest IPLA.
1: Oczywiście, myślę, że tak, że to zawsze
2: emisji
1: można nadrobić.
2: W Polsacie będzie można obejrzeć, bo wcześniej to chyba było to płatne, aby móc...
1: Tak, a podejrzewam, że teraz będzie już za darmo.
2: A teraz już po emisji w Polsacie zapewne, no na pewno właściwie będzie za darmo. I przypomnijmy, że to nie jest ostatnia tego typu produkcja, bo czeka na nas jeszcze serial bez skrupułów na podstawie filmu Solid Gold, opowiadającego, a może nie tyle opowiadającego, ile w jakiś sposób
1: opartego na
2: kierowanego aferą Amber Gold, i wnioskuję, że ten serial się pojawi za 2 tygodnie, skoro tutaj mamy 4 odcinki.
1: Zapewne tak.
2: Po 2, więc zapewne za 2 tygodnie będzie bez skrupułów. Na pewno to zweryfikujemy i wam o tym serialu w odpowiednim czasie opowiemy trochę więcej.
1: Ale zanim opowiemy o kolejnych informacjach, które mamy dla was w dzisiejszym odcinku programu RTV, to zagramy. Skoro gangsterzy, no to Gangsta's Paradise. A jak Gangsta's Paradise, to Coolio.
4: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Zagraliśmy, a teraz znowu wam będziemy opowiadać. Opowiadać o kolejnych telewizyjnych programach.
2: I o kolejnym serialu, tylko że tym razem nie w Polsacie, a w stacji TVN, która część swoich nowości wprowadza nieco później, bo w październiku, w listopadzie się pojawi jakaś nowość, przecież ten program Lego Masters, ale do listopada jeszcze trochę czasu. Zostajemy w październiku i zostajemy przy tym, co się pojawi już jutro, w tę niedzielę, a pojawi się wówczas premierowa emisja serialu Królestwo Kobiet. I cóż to takiego będzie? Czego się można po tym serialu spodziewać? Otóż Królestwo Kobiet przedstawia losy 4 różnych kobiet, no bo przecież nie mężczyzn, które przez jednego mężczyznę wpadają w sam środek kryminalnej intrygi.
1: Czyli jakiś mężczyzna jednak będzie.
2: Będzie, ale do tego zaraz przejdziemy, co się z nim będzie działo. Dzieli je wszystko, ale tylko kiedy zaczną współpracować, będą mogły stawić czoła światu. Królestwo Kobiet to komedia, w której płeć piękna przejmuje kontrolę. Była i obecna żona, kochanka i tajemnicza kobieta. Także to są te 4 kobiety. Była i obecna żona tego mężczyzny, jego kochanka i jakaś tajemnicza kobieta, czy nie wiadomo kto to. Zupełnie różne, a połączy je mężczyzna ich życia, a właściwie jego śmierć. Teraz już rozumiesz, czyli on będzie, jakoby go nie było.
1: Jakoby go nie
2: pytanie,
1: było.
2: Pytanie, czy w ogóle się zdąży na ekranie pojawić,
1: no
2: czy już to będzie po jego śmierci. W spadku zamiast majątku otrzymują firmę i długi u miejscowego gangstera. Znowu jakieś wątki gangsterskie, nie wiem, co tu się dzieje w tej telewizji. 4 zwyczajne kobiety szukające miłości, próbujące okiełznać swoje życie, nieświadomie wplątują się w samocentrum przestępczych porachunków. Choć trudno polubić nową żonę byłego męża, no przecież, tym bardziej jego kochankę, dziewczyny szybko jednoczą siły, bo tylko razem są nie do pokonania.
1: No i męża, ani kochanka, ani tego już nie ma, to nie ma po kim wylewać łez.
2: No to jest prawda, więc jakoś się tam dogadają, także ma to być z jednej strony taki kryminał, ma być kryminalny wątek, ale też no, jest to komedia, więc ma być ostry humor, tak to jest w zapowiedziach powiedziane. I w rolę tych 4 głównych bohaterek, nie wiem jeszcze, która zagra którą z nich, ale wiemy, że w te role wcielą się aktorki Krystyna Janda, Gabriela Muskała, Karolina Gruszka i Aleksandra Adamska. W produkcji pojawią się również m.in. Justyna Schneider, Rafał Maćkowiak, Artur Żmijewski i Jan Peszek. Królestwo Kobiet będzie liczyć 8 odcinków. Jest to autorski projekt stacji, więc tym razem nie kupiliśmy licencji od nikogo. Jak widać, można samodzielnie wymyślić, stworzyć pomysł na serial, a emisja w niedzielę po 21.30, a więc serial zastępuje produkcję pod tytułem Usta, bo sezon 4 ten po powrocie się już zakończył, no i teraz mamy w tym miejscu Królestwo Kobiet. Przyznam, że jakoś ten opis mnie nie zafrapował i chyba nie mam ochoty oglądać, tak no, zupełnie taka... szczerze. Nie mówię, że to będzie złe, tylko akurat nie wpisuje się w moje zainteresowania i preferencje.
1: Taka komedyjka na niedzielę, żeby trochę sobie akumulatory podładować przed tygodniem pracy.
5: No coś takiego, ale może was to zainteresowało, może już wyczekujecie z niecierpliwością, to piszcie do nas, a jak nie wyczekujecie, to też piszcie i w ogóle w innych różnych medialnych sprawach, facebook.com/radio DHT lub na naszej stronie internetowej. I mamy, słuchajcie, teraz dla was muzyczną niespodziankę, ponieważ udało nam się dotrzeć do piosenki, która będzie przyozdabiać muzycznie ten serial, a wykonają ją, no myślę, że tutaj bez zaskoczenia, również panie, skoro Królestwo Kobiet to nie może być inaczej. Dwie silne muzyczne osobowości, Kaja i Mary z Polski.
6: Na każdą pogodę piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu, to właśnie my, Radio DHT.
1: No nie da się ukryć, jest moc w tej piosence, jest power.
5: Kai chyba są bliskie takie tematy już od jakiegoś czasu, właśnie takiego siostrzeństwa, kobiecej solidarności, przecież ten utwór z Vicky Gabor,
1: tak, ramię w ramię.
5: No też można powiedzieć, że podobny przekaz, no, ale myślę, że to całkiem dobry i potrzebny przekaz.
1: Oczywiście, że
5: tak. A tymczasem przenosimy się do siostrzanej stacji względem TVN-u, czyli do TTV, bo tutaj w październiku pojawiają się dwie nowości. Jedna już w tym tygodniu, a kolejna pod koniec października, ale nie wiemy, kiedy po raz kolejny się spotkamy, więc wolimy wam o tym wszystkim opowiedzieć już za jednym razem. I ta nowość, która już najbliżej nas, czyli jutro, nosi tytuł Usłyszcie nas. To będzie, drodzy państwo, talent show, ale takie nietypowe. Już wyjaśniam, o co to w ogóle chodzi. W niedzielę 18 października TTV rozpocznie emisję 7-odcinkowego programu Usłyszcie nas. To jest autorski projekt TTV, można. Bohaterami programu będą silne osobowości idące pod prąd, nonkonformiści, nieobecni w świecie rozrywki i w życiu publicznym, którzy w 6 odcinkach zaprezentują swoje intrygujące, a czasami kontrowersyjne występy. Jak czytamy w opisie, program chce otworzyć drzwi przed ludźmi, którzy czują się artystami i lubią wyrażać siebie poprzez muzykę, taniec oraz śpiew, ale do tej pory nie mieli szansy na szerszą prezentację. Uczestnicy w programie będą mogli wygrać dwie równorzędne nagrody pieniężne. O tym, kto zostanie nagrodzony, zdecydują widzowie w 7 finałowym odcinku programu. W programie Usłyszcie nas istotną rolę do spełnienia ma niecodzienne kolegium mentorów towarzyszące bohaterom programu, a więc nie jurorów, a mentorów. To taka jest różnica. Także nie będą oceniać, tylko chyba bardziej udzielać rad.
1: To tak jak mentorki w Projekt Lady.
5: Tak, ale nie będzie to mentorka Tatianka i mentorka Irenka. Tylko w tych właśnie rolach zobaczymy wokalistkę Monikę Kuszyńską, stand-upera Łukasza Lotka-Lotkowskiego, Krzysztofa Hirsztritta. Wiem, że może ci to nic nie mówić, natomiast...
1: No i słusznie się domyślasz.
5: Tak, to jest uczestnik Down the Road zespół w trasie. To już chyba więcej ci mówi.
1: Tak, Krzysztof, to już mi więcej, prawda? Mówi. Zdecydowanie więcej.
5: Tak zupełnie szczerze, po pierwsze uważam, że zamiast Krzysztofa to powinien być Michał Milka.
1: Tak.
5: Bo Michał miał
1: On miał bardzo
5: takie...
1: dużo do powiedzenia zawsze.
5: Tak, ale właśnie takich jakichś... mentorskich, powiedziałabym, przesłań miał sporo, prawda?
1: On takim coachem by mógł być.
5: Tak, miał właśnie takie złote myśli, więc on by się bardziej nadawał. No może nie chciał, albo coś w tym rodzaju. No i pytanie, czy rzeczywiście Krzysztof z całym szacunkiem do jego osoby i w ogóle do wszystkich uczestników, bo wiecie, że ja kocham program Down the Road, czy będzie w stanie udzielić jakichś takich ciekawych rad, które rzeczywiście wiele wniosą do życia uczestników? Okaże się, mam nadzieję, że tak będzie. To jest to po prostu zaskakujące, ale z drugiej strony może to i dobrze, że taka osoba zasiądzie w takim fotelu mentora. Zobaczymy, jak się zaprezentuje. I czwartym mentorem będzie Przemysław Kosakowski, znaczy prowadzący Down the Road i dziennikarz stacji TTV. Natomiast cykl poprowadzi, uwaga, drag queen Chimera. Także w ogóle jest nieźle. I ja mam takie wrażenie, jakby to wszystko zebrać, no bo tak, drag queen to poprowadzi, mamy wśród mentorów osoby z niepełnosprawnością, bo Krzysztofa z zespołem Downa i Monikę Kuszyńską, osobę poruszającą się na wózku. No i do tego wiem, Nie powiem wam tutaj o żadnych szczegółach, bo no to są takie rzeczy, które gdzieś tam przekazano mi w sekrecie, ale wiem, że poszukiwano, a zresztą to nie tajemnica, bo i na Facebooku były takie ogłoszenia, że poszukiwano uczestników do tego programu wśród osób z niepełnosprawnościami, więc możliwe, że jakieś takie osoby zobaczymy, od razu powiem nie, do mnie się nikt nie zgłosił, żeby nie było i mnie tam nie zobaczycie i nie wiem, kogo tam zobaczycie, ale wiem, że takie poszukiwania istotnie produkcja prowadziła. Tak więc nie zdziwię się, że to właśnie będzie program dla jakichś takich osób nieoczywistych, typu osoby z niepełnosprawnością, osoby z jakimś ciekawym wizerunkiem, może osoby LGBT na przykład, które też no, mają jakiś taki wizerunek często nietypowy, oryginalny. I może to właśnie program będzie dla takich osób. Nie chcę powiedzieć dziwadeł, ale...
1: Ale czy nie wydaje ci się, że w tym programie jest po prostu aż za dużo tej inności? Że ta odmienność to jest tak trochę szukana nawet i na siłę. I to jak dla mnie, to zdecydowanie fajniejszy ma być

0: twórcom programu, że to jest takie fajne, że daje się przestrzeń na przykład mniejszościom czy osobom właśnie w jakiś sposób oryginalnym, że to jest jeszcze bardziej stygmatyzujące.
1: Owszem,
0: Że trafiasz do takiego programu i potem, no co, będziesz gwiazdą, bo wygrałeś program dla osób takich właśnie jakichś szczególnych, innych. Jeżeli w ogóle masz szansę zostać gwiazdą, no umówmy się, to zawsze będzie wzbudzało w ludziach litość i troskę. To się nie da trochę inaczej. Trochę się obawiam tego, w jaki sposób to będzie przedstawione. Więc naprawdę dużo lepiej jest, żeby takie osoby miały miejsce w normalnych programach typu talent show, ale tam znowu jest przecież taki akcent kładziony na ciekawą historię i od możliwości wokalnych takiej osoby może stać się właśnie ważniejszy jej wizerunek i inne tego rodzaju cechy, więc tutaj trudno jest o dobre rozwiązania. Mnie to na szczęście nie dotyczy, bo nigdy nie planowałam kariery w programach typu talent show, ale właśnie czuję, że coś takiego może być jeszcze bardziej stygmatyzujące i trochę się tego obawiam, ale oczywiście życzę wszystkiego dobrego uczestnikom i mam nadzieję, że po prostu się pozytywnie zaskoczę, bo nie chcę krytykować czegoś, czego nie widziałam, no tylko mówię wam o jakichś tam moich obawach, jak czytam o tej całej formule tego widowiska. Premierowe odcinki Usłyszcie Nas na antenie TTV będzie można oglądać w niedzielę od jutra począwszy, jak wspomniałam. W opisie znalazłam godzinę 22.15, natomiast w reklamach w stacji TTV oraz w ramówce dostępnej w internecie przeczytałam godzinę 22.30. Więc chyba na tę godzinę jednak się należy nastawiać, a być może będzie to jakoś tam zmienne i niektóre odcinki będą na przykład o 22.15. To się jeszcze okaże. Tak więc ja przypuszczam, że zerknę, no i niewykluczone, że się podzielę z wami moimi wrażeniami, czy moje obawy się okazały słuszne, czy też wręcz odwrotnie, intuicja mnie zawodzi.
1: A jeżeli ktoś z was ma ochotę oglądać program Usłyszcie Nas, no to oczywiście też bardzo jesteśmy ciekawi waszych spostrzeżeń i refleksji po obejrzeniu jednego lub też kilku odcinków. Możecie do nas w tej sprawie pisać. A teraz przechodzimy do kolejnej pozycji programowej, która się pojawi na antenie TTV. Tym razem będzie to program zatytułowany Fobie. W każdym odcinku tego programu psychologowie spróbują odkryć, co dolega bohaterom, poznają ich historię i odkryją ich tajemnice. Program ma być utrzymany w lekko rozrywkowej formie. Seria będzie liczyć 12 odcinków, a emisja rozpocznie się od 27 października we wtorki po godzinie 22. No i czegoż my się będziemy mogli w tym rozrywkowo-fobicznym programie spodziewać?
0: A no, na fobie przykład są takie śmieszne?
1: No właśnie, no mnie to tak zastanawia, to zrobić sobie z tego rozrywkę, że na przykład, nie wiem, ktoś ucieka przed pająkiem, to się może jeszcze na skórce od banana i może z TVP tę pochyłą scenę tam z tego programu wezmą. To
0: no Boże, ale wiemy, tak, czego się możemy spodziewać.
1: A już ci mówię, fobii? Już ci mówię, bo właśnie mam tu, szczególnie z pierwszego odcinka możemy czegoś się dowiedzieć, bo drugi to jest tak zarysowany bardzo enigmatycznie, ale skupmy się na razie na pierwszym. W pierwszym odcinku kolega z pracy zaprasza Zuzę na lekcję nurkowania. Niestety bodźców, które mogą wywołać atak paniki, nie brakuje. Ekspertki...
0: I atak paniki jest śmieszny, nie no, dajcie spokój. Zażenowana jestem.
1: A czy ten program będzie prowadzić Filip Heiser?
0: Ale, no właśnie, słuchajcie, coś, co jest tematem tabu, przecież ludzie się, no, wiadomo, kwestie związane z psychiką, psychoterapią, no bo ataki paniki przecież też tak się leczy.
1: Oczywiście.
0: Są gdzieś tam tematem tabu w naszym kraju. No i atak paniki to przecież chyba nikogo nie trzeba przekonywać poza Heizerem i Gosią Ome, że to nie jest nic przyjemnego, więc obśmiewanie tego jeszcze wydaje mi się ryzykownym pomysłem. Chyba nawet mnie to bardziej zbulwersowało jeszcze i więcej wątpliwości we mnie wzbudziło niż Usłyszcie Nas.
1: No bardziej...
0: Ale znowu może jestem człowiekiem małej wiary.
1: No ale wiesz, no zobaczymy, jak to pokażą, zobaczymy, jak to zostanie zaprezentowane, bo tu jest mowa o lekko rozrywkowej formie, więc wszystko się okaże.
0: Lekko.
1: Tak, wszystko, cała nadzieja w tym lekko i że ekspertką nie będzie Gosia Ome. Bo ekspertkami będą Jagna Ambroziak i Ewa Klepacka. Szczerze mówiąc, nie znam tych pań, nie wiem, z czego one słyną, czym się zajmują.
0: No, Klepacką ale... znam tylko Zofię.
1: Nie, no, chyba nie chcielibyśmy, żeby ta pani była ekspertką w czymkolwiek, no może w swojej sportowej dziedzinie co najwyżej,
0: tak,
1: ale więcej to lepiej.
0: To wystarczy.
1: Tak, to naprawdę, to wystarczy.

0: No i cóż, w drugim odcinku, i to jest taka już bardzo enigmatyczna zapowiedź, poznamy Marię, kobietę asertywną, która zdecydowanie lubi być na szczycie. Zdarzają się jednak sytuacje, w których nawet ona traci grunt pod nogami. Sprawie przyjrzą się ekspertki, no i zapewne coś podpowiedzą, ale z tego to już kompletnie nic nie wiemy, poza tym, że poznamy Marię. Więc zastanawiam się, czego można bać się pod wodą. No, być może na przykład kwestia chociażby tego, że coś się tam popsuje, tak? Jak nurkujemy.
1: No tak, no to jest jakoś...
0: No, to jest jakaś
1: taka czegoś
0: fobia.
1: Na pewno. No. Ale słuchajcie, fobie są różne i są wśród nich również takie, które mogą się nam wydawać zabawny, choć dla osób nimi dotkniętych
0: to jest tragedia.
1: Nie są. Na przykład być może kojarzycie taką wokalistkę, aktorkę, ona ma kanał na YouTubie, w Studio Akantus się udzielała, ostatnio z niego odeszła, nazywa się Małgosia Kozłowska, super śpiewa, grała na przykład Margit w Koronie Królów. I wiesz, czego się boi Małgosia Kozłowska?
0: Nie wiem.
1: Pomidorów.
0: O, pomidorów?
1: Musi jakoś wymyślać jakieś historie zawsze w restauracjach, żeby jej tylko
0: nie dali pomidora.
1: Pomidorów do dania, tak.
0: No ja może fobii nie mam, ale też nie przepadam, więc trochę ją rozumiem, natomiast no rzeczywiście jest to fobia nietypowa. To na pewno. I dla wielu osób mogłaby być nawet w ogóle fobia niezrozumiała. Dla tych, co lubią pomidory, wiesz, którzy się zajadają pomidorami, na przykład mój ojciec, pozdrawiam serdecznie, no, on to pomidory jak jabłka je, to nie wiem, czy on by był w stanie zrozumieć, że ktoś się może pomidora bać, że nie lubić, no to okej, ale czy bać się?
1: Bać się, no to myślę, że jest sobie trudno wyobrazić. Nawet mnie, która no, ma taki obojętny raczej stosunek. Zjem pomidory, nie jestem jakąś fanką, wolę suszone. Ciekawe, czy się boi suszone.
0: No właśnie, czy to na przykład jej coś zmienia w życiu, że suszony to jest okej, a nie suszony to nie. No ale to już jest taka naprawdę zaawansowana kwestia, której teraz nie rozstrzygniemy. W każdym razie jestem bardzo ciekaw, jak to wszystko zostanie przedstawione.
1: Ja także, więc takie mamy nowości. Trochę tutaj wyraziliśmy nasze obawy, wątpliwości. Wobec tych programów może jesteśmy zbyt mało łaskawi, czy też doszukujemy się dziury w całym, trudno powiedzieć. Zatem pora uspokoić emocje i zagrać utwór jednej z mentorek w programie Usłyszcie Nas, czyli pani Moniki Kuszyńskiej, propozycję, z którą wystąpiła już chyba 5 lat temu w konkursie piosenki Eurowizji, czyli In the Name of Love.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Robimy sobie teraz mały odpoczynek od telewizji, ale spokojnie, do srebrnego ekranu jeszcze wrócimy. Teraz będzie o radiu.
1: Bo tak się postaraliśmy uporządkować te informacje według kryterium ważności. Tak nam się przynajmniej wydaje, że nam się to udało. Stąd teraz powiemy wam o pewnej nowej stacji radiowej, a potem wrócimy do nowości telewizyjnych, ale tych takich, nam się wydaje, może trochę
0: mniej istotnych, ale dla was mogą być bardzo istotne.
1: Może więc w ogóle powiedzieć całkiem odwrotnie, że nie mamy racji. No trudno, to się nie da dogodzić wszystkim. Trzymajmy się tej kolejności, którą my wybraliśmy i przenosimy się do radia cyfrowego, się przenosimy do internetu, się przenosimy, bo tam właśnie wszędzie słuchać można radia kierowców. Już
0: tak.
1: Mówiliśmy o nim, że ono będzie, były plotki, ploteczki, że 1 października wystartuje, ale jakoś się szybko z tego nadawca wycofał. No i ostatecznie emisja w DAB-ie ruszyła wczoraj. Natomiast w internecie już chyba w czwartek, prawda? Jeśli nie, jakoś wcześniej w ogóle można było słuchać tego programu już w takiej formie chyba docelowej, bo tam już były audycje, ale w DAB-ie, w radiu cyfrowym od wczoraj ta emisja już trwa. My tego radia posłuchaliśmy, powiemy wam na pewno o naszych wrażeniach, no ale najpierw na początek kilka słów o tym, jak ono się ma prezentować. Stacja dostępna jest, jak wspomniałam, w technologii DAB Plus poprzez bezpłatną aplikację, o której też jeszcze później, oraz w internecie. Polskie Radio Kierowców to pierwsze w Polsce całodobowe radio sprofilowane pod wymagania i potrzeby użytkowników dróg, między innymi kierowców samochodów osobowych i ciężarowych, rowerzystów oraz motocyklistów. Już tutaj poza anteną pytałam, kiedy w takim razie radio dla użytkowników zbiorkomu?
0: No właśnie.
1: Proszę państwa, make zbiorkom great again.
0: Chociaż może niekoniecznie w dzisiejszych czasach ten zbiorką tak się sprawdza ze względu na COVID, ale jak pandemia nas opuści, to make zbiorką great faktycznie
1: no
0: again.
1: No właśnie, a jeżeli akurat chodzi o transport zbiorowy, to tam zupełnie serio mówiąc nie wykrywa się ognisk zakażenia, więc, ale oczywiście należy tam również przestrzegać wszelkich norm sanitarnych i starać się utrzymywać te zalecenia, że tam tyle i tyle miejsc może być zajętych, co na pewno nie będzie łatwe. No ale co nam zostało? Nie wszyscy możemy się poruszać własnymi samochodami. Więc
0: owszem, zwłaszcza osoby niewidome.
1: Oczywiście. Serwisy informacyjne będą nadawane co godzinę w języku polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim. Ważnym punktem programu mają być ponadto informacje drogowe i pogodowe. W nowej stacji mają znaleźć się porady i wskazówki dla kierowców, między innymi dotyczące stylu jazdy, nowych przepisów, nowinek technologicznych, ekologicznej jazdy czy bezpieczeństwa na drodze. Omówione zostaną także najciekawsze publikacje motoryzacyjne z mediów polskich i zagranicznych. Nadawca informuje, że w ciągu dnia przez około 40 minut w każdej godzinie będzie można usłyszeć muzykę. Pozostały czas zostanie wykorzystany na treści słowne dedykowane użytkownikom dróg. Wejścia prezenterskie, rozmowy z gośćmi, edukacje z dziedziny bezpieczeństwa i zasad poruszania się na drodze. A w pasmach porannym i nocnym utwory muzyczne będą emitowane przez około 50 minut. Czy na pewno to tak wygląda?
0: Nie, to na pewno nie. Tak nie wygląda.
1: Przynajmniej nie w pierwszym dniu emisji. Ma się wrażenie, jakby te proporcje były odwrotne. No może nie do końca tak jest, ale to już chyba temu bliżej. Bo tam wejścia prezenterskie to są co piosenkę i to nadaje tej antenie taki dynamiczny charakter.
0: Tak, zgadza się. Ja naprawdę powiem szczerze, jako formułę to ja radio kierowców kupuję. Bardzo mi się spodobała ta idea robienia takiego naprawdę dynamicznego programu, w którym wejścia są co piosenkę. One są krótkie. To nie jest radio przegadane. Mimo tego, że na tej antenie jest naprawdę dużo słowa, to ono nie jest przegadane. Słuchacz nie ma takiego uczucia zmęczenia, przynajmniej jeżeli chodzi ilością słowa, bo o treści to myślę, że sobie jeszcze porozmawiamy, jak to dokładnie wygląda, ale prawda jest taka, że wejścia są co piosenkę, tylko serwisów informacyjnych jakoś nie słyszałem.
1: No właśnie,
0: tam
1: jeszcze...
0: Informacje dla kierowców, owszem.
1: Tak, ale chyba ktoś tam, na przykład z Frumowiczów Radio Polski, słyszał te informacje po ukraińsku, więc może one jeszcze nie są przez cały ten czas, w którym teoretycznie powinny być.
0: Może, no to pierwszy dzień nadawania
1: był. Wybranych porach. Może to jeszcze będzie rozbudowane i te zamiary zostaną urzeczywistnione nieco później w pełnym kształcie. Co wiemy jeszcze? Otóż ramówka została podzielona na kilkugodzinne pasma. I to są takie sześciogodzinne dyżury, one naprawdę tyle trwają, tam prezenter tyle siedzi albo para prezenterów. I teraz, codziennie od godziny 5 do godziny 11 nadawany będzie rozrusznik, czyli aktualizowane co kilka minut informacje drogowe i pogodowe, najważniejsze przypomnienia na dany dzień, newsy istotne dla ruszających w drogę. Od godziny 11 do 17 emitowany będzie program Wysokie Obroty, czyli ciekawi goście, aktualności, aktualna sytuacja na drogach, pogoda i zalecenia co do bezpiecznej jazdy oraz felieton motoryzacyjny. Następnie na antenie zagości Na Luzie od 17 do 23. Czy w tych godzinach można już tak na luzie? To są przecież godziny jeszcze 17-18, w których ludzie wracają z pracy, więc czy to...
0: A w większych miastach to tak przypuszczam, że jeszcze do 19 mogą te korki
1: być. Tak, jak najbardziej. No. Więc jeszcze tak trudno się rozluźnić chyba. Będzie w tym paśmie? Będą w nim serwowane najświeższe informacje, ostrzeżenia pogodowe i ciekawostki motoryzacyjne. Od godziny 23 do świtu, czyli do 5, słuchacze będą mogli włączyć pasmo Automat, czyli powtórki najciekawszych wywiadów, materiałów reporterskich i felietonów oraz muzyki. To cytuję ten opis, bo mnie śmieszą powtórki muzyki, po prostu będzie emitowana muzyka, co wy chcecie muzykę powtarzać. No chyba, że
0: z dnia.
1: W ciągu dnia i będziecie ją grać tę samą w nocy, ale to przecież głupie. Także ten program od 5 do 23 na żywo to jest ładny staż, chociaż oczywiście fajnie byłoby, gdyby również w nocy, może z jakąś mniejszą częstotliwością, ale również pojawiały się te aktualizacje z dróg, no bo ludzie, kierowcy, na przykład tirów, i nie tylko, jeżdżą przecież w nocy i jednak mogą się również zdarzyć jakieś nieprzewidziane sytuacje. Na drogach oczywiście ruch jest mniejszy, ale mimo wszystko myślę, że fajnie byłoby, gdyby w przyszłości również ta noc była lepiej zagospodarowana.
0: A poza tym, czy naprawdę jest to takim problemem dla tak wielkiej instytucji jak Polskie Radio posadzić tam chociażby jednego prezentera na te nocki? Jednak kierowcy, którzy pracują nocną porą, właśnie różnego rodzaju kierowcy, przede wszystkim większych samochodów, to też myślę, że jednak lubią sobie radia posłuchać i fajnie by było, żeby w tym radiu ktoś do nich mówił, szczególnie, że mają stację dedykowaną właśnie specjalnie sobie, więc fajnie byłoby zapewnić taką całodobową emisję programu na żywo, szczególnie, że to można zrobić ją naprawdę, wydaje mi się, że nie aż tak wielkim kosztem.
1: Oczywiście. Za chwilę przejdziemy do aplikacji mobilnej, więc możemy jeszcze skomentować chyba kwestię tych wejść prezenterskich, prawda? Bo tutaj tak. Masz swoje refleksje dotyczące.
0: Ja mam swoje refleksje i ja naprawdę, o ile formę jako taką tych wejść prezenterskich, czyli to, że one są krótkie i że one pojawiają się co piosenkę, to ja to kupuję, to mi się bardzo spodobało, ale mam bardzo duże zastrzeżenia do tego, jak te wejścia wyglądają. To znaczy, te wejścia są bardzo często raz powtarzające się, a dwa tak naprawdę o niczym. Bo oczywiście ja rozumiem, że korzystając z aplikacji zbieramy jakąś taką informację zwrotną od słuchaczy, ale dla mnie radiokierowców, polskie radiokierowców obecnie w swojej warstwie słownej, to mogę streścić pokrótce tak. Jesteśmy w DAB+, nadajemy w internecie, napisał do nas pan Zenek, kierowca tira, a teraz przeczytamy wam fragment z kodeksu drogowego. No a teraz czas na wiadomości drogowe. I to tak naprawdę wygląda to całe radio kierowców, jeżeli chodzi o warstwę słowną, plus oczywiście muzyka i wspomniane przed momentem informacje drogowe. Ja tak naprawdę sobie myślę, że osoby, które znajdują się za kółkiem i które za tym kółkiem siedzą przez wiele godzin, bardzo chętnie oprócz informacji drogowych dowiedziałyby się także różnych innych rzeczy. Chociażby można te wejścia, bo ja już nie mówię nawet, żeby robić serwisy informacyjne, ale w jakiejś takiej skondensowanej formie fajnie by było nawet podawać jakieś informacje dotyczące tego, co dzieje się w kraju, co dzieje się na świecie, podawać jakieś ciekawostki. No przecież to, że ktoś jedzie samochodem, to nie znaczy, że cały czas musi słuchać o samochodzie. Ja tu taki mam...
1: Męczące.
0: Dokładnie, ja tu mam taki bardzo dobry przykład tego, jak zostało, to zupełnie inna kategoria stacji radiowej, ale jest takie na przykład radio dla niewidomych. Ono się chyba teraz RNIB Connect nazywa i oni tam oprócz tego, że są bardzo skupieni na problemach osób niewidomych i niedowidzących, ale to przecież cały czas nie mówią o tym, tylko tam jest po prostu taka zasada, że jeżeli mamy jakąś informację dotyczącą osób niewidomych w danym momencie, no to ją podajemy i skupiamy się przede wszystkim na tym, bo to jest nasza grupa docelowa. Ale czy naprawdę nie można wypełnić tego programu w przypadku Polskiego Radia Kierowców również jakimiś innymi informacjami, zamiast mówić po raz kolejny, że jesteśmy w DAB+ i jak to jest fajnie i jest teraz taka godzina, a nie inna, bo naprawdę forma, w jakiej to jest zrobione, to jest fajna. Treść jest gorsza.
1: No przynajmniej na razie, gdybym tak. miała być prezenterką takiego radia, to byłabym zirytowana po prostu, że muszę ciągle mówić te same rzeczy tak naprawdę. No ale cóż,
0: chociaż wtedy w zasadzie to już możesz jechać na takim automacie poniekąd. Nauczysz się tych formułek, już wtedy
1: tak,
0: tylko jedziesz.
1: 6 godzin poleciało.
0: Tak jest.
1: Ważnym elementem projektu, jak wspomniałam, jest aplikacja mobilna. Ja nie instalowałam jej jeszcze, ty zainstalowałeś, więc możesz coś powiedzieć, jak ona tam wygląda, coś odnośnie dostępności.
0: Zainstalowałam i powiem tak, da się to obsłużyć. Nie próbowałem wysyłać żadnych informacji do radia kierowców, natomiast próbowałem zapoznać się z ramówką. dało radę, chociaż ta ramówka jest taka, no...
1: No tam wiecie, no, cztery pozycje.
0: Cztery pozycje, a ty cała ramówka. Ale odtwarzać się radio bez problemu da. Co ciekawe właśnie z odtwarzaniem tego radia przez internet, to jest jakiś taki problem, przynajmniej jeżeli chodzi o niektóre odnośniki, bo one tak raz działają, raz nie, ale w aplikacji wszystko działa, więc jeżeli macie problem z odtwarzaniem Polskiego Radia Kierowców za pomocą takich tradycyjnych odnośników przez wasze odtwarzacze komputerowe, to próbujcie aplikację.
1: I nie macie
0: tam
1: dostępu do DAB-u, no bo
0: tak,
1: tam
0: to jest, bo jest w DAB-ie.
1: Nie w całej Polsce jeszcze radiofonia cyfrowa jest, chociaż będziemy o tym mówić, że jej zasięg się poszerza. No ale jak widać, aplikacja tutaj jest źródłem niezawodnym, przynajmniej na razie.
0: Tak.
1: No a jak wspomnieliśmy, nie służy tylko do słuchania, podaje możliwość kontrolowania na bieżąco sytuacji drogowej w promieniu 100 km od miejsca pobytu, zgłaszania wskazówek cennych dla innych kierowców, ostrzeżeń o utrudnieniach czy wypadkach oraz przekazania pozdrowień z trasy.
0: I to jest rzeczywiście, myślę, że bardzo duża wartość dodana tego radia, bo kierowcy rzeczywiście no, zawsze mieli taką, tak po prostu lubili się informować o tym i to była ich taka cecha, że mobilki, tam uważajcie, tu jakiś wypadek, tu się coś zakorkowało i teraz, kiedy mają takie miejsce, gdzie mogą to przesyłać i mogą to podawać dalej, no to myślę, że rzeczywiście będą z tego korzystać, czego efekty zresztą mogliśmy już usłyszeć w pierwszym dniu nadawania Radia Kierowców. Ja tylko mam takie wrażenie, że jednak mimo wszystko fajnie by było w tej aplikacji zapewnić możliwość nagrywania informacji głosowych, nie tylko informacji tekstowych, dobry nie tylko powiem. Wysyłania. Oczywiście można zadzwonić, tak? Ale fajnie by było gdzieś za pomocą tej aplikacji móc to również zgłosić, no bo teraz wiesz, jesteś za kółkiem, dajmy na to, jesteś gdzieś tam na jakimś parkingu, zjeżdżasz sobie, bo oczywiście wiadomo, że nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie pisał w trakcie jazdy tej informacji, ale zjeżdżasz sobie gdzieś tam z trasy, no to nagrywasz króciutką informację, tak jakbyś to robiła na CB Radiu, puszczasz to do Radia Kierowców, oni sobie to odsłuchują i przekazują to dalej i nawet można by było przy dobrych wiatrach, jeżeli kierowca w miarę składnie by to powiedział, to można by było nawet z tego jakiś dźwięk wykorzystać i puścić to wypowiedź właśnie danego kierowcy. Zastanawiam się, czemu tego nie robią, skoro są te zgłoszenia telefoniczne.
1: No pewnie, że tak. Warto jeszcze dodać, że wszystkie informacje drogowe podawane na antenie i dostępne w aplikacji pochodzą ze źródeł takich jak Policja, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Straż Graniczna. A kto za to wszystko odpowiada? Były plotki, że radiu szefować będzie pan Robert Killen, czyli przypomnijmy, osoba przez lata związana z Radiem Wawa, która kilka lat temu dołączyła do radiowej jedynki i między innymi ze swoją żoną Moniką Tarką. Ten pan prowadził Lato z Radiem w 2018 roku i to się słuchaczom bardzo nie podobało, w jaki sposób oni to robili. I w 2019 roku chyba oni odeszli z Polskiego Radia, czy jakoś może, nie wiem, w sumie co zrobili, skoro pan Killen znowu by tam miał być. No i w sumie jest, ale w innej roli niż przewidywano, że będzie. I chyba się pojawili na YouTubie, ale przyznam, że nie wiem dokładnie, pod jakim szyldem należy ich szukać. Być może jak wpiszecie ich nazwiska, czyli Robert Killen i Monika Tarka, to znajdziecie. No i pan Killen jednak okazało się, że nie szefuje Radiu Kierowców, ale na antenie można go usłyszeć.
0: Jest prawda? Porankowcem.
1: Chyba dyżur wczoraj rano. Znaczy porankowcem. Pytanie, czy to będzie regułą, bo na przykład duet, który miał wczoraj wieczorem dyżur, teraz ma dyżur w środku dnia, więc może być tak, że
0: ja to się zastanawiam,
1: czy
0: ta załoga to jest tak obsadzona, że oni tam nie mają żadnej możliwości zrobienia sobie wolnego. No, ciekawe, ile tam osób jest zaangażowanych w ten projekt, bo no, na razie to, no ciekawe, kto też był dziś rano, powiedzmy, tak? Ale tak, masz rację. Duet wczoraj z wieczora był dziś po południu. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ale pan Robert to jest przyzwyczajony człowiek do wstawania rano, więc może
1: no tak,
0: on tam
1: przez lata właśnie z panią Moniką prowadził poranek w Wawie. Co do nazwisk znanych, to jest jeszcze pan Kuba Marcinowicz, tak on się nazywa, chyba przez lata związany z Radiową Czwórką i on wczoraj miał dyżur od 11 do 17, a pozostałych nazwisk, wybaczcie, nie zapamiętałam, bo wydaje mi się, że to są osoby nowe albo takie, których przynajmniej ja nie kojarzyłam dotychczas. No dobrze, ale skoro nie pan Killen, to kto? Otóż szefową projektu Polski Radio kierowców została Edyta Poźniak, czyli dziennikarka związana z Polskim Radiem, chyba z Radiową Jedynką, jeżeli dobrze kojarzę, zaś wydawcą nowej anteny jest Mariusz Dąbrowski, który od lat jest związany z Radiem Kierowców w programie pierwszym Polskiego Radia. No właśnie, bo Radio Kierowców to przecież nie jest taka nazwa całkiem nowa. No i właśnie pani prezes Agnieszka Kamińska twierdzi, że decyzja o powołaniu nowej stacji jest odpowiedzią na zainteresowanie serwisami Radia Kierowców, które od niemal pół wieku już przygotowywane są w radiowej jedynce.
0: No tylko gdzie tego słuchać? Bo ja doceniam rzeczywiście fakt uruchomienia Radia Kierowców, tylko mam poważne obawy w zakresie tego, czy będzie to radio miało dużą słuchalność. No bo tak, nie wszystkie, nawet obecnie produkowane samochody mają odbiorniki radia cyfrowego. Niby miało tak być, że będą miały, ale tu się okazuje jednak, że niekoniecznie. To nie jest reguła, słuchajcie, że nowe samochody wcale nie muszą mieć odbiornika DAB+. Dodatkowo, internet. Okej, internet powiedzmy, że może być, ale to też wymaga jakiejś takiej technicznej zabawy, żeby sobie to na przykład podłączyć do radia samochodowego. Ja tam wczoraj słyszałem wypowiedź jednego ze słuchaczy, który sobie słucha tego przez transmitter FM, czyli zakładam, że podłączył sobie do smartfona właśnie ten transmiterek i wysyła to sobie lokalnie na częstotliwość radia samochodowego. No ale pytanie, ilu tak potrafi?
1: No ale to trzeba być zdeterminowanym, a ludzie to by sobie chcieli włączyć radio w samochodzie, żeby grało.
0: No właśnie. Więc już to nawet tak poza anteną sobie dyskutowaliśmy na ten temat. Ja wpadłem na taki pomysł, ciekawe czy on się kiedyś nie okaże proroczym. Radiowej Trójce znowu spadło, 3,3. Ładna taka liczba, ale to chyba jednak nie o to chodzi, żeby ta liczba była ładna i się kojarzyła z Trójką. Że tak sobie pomyślałem, że jeżeli jeszcze tak dalej będzie ta słuchalność Trójki leciała na łeb na szyję, no to pani prezes może podejmie w końcu decyzję taką, że okej, Trójkę przerzucamy na DAB+, w zasadzie to, co z tej Trójki zostało, i na UKF wrzucamy Radio Kierowców. I myślę, że część użytkowników dróg to byłaby zadowolona z tej zmiany.
1: No tylko, żeby jednak tę ofertę trochę ubogacić.
0: Tak.
1: Żeby było
0: tak,
1: to, co wspominasz, że no, to, że ktoś wsiada za kółko, to nie znaczy, że od razu jedynymi sprawami, które go interesują, to są tematy motoryzacyjne.
0: Dokładnie.
1: Coś tam, czegoś tam jeszcze się chciał chyba dowiedzieć. Nie jestem kierowcą, kierowczynią, ale tak mi się wydaje, że tak by było w moim przypadku, że chciałabym jednak słuchać o innych rzeczach, a o tym, co na drodze, no to oczywiście się dowiadywać, bo to warto wiedzieć, co może czekać i na jakie korki mogłabym się natknąć, no ale to przecież na tym się świat nie kończy mój, kiedy wsiadam za kółko, więc no tak to wygląda. Ale słuchajcie, Michał to jest tak negatywnie nastawiony do tego DAB-u, do radia cyfrowego, a tu się okazuje, że oni zasięg rozszerzają swój.
0: No super! Tylko żeby było jeszcze, wiesz, tylko żeby jeszcze było czym słuchać, bo zasięg to jest, ale jeszcze musimy mieć czym odbierać.
1: No to jest problem. Na ten temat nie mam niestety nic do powiedzenia, nie zaoferujemy wam teraz jakichś odbiorników radiowych w prezencie.
0: Ja na przykład nie mam w ogóle w domu odbiornika z DAB+.
1: A u ciebie w ogóle odbiera DAB+?
0: Nie. Tym bardziej nie mam.
1: Bo jeszcze nie dołączyłeś do tych miast, w których te nadajniki się pojawiają, a przecież oni przez najbliższe tam 3 lata chcą zająć 61% kraju, żeby już było objęte sygnałem, i tak powolutku włączają te kolejne nadajniki. Ostatnio wam mówiliśmy o szeregu nadajników, które od 1 października działają, i mówiliśmy, że kilka kolejnych nadajników miało być również odpalonych tego 1 października, ale to się nie udało i że będą włączone do końca roku. No jak widać, szybko się tutaj państwo uporali z tym, bo już w tym tygodniu te nadajniki zaczęły działać. Zgodnie z zapowiedziami uruchomiono właśnie kolejne nadajniki zapewniające cyfrową emisję Polskiego Radia, bo to cały czas o Polskim Radiu mówimy, a nie o tych dodatkowych multiplexach. Wśród lokalizacji, w których pojawił się sygnał, znalazły się Płock, Rachocin koło Sierpca, Chotycze koło Łosic, czyli chyba koło Siedlec. Łosice są chyba koło Siedlec, Ostrów Mazowiecka, Bartniki koło Skierniewic i Radom. A zatem zasięgiem objęte zostały obszary położone na Mazowszu i w województwie łódzkim. I przypomnijmy jeszcze raz, że pierwotnie, tak jak nadajniki w Małopolsce, Wielkopolsce czy na Dolnym Śląsku, te emisje miały wystartować 1 października, ale dlaczego się tak nie stało? Ano z uwagi na konieczność powtórzenia przetargu. Ten właśnie termin został przesunięty, no jak widać już teraz DAB Plus się rozszerza nadal, więc Radio Kierowców ma szansę dotrzeć do jeszcze szerszego grona słuchaczy, ale Michał wciąż się w tym gronie nie znajduje.
0: No tak, bo po pierwsze to nie mam samochodu, więc jakby nie jestem w grupie docelowej. Ale druga rzecz, że rzeczywiście no, ze względu na miejsce mojego zamieszkania, no to też nie bardzo.
1: Pewnie jeszcze zależy od sprzętu, bo u mnie w Malborku, no nie wiem, chyba w ogóle to nie miało obiektu, zacznijmy od tego. Więc muszę liczyć na obiekt trójmiejski i na dobrym sprzęcie, który teraz już mam, no to odbieram ten sygnał. Na takim jakimś mniejszym radiu, jakie miałam wcześniej, no to ten zasięg z Trójmiasta docierał do mnie z zakłóceniami, no ale chyba jeszcze nie ma emisji z Elbląga. Ona jeszcze powinna do mnie dotrzeć, więc też pewnie za jakiś czas.
0: Znaczy wiesz, ja kiedyś robiłem takie eksperymenty u siebie i z Pieczewa jestem w stanie odebrać radio w DAB+, no ale to wymaga ekwilibrystyki, bo to musisz, wiesz, wyjść z anteną, zaczepić ją o balustradę na balkonie, no i wtedy jakoś to działa. Chociaż tam chyba ostatnio moce zwiększali, więc no jest szansa, że coś być może jakoś lepiej bym odbierał. No ale ostatnio nie robiłem żadnych testów.
1: Czekaj, cierpliwie przyjdzie i do ciebie mają przecież zapisane w karcie powinności, że poszerzają ten zasięg, więc może się wkrótce dowiemy o kolejnych częstotliwościach, kolejnych nadajnikach cyfrowego radia. Na pewno wam damy znać, a pozostaniemy teraz jeszcze na moment w Polskim Radiu.
0: W Polskim Radiu, bo i przy Trójce, o której to już tak wspomnieliśmy mimochodem, że jej słuchalność znowu spada. No i kolejne osoby rozstają się z Trójką. Jakby się wydawało, że już tam w zasadzie nie ma kto odejść, to nie, jeszcze parę nazwisk zostało i tak oto Piotr Metz pożegnał się ze słuchaczami Trójki. Jego lista osobista zniknęła z ramówki stacji. Dziennikarz nie rozstał się jednak ze słuchaczami radiowej Dwójki, gdzie ciągle prowadzi audycję Nocna Strefa. Ostatni raz Piotr Metz poprowadził audycję Lista Osobista 3 października, a tydzień później pożegnał się ze słuchaczami w mediach społecznościowych. I tak oto napisał na swoim Instagramie bodajże. Dzień dobry, to już, szkoda. Beatlesowska mantra The End sprzed tygodnia okazała się być, jak przystało, ostatnią. Proszę pamiętać na co dzień o jej uniwersalnym przekazie. Do usłyszenia. Ukłony. No i właśnie taki wpis 10 października się pojawił. Także kolejna osoba, która się z Trójką rozstała, no ale z Polskim Radiem się nie rozstała, jak widać.
1: No przynajmniej na razie nie. Już być może chcecie zadać pytanie, no to czy to znaczy, że pan Piotr przyjdzie do Radia 357? Nie wiemy. Nie ma żadnych takich informacji. Nie ma też, chyba w tym tygodniu nie było informacji, prawda, o nowych nazwiskach, nowych osobach na pokładzie Radia 357. Ale na przykład wczoraj był taki live facebookowy pana Marka Niedźwieckiego i pana Piotra Stelmacha. Aha, więc możecie sobie nadrobić, jeżeli nie słuchaliście. Ale tam, jeżeli szukacie jakichś nowych informacji o radiu, o właśnie nowych osobach czy coś takiego, no to tam się ich nie spodziewajcie. Nie znajdziecie tam jakichś nowych plotek. Niczego państwo nie ujawnili. A dziś chyba o 17:00 pan Piotr Stelmach ma audycję, ale to jest, zdaje się, program dla patronów, więc nie posłuchamy, jeżeli patronami nie jesteśmy, ale może wy jesteście, no i możecie wówczas liczyć na tak naprawdę pierwszy program w historii Platformy 357, bo to przecież
0: tak, bo to na razie podcasty mają być, no ale oni cały czas tam zbierają, no i może w końcu uzbierają. A właśnie, a propos podcastów, to w ramach podcastu Raport o stanie świata powstał podcast Raport o książkach, którego główną prowadzącą jest Agata Kasprolewicz. Raport o książkach to podcast o tym, co literatura mówi o świecie. W pierwszym odcinku prowadząca omówiła 12 książek, to całkiem sporo, w tym Heban Ryszarda Kapuścińskiego i Szkice piórkiem Andrzeja Bobkowskiego. Gośćmi premierowego odcinka byli m.in. reportażysta Wojciech Jagielski oraz amerykański pisarz Patrick Radin Keefe, mam nadzieję, że dobrze wymawiam nazwisko tego ostatniego. Raport o książkach będzie ukazywał się raz w miesiącu i tu jeszcze warto też nadmienić, że ostatnio do zespołu raportu o stanie świata dołączył Tomasz Rożek, który pod koniec września pożegnał się również z radiową trójką, więc no
1: ten... Też o tym wspominaliśmy, więc to tak, w ramach przypomnienia.
0: Przypomnienia, tak jest. Więc to jest taka, no raport o stanie świata to się robi taki dość program, też jakaś taka załoga się tam powoli tworzy.
1: No tak, pani Kasprolewicz też przecież z Polskim Radiem związana była, tylko że z jedynką, no a pan Rosiak i pan Rożek z trójką, no i chyba mają całkiem dobrą słuchalność, więc niech się dalej rozwijają i niech nie narzekają na brak zainteresowania oraz wpłat, bo to jest jednak konieczne, aby taki projekt mógł się rozwijać. A my zagramy piosenkę nie o książkach, a piosenkę nawiązującą do Radia Kierowców, prawda? Artystki, która również jest związana z radiem. Nie będę pytała Michała, jakie są te jej powiązania, bo już wie, a nie wiedziała,
0: tak jest.
1: Bo oświeciłam. Otóż pani Alicja Boncol, bo o niej mowa, śpiewała między innymi dżingle dla stacji, o której niedawno mówiliśmy, której jubileusz świętowaliśmy, czyli dla Radia Z. Dżingle Radio Z i już oraz dżingle jednej z list przebojów, czyli Czystej Listy. Ten utwór u nas już się pojawił kiedyś na początek audycji, ale to było dawno.
0: Dawno, jeden tak... z pierwszych odcinków to był.
1: Tak, chyba tak. A poza tym tak świetnie pasuje do tego dzisiejszego tematu, że musimy go powtórzyć, prawda?
0: Oczywiście, że tak. Będzie piosenka zatytułowana Mam kilometrów paranoję, zaśpiewa Alicja Boncol. Utwór w stylu country, czyli jak powszechnie wiemy, ulubiony gatunek muzyczny Mileny.
2: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-dht.
0: Z radia przechodzimy ponownie do telewizji, tym razem do Discovery, bo tu będziemy mieć kolejną dosyć ciekawą propozycję programową. Mianowicie będzie to serial zatytułowany Największe polskie katastrofy. Będzie to seria dokumentalna, w której przedstawione zostaną dramatyczne historie największych katastrof powojennej Polski. Pokazane zostaną niepublikowane wcześniej wyznania świadków i ocalałych. Z pomocą ekspertów i biegłych sądowych przedstawione zostaną także przyczyny oraz przebieg tragicznych wydarzeń minuta po minucie. W serii zostaną wyemitowane materiały archiwalne, zdjęcia z prywatnych zbiorów, inscenizacje fabularyzowanych i animacji graficznych. Graficzne różnego rodzaju. W produkcji wykorzystano również niepublikowane wcześniej materiały oraz wspomnienia osób, które były częścią tragicznych wydarzeń, czyli świadków, ratowników, lekarzy. Cykl składający się z 6 odcinków ruszy od poniedziałku o godzinie 21:00, więc to już niedługo, a wyemitowane zostaną następujące odcinki. Zatonięcie promu Heweliusz, to miało miejsce w roku 1993. Pożar w rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach, to wydarzenie z 1971 roku. Katastrofa lotnicza w Lesie Kabackim, 1987 rok. Katastrofa kolejowa pod Szczekocinami, 2012 rok. Katastrofa budowlana w Katowicach, to rok 2006. No i wypadek autobusu w Koluszkach, w Kokoszkach, 1974 rok. Więc, no,
1: rzeczy... 94.
0: A, 94. Tak, 94. Zgadza się. Więc rzeczywiście będzie co oglądać, jeżeli kogoś interesują takie tego typu produkcje. Chociaż mam wrażenie, że już sporo na temat każdej z tych tragedii zostało nakręcone i zastanawiam się, co można jeszcze więcej o nich powiedzieć.
1: Dobra, wszystko fajnie, ale gdzie jest Smoleńsk?
0: No, nie ma, jak widać. Nie ma, jak widać, no i chyba nie będzie, no bo to taki zamknięty cykl. Także, no, słuchaj, o Smoleńsku to już nakręcono tyle materiałów, że tu już tym bardziej pewnie niczego nowego się nie odkryje.
1: To prawda. Nie, no, tam pan Antoni odkryje raport twój.
0: No, ale to Discovery, to wiesz, to nie ta opcja.
1: No tak.
0: To nie ta opcja, więc dlatego prawdopodobnie po prostu tu nie zobaczymy niczego nowego, bo wszystko to, co oficjalnie jest wiadome, to już zostało powiedziane.
1: A słuchajcie, zdradzę wam zakulisową ciekawostkę.
0: No?
1: Michał tak bardzo mnie lubi, że aż mi włączył mnie samą i teraz siebie słyszę. Proszę o współczucie.
0: O, to przepraszam cię bardzo. Zły przycisk wcisnąłem.
1: Ale czy nasi słuchacze mnie słyszeli, a jeżeli tak, to czy nie podwójnie?
0: Nie, to tylko ty się słyszałaś podwójnie.
1: To proszę bez takich atrakcji na przyszłość, bo to dopiero katastrofa.
0: No to dopiero katastrofa. No właśnie, a propos katastrofy, to my sobie teraz posłuchamy piosenki o katastrofie. Posłuchamy sobie piosenki zespołu Skaldowie.
1: Nie wiedziałam do wczoraj, że mieli piosenkę o katastrofie, ale w naszej płytotece jest wszystko.
0: I to taka jeszcze w dodatku, taki progrok, nawet można by powiedzieć. To nie taka lekka, łatwa i przyjemna piosenka, jak te w rodzaju Ktoś mnie pokochał, to nie, to kawał ambitnego grania. I teraz proszę bardzo, posłuchajmy.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Tak nam Skaldowie pograli o katastrofie. Mam nadzieję, że już teraz się nie słyszysz.
1: Nie, teraz na szczęście już katastrofa została okiełznana i przechodzimy do kolejnej stacji. Wspomnieliśmy, że w Discovery raczej nie spodziewamy się informacji o Smoleńsku, natomiast jest stacja, do której one co jakiś czas wracają, a jest to oczywiście TVP Info i mają dla nas nowy program, ale nie o Smoleńsku, a o czymś nieco innym. Program, który zmienią nazwę, bo w pierwotnych informacjach była mowa, że on się będzie nazywał V4 Info.
0: I się zastanawialiśmy w ogóle, o co chodzi.
1: Jak to czytać, co się tu dzieje w ogóle. A teraz w ramówce widnieje nazwa Info V4, czyli odwrotnie, jeszcze do tego dodali plus.
0: No bo na
1: także
0: plus.
1: Także może się jutro okazać, czy to się będzie nazywało na przykład plus Info V4.
0: Na
1: albo
0: przykład.
1: Jakoś jeszcze inaczej.
0: Albo coś jeszcze doda ekstra. O, ja bym jeszcze ekstra dodał.
1: Tak, można. I co to takiego będzie, to Info V4 Plus. To będzie magazyn prezentujący informacje z krajów Grupy Wyszehradzkiej, ale też szerzej z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej.
0: To może dodajmy, że właśnie skrótem V4 określa się Grupę Wyszehradzką, bo my też się nad tym zastanawialiśmy, o co chodzi z tym V4. To gdyby ktoś z was się zastanawiał i kiedykolwiek się spotkał z takim skrótem, no to właśnie chodzi o Grupę Wyszehradzką, czyli czekaj co, Polska, Słowacja, Czechy, Węgry.
1: I Węgry, tak. Wracając do programu, znajdą się w nim polityka, gospodarka, najważniejsze wydarzenia z życia społecznego i kulturalnego. Trzonem programu będą oczywiście materiały opracowywane przez reporterów TVP, ale twórcy zamierzają też korzystać z materiałów reporterów właśnie z Grupy Wyszehradzkiej. Kiedy to będzie można oglądać? Nowy format zadebiutuje w niedzielę 18 października, czyli jutro, i będzie pojawiał się co tydzień. Jak wskazuje ramówka, emisja między 19.14 a 19.30, więc wcale niedługi będzie. A poprowadzi go pracujący dla TVP inforeporter Przemysław Adamski. I to już jest tak międzynarodowo, bo to jest pan, który na co dzień mieszka w Chorwacji.
0: No proszę. No to nam teraz nie pozostaje nic innego, jak te informacje spuentować jakąś piosenką. I tu mieliśmy naprawdę...
1: Był duży problem,
0: ale gdzieś tam z tyłu w naszej płytotece jednak udało się odkopać jakąś płytę z piosenką o Wyszehradzie właśnie, czyli mieście, gdzie ta grupa została zawiązana. No i Mostar Sevdah Reunion nam teraz zaśpiewa, będzie... bardzo interesująco. Posłuchajcie zresztą sami.
2: DHT. DHT. Playing for you hits of three generations. The brightest blend
0: of music. Ta piosenka jest na tyle osobliwa, że mam wrażenie, że niektórzy z naszych słuchaczy odczuwają pewną ulgę, że to już jest jej koniec.
1: Ale my jesteśmy przyzwyczajeni, prawda? Bo
0: tak.
1: Osoby nam znajome, zaprzyjaźnione z redakcją, można powiedzieć, lubują się, czy też lubowały, ale chyba nadal w takich klimatach. I kiedyś w naszych gronach redakcyjnych, kiedy jeszcze DHT nie było, ale w gronie, z którego się DHT wyłaniało, to dość często można było usłyszeć takie brzmienia. Więc
0: oj,
1: ja się
0: tak.
1: Trochę cofnęła do roku 2013 i słuchała tego właśnie w gronie naszych wspólnych znajomych.
0: Dokładnie, to jest prawda. Dużo takiej muzyki można było poznać w tamtych czasach. czasach. A teraz czasy jak najbardziej współczesne, no i to, cóż dzieje się w stacjach telewizyjnych i nie tylko. Bo to 24 października na antenach TVN, TTV i w serwisie Player zadebiutuje program Mądrzejemy z Katarzyną Bosacką. 10 uczestników pod okiem Bosackiej podejmie próbę zmiany przyzwyczajeń kulinarnych. W ciągu 10 tygodni prowadząca razem z uczestnikami projektu będzie zgłębiać tematykę zdrowego odżywiania. Premiera pierwszego odcinka jest zaplanowana, tak jak wspomniałem, na 24 października. I teraz tak, w TVN-ie pojawi się o godzinie 17.25, a o godzinie 18.05 w TTV. I to jakiś taki kolejny, mam wrażenie, krótki program będzie.
1: No tak, czyli to 24 października, czyli przyszła sobota, to już powiedzmy.
0: Tak jest.
1: Więc teoretycznie moglibyśmy wam o tym powiedzieć za tydzień, ale już możemy chyba zdradzić, że nie wiemy, czy na przyszły tydzień nam się uda odpowiednią liczbę informacji dla was znaleźć, bo na razie się na to nie zapowiada. A że nie wiadomo, co będzie, no to już woleliśmy was o tym poinformować. No właśnie, i to będzie rzeczywiście krótki program, ale to chyba nie jest przypadek, prawda? O czym
0: to nie jest przypadek, to nie jest przypadek, bo to jest kolejny program, mam wrażenie, o charakterze bardzo mocno sponsorowanym, bo jest to wspólna inicjatywa TVN, grupy Discovery i Carrefour. Polska.
1: No właśnie, jakby im mało było po prostu tych reklamowych produkcji, mają te seriale o Vinted, o których mówiliśmy tydzień temu. Powiedziałam o Vinted tak ładnie i dużo, oni dalej mnie prześladują. Nie wiem,
0: mnie czemu. Też. Co ja dziś sobie odpalam YouTube'a, pobierz darmową apkę Vinted.
1: Apkę Vinted, oczywiście. I jak widać im nie mało, bo jeszcze będzie Carrefour, ale ten projekt jeszcze tutaj będzie miał jakieś elementy, prawda?
0: Tak, będzie strona internetowa, oczywiście temat materiały będzie można też oglądać w serwisie player.pl, więc rzeczywiście jest tego całkiem sporo. Taka dość zaplanowana akcja.
1: A na tej stronie będą materiały dotyczące zdrowego odżywiania. Tak,
0: tak, tak jest.
1: To tam znajdziecie.
0: Jakieś przepisy.
1: Z jakimiś, wiecie, przepis na przykład na jakieś danie, kup w Carrefourze to i to. Ten
0: dokładnie, bo jest akurat promka w Carrefourze i no, możesz to kupić taniej.
1: Będzie wyglądało.
0: No, także to rzeczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę tego typu programy oglądać, albo się na przykład zainspirować, no bo to wiadomo, że to tam reklamówka tylko taka nieco większa będzie, ale może nawet i przez te reklamy będzie można się czymś zainspirować, jakieś przepisy poznać i tak dalej. To szczerze mówiąc, jeżeli już zaczynamy wchodzić w tego typu programy, w tego typu materiały, to może i to będzie przyszłość rynku reklamowego za czas jakiś, że wiesz, nie takie bloki z tymi powtarzanymi spotami, ale więksi klienci stacji telewizyjnych za większe pieniądze będą przeznaczać właśnie budżety na produkcję tego typu materiałów, które rzeczywiście zainteresują widza i który będzie mógł się tam gdzieś pośmiać, czegoś dowiedzieć, ale przy okazji sobie zakoduje świadomość marki albo dowie się o aktualnych promocjach.
1: Co będzie, czas pokaże, a chyba historia pani Bosackiej jeszcze była jakaś taka burzliwa, prawda, jeżeli chodzi o obecność w stacji.
0: Tak, bo to w czerwcu zeszłego roku TVN rozwiązał w trybie natychmiastowym umowę z Katarzyną Bosacką po tym, jak dziennikarka została ambasadorką marek Only Bio i Only Eco, należących do laboratorium Naturella. I tu powodem było, zdaniem spółki, wykorzystanie przez panią Bosacką jej wizerunku w niedozwolony sposób i wystąpienie konfliktu interesów. Natomiast tam długo się na siebie nie gniewali, bo w lutym już dostała nowy program, de facto Bosacka w stacji TTV. Także jak widać można, tam się trochę postraszyli, tu rozwiązali umowę, ale jak przyszło co do czego, to jednak się okazuje, że pani Kasia jest niezastąpiona.
1: Jak widać, tak. Chcieliśmy podsumować to wejście jakąś piosenką o zdrowym odżywianiu, bo coś takiego byłoby tutaj odpowiednie do tematu, ale Jakoś tak nam się nie udało takiej odnaleźć, chociaż zapewne istnieje. Możecie jakieś propozycje podsyłać, mogą nam się przydać w przyszłości.
0: Same piosenki o niezdrowym jedzeniu znajdujemy.
1: Więc będzie wręcz odwrotnie, prawda? Bo...
0: Tak. Właśnie dlatego kocham schabowego, jest w refrenie, a schabowy to mam wrażenie, że no, nie jest chyba najzdrowszym jedzeniem. Chociaż akurat dziś sobie schabowego jadłem na obiad.
1: Nasza rodzima kuchnia nie sprzyja zdrowemu odżywianiu, no i właśnie po to jest pani Bosacka i tego typu programy, no ale czasem chyba można również zjeść troszeczkę mniej zdrowo. No i właśnie o polskim jedzeniu teraz posłuchamy utworu.
0: Tak zaśpiewa i zagra orkiestra Dni Naszych.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Zbliżamy się już do końca naszego dzisiejszego programu, ale zanim się pożegnamy, to jeszcze przeniesiemy się do Szczecina.
1: Tak, bo też już mówiliśmy jakiś czas temu, że w Szczecinie wystartuje nowa stacja radiowa. Ona już się testowała od kilku tygodni i wczoraj w południe na częstotliwości 97,5 wystartowała oficjalnie, a mowa o stacji Super FM, stacji nawiązującej do tego, co w szczecińskim eterze miało miejsce jeszcze kilkanaście lat temu, bo w ogóle w szczecińskim eterze było sporo stacji lokalnych.
0: No tylko jakoś tak przecież się złożyło, że wszystkie się sieciowały.
1: Tak, wszystkie się sieciowały. Było między innymi radio ABC, które 15 lat temu chyba jako ostatnie się sieciowało właśnie i stało się radiem RMF Max. No i teraz ekipa tegoż radia, pewnie poszerzona o jakieś nowe osoby, właśnie zdecydowała się na stworzenie radia Super FM. Oni tam kilka lat temu, no sobie nie tak dawno, bo pamiętam, że w RTV o tym mówiliśmy, już na jakiejś częstotliwości się testowali, dostali jakąś taką okolicznościową emisję na jakiś czas, no a teraz już można ich słuchać na stałe, codziennie, regularnie, 24 godziny na dobę.
0: I w ogóle Super FM to jest jeszcze, myślę,
1: właśnie,
0: że warto,
1: warto o tym
0: przypomnieć, że jest to nawiązanie pewne, nie wiem czy celowe, czy niekoniecznie, bo chyba raczej nie będą się tym jakoś bardzo chwalić, ale ci, którzy pamiętają rynek radiowy drugiej połowy lat 90., to pamiętają być może, że w niektórych stacjach lokalnych pojawiały się wiadomości sieci Super FM. I ta sieć Super FM, była tworzona na bazie radia SK. To były w ogóle jakieś takie pierwsze przymiarki, mam wrażenie, do tworzenia jakiegoś wspólnego programu. Natomiast tam była bardzo duża dowolność, bo Super FM nadawało tylko serwisy informacyjne. O godzinie 8:15 był, zdaje się, jakiś gość od poniedziałku do piątku i pasma nocne były wspólne. Oprócz tego w soboty była audycja z muzyką taneczną, w niedzielę mieliśmy dźwiękowy magazyn sportowy, a wieczorem mieliśmy audycję, którą najpierw prowadził Darek Król, a potem Tomasz Bednarek.
1: Proszę. Znaczy, nie dziwię się, jeżeli to jest jakieś niezamierzone nawiązanie, bo jednak po prostu nazwa Super brzmi jakoś dobrze, no bo się kojarzy z tym, że radio super będzie super. No i właśnie, i czy super ono będzie? Bo wczoraj słuchaliśmy inauguracyjnego programu Radia Super FM. No, przyznam szczerze, że mnie się podoba i tobie chyba też.
0: Tak, mnie się podoba. Co prawda do muzyki mogę mieć trochę zastrzeżenia, bo taka jest, no nic mnie tam nie zaskakuje, ale też nie mam uczucia takiego zażenowania, że ojeny, co oni grają. Nie, no to jest dobrze skrojone, uniwersalne radio.
1: Muzyka środka po prostu. Muzyka środka, taka, która no gdzieś tam ma się wszystkim podobać. Wiadomo, że jak się wszystkim podoba, no to też nikogo pewnie nie zachwyca. Ale też przecież mają być chyba jakieś tam w weekendy audycje z muzyką taneczną wieczorem.
0: Z nowościami.
1: Tak, więc coś się pewnie znajdzie dla różnych grup odbiorców.
0: Zgadza się, natomiast no, nie da się ukryć, że prowadzący wczoraj, którzy się pojawili, to są prezenterzy doświadczeni. Oni wiedzą, jak prowadzić program i w tym programie myślę, że zdecydowanie więcej mieliśmy treści, różnorodnej treści niż w radiu kierowców, które chyba jednak ma zdecydowanie większe możliwości, żeby coś tam stworzyć. Oczywiście wiadomo, i w radiu kierowców mieliśmy też trochę różnych materiałów, ale radio Super FM naprawdę stanęło na wysokości zadania, bo były różnego rodzaju wejścia reporterskie. Ja mam wrażenie, że one były tam, próba była taka symulacji, że to jest niby na żywo, ale mi się wydaje, że większość, jeżeli nie wszystkie, one były nagrane wcześniej.
1: Raczej tak, no ale nawet jeśli to naprawdę się na tej antenie
0: słuchacz
1: działo,
0: tego nie zauważył.
1: Tak, oczywiście się na nad tym nawet nie zastanawia. Życzenia dla Radia Super FM. I to rzeczywiście specjalnie dla nich nagrał sam Piotr Metz, proszę Państwa, o którym dzisiaj była mowa. Tak było. Więc ten program rzeczywiście zapowiada dobre lokalne radio. Oni też od początku tacy dość są aktywni. Uruchomili przed jeszcze rozpoczęciem tej właściwie emisji pomarańczowy telefon, pod który mogli dzwonić słuchacze i wyrażać swoje oczekiwania względem tego, jak chcieliby, żeby antena wyglądała. I mogli również sugerować piosenki, które ich zdaniem powinny zainaugurować oficjalną emisję radia.
0: Tak jest. My się pożegnamy piosenką, która zainaugurowała oficjalną emisję radia. To już możemy wam zdradzić, natomiast...
1: I to nie jest przecież przypadkowy utwór, bo to jest utwór zespołu ze Szczecina właśnie.
0: Tak jest.
1: Warto o tym pamiętać.
0: Tak jest. Więc to tak jeszcze przy okazji. Ale oprócz tego warto wspomnieć, że te piosenki, które sugerowali słuchacze, pojawiają się w obecnym programie, w programie weekendowym Radia Super FM, bo oni wczoraj rozpoczęli program, tam było kilka godzin emisji z prezenterem, natomiast jeszcze przez weekend towarzyszyć słuchaczom będzie tylko muzyka. Ten start jest taki, mam wrażenie, dość rozwlekły, ale może to i jest metoda, żeby po prostu zaciekawić słuchaczy, zaciekawić odbiorców, przykuć trochę do radioodbiorników, żeby ludzie już się tam nastawili swoje radioodbiorniki na częstotliwość, szczególnie, że Radio Super FM ma dość dużą konkurencję w postaci rozgłośni radia publicznego i to rozgłośni, która całkiem nieźle stoi z tego, co kojarzę na lokalnym rynku. Także no, konkurencja jest dość duża i zobaczymy, jak będzie. Życzymy nowemu nadawcy oczywiście powodzenia.
1: Zawsze życzymy wszystkiego dobrego lokalnym nadawcom, jak wiemy, bo monopol sieciówek to nie jest zdecydowanie nie. Lubimy, jeżeli chodzi o eter w naszym kraju. Natomiast promocja tutaj chyba dobrze działa, bo mi zdaje się mają już ponad 4000 polubień na Facebooku, to jest dużo jak na początek, więc rzeczywiście to radio gdzieś tam trafia, ludzie się o nim dowiadują, nawet chyba słuchacze spoza Szczecina, no my owszem, ale chyba jest jeszcze nas więcej. Także no, zapowiada się to dobrze, tak trzymajcie droga ekipo.
0: Tak jest. Radio jest dostępne oczywiście w internecie. Można sobie posłuchać strumienia sieciowego. Zatem jeżeli ktoś ma ochotę, no to bodajże super.fm to jest adres strony internetowej, gdzie to wszystko jest dostępne. Swoją drogą to też się nieźle szarpnęli, bo nie wiem, czy wiesz, ale domeny FM to wcale nie są takie tanie. To tam jest kilkaset złotych na miesiąc, na rok za utrzymanie tej domeny.
1: A widzisz, no. Oni tutaj na bogato, także mamy nadzieję, że to zapowiada dobry efekt.
0: Tak jest. Zatem życzymy powodzenia raz jeszcze i co? I zagramy na koniec piosenkę.
1: Tak, piosenkę, która rozpoczęła emisję Radia Super FM w Szczecinie, jak wspomniałam, szczecińskiej grupy. A jaka jest jedna z najsłynniejszych szczecińskich grup? No oczywiście zespół Hej i jeden z ich największych przebojów, czyli Teksański, będzie u nas za chwilę.
0: Tak jest i warto jeszcze wspomnieć, że w ogóle też wypowiedź Kasi Nosowskiej się pojawiła przed startem Radia Super FM. Gdzieś tam również została nagrana i ta wypowiedź została wyemitowana. Życzenia dla słuchaczy się pojawiły. Także, no i dla radia oczywiście, przede wszystkim dla ekipy, żeby było dobrze. Zresztą w ogóle tych życzeń to było całkiem sporo, też od takich lokalnych tam samorządowców na przykład, czy pracowników kultury.
1: Prezydent miasta, on sobie chyba z kolei zażyczył piosenkę, ale w koło jest wesoło.
0: Tak, zespołu Perfektu. No i życzymy też, żeby tam w koło było również wesoło i żebyście się, drodzy, nie dali kolejnej sieci. Co prawda już tam gdzieś słyszałem, chyba na forum Radio Polski była taka wypowiedź, że w sumie już tam za bardzo nie ma komu wejść w Szczecinie, że jeszcze do sieci.
1: No jakby się chciało, to by się weszło. Pogoda, Melo, radio. Tak. Ale no myślę, mam nadzieję, że to im jednak nie w głowie i będą chcieli jak najdłużej tworzyć sami tę lokalność. No bo rozgłośnie sieciowa na takiej lokalności nie gwarantuje, jak już wielokrotnie mówiliśmy. A to raczej gwarantuje w minimalnym wymiarze.
0: Oczywiście. A tu wygląda, że za radiem stoją osoby, które rzeczywiście się na tym znają. No chociażby Jarosław Fengler, który jest człowiekiem od wielu lat związanym z branżą radiową, czy prezentersko, czy też gdzieś tam niejedną stację zdarzyło mu się też muzycznie programować, więc no, tu wydaje się, że będzie dobrze. I z tą pozytywną myślą was zostawiamy na tydzień albo dłużej do kolejnego odcinka programu RTV. Czekamy na kolejne wasze wasze pytania do odcinka setnego. A na dziś dziękujemy wam za uwagę. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: A na pożegnanie od nas dla was i dla całej ekipy Radia Super FM zespół Hej.
2: Na dzień dobry i dobranoc. Radio THT.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Suni Penisonic. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Tak właściwie to powinienem takim wstępem rozpocząć audycję, w której

się w ogóle konstrukcja jest, proszę Państwa, ciekawa. Jak producent podaje w instrukcji, dźwięk jest trójwymiarowy. Ja nie mam instrukcji od tego magnetofonu, mam od innego magnetofonu instrukcję. I tam mam więcej szczegółów. To były w ogóle takie radiomagnetofony z odtwarzaczem kompaktowym Panasonica. No tak myślę, że trzeba by to określić. Takie właśnie boomboxy. Tak jak Philips miał to takie boomboxy, tylko że boombox to chyba była nazwa autorska Philipsa. A tutaj, proszę Państwa, to się nazywało Cobra, pisane przez C. Cobra. To były właśnie te kobry takie... rzeczywiście gdzieś w internecie wyczytałem, że komuś to się rzeczywiście jakoś z głową węża kojarzyło, no bo to jest takie z tyłu, proszę Państwa, jak się na to patrzy, to jest takie płaskie, a lewy bok, od lewego boku tak do prawego i tak do przodu, to ono się tak zaokrągla. Także jakby kształt powiedzieć jest, no... nie wiem, proszę Państwa, nie dam rady nazwać tego. To jest takie jakby półkola, aczkolwiek całość jest w ogóle, on jest taki zaokrąglony od góry też, czyli jest taki, takie pochyłe głośniki są, on jest taki opływowy, jakbym to określił, opływowy. Ryba jest opływowa. Rzeczywiście, jeżeli się go położy, proszę Państwa, odwrotnie, nie tak jak powinien stać, tylko bokiem, no to rzeczywiście przypomina taką, no, rybę, jakby to powiedzieć. Oczywiście dosyć taki żart w przenośni powiedziany. Więc tak, do rzeczy. To są magnetofony, które... modelu nie podałem. RX-ES22. Te magnetofony, proszę Państwa, ja w ogóle pierwszą taką kobrę widziałem w 1998 roku i tam była jeszcze twarda mechanika. Wyglądała tak samo jak ten, więc to musiał być jakiś starszy model. W tym modelu jest, proszę Państwa, miękka mechanika. W ogóle Państwu dwie takie kobry pokażę. Dzisiaj omówię RX-ES22, a następnym razem omówię Państwu, już można powiedzieć, naprawdę taki full wypas. RX-ED707 to jest magnetofon dwukieszeniowy, bo ten jest jednokasetowy. Dwukasetowy z kompaktem, ma też wejście dodatkowe. Oczywiście radio z cyfrową syntezą częstotliwości w pełni automatycznym. Tutaj, proszę Państwa, jeżeli chodzi o nagrywanie na magnetofonie, to się nagrywa trochę tak jak na tych zwykłych jamnikach z Panasonica. Taki szum jest charakterystyczny, basowy i taki dźwięk charakterystyczny po wyłączeniu nagrywania się nagrywa. Tam, proszę Państwa, nie. Tam już, chociaż jest miękka mechanika, więc nie powinno tak być, no ale niestety jest. A w RX-ED707, proszę Państwa, już tak nie ma. Już jest... jakość nagrania jest tak jak na wieży takiej konsumenckiej. No może nie mówię o jakichś takich wieżach wyższej klasy, tam gdzie są oddzielne elementy, no ale już takich w jednej obudowie. Jest autorewers i naprawdę, proszę Państwa, można tutaj wiele od tego sprzętu oczekiwać. W tym, proszę Państwa, już 707 jest autorewers, jest equalizer. Tutaj też jest equalizer, aczkolwiek tu jest tylko kilka charakterystyk zaprogramowanych. Jest też zarówno w tym, jak i w tamtym pilot zdalnego sterowania. Chociaż w niektórych Philipsach, boomboxach też się piloty zdarzały, ale one tylko obsługiwały kompakt najczęściej. Dlatego, że tylko kompakt miał miękką mechanikę Full Logic, a magnetofon i radio było klasyczne. W późniejszych Philipsach było już też radio klasyczne. Znaczy było też już radio z cyfrową syntezą, więc można było go pilotem obsłużyć. A tutaj można, proszę Państwa, pilotem obsłużyć wszystko. Jedyne, czego mi, proszę Państwa, brakuje nawet w tym 707, to jest system Dolby. System Dolby mógłby być, bo naprawdę już i w pierwszej lepszej mini wieży raczej w 99% system Dolby, przynajmniej Dolby B, występował. Tutaj producent jednak tego nie zastosował. Dlaczego? Nie wiem, ale nie. Ani w tym RX-ES22, ani w tym RX-ED707. Co jest, proszę Państwa, jeszcze ciekawe, jeżeli chodzi o dźwięk. Tutaj mamy głośniki, proszę Państwa, są na górze magnetofonu. Pomiędzy głośnikami jest kieszeń kasety, a z przodu magnetofonu, z lewej i z prawej strony, są głośniki basowe. Więc jest, jakby to powiedzieć, jak to producent określa w instrukcji jako trójwymiarowy dźwięk. Ceny tych magnetofonów, to jest, jak mówiłem, w 98 zobaczyłem, ale one chyba głównie były popularne na początku 2000 lat, 2001, 2002 jakoś tak. Pamiętam.

że w jakiejś ofercie w katalogu Panasonica widziałem 2 lipca, chyba to czytałem, 2001 roku, gdzie RX ED707 kosztował 999 zł. A no chyba tego 22 tam nie było. 20 był kosztował około chyba 599 zł. Także tutaj no to jest jakby taka alternatywa była dla takiej, no można powiedzieć, podstawowej mini wieży, jeżeli ktoś nie miał możliwości postawienia sobie, no rozstawienia sobie mini wieży gdzieś, czegokolwiek, no to, no to mógł sobie kupić takie coś, albo jak na przykład często gdzieś zmieniał, no w sensie miejsce, nie chodzi mi, że zmieniał miejsce zamieszkania, tylko w kwestii takiej, że gdzie indziej chciał, żeby to stało, często to przenosił, to też ludzie sobie to kupowali. No to może, proszę Państwa, teraz tak. Jak to wygląda? Jeżeli się tak zobaczymy z przodu magnetofonu, jest wyraźnie półokrągłe. Po lewej strony jest taka kwadratowa dziura i po prawej tak samo. To są głośniki basowe. Pomiędzy nimi jest szuflada szuflada, na której wkłada się płytę CD. I teraz wędrujemy trochę na górę i mamy napis Panasonic. Panasonic. Tak, tutaj jest, proszę Państwa. Identycznie wygląda, litery są wypukłe, tak jak w dekach z Technicsa. W ogóle, tak jak kiedyś Państwu już wspominałem, Technics i Panasonic tak naprawdę jedna firma, tylko że Technics produkował sprzęt wyższej klasy. Chociaż tak jak Państwo pewnie usłyszą, to nawet podobnie jak w Technicsie będą się zachowywały te przyciski miękkiej mechaniki z magnetofonu. Może nie zupełnie tak samo, ale dosyć podobnie. Gdzieś kiedyś słyszałem, że ponad części się dublują do tego. I teraz tak, jeszcze nad tym napisem mamy taki wyświetlacz. On jest, to jest prostokąt, czy tak ja wiem. Nie, chyba ten bok niższy jest trochę dłuższy, krótszy tego wyświetlacza. Albo on jest jakoś tak pod kątem umieszczony, lekko przychylony na prawo. Po lewej stronie wyświetlacza mamy przycisk power. Ale ten power, teraz go naciskam, ale ten power, proszę Państwa, to on tylko wyłącza tak naprawdę, bo wystarczy, że włączymy cokolwiek, nie musimy wciskać poweru, żeby włączyć urządzenie. Po prawej stronie, i pod tym powerem jest taki podwójny przełącznik, ciszej, głośniej. Jak się naciśnie do góry, jest głośniej, do dołu jest ciszej. Po prawej stronie, proszę Państwa, centralnie mamy wysuw szuflady. O, właśnie nacisnąłem. Tam kasety nie było, dlatego magnetofon nam się nie włączył. Wcześniej myślałem, że co innego było, ale okej. Okay. Naciskam wysuw szuflady. Zamykam. Nad wysuwem szuflady znajduje się skokowe pokrętło. To pokrętło pełni różne funkcje. W przypadku radia przełącza nam pomiędzy zaprogramowanymi stacjami. W przypadku kompaktu przełącza nam pomiędzy utworami. Możemy też programować utwory i też tym pokrętłem się wspomagamy, ale o tym, znaczy właściwie to posługujemy, ale o tym później. Też tu jest zegar, można sobie ustawić timer, z tym, że tego timera, proszę Państwa, nie doszedłem do końca, o co chodzi. Być może dlatego, że tutaj jest jeszcze bateria dodatkowa, która trzyma ustawienia i ta bateria jest wyczerpana. Egzemplarz nie jest mój, znaczy teraz jest mój, ale nie był mój od początku, nie wiem jaką miał przeszłość. Chociaż w ogóle tak z tyłu, tak jak są tam, jak jest wejście na baterię, tam chyba 6 albo 8 R20 wchodzi, to tam jeszcze wchodzi kilka paluszków. Możliwe, że te paluszki są po to. Jak jeszcze pójdziemy wyżej, będziemy mieli przełącznik do przełączania charakterystyk korektora. 4 charakterystyki są. To Państwu pokażę podczas odtwarzania, bo najpierw posłuchamy bez equalizera, a później z nim. I co jest dalej? Dalej są takie 3 wąskie przyciski długie. Pierwszy to jest w przypadku magnetofonu i kompaktu przewijanie w lewo i w prawo. To nie jest, proszę Państwa, przewijanie co jeden utwór. W celu przewijania co jeden utwór należy posłużyć się wspomnianym wcześniej kółkiem, które jest na prawo od wyświetlacza.
Jeszcze tak dla ułatwienia, żeby rozpoznać to kółko. Ono ma tutaj takie kropki naokoło. Ich jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Niestety, teraz nim kręcę, nie wiem czy słychać. Niestety to kółko, proszę Państwa, kręci się bardzo, bardzo tak delikatnie, więc jeżeli ustawiamy coś konkretnie, no to musimy sobie odliczyć, ile razy ono się przełączy. Szczególnie dotyczy to programowania kolejności utworów. No jak przewijamy sobie ten utwór na płycie, no też nie możemy tym mocniej przekręcić, bo wtedy przewinie się o kilka utworów. Tak więc, przepraszam. I to te klawisze do przewijania, te przyciski jeszcze służą do tego, że jak na przykład programujemy stację radiową, to jeżeli przyciśniemy lekko i zostawimy, to przeskoczy nam tam o pewną tam częstotliwość. Tak jakbyśmy kręcili tym pokrętłem. A tutaj, jeżeli przytrzymamy, to wybierze najbliższą odbierającą. Po środku jest, proszę Państwa, stop. I ten stop służy zarówno do włączania magnetofonu, do wyłączania magnetofonu, do... Aha, i oczywiście tamto przewijanie na kasecie magnetofonowej też. Ale niestety przewijania co jeden utwór na kasecie w magnetofonie, proszę Państwa, nie ma. Ja nie wiem, mi się wydawało, że kiedyś udało mi się tutaj włączyć jakoś to przewijanie. Może coś się w opcjach wybiera. Ale no nie wiem, nie mam instrukcji do tego, mogło mi się coś pomylić. Tutaj pomimo tego, że jest miękka mechanika, przewijania sobie ten utwór nie ma. No w tych starych Technicsach też na przykład w tym RSTR 373 też nie było. Dopiero w 474 i 575 było. Po środku jest stop. Ten stop zarówno zatrzymuje magnetofon, jak i kompakt, jak i wyłącza radio. Na lewo od tych długich przycisków wąskich jest taki mały okrągły przycisk, to jest do przełączania charakterystyk korektora. Ich staje się jest 4 są. Tam w jednym jest bardziej basy są podniesione, w jednym bardziej soprany, w jednym bardziej środek, w jednym basy i soprany, w jednym basy i środek, jakoś tak. Czy soprany i środek. No, kilka tam jest opcji. Nad tymi przyciskami, jakby przesunąć się jeszcze wyżej od tych okrągłych, nad nimi, nad tym okrągłym, jest taki inny okrągły, ale jest taki, on jest w takim dużym kółku. Specjalnie, żeby go nie wcisnąć, to jest nagrywanie na magnetofon. Nagrywanie na kasetę bardzo nierozsądnie, proszę Państwa, to jest zrobione. Wystarczy przez przypadek trącić i już się nagrywa. Ja sobie w ten sposób kiedyś skasowałem kasetę, jak tutaj testowałem. Na szczęście kaseta nie była wartościowa, więc nic wielkiego się nie stało. Aha. I jeszcze jedno, proszę Państwa, może w tym rzędzie, jeszcze teraz przejdźmy do tego rzędu właśnie najwyższego, bo ja tylko się skupiłem na tych małych, na tych do przewijania i tym korektorze, a nad nim, proszę Państwa, jest jeszcze tak, może od lewej strony, jest taki duży okrągły przycisk, to jest eject, otwieranie kasety, uwaga. Klapka się otworzyła, aczkolwiek klapka sama w sobie jest zwykła. Ona się tylko otwiera elektrycznie, zamyka się ręcznie. O tak. Naciskam. Przytrzymałem klapkę jeszcze raz. Robi dużo hałasu, chociaż tak naprawdę otwiera się normalnie. Tylko tyle, że jeśli się zamyka, o tak, taka jest ręczna, zamyka się normalnie. Tak samo, proszę Państwa, jak otwiera się w napędach CD typu Slim szuflada albo w nagrywarkach, albo w laptopach po prostu. Napęd CD też otwiera się tak, zamyka się ręcznie. Bo to jest ten rząd, tylko ja zapomniałem Państwu o tym powiedzieć. Najbardziej od lewej strony jest ten przycisk, bardziej po prawej jest nagrywanie, a jeszcze bardziej po prawej są trzy takie duże, wypukłe, takie półokrągłe na górze, takie właśnie zaokrąglone. Znaczy nie, one są proste, tylko takie do góry się zaokrąglają jakby. Pierwszy to jest magnetofon, pierwszy magnetofon, drugi jest kompakt, a trzeci radio. I niech się jeszcze upewni, nacisnę trzeci. Tak, pierwszy magnetofon, drugi radio, trzeci kompakt, przepraszam.
No i to jest tak, że no, jeżeli chcemy na przykład włączyć kasetę w magnetofonie, no to naciskamy pierwszy ten do magnetofonu, przełączamy. Znaczy jeżeli mamy radio włączone, no to musimy tak zrobić i nacisnąć jeszcze raz ten, bo on również jest, proszę Państwa, startem. On wybiera urządzenie i od razu startuje. Magnetofon kompakt tak samo. Po prostu naciska się wybór i startuje. Nie wiem, co jest domyślnie włączone. Domyślnie chyba jest włączony magnetofon nawet. Jakby to powiedzieć, jak się podłączy magnetofon do prądu. Nie musimy wciskać jeszcze raz ejectu. Przepraszam Państwa, nie żaden eject, tylko power. Przepraszam Państwa. No teraz niby włączył power, ale nie trzeba. Wyłączyłem teraz power i naciskam na przykład radio, nie ruszając powera. Radio się włączyło. No, wyłączyłem power. No trudno to powiedzieć, wyłączyło, po prostu zaczęło syczeć. Ale ze względu na ZX na razie nie programuję. Teraz nacisnę jeszcze raz power. I wyłączam. Tak, proszę Państwa, tutaj się pomyliłem. Power włącza i wyłącza normalnie, ale równie dobrze można też włączyć odpowiednią funkcją. Czyli magnetofonem włączy magnetofon, bo na przykład możemy tak, słuchać radia. Wciskamy power. I chcemy magnetofon. No teraz kasety nie ma, to się nie włączy. No to może od razu wezmę kasetę. To teraz wyłączyć. Znaczy jak otworzyć, klapkę otworzyłem. Wciskam radio. Teraz magnetofon. Od razu się przełączę na magnetofon i magnetofon od razu się włączy. No wystarczy raz wcisnąć.

0: Okej, zatrzymam, żeby tu z AX-em nie było problemów. I proszę Państwa, co nam jeszcze zostało? Po prawej stronie jest takie kółko. To jest jakby kółko podzielone na takie cztery części, niby joystick, aczkolwiek to bardziej wygląda na taki pierścień niż joystick. To nie jest, proszę Państwa, menu, tylko tu są jakby klawisze funkcyjne. Tutaj w notatkach, proszę Państwa, czytam, że są cztery opcje tego equalizera, a piąta to jest wyłączona, ale na razie magnetofon stoi trochę w innym miejscu. Później jak będę prezentował, to Państwu pokażę. Teraz ten joystick. Właściwie to pierścień niż joystick. Po środku nie ma nic, jest tylko fragment obudowy. Jest przycisk na górze, na dole, po lewej stronie i po prawej. Każdy ma swoją funkcję. Na górze to jest play łamane przez rec. Mnie się tutaj udało dojść, że po wybraniu tego, kręcąc kółkiem, można się na przykład dowiedzieć, ile minut trwa dany utwór na CD. Trwania poszczególnych utworów można się chyba dowiedzieć, a może nawet całą płytę, ale nie chyba, tylko poszczególnych, ale możliwe, że tu jeszcze też z zegarem jakoś to współpracuje, żeby sobie odpowiedniej godzinie ustawić nagrywanie bądź odtwarzanie, ale nie udało mi się tego dojść. Zresztą i tak bez wzroku tego, proszę Państwa, tego Państwo nie rozpracują. W przypadku CD na dole, proszę Państwa, jest memory albo clear. Możemy tym przyciskiem zaprogramować kolejność utworów, czyli najpierw kółkiem nastawiać na określony, a następnie na interesującym naciskać ten przycisk, jakby oznaczając go w ten sposób, ten utwór. To jest opcja klasyczna, która występuje w większości odtwarzaczy kompaktowych. Po prostu się robi tak, że przełącza się między jednym utworem a drugim na wyświetlaczu. Tylko no, trzeba albo patrzeć na wyświetlacz, a w naszym przypadku trzeba zapamiętywać. Musimy wiedzieć, który jest utwór, który. Znaczy, wiedzieć, który jest. No, tak czy tak musimy wiedzieć, żeby wiedzieć, co zaprogramować, ale chodzi o to, że odliczyć musimy, który utwór jest podświetlony i wtedy naciskamy programowanie, oznaczając go. Nie wiem, tu chyba jest do 20 utworów można zaprogramować, czy jakoś tak. Nie wiem dokładnie ilu, bo nie mam instrukcji od tego radia. Jak się już to zrobi... Aha, wcześniej w ogóle trzeba najpierw, żeby zaprogramować, trzeba ustawić się na kompakcie, czyli wcisnąć najlepiej start, później stop, później klawisz, później tym kółkiem szukać poszczególnych utworów, odliczać sobie 1, 2, 3, tak jak przeskoczy, w prawo kręcić zgodnie ze wskazówkami zegara. No i później na każdym naciskać programowanie. Schody się, proszę Państwa, pojawią, jeżeli będzie się chciało zaprogramować na przykład czwarty i drugi utwór, w sensie do tyłu, trzeba się trochę pobawić, ale to jest do... tego można się nauczyć. No i później wcisnąć jeszcze raz start, a tym startem to jest po prostu wybór kompaktu, czyli ten trzeci przycisk, który był opowiedziany, bo pierwszy magnetofon, drugie radio, trzeci kompakt. Tak jakby na wzmacniaczu przyciski, które przełączają pomiędzy urządzeniami. I to jest, proszę Państwa, ten przycisk jest też startem. Po co możemy to zaprogramować? Możemy to zaprogramować po to, żeby po prostu, jakby to powiedzieć, no na przykład chcemy nagrać, to znaczy to kiedyś się robiło, jak się przegrywało z płyty kompaktowej poszczególne utwory i robiło się jakieś mixtape'y na kasecie, no to wtedy można było z danej płyty chciało się nagrać czwarty utwór i dziesiąty i drugi na przykład, albo i pierwszy. No to ustawiało się taką kolejność nagrań i tylko to, co trzeba, się przegrywało. Tak, żeby nie trzeba było siedzieć i każdego utworu kontrolować. W przypadku radia można tym przyciskiem zaprogramować. Zaprogramować można 12 stacji, później się można przemieszczać, proszę Państwa, tym kółkiem między jedną a drugą. Zaraz to Państwu pokażę, tylko już dokończę. I tutaj jest tak, że też trzeba najpierw znaleźć życzoną. Najłatwiej przytrzymać ten przycisk przewijania, żeby najbliższą, dobrze odbierającą wybrał, żeby nie trzeba było przeskakiwać po całej skali. Następnie wcisnąć programowanie, a później kółkiem wybrać numer pamięci. Bo jeżeli wciśniemy i w to później jeszcze raz wcisnąć programowanie. Tylko jest tak, że jak chcemy na przykład zaprogramować na pierwszej, No to nie robimy tego, proszę Państwa, tak, że naciskamy programowanie dwa razy, tylko wciskamy programowanie i mimo wszystko kółko musi zaskoczyć raz. To wtedy otworzy nam się pole pierwsze i jeszcze raz naciskamy programowanie i wtedy, czyli ten dolny przycisk na joysticku i wtedy stacja zostanie zapamiętana. Po lewej stronie mamy znowu ciekawy przycisk, to jest CD Rec Mode. I tak, możemy wybrać, jest to przycisk synchronizacji pracy magnetofonu i odtwarzacza CD. Możemy ustawić w ten sposób, żeby została nagrana tylko jedna piosenka, albo żeby została nagrana cała płyta. I wtedy jest tak, że skończy się nagrywać ta piosenka i wyłączy się magnetofon i się kompakt wyłączy. No, żeby dalej nie kasowało kasety. Tutaj i tak się wyłączy po skończeniu całej płyty, jeżeli na przykład będzie utwór ostatni, czy to będzie włączona ta opcja, czy nie, ale wtedy na przykład możemy sobie zrobić to precyzyjnie, bo na przykład ustawiamy nagranie jednego utworu, wybieramy utwór kółkiem i tylko ten utwór nam się nagrywa. Później na przykład zmieniamy płytę i nagrywamy następny, nie musimy się martwić długością przerw między utworami nagranych na kasecie i tak dalej, bo już odtwarzacz sobie to, magnetofon sobie to już zrobi, nagra odpowiednie. I tak, jeżeli wciśniemy ten przycisk raz, to zapali się opcja nagrania całej płyty. Wtedy należy nacisnąć nagrywanie w magnetofonie, a następnie magnetofon cofnie czystą uprzednio włożoną przez nas kasetę, znaczy czystą, no, tą, na której chcemy nagrywać. Cofnie ją do początku, nagra kilka sekund rozbiegówki, tak zwany pre-recording zrobi i zatrzyma się, włączy się z powrotem i rozpocznie nagrywanie. Po skończeniu się kasety, po skończeniu się strony kasety, przerwie się odtwarzanie kompaktu na tym utworze, na który się przerwał. Należy wówczas przełożyć stronę kasety, bo magnetofon nie ma rewersu, i nacisnąć nagrywanie w magnetofonie, tylko nagrywanie. Wówczas nagrywanie z płyty rozpocznie się od ostatnio niezmieszczonego utworu, czyli nagrywając go od początku. Jeżeli naciśniemy wcześniej wspomniany przycisk, przypominam ten po lewej, przycisk wyboru, przyciśniemy dwa razy, zapali się opcja nagrania jednego utworu, na który trzeba kółkiem nastawić i wcisnąć rek w magnetofonie. Można, proszę Państwa, jeszcze więcej zrobić. Można sobie uprzednio ustawić kolejność nagrań, jakiej się chce, tylko tych, co trzeba, i zrobić nagrywanie całej płyty. I on ten program potraktuje jako całą płytę. I wtedy też, jak się nam coś nie zmieści, to nagrywa od początku, na drugiej stronie. I zostało nam jeszcze to, co było po prawej. Po prawej jest clock timer. I tutaj się ustawia zegar. Ja sobie zdaję sprawę, proszę Państwa, że tutaj nie doszedłem pewnie do kilku opcji. Przede wszystkim nie mogę ustawić tego zegara. I tak bym bez pomocy osoby widzącej nie mógł. I też na pewno jest tu gdzieś opcja odtwarzania losowego w CD, a także powtarzania całej płyty lub fragmentów. Znaczy w sensie całej płyty lub jednego utworu, tak zwany repeat i repeat all. Ale niestety nie wiem. Więc tutaj podarowałem sobie tę opcję. I co można by zrobić teraz, proszę Państwa? Ja myślę, że teraz włączymy radio. Żeby wybrać radio, to trzeba nacisnąć ten do wyboru, czyli drugi. Trochę może ściszę. Wyjmę jeszcze, z tyłu magnetofonu całkiem jest bardziej płaski, ten tył jest płaski, jest rączka, a jeszcze bardziej z tyłu jest teleskopowa antena. Po prawej stronie magnetofonu jest gniazdo sieciowe, a z tyłu, proszę Państwa, i to jakby przy antenie, na prawo od anteny, jest gniazdo słuchawek małego jacka. Ja teraz może wyjmę antenę, jest trójczłonowa. Coś tam zaczęło grać. A no, ale to trzeba poustawiać. Drugi też jest nie. Cztery.
1: Pięć. Zdanie wierzę w Chrystusa, ale w Kościół nie, wydaje się być co najmniej śmieszne.
2: Wiele ludzi nie zna głębi, nie zna prawdy. Liczą na siebie, na swój niebra.
0: Radio Maryja chyba. Wszędzie jest to samo, bo to chyba 12.
2: Słowie Bożym.
0: Okej, proszę Państwa, to teraz. To teraz, proszę Państwa, jak naciskam krótko tym, muszę na chwilę przycisnąć i wtedy wyłapię dobrze którąś stację.
3: Mimo znaku zakazu i
0: no,
3: tych, którzy się
0: i teraz spróbujemy ją. No może. Może Maryję jest łatwiej. Dobrze, może to.
3: Więc tutaj naprawdę nie ma co demonizować.
0: Zapisujemy pod jedynką, wciskamy dolny i przekręcamy kółkiem raz. Jedynka. Jeszcze raz dolnym. Zaprogramował. Naciskamy jeszcze raz przewijalnik, żeby krótko przytrzymać, żeby następne było. To na przykład to zaprogramujemy. Na dole. Raz. Dwa. Dwa razy trzeba było. Zaprogramował. Teraz jeszcze raz. Żeby dalej coś znalazł. Coś nie może.
4: Aktywnych stronach stresu,
0: a nie, jest.
4: Psychologicznego czy psychicznego.
0: Dobrze, to teraz udolny. Ja raz, dwa, trzy.
4: Istotą na świecie.
0: No i może jeszcze jedną. I znowu znowu przewijanie i przytrzymujemy. No dobra, niech będzie to Maryja. Dobra. Na dole. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz słuchamy.
4: Stres jest jednym.
0: Trójka. Dwójka.
3: Więcej na drogach, bo Polska jedynka. Stoi transportem
0: jedynka.
3: Drogowym.
0: Dwójka.
1: To zależy,
0: trójka.
1: Na stres. Dlatego.
0: Czwórka.
5: Pomorskiej w Słupsku. O godzinie 21:30 na antenie Radia Maryja rozmowy nie do.
0: Piątka nie ma nic. Szóstka, no co tam, co to było. Siódemka, ósemka, dziewiątka, dziesiątka, jedenastka, dwunastka, jedynka, dwójka, trójka, no i czwórka, Radio Maryja z powrotem. Okej, to może teraz power. No tutaj to radio, proszę Państwa, trochę źle stoi. Tutaj jakby się to inaczej ustawiło w innym miejscu, tylko tutaj nie bardzo mam jak, proszę Państwa, bo to jest dużo elektroniki na stole i ono tak odbiera trochę jakby chciało, a nie mogło. I włączę kasetę. Na początek może włączę nie demonstracyjną, tylko włączę przegrywaną kasetę chromową, baspę. No tak, ja teraz nacisnąłem cokolwiek. Otworzyła się klapka z magnetofonem, ale ponieważ naciśnięte było ostatnio radio, no to się włączyło na radiu. Więc może jeszcze raz, żeby power. Nacisnę power, włączy się radio. Przełączę na magnetofon. Ale kieszeń jest otwarta, dlatego się nic nie włączyło, bo gdyby kieszeń była zamknięta, byłaby kaseta. Jakby była kaseta, to już magnetofon by się od razu włączył. Teraz, proszę Państwa, włączę i spróbuję Państwu pokazać ten korektor, o którym Państwu mówiłem, ale tu też za bardzo jeszcze nie będę, chociaż mówię, może korektora na razie nie, bo jeszcze kompakt pokażę, tylko na razie posłuchamy chwilę.

Przepraszam, Maratu włączyłem niechcący. Nie, dobra, nie będziemy w języku ślosu. Przy okazji pokazałem Państwu ten korektor. Ja teraz skasuję ustawienia, bo nie jestem w stanie stwierdzić, czy on jest na jakiej on jest pozycji. Więc już nam się, proszę Państwa, ustawienia radia i tak skasowały i tak. Nawet najważniejsze, że Państwo wiedzą, jak programować. Ja teraz wyjmę tę kasetę. I włożę, proszę Państwa, płytę i pokażę Państwu, jak działa to programowanie. Ja mam wrażenie, proszę Państwa, w ogóle w tym magnetofonie, że głowica już jest trochę wytarta, bo też nie wszystkie kasety dobrze odtwarzają. Ten Lady Punk to była chromowa i dobrze jest nagrana, dosyć słabo to grało. Tutaj włączę, proszę Państwa, jeszcze drugą na chwilę. Teraz Lady Punk.

Już może jest trochę ciszej nagrana, no nic. Ale kasety na razie, proszę Państwa, zostawiam i otwieram wysuw szuflady, naciskam. Wkładam płytę. Zamykam. No i po zamknięciu, proszę Państwa, nic się nie dzieje. Naciskam kompakt. Zaraz będzie grało.

No to proszę Państwa był tylko ten. To proszę Państwa było to przewijanie. Chciałem pokazać, jak będzie działało przewijanie przy wciśnięciu tych długich przycisków. To on tak przewija co kilka sekund. Po pierwsze ściszę i po drugie tutaj włączę jeszcze raz i przekręcę pokrętłem. Ciszej. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty. Siódmy. Ósmy. Do 10 będzie, bo więcej nie będę pokazywał. 9. 10. Okej, stop. Może jeszcze raz nacisnę stop w razie czego, żeby tutaj wszystko się dobrze pokasowało. Utworów jest więcej na płycie, ale nie ma potrzeby pokazywać więcej. I teraz tak, załóżmy proszę Państwa, że chcę zaprogramować kolejność utworów. Czyli teraz tak, muszę na przykład chcę zaprogramować, przełączam raz pokrętłem, jest pierwszy, zaznaczam programem. Trzeci i piąty. Słuchamy. Pierwszy. Trzeci. Piąty się nie zaprogramował, nie wiem dlaczego. To jeszcze raz. Reset wyłącznikiem. Dobrze. Raz, żeby najechać na pierwszy. Zapisane. Trzeci. Piąty. Zapisane. Start. Słuchamy. Nie wiem dlaczego, kurczę, nie chce się więcej utworów programować. No nie wiem, kurczę, co się dzieje, ale to w każdym razie, no wiadomo o co chodzi. Muszę tylko te dwa programują póki co, ale to nie jest opcja taka bardzo, proszę Państwa, teraz istotna. Może tutaj coś się stało. No w każdym razie to działało wcześniej, bo sprawdzałem. Teraz jeszcze na uwagę zasługuje, proszę Państwa, przycisk do przegrywania z płyty na kasetę, tylko że ja może proszę Państwa wezmę czystą kasetę najpierw, żeby to Państwu dokładnie pokazać. Nie będę jej przewijał specjalnie, ona nie jest na początku, ale to co tutaj na niej mam to jest nieistotne. A, nawet jest czysta. Przycisk po lewej stronie joysticka służy do synchronicznego przegrywania z płyty na kasetę. Ja teraz, kaseta tak jak mówiłem, na początek przewinięta nie jest. Może ją troszkę dalej jeszcze przewinę specjalnie. Kawałek. Stop. OK. Znaczy ja teraz nacisnąłem kontakt, śmiesznie robi. Naciskam przewijanie, taki dźwięk proszę słuchamy. Ale jak robię stop, to tak jakby dodatkowo jeszcze kalibrację taśmy jakby jeszcze robił. Czyli jest kilka takich pstryknięć, dopiero się wyłącza. Dobrze, przełączam na kompakt. Ja się upewnię, że kompakt jest, jak zacznie grać. OK, pauza jest. Znaczy stop zrobiłem. I teraz tak, jeżeli naciśniemy raz lewym i naciśniemy nagrywanie, zacznie nam nagrywać całą płytę. Jeżeli naciśniemy dwa razy lewym i wybierzemy kółkiem utwór, to od tego utworu zaczniemy. No załóżmy, że chcemy nagrać utwór czwarty. Dwa razy lewym, kółkiem. Raz, dwa, trzy, cztery. Nagrywanie. Drugi nagrywa, o co chodzi? Jeszcze raz przepraszam.

0: Teraz nic nie ma. Chwilę. Przepraszam bardzo, muszę sprawdzić. Ha, proszę Państwa, nie działało, bo się program zapisał. Nie chciał się skasować. Nie wiedziałem, jak to usunąć. Wyłączyłem magnetofon z prądu i włączyłem jeszcze raz, a tam były tylko dwa utwory zaprogramowane, dlatego głupiał. To teraz jeszcze raz naciskam kompakt, tak żeby zaczął grać. Jest. No tak, bo on teraz może trochę zgłośnimy, bo tam inna jest. Przełączył się już na domyślną charakterystykę. Trochę zgłośniej, żeby było lepiej słychać, bo... Okej. Dobrze. I teraz, proszę Państwa, lewym. I należy wcisnąć lewym i później bardzo szybko ustawić pokrętłem, od którego utworu chcemy nagrywać. Czy który utwór chcemy nagrać. Jeżeli chcemy na przykład drugi, no to musimy dwa razy przekręcić tak, żeby ono dwa razy zaskoczyło. Lewy. Raz. Dwa. Rekord. Nie. Przepraszam. Dwa razy lewy. Za pierwszym razem to jest stosowanie taśmy. To jeszcze raz może przełączę na magnetofon. Przełączę na kompakt, przepraszam. What? Dobra, ok, stop. Teraz dwa razy lewym, bo za pierwszym razem to przegrywa całą kasetę. Dwa razy lewym i dwa razy przekręcić. I nagrywanie. Będzie druga piosenka. Nagrywa druga. No ja zrobiłem stop, ale jeżeli byś skończyła się piosenka, to ja to wcześniej sprawdziłem. To wtedy też, to wtedy się wyłączało. Nie nagrywało dalej płyty, tylko tyle. No ja już dla świętego spokoju jeszcze raz go zresetuję drastycznie, co właśnie zrobiłem, wyłączając go z prądu. I teraz pokażę Państwu, jak to jest, jeżeli chodzi o przegrywanie całej płyty, jak on się będzie zachowywał. Naciskam kompakt. Tylko trochę zgłośnie, bo on się na domyślnej głośności ustawił i na wyłączonym equalizerze. To jest przynajmniej o tyle dobrze, że chociaż nie wiem, czy tak powinno być, bo jakby bateria była, to może by zapamiętywał. A tutaj nie zapamiętuje, no bo nie ma pamięci jakby. Żeby przegrać całą płytę, wystarczy nacisnąć lewym ten i rekord. Kasetę przewija na początek. Już przewinął. Ona nie była bardzo przewinięta. Nagrywa rozbiegówkę. Później się zatrzyma i włączy nagrywanie od nowa. I wtedy dopiero zacznie płytę nagrywać. Wyłączył. Włączył. Zaczyna się utwór. I teraz jeżeli by... Stop, zrobię poza X. I teraz jeżeli przegra do końca strony utwór, na którym się nie zmieści, wtedy zatrzyma się kompakt na tym utworze, będzie trzeba przełączyć kasetę. On sobie znowu pre-recording zrobi kilka sekund i zacznie nagrywać od tej piosenki. Jak się skończy cała płyta, to znowu wyłączy kasetę. Przewijamy na początek. Aha, na magnetofon trzeba przełączyć, teraz robić stop, bo jak przełączyliśmy na magnetofon, to się od razu włączył start jakby i słuchamy, jak nagrał. To trochę zgłośnie. No jak Państwo słyszą, jest szum. Tu jest ten pre-recording. A, okej, okay, chyba tam miałem poprzednie nagranie. Nie wiem, proszę Państwa, jak tutaj jest z kasetami chromowymi i metalowymi. Wydaje mi się, że można tutaj nagrywać zarówno żelazowe, jak i chromowe. Na pewno na tym 707 można, bo tam widziałem specyfikację. Tam też jest nawet uwzględnione, że taśma, że przełącza się automatyczny przełącznik rodzaju taśmy. Jest. Tutaj głowica jest taka dziwna w środku, więc też dokładnie nie wiem, jak to jest rozpracowane. Zresztą nawet mogę sprawdzić. Akurat aktualnie testowa kaseta się przewija, ale zatrzymam. Wyjmę i sprawdzę, czy tu jest, proszę Państwa, przełącznik detekcyjny. Można chyba odtwarzać chromowe kasety, chociaż ja nie wiem, czy to jest czujnik, czy przełącznik detekcyjny, bo to jest tak jakby wszystko zespolone. Nie, chyba tutaj można odtwarzać i nagrywać kasety chromowe. Znaczy odtwarzać to można na pewno, chromowe i żelazowe, ale nagrywać na chromowych, no myślę, że prawdopodobnie też można. W tym 707 jest, proszę Państwa, napisane, że kaset metalowych, znaczy na kasetach metalowych nie można nagrywać, można odtwarzać tylko z kaset metalowych. Tam na pewno było napisane żelazowa, chromowa, metalowa, nagrywanie i odtwarzanie, a metalowa, znaczy w sensie nagrywanie chromowa, żelazowa, metalowa, znaczy nie, nagrywanie chromowa, przepraszam, odtwarzanie chromowa, żelazowa, metalowa, nagrywanie chromowa, żelazowa. Jakoś tak było napisane w tym do 707, ale tam jest też napisane, że jest automatyczny przełącznik rodzaju taśmy i w ogóle. Tutaj no, z uwagi na miękką mechanikę, no, wydaje mi się, że może można też chromowe i też taka głowica jest inna, nie taka, nie taka, proszę Państwa, jak w jamnikach, więc myślę, że dlatego, proszę Państwa, posłuchamy kasety żelazowej, chromowej i metalowej, ale bez systemu Dolby i w Dolby B, bo magnetofon nie ma żadnego systemu Dolby, ale można pokazać, jak sobie będzie radził z odtwarzaniem Dolby B, dlatego że, znaczy nagrań nagranych w Dolby B, w sensie bez systemu Dolby, no bo wiadomo, że nagrania nagrane w systemie Dolby B, no to teoretycznie były nagrane kasety oryginalne z nagraniem. Ja jeszcze tutaj Państwu coś innego pokażę, ponieważ wspomniałem o tym, że gdzie indziej są rozmieszczone głośniki, w sensie takim, że na magnetofonie na wierzchu są głośniki lewy i prawy, a basowe są z przodu magnetofonu, czyli na przedniej ściance. Ja teraz zrobię tak, że ustawię na statywie mikrofon, włączę na chwilę tak. Tu w ogóle, jeżeli chodzi o kasetę żelazową, to ponieważ tamta kaseta, z której zawsze prezentuję, żelazowa, uległa uszkodzeniu, to tymczasowo nagrałem na innej, ale myślę, że nie spowoduje to żadnych perturbacji. Tak więc słuchamy. Najpierw włączę Państwu, jakby to powiedzieć...
1: żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.
0: Teraz jest z tych głośników

Teraz, proszę Państwa, jest z tych basowych. Tak stoi.

0: Ok, cofamy od początku i zaraz będziemy, proszę Państwa, słuchać całości. No ja teraz tak, proszę Państwa, pokazałem, ale normalnie zrobię tak, że ustawię go na statywie pod kątem, tak żeby zoom bezpośrednio, że się tak wyrażę, że mikrofony zooma bezpośrednio, że się tak wyrażę, patrzyły na głośniki te główne, czyli właśnie te właśnie nie te basowe, tylko właśnie te duże, które są na szczycie magnetofonu. Dlatego ja nie wiem, na ile to było, proszę Państwa, słyszalne, na ile to się udało nagrać, ale dlatego producent określa to jako trójwymiarowy dźwięk, czyli no bo jest tutaj taki no przestrzenny, dzięki temu, że wydobywa się zarówno z górnej części magnetofonu, jak i z przedniej.
1: Zdarza masowo typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

0: Kaseta chromowa typu 2, nagranie w systemie Dolby C.
1: Przepraszam Państwa, tutaj trzeba przyjąć na początek. Tam skończyłem wcześniej te zapowiedzi na tej nowej kasecie. Są, proszę Państwa, nagrane bez Dolby. Nagrania są tylko w odpowiednich systemach. Zapowiedzi wszystkie są bez Dolby nagrane. A to tak nie ma znaczenia, dlatego że tu tak nie przełączam. Ok. No, start.
0: Kaseta chromowa typu 2, nagranie bez systemu Dolby.

0: Teraz, proszę Państwa, przesłuchamy jeszcze raz tego samego, tylko tyle, że już bezpośrednio za pośrednictwem wyjścia słuchawkowego w magnetofonie. Najlepiej, jakby to powiedzieć, jeszcze raz go zupełnie zresetuję, wyłączając gniazdka i włączając. Oczywiście nie polecam nikomu takiego czegoś robić, jeżeli ktoś dostanie nowy taki egzemplarz. Tak jak mówiłem, tam są jakieś zagadkowe otwory na jakieś dodatkowe baterie. Możliwe, że to są baterie, które podtrzymują właśnie pamięć stacji radiowych, zegar i tak dalej, bo nawet zegar się resetuje po wyłączeniu. Nie wiem, jak jest z ustawieniami korektora, proszę Państwa, czy one są trzymane, czy nie. Możliwe, że będą, jeżeli będzie zasilanie dodatkowe. Teraz słuchamy tego samego, tylko że bezpośrednio przez wyjście słuchawkowe magnetofonu. Zacznijmy od żelazowej i taki sam zestaw. I kiedy przesłuchamy tego, ja już się z Państwem pożegnam.
1: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

0: tytułem takiego podsumowania, proszę Państwa, co bym mógł powiedzieć, no to myślę, że tak jak Państwo słyszeli, jak sami Państwo słyszeli, trochę niezbyt dobry jest odbiór na słuchawkach przez to wyjście słuchawkowe. Ja nie wiem, proszę Państwa, czy to jest kwestia, czy to tak ma być, czy to jest awaria tego sprzętu jakaś, a może po prostu jeszcze jest kwestia tego rodzaju, że tutaj do tego odbiornika powinien być pilot. A ja pilota, proszę Państwa, nie posiadam, więc nie wiem, czy tam dodatkowo nie było jeszcze jakichś funkcji innych, dodatkowych właśnie w pilocie. Możliwe, że tutaj na przykład, tak samo jak mówiłem z tym ustawianiem kolejności losowej odtwarzania lub powtarzania całych płyt lub poszczególnych utworów, może to wszystko, proszę Państwa, jest w pilocie. Ja pilota do tego nie posiadam, bo tak jak mówiłem, radio kupiłem z drugiej ręki. No tutaj, jeżeli chodzi o odbiór z głośników wewnętrznych, to jest całkiem niezły, jak na gabaryty tego. Ja tak szczerze teraz tak nie podałem Państwu gabarytów, ale tak wydaje mi się, że na długość ono jest ma około, nie wiem, 30 cm, na szerokość tak powiedziałbym, nie wiem, około, o kurczę, płytę nie chcę, co otworzyłem, na szerokość tak bym powiedział, że około, nie wiem, chociaż nawet więcej niż 30 tu będzie. Tak, tu na długość będzie około 40 cm, na szerokość około 20 i tak na wysokość, tak w tym najbardziej, na najwyższym miejscu, tu gdzie jest kieszeń kasety, to tak myślę, że może, nie wiem, na około 10 będzie, czy może nawet trochę mniej. Około, nie, 10 nie, może 7 z 5, no 5 może gdzieś tak. Więc przez głośniki wewnętrzne gra całkiem nieźle, przez wyjście słuchawkowe gra trochę gorzej. Nie wiem, czy to tak ma być, czy impedancja jakoś mu się nie zgadza, czy jak. No, w każdym razie, tak jak Państwo słyszeli, tak jest. No chyba, że jest jakaś awaria. Myślałem na początku, że to jest kwestia, że z magnetofonem jest coś nie tak, ale jak się włączy na płycie albo z radia, to jest też nie najlepiej. To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję już Państwu za uwagę. Przypominam, że model radio magnetofonu to był Panasonic, firma Panasonic, model RX-ES22. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dzień dobry, witam w kolejnym Tyflo Podcaście. Ala Witek z tej strony. Dzisiaj chciałabym zaproponować Państwu pieczenie rolady makowej. Powiedzmy, że może to być element menu świątecznego, albo po prostu jedno z ciast, które będzie stanowiło dla nas smaczny deser. Czego potrzebujemy? Ja roladę makową będę przygotowywała z gotową masą, dlatego że po prostu samo zrobienie ciasta jest tak proste, że więcej czasu poświęciłabym na robienie masy, w sensie mielenia maku, parzenia jego wcześniejszego i tak dalej, więc tutaj skorzystam sobie z takiego udogodnienia, jakim jest gotowa masa makowa. One są naprawdę dobrej jakości, zawierają oprócz maku jeszcze tłuszcz, zawierają skórki pomarańczowe tudzież cytrynowe, bakalie typu rodzynki, orzechy i są naprawdę smaczne. Więc jakby tutaj posłużę się takim ułatwieniem. Natomiast jeśli chodzi o samo ciasto, czego do niego potrzebujemy? 0,5 kg mąki, 5 dekagramów drożdży świeżych, szklankę mleka, 15 dekagramów cukru, 12 dekagramów roztopionego masła lub margaryny, to już w zależności co Państwo preferują do pieczenia. Ja akurat tutaj sobie skorzystam z Kasi. olejek aromatyczny może być rumowy, może być migdałowy, może być cytrynowy, to tutaj pełna dowolność. Jeszcze do tego 1/2 łyżeczki soli i 4 żółtka. Na początek przygotuję sobie zaczyn, który będę robiła ze szklanki mleka, łyżki cukru i łyżki mąki oraz podrobionych świeżych drożdży. Teraz tak, pierwszą kwestią jest mleko, które musimy sobie podgrzać do temperatury około 37 stopni. Mówiłam już o tym wielokrotnie, dlaczego taka temperatura, jeśli będzie niższa, to drożdże po prostu nam nie wystartują i nie podniosą nam ciasta. Natomiast jeżeli będzie zbyt wysoka, to po prostu drożdże zostaną sparzone przez mleko i też efekt będzie ten sam, że nie zadziałają. Ja sobie tutaj skorzystam oczywiście z garnka na mleko, ponieważ mleko bardzo łatwo może wykipić. Nie będę podgrzewała go oczywiście aż do takiej temperatury. Swoją drogą zastanawiam się, czy może ktoś z słuchaczy moich podcastów widział kiedyś garnek na mleko dla osób leworęcznych. Jeśli tak, to jestem bardzo ciekawa, jak taki garnek wygląda. Teraz odmierzę sobie szklankę mleka, taką zwykłą, 250 ml. I ze szklanki powoli, ostrożnie przelewam do garnka. Mogę go sobie już w tej chwili ustawić równo i zacząć podgrzewać mleko. Będę sprawdzała jego temperaturę palcem, dlatego że jest to po prostu bardzo prosta metoda. Jeśli mleko jest tej samej temperatury mniej więcej co nasze ciało lub odrobinę cieplejsze, ale odrobinę, to właśnie wtedy jest pora, żeby wkruszyć do niego drożdże. Oczywiście nie musi to być z aptekarską dokładnością równiutko 37 stopni. Chodzi o to, żeby nie było o wiele cieplejsze albo o wiele chłodniejsze. Za chwilę po tym, jak mleko mi się zagrzeje, wsypię do niego mąkę, cukier i oczywiście rozdrobnię świeże drożdże. Przygotuję sobie wcześniej miskę. Ważne jest, żeby była stosunkowo duża, dlatego że po prostu ten zaczyn zwiększy swoją objętość. Mogę powoli wsypać sobie łyżkę cukru. Tylko muszę zważyć, ile łyżka cukru waży, żeby móc ją później odjąć od całej miarki cukru, jaka jest przewidziana na ciasto.
3: 20 grams.
2: Wiemy, że w łyżce mamy 2 deko, więc później do dodania pozostaje nam tylko 13. Teraz dosypię łyżkę mąki.
3: 30 grams.
2: A, łyżka mąki widocznie bardziej czubata. 3 deko, więc będziemy później odważać 47. Poczekam teraz na podgrzanie się mleka, które rozmieszam z mąką i cukrem, by później dodać drożdże. Mogę już właściwie powoli sprawdzić, czy mleko się podgrzało na tyle, żeby można było je dodać. Bo nawet podgrzało się bardziej, będę musiała je przez chwilę przestudzić. Wyjmę sobie za ten czas i zważę drożdże.
3: 100 grams.
2: Ok, zatem wiemy, że pół kostki drożdże musi trafić do ciasta. Pozwolę sobie ją przekroić i ponownie zważyć.
3: 50 grams.
2: Ok, mamy przekrojoną, jest idealnie połowa. Resztę chowamy na następny raz. Mogę sobie roztopić masło i odważyć resztę składników, które później będę dodawała do ciasta po zrobieniu się zaczynu. Z oczywistych przyczyn na razie nie będę mieszała, tylko jajek. 47 deko mąki.
3: 485
2: grams. O, już takie drobiazgi. Jak 1,5 deko. Nie będziemy się bawić. Wymieszamy ją sobie później z cukrem i z solą. Przesypię ją sobie oczywiście do innej miski. żebym mogła zważyć cukier.
3: 140 grams.
2: Dobrze, myślę, że jedno deko więcej możemy zostawić. Ten z wagi przesypuję już do mąki. Dodam jeszcze pół łyżeczki soli. Później to wszystko zostanie dodane do zaczynu, który przez 15 minut będzie sobie startował. To plus roztopione masło i jajka. Sprawdzę mleko, niestety podgrzane przeze mnie zbyt mocno, więc roztopię sobie jeszcze w międzyczasie margarynę. Kroję sobie teraz pół kostki i podgrzeję ją, żeby się roztopiła. Mleko przeleję sobie na powrót do szklanki, bo w ciepłym garnku bardzo wolno styknie. Robię to na tyle, żeby w razie gdyby się wylało margarynę, roztapiam sobie w rondelku. Jak można się zorientować, czy jest roztopiona, po prostu tak lekko pozataczać kręgi garnkiem. Oczywiście bardzo delikatnie, żeby się tym roztopionym tłuszczem nie poparzyć. I po prostu, jeśli nie będzie roztopiona, będziemy czuć, że ta kostka, która została jeszcze w środku, obija się nam o boki garnka. Dopiero kiedy przestanie tak być, możemy mieć pewność, że została roztopiona. Oczywiście, jeżeli jakaś maleńka kosteczka zostanie w środku nieroztopiona, nic się nie stanie, bo ona w samej temperaturze roztopi się do końca, kiedy już zdejmiemy garnek z pieca. Także kiedy tego nie poczujemy, nic takiego złego się nie stanie. Natomiast chodzi o to, żeby generalnie ten tłuszcz roztopić sobie. To można bardzo łatwo poczuć, jak zmniejsza się objętość tej kostki nieroztopionej, która jeszcze nam tłuszczu pływa. I teraz, kiedy jest już roztopione, delikatnie uważając oczywiście, żeby o nic nie zawadzić, przenosimy sobie w takim w miarę bezpieczne miejsce, gdzie na pewno nie potrącimy tego garnka z roztopionym tłuszczem. Można sobie też znaleźć takie miejsce, które będzie możliwie chłodne. Sprawdzam mleko. Myślę, że jest już w dobrej temperaturze. Na początek wlewam je do miski i rozmieszam z wsypaną wcześniej łyżką mąki i łyżką cukru. Tak, żeby w miarę możliwości rozprowadzić cukier i mąkę w mleku. Nie musi to być jakoś super dokładnie, bo całe ciasto z tym, z resztą cukru i z resztą mąki jeszcze będzie dodatkowo wyrabiane. I powoli można zacząć kruszyć odkrojone wcześniej drożdże. Świeże drożdże, takie wyjęte z lodówki, bardzo łatwo jest rozdrabniać na takie małe okruszki po prostu. Oczywiście im mniejsze, tym lepiej, bo tym łatwiej będzie się drożdżom rozpuścić w mleku. Oczywiście nie muszą być tak drobne jak na przykład, nie wiem, ziarenko piasku. Chodzi o to, żeby po prostu nie porywać na kawałki i nie wrzucić, bo po prostu będą się z większym trudem te drożdże rozpuszczały. Takie kawałeczki mniej więcej wielkości połówki ziarenka kawy będą akurat. Trzeba to zrobić w miarę sprawnie, dlatego że mleko dosyć szybko stygnie, więc po prostu dobrze, żeby całe te drożdże, które dodajemy, miały szansę w miarę szybko trafić do mleka w jak najbardziej optymalnej temperaturze. Możemy sobie na koniec po podrobieniu tych drożdży do mleka jeszcze raz delikatnie zamieszać wszystko łyżką, tak żeby drożdże nie były tylko w jednym miejscu wsypane. Nakrywamy ściereczką i odstawiamy na 15 minut w jakieś ciepłe miejsce. Dobrze. W takim razie teraz możemy przystąpić do kolejnej części, następnego etapu, jakim będzie wyrobienie ciasta drożdżowego. Zaczyn już po 15 minutach się zrobił. Możemy teraz dodawać do niego kolejne składniki. Zacznę może od żółtek, czterech. Jajka wyjmuję sobie zawsze wcześniej, też żeby miały taką temperaturę w miarę pokojową. Jajka sobie rozbijam zawsze nad tym naczyniem, do którego trafia ta część, która nie będzie mi potrzebna. Na wypadek, gdyby jakaś łupina się dostała do środka, nie ma zmartwienia. Staram się to robić w taki sposób, żeby przy każdym takim pojedynczym uderzeniu, jakim rozbijam jajko, łupka, taka rysa pojawiała mi się na skorupce na dwie połowy i według tej rysy otwieram sobie jajko i przelewając oddzielam białko, a na koniec przerzucam żółtko do innego naczynia. Trzeba stukać delikatnie, tak raz, nie wiele razy, żeby nie było wielu tych rys. I na tyle delikatnie właśnie, żeby jajko nam nie pękło, a tylko zrobiła się taka właśnie rysa przez środek. I gdzieś mniej więcej właśnie środek skorupki całego jajka powinien trafiać na brzeg tego garnka, czy też miski, o który rozbijamy. Żółtka dodaję do zrobionego wcześniej zaczynu. Następnie wsypuję mąkę z cukrem i z odrobiną soli. Mogę sobie wcześniej delikatnie przemieszać całość. Aczkolwiek to wszystko i tak będzie wymieszane w trakcie wyrabiania ciasta. Przesypuję całość do miski z zaczynem. A na koniec dodaję jeszcze roztopione wcześniej masło. Musi być przestudzone dobrze, żeby nie sparzyło nam drożdże ani nie zważyło jajek. I powoli można się zająć zagniataniem ciasta. Z zaczynu jest taka jakby pianka, taka pulchność od niego wyrastania. Delikatnie sobie mieszamy najpierw jedną ręką wszystkie składniki, żeby tak jakby wstępnie sobie zagnieść. Trzeba to robić delikatnie i powoli, bo z tym wyrośniętym zaczynem tego ciasta jest po prostu dosyć sporo, żeby nam nie wylazło z miski. I później już kiedy wymieszamy sobie tak wstępnie, można przystąpić do wyrabiania obiema rękami. Wyrabiamy tak długo, aż ciasto uzyska taką w miarę jednolitą konsystencję. I teraz po jego już całkowitym wyrobieniu zostawiamy je na jakieś 1,5 godziny, również pod przykryciem, żeby sobie wyrosło. Później przed upieczeniem przemieszamy je, wyrabiając jeszcze raz. Natomiast trzeba pamiętać o tym, żeby teraz, kiedy ciasto będzie wyrastało, było przykryte i nie zostało w żaden sposób nagle ostudzone, że nie zmieni się temperatura, jakoś nie zostanie otwarte okno i nie będzie wiało zimne powietrze na to ciasto. Ono ma dosłownie i w przenośni w cieplarnianych warunkach sobie po prostu wyrastać. Tak więc jak mówiłam, teraz moje ciasto przykrywam ścierką i odstawiam do wyrośnięcia. Ostatnim etapem przygotowania naszego ciasta makowego będzie zawinięcie masy makowej w roladę z ciasta drożdżowego. I teraz na dwie części podzielimy całe ciasto, to drożdżowe, które w międzyczasie nam wyrosło. Natomiast jeszcze tutaj chciałam powiedzieć, że gdyby ciasto Państwu wydawało się w trakcie wyrabiania zbyt mokre, można dosypać mąki, natomiast gdyby wydawało się zbyt suche, takie osypujące, nie chciało się spoić w jedną całość, to można dodać odrobinę mleka, natomiast należy to robić stopniowo, żeby po prostu tego ciasta nie zepsuć, dodawać po troszce i sprawdzać, czy już jest ciasto takie, jakie powinno być. Dobrze, to ja sobie podzielę teraz na dwie części, jedną oderwę i rozwałkuję sobie wałkiem na taką niezbyt gruby wałek, tylko że ono jeszcze oczywiście rosnąc troszeczkę się rozpłucznie. Warto sobie podsypać blat lekko, żeby się nam po prostu nie przyklejało. Możemy wałkować w obie strony, jest to ciasto drożdżowe, nie francuskie. Jedno z tych ciast włożę do formy keksowej, a drugie zawinę w pergamin do pieczenia. każda z tych, że tak powiem, form zawijania ma swoje plusy. W formie keksowej ciasto się nam raczej nie otworzy, natomiast może być nieco kanciaste, bo wiadomo, że ona ma na przekroju kształt prostokąta. Natomiast jeśli chodzi o ciasto zawinięte w pergamin, będzie bardziej okrągły ten wałek. No natomiast trzeba je umiejętnie zwinąć i po prostu położyć tym zamknięciem papieru do dołu, tak żeby przyciskało swoim ciężarem, żeby się nie otworzył. Zwijamy na taki prostokątny placek, na który wsypujemy mak. Możemy sobie, jeśli mamy keksówkę, po prostu przyłożyć ją do tego placka, żeby sprawdzić, czy nie zrobiliśmy go zbyt szerokiego, bo musi zostać jakby taki margines na ścianki i jeszcze na to, co on się troszeczkę rozejdzie. Więc gdzieś około centymetra musi nam zostać. Dobrze. Później wkładamy masę makową, wkładamy ją na środek i rozprowadzamy tak, żeby od wszystkich brzegów pozostało nam minimum ze 2, najlepiej ze 3 cm marginesu. Dlatego, żeby ta powierzchnia, którą będziemy sklejać zarówno na długości, jak i na tych, powiedzmy, na tych piętkach, na tych krótszych bokach, nie była posypana makiem, bo po prostu się nam nie sklei. Wygarniam ją łyżką. Kształt układam rękami, po prostu wygładzam, wyrównuję takiego jakby wałka, który ma się znaleźć później w środku tego makowca. Wyrównujemy sobie górę, te boki, pamiętamy o tych marginesach, prawda? Rozprowadzamy oczywiście trochę na boki, żeby też były te marginesy, tylko musimy pamiętać o tym, żeby została nam wolna przestrzeń na to, żebyśmy zdołali ten mak po prostu w tym cieście zamknąć. Bo to ciasto drożdżowe dookoła będzie stanowiło taką po prostu otoczkę. Ja nie zwijam w ten sposób, że nakładam na jeden koniec ciasto i później zawijam dookoła, tak że to ciasto drożdżowe jest pomiędzy tym makiem, tak jakby wwinięte. Tylko całe mak daję do środka i zamykam dookoła ściankami ciasta drożdżowego. Dobrze. Przyszła pora, żeby ten placek zwinąć. Trzeba to robić oczywiście bardzo ostrożnie, żeby on się nam nigdzie nie przedarł, bo jak się już nam zrobi dziura, no to będzie problem, bo nawet jak uda się nam ją jakoś tak jakby ręcznie załatać, to po prostu może się zdarzyć taka sytuacja, że pod wpływem temperatury to ciasto się nam po prostu rozejdzie, pęknie nam i mak nam wyjdzie z niego. Więc po prostu trzeba to robić ostrożnie. Końcówki, te piętki też starannie skleić, tak żeby był z tego no po prostu taki wałek na wszystkich zamknięciach jednakowo sklejony, tak żeby nie było żadnych szczelin. Nigdzie nie możemy czuć tego wilgotnego maku po zwinięciu pod palcami, tylko musi to być po prostu taka rolka. Kiedy już zostaje zamknięta cała, biorę ją po prostu do rąk i przekładam sobie ciach do keksówki, pamiętając o tym, żeby zostawić od końców przynajmniej po centymetrze tego marginesu. Możemy oczywiście już, kiedy ciasto się znajdzie w formie, sprawdzić, czy nigdzie się nam po drodze nie otworzyło, czy mak nam nigdzie nie wyszedł. Kiedy już leży w keksówce, możemy je sobie jeszcze na górze troszeczkę jakby tak uklepać, wygładzić, żeby było w miarę równe. Ono oczywiście jeszcze trochę wyrośnie i to jest już pierwsze. Teraz drugie z pergaminem, z którym będzie troszeczkę trudniej. Tak samo wybieramy tą część, która została nam ciasta w misce. Lekko jeszcze przerabiamy w ręce, bo ono jest z wierzchu zawsze takie bardziej suche po wyrośnięciu. Tak. I znowu rozwałkowujemy na taki placek, tak? Wyrównujemy brzegi, żeby w każdym miejscu miał mniej więcej tą samą grubość. Sprawdzamy co jakiś czas rękami, czy już jest właściwie rozwałkowane. Jeśli z którejś strony nie jest rozwałkowane tak jak z pozostałych, w sensie jest grubsze, mamy takie kulki jakby pod ręką, no to oczywiście dodatkowo jeszcze po tamtej stronie troszeczkę bardziej w trakcie wałkowania przyciskamy. Na koniec oczywiście można sobie leciutko podrównać krawędzie, żeby było nam później łatwiej zwinąć. I nakładamy, tak samo jak poprzednio, 2-3 łyżki tego maku. Pamiętając oczywiście o pozostawieniu marginesu. Tak, najpierw sobie wyrównam te dwie, później jeszcze dołożę trzecią. Troszkę to jest oczywiście w dotyku nieprzyjemne, no bo ta masa jest taka kleista, wilgotna. No ale nakładając ją po prostu i kontrolując rękami jej rozłożenie, mamy najlepszą kontrolę nad tym, czy jest nałożona równo. Mak został nałożony. Resztę maku, która zostaje, można sobie wykorzystać jakiś klusek albo innego wypieku. Wystarczy z

0: na przykład na świąteczny stół, bo oczywiście jeśli wypiekamy sami dla siebie, no to też warto, ale nie ma to aż takiego znaczenia, tak? Tutaj estetyka. Ale jednak, jeśli mamy taką możliwość, zawsze warto tego dopilnować, żeby nasze czy to wypieki, czy potrawy były nie tylko smaczne, ale i estetyczne. Teraz odcinam taki stosunkowo duży, właściwie większy, gdyby położyć na nim, to ze 4-5 takich rolet, którą już mam tutaj zrobioną, by się zmieściły. Położę sobie teraz roladę na tej takiej jakby bardziej woskowej w dotyku części. Kładziemy ją mniej więcej na środku, także narzucamy jakby główną część tego pergaminu i zawijamy końce, na razie do góry. Za chwilę odwrócę ją i one wtedy, całe to składanie znajdzie się pod spodem. I te dwie części, które wzdłuż dłuższego boku nachodzą jedna na drugą. I te części, które boczne, jakby od strony tych piętek są poskładane. Tylko wezmę sobie bliżej blachy, żebym nie musiała z nią nigdzie chodzić. I po prostu od razu całą, tak jak jest zwinięta i opakowana, odwracam tym pakowaniem do dołu i układam na blaszę. Też sobie jeszcze oczywiście wygładzam, wyrównuję ją, żeby była taka bardziej foremna. Drugim elementem, który dokładam, jest oczywiście ta wcześniej włożona do formy keksowej. Ja tutaj sobie korzystam z formy silikonowej. Wkładam całość do piekarnika i będę piekła w temperaturze 170 stopni na termoobiegu przez 40 minut. Po tym czasie wyjmujemy po prostu nasze rolady makowe i możemy je już tylko przyozdobić lukrem albo jakimiś takimi gotowymi lukrami kolorowymi, to już tutaj zgodnie z tym, co Państwo preferują. Ja na koniec oczywiście tradycyjnie przypomnę wszystkie rzeczy, które potrzebujemy do przygotowania ciasta, a więc jest to 0,5 kg mąki, 12 deko margaryny lub masła, 15 deko cukru, 5 dekagramów drożdży świeżych oraz 4 żółtka i pół łyżeczki soli oraz szklanka letniego mleka. I to wszystko, czego potrzebujemy do przygotowania ciasta drożdżowego. Można oczywiście dodać jakąś skórkę cytrynową lub pomarańczową, ale ja nie dodaję, bo jest w masie. Oczywiście też, powiedzmy, nie wiem, jakieś aromaty, jeśli mają Państwo ochotę, migdałowy, rumowy albo taki, jaki tutaj ewentualnie pasuje smakowo Państwu do rolady. Cóż, ja bym oceniła stopień trudności jej przygotowania jako średni. Myślę, że tutaj cały problem tkwi w tym, żeby przestrzegać wszystkich wytycznych co do przygotowywania ciasta drożdżowego. No bo cóż, no masę ja tutaj akurat pokazywałam z masą gotową, więc generalnie jest to dużym ułatwieniem fakt, że nie musimy sami tej masy przygotowywać. Chodzi głównie o to, żeby drożdże nie rozpuszczać ani w zbyt gorącym, ani w zbyt chłodnym mleku i to jest tutaj kwestią kluczową. Zrobienie samego ciasta drożdżowego nie jest trudne. Cóż, życzę Państwu powodzenia w przygotowaniu rolady makowej i oczywiście nie tylko rolady makowej, w przygotowywaniu wszystkich potraw. Jeśli ten podcast budzi jakieś Państwa wątpliwości, to zachęcam do zadawania pytań w komentarzach albo można się kontaktować ze mną przez komunikator Skype. Mój nick to Luftilka. Też zapraszam do kontaktu. Bardzo chętnie odpowiem w miarę możliwości na wszystkie pytania. I zapraszam też do wysłuchania kolejnych przygotowywanych przeze mnie podcastów. Dziś dziękuję już za uwagę i do usłyszenia. Kłaniam się, Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.

0: Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry, Alicja Witek. Witam w kolejnym moim Tyflo Podcaście. Chciałabym zaprosić do wysłuchania podcastu na temat jak łatwo i w miarę szybko przygotować pulpeciki w sosie pieczarkowym.

0: A, to już koniec tej piosenki. No dobrze, to zaczynamy kolejny Tyflo Przegląd.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Co nowego w dostępności okularów Meta? Orange Flex poprawia dostępność w zakresie zarządzania kartami SIM. Poważny błąd w dostępności aplikacji Polsat Box Go. Czy odtwarzanie wiadomości głosowych w aplikacji WhatsApp dla macOS jest komfortowe? Co nowego Microsoft testuje w dostępności Windows? Czym jest Centrum Komunikacji i w jaki sposób mogą z niego skorzystać niewidomi? Notatnik od Desmos w publicznej becie. Ma być dostępnie. mBank ostrzeże swoich klientów przed fałszywymi połączeniami. Co nowego w mObywatelu? Google idzie w ślady Anthropica w kwestii limitów zużycia Gemini. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
2: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600. Oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji Tyflocentrum dostępnej na systemy Windows, Android oraz iOS. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie.
0: No tak, jeszcze jeżeli chodzi o oficjalną wersję Tyflocentrum dla Androida, to muszę przyznać szczerze, że jej nie ma, ale postaram się, żeby już naprawdę w najbliższym czasie była, bo otrzymaliśmy już oficjalne pozwolenie od Google'a, że możemy z nią ruszać i teraz miałem zamiar to zrobić, ale okazało się, że ta publikacja aplikacji w konsoli Play to jest nieco bardziej skomplikowana niż wypuszczenie jej w tej wersji testowej, ale spokojnie wystartujemy z nią niebawem. Natomiast teraz, dziś właśnie 26 maja 2026 roku właśnie startujemy z 333 Tyfloprzeglądem. Święto mam dziś, więc życzymy wszystkim mamom wszystkiego dobrego i tak sobie myślę, że chyba po prostu dzisiaj większość z naszych współpracujących redaktorów Tyfloprzeglądowych to dzień mamy świętuje, bo my tylko się ostaliśmy na placu boju, czyli ja, Michał Dziwisz mówiący te słowa i Maciej Walczak po drugiej stronie. Cześć Maćku.
3: Cześć wszystkim, cześć Michale.
0: Ale to nie dlatego, że my nie świętowaliśmy dnia mamy, bo ja na przykład wczoraj świętowałem, nie wiem jak ty.
3: No ja swoją mamę zabrałem na 3-dniową wycieczkę w ogóle do Poznania, także można powiedzieć, że świętowaliśmy, no i wczoraj wróciliśmy też i też świętowaliśmy, więc tak.
0: No właśnie, właśnie, więc były powody do świętowania i powody do świętowania jak najbardziej obecnie teraz też są. Jeżeli jakieś mamy nas też słuchają, no to wszystkiego dobrego oczywiście życzymy. No i przechodzimy już powolutku do naszego dzisiejszego tematu i to nie jednego, a wielu tematów, no wielu. Kilku, bo nas tu mało, to i tematów też nie za wiele, ale mamy o czym mówić, więc tu spokojnie. Jeżeli chodzi o wasze wypowiedzi, to oczywiście linie są otwarte, możecie się nagrywać, możecie dzwonić, możecie pisać, co chcecie. To zapraszamy bardzo serdecznie do kontaktu, a teraz już przechodzimy do tematów, które mamy. Na dobry początek ja jeszcze może powiem na temat tego, co mi tak trochę zajęło czas ostatnio i do czego się też troszeczkę przygotowywałem, w związku z czym ten tydzień poprzedni był taki dla mnie dosyć napięty i to muszę powiedzieć, że do samego momentu premiery naszego narzędzia Utility, czyli spółki córki Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, w której to mam przyjemność pracować, narzędzia do analizy dostępności stron internetowych. Myślę, że ci wszyscy, którzy są z nami już od pewnego czasu, to wiedzą, że Utility miała takie narzędzie i ma zresztą nadal tę swoją wersję w walidatorutility.pl, ale to narzędzie jest już dość wiekowe. No, bo my je tworzyliśmy na początku lat 10., że tak powiem, XXI wieku, czyli tam w roku 2010-11, więc no, przyznacie sami, że trochę czasu od tego minęło. Teraz ostatnio stworzyliśmy nową wersję tego narzędzia, nową wersję, która jest na razie w wersji i w fazie beta. Wszyscy ci, którzy mają ochotę potestować, pobawić się, poanalizować sobie dostępność różnych stron internetowych, to bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby wejść na beta.utilitya.pl, beta.utilitya.pl. Przede wszystkim zachęcam do tego, żeby założyć sobie tam konto, bo jak założycie sobie konto, to będziecie mieć więcej możliwości. Na przykład będziecie mogli korzystać z czegoś takiego jak analizy cykliczne. Będziecie mogli pobawić się różnymi też innymi funkcjami, między innymi analizą wielu podstron strony internetowej. Będziecie sobie mogli do 50 podstron danej strony przeanalizować, przetestować, sprawdzić jak tam z jej dostępnością. Natomiast no muszę powiedzieć, że to nie jest ostatnie nasze słowo w tej kwestii dostępnościowej. Już teraz mogę powiedzieć, że pracujemy intensywnie nad kolejnym narzędziem, które będzie też częścią składową Utility, no i to będzie narzędzie do analizy dostępności dokumentów elektronicznych, więc jeżeli ktoś na przykład będzie chciał sprawdzić, czy stworzony przez niego plik jest dostępny cyfrowo, to będzie mógł sobie to zweryfikować też za pomocą tego narzędzia. Myślę, że no na dniach uda się je opublikować. Na razie to mamy bardzo intensywne testy w naszym zespole, które po prostu no, trochę nas tu pochłaniają, bo testujemy, sprawdzamy, żeby po prostu wam oddać narzędzie, które będzie fajne i które będzie dobrze działało. Tyle z naszego lokalnego podwórka, moi drodzy. A teraz pozwólcie, że na dobry początek kilka słów o dostępności okularów od Mety, bo jeżeli chodzi o te okulary, no to cały czas one są chyba takimi najbardziej rozpoznawalnymi, popularnymi okularami. Oczywiście z tego rynku mainstreamowego, którymi mogą chcieć się zainteresować osoby niewidome. W Polsce, jeżeli chodzi o obsługę tych okularów, no to wiadomo, że jest różnie. One zaczynają do nas mówić po polsku, tu Piotr Witek o tym wspominał ostatnio w swojej szufladzie. Natomiast no to jest na razie wszystko takie bardzo, bardzo umowne i też ciężko powiedzieć, jakie funkcje z tego, o czym króciutko powiem teraz, będą w najbliższym czasie dostępne w Polsce, bo no tu ciężko wyrokować. Miejmy nadzieję, że coś się uda, ale jak to do końca będzie, nie wiadomo. W każdym razie, przechodząc już do rzeczy, to wkrótce użytkownicy okularów Meta będą mogli sterować połączeniami głosowo za pomocą okularów. I to będzie dostępne w usługach WhatsApp, Instagram, Messenger i Be My Eyes. Polecenia te pozwolą użytkownikowi rozpoczynać i kończyć połączenia, a także wyciszać i włączać wyciszenie własnego mikrofonu. Trochę to podejrzewam, że będzie dziwnie brzmiało, jak rozmawiając z kimś będziemy mówić wycisz mój mikrofon, albo tam powiedzmy hej Meta, wycisz mój mikrofon, no ale okej, wiadomo, że czasem to po prostu prościej się nie da i wygodniej się nie da, jak będziemy mieli ręce zajęte, no to na pewno będzie to rzeczą dla nas przydatną. Jeżeli chodzi o okulary Meta, które mają przycisk akcji, to można będzie też skonfigurować konkretne polecenia Meta AI, takie jak przeczytaj mi to albo opisz, co jest przede mną. I to wydaje mi się, że też może być fajne, bo za pomocą tego przycisku będziemy mogli pewne rzeczy robić bardziej dyskretnie. Jeżeli nie będziemy chcieli się gdzieś tam komunikować z tymi okularami w jakimś miejscu, no bo na przykład nie bardzo byłoby to możliwe. No i będzie to, myślę, że miało swoje pewne zastosowanie. Jeszcze fajniej by było, tak sobie myślę, gdyby na przykład dało się kilka różnych poleceń pod ten przycisk skonfigurować. Jestem sobie w stanie to wyobrazić, że na przykład krótkie wciśnięcie, długie wciśnięcie, albo na przykład dwukrotne wciśnięcie, wciśnięcie, trzykrotne wciśnięcie. No tutaj jest pole do popisu, natomiast no, na razie mowa jest o jakiejś jednej funkcji, ale może inżynierowie z Meta czymś nas zaskoczą. Też napisy na żywo do połączeń są dostępne w okularach Meta z wyświetlaczem i firma chwali się również integracjami z aplikacjami firm trzecich, takimi jak Orion i Era. No to rzeczywiście, no pewne rzeczy to podejrzewam, że jeszcze długo nie będą dostępne u nas, no chociażby Era jako taka, ona w ogóle nie jest dostępna w Polsce i chyba tak szybko dostępna nie będzie. Pytanie, jaki byłby w ogóle tutaj rynek zbytu na usługi właśnie takie wyspecjalizowane dla osób niewidomych. No ale jak widać tu cały czas coś się w tej dostępności dzieje. No i dobrze. Mi najbardziej to szczerze mówiąc tego wszystkiego to podoba się właśnie ten przycisk, że można będzie sobie do tego przycisku coś zaprogramować i jakąś funkcję. Swoją drogą ostatnio słyszałem a propos okularów Meta, że sobie na Amazonie można kupić zaślepki na tę lampkę, która świeci się i która informuje o tym, że coś w danym momencie jest nagrywane, że coś jest rejestrowane. I z jednej strony to się oczywiście człowiek trochę oburza, no bo jak to? Przecież to jest właśnie po to, żeby nie było tego widać. Ale z drugiej strony tak sobie myślę, że w obecnym czasie takiego dość nieprzychylnego stosunku ludzkiego do sztucznej inteligencji, który gdzieś tam no, coraz bardziej zaczyna się ujawniać, to myślę, że w przypadku naszym jako użytkowników, którzy naprawdę na tej sztucznej inteligencji polegają, to nie wiem, czy gdybym miał okulary od Mety, to bym sobie takiej zaślepki mimo wszystko nie sprawił. Na wypadek wszelki, żeby nikt nie robił mi żadnej tam awantury, że ja sobie robię po prostu zdjęcie, chcę wiedzieć, co jest przede mną, a zaraz ktoś do mnie podbiega z pretensjami, co ja tu nagrywam i że on sobie tego nie życzy. To taka moja refleksja a propos jeszcze tego, co się dzieje i jeżeli chodzi o okulary Meta. No a teraz przechodzimy do kolejnego tematu. To może Maćku, powiedz nam co nieco na temat Centrum Komunikacji. Co to jest i w jaki sposób niewidomi mogą z tego skorzystać?
3: A ja myślę tak, myślę, że to jest kolejna inicjatywa, no, bądź co, bądź dosyć szlachetna zaraz po Owicie albo Egzekwo tak naprawdę, bo generalnie skupiona, powiedzmy, znaczy działa po pierwsze z ramienia biura pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych i jeszcze przy współpracy z Polskiego Związku Głuchych oraz Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. No i generalnie to jest, no powiedzmy, stosunkowo świeża sprawa, dlatego że ruszyła albo 20 kwietnia, albo 26 kwietnia. Teraz nie pomnę kiedy, natomiast no w tym czasie i właśnie w 16 miastach w Polsce owa inicjatywa ruszyła. No i umożliwia ona, no właśnie, ułatwia komunikowanie się, ale w jakim zakresie? No, w naszym przypadku, w naszym niewidomym przypadku, że tak powiem, pracownicy owego centrum mogą nam opracować dokumenty w różnej formie, czy to w alfabecie Braille'a, czy to w formie nagrań audio, czy to generalnie w formie bardziej dostępnej cyfrowo, jeśli dany dokument cyfrowo dostępny nie jest. No i to jest, jeśli chodzi o tryb działania online, powiedzmy dla nas, bo jeszcze możemy zamówić sobie, oczywiście te usługi wszystkie są dla nas, dla beneficjentów bezpłatne i no właśnie, mogą być realizowane zarówno online, czyli no choćby nawet to przygotowywanie dokumentów, Ale też mogą to być usługi świadczone stacjonarnie, zwłaszcza jeżeli chcemy, nie wiem, pójść, nie wiem, do fryzjera, załatwić coś, do lekarza, do urzędu. Wówczas możemy sobie zamówić takiego przewodnika, który też nam będzie towarzyszył. I to zarówno w kontekście osób głucho-niewidomych, jak i niewidomych. No i wygląda to tak, że w siedzibie, Centrum Komunikacji w Warszawie, czy to Regionalnego Centrum Komunikacji, właśnie jednego z tych pozostałych, można liczyć na godzinną pomoc takiego przewodnika, znaczy do 60 minut, a jeśli chodzi o to świadczenie usługi poza siedzibą, czy to Regionalnego Centrum Komunikacji, czy tego, powiedzmy, głównego, to jest do 4 godzin generalnie takiej usługi. No przy czym tutaj też jest ważne to, że osoby, które są też bardziej potrzebujące, to ten priorytet gdzieś tam będzie większy, bo wiadomo, tutaj też osoby głucho-niewidome może być potrzebują tej pomocy większej, czy to w zakresie skorzystania z pomocy przewodnika właśnie w komunikowaniu się jako takim, ale też właśnie jeśli chodzi o tłumacza języka migowego, bo to też jest świadczone. Jeśli chodzi o osoby z innymi niepełnosprawnościami, to też, powiedzmy, transkrypcję tekstu, to też alternatywne komunikowanie się i tych usług tak naprawdę troszkę jest ich bodajże 13. No i żeby skorzystać z takiej usługi, to trzeba się zarejestrować. Znaczy, w ogóle wszelkie informacje na temat tego, jak usługa działa, można uzyskać na stronie Centrum Komunikacji, pisane razem, centrumkomunikacje.pl. A żeby zamówić usługę, żeby się zarejestrować i właśnie zamówić usługę, to Centrum Komunikacji, również pisane razem, .org.pl. Można też skorzystać z aplikacji mobilnych dla systemu zarówno Android, jak i iOS. Przy czym ważna uwaga, tak jak w App Store wyświetlają się dwie aplikacje, Centrum Komunikacji CK i Centrum Komunikacji CJK, nie, CJKM, i coś takiego, teraz nie pamiętam. Przy czym ta druga aplikacja to jest aplikacja stara projektu, który zakończył się w 2023 roku. Jej nie należy pobierać. Natomiast ta aplikacja pierwsza, która się zapewne wyświetli, czyli Centrum Komunikacji CK, tą aplikację właśnie należy sobie pobrać i zainstalować i tam się zalogować. Do rejestracji będzie potrzebny e-mail oraz PESEL. W przyszłości ponoć ma być możliwość potwierdzania tożsamości również online. Na razie należy to zrobić ponoć wyłącznie w jednym z tych regionalnych centrów. Co tu jeszcze jest ważne? Ważne na pewno jest, w jakich miastach jest, bo tak powiedziałem ogólnie, że jest ich 16 i tak dalej, ale gdzie dokładnie działają? Mianowicie tak, działają w Bydgoszczy, w Białymstoku, w Warszawie, Opolu, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie, Rzeszowie, Lublinie, Kielcach, Bytomiu i w Gorzowie Wielkopolskim. Uff. Także w tych miastach działają te centra. Adresy też są dostępne właśnie na stronie Centrum Komunikacji.pl w zakładce Regionalne Centra Komunikacji. Gdzie Centrum Komunikacji nie świadczy usług, bo to też jest ważne. nie świadczy w szkołach i na uczelniach wyższych, no bo tutaj wchodzą w grę, prawda, czy asystenci, czy nauczyciele wspomagający i tak dalej, więc tutaj Centrum Komunikacji nie będzie świadczyło swoich usług. Na szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje, na zlecenia instytucji publicznych i prywatnych, w spotkaniach o charakterze religijnym, podczas spotkania z psychologiem i psychoterapeutą, tutaj również nie świadczy takich usług, w kwestiach jakichkolwiek związanych z pornografią, związanych z treściami o charakterze seksualnym. No i głównie zapraszają osoby pełnoletnie. Także jak ktoś potrzebuje skorzystać, zwłaszcza no jeśli chodzi o adaptację też wszelkiego rodzaju materiałów, tak jak tutaj dla nas, no to myślę, że Centrum Komunikacji może się polecić. Nie wiem, czy mówiłem, ale do 4 dni należy zgłosić, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na wizytę z przewodnikiem, zwłaszcza poza centrum, gdzieś, czy u lekarza w aptece, na zakupach i tak dalej, u fryzjera, u prawnika, no to te 4 dni trzeba im też dać na rozpatrzenie wszelkiego rodzaju próśb, zapotrzebowania na świadczenie tej pomocy.
0: Czyli no to swego rodzaju taka asystencja też mogłaby być dla nas, tak?
3: No zasadniczo tak, tylko no właśnie do 4 godzin poza, chyba na miesiąc właśnie do tej informacji nie dotarłem. Czy to na miesiąc, czy jedno takie spotkanie? No właśnie tutaj tego, to jest jeszcze do sprawdzenia.
0: Może
3: tak
0: być
3: naprawdę
0: na miesiąc, zwłaszcza że pewnie dla nas gdzieś tam powiedzmy, no będą jednak osoby bardziej potrzebujące, tak, tego,
3: tak.
0: W kwestii tych barier komunikacyjnych. No dobrze, ale w każdym razie dobrze wiedzieć, że my też możemy z takiej usługi skorzystać. A teraz zajrzyjmy na WhatsAppa, bo tu mamy głosówkę od Mariusza.
4: Witajcie. Dobry wieczór, z tej strony Mariusz. Nagrywam się do was już w tej lepszej jakości WhatsAppa. Właśnie to, co pisałem powyżej. Tutaj, Michale, ja jestem chętny, abyś wprowadził aplikację Tyflo Centrum na zegarki Apple Watch. Szczególnie, jak ja sobie to wyobrażam. Ano, na przykład jesteśmy sobie gdzieś w plenerze, na przykład siedzimy sobie na słoneczku, no i powiedzmy, że ładuje nam się iPhone, a nasz zegarek ma kartę eSIM, czyli ma dane komórkowe. No i powiedzmy, że chcielibyśmy sobie z poziomu nadgarstka chcieli poczytać jakieś artykuły. No to moglibyśmy je otwierać i czytać z poziomu Apple Watcha. Albo na przykład chcielibyśmy sobie słuchać tyflo podcastów. No i również byłaby możliwość słuchania podcastów z Apple Watcha, z poziomu nadgarstka. No i tyflo radio. Fajnie jakby było. Również jakoś zrobione. Myślę o tym intensywnie, bo kiedyś w jakimś Tyflo przeglądzie, jak opowiadałeś o aplikacji Tyflo Centrum, jak wygląda na iOSie, jaka była wcześniej, a jaka jest teraz, no to tam pod koniec, jak opowiadałeś, zapytałeś między innymi, czy chcielibyście może aplikację na Apple Watcha, albo na co byście chcieli może na Apple Watcha. No i ja pomyślałem sobie, że kurczę, to by było coś fajnego. Nie wiem, jak wyglądałaby taka aplikacja na Watchu i jak z jej dostępnością, ale myślę, że to fajny pomysł, fajna sprawa i powiedziałeś, że jest to do zrobienia. Nie wiem, czy szybko, czy nie szybko. Nieważne. Ważne, że to chyba by była pierwsza podcastowa aplikacja dostępna na zegarki firmy Apple. Myślę, że to bardzo fajny pomysł i myślę, że jest to do wprowadzenia. Także ja z jak największą chęcią jestem zainteresowany wprowadzeniem aplikacji Tyflo Centrum na Apple Watcha. No i można by ją sobie testować. Także ja do beta testów jestem otwarty i śmiało wyrażam swoje zdanie, że tak, ja jestem za wprowadzeniem aplikacji Tyflo Centrum na zegarki firmy Apple. Jak najbardziej jestem za. No a jeszcze myślałem sobie o funkcji. Nie wiem, czy ktoś by ją wykorzystywał, czy nie. też ciekawe, jakby się przyjęła. To wszystko tak naprawdę zależy od użytkowników / użytkowniczek. A no na przykład moglibyśmy sobie nagrać głosówkę do Tyfloradia. Nie wiem, czy taka funkcja by wchodziła w grę, ale no tak myślę, że jest to do wprowadzenia. Także jeżeli chodzi o moją propozycję i o moją opinię, to z chęcią jestem za tym, abyś wprowadził razem z Arkiem aplikację Tyflocentrum na Apple Watcha. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkim przyjemnego wieczoru oraz przyjemnej audycji. Mariusz.
0: Dzięki Mariuszu za ten głos. Ja to się zastanawiam, czy przeszlibyśmy z taką aplikacją testy Apple'a w związku z tym, że tam się wyświetla jednak sporo tekstu. I o ile dla osoby niewidomej czytanie takich treści na zegarku to nie byłby żaden problem, natomiast dla widzących czytanie na przykład całego artykułu z Tyfloświata na takim mikroskopijnym ekranie, no to podejrzewam, że jednak problem pewien mógłby być. Ale to jest do rozważenia. Dziękuję ci bardzo za ten głos. Jeżeli się pojawią kolejne, to myślę, że będziemy nad tym się zastanawiać, co by tu
3: ale
0: zrobić.
3: Wiesz co? Bo taki Newsify, no. Ten czytnik, który Piotrek też swoją drogą kiedyś prezentował w swojej szufladzie, to on zdaje się ma możliwość wyświetlania, tylko zaraz, czy faktycznie całych artykułów na zegarku?
0: No właśnie, czy tylko zajawek?
3: Czy tylko zajawek, bo jeśli by rzeczywiście całych, powiedzmy, wiesz, tak naprawdę też sobie przewijasz, odpalasz taki artykuł i on, no tak, tylko gdzie by mógł być przycisk ewentualny wróć do zamykania czy czegoś takiego, ale tak z drugiej strony, wiesz, masz większość ekranu wtedy zapełnionego tekstem, no. Przewijasz sobie koronką czy z voice-overem, no to ekran się przewija, powiedzmy, sam flikiem i może coś by z tego mogło być. I w sumie idąc dalej, to odsłuchiwanie Tyfloradia w sumie na zegarku, zwłaszcza jak dziesiątki, jedenastki mają, wiesz, mają już natywnie możliwość odsłuchiwania na głośniczku, no to w sumie.
0: No, myślę, że byłoby to też jakoś tam do zrobienia. No, czas pokaże, do czego dojdziemy. Na razie to trzeba Tyflocentrum oficjalnie opublikować. To jest rzecz, która myślę, że jest najbardziej pilna. Natomiast kolejną pilną rzeczą jest odebranie telefonu. Kto jest z nami po drugiej stronie?
5: Patryk Moziewicz z tej strony.
0: Cześć Patryku, słuchamy.
5: No więc będzie akurat o tym, o czymś, z czym pewnie też kojarzycie mnie, a mianowicie będzie troszeczkę o tym, co nowego w grach się wydarzyło, ale nie martwcie się, dużo tego nie będzie. Ale skoro już to tak jesteśmy przy aplikacjach wszelakich i przy tym, że fajnie by było mieć Tyflocentrum na Apple Watcha, no to słuchajcie, ja chciałem wam opowiedzieć historię taką, którą miałem właśnie związaną z Apple Watchem, bo chciałem sobie dodać z aplikacji podcast, chciałem sobie dodać Tyflo Podcast. No i stwierdziłem sobie, dobra, Apple Watch, mój SE trójka nie ma dyktowania. Znaczy ma dyktowanie, nie ma klawiatury, więc stwierdziłem sobie, dobra, dodam Tyflo Podcast. Słuchajcie, nie udało mi się dodać Tyflo Podcasta do Apple Watcha. Już wam powiem dlaczego. Ponieważ dyktowanie Apple Watchowe nie lubi słowa Tyflo. Jak mu mówiłem, podcast jakiś, on rozpoznawał, ale jeżeli ja mu próbowałem powiedzieć Tyflo, to on rozpoznawał tylko dwie literki Ty, ale już Flo dalej nie rozpoznał. I wierzcie mi albo nie.
3: No przerabia na Flow po prostu. Niestety, ty spacja flow robi z tego, no.
5: Nie, nie, on nawet ty spacja flow nie robi.
3: Okej, ale flow w sensie wie, że ma...
5: Szkoda, że mam rozładowanego tego Apple Watcha, bo no nie mam jak to teraz wam pokazać, ale uwierzcie mi, albo nie, naprawdę takie rzeczy miały miejsce. Ja próbowałem naprawdę mówić tyflo osobno. Spróbowałem nawet, żeby, nie wiem, w podcastach mi na przykład wpisać ty, powiedzieć, podyktować, żeby chociaż w wyszukiwarce. No i w końcu musiałem to zrobić z iPhone'a. Musiałem dodać ten Tyflo Podcast do podcastów, żeby się pojawiło w Apple Watchu, bo za Chiny Ludowe nie wpiszę niczego ze słowem Tyflo.
0: No, to no. Dyktowanie głosowe na Watchu akurat, no jest jakieś takie dziwne.
5: Ale że akurat na wyraz Tyflo, bo ja naprawdę piszę z tym Apple Watchem różne rzeczy i ja nie mam z tym problemu, ale akurat na, i nawet przekleństwa przepuszcza.
3: Używa no, Greki się nie nauczył po prostu.
0: Tak. No widzisz, Patryku, jak pech to pech, tak to niestety czasem bywa. Aczkolwiek na iPhone'ie ja ostatnio trochę testowałem to wbudowane dyktowanie i rzeczywiście też muszę przyznać, że ono się poprawiło i to dużo się poprawiło. Aczkolwiek jakoś i tak na razie jeszcze mam to Whisper Flow w tym abonamencie.
5: Może to Whisper Flow jest też na Apple Watch, albo może na Apple Watch jest też coś podobnego,
0: nie
5: co
0: wiem,
5: korzysta.
0: Nie wiem.
3: Ty masz, Patryku, trójkę, tego SE trójkę, dobrze pamiętam?
5: Tak, tak.
3: Czyli ty tam nie masz tej klawiatury dostępnej po polsku, tej ekranowej, nie? Zdaje się.
5: Nie.
3: No właśnie, czyli tak, że tak powiem, teraz ostatecznie potwierdziłeś to, co mi się wydawało, że wszyscy posiadacze SE, no ja mam dwójkę, też nie mam. Ty trójki z trójką też nie masz. No właśnie, kurczę, szkoda, bo bodaj od siódemki w górę 8, 7, 8, 9, 10 i teraz jedenastki mają to polskie wprowadzanie i wtedy by to rozwiązało problem, nie?
5: No, to bardziej, że to jest, nawet jeżeli ten ekranik jest mały, to spokojnie można by to było rozwiązać, taką malutką klawiaturę ekranową dać. To jak najbardziej jest...
3: No, to prawda.
5: Jest, no. Może w iOSie 27 będzie, bo WWDC się zbliża wielkimi krokami. Którego to ma być teraz?
3: Tak, przypomnijmy 8 czerwca, ta pierwsza konferencja.
5: Już teraz ten nowy pan będzie ten Termos, czy jak on się tam, ja tak na niego mówię, nie wiem, jak on się tam nazywa.
3: Znaczy, Termos będzie od września oficjalnie, więc teraz być
5: a,
3: może
5: to jeszcze może być pan kucharz.
3: Być może będzie pan Cook, a tak, a już wrzesień, że tak powiem, otworzy nasz wrześniowego keynote'a pan Termos. Tak.
5: No dobrze, to w takim razie też jeszcze chętnie posłucham a propos Polsat Box Go, bo ja akurat aktualizowałem sobie tą aplikację i nie sprawdzałem jej jeszcze. Natomiast też jeżeli chodzi o aplikację VODTVP.pl, ostatnio miałem aktualizację, ale oczywiście poza pięknym, lakonicznym poprawki i usprawnienia w zasadzie nic, jeżeli chodzi o dostępność, jest tak samo źle jak było, także jakby ktoś liczył na to, że coś tutaj się w tej materii zmieniło, no to na razie żadnych zmian, ale co muszę powiedzieć, że strona VODTVP jest całkiem przyjemna w użyciu. To tu akurat stronie nie mam nic do zarzucenia, przynajmniej jeżeli chodzi o oglądanie treści. Ostatnio jak miłość tam oglądałem. I...
3: Przeszła metamorfozę, powiedzmy. No.
5: Także kto wie.
3: Kiedy aplikacja.
5: No i w razie czego też można, jak ktoś chce używać strony VODTVP z Safari, bo też oglądałem, też działa, da się.
3: Da się, no. Tylko to też jest kwestia, nie wiem w sumie tutaj czego do końca, że ta responsywność siada faktycznie, czy gdzieś tam z tym frameworkiem wideo i jak się odtwarza, czy... I tam ten voiceover wchodzi gdzie w jakiś pewnym momencie w jakiś konflikt czy coś, nie wiem. Okazjonalnie mi się to zdarza. Kiedyś na 13 Pro było to znacznie częstsze, teraz
5: wiesz, Maciek, że możesz jednak zablokować sobie ekran, jak oglądasz serial, minimalizujesz przeglądarkę, blokujesz sobie ekran i możesz z ekranu blokady sprzewijać, pauzować.
3: No i to jest spoko. To jest spoko. Mhm.
5: I to akurat działa. No to powiem co nieco teraz o grach, ponieważ troszeczkę się nam dzieje i trochę się nam wydarzyło, więc ja może sobie przejdę tak do czegoś, co w zasadzie jest znane, o czym już było zresztą nawet mówione. Jest sobie taki projekcik, który się nazywa Play Plus. To jest taka kolekcja jak Ares Games, takich gier różnych, jakichś Uno, jakichś takich planszówek, jakichś takich gier kościanych. I z tym, że Play Palace ma akurat to fajne, że po pierwsze ma otwarty kod źródłowy, jest na GitHubie, Po drugie, każdy do tego Play Palace może sobie postawić serwer. I to myślę, jest to takim unikatowym, takim też unikalne. Ja w ogóle się ostatnio zastanawiałem w obrębie tych konkurencyjnych rzeczy do gier planszowych, typu właśnie Play Palace czy innej platformy, co, jak się ma RS Games i Playroom, bo w zasadzie nic nowego, jeżeli się RS Gamesa nie słyszy. Więc pytanie, czy to w ogóle jeszcze działa, ale przechodząc do rzeczy, powstał ostatnio jakiś fork Play Palace na Androida, o którym mówił Piotrek. Natomiast jakiś ktoś postanowił stworzyć Play Palace na system iOS. I istotnie jest wersja na system iOS w testflajcie. Nie ma co prawda języka polskiego. Ja będę się kontaktować z tym twórcą, bo nie wiem, na ile ten fork, który jest na iOS-a obecnie, jest oficjalny, zgodny z Play Palace'em, tym takim oryginalnym na GitHubie. Na ile to jest fork, na ile to nie jest fork, tak do końca tutaj nie mam informacji. Natomiast jest na testflajcie jak najbardziej wersja na forum Audio Games.net do znalezienia w wątku playtesting. Na dzień dzisiejszy nie działa to z voiceoverem. Musimy sobie wyłączać voiceover i działa to z syntezą wbudowaną w iOS. Natomiast są tam, jest tam chyba większość gier z Play Palace'a, czyli no i mamy kategorie tych gier, gry kościane, gry karciane, jakieś tam planszowe i tak dalej. Są obecnie dwa serwery, sobie stoją jakieś, które działają. Można sobie założyć na nich konto, podając login i hasło i to w zasadzie działa. Tam wersja, którą testowałem, miała straszne problemy z responsywnością tej syntezy. Dzisiaj wyszła wersja z poprawkami, która tą responsywność niby poprawia. Ja jej nie testowałem, ponieważ ją pobrałem przed chwilą. Natomiast Play Palace jak najbardziej jest na system iOS, więc jak ktoś, komuś się to podobało, to zachęcam, bo ja bardzo się cieszę z tego, że to na iOS jest i szczerze powiedziawszy, nigdy w życiu nie miałem zainstalowanej tej platformy na Windowsa, a tutaj na iOS ja sobie tak można z testflighta skorzystać, jest to za darmo. Można się na jednym z dwóch serwerów zalogować i sobie grać. Teraz to jeszcze nie koniec, ponieważ dzieje się, jeżeli chodzi o mody. Pojawił się wczoraj dosłownie, albo dwa dni temu, pojawił się mod do gry Six Ages. I to jest spin-off dość znanej gry King of Dragon Pass. I co w ogóle, co jest ciekawe, że twórcy, którzy zrobili King of Dragon Pass i Six Ages, to te gry są oficjalnie dostępne na system iOS dla voiceovera, natomiast paradoks jest taki, że na system Windows zarówno King of Dragon Pass, jak i dwie części Six Ages totalnie one nie są dostępne. Nie mam pojęcia, dlaczego tak jest. Czy system, czy pod iOS-a robi to inny wydawca, nie mam pojęcia. Próbowałem dojść do tego, dlaczego tak się dzieje. Niestety te wersje nie są dostępne, ale ktoś postanowił stworzyć moda do gry Six Ages, czyli do takiego, powiedzmy, czegoś, co się dzieje z 6 wieków, kontynuacji, która się dzieje 6 wieków po King of Dragon Pass, a King of Dragon Pass to są gry fabularne, w których to rozwijamy królestwo i musimy tym królestwem zarządzać, musimy budować jakieś tam budynki, musimy zarządzać naszą radą, która nam radzi, co my w tym królestwie musimy zrobić, musimy dbać o to królestwo, dbać o, mamy taki klan stworzony i my tym klanem musimy zarządzać i musimy dbać o to, żeby o przymierze z innymi klanami, musimy walczyć z wrogimi klanami. No i w King of Dragon Pass chodzi o to, żeby stać się królem Smoczej Przełęczy, natomiast Six Ages to jest jakby kontynuacja tego, co 6 wieków po King of Dragon Pass się dzieje. King of Dragon Pass jest to gra, która jest dość mocno osadzona w takich nordyckich klimatach, gdzie na przykład no mamy jakieś tam krowy jako daninę, mamy bogów różnych, mamy boginie urodzaju, boginie krów, jakieś tam takie różne rzeczy, takie troszeczkę ocierające się o starożytność, takie wierzenia. No i Six Ages jest jakby kontynuacją. No i mod do Six Ages istotnie powstał, a nawet powstało do dwóch części Six Ages, bo są dwie części tej gry, który nam w zasadzie udostępnia za pomocą czytnika ekranu większość rzeczy. I ten mod również jest do znalezienia na forum AudioGames.net w sekcji playtesting, tam gdzie większość modów się w zasadzie, tam gdzie się większość modów pojawia. I to jeszcze jest nie koniec, jeżeli chodzi o mody, bo wyszedł mod do kolejnej gry Interstellar Space. No i to jest znowu gra, która jest nieco w innych klimatach, bo jest w klimatach nieco kosmiczno-galaktycznych, gdzie jesteśmy w kosmosie i naszym zadaniem jest troszeczkę podobne to jest do cywilizacji, gdzie po prostu tylko, że tutaj nie mamy to podzielone na wieki, epoki, my po prostu musimy turowo też rozwijać galaktyczne królestwo, budować różne maszyny, bronie, przeprowadzać badania nad tym królestwem, żeby to królestwo powiększać. I na wszystko dzieje się w takim systemie turowym. I tutaj to będzie wszystko, co powiem na temat tego, ponieważ to totalnie nie są moje klimaty, jakieś kosmiczne rzeczy. Natomiast jeżeli ktoś takie rzeczy lubi, to również znajdzie tam tą grę również na forum AudioGames.net w sekcji playtesting, tam również jest ten wątek. I jeszcze jedna rzecz, w zasadzie demonstracja czegoś, co w zasadzie jeszcze nie wyszło, ale coś, co jest modem od Tomka Tworka, który dość prężnie zajmuje się tworzeniem modów. Człowiek o nicku Aaron na AudioGames.net stworzył demonstrację nadchodzącego moda do gry Vampire Crawler. Vampire Crawlers. To jest gra od twórców Vampire Survival, takiej dość popularnej gry wideo, w której to po prostu musimy przetrwać falę wrogów. I tutaj jest to dokładnie to samo, tyle że jest to zrobione w formie karcianki, i gdzie poruszamy się po lochach i przemierzamy lochy, atakujemy przeciwników, ulepszamy coraz to nowsze karty, żeby po prostu jak najefektywniejsze komba robić. Odblokowujemy różne postacie. Jest to taka gra, w której po prostu musimy przetrwać coraz to nowsze fale wrogów. No i jest to mod, który jest w fazie testów, natomiast nie jest to tak do końca zamknięte pole, jeżeli chodzi o testowanie, ponieważ jeżeli chcecie się dostać do testów, to wystarczy wspierać Tomka Tworka na Patreonie. I wtedy, jeżeli to zrobicie, dostaniecie się do specjalnego kanału na jego Discordzie, który takie bety oferuje. Tam nie pamiętam dokładnie, jaka jest teraz cena. Myślę, że do Patreona Lirina jesteśmy się w stanie bardzo łatwo dostać. Ale też przede wszystkim nie dość, że Tomek Tworek zarobi sobie na tym, bo no, uważam, że zasługuje na to, co robi, ponieważ no, tych modów on już trochę wydał i Piotrek o tych modach mówił. Dlatego uważam, że warto go wspierać, bo no, też tu muszę powiedzieć, że Tomek Tworek akurat korzysta z Cloda jako narzędzia do AI i wiem od niego, że korzysta z wersji Max, a wersja Max miesięcznie to chyba jakieś 1000 zł.
0: No to już są koszty.
5: To już są koszty. I więc no myślę, że I jak będziecie wspierać Tomka Tworka, to i zrobicie dobrze Tomkowi i sobie, no bo Tomka wspomożecie finansowo, a wy dostaniecie się do właśnie beta testów, tego moda chociażby i innych tych modów. A jeżeli ktoś by sobie chciał słuchać angielskiej demonstracji, jak sobie pan Aaron w to pogrywa, no to forum General Game Discussion na forum AudioGames.net jest odpowiedni wątek z demonstracją tej gry. Jest to filmik na YouTubie, trwający dobre ponad godzinę. I tam można sobie już co nieco wyrobić opinię, jak to działa. Ja ze swojej strony, jako osoba, która to testuje, mogę powiedzieć, że będzie na co czekać, bo mod już teraz jest dość solidny. Jeszcze jedna rzecz na koniec, taka dosłownie króciuteńka. Myślę, że Arek Świętnicki mnie za to, że tak powiem, nie zbeszta, ponieważ informacja już jest poniekąd taka, że troszeczkę rąbka tajemnicy, jak uchylę, to się nikomu nic nie stanie. Arek Świętnicki pracuje nad modem do polskiej gry MMO. Dosłownie polskiej gry MMORPG, czyli do gry Broken Ranks. I to w zasadzie jest polska gra RPG, którą gramy po sieci, jak to jest w przypadku gier MMO. Gra wcześniej nazywała się jako Doom Eternal, a od jakiegoś czasu się nazywa Broken Ranks. I to w zasadzie tyle, co mogę na ten temat powiedzieć.
0: A wiadomo, kiedy ten mod ujrzy światło dzienne?
5: Nie. Aha. Nawet ja tego nie wiem.
0: Okay. No to czekamy.
5: To czekamy.
0: Dobrze, Patryku, to dzięki w takim razie za wiadomość i za szereg informacji dotyczących gier. Do usłyszenia.
5: Do usłyszenia.
0: Swoją drogą, a propos takich rzeczy, które się mają pojawić, to mamy tutaj na przykład taką ciekawą wiadomość od Mikołaja. Witam, chciałbym opisać wam nowego klienta Elten Link o nazwie LTNNG. Docelowo będzie on wspierał wszystkie systemy. Posiada on większość funkcji oryginalnego LTNa, na przykład wiadomości, forum i konferencje. Korzysta jednak z natywnych kontrolek systemowych, jest bardziej wydajny i multiplatformowy. Publiczna beta ukaże się wkrótce. Nie jestem deweloperem, tylko testerem, więc nie mogę przekazać wam większych szczegółów technicznych. No cóż, poczekamy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dzięki, Mikołaju, za te informacje.
3: To będzie ciekawe.
0: Będzie ciekawe, ma to szansę na powodzenie, bo ja gdzieś tam na początku roku, jako jeden z takich swoich testowych projekcików do testów AI, to próbowałem właśnie zrobić coś takiego, o czym pisze Mikołaj, czyli klienta LTNa na natywnych kontrolkach i jakiś działający względnie prosto prototyp po jakiejś godzinie czy tam dwóch miałem, bo dostępne jest wszystko, jeżeli chodzi o API LTNa, jest dokumentacja, więc no, jest szansa, żeby coś takiego stworzyć. Natomiast ja się tym dłużej jakoś nie zajmowałem, dlatego że po prostu nie czułem aż tak wielkiej potrzeby, żeby coś takiego rozwijać. No ten klient, którego zrobił Dawid, można mieć do niego zastrzeżenia, chociażby właśnie takie, że nie działa to po prostu na standardowych kontrolkach. Natomiast teraz tworzenie czegoś, co będzie się różniło tylko tym, nawet z użyciem AI, to wydawało mi się takim trochę marnotrawieniem czasu, a tyle innych ciekawych projektów czeka, żeby je po prostu ruszyć. Więc ja zarzuciłem, ale no, jak widać,
3: ktoś poczuł ktoś potrzebę poczuł upóry potrzebę. Zacięcie.
0: Tak. I bardzo dobrze, słuchajcie, no okay, to jest właśnie... Fajnie. A może ktoś i to z palca pisze, no nie wiadomo, nie wiadomo. Ważne, żeby program się rozwijał i żeby rzeczywiście tu jakieś możliwości były, żeby sobie można było korzystać. No a może w końcu właśnie na Maca dzięki temu Eltena się doczekamy.
3: O tak, i no to by było spoko o tyle, że jakby też tam faktycznie zaimplementował skróty generalnie różne, coś tego, jakąś może integrację z handoff. Dobra, tutaj troszkę wybiegam, że tak powiem, przed szereg z marzeniami. Natomiast no myślę, że czym innym jest powiedzmy apka faktycznie działająca natywnie na macOSie niż taka powiedzmy na siłę portowana na, w sensie portowana, nawet nie wiem jak na ile portowana, ale ta wiesz, ta technologia co daje Apple, że apki zainstalowane na iPhone'ie możesz zainstalować na M-kach, nie?
0: No, zgadza się, zgadza się. No, zobaczymy, co z tego będzie, jak to będzie wyglądało. Mamy jeszcze na WhatsAppie wiadomość głosową, jeszcze jedną, od Marka tym razem.
6: Cześć, pauza, przycisk. Kliknij dwukrotnie, aby łatwiej wyślij, pauza.
7: Dzień dobry, Marek z tej strony. Mam taką jedną sprawę. W tamtym tyfloprzeglądzie była mowa o tym, że jak się, że ponoć ten talkback Samsungowy ma być przez, ma być już nie rozwijany. Czy to znaczy, że starsze urządzenia przestaną mieć wsparcie? Znaczy przestaną w ogóle mieć jakiegokolwiek udziękowienia? Bo mam...

0: Myślę, że nie, że nic nie zniknie dla starszych modeli, po prostu będzie ten talkback, którego Samsung kiedyś tam modyfikował i wypuszczał jako ten swój, a no, nowsze modele po prostu dostaną te aktualizacje. Myślę, że tak to będzie, że bardzo bym się zdziwił, gdyby ktoś zdecydował, że talkback na starsze modele Samsunga ma przestać być dystrybuowany. No to byłaby...
1: No nie sądzę, no aktualizacji nie będzie, ale no, ta wersja...
0: Ale to, co już jest, to nie zniknie. No. Tego bym się nie spodziewał. Także, Marku, tu spokojnie.
1: Może będzie... w jakimś tam czasie przyszłym, ewentualnie gdzieś tam, ale to raczej też w dalszej przyszłości. Być może, że odetną ten dostęp do za pośrednictwem tego talkbacka do tych opisów AI, powiedzmy, czy do...
0: Albo,
1: do,
0: właśnie, rzeczy. Właśnie.
1: Ewentualnie to, ale tak podstawowo ten talkback będzie raczej, no...
0: No to, nie no, do syntezy to nie odetną, bo wtedy to przestałoby mieć sens. To chyba, żeby robiło jakieś automatyczne przełączenie na tę googlowską syntezę, to może wtedy.
1: No, nie, no. Już bardziej chyba te opisy.
0: Te opisy,
1: Samsung
0: tak.
1: Samsung chyba miał, nie? Wydaje mi się, że miał.
0: No, zdaje się, że tak. Dobrze, to teraz Windows. Windows, bo Microsoft cały czas wypuszcza nowe kompilacje. Windowsa 11, słuchajcie, miał być Windows 12, a ten Windows 11 to chyba z nami tak zostanie na dłużej, jak miało być z 10. Bo nie wiem, czy pamiętacie, 10 to miał być ostatni system w ogóle Microsoftu. Już nie miało być kolejnych nowych wersji, a potem się jednak okazało, że nie, będzie Windows 11. No to Windows 11 jest z nami i coś chyba się z nami nie rozstanie. Wychodzą kolejne kompilacje. Te informacje, o których teraz będę mówił, dotyczą kanału Experimental, bo tam tych kanałów dla testów to Microsoftu to jest ileś. I ten kanał eksperymentalny właśnie ma te nowe funkcje dostępności, a one są, no, zwłaszcza ta pierwsza rzecz, o której powiem teraz, dla osób niewidomych myślę, że może być całkiem fajna i nie tylko dla niewidomych zresztą, o czym zaraz. Otóż monitory brajlowskie łączą się teraz natychmiast z narratorem. Ułatwiamy, tak pisze Microsoft w swoim komunikacie, ułatwiamy korzystanie z monitorów brajlowskich z odświeżalnym Braille'em w systemie Windows. Narrator obsługuje teraz monitory korzystające ze standardu HEAT, otwartego standardu branżowego dla monitorów brajlowskich. Jeśli twój monitor obsługuje HEAT, po prostu podłącz go przez USB i zacznij czytać. Prawdziwe plug and play bez potrzeby dodatkowej konfiguracji. W przypadku Bluetooth sparuj monitor brajlowski HEAT przez ustawienia Bluetooth i urządzenia, tak samo jak każde inne akcesorium, aby móc pracować bezprzewodowo, bez konieczności podłączania do komputera przewodem. Jeżeli chodzi o kompatybilne monitory HEAT, obejmują to urządzenia takie jak Orbit Reader 20, Orbit Slate 340, Freedom Scientific Focus 40 oraz APH Mantis Q40. No, na razie mało, ale może będzie i tego więcej, oby tak się stało. Monitory brajlowskie HEAT działają teraz podczas początkowej konfiguracji systemu Windows OB przez USB. Co oznacza, że użytkownicy głuchoniewidomi mogą samodzielnie skonfigurować komputer już od pierwszego ekranu. No i to jest, myślę, że bardzo ważna rzecz, zresztą nie tylko dla osób głuchoniewidomych, ale także dla niewidomych, którzy chcą mieć pod palcami różne rzeczy związane, zwłaszcza, tak sobie myślę, z jakąś bardziej zaawansowaną instalacją systemu, żeby sobie tam pewne rzeczy weryfikować za pomocą a nie syntezy, która może nas wprowadzać w błąd. Więc jeżeli ktoś rzeczywiście zawsze chciał mieć instalator Windowsa ubrajlowiony, no to wygląda na to, że dobre czasy dla tych osób nadchodzą. Opcje wejścia i wyjścia Braille'a można dostosować w dowolnym momencie w ustawienia ułatwienia dostępu narrator Braille. Jeżeli chodzi o ułatwienia dostępu, to tutaj będzie też coś dla osób posługujących się wzrokiem,

0: No, ale też myślę, że całkiem ciekawe. Otóż będzie to nowe ułatwienie dostępu, które nazywa się odcień ekranu. I jak pisze Microsoft, wprowadzamy odcień ekranu, nowe ustawienie ułatwień dostępu, które nakłada kolorową warstwę na cały ekran, zmniejszając jego intensywność i czyniąc go łagodniejszym dla oczu przez cały dzień. Jeśli jasne, nasycone ekrany powodują zmęczenie lub nadwrażliwość oczu po długiej pracy, odcień ekranu może pomóc. Aby rozpocząć, otwórz ustawienia, ułatwienia dostępu lub naciśnij Windows plus U i znajdź opcję odcienia ekranu w sekcji wzrok. Stamtąd możesz wybrać jeden z 6 predefiniowanych kolorów lub ustawić własny kolor. Możesz też dostosować suwak intensywności odcienia od subtelnego przyciemnienia po pełną intensywność. Funkcja Night Light ociepla obraz, aby ograniczyć niebieskie światło mogące zakłócać sen. Odcień ekranu zmniejsza ogólną intensywność obrazu, aby ograniczyć zmęczenie oczu i nadwrażliwość na światło w ciągu dnia. Obie funkcje rozwiązują różne problemy i można używać ich jednocześnie. Jedna wpływa na temperaturę barwową, druga na intensywność obrazu. I tu ważna wskazówka. Pamiętaj, że włączenie odcienia ekranu wyłączy filtry kolorów i odwrotnie. Jeśli korzystasz z filtrów kolorów, może być konieczne pozostawienie odcienia ekranu wyłączonego. Jeżeli chodzi o funkcję lupy, to paski dotykowe do przesuwania widoku w lupie są teraz domyślnie wyłączone. Ich ukrycie zapewnia czystszy i mniej rozpraszający powiększony widok na urządzeniach z ekranem dotykowym. Jeśli korzystasz z urządzenia z ekranem dotykowym i wolisz ekranowe paski do nawigacji po powiększonym widoku, możesz w dowolnym momencie ponownie je włączyć w ustawieniach ułatwienia dostępu lupa. Więc takie są funkcje. Też na przykład Microsoft tutaj będzie oferował możliwość odszumiania w przypadku funkcji sterowania głosowego. To znaczy to odszumianie ma działać w ten sposób, że ma uczyć się naszego głosu i próbować go wyłuskiwać z hałasu. To na przykład może być przydatne dla tych, którzy pracują w jakichś open space'ach. I tam jest dość głośno i nie za bardzo da się korzystać z tego sterowania głosowego. Jestem bardzo ciekaw, czy na przykład ta sama funkcja będzie też działała z dyktowaniem głosowym, które jest dostępne w języku polskim. Więc no może jeżeli tak, to byłoby to całkiem ciekawe. Też na przykład fajnie by było, gdyby było to potem dostępne jako jakieś takie ulepszenie systemowe zamiast jakiejś takiej domyślnej odszumiarki dla naszego mikrofonu. Gdyby ono było w stanie nauczyć się naszego głosu i być w stanie go jakoś tam wyłuskiwać, no to myślę, że byłaby to całkiem ciekawa opcja. Tak na przykład jest w Zoomie, bo Zoom pozwala na włączenie takiego spersonalizowanego odszumiania, które naszego głosu się będzie uczyć za pomocą jakiegoś tam niewielkiego modelu, który pracuje na naszym komputerze. Zresztą tu Microsoft też się zarzeka, że to uczenie się naszego głosu będzie bazowało na tym, co jest na naszym komputerze, a nie gdzieś tam w sieci. Także takie nowości, jeżeli chodzi o Microsoft, no to teraz może trochę kultury. Wybierzmy się na krakowski festiwal filmowy.
1: A tak, dobrze, więc wybierzmy się więc. No więc w tym roku będzie to 66. już festiwal. Właśnie, filmowy. I będzie miał on miejsce od 31 maja do 7. Zasadniczo filmy będą pokazywane do 6 czerwca w kinach, ale również od 5 czerwca do 19 będzie te same i nie tylko te same filmy. Będzie można oglądać online za pośrednictwem platformy właśnie tego krakowskiego festiwalu filmowego. będzie można zarówno zakupić bilety na te pokazy stacjonarne filmów, jak i właśnie na te online. Skoro już mowa o cenach, może sobie w sumie od tego zacznijmy, skoro tak, to dla osób z niepełnosprawnością, generalnie wszelkiego rodzaju bilety ulgowe, ale też dla studentów i dla seniorów, kosztują sobie złotych 15 na pojedynczy film. Dostępny zarówno w kasie, w kasach poszczególnych kin, jak i online na stronie, której w tej chwili nie pamiętam, ale zaraz ją postaram się przytoczyć. W każdym razie istnieje możliwość zakupu tych biletów. No i online też, właśnie, jeśli chodzi o dostęp do tych filmów online, 16 zł, że tak się wyrażę, za sztukę. Dostęp do poszczególnego filmu. No i generalnie filmy będą prezentowane zarówno z audiodeskrypcją, jak i z napisami dla niesłyszących w aplikacji Kino dostępne. Nie wiem, jak te online, być może, że też, że te ścieżki tam będą dostępne, bo no, aplikacja właśnie tak działa, prawda, że albo sobie pobieramy wcześniej ścieżkę z audiodeskrypcją, albo startujemy po zeskanowaniu biletu tam na miejscu i jest nam synchronizowany dźwięk z tym, co jest odtwarzana, ta ścieżka z audiodeskrypcją z tym, co jest, powiedzmy, odtwarzane na ekranie. No i zakładam, że dlatego też te w ten sposób też będzie dostępny, będą dostępne te filmy online. Oczywiście też istnieje możliwość skorzystania z asysty, z pomocy asysty. Żeby tego dokonać, należy skontaktować się z koordynatorem dostępności, z koordynatorką zasadniczo dostępności, gdzie będzie możliwość właśnie odbioru z najbliższego przystanku tramwajowego lub autobusowego do sali i do właśnie tam skorzystania też z tej audiodeskrypcji. Tą asystę można zgłaszać na adres mailowy dostępny KFF @kff.com.pl. Dostępny KFF @kff.com.pl lub telefonicznie 796-913-548. 796-913-548. I tą koordynatorką dostępności jest pani Barbara Zając. O biletach już mówiłem. To może teraz przejść w końcu do tego, jakie filmy będą tam prezentowane. Pierwszym filmem będzie Syntetyczna szczerość reżyserii Mark Isaacs. 72 minuty u film będzie trwał. Jest to dokument produkcji brytyjskiej z roku minionego, 2025. Jego pokaz będzie odbywał się 31 maja. To będzie film de facto otwierający festiwal. Godzina 18 w kinie Kijów przy Alei Kraszewskiego 34. Kolejny raz ten film będzie emitowany 3 czerwca o godzinie 19:30. Kino Sphinx przy osiedlu Górali 5. No i oczywiście ten film będzie dostępny również online. Kolejnym filmem jest, ja jeszcze może zaraz przejdę też do opisów tych poszczególnych filmów, na razie podam, kiedy będą one prezentowane. Magic Hour to jest kolejny film w reżyserii Marcina Borcharda. Prezentowany 1 czerwca o godzinie 14:00 w Małopolskim Ogrodzie Sztuki przy ulicy Rajskiej 12. Dalej, proszę nie siadać, taki tytuł filmu. Reżyseria Piotr Małecki, 60 minut. Również dokument produkcji polskiej, tegoroczny film. A ten Magic Hour nie powiedziałem. Również dokument 80-minutowy, Polska też tegoroczny. Proszę nie siadać. 2 czerwca od godziny 14. Kino Mikro, ulica Lea 5. Orkiestra reżyserii Kuby Kossaka. Godzinny film. Jest to dokument również polski, tegoroczny. Daty prezentowany 3 czerwca o godzinie 16.30. Małopolski Ogród Sztuki, ulica Rajska 12. Mała Amelia, reżyserii francuskiej, więc nazwiska tutaj może nie będę czytał, 77-minutowy. Jest to film animowany. 4 czerwca od godziny 10 w kinie Mikro przy ulicy Lea 5. I Grając z Diabłem, reżyseria Piotr Małecki, Maciek Mabdal, 82 minuty, również dokument polskiej produkcji, tegoroczny. Data prezentacji 6 czerwca, godzina 14. I to będzie się odbywało w kinie pod Baranami przy rynku głównym 27, sala czerwona. I teraz może krótko opisy tych filmów, o których była mowa. Być może kogoś to zainteresuje i się na jakiś z tych filmów wybierze. Syntetyczna szczerość. W świecie intensywnie wypełnianym przez wytwory sztucznej inteligencji, no jakże temat na czasie, coraz trudniej odróżnić to, co prawdziwe, od tego, co jest jedynie cyfrową kreacją. Film trafia w samo sedno bieżących dylematów etycznych, kierując uwagę zarówno ku autentyczności ludzkiej twarzy, jak i ku przyszłości samego kina. Także powiedzmy, tu jest jeszcze dłuższy, powiedzmy, opis, no ale powiedzmy, że o to chodzi właśnie, o to, jak ta sztuczna inteligencja wpływa, jak właśnie, jak jest trudniej odróżnić tą prawdę od tego, co jest wygenerowane przez AI.
0: Czyli taki trochę Black Mirror.
1: No właśnie, pewnie chyba trochę tak, no. W każdym razie można go sobie właśnie obejrzeć tego 31 maja i 3 czerwca. Dalej, Magic Hour to jest film zmontowany z prywatnych archiwów i rodzinnych nagrań. Opowiada historię Piotra Sobocińskiego, jednego z najwybitniejszych polskich operatorów filmowych. To historia rodzinna i pokoleniowa, o pasji przekazywanych przez ojca na syna, o nauce patrzenia i pracy, która staje się sposobem na życie. Witold Sobociński, współpracujący z czołowymi polskimi reżyserami, przekazuje tę wrażliwość synowi, który ją po swojemu. Czego dowodem jest nominacja i tak dalej. No dobra, może to już sobie... Proszę nie siadać, to jest kolejny film. Wojciech Plewiński, wybitny fotograf, przygotowuje wystawę, podróżując śladami swoich prac. Towarzyszą mu żona Anna, syn Maciek i kuratorka Katarzyna. Wyprawa do takich miejsc jak Teatr Studio, Nowa Huta, Kalatówki, Zalew Rożnowski czy Biebrza staje się pretekstem do wspomnień, analizy twórczości i konfrontacji z przeszłością. mimo sędziwego wieku, imponuje sprawnością i humorem. Rodzinne wyjazdy to jednak nie tylko nostalgia, ale też czas trudnych rozliczeń. Wojciech przyznaje się do zaniedbań syna. W dzieciństwie czas spędzony jednak z najbliższymi pozwala na nowo budować bliskość. Do orkiestry opisów nie ma. I grając z diabłem opis jest. Tu bohaterem filmu jest Christopher Morris. Jeden z najsłynniejszych amerykańskich fotografów wojennych. Przez lata dokumentował konflikty w Bośni, Czeczenii, Iraku i Afganistanie. Dziś mieszka na Florydzie i zmaga się z zespołem stresu pourazowego. Spokojne życie rodzinne nie uwalnia go od powracających obrazów i wspomnień. W coraz bardziej spolaryzowanej i oznaczonej przemocą Ameryce dostrzega znaki przywołujące doświadczenia z dawnych pól bitewnych. Mała Amelia opowiada o małej Belgijce urodzonej w Japonii, która nie powiedziała ani jednego słowa i nie postawiła ani jednego kroczku, dopóki nie skończyła 2 lat, 2,5 roku. Dopiero wizyta babci z odległej ojczyzny i związane z nią nieoczekiwane pewne zdarzenie sprawiają, że w dziewczynce rozkwita ogromne pragnienie poznawania świata. Tu i teraz. Bez zasad, bez granic. No, także powiedzmy, te opisy takie są troszkę takie, bym powiedział, enigmatyczne momentami, miejscami, może dlatego tym bardziej gdzieś tam intrygujące, budujące, powiedzmy, jakieś tam napięcie, ciekawość, powiedzmy, poznania tych filmów. Także zapraszamy do uczestnictwa. Ja cały czas się próbuję dokopać do tej strony, ale coś nie mogę tego znaleźć. Krakow Film Festival .pl, tyle że festiwal przez V jest pisane. Krakow Film Festival .pl. Jakbym coś pomieszał, jeszcze będzie w komentarzach, ale jak taką frazę też sobie wygooglujecie, właśnie Krakow Film Festival, to wam powinno to bez problemu znaleźć, gdzie też dodatkowe informacje, zwłaszcza o tych filmach online, dostępnych tylko online, no możecie znaleźć, możecie się z tym zapoznać, jakie te filmy będą w ramach tego festiwalu dostępne. No i to by chyba było na tyle. Także Kraków serdecznie również na taki festiwal odbywający się corocznie zaprasza.
0: A że filmy z audiodeskrypcją, to tym bardziej warto się wybrać. A teraz posłuchajmy kolejnej wiadomości głosowej. Nagrywacie się do nas, tym razem Dominik.
2: Witajcie, kochani. Dominik, DJ Mikuś z tej strony. Przychodzę do was z dwoma wiadomościami, dobrą i złą. Zacznijmy od tej dobrej. Złą sobie zostawimy na koniec. Pierwsza dobra wiadomość. Urządzenia sterowane za pomocą aplikacji Connect Life, czyli urządzenia Hisense oraz Goenie, zyskały dostępność w pewnej części. Pralka i suszarka Hisense serii WF5S jest już w pełni ustawialna przez aplikację. Niektóre, owszem, rzeczy wymagają dogłębnego przetłumaczenia lub dostrojenia. Jednakże, jeśli mamy pralkę, to nam pokazuje, ile zostało do końca oraz wskaźnik procentowy. Również to pokazuje suszarka. 15 minut przed skończeniem suszenia przychodzi nam powiadomienie na telefon, że mamy opcję link, że mamy połączyć suszarkę, aby zapewnić odpowiednie ustawienia programu. Sterowanie pralką odbywa się w następujący sposób. Mamy na początku, jeśli wejdziemy w pralkę, jeśli klikniemy ikonę pralki lub suszarki, to mamy na początku parametry, czyli na przykład temperatura 40 stopni, wirowanie 1400. No i następnie mamy już po prawej stronie program. No i jeśli wejdziemy w program, no to pojawi nam się regulator tego programu. Regulacja, tak jak w przypadku zakładania konta Apple, czyli wyżej, niżej, to są różne programy. No i żeby zatwierdzić nasz wybór, klikamy sobie OK, żeby ustawić parametry, które również są czytalne przez VoiceOver. musimy sobie przejść paluszkiem w lewo i na przykład klikamy sobie w wirowanie, to mamy tak samo wybieracz, również temperatura. Autodozowanie. W przypadku pralki Hisense WF5S1045BW, którą testowałem u mojej kuzynki, było autodozowanie, no to żeby to uruchomić, to też mamy wybieracz, również dla zmiękczania. I co ciekawe, mam zamiast wyłączone, autodozowanie mamy przetłumaczone jako zamknij, czyli po prostu jakby było zamknięte. Nie mamy wyłączone, tylko zamknij. Opcje dodatkowe mają coś takiego, że mają najpierw opis i po prawej stronie opisu jest przełącznik. Oczywiście VoiceOver nam go nie oznajmi, nie oznajmi nam VoiceOver, ale schemat jest prosty. Opis najpierw jest, a później jest przełącznik. I ten przełącznik klikamy, to zostanie wtedy na pralce zmienione lub na suszarce zmienione ustawienie dodatkowej opcji. Również pralka oznajmia nam to sygnałem dźwiękowym. I jeśli chcemy uruchomić pranie, no to klikamy uruchom. Później po zakończeniu prania lub suszenia dostajemy komunikaty, że w przypadku prania, że pranie zakończone, a w przypadku suszenia bieżąca procedura została zakończona, a filtr wymaga czyszczenia. Coś takiego. I też również, jeśli nie mamy odpływu do kanalizacji podłączonego w suszarce, no to będzie powiadomienie o skraplaczu. Również nam troszeczkę aplikacja śmieszkuje, bo jak na przykład zabrakło zmiękczacza, no to dostałem powiadomienie, jak to było, niewystarczająca ilość zmiękczacza. Poszukaj czegoś w domu i uzupełnij zapasy, czy jakoś tak. Dokładnie nie pamiętam, ale niektóre powiadomienia naprawdę śmiesznie brzmią w tej aplikacji. Natomiast druga zła wiadomość, w YouTubie ostatnia aktualizacja zepsuła udostępnianie. Czasem nam się podgląd w VoiceOverze wczyta bardzo dobrze, da się udostępnić film lub playlistę, a czasem jest tylko tak, że są dwa elementy, uchwyt arkusza i zamknij. I trzeba na ślepo klikać, co też nam się również czasem nie udaje. Mamy tą nową opcję, na przykład, dajmy na to... Maciek wysłał mi film w WhatsAppie. No i na przykład mamy tą nową opcję, że te czaty możemy rozpoczynać. No to zamiast skopiuj link, bo chcemy sobie skopiować to, a wiemy, że na dole ekranu się ten element mieści, no to sobie klikamy z wyłączonym voiceoverem na dole. A tu nagle nam się odpalają właśnie te widoki tych osób, które mają zasugerowany rozpoczęty czat razem z nami. I czasem właśnie się to nie wczytuje zbyt dobrze. Tak samo jest z napisami. Napisy również nie da się zmieniać. Jakby się chciało po polsku poczytać, a nie ma ścieżki dźwiękowej, no to trochę utrudnione, trochę lipa, że tak powiem. No także tak to mniej więcej wygląda. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie, życzę dobrego wieczoru i miłej audycji.
0: Dzięki Dominiku za tę wiadomość, a swoją drogą a propos YouTube'a, Maćku, ty dostałeś może już te podsumowania filmów, czy dalej nie?
1: Tak, no teraz już coraz częściej,
0: coraz częściej
1: generują, no, prezentują, no, tak.
0: No, dobrze, że nie jestem jedynym. Nie, bo to jest naprawdę ciekawa funkcja i powiem szczerze, to jest jedno z nielicznych zastosowań AI, które się Google'owi udało, moim zdaniem. No,
1: i nieraz naprawdę pozwala zaoszczędzić.
0: Tak.
1: Dobra, tego Google, że tak powiem, nie będzie z tego zadowolony, co teraz powiem, ale tak, nieraz faktycznie pozwala to zaoszczędzić czas na oglądanie danego filmu, zwłaszcza jak tytuł jest jakiś taki clickbaitowy, coś tego no, i tak człowiek nie wie, czy wchodzić, oglądać i tracić czas. No, wcześniej to przyklejałem do Gemini'a, niech mi to streszcza, w końcu mam możliwości, no i wiedziałem, a tutaj w miarę pod ręką to podsumowanie jest, no i fajnie.
0: Jakby Google od tego zaczął wdrażanie swojego AI-a, to naprawdę można by było się cieszyć, a no jakoś, nie wiem, czy ty masz na przykład teraz, czy ty jeszcze dalej testujesz tego Gemini'a, czy już odpuściłeś?
1: No, coś tam testuję, w Poznaniu mi się powiedzmy przydał w ograniczonym, ale jednak zakresie w sumie i wiadomo, pewne rzeczy trzeba było zweryfikować, bo by nas troszeczkę okłamał i wyprowadził na manowce, niestety. Natomiast to cały czas ten tryb flash, który ma być niby potężniejszy teraz od Pro, a tu się okazało jednak, że Pro no jednak zrobił tą robotę lepszą, ale fakt faktem, że pomógł. Tylko dlaczego to cały czas, ja cały czas zastanawiam, Google tak intensywnie promuje teraz tego flasha swojego, 3,5, że to niby ma być mocniejszy od Pro i potężniejszy, a jak przychodzi co do czego, to faktycznie model Pro, który jest droższy, który myśli dłużej, weryfikuje dłużej, sprawdza dłużej, no jest droższy w utrzymaniu, kurczę, dowozi w 90% mimo wszystko, a flash, który miał być od niego lepszy, no coś im się nie spina.
0: No, o Google to jeszcze będzie dziś, później, także zostańcie z nami. A propos sztucznej inteligencji od Google'a też będzie. Teraz będzie coś...
1: Tak, bo są pazerni, ale o tym później.
0: No, jak wszyscy od sztucznej inteligencji, w końcu to się musi zacząć
1: Ale pozorowali przynajmniej.
0: Ja tam od samego początku im nie wierzyłem i człowiek się przynajmniej nie łudził, tak, że będzie inaczej.
1: Dobrze. Ale teraz AI tam pokazali prawdziwą twarz.
0: Tak, będą podbijać świat ze jajem. No, powodzenia. Dobra, to teraz może kilka słów o czymś nie sztucznie inteligentnym, chyba nie sztucznie inteligentnym, mianowicie o nowej propozycji od Desmosa, czyli od takiej firmy, która jest z matematyką za pan brat i chce nas zachęcać do tego, żebyśmy sobie liczyli, pisali, rysowali różne figury geometryczne i tak dalej, i tak dalej. I wszystko to, a przynajmniej część rzeczy ma być w dostępny sposób, bo oni odpalili swój notatnik i jak czytamy we wpisie na Mastodonie, to nie jest to bezpośrednio związane z Global Accessibility Awareness Day, czyli to było już kilka dni temu, w czwartek, ale kilka godzin temu udostępniliśmy publiczną wersję beta Desmos Notebook, miejsca, w którym można łączyć tekst, matematykę, geometrię, wykresy i konstrukcję 3D w jednym dokumencie. Wspominam tutaj o GAD, ponieważ dostępność jest dla nas głęboko zakorzenioną podstawową wartością i poświęciliśmy mnóstwo czasu, aby upewnić się, że produkt działa dla wszystkich. To wciąż publiczna beta, ale chętnie przyjmiemy opinię o tym, co działa dobrze, a gdzie są jeszcze jakieś niedoskonałości. I teraz adres z tej strony, to od razu wam podam, bo może będziecie się chcieli pobawić. desmos.com/notebook przez 2 o. I tam sobie wchodzicie. Nie musicie nawet zakładać konta, bo wam się otwiera po prostu okienko, strona, w której możecie sobie pisać, możecie dokonywać jakichś obliczeń, no i parę jeszcze innych różnych rzeczy robić. I teraz tak. Ja nie wiem, czy ja mam jakiś problem z Chrome'em, wcale tego nie wykluczam i nie chcę tu tak definitywnie mówić, że tam jest coś źle, natomiast jeżeli chodzi o pisanie i odczytywanie tego, co wpisałem, to ja mam jakiś problem z tą stroną, jeżeli chodzi o czytanie wiersz po wierszu, bo znak po znaku działa, wiersz po wierszu jakoś nie chce mi działać z jakiegoś powodu, nie wiem z jakiego, a inne pola edycyjne działają, ale też widziałem już kilka takich pól, z którymi miałem jakieś problemy, więc być może to jest jakiś miks przypadłości NVIDIA i Chroma najnowszego. W Firefoxie działa ok, natomiast na przykład nie miałem sposobu, ale też nie wczytywałem się za bardzo w dokumentację, a chyba trzeba, bo nie jest to aż tak bardzo intuicyjne narzędzie, nie miałem żadnego sposobu, żeby na przykład zmusić ten notatnik do dokonywania obliczeń w środku, bo ponoć się da, jak tam dodamy sobie odpowiednie pole z paska narzędzi i wprowadzimy coś, to powinno się to obliczyć. Jakoś u mnie nie chciało, jedyne co to było po prostu wpisane to działanie matematyczne, jakie tam wprowadziłem. Więc coś tu jest jeszcze nie tak, ale tak jak mówię, myślę, że warto się temu narzędziu przyglądać, bo co na pewno, to no, jeżeli dostaniemy od kogoś taki notatnik, to ta treść przynajmniej tekstowa jest dla nas fajnie czytelna. Jeżeli dostaniemy od kogoś odpowiedni link i jeżeli tam założymy sobie konto, to możemy te notatniki udostępniać i możemy, zakładam, się bawić wspólnie w różne tworzenie treści. Opcja płatna to jest wtedy, że możemy tam na przykład mieć różną kontrolę dostępu nad tymi notatnikami, no czyli taka bardziej już dla firm, ale z tego co wyczytałem, Mailem to za darmo po prostu możemy udostępniać ten notatnik, jeżeli mamy ochotę, możemy udostępniać komuś także do współpracy, więc jest to rzecz ciekawa. Ja bardzo lubię takie narzędzia, które pozwalają na wspólne tworzenie treści, bo zawsze jestem ciekaw, jak tam jest to rozwiązane i jak są rozwiązane problemy konfliktów. Bo wiadomo, jak ileś osób zacznie tam naraz pisać, no to się różne rzeczy mogą wydarzyć. Natomiast mam nadzieję, że w Desmosie to zrobili poprawnie i że będziemy mieli kolejne narzędzie, któremu naprawdę warto się przyglądać, bo to fakt, oni o dostępność dbają. Zresztą Mikołaj Hołysz swego czasu pokazywał, zdaje się, ich taki kalkulator graficzny, narzędzie pozwalające na dźwiękowe wykresy funkcji. To już kilka lat temu było, natomiast jest to fajne i pamiętam, że to było naprawdę coś. Także Desmosowi się warto przyglądać. Oni rzeczywiście robią coś z tą dostępnością. Nie tylko deklarują, że coś robią, ale rzeczywiście robią. No i to jest wiadomo beta. Więc tu warto zgłaszać jakieś uwagi, jeżeli na przykład jest wam potrzebne coś takiego. Może na przykład w szkole. Ja wiem, że już teraz wszyscy o wakacjach powoli zaczynają myśleć, ale może w przyszłym roku na przykład szkolnym komuś by coś takiego się przydało. Dobrze, to teraz proponuję, żebyśmy zajrzeli do głosówek, bo jest na przykład jeszcze jedna głosówka od Marka.
3: Dzień dobry, to jeszcze raz ja, Marek z tej strony. Tym razem głosówka z aplikacji Tyflo Centrum. Tak po prostu chciałem sprawdzić, czy to zadziała mi. Notabene mam Windowsa 11, laptop Lenovo ThinkPad P16S Gen 4. No jeśli chodzi o Windowsa 11, to jest, no, da się go używać, ale mam takie dwie w sumie sprawy. Po pierwsze, to chodzi o to, że napisałem kiedyś do czata GPT, no GPT, z pytaniem, czy osoba niewidoma jest w stanie samodzielnie wymienić baterię w zegarkach mówiących. No bo ja lubię te zegarki. I obecnie jest tak, że jak mi się bateria w którymś wyładuje, to chodzę do zegarmistrza. A jednak chciałbym się jakoś dowiedzieć, czy da radę samemu wymienić taką baterię. No i ten czat GPT mi powiedział, że tak, że owszem, że jest w stanie osoba niewidoma zmienić taką baterię. Tylko że to trzeba uważać, bo tam jakieś elementy, żeby nie pokupić elementów, tam śrubek. No i ale jak byłem u zegarmistrza, takiego niedaleko mojej wsi, i spytałem o to samo, co czyta GPT, to powiedział mi, że nie, że osoba niewidoma nie da rady sama zmienić baterii w takim zegarku. No więc nie wiem, co o tym sądzić. A druga sprawa dotyczy tego, że chwilę, tylko się oddalę i przyniosę jeden zegarek, bo mi się trochę zepsuł. I pokażę, o co chodzi. Otóż nabyłem sobie na OLX-ie w tamtym roku, w wakacje, za 40 zł, no w sumie za 50. No z pomocą, no wiadomo, to nie ja kupowałem, tylko osoba z mojej rodziny. Taki zegarek mówiący. I problem jest taki, że przy którymś nakładaniu na rękę wykruszyła mi się jedna część z tego obudowy. I mam sprawę, czy da się wyjąć mechanizm, znaczy tą część mówiącą, i przełożyć do nowej obudowy. I pytanie, gdzie nowe obudowy są dostępne? To jest taka obudowa plastikowa i ma ramkę na wokół tarczy i cztery przyciski wystające takie. Byłem u dwóch zegarmistrzów. Jeden w Rykach, drugi w Puławach. Powiedzieli mi, że no właściwie mojej mamie, bo to mama była. Ja nie byłem. Może jakbym był ja, to może bym wyjaśnił, co dokładnie chodzi. To powiedzieli mojej mamie, że nie da się, że może służyć jako ścienny. No szkoda mi trochę tego zegarka. Ale na OLX-ie ostatnio znalazłem też taki sam zegarek. I ten sprzedający chce za niego 100, ale jest zaznaczone w aukcji, że nie ma jednej części paska tej że ma tą połowę ze sprzączką, a tej drugiej z ciuszkami nie ma. Ale nie wiem, czy walczyć dalej o swoje i naprawiać ten swój obecny, czy kupować nowy. Chociaż z drugiej strony 100 za taki zegarek z takim głosem. 21:14. To trochę za drogo, jak dla mnie. Chociaż nie wiem, no. Nie wiem, zobaczę, ale... Co byście by zrobili w mojej sytuacji? No i to jest właśnie... To chyba będzie na tyle, bo... No właśnie, jestem tego ciekawy. Czy dałoby się coś takiego? Bardziej mi chodzi o tą obudowę. Czy da się dostać samą obudowę do zegarka mówiącego, a jak tak, to gdzie szukać? Takiej, że ma ramkę i 4 przyciski, takie wystające. Znaczy raczej wydaje mi się, że w obudowie to będą puste miejsca. Na przyciski wkłada się po prostu elektronikę. Znaczy to samo, co mam. I by był pasek, i by było razem z paskiem. Mógłbym go nosić. Tylko dlaczego? Dlaczego nie chcą mi tego zegarmistrzowie zrobić? To nie wiem. A co rok kupować zegarek tylko po to, że bo mi się obudowa ukruszyła, no to nie wiem, to już bym wolał w obudowę zainwestować. Chociaż nie wiem, gdzie takie szukać. Pozdrawiam.
0: No jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, o wymianę baterii w zegarkach, to wydaje mi się, że cała rzecz jest, rzeczem zaznaczam, nie znam się, ale wydaje mi się, że cała rzecz jest w tym, że zegarki mają bardzo małe śrubki. I wszystko to zależy od tego, jaki to jest zegarek, to jakie tam są te śrubki. Zegarmistrzowie mają takie specjalne małe śrubokręty. I jeżeli miałbyś takie śrubokręty, to być może by się dało. I tu czat nie wprowadził cię absolutnie w błąd. Natomiast drugą kwestią jest to właśnie, czy bez użycia wzroku byłbyś w stanie to w ogóle dostrzec, bo to są bardzo małe elementy, ciężko je wyczuć. Więc musiałbyś, podejrzewam, że tak czy inaczej, współpracować w kwestii wymiany takiej baterii z kimś, kto tym wzrokiem się posługuje i to dość dobrze i jest cierpliwy, żeby coś takiego uzyskać i żeby mieć z tego jakiś w ogóle sensowny efekt. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, z tymi zegarkami mówiącymi, no, obudowę, to co najwyżej można by szukać u producenta. Bo każdy zegarek, i tak przypuszczam, że ma swoją indywidualną obudowę, swoje wymiary, swój kształt, układ przycisków. Więc trzeba by było sprawdzić, kto jest producentem takiego zegarka, czy w ogóle jeszcze istnieje ten producent, no i wtedy szukać. Jakąś alternatywą, nie wiem, może byłoby wydrukowanie takiej obudowy na drukarce 3D, ale koszt takiej operacji, bo to trzeba by było taką obudowę zaprojektować, też oczywiście mieć jakiś tam specyficzny filament do tego i tak dalej, to podejrzewam, że przekroczyłby zdecydowanie tę 100 na OLX-ie, jeżeli chodzi o cenę tego zegarka. No bo to są po prostu rzeczy, które wymagają odpowiedniego czasu. I jeżeli ktoś chciałby swój czas poświęcić, to oczekiwałby jakiejś rekompensaty finansowej. A obudów do zegarków mówiących to raczej nie sądzę, że znalazłbyś w pierwszym lepszym sklepie, Allegro, OLX-ie czy gdziekolwiek indziej, bo po prostu są to towary tak bardzo rzadkie, no, że zwyczajnie po prostu nie ma czegoś takiego w asortymencie. No i tyle mojej odpowiedzi. Nie wiem, Maćku, czy chciałbyś coś dodać do tematu?
1: Znaczy chyba nie, no. Jeśli chodzi o, powiedzmy, moje doświadczenia z zegarkami mówiącymi, które sięgają, znaczy przestały być aktualne zasadniczo z, nie wiem, z 16, 17, 18 lat temu chyba, tak teraz myślę, chyba tak, to... To znaczy doświadczenia były takie, że jak trzeba było jakieś, powiedzmy, czy paski wymienić, coś tam, baterie wymieniać, to jak najbardziej to robili, ale z obudowami jako takimi, w sumie ja problemów nie miałem. Znaczy miałem, jak przez przypadek zmoczyłem zegarek i on mi padł, biedny, w sensie lekko go nawet nie wiem kiedy, to biedny wziął i padł, ale tak jak trzeba było, powiedzmy, jakieś baterie wymieniać, jakieś paski, powiedzmy, coś, to raczej to robili. W Brajlowskim też sobie kiedyś, zdaje się, wymieniałem z jakiegoś takiego paska bodajże właśnie na jakąś bransoletkę czy coś, to raczej problemów akurat z tym nie miałem.
0: Tak, no bo te elementy, paski, bransoletki, te wszystkie zapięcia, to podejrzewam, że mają jakiś swój, że tak powiem, standard, czyli tam jest ta odpowiednia szerokość, jakiś ten typ mocowania, to może być jakoś ustandaryzowane, natomiast no sama obudowa do zegarka mówiącego siłą rzeczy będzie różna od takiej obudowy, którą mają inne zegarki, no bo mamy chociaż, nie wiem, więcej przycisków. Może w elektronicznych,
1: no tak,
0: to...
1: No i tego ci już tak łatwo nie wymienią. Tak. A nawet jakby chcieli, to z koszt sprowadzenia pewnie jakkolwiek czegoś albo tego samego, albo podobnego, no to...
0: No to jest wszystko cena. To są...
1: Zwyczajnie im się nie opłaca.
0: Niestety, my nawet i w kwestii zwykłego zegarka, no, posługujemy się sprzętem specjalistycznym. I ten sprzęt specjalistyczny, ze względu na to, że właśnie jest taki, a nie inny, to generuje dodatkowe koszty. Taka jest smutna prawda. I teraz ewentualnie, co można by było próbować jakoś zrobić, to nie wiem, szukać takiego zegarka, który jest zegarkiem zepsutym, ale sprawnym zewnętrznie, czyli ma całą obudowę w porządku. No i wtedy po prostu wyjąć elektronikę z tego zegarka z ukruszoną jedną częścią, włożyć tam. No ale to też ktoś musiałby to zrobić, bo sam tego nie sądzę, żebyś był w stanie zrobić. No i to też będą koszty. I to też niekoniecznie zamkniesz się w stówce. Więc to właśnie, to tak to wygląda. Dobrze, to przechodzimy dalej. Ostatnia część Tyflo Aktualności. Drobne newsy nas czekają. Co tu, Maćku, ciekawego?
1: Ojej, bo to już drobne newsy. No, no tak, tak, dzisiaj z racji nas na polu boju będzie krócej, ale i tak słuchacze dopisują, tak jest fajnie. Natomiast co do dobrych newsów. Pierwszy będzie dobry, dwa kolejne będą już trochę gorsze. Od czego zaczynamy? No może od tego dobrego, z racji, że tych złych jest więcej, no to... No, w każdym razie Orange Flex. Jakiś czas temu mówiłem, że się pogorszyła dostępność, jeśli chodzi o dodawanie dodatkowych kart SIM do planu, do numeru, powiedzmy, naszego telefonu. I początkowo myślałem, że to dotyczy wyłącznie numerów jakby dodatkowych numerów stricte zarządzanych z grupy, tak naprawdę Flex, czyli nie naszego głównego numeru, ale gdzieś tam jeszcze dodatkowych. A tu się okazuje, że nie, znaczy okazywało w zasadzie, bo problem też dotyczył głównego numeru. I problem był taki, że tam była sekcja a propos więcej dodatkowych kart SIM, coś tam jeden, na przykład z dwa, i cała treść komunikatu była prezentowana, że możesz dodać jeszcze ileś kart i tak dalej. Włącznie z dodaj i sprawdź plan. W sensie to było wszystko jednym elementem tekstowym, gdzie voiceover widział no to jako jeden element po prostu tekstowy. A teraz w tym momencie mamy tak, że zarówno w sekcji mój numer chyba, to się tak nazywa, jak i w sekcji grupy, jeszcze raz nie pamiętam tych zakładek, jak one się tam nazywają, mamy zarządzanie kartami SIM jak najbardziej dostępne. Jest w każdej z tych sekcji zarówno dodaj kartę SIM przycisk, jak i sprawdź plan przycisk. Też możemy właśnie w ten sposób sobie ten plan sprawdzić. No śmiesznie, co prawda, są teraz czytane te ustawienia, zanim się w nie wejdzie, bo tam jest jakiś znaczek i jest przecinek, więc na przykład jest przecinek ustawienia, przycisk, przecinek zarządzaj kartami, coś tam, przycisk. Więc jest trochę tak śmiesznie poznawczo, ale przynajmniej działa. I jeszcze jedna rzecz w sumie, która mi się nasunęła, to jeżeli ma się więcej tych numerów, to też jest już wreszcie podawana dla niego etykieta. Tak jak ja mam grupę i w tej grupie mam dodatkowy numer tego swój firmowy, to faktycznie teraz jest odczytywany przez VoiceOver szczegóły numeru iBlind Expert, przycisk. A przedtem było tylko szczegóły numeru i domyśl się tu, człowieku, jaki numer. Więc taką niespodziankę miłą nam tutaj Flex zafundował, z tego co ja zdążyłem zaobserwować, i to w przeciągu minionego półtora tygodnia może chyba, więc to całkiem świeża sprawa jest. Natomiast kolejne kwestie a propos Polsatu, Polsat Box Go i błąd dostępności, to można śmiało rzec krytyczny, bo jeżeli się nam stanie to, co się stanie, o czym zaraz powiem, zostajemy pozbawieni de facto możliwości oglądania, bo problem polega na tym, że jeżeli sobie rozpoczniemy odtwarzanie danego filmu i wejdziemy w ustawienia napisów i dźwięku, to pojawia się możliwość wyboru ścieżek dźwiękowych, zarówno polski audiodeskrypcja, które to jest zaznaczone niby domyślnie, jak i polski niby bez. I problem cały polega na tym, że jeżeli nie wybierzemy z tego nic, nie ruszymy tego, nic się nie powinno stać, chociaż tutaj i tak jest spory znak zapytania, do tego nie powinno, bo jeżeli nawet się w sumie tak dla picu zaznaczy ten polski z audiodeskrypcją, który i tak jest zaznaczony, albo wybierze się polski, że niby bez audiodeskrypcji i da się zamknij przycisk, to w tym momencie dzieje się magia, czarna magia, mianowicie przestaje nam być odtwarzany w ogóle dźwięk materiału wideo, zostaje tylko lektor i jego jakieś tam efekty dźwiękowe, jeśli są jakieś takie świśnięcia zapowiadające, powiedzmy, lektora. Także zostaje tylko lektor, nie ma zupełnie nic innego. A żeby tego było mało, jest napisane, że niby materiał z audiodeskrypcją, obrazek i coś tam, my odtwarzamy, wybrana jest ścieżka z audiodeskrypcją niby, a tej audiodeskrypcji wcale nie ma. Także takie, powiedzmy, dwa błędy. Jeden troszkę, jeśli chodzi o konsekwentne wprowadzanie i projektowanie i tak dalej, a drugi, no krytyczny. Jedyne, co pomaga w tym momencie, to odinstalowanie aplikacji i zainstalowanie jej na nowo. Wtedy problem faktycznie znika. Zaobserwowałem to zarówno na iPhone'ie, na aplikacji dla iOS-a, jak i dla tvOS-a, gdzie tam też się bawiłem tymi opcjami. Tam też mi dokumentnie dźwięk wycięło, nie dało się z tym zrobić nic poza przeinstalowaniem aplikacji. Na Apple TV są dodatkowe błędy, polegające na tym, że pierwsze, przyciski sterujące jakkolwiek, czy to jest dostanie się do ustawień właśnie rzeczonych napisów i dźwięku, czy to przewijanie wstecz, pauzowanie, przewijanie w przód, one wszystkie mają komunikaty, znaczy etykiety typu accessibility button, coś tam pause albo rewind i tego typu rzeczy, więc i backward chyba, jakoś tam. W każdym razie, no, ten, kto zna ten angielski, to wie, o co chodzi, a ten, kto nie zna, to się będzie zachodził w głowę, o co tam może chodzić. Te ustawienie też subtitles and sound, coś tam, więc no niestety settings. Więc niestety tutaj też popłynęli, a aktualizacji tak naprawdę tego Polsat Box Go od marca nie było. W marcu jeszcze niby wszystko było ok. A błąd zauważyłem jakoś grubo po połowie kwietnia z tym obecnym interfejsem, więc nie wiem, co tu się zasadniczo podziało. Jak również to, że kiedy na pilocie Mamy na Apple TV na pilocie ten przycisk do wstrzymywania i wznawiania materiału, to po jego naciśnięciu podczas odtwarzania materiału zostanie wstrzymany. VoiceOver nam przejdzie do tego przycisku pauzowania i wznawiania. Natomiast jak będzie się chciało wznowić materiał powtórnie, no to niestety ten przycisk, to znaczy przycisk w interfejsie zadziała, ale przycisk na pilocie nie zadziała. To jest kolejna rzecz. A ostatnia rzecz w Polsacie, jaka się delikatnie mówiąc zepsuła, jest taka, że jeżeli nie zawsze się to dzieje, zwłaszcza ma to miejsce, jak Apple TV przejdzie w tryb w stan uśpienia, wstrzymania, uśpienia, zwał jak zwał, sleep mode w każdym razie, to nie da się z kolei zamknąć przyciskiem wstecz na pilocie materiału odtwarzania, tego panelu odtwarzania. Należy wówczas wyjść z aplikacji po prostu przyciskiem też na pilocie, tym minimalizującym aplikację przenoszącą nas na ekran główny, ubić aplikację jego dwukrotnym wciśnięciem i tam już odpowiednim odnalezieniem aplikacji na czynność wybranie opcji zamknij. Nie ma analogicznie jak na iOSie. I dopiero wówczas można po wejściu w aplikację, nie wiem, od początku przejść do wybranego serialu i wybrać gdzieś tam kolejny odcinek i sobie oglądać. No, grubo się podziało z tym Polsatem, ja nie wiem, zasadniczo. Napisałem do nich to tak, żeby jeszcze odsunąć od siebie zgłębianie, że tak powiem, tajemnicy, co im się tam podziało. To pytają, czy po odinstalowaniu aplikacji na iOSie problem został rozwiązany, więc im w końcu muszę odpisać, że niby tak, a nie do końca, więc no takie rzeczy nam się tu dzieją. I ostatnia rzecz to WhatsApp na macOS. No, fajnie jest, jak się szkoli ludzi, bo ludzie o różne rzeczy pytają, bo ludzie mają różne potrzeby. No i nie inaczej było w tym przypadku. Ja głównie z WhatsAppa, mimo że WhatsApp fajnie działa na Macu, to raczej korzystam z niego no, w dużej mierze na iOSie. No i jeden z kursantów zapytał mnie, czy jest możliwość przyspieszania sobie odtwarzanych głosówek. No i tak szukamy, sprawdzamy i nie ma. Ani menu kontekstowego, menu skrótów nie ma, ani czynności nie ma, ani osobnego przycisku nie ma, ani skrótów nie ma. Pytamy AI różnych, jak Loda, Gemini'a. No, wszystkie halucynowały na potęgę. Po czym się faktycznie okazało, że tej możliwości odtwarzania wiadomości na Macu na WhatsAppie nie ma. Znaczy wiadomości odtwarzać można, ale przyspieszać i spowalniać odtwarzanie wiadomości. No niestety nie można. Myślałem, że to jest, a niestety tego nie ma. No i takie co odkrycia ostatniego, powiedzmy, tygodnia, jeśli chodzi o drobne newsy i tyflo aktualności.
0: A z ciekawości weryfikowałeś to jakoś, Maćku, jeżeli chodzi o WhatsAppa, czy jest to wizualnie dostępne, czy to po prostu tego nie ma bez względu na to, czy posługujesz się voiceoverem, czy wzrokiem?
1: Wiesz co, nie sprawdzałem w sumie tego, nawet nie do końca miałem z kim to sprawdzić, a zrzuty, powiedzmy, wpuszczane do, nie wiem, właśnie klodów Gemini'ów tego świata nie bardzo mi też cokolwiek dawały w tym zakresie.
0: Bo
1: więc
0: to też
1: tak
0: jest ciekawa sprawa, czy przypadkiem tu nie mamy jakiegoś rozjazdu, jeżeli chodzi o funkcje, które są dostępne, a które są widoczne.
1: No, ale a tego nie wiem.
0: Dobrze, równie dobrze może być tak, że po prostu zapomnieli dodać tam.
1: Co tam? Ja im wysłałem generalnie zgłoszenie z aplikacji, już tam od wysłania tego, kiedy ja to wysyłałem, chyba w środę minioną, czy coś takiego, jakoś chyba zaraz po szkoleniu z tym człowiekiem, pojawiła się jedna aktualizacja, natomiast nic nie wniosła z tego. No i jak się pojawi, to myślę, że jakimś drobnym newsikiem wtedy uraczę, jeśli będzie lepiej.
0: No jasne. Zaglądam do waszych wypowiedzi, które publikujecie na naszych kanałach kontaktowych. I tu mamy taką złotą radę od Sylwestra. Należy kupować zegarki w metalowej obudowie. Drożej to wyjdzie, ale będzie trwalsze. No, Fajnie, Sylwestrze. Ja bym się nawet był w stanie z tobą zgodzić, że w metalowej obudowie to będzie trwalsze, tylko no, czy były na przykład jakieś zegarki takie mówiące, które były w metalowej obudowie całkowicie? Nie wiem. To jest pytanie, jak to tam wyglądało. No ale myślę, że tu Marek jako miłośnik zegarków coś więcej wie na ten temat.

dzięki Bogu też za tym podążyły, czyli weryfikację pracownika za pomocą powiadomienia push w aplikacji, no i prawda to, że możemy dalej kontynuować z rozmowę potwierdzając te dane pracownika w aplikacji, rozmowa może przebiec dalej. No to już mamy, ale mBank idzie o krok dalej i poinformuje z kolei, kiedy to nie rozmawiamy z faktycznym, z prawdziwym pracownikiem banku. Ma się odbywać to na tej zasadzie, że no, zjawisko spoofingu wszyscy znamy, prawda? Czyli podszywanie się oszustów pod numery legalnie działających instytucji i wysyłających SMS bądź wykonujących do nas połączenia. No i właśnie na tej bazie mBank buduje swoją kolejną funkcję bezpieczeństwa, mianowicie no, bank poinformuje w momencie, kiedy rozmawiamy z rzekomym pracownikiem banku, a ten każe nam się zalogować do aplikacji, to w momencie logowania się, zdaje się, że już po zalogowaniu, dostajemy komunikat, dostajemy alert, powiadomienie, że halo, halo, ale ty nie rozmawiasz w tym momencie z mBankiem, nie rozmawiasz z żadnym z naszych przedstawicieli, żadnym z naszych pracowników. Że prawdopodobnie jest to próba wyłudzenia danych, oszustwa, no i żeby się rozłączyć, więc tylko no właśnie spokojnie, bo nie po każdym logowaniu do mBanku to powiadomienie jest nam wysyłane, no w momencie właśnie trwającej rozmowy, bo no aplikacja wie, zna, prawda, swoje wszystkie numery, aplikacja na bieżąco też wtedy monitoruje, powiedzmy, też te połączenia przychodzące, sprawdza, czy jeśli dzwoni faktycznie numer mBanku i wtedy dopiero wyświetla te powiadomienie, no bo jest zintegrowana poniekąd zarówno z aplikacją telefonu dla iOS-a, jak i no jak i na Androidzie, tak, bo no, skoro też nam umożliwia dzwonienie tak naprawdę na infolinię, czy to mBank, czy to inny bank, no to tak samo może sprawdzać, jeżeli dzwoni do nas taki numer. No i mBank właśnie postanowił sobie to wdrożyć i informować w ten sposób klientów o no nieautoryzowanym kontakcie tak naprawdę fałszywych, no oszustów, prawda, podających się za pracowników banku. Dalej mamy mObywatela i radosną nowinę, mówiącą o tym, że od niedawna, w sumie nie dotarłem od kiedy, ale nie trzeba już koniecznie posiadać profilu zaufanego, ażeby aktywować mObywatela właśnie dowodem, znaczy żeby w ogóle aktywować mObywatela i korzystać z mDowodu, no a tym samym z innych dobrodziejstw oferowanych nam przez tę usługę, przez tę aplikację, tak? No bo wiadomo, chcemy zastrzegać PESEL, chcemy sprawdzać swoje, nie wiem, mandaty, punkty karne, różne rzeczy, no to trzeba jakkolwiek się zalogować, jakkolwiek uwierzytelnić. No do tego momentu, do niedawna trzeba było to zrobić za pośrednictwem profilu zaufanego, czy to zakładanego przez wideorozmowę z pracownikiem, zdaje się rozmowa na Teamsie, ale teraz pewien nie jestem, czy to przez potwierdzenie w urzędzie, w punkcie potwierdzającym, którym najczęściej był urząd gminy lub miasta, no lub z bankowości internetowej. No ale ministerstwo sobie pomyślało, pracownicy, że co, jeżeli ktoś nie ma dostępu do konta bankowości internetowej, bo tak, jeżeli ktoś nie ma profilu zaufanego założonego w punkcie potwierdzającym, czy z pracownikiem wideo, bo tak, no to, ale ma przypadkiem mDowód, znaczy mDowód, dowód z warstwą elektroniczną, ten e-dowód, no a w tym momencie raczej spora część obywateli już może takowe posiadać, bo te dowody zaczęły obowiązywać od marca, bodajże dokładnie od 2 marca 2019 roku z warstwą elektroniczną. No więc istnieje możliwość w tym momencie skorzystania sobie z aktywacji e-dowodem. Po zalogowaniu do aplikacji, jakby jest sposób weryfikacji tożsamości, potwierdzania, można właśnie wybrać e-dowód,
No i w tym momencie podając

0: numer KAN, dowodu, to o czym mówiliśmy między innymi w audycji o podpisach elektronicznych znajdujący się na przodzie dowodu w prawym rogu, powiedzmy, to jest sześciocyfrowy bodajże ten numer i PIN 1 nadawany w urzędzie podczas odbierania dowodu, no jesteśmy sobie w stanie, no i oczywiście przyłożeniem tego dowodu do czytnika NFC w telefonie, do anteny NFC w telefonie, no jesteśmy sobie się w stanie w ten sposób uwierzytelnić, no i bez chyba większego problemu, nie wiem, nie próbowałem, aktywować mObywatela. Właśnie. I tym samym uzyskiwać dostęp do wszystkich usług państwowych, które i dokumentów, które w tym momencie oferuje mObywatel. Dalej odnośnie to mObywatela, który to cieszy się coraz więcej, większym zainteresowaniem użytkowników, no, który to już ma 12 milionów aktywowanych mDowodów, no czyli tak de facto 12 milionów pełnoletnich użytkowników. No tutaj niestety nie są podane statystyki użycia mObywatela przez juniorów, no bo ich mLegitymacje szkolne też mogą być aktywowane za pośrednictwem właśnie mObywatela, znaczy w sumie sekretariatu szkoły i używane w mObywatelu, ale tego akurat Ministerstwo tutaj Cyfryzacji nie podaje. Generalnie w ciągu ostatnich 2,5 roku bardzo ta liczba się podwoiła, bo na koniec 2023 roku mieliśmy 5,7 miliona, no teraz w maju mamy właśnie 12 milionów, ale to też generalnie mówi się, że o 26 milionach, jeśli chodzi generalnie w ogóle o różne innego rodzaju dokumenty, że są aktywne, czy to nasze legitymacje osoby niepełnosprawnej, czy to karty dużej rodziny i tak dalej, więc finalnie 12 milionów mDowodów, a łącznie dokumentów wszystkich 26 milionów. Generalnie jeśli chodzi o usługi, które zostały aktywowane, to te właśnie dla kierowców. Z M-prawa jazdy korzysta około 6,8 miliona użytkowników. Moje pojazdy to ponad 4 miliony. Ale na pierwszym miejscu, jeśli chodzi z kolei o usługi, to w tym momencie mamy 47 usług, jak podaje artykuł na Telepolis. I 31 milionów razy została właśnie wyświetlona usługa sprawdzania swoich punktów karnych. Została wyświetlona ponad 31 milionów razy, została sprawdzona w ten sposób. Jeśli chodzi o historię pojazdów, to ponad 10 milionów. Ale trzecią usługą, powiedzmy na podium, to jest zastrzeganie numerów PESEL. I to może nam się bardzo również
1: i to bardzo przydać. Dobrze. Szkoda, że nie na pierwszym. Ja myślę, że to jest usługa, która powinna być na pierwszym miejscu.
0: A ja też, tak.
1: I no, z której tak naprawdę każdy powinien korzystać, bo no tu chodzi o nasze bezpieczeństwo, o to, żeby nikt nie wziął na nas celowo jakiegoś kredytu, a potem my byśmy musieli go spłacać na przykład.
0: No chociaż te 8 milionów, ale też no, zobacz, ta usługa też, wiesz, została chyba za wprowadzona bodaj w tamtym roku, nie? Chyba
1: no, tak. Nie no, te 8 milionów to już jest naprawdę dużo, ale jeszcze tak mamy 4 miliony użytkowników, którzy jeszcze tego nie zrobili, a to naprawdę zrobić warto, więc jeżeli macie mObywatela, to zastrzegajcie swoje PESEL-e. To jest naprawdę
0: zdecydowanie
1: ważne.
0: Zdecydowanie i najważniejsze, że to się robi dosłownie, no nie wiem, po niewidomemu 15-20 sekund może.
1: Zaznacza się jedną opcję po prostu i
0: maksymalnie.
1: Już. Tak.
0: Maksymalnie. No, ja nawet jak na szkoleniu teraz też pokazywałem jednej pani, z którą tam miałem Maca, ale też robiliśmy iPhone'a, M-Obywatela, tak gdzieś tam przy okazji, no to też się tym zachwyciła i stwierdziła, że ona to chce. I warto i uświadamiać to, i pokazywać ci, którzy umiecie, no to myślę, że warto. A jeszcze w sumie w kontekście to na razie są przymiarki do tego. W sumie tego w notatki nie dałem, bo no to się na razie o tym mówi, zobaczymy na ile to będzie, prawda? Mianowicie, nieraz miałem coś takiego, że w sumie przelewam komuś pieniążki, czy to blikiem, czy to na numer konta i no niekoniecznie bym chciał, żeby adres mój był widoczny u odbiorcy. No ja niestety dotychczas to tak wyglądało, no ale że to ponoć jest naruszenie przepisów RODO, i banki się tym nie do końca przejmowały, ale teraz zaczynają się powoli przejmować. Ponoć właśnie Nestbank i mBank o tym mówią, przy czym zdaje się mBank mówi wyłącznie o przelewach BLIK na ten moment. W każdym razie przelewy do 1000 euro, no czyli ponad te 4000 z hakiem złotych, będzie można zdecydować prawdopodobnie kiedyś tam o tym, że nadawca takiego przelewu będzie mógł zdecydować, czy ujawniać swój adres, czy nie. No, nie ukrywam, że w sumie fajnie by było, gdyby takie rzeczy banki zaczęły też wprowadzać. No, tak. No i to tyle, jeśli chodzi
1: o... I tyle.
0: Tak, drobinki, no.
1: Tak, jeszcze tutaj widzę na naszym panelu kontaktowym była taka jedna wiadomość, a nie, to na WhatsAppie akurat. I dwie już nam przyszły, o proszę. Mariusz do nas pisze. Zegarki Lumen są w metalowej obudowie. Ja taki miałem, dostałem w prezencie od wujka. No to widzisz, to fajnie, że już coś wiemy, że są też takie metalowe te zegarki. I tu jeszcze Marek do nas pisze. Małe, drobne wyjaśnienie, może źle mnie zrozumieliście. Otóż moja zeszłoroczna sztuka zegarka, który właśnie ma tę ukruszoną obudowę, kosztowała na OLX-ie 40 zł, a ostatnio, bo w niedzielę mignęła mi aukcja z zegarkiem z takim samym głosem, który jest w moim ukruszonym, i tamten sprzedawca chce za niego 100. Tamten zegarek za 100 z aukcji ma połowę paska, ze sprzączką brakuje tej z dziurkami. Kontaktowałem się ze sprzedającym ten zegarek za 100 i powiedział mi, że da się założyć w nim nowy pasek, bo otwory na teleskopy są w porządku. Z jednej strony kusi mnie, aby wydać tę 100 na nowy, z drugiej mam jednak obawy, czy tamta obudowa również się nie ukruszy. Czy negocjacja ceny ze sprzedającym to dobry pomysł, czy lepiej kupić go za 100? Ponegocjować zawsze warto. Ja nie sądzę, żeby sprzedający miał nawał klientów na to urządzenie akurat, więc może uda ci się coś ugrać z tej ceny. Ja bym próbował, jeżeli ci oczywiście zależy. A propos cen i a propos tego, co tam Google kombinuje ze swoją dominacją nad światem AI. Co tam, Maćku, się podziało?
0: Mówimy o Google'u i o tym właśnie, co oni. No właśnie. Google dotychczas miało tak, że można sobie było korzystać z powiedzmy limitów, ale stricte na ilość wiadomości, a nie to, w jakim stopniu te wiadomości zużywały moc obliczeniową. Czyli na przykład w trybie thinking, ale jeszcze flash, można było tam bodajże w planie AI Pro korzystać sobie z 300 zapytań na dobę. 100 to było bodajże właśnie w modelu Pro. No a teraz Google zrobiło coś, co już od jakiegoś czasu ma Anthropic ze swoim Claude'em. Chat chyba GPT coś podobnego też gdzieś tam ma, ale tak potwierdzić to mi się do końca nie udało. Ale Claude ma coś takiego, ja na przykładzie może Claude'a powiem, bo Gemini zrobiło dokładnie to samo. Że mamy limity w tym momencie 5-godzinne i limity tygodniowe. I generalnie właśnie w zależności od tego, ile ten model musi myśleć podczas generowania dla nas wiadomości, No w takim stopniu zużywają się tokeny, zużywają się limity te 5-godzinne. I generalnie mamy tak, że im wyższy też wariant, im wyższy model, tak naprawdę, czy to myślenie jest włączone, czy nie jest włączone, no to w takim stopniu nam się te limity zużywają i albo tym wolniej, albo tym szybciej nam konwersacja się może zakończyć mało przyjemnym komunikatem, że limit został osiągnięty. No i Google właśnie w zeszłym tygodniu ta konferencja była tak. I.O. od 20 maja zasadniczo, chociaż ja już miałem od 19, zostały rozesłane maile, że ja też dostałem właśnie, że w twoim planie pro no pojawią się te limity 5-godzinne i tygodniowe. No i tutaj też w zależności od tego, czy korzystamy z modelu 3,5 flash, czy no właśnie 3,5 flash light, o którym zdaje się też gdzieś tam wspomnieliśmy mimochodem, ja się zastanawiałem skąd ten model się wziął i dlaczego, no teraz już niestety wiemy i generalnie to jest tak, właśnie, Klot wyświetla informację, że osiągnąłeś limit i sorry, odczekaj sobie 5 godzin, no albo dokup sobie kredyty, tak zwane extra usage, czyli dodatkowe zużycie, a Google przełącza nas na modele lżejsze, tak zwane lżejsze, no czyli w tym wypadku właśnie Flash Lite, który jest jeszcze tańszy, no jak dobijemy do tego limitu, no to wtedy nam blokuje generalnie na te 5, znaczy no do tego czasu 5-godzinnego, ile nam zostało. No jak osiągniemy limit tygodniowy, no to samo niestety. No i generalnie teraz mamy sytuację w ogóle taką, że też możemy sobie włączać lub wyłączać myślenie dla danych modeli. Dla Flasha na pewno możemy sobie włączać i wyłączać myślenie. Czyli to, co dawniej było osobnym trybem w wyborze modeli jako thinking, to teraz tak naprawdę najpierw wybieramy model, jaki nas interesuje, czy to ma być Flash 3,5, bo zdaje się dla Flashlighta w ogóle to nie jest dostępne. Czy to dla modelu Pro? Model Pro z zasady myśli już na wstępie, ale można mu włączyć jeszcze myślenie rozszerzone, które to zużywa jeszcze więcej tych tokenów generalnie tego limitu. No i chodzą pogłoski. Na razie tego jeszcze nie ma. Na razie jest to dla środowiska programistycznego, dla Anti-Gravity od Google'a. Znaczy programistycznego. No to jest coś takiego jak kodeks w czacie GPT, znaczy od OpenAI czy w CloudCode, czyli taki agent, a w zasadzie w Anti-Gravity to jest zespół niezależnych agentów, które pracują nad naszym zadaniem, czy to nad kodem, czy to nad no różnymi rzeczami, które się wykonują na naszym komputerze lokalnie. Tu w Anti-Gravity te modele kończyły się, znaczy te limity w zasadzie kończyły się bardzo szybko, w zastraszającym tempie. Nawet jeśli chodzi o proste zapytania. I posypała się fala krytyki na Google oczywiście. Czemuż mnie to nie dziwi? W każdym razie parę dni po konferencji jeden z przedstawicieli Google, już teraz nie pamiętam który, kto... Nie wiem, czy nie sam prezes, ale nie chcę tutaj w tym momencie ściemniać. Wypowiedział się, no, że faktycznie oni przeoczyli ten problem, bo skupiali się bardziej nad rozwiązaniami problemów technicznych, które to trapiły Anti-Gravity, zwłaszcza, że to przebudowali to środowisko od zera, o czym mówił ostatnio Piotrek. No a nie zwrócili uwagi na to, że nawet proste zapytania potrafią żreć te limity jak oszalałe, więc... W odpowiedzi tam zwiększyli trochę te limity, żeby były, ale dodatkowo do modelu Flash dodali wariant low, czyli no takie powiedzmy niskie zużycie, że to jest ten wariant powiedzmy chyba tego flasha light, tylko ewentualnie coś tam myśli, ale dużo powierzchowniej, dużo bardziej powierzchownie i te limity podobno ma zużywać 45% mniej niż standardowy flash 3,5, więc no Google coś tu próbuje robić, ale na ile i czy im to wyjdzie, szczerze mówiąc, i Tego pewien nie jestem. No, w Antigravity można kupić sobie już te środki AI dodatkowe. Właśnie, znika też limit 1000 kredytów do wykorzystania bodajże na miesiąc. Limity niby podwyższone. Mniejszy model, jeszcze bardziej zoptymalizowany, a dodatkowo można kupić sobie dodatkowe pakiety kredytów. Także no, w dziwną stronę to zmierza. Zobaczymy jeszcze w jaką. No ale tak to niestety Google se kombinuje z tym wszystkim.
1: On kombinuje i wszyscy będą tak naprawdę kombinować. Ja cały czas gdzieś tam mam nadzieję na to, że te chińskie modele się zaczną pojawiać i zaczną być realną konkurencją dla produktów amerykańskich i francuskich, czyli Google, OpenAI i Anthropic. No ale na razie to jakoś chyba jeszcze cały czas jest z tym problem. Ostatnio się pojawił DeepSeek nowy. Nie miałem okazji go jeszcze, szczerze powiedziawszy, przetestować, ale tam też no, problem jest w tym, że w większości przypadków, jeżeli chodzi o dostęp do takiego na przykład DeepSeeka, no to jest wszystko po API i musimy sobie doładować to nasze konto odpowiednią ilością kredytów. Nie ma, nie znalazłem czegoś takiego, żeby można było sobie tam założyć konto i żebyśmy mieli jakieś tam właśnie limity, tak jak mają to te amerykańskie modele. Z reguły to właśnie wszystko opiera się na po prostu, masz tu jakiś taki swój wirtualny portfel, doładuj go odpowiednią kwotą i używaj za to, co doładujesz, a najlepiej to jeszcze skonfiguruj sobie kartę, żeby ci automatycznie doładowywała konto w razie potrzeby oczywiście. No i to tak potem właśnie wygląda. Więc czas pokaże, jak to będzie wyglądało. Na razie mamy to, co mamy. No, zawsze mogło być gorzej, ale lepiej to już było, jeżeli chodzi o ceny AI.
0: Ale w ogóle mam wrażenie, że ostatnio im Google próbuje pokazywać, że jest lepsze, tym mniej im wychodzi generalnie. Kwestia nawet po ostatnim Tyflo przeglądzie nawet próbowałem się też bawić tym ich, jak to się nazywa, Lyria, to ta do generowania muzyki. To też, ile ja się go uprosiłem na przykład, żeby on wygenerował mi dwuminutowy utwór na temat tej niezbyt ciekawej sytuacji w AI-u, związanej właśnie z Googlem, no to generował mi 30-31 sekundowe. Po polsku do niego pisałem, po angielsku tłumaczyłem i nie, dalej 30 sekund. Niektóre kawałki to w ogóle brał, znaczy te teksty w ogóle z konwersacji tej naszej googlowskiej, w ogóle nie nadającej się tutaj do cytowania, bo sporo padało tam niecenzuralnych słów z mojej strony i tak dalej. I ja mu kazałem, nie wiem, kazałem mu zrobić coś w stylu, nie wiem, jakiegoś popu, latino, coś takiego, żeby ten, a ten sobie rapował wesoło i wesoło sobie klął do mikrofonu, prawda? Albo zrobił coś na zasadzie jakiegoś, nie wiem, dziwne to było, bo to miało być też jakieś latino, a zrobił z tego, nie wiem, jakiegoś takiego folka trochę.
1: Aha.
0: Okej, był tam ten akordeon też gdzieś tam, o który go prosiłem, ale w ogóle wygenerował mi coś skubany po czesku. I też na 30 sekund, także to coś tutaj mocno nie zagrało. A wcześniejsze doświadczenia z niedziałającym trybem wideo w Gemini'u i w, jeśli chodzi o opisywanie tej rzeczywistości i mieszaniem języków, akcentów, czegoś tam, niemożnością przełączania się płynnego na inne języki. No coś tutaj Google'owi ostatnio mało w tym zakresie wychodzi, więc szkoda, że to tak się dzieje, bo...
1: No niby, niby taka wielka firma, nie?
0: Właśnie, mająca środki tak naprawdę, mogąca sobie pozwolić na dokładne gdzieś tam testowanie różnych rzeczy, to już bym, powiedzmy, Anthropic czy OpenAI podejrzewał o mniejsze możliwości, powiedzmy, ewentualnie. A kurczę, oni się bądź co bądź no, starają. No, OpenAI mi podpadło z dostępnością na Maca. Tutaj drugi Michał Kasperczak mówi o tym, że żeśmy rozmawiali sobie prywatnie, to mówił, że u niego na Windowsie ten Open, ten ChatGPT, że tam nie ma na przykład problemów z formatowaniem odpowiedzi, z nagłówkami.
1: No u mnie też nie ma. Nie, jest
0: okej. A tu na Macu dzieją się strasznie dziwne rzeczy i że tego tak niby testują, a nie do końca. Że mają te środki, żeby też i na Macu to przetestować i tak dalej. Że tutaj im coś nie wy... A Klot, no potrafi. No, ale już nawet nie skupiając się na tej dostępności, a Klot nawet idzie teraz w stronę większej tej dostępności, nie? Tak z drugiej strony, bo się dostępność ostatnio poprawiła, o czym mówiliśmy też, to no, teoretycznie krócej działające firmy na rynku, pytanie, czy z mniejszym kapitałem, no robią większą, lepszą robotę, te produkty są lepszej jakości niż te od Google'a i to,
1: wiesz,
0: i to jest
1: kwestia
0: strasznie...
1: jest też tego, że jednak Anthropic czy OpenAI są skupieni na konkretnej działce. Google jest takim molochem, który tak naprawdę zajmuje się wszystkim. Wyszukiwarka, YouTube, poczta, dokumenty, reklama, i jeszcze pewnie by można było wymieniać. Anthropic czy OpenAI, jeżeli dadzą ciała w tym głównym swoim biznesie, to będą mieć bardzo duży problem. Google, jak sobie w jednym gorzej poradzi, to sobie nadrobi czym innym. A że teraz wszyscy robią AI, no to Google też chce. I efekty tego są takie, jakie są. Tak, no, w zasadzie to już...
0: marketing.
1: Tak, tak w zasadzie powinniśmy już kończyć, ale mamy jeszcze dwie głosówki od Kasi. Kasia nagrała te głosówki wcześniej, natomiast co ciekawe, to Kasia się podpisuje swoją ostatnią wiadomością dotyczącą aktualizacji NVDA, więc gdybyś mogła, Kasiu, zmienić swój podpis w aplikacji Tyflocentrum, której widzę, że używasz, to by było okej, bo ja po prostu myślałem, że wysłałaś drugi raz tę samą wiadomość, a to się okazuje, że to głosówka i nawet dwie głosówki, więc najpierw posłuchajmy może tej pierwszej.
2: Cześć, z tej strony Kaśka. Ja w zasadzie miałam się nagrać w zeszłym tygodniu, natomiast byłam w trasie i nie miałam za bardzo warunków do tego, aby się nagrać, bo chciałam podziękować i pogratulować mega wyzwania, jakim było stworzenie przez ciebie, Michał, apki Tyflocentrum na Androida, na system, który nie jest ci bliski, nie posiadając telefonu w tym systemie, czyli jakby, no, niejako, kurczę, nawet nie mogąc sprawdzić, czy wszystko jest dobrze. I mimo tego wyzwania się podjąłeś i stworzyłeś super dostępną apkę, która wszystko, co mieć powinna, to ma. I wszystko, no, super dostępne, wygodne, przyjazne. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobra robota. Więc to przede wszystkim taki tutaj zaległa rzecz z tygodnia zeszłego. I jeszcze jeden mały update do czegoś, o czym wspominałam w pisemnej wiadomości, mianowicie mówiłam o tym, że miałam problem przy aktualizacji NVDA do tej najnowszej wersji z niedziałającą wtyczką Instant Translate, więc już teraz Instant Translate dostało nową aktualizację parę dni temu i już teraz działa wszystko normalnie, także tego problemu też nie ma. Instalacja NVDA, w sensie sama aktualizacja też się odbyła na zasadzie takiej, że trzeba było przerestartować komputer i potem wszystko zrobiło się jakby samo, także to tyle. Być może jeszcze dzisiaj się z pewną polecajką odezwę, ale to za chwilkę. Na razie pozdrawiam i słucham dalej.
1: Ja tylko jeszcze dodam, Kasiu, do tego, o czym powiedziałaś, że to, no, aż tak dobrze to nie było, że bez telefonu. Rzeczywiście, początek Tyflocentrum powstał bez telefonu, bez Androida i tylko w oparciu o taką informację zwrotną od kilku wczesnych testerów. Natomiast no, już potem to miałem telefon i mam w tym momencie telefon, więc jestem w stanie to sobie na bieżąco testować i weryfikować. I myślę, że już w tym tygodniu, po odkopaniu się z różnych tam zaległości, to już ta aplikacja Tyflocentrum pofrunie do sklepu Google jako aplikacja oficjalna, nie w jakichś takich edycjach testowych, tylko po prostu no tak, jak to powinno być, żebyście sobie mogli to wyszukać ze sklepu. Miało to się stać już w zeszłym tygodniu, ale no najzwyczajniej w świecie nie zdążyłem, doba jest za krótka po prostu.
0: A tak swoją drogą ciekawe, jak co by ci wyszło z tego, co też Google zrobiło po tej swojej konferencji, że do Google AI Studio dodało ten koder cały, że za pomocą też AI i Gemini można natywne apki bazujące na kontrolkach systemowych, wszelkich bibliotekach, API frameworkach i co tam jeszcze systemowych i w Kotlinie bodajże programować apki i podgląd, jakiś tam symulator niby też jest i że to można sobie wszystko właśnie agentycznie AI-owo robić. No ciekawe, co by ci w sumie wtedy wyszło.
1: Ciekawe, tylko powiem szczerze, ja już tak polubiłem się z kodeksem, mam już swoje jakieś tam rzeczy porobione, że jeżeli OpenAI mnie bardzo do siebie nie zniechęci, to ja naprawdę nie mam potrzeby, żeby rezygnować z tego narzędzia, bo to mi po prostu działa. I swoją drogą to jest też w ogóle taka refleksja, o której ja czytałem już niejednokrotnie też w przypadku pracy ze sztuczną inteligencją, że zamiast gonić i testować różne modele, to dobrze jest trzymać się jednej konkretnej usługi i ona z czasem będzie po prostu nam działać coraz lepiej. Będzie się nas uczyć, będzie nas poznawać, zapisywać sobie różne rzeczy dotyczące nas. Czy to będzie Google, czy to będzie Anthropic, czy to OpenAI, czy jeszcze cokolwiek innego. Jeżeli coś tam fajnie działa, to warto dawać temu szansę i po prostu rozwijać swoją jakby historię konwersacji z tą usługą. Jeżeli oczywiście korzystacie z historii. No ja na przykład, pracując głównie w kodeksie, to korzystam z tych historii, które są zapisywane lokalnie. One nie są zapisywane na serwerze. One są
0: w pliczkach, w folderkach.
1: Tak, tak, dokładnie. W pliczkach, w folderkach to tam sobie siedzi i czeka po prostu.
0: W pliczkach MD pewnie.
1: Wiesz co, nawet to są JSONy chyba. Historie sesji to są JSONy akurat. Okay. I on tam sobie tym wszystkim zarządza. I naprawdę, to już bardzo fajnie działa. Ja kilka sesji to mam trwających od miesięcy wręcz. I tylko sobie do nich wracam i potem patrzę, że na przykład dana sesja była aktualizowana, nie wiem, tam ileś dni temu. O, to już tyle czasu nad tym nie pracowałem. To swoją drogą, kodeks się trochę ostatnio popsuł, ale to jest drobnostka, irytująca jednakże i będę coś z tym musiał zrobić. Nie wiem, czy dam radę sam, czy trzeba będzie zgłaszać issue na GitHubie kodeksa. Otóż sesje, które były, jeżeli korzystamy sobie z funkcji resume, to podświetlona sesja była podświetlana znaczkiem bodajże mniejszości albo większości. No w każdym razie takim, który przez nasze syntezatory jest po prostu czytany od razu. I jest to fajne. Natomiast teraz to podświetlenie jest realizowane przez jakiś nieodczytywalny przez NVDA przynajmniej znak Unicode'u. Nie wiadomo co, po prostu jakiś taki pusty znak i nie wiadomo co to w zasadzie jest. Jakiś znaczek, no ale już z tego tak wygodnie się nie korzysta. Więc jestem bardzo ciekaw, czy będę w stanie to zmienić, czy trzeba będzie jednak pisać prośbę do ludzi z OpenAI. W sumie no co im to przeszkadzało, że zmienili ten znaczek. Natomiast jeszcze taka ciekawostka, bo się kodeks też cały czas aktualizuje, i ostatnio się zmieniła komenda z approval, czy tam approvals, na permission. Czy tam permissions. Permission chyba. I, a może permissions. Mam tu gdzieś kodeksa odpalonego, to nawet będę to w stanie zweryfikować na szybko. Permission. Pójdzie? Tak. Permission. I permission to jest właśnie to samo, co było z approvals i teraz znowu mamy trzy tryby permission. Były dwa, teraz znowu się pojawiły trzy.
0: Im się ewidentnie nudzi.
1: Tak, i jeszcze jest jedna funkcja, której nie testowałem. Trochę się nawet obawiam jej testować w trosce o swoje tokeny. Co prawda mam ich tam jeszcze trochę, ale czasem no, najzwyczajniej w świecie zastanawiam się, na ile mi ich wystarczy. Natomiast jeżeli chodzi o tę funkcję, to ona jest funkcją eksperymentalną i jest to funkcja Goal. I działa ponoć tak, że wpisujemy, co ten kodeks ma robić i on to robi do momentu, aż nie skończy, albo aż mu się tokeny nie wyczerpią i nie uzyska efektu, który byłby efektem zadowalającym. No i ponoć działa to naprawdę ciekawie i jeżeli jest zadany jakiś określony problem, to on potrafi naprawdę z uporem się kręcić po kilkanaście godzin. Testować, sprawdzać, robić sobie notatki i robić do momentu, aż tego problemu rzeczywiście nie rozwiąże. Kiedyś muszę to jeszcze sobie przetestować, bo jestem tego naprawdę ciekaw. To taka interesująca funkcja właśnie, która też niedawno weszła do kodeksa, ale trzeba sobie ją włączyć. To nie jest tak, że działa to od razu, to trzeba w konfigu sobie tam włączyć tę funkcję. No bo tokenożerna to ona jest na pewno. Mamy telefon. Kto jest z nami?
3: No witam, Bartek, na sam koniec, tak jeszcze do was tutaj
1: cześć,
3: się dobija.
1: Słuchamy.
3: Jak co tydzień można powiedzieć, a tylko z takim małym zapytaniem jeszcze a propos WhatsAppa, bo tutaj Maciek mówił, że był problem z szybkim odsłuchiwaniem wiadomości na Macu, a czy jest to możliwe na iOSie? Bo szukałem tej opcji i ani w menu kontekstowym nie mogłem tego znaleźć, ani z poziomu pokrętła na wiadomości.
1: Jak odtwarzasz wiadomość, to poniżej masz przycisk do regulacji tej prędkości.
3: Czyli rozumiem, że to jest pod wiadomością, tak, jeżeli jak tak. Zrobimy gestem w prawo.
1: Tak.
3: Okej, okay, dobra, to taka, takie pytanie na szybko. Drugie jeszcze pytanie, które mi się nasunęło ostatnimi dniami. De facto ja taki problem miałem w niedzielę a propos aplikacji MPK Mobile. Nie wiem, czy ostatnio też mieliście taki problem, że po wyświetleniu jakiegoś przystanku, jakiejś linii autobusowej pokazywało wam brak aktualnego rozkładu na ten dzień. Coś taki komunikat mi ostatnio właśnie wyskakiwał. I nie tylko mi, bo tutaj
0: kojarzę.
3: Bo u mojej przyjaciółki był podobny komunikat. De facto to chyba tylko, nie wiem, było w przypadku chyba moim linii tramwajowych.
0: No u mnie nawaliło to prawda, bo akurat miały tam być jakieś zmiany tymczasowe, bo coś tam, już nie pamiętam co, a ja się gdzieś bardzo próbowałem dostać i sprawdzałem w trzech różnych niezależnych źródłach. No dobra, i tak to się integruje wszystko, powiedzmy, z jedną bazą, ale no chciałem sobie się upewnić.
3: No tak,
0: chciałem
3: bo jeżeli
0: upewnić.
3: Są jakieś aktualizacje, to mamy przecież komunikat trwa pobieranie danych z serwera, więc on sobie
0: a tu MPK też było brak danych i coś tam, no, miałem tak,
3: czyli
0: to chyba dwa tygodnie temu sprawdzałem.
3: A to było akurat u mnie w niedzielę, Maćku, więc całkowicie stosunkowo niedawno.
0: Okej, okay, to więc może całkowicie im coś siadło, no nie wiem.
3: Znaczy się, ja nie musiałem przeinstalowywać aplikacji, więc możliwe, że to był problem chwilowy, ale będę też to poddawał pod obserwację, więc zobaczymy, co ewentualnie przyniosą następne dni.
0: Ale on ci już zniknął, to po niedzieli sprawdzałeś teraz jeszcze, czy już nie?
3: Wczoraj już sprawdzałem i problem zaniknął, bynajmniej wczoraj. Okay. Dzisiaj akurat... Nie wchodziłem w aplikację MPK Mobile, bo nie miałem takiej potrzeby, ale w najbliższych dniach raczej będzie taka konieczność, więc będę obserwował, czy to się dzieje zarówno na liniach autobusowych i tramwajowych, czy tylko na konkretnych liniach, bo to też może być zagwozdka, że to może się tyczyć tylko konkretnych linii. I nie wiem, czy wszystkich miast, bo ja akurat tylko, no de facto z racji tego, że mieszkam w Bydgoszczy, to tylko Bydgoszcz tutaj mam na uwadze.
0: No u mnie z Krakowem też był problem, więc ja mówię, coś... ewidentnie.
3: Możliwe, że to... Ale pytanie też, czy to jest tylko problem iOS-a, czy również Androida. No, my jako iOS-owcy możemy tylko o tym środowisku mówić.
0: No, niekoniecznie. W sumie sprawdzę może później i może coś będę wiedział, bo przecież mam też Pixelka, to... No, a Michał ma Samsunga.
3: Okej.
0: Okay. To możemy sprawdzić.
3: A, A propos jeszcze aplikacji Tyflocentrum, bo mówicie, że do Play'a na Androidzie niedługo trafię, a co z betą na iOS-a? Cały czas tak dopytuję, bo tam jeszcze chyba kilkanaście dni zostało z tego, co pamiętam.
1: No, Arek powiedział, że rozmawiałem z nim ostatnio i powiedział, że będzie publikował, będzie wysyłał prośbę do Apple'a o publikację, także miejmy nadzieję, że to zrobi, zanim ta aplikacja wygaśnie, ja mu się będę przypominał.
0: No właśnie.
1: Tak.
3: No, bo tam chyba do 19 czy do 13 czerwca, teraz nie pomnę dokładnej daty.
1: Myślę, że uda nam się to wypchnąć.
3: Beta test miał trwać, z tego co wiem.
1: Tak.
3: No i tak właśnie podejrzewam, że te udogodnienia, o których tu mówiliśmy, czyli chociażby te w Tyfloradiu, jaka audycja leci na bieżąco, to wydaje mi się, że już w tej wersji oficjalnej się pojawi.
1: No myślę, że tak, i to raczej nie w tej, która jest teraz, tylko jeszcze w gdzieś tam kolejnej iteracji tej wersji.
3: Okej, to jeszcze takie małe pytanie a propos Gemini'a, jeżeli mogę zapytać, bo zauważyłem, że no de facto nie wiem, czy to można zaliczyć do błędu dostępności, ale zauważyłem chociażby częściowy taki błąd, to nie jest taki, można powiedzieć, całkowity błąd, jak poruszamy się po jakiejś konwersacji, w ogóle dzisiaj zauważyłem, że możemy historię konwersacji przeglądać, co jest no, też fajne, jeżeli chcemy do czegoś wrócić, ale chodzi mnie o to, że łatwiej bynajmniej mi się po takich konwersacjach przemieszczało po nagłówkach i czasami jest taki problem, że po prostu te nagłówki nie są wykrywalne przez VoiceOver. Czy to ostatnia aktualizacja zmieniła to, czy to coś, nie wiem, z VoiceOver'em się dzieje? No tak wiem, teraz troszeczkę może wymyślam, ale nie wiem co...
0: A co na iOS-a mówisz, mobilnej?
3: Mhm, tak, tak, tak.
0: Wiesz,
3: bo w ogóle zauważyłem, że jak się odpali Gemini'a, to zniknęły te propozycje tam utwórz obraz, tam stwórz muzykę, tylko od razu mi pokazuje zapytaj Gemini'a.
0: Wiesz co, to gdzieś jest, ale nie wiem, czy nie na prawo od tego pola tekstowego.
3: A na górze mamy ten wybierasz tam, możemy sobie wybrać tą wersję Gemini'a, tą Fresh, tak?
0: Ten czy Flash.
3: To jest Flash 3.5, tak? Coś tam takiego właśnie patrzyłem.
0: Tak, bo to po wtorkowej konferencji. No.
3: Okej, no to
0: te modele weszły nowe.
3: Jakaś aktualizacja też coś poprawi tutaj. No dobra. No to tak na sam koniec tutaj dzięki serdeczne za wypowiedź i za wskazówki. I cóż, czekamy na dalsze efekty, jeżeli chodzi o zarówno i o MPK Mobile, miejmy nadzieję, no i naszą aplikację Tyflocentrum.
1: Tak, ale w Tyfloprzeglądzie bardzo intensywnie eksploatowana przez was i bardzo dobrze, bardzo fajnie.
3: Mogę powiedzieć, że testowałem słuchanie Tyfloprzeglądu numer 331 i jeżeli chodzi o przesłuchiwanie na szybkim tempie, to całkiem nieźle się sprawdza, więc...
1: To super.
3: Oby tak dalej.
1: No, będziemy się starać, Bartku.
3: No, robicie już niejednokrotnie, to mówiłem, bardzo dobrą robotę, za co jesteśmy wam wdzięczni.
1: Cieszymy się.
3: Dzięki serdeczne, spokojnej nocki i cóż, do usłyszenia pewnie za tydzień.
1: Pewnie tak, do usłyszenia, pozdrawiamy cię serdecznie. No to w takim razie jeszcze, skoro jesteśmy przy waszych wiadomościach i skoro...
0: To jeszcze może powiem a propos tego Gemini'a, jeśli mogę w sumie, bo tak a propos tego, co Bartek mówił z tymi nagłówkami, to... No istotnie, powiedzmy, nie wiem, z 2 tygodnie temu, czy tam 2,5, to tych nagłówków nie miałem. Potem się na chwilę pojawiły faktycznie i one długi czas się utrzymywały, teraz ich znowu nie ma, więc Bartku, chyba tutaj padliśmy wszyscy ofiarą jakichś testów AB ewentualnie, albo non-stop aktualizacji ich interfejsu, bo Google niejednokrotnie pokazało, że nie wie, z czego żyje w sumie, więc być i że im się bardzo nudzi, więc to być może jest też tego kwestia. No... Pytanie, czy jak go poprosisz o to, żeby faktycznie on te nagłówki robił odpowiedzi w Markdown, chociaż też chyba niestety, chyba nie. A co do jeszcze WhatsAppa, to tak, to będziesz miał przycisk, powiedzmy, który będzie zmieniał, nawet to chyba nie będzie anonsowane jako przycisk, ale będzie tam z prędkość, powiedzmy, 1x, prędkość 1,5x, prędkość 2x i on tak będzie w zależności od tego, jak sobie będziesz i to tempo się będzie zmieniało, także ile razy chcesz zwiększyć czy zmniejszyć, to nie da się poniżej.
1: Nie da się zwolnić. Powiedzmy,
0: prędkości tej rzeczywistej, ale zwiększyć się da 1,5 i 2.
1: I 2.
0: Także zgadza się. Możesz sobie to zrobić.
1: No, tu widzę w międzyczasie, Kasia testuje naszą aplikację i już teraz wiemy, kto do nas pisze, także testy się udały, a wcześniej jeszcze nagrała nam Kasia głosówkę.
0: Druga wiadomość chyba była, nie?
1: Tak. No właśnie, to jeszcze jej posłuchajmy.
2: Cześć, obiecałam wam tutaj jeszcze jedną malutką polecajkę, więc odkryłam sobie to dzisiaj usługę, która się nazywa Get Your Guide. Jest to zarówno strona, jak i aplikacja do zamawiania sobie, kupowania sobie wycieczek. I są tam też no, wycieczki takie w prawdziwym słowa tego znaczeniu, czyli no, takie kompletne. Natomiast mam wrażenie, że ta usługa specjalizuje się w takich przedsięwzięciach w mniejszych grupach, w przede wszystkim różnego rodzaju oprowadzaniach tematycznych, nie wiem, szlakiem jedzenia, szlakiem zwiedzania sławnych grobowców, szlakiem jakichś tam historii grozy i tego typu innych rzeczy. Ja jeszcze sama osobiście nie przetestowałam tego, odkryłam to dzisiaj i widzę już pewien mankament, jeżeli chodzi o dostępność, mianowicie nie bardzo znalazłam wygodną możliwość, żeby na przykład w formularzu już zamówienia jakieś wycieczki zgłosić to, że jest się osobą niewidomą, jest kontakt taki do serwisu, ale no serwis ewidentnie zrzesza na pewno w całej Europie, jeśli nie na świecie, bo wydaje mi się, że coś tam, jakieś tam stwierdzanie statuły wolności też tam widziałam, więc pewnie to i poza Europę wykracza. Natomiast zrzesza po prostu no, takich mniejszych, prywatnych jakichś przewodników, którzy właśnie robią oprowadzanie w małych grupkach. No i teoretycznie no, można skontaktować się z serwisem, można napisać i tam stykamy się z jakąś kapczą. Jeszcze nie wiem, na ile dostępną, natomiast no, można też zadzwonić, no ale też nie do końca wiadomo, gdzie wylądujemy. No ja tego nie krytykuję absolutnie, bo tak jak mówię, nie przetestowałam, więc nie narzekam. Natomiast dlaczego tutaj to polecam? Bo sam serwis w sobie, jeżeli się okaże, że też ta obsługa klienta jest na tyle przyjazna, możemy z tego skorzystać, to jest dla nas bardzo ciekawą opcją, bo na przykład w moim mieście jest takie słynne miejsce, które nazywa się Viktualienmarkt. I jest to po prostu rynek z bardzo różnymi, no ze wszystkim tak naprawdę, a już na pewno ze wszystkim możliwym, jeśli chodzi o kulinaria. I jest to miejsce no, znane nawet wśród takich kucharzy, słynnych restauratorów, takich no, z tymi gwiazdkami Michelina i tak dalej. Więc niejednokrotnie widziałam o tym miejscu na jakichś kanałach telewizyjnych, kuchennych, audycje, może jakieś programy. No a dla mnie no miejsce jest nie do zwiedzenia, bo jest po prostu, po pierwsze, no przemyka się tam masa turystów, a po drugie, no jest to rynek, jest to plac, gdzie no, są różne stoiska, trzeba do nich dotrzeć, jest otwarta przestrzeń. I na pewno, gdybym nawet się odważyła pójść tam sama, chociaż mój ówczesny trener orientacji, jak wielokrotnie moje ówczesne miejsce pracy było niedaleko, Viktualienmarkt. Mój trener orientacji się złapał za głowę, jak usłyszał, że ja jestem ciekawa tego miejsca w ogóle, ale nawet już od tego, gdybym poszła tam sama, to na pewno zwiedziłabym dużo, dużo mniej, a umęczyłaby mnie no, próba docierania w te różne miejsca, stoiska i tak dalej, a tam odbywają się co dłuż jakieś autodegustacje, jakieś tam potraw z jakichś zagranicznych krajów, albo owoców, czy no, różnych ciekawych rzeczy. No i takie oprowadzenie z przewodnikiem za naprawdę przystępną cenę, no jest ciekawe, tak? Czy no też zwiedzenie własnego miasta właśnie w takiej nawet własnej dzielnicy. Ja niedawno byłam z moją wspólnotą też taką parafialną na właśnie zwiedzaniu pewnego też znanego miejsca w dzielnicy mojego miasta, o którym wiedziałam, ale właśnie no, do którego nie dotarłam, do którego, no to zwiedzanie z przewodnikiem jest jednak inne, tym bardziej, że no, tak jak mówię, tutaj chodzi o tych przewodników, które się skupiają na takich właśnie ciekawostkach, niekoniecznie turystycznych. Także no, jestem sama ciekawa, co mi wyjdzie z testowania tej aplikacji. Aplikacji głównie, bo strona jest niedostępna, natomiast no, usługi tej ogólnie. Także pozdrawiam i będę pewnie stawać relacje.
1: To czekamy w takim razie na relacje. Swoją drogą, jak tak słuchałem o tym Victualien Markt, to się głodny zrobiłem.
0: Oj, no ja w sumie byłem wcześniej, natomiast teraz troszkę minimalnie się...
1: To jest znak. To jest znak, że czas kończyć.
0: Że być może czas kończyć, tak. Natomiast a propos tej aplikacji, tak mi Kasia przypomniała, że ja sobie zapomniałem, że jak jechałem do tego Poznania, to że fajnie byłoby sobie z niej skorzystać, nawet do niej pomyślałem i nie skorzystałem, nie sprawdziłem, jakie tam atrakcje, natomiast jak sobie tu patrzyłem swego czasu w domu, bo poleciła mi ją z kolei moja siostrzenica z mężem obecnym, to podobno właśnie fajna apka, fajnie, można różne wycieczki w promocyjnych cenach też upolować. Sprawdzając z voiceoverem, apka dostępna, przyciski fajnie poetykietowane. No tylko też jeszcze nie zamawiałem i też nie sprawdzałem, czy faktycznie może tam jakieś uwagi też wpisać gdzieś coś jakoś. No ale to też wszystko przed nami, jak ty, Kasiu, będziesz miała możliwości, że tak powiem, chęci, to już widzę, że masz, ale możliwości i sposobność, to myślę chętnie jakiejś recenzji wysłuchamy ewentualnie, bo fajnie by było się dowiedzieć. A propos, wspomniałeś ty, Michał, a propos tego, jak te modele się uczą, no i to ja muszę powiedzieć, że Gemini w tym momencie najmniej, że tak powiem, jak mu powiedziałem wprost, ty sobie to zapisz, zapamiętaj na stałe, to w większości przypadków on to robił, a w niektórych perfidnie kłamał, że to robi, niby dodawał, potem się nie umiał do tych instrukcji odwołać, także z Gemini'em akurat i wielkości Google'a to się bardzo tym, no, zawiodłem, rozczarowałem pod tym kątem. W drugim miejscu, znaczy nie, inaczej, na pierwszym miejscu moim zdaniem chyba będzie Klod, na drugim pod tym kątem właśnie będzie, one będą w zasadzie ex aequo, tam troszeczkę Klod ustępuje, znaczy GPT ustępuje Klodowi minimalnie, ale radzą sobie naprawdę spoko, ale ten Gemini to tak, też z tym, potem odwoływaniem się to, no to jest dziwnie, nawet jak mu coś zapiszesz na stałe w instrukcjach, to... No nie polecam. No,
1: ekosystem Google'a ma dużo takich potencjalnych możliwości, żeby wygrywać wdrażając AI w swoje usługi. Natomiast ja też sobie tak myślę i zastanawiam się, na ile jest to przydatne dla nas. No bo chociażby taka ekscytacja tym, że powiedzmy... za pomocą Gmaila możesz tam, na przykład, nie wiem, sobie pewne rzeczy odszukać z użyciem AI, że on ci może coś podpowiadać, może ci na przykład, nie wiem, pomagać napisać maila. To jest wszystko fajnie i wszystko wygląda super na papierze, ale no ja sobie tak średnio wyobrażam korzystać z poczty, nawet z świetnym modelem sztucznej inteligencji, z użyciem przeglądarki internetowej i interfejsu webowego Google'a. No ja właśnie, tego nie widzę, po prostu. Jak wielu innych rzeczy, ale tego nie. I naprawdę ja już bym wolał sobie w tym momencie napisać jakąś aplikację, jakiś skrypt, albo zintegrować lokalnie jakąś usługę, za pomocą której na przykład dałbym świadomie dostęp do swojej poczty i dzięki temu mógłbym sobie tutaj, prawda, zaczytywać różne treści, a potem też kazać na przykład odpisywać na te maile. Więc no, dla nas to jest jeszcze kwestia zawsze tej dostępności, która musi być naprawdę dobrze zrobiona, przemyślana i się przede wszystkim nie zmieniać. A jeżeli chodzi o programy pocztowe, o klienty poczty elektronicznej na Windowsie, no to teraz naprawdę tak ciężkie czasy nastały. No jeszcze ten Thunderbird ratuje. I miejmy nadzieję, że Microsoft faktycznie jakoś tego swojego Outlooka doprowadzi do stanu używalności, bo też słyszałem na jego temat no, nie najlepsze opinie, zwłaszcza tego nowego Outlooka, który po prostu no, działa słabo. Ale chyba, że wy macie jakieś inne opinie. Ja się bardzo cieszę, że kupiłem swego czasu licencję na Beki i ten program, mimo tego, że już naprawdę od czasu do czasu aktualizowany i tylko jakieś tam drobne poprawki, to jednak po prostu dla mnie działa. Aczkolwiek innym nie polecam, bo program jest trudny. To jest też prawda. Program jest trudny i z tego sobie trzeba też zdawać sprawę. Dobrze, bo tak jeszcze opowiadać o różnych tematach byśmy mogli. Jeszcze tak na sam tak. koniec zaglądam do waszych wypowiedzi. Czy jakieś są? Nie ma. No to kończymy dzisiejsze 333. wydanie audycji Tyflo Przegląd w uszczuplonym składzie, ale... Daliśmy radę.
0: 23 prawie.
1: Tak, daliśmy radę i wy też nam w tym wydatnie pomogliście. Maciej Walczak, Michał Dziwisz, dziękujemy pięknie za uwagę. No i co? 334 raz Tyflo przeglądać będziemy za tydzień.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Nowy katalog, w którym znajdują się oba pliki, obie te ikony, które na siebie nasunąłem. Tutaj, przynajmniej z wykorzystaniem tych gestów znanych z iOS, to nie działa. Można próbować tam korzystać ze skrótów VoiceOvera.
6: Mail.
5: Powiedzmy, ustawiam się na mailu, korzystam
6: Zorcja,
5: tutaj.
6: Longpad, kolumna 1, wiersz 17, oznaczone do przeciągnięcia i upuszczenia.
5: Oznaczone do przeciągnięcia i upuszczenia i tak dalej, można się tak bawić, ale to już są skróty dostępne z klawiatury, a niestety nie z gładzika, co według mnie być powinno dostępne, tak jak właśnie ma to miejsce w urządzeniach iOS, gdzie to zostało sprawdzone, że jest to niezwykle funkcjonalne. Także ten Launchpad jest ewidentnie, przynajmniej jeśli chodzi o współpracę z programem VoiceOver i jego gestami, jest no, niedopracowany, bo daleko mu do funkcjonalności zbliżonej chociażby do tej znanej z urządzeń iOS. Mamy tutaj niestety więcej tego typu, no nazwę to niedoróbek, które wydaje się, że w kolejnych wersjach systemu, i nie mówię, że już następców Liona, ale po prostu kolejnych wersji, bo w tym momencie już są testowane u deweloperów kolejne wersje. Ta, z której obecnie korzystam, to jest 7.1, dokładnie 10.7.1. Testowane są obecnie już kolejne wersje, czyli 7.2. I tam mam nadzieję, że to zostanie poprawione, ponieważ tego typu niedoróbek, jak chociażby brak tych gestów czterech palców, czy obsługa Launchpada, tu jest jeszcze potem kolejna kwestia, na przykład w VoiceOverze, który działa w urządzeniach iOS, doskonale sprawdza się taka funkcja wyciszania dźwięków odtwarzanych w momencie, gdy odzywa się VoiceOver. Czyli jeśli mamy jakieś nagranie puszczone na pełnej głośności naszego komputera, naszego urządzenia, to w momencie, gdy odzywa się VoiceOver, tamto nagranie jest ściszane do takiego poziomu, żeby VoiceOver był słyszalny bez problemu. W Macach to nie działa. Albo tej opcji nie ma, albo ja nie wiem, gdzie należy ją włączyć. To oczywiście przyznaję się bez bicia, ale nie znalazłem takiej opcji, nie trafiłem i uważam, że jest to niedoróbka, bo mamy do czynienia właśnie w tym momencie z taką samą sytuacją, jak mamy w Windowsie, czyli w momencie, jeśli coś nam gra głośno, to my nie usłyszymy syntezy. I to właśnie było fajne w urządzeniach iOS, że wystarczyło ruszyć się, uruchomić VoiceOvera, aby ściszył nam się dźwięk odtwarzany w tle i wtedy synteza była słyszana głośno i wyraźnie. Kolejną taką charakterystyczną niedoróbką jest nieco dziwna w ogóle sprawa, która uważam, że nie powinna mieć miejsca. To jest, co postaram się może zademonstrować. Weźmy sobie jeszcze raz programy.
6: Przecinek. Program. Przecinek. 27/2/25/30 Safari.
5: Safari. Otwieramy sobie Safari. O co chodzi? Mamy taki bardzo niefajny błąd. Bardzo wiele osób, które korzystają z programów odczytu ekranu i szukają jakichś informacji na stronie internetowej, korzystają z wirtualnego wyszukiwania. VoiceOver także posiada taką funkcję. Ona działa, nawet działa bardzo fajnie, ale podczas tego wyszukiwania, do okienka wyszukiwania, nie możemy sobie wpisać polskiego diakrytyka. To jest rzecz, która... Myślałem, że ja coś robię źle. Oczywiście okazało się, że jakoś to można obejść, można korzystać z innych sposobów i fajnie, że można, ale to przecież nie o to chodzi. Jesteśmy w tym momencie na mojej stronie internetowej i teraz wpiszmy sobie jakieś do wirtualnego wyszukiwania słowo.
6: Wpisz szukany tekst, potrzebne wyszukiwanie.
5: Wpiszmy komórkologię.
6: K-O.

0: No ale niestety, jak widzimy, są pewne niedoróbki, które są dość irytujące, bo jeśli my korzystamy z jakiejś tam pomocy samouczków i tak dalej i słyszymy, że to ma działać, a nie działa, no to może być to frustrujące. Skoro mówię jeszcze o tych dźwiękach brakujących na touchpadzie, to muszę tutaj wspomnieć o rzeczy, która mnie osobiście też bardzo przeszkadza. Pewnie można sobie dodać, ale nie ma tego w systemie jak gdyby na samym starcie, czyli nie ma dźwięku zamykania systemu. Dwa razy mi się zdarzyło taka sytuacja, że nie udało mi się zamknąć systemu, to znaczy kazałem systemowi się zamknąć, a system się nie zamknął i jak gdyby nie zorientowałem się, bo nie było dźwięku systemowego, się go nie spodziewałem, dźwięku nie było, więc byłem pewny, że system się zamknął, a tak się nie stało. Zorientowałem się później, w międzyczasie oczywiście bateria mi się rozładowała, więc mało komfortowa sytuacja i jeśli nie ma takiej opcji w systemie, to na pewno są jakieś programiki, które to włączają, ale to jest kolejna rzecz, którą musimy sobie ustawić po to, aby w miarę wygodnie korzystać z systemu. Nie będę może tutaj demonstrował, żeby to za długo nie trwało, więc może tylko w skrócie część rzeczy postaram się pokazać, a o niektórych tylko wspomnę. Na pewno na uwagę zasługuje Skype. Skype, który działa bardzo fajnie. Niestety jest on uboższy troszkę w opcje i możliwości, ale do takich, że tak powiem, domowych zastosowań sprawdza się bardzo fajnie. Wszystko jest oczywiście obsługiwane i tak dalej. Występują w nim inne skróty klawiszowe, na przykład do odwieszania rozmowy i tak dalej, i tak dalej. Inne niż znane z Windowsowej odmiany. I niestety nie można ich modyfikować. To jest minusik mały. Za to mamy tutaj plus. Plus stanowi na pewno to, że automatycznie wyskakuje nam okienko dzwoniącej osoby, także zawsze wiemy, kto dzwoni. Nie musimy tego sprawdzać gdzieś tam po paskach zadań i tak dalej, i tak dalej. To jest akurat bardzo fajna funkcja tego Skype'a. Kolejna aplikacja, która także służy do komunikowania się, do komunikacji w internecie, to program Adium. Jest to program, który chyba najłatwiej porównać do Mirandy. Do Mirandy, czyli takiego multikomunikatora, który wykorzystuje protokoły różne, jakieś Jabery i tak dalej, i tak dalej. Ja go tutaj sprawdzałem głównie pod kątem obsługi gadu-gadu. Oczywiście większość z tych protokołów obsługuje się podobnie, ale chodziło mi właśnie o wykorzystanie protokołu gadu-gadu i program, cóż, no działać działa, że tak powiem, więc nie mogę powiedzieć, że nie działa, ale niestety korzystanie z tej aplikacji jest mało wygodne, mało komfortowe. Jest taka sytuacja, że właśnie musimy najpierw wychodzić w interakcję, jak gdyby włączać pole edycyjne, piszemy tam wiadomość, wysyłamy ją, zamykamy pole edycyjne, cofamy się, otwieramy pole tekstowe, po którym zaczynamy się poruszać i odczytujemy wtedy przychodzącą wiadomość. Ale w momencie, gdy nie jesteśmy w tym polu przychodzących wiadomości, nie usłyszymy dźwięku. Gdy my sobie przeglądamy wiadomości, które nam do nas przyszły, to wszystko fajnie, dźwięk nowej wiadomości jest odtwarzany, ale niestety nie można tak programu ustawić, aby dźwięk był odtwarzany na przykład, gdy jesteśmy w innym oknie, w innym programie, albo wystarczy, że mamy dwa okna rozmowy, rozmawiamy z dwiema osobami i już nie jesteśmy informowani o tym, że nowa wiadomość do nas dotarła. Dużym minusem niestety Liona przy współpracy z VoiceOverem jest niestety program Dropbox. Bo program Dropbox działa, ale niestety działa bardzo topornie. Co to oznacza? Oznacza, że generalnie możemy sobie utworzyć, zainstalować program, utworzyć katalogi w katalogu Dropbox, one wszystkie się tam znajdują, wszystkie nasze pliki. Możemy współdzielić z innymi komputerami i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ładnie jesteśmy informowani o tym, że nowy plik został dodany do naszego katalogu Dropbox i tak dalej, ale niestety w samym programie zrobić możemy niewiele, ponieważ w momencie, gdy otwieramy okno
1: Podjazd
0: programu,
1: obrazów.

0: Photodoc, OpenOffice.
1: Spróbuję to wam pokazać.
0: Narzędzia, znalepki, Microsoft Mail, LibreOffice, Launchpad, książka, adresa, kalkulator, i web, iTunes, i foto, i mowie, i tft, i hat, i cal, GarageBand, facetime, Dropbox, od Dropbox.
1: W momencie, gdy my otworzymy program, to VoiceOver nie jest nam w stanie w tym programie nic przeczytać.
0: Dropbox nie ma okien. Dropbox nie ma okien. Dropbox nie ma okien. Dropbox nie
1: ma okien. To jest całość komunikatu, jaki słyszymy w tym programie. I niezależnie, czy poruszamy się właśnie wykorzystując strzałki, czy korzystając z gładzika. Nic tutaj nie wskuramy. Bardzo podobnie jest z innym programem, bardzo popularnym, który wykorzystywany jest przez nas, nieważne czy go lubimy czy nie, ale wykorzystujemy go do czytania kodów obrazkowych. Program Firefox po otwarciu, myślę, że teraz przejdziemy do niego, zachowuje się dokładnie tak samo jak Dropbox, może troszkę lepiej, ponieważ możemy sobie przeczytać pasek górny, możemy sobie zamknąć po prostu to okno, ale słyszymy tylko, że odczytuje nam strona startowa Firefox, nawet jak się poruszamy gładzikiem, też nic nam to nie daje. Możemy sobie spróbować wejść do preferencji programu, ale po prostu nic nam to nie da, ponieważ tam mamy tylko opcję, pierwszą pozycję odczytywaną i to nawet nie poszczególne pozycje, tylko słyszymy, w którym miejscu się znajdujemy i kropka, koniec. Nie jesteśmy w stanie skorzystać z Firefoxa. Normalnie na ekranie oczywiście wyświetla się zawartość strony startowej i tak dalej. I osoby widzące mogą sobie korzystać z Firefoxa. My, użytkownicy VoiceOvera, niestety nie jesteśmy w stanie skorzystać z tej przeglądarki, a co za tym idzie, skorzystanie z wtyczki odczytującej dla nas kody obrazkowe, Capture, nie możemy z niej skorzystać. Pozostaje nam tylko Solona, która też ostatnimi czasy nie działa. Takie kolejne dwa moje rozczarowania, które przeżyłem z tym komputerem i systemem macOS, to jest program Total Commander. Ściągnąłem sobie odpowiednią wersję dedykowaną dla systemów macOS. Tutaj akurat nie było problemów z wersją dla konkretnego systemu, ponieważ program działa w Javie. Zainstalowałem najnowszą Javę dla macOS i niestety program czytany jest dokładnie tak samo jak właśnie Firefox, jak Dropbox. Po prostu nie jesteśmy tutaj w stanie nic zrobić. W przypadku Dropboxa była jeszcze na wcześniejszym systemie taka opcja, że mogliśmy skorzystać z prawego kliknięcia, czyli kontrol i wciśnięcie touchpada powodowało prawy klik i możliwość na przykład z naszych plików skopiowania linku do katalogu publicznego, mogliśmy udostępniać pliki i tak dalej. Teraz jest to niemożliwe, raz, że w Dropboxie, dwa, że w tych pozostałych aplikacjach nic nie jesteśmy w stanie zrobić. VoiceOver w Total Commanderze odczytuje tylko nazwy dwóch okien i nic więcej, żadne pliki nie są odczytywane. Także chcąc korzystać z możliwości kopiowania, przerzucania plików i tak dalej, musimy korzystać z Findera, czyli takiego klasycznego eksploratora jak w Windowsie. Drugie rozczarowanie, o którym wspomniałem, to niemożność skorzystania z programu FineReader. Próbowałem zainstalować ten program, pobrałem sobie wersję dedykowaną dla systemu. Instalowała się godzinę i po godzinie stwierdziłem, że wystarczy, że nie mam tyle cierpliwości, Po godzinie zrezygnowałem, przerwałem instalację, także nie byłem w stanie sprawdzić, czy ten program działa. Z tego co wiem, nie działa, albo działa bardzo słabo, no ale chciałem przekonać się na własnej skórze. No niestety, żeby aplikacja instalowała się przez godzinę, to nie jest na moje nerwy. Szczególnie, że komputer cały czas mi tutaj voice over gadał, że instalacja zajęta i tak dalej, i tak dalej. Skoro dotychczas było nie fajnie, to teraz o czymś fajnym. QuickTime jest to aplikacja, którą można by porównać do takiego naszego systemowego w Windowsie rejestratora dźwięku. Jest to bardzo prosty programik, na którym właśnie nagrywam ten podcast i on oprócz opcji nagrywania,
0: opcja.
1: Zresztą może Wam zademonstrujemy to.
0: Na Finder, Safari, QuickTime Player.
1: QuickTime Player oprócz opcji nagrywania dźwięku.
0: QuickTime Player, klik menu. Nowe nagranie filmowe, wyszerzone co
1: możemy nagrać film, czyli nagranie mamy w tym momencie z kamery wbudowanej w komputerze Apple i to jest możliwe chyba na wszystkich komputerach z wyjątkiem Mac Mini, bo on głośniki ma, mikrofon chyba też ma, ale kamery raczej nie ma.
0: Nowe nagranie dźwiękowe, wyszerzone co
1: Mac nowe nagranie dźwiękowe, czyli to co robimy w tym
0: nowe
1: momencie
0: nagranie
1: i nowe nagranie z ekranu. Takie właśnie showcasty, wideokasty.
0: Otwórz plik wielokrotnie,
1: możemy sobie nagrywać, to jest bardzo fajna funkcjonalność i na pewno taki prosty rejestrator, jaki mamy w Windowsach, nam tego nie da. Także program QuickTime, oczywiście on ma więcej opcji, na przykład umożliwia nam konwersję plików MP3 do formatu stosowanego w komputerach Apple i urządzeniach iOS, czyli M4A. Może to jest nieistotne, ale na przykład ktoś, kto chciałby sobie dodać książki audio do programu iTunes, właśnie do katalogu książek, to musi sobie niestety przekonwertować te książki audio z formatu MP3 na format M4A i właśnie QuickTime to umożliwia. Niestety nie można tej operacji zrobić automatycznie dla wszystkich plików, na przykład danej książki, automatycznie, przynajmniej w programie. Bo w samym systemie jest opcja automator, która automator, zaraz sprawdzimy, żebym Was nie okłamał, jak ona się nazywa.
0: Wyszerzony przycisk zamyka. Wyszerzony przycisk na Finder. Finder, przycisk na programy. Programy o pasek boczny, tabela, pasek narzędzi, pionowy widok użyj, facet ile. Dropbox, Dask, automat, App Store. Album z czcionkami. Album z App Store. Automator.
1: Automator. Dobrze. Nie oszukałem Was. Dzięki tej opcji możemy sobie zaprogramować różne procesy, które będą wykonywane automatycznie na nasze życzenie. Niestety QuickTime nie ma możliwości nagrywania w innym formacie niż M4A, tak więc wszystkie nagrania, które tworzę w tym programie, one będą w tym formacie, więc tutaj liczymy na naszego realizatora, że stanie na wysokości zadania i zrobi odpowiednie czary, mary, aby ten program mogliście go posłuchać w dzisiejszej audycji właśnie w formacie MP3, która jednak dla windziarzy, użytkowników systemu Windows jest bardziej strawny, popularny, aczkolwiek format M4A jest także bez problemu odtwarzany w takich odtwarzaniach jak na przykład Winamp, oczywiście jeśli posiadamy odpowiednie kodeki w systemie. Na Waszą prośbę sprawdziliśmy także kilka aplikacji zewnętrznych. Głównie sprawdzaliśmy aplikacje darmowe i tutaj między innymi były to kombajny takie edytorskie, czyli OpenOffice i LibreOffice. A sprawdzaliśmy, czy te pakiety są dostępne. Mówiąc krótko, nie są. Nie są w bardzo dziwny sposób. To znaczy, wszystkie opcje ustawień, menu i tak dalej, wszystko jest dostępne. Możemy sobie, obojętne, czy korzystamy z edytora, czy z kreatora prezentacji, różne opcje włączać, ale nie mamy żadnej kontroli nad wpisywanym tekstem. On po prostu nie jest odczytywany przez VoiceOver. Sprawdzałem, zapisywałem dokumenty w otwartych formatach i sprawdzałem je na Windowsie. W Windowsie były odczytywane bez problemu. W OpenOffice przez screenreadery na przykład NVDA, a w OpenOffice na MacBooku niestety VoiceOver nie czyta. Nie czyta wpisywanego tekstu. Jeśli otworzymy sobie też jakiś dokument w otwartym formacie, to on także nie będzie widziany. Także tutaj musimy albo skorzystać z jakichś konwerterów, albo wyłożyć parę złotych na płatny pakiet jakiegoś edytora, który nam bez problemu obsłuży otwarty format. Bardzo fajny edytor, jak gdyby w kontraście dla tych programów, których nie jest w stanie obsłużyć VoiceOver. Lion wyposażony jest jak wcześniejsze systemy w program Text Edit. Pokrótce można go porównać do takiego Windowsowego WordPada, ale na pewno ten program ma zdecydowanie więcej możliwości. Tutaj niektórzy narzekali na to, że na przykład jest dostępna linijka. Ja akurat niedawno borykałem się z formatowaniem kilku takich poważniejszych dokumentów i klołem, na czym świat stoi, że linijka w Wordzie nie jest dla nas dostępna. Tutaj można z linijki korzystać. Można ustawiać sobie najróżniejsze tabulatory, mamy nad tym pełną kontrolę i co ważniejsze, Text Edit bez problemu otwiera różnego typu dokumenty, co zresztą może też zaprezentujmy.
0: Shift, zoom, biurko, widok listy, tab, pasek boczny, tabel, pionowy, widok, użyj vid mail, katalogi Dropbox,
1: katalogi
0: Dropbox, żaden wiersz nie jest zaznaczony, vid, pasek boczny, tabela, pionowy, widok, VIP użyj, heckme, zwinien, HIV, deformatowany dokument do książka testowa TXT. Nagranie dźwiękowe drugi M4, książka testowa TXT.
1: Mamy na przykład książkę tekstową. Otwieramy ją.
0: Co potwórz? Od książ tekst edit, edycja tekstu, kursor tekstowy na początku tekstu. Alana Kota, tekst editor. Edycja tekstu, kursor tekst. Edycja tekst, użyj edycja tekst, Alana Kota. Większość magii, którą posłuży, szybka nawigacja wyłączona. Większość magii, którą posłużono się w bitwie. Prędzej czy później rozpadła się pod wpływem wielu lat na słonecznienia, ale tu i ówdzie nadal śniły połamane włócznie zielonego luksynu, twarde, żółte odłamki.
1: Teraz poruszam się strzałkami, ale oczywiście możemy wykorzystać sobie albo skrót klawiaturowy, albo gest voice-overa, czyli dwa palce w dół po gładziku.
0: Wpływem wielu lat na słonecznienia, ale tu i ówdzie nadal śniły połamane włócznie z zielonego luksynu. Twarde, żółte odłamki potrafiły przebić nawet najsolidniejszą skórę buta. Rabu się już dawno...
1: To, co demonstruje, jest dokumentem tekstowym w kodowaniu Windows, co jest o tyle istotne, że jak słyszymy, nie wymaga on żadnej konwersji. Polskie diakrytyki odczytywane są bez najmniejszego problemu, co na przykład nie ma miejsca w przypadku urządzeń iOS, takich jak iPod Touch chociażby. Tam pliki tekstowe należy konwertować do formatu UTF.
0: Zamknij formatowany dokument do okna na Finder.
1: W takim razie otwórzmy sobie coś innego.
0: Nagranie dźwiękowe drugi M4, książka test, formatowany dokument do... Książka, nagranie dźwiękowe trzeci M4, aplik demonstracyjny RDF, bez ingerencji RDF.
1: To może za chwilkę.
0: Otwór tekst edit, plik demonstracyjny Worda, okno,
1: styl akapitu. Mamy tutaj plik demonstracyjny Worda.
0: E, szybka nawigacja, włączając z neuroma, normalny, 12 blac,
1: RPS, znowu tekst, musimy sobie włączyć obszar edycji
0: edycja tekstu, edycja tekstu, nowy wiersz, szybka na nowy wiersz, program odczytu ekranu VoiceOver w systemie iOS zrewolucjonizował świat urządzeń.
1: I mamy
0: nowy
1: tutaj
0: wiersz, zdech, doc, nakładki ułatwiające pisanie na dotykowym ekranie iPhone'a.
1: Klik wordowski.
0: Program odczytu ekranu VoiceOver w systemie iOS zrewolucjonizował świat urządzeń dotykowych dla osób niewidomych.
1: Jak dzięki słyszymy, tekst napisany w Windowsie nie ma najmniejszego problemu z odczytem przez VoiceOver. Tutaj działa to oczywiście w obie strony, czyli tak samo jeśli napiszemy w tym formacie jakiś dokument na komputerze Mac firmy Apple, to on tak samo będzie widziany w środowisku Windowsa.
0: R, szybka nawigacja, przerwij korzystanie z edycji tekstu.
1: Okej, okay, to teraz jeszcze dla porównania dokument w formacie RTF.
0: Com pod pasek, com na Finder, public okno, hit, de, Jack Graher, formatowany dokument, doc, książka testowa TXT. Nagranie dźwiękowe drugi M, nagranie dźwiękowe plik demonstracyjny RTF bez ingerencji RTF, nagranie dźwiękowe trzeci M4A.
1: Tu mamy plik demonstracyjny RTF i proszę Was, zwróćcie uwagę, jak brzmi tekst w tym dokumencie. To jest ten sam tekst, który był w dokumencie wordowskim, ale zwróćcie uwagę na diakrytyki.
0: Nowy wiersz. Program odczytu ekranu VoiceOver w systemie iOS zrewolucjonizował świat urządzeń dotykowych dla osób niewidomych. Dzięki niemu osoba pozbawiona zmysłu wzroku może bez większych problemów korzystać z zupełnie płaskiej powierzchni swojego iPhone'a, iPoda czy iPada, a wszystkie niezbędne informacje są jej odczytywane mową syntetyczną. Nie od dziś jednak wiadomo,
1: że tak dalej. Słyszymy, nie ma najmniejszego problemu i bardzo mnie to cieszyło do momentu, w którym zacząłem wprowadzać pewne zmiany w dokumentach i najpierw myślałem, że to jest kwestia samych zmian, że są one jakieś takie wielkie, trudne i tak dalej, i tak dalej. Ale co się okazało? W momencie, gdy ja edytowałem sobie jakiś dokument napisany w środowisku Windows, importowałem go sobie potem przez Dropboxa, przerzucałem do komputera Apple, otwierałem, on był czytany tak jak ten, który przed chwilką mieliście okazję posłuchać, ale wystarczyło, żebym dodał przecinek lub kropkę i zaczynały się dziać dziwne rzeczy. Do momentu zapisania dokumentu nic się nie działo, ale po jego zapisaniu i ponownym otwarciu, nieważne czy na komputerze Macintosh, czy w środowisku Windows, brzmiało to mniej więcej tak. I jeszcze raz, jak to słychać?
0: Nakładki ułatwiają pisanie na dotykowym ekranie iPhone'a. Nowy wiersz. Program odczytu ekranu VoiceOver w systemie iOS dzięki niemu. Program odczytu ekranu VoiceOver w systemie iOS zrewolucjonizował świat urządzeń dotykowych dla osób niewidomych. Dzięki niemu. Osoba pozbawiona zmysłu wzroku może bez większych problemów korzystać z zupełnie płaskiej powierzchni swojego iPhone'a, iPoda czy iPada, a wszystkie niezbędne informacje są jej odczytywane mową syntetyczną nie od dziś.
1: Dochodzi do sytuacji takiej, że po zapisaniu dokumentu w formacie RTF na Macu obcinane są pierwsze literki po polskim diakrytyku.
0: Wiadomo, że zawsze coś może ulepszyć, czynią nasze życie łatwiejszym. Firma Hyperlink HTTP, /, przejdź na stronę producenta. Język angielski, SDF.doc oferuje przezroczyste folie, które można nakleić na ekran naszego.
1: Niestety bywa to irytujące w momencie, gdy wymieniamy pliki między różnymi środowiskami, między Maciem a komputerami z Windowsem. No to może to być naprawdę poważny problem i może być on bardzo, ale to bardzo frustrujący w momencie, gdy minimalna ingerencja, tak jak mówię, przecinek, kropka albo skasowanie przecinka powoduje właśnie taką, a nie inną reakcję edytora. Na szczęście tutaj nie mieliśmy teraz okazji przekonania się o kolejnym jak gdyby minusie, który nie jest chyba, przynajmniej z tego, co wynika z jakichś tam moich konsultacji z innymi użytkownikami programu VoiceOver, nie jest winą głosów dodawanych do programu VoiceOver, ale samego programu VoiceOver. Niestety głosy Ania, jak i Agata bardzo często dochodzi do takiej sytuacji, że gwałtownie obniża się poziom wysokości mowy lub gwałtownie wzrasta. To wygląda bardzo dziwnie, tak jakby Agata czy też Ania przechodziły mutacje. Jest to niestety, nie znajduje niestety żadnych takich relacji, żadnych zależności, w których to się pojawia. Jest to zupełnie niezależne i dziwne. No, wydaje się, że przez to właśnie, że ma to miejsce zarówno z Agatą, jak i z Anią, to jest to wada samego voice-overa, która powinna być poprawiona. Analogicznie, na tej samej zasadzie, dość irytujące, na przykład dla mnie, jest inna sytuacja po prostu samej składni, czyli sposobu, w jaki voiceover odczytuje pewne rzeczy, słowa, zbitki literowe. Na przykład słowo Witek przeczyta jako Wicek. No i niestety w tekście musimy brać na to poprawkę w momencie, gdy słyszymy jakiś nagle nietypowy zwrot, który do niczego nam nie pasuje. Musimy się zastanowić, czy to nie jest jakiś sikus voice-overa. Po prostu ma takie swoje dziwne, krzywe ruchy. Tak jak mówię, Witek czyta jako Wicek. Myślę, że jak na jeden odcinek Tyflo Podcastu tyle mojej gadaniny wystarczy, szczególnie, że mam wrażenie nieodparte niestety, że przez te warunki szklarniowe, w jakich nagrywam dzisiejszą audycję, był podcast mało składny, ale mam nadzieję, że w tym momencie macie lepszy obraz tego, jak wygląda korzystanie z komputerów firmy Apple pracujących na systemach macOS. Według mnie komputery Apple są bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób z dysfunkcją wzroku, które zawodowo nie muszą korzystać z komputera. Kiedyś spotkałem się w jakimś komentarzu z podobną wypowiedzią Pawła z Kanady, który pisał, że w pracy korzysta z komputera z Windowsem, a w domu właśnie z Maca. Wtedy tego nie rozumiałem, teraz już wiem, co w tym momencie miał na myśli. Podobnie, jeśli ktoś ma w domu więcej niż jeden komputer, to także sugerowałbym albo całkowite przejście na Maci, albo pozostanie przy Windowsie, ponieważ tutaj będą się pojawiały takie drobne niedogodności w rodzaju konieczności formatowania pamięci przenośnych, dysków i tak dalej, żeby one pasowały do zarówno do jednych, jak i do drugich komputerów, a to na dłuższą metę może okazać się niestety bardzo irytujące. Na pewno też przy wyborze komputera niebagatelną kwestię stanowi także cena komputera. Z jednej strony ktoś powie, że komputery Apple są drogie, bo kosztują więcej niż komputery innych producentów, ale to także stanowi swego rodzaju koszt alternatywny. Jeśli z jednej strony weźmiemy komputer Apple za powiedzmy 5000 zł, jest on od razu z bardzo dobrym screen readerem, a do tego mamy oczywiście gwarancję, że przy każdej zmianie systemu operacyjnego nasz program odczytu ekranu będzie aktualizowany za darmo. Z drugiej strony mamy komputery porównywalnej klasy i parametrów, bo co do designu to trudno mówić, żeby jakiekolwiek inne komputery były podobne do Apple. Apple to jest po prostu swój design ma i tyle. Więc komputery porównywalne, jeśli chodzi o klasę i parametry, tyle, że innego producenta za na przykład 3000 zł i do niego musimy dokupić w tym momencie jakiś program odczytu ekranu, powiedzmy JAWS z aktualizacjami za powiedzmy 3600 zł na chwilę obecną i do tego jeszcze jakiś syntezator mowy za kolejne 500 zł, no to taki końcowy rachunek wygląda zupełnie inaczej. Jeśli jeszcze na przykład rozważymy zakup przykładowo Mac Mini, czyli stacjonarnego komputera Apple, to jest koszt powiedzmy około 3000 zł. I w nim także mamy ten sam system Lion, ten sam screen reader VoiceOver, no to w takiej sytuacji może się okazać, że nie znajdziemy tańszego, bardziej kompleksowego rozwiązania. Oczywiście, jak to mówią, gdzie Polaków dwóch, tam trzy opinie, tak więc prezentowana tutaj opinia jest moim subiektywnym zdaniem, które sobie wyrobiłem po 3 tygodniach intensywnej zabawy MacBookiem Pro z systemem operacyjnym, przypominam, Lion w wersji 10.7.1 i wydaje mi się, że ktoś, kto siadłby do tego komputera zamiast mnie, mógłby mieć podobne lub inne wrażenia. Przypominam, że wszystkie te wrażenia, jakie mam, odnosiłem do Windowsa, ponieważ ja jestem windziarzem od co najmniej 15 lat. Korzystam po kolei z poszczególnych systemów Windows, tak jak one się pojawiały. Do nich się odnosiłem. Chciałem w tym podcaście przedstawić Wam to, co mnie sprawiało największe trudności, z czym miałem problemy i z czym osoby korzystające z programu odczytu ekranu VoiceOver mogą mieć największe problemy. Na dziś wszystkim dziękuję za uwagę. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami Tyflo Podcastu, zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.tyflopodcast.net lub za pośrednictwem mojej prywatnej strony www.piotr-witek.neostrada.pl. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przy mikrofonie Michał Dziwisz. Być może nieco inna akustyka tego dzisiejszego nagrania, a przynajmniej tej jego części, no ale jest to podyktowane tym, że chciałbym na dobry początek zaprezentować możliwości aplikacji, której interfejs prezentować będziemy dziś na antenie Tyflo Radia. Możliwości aplikacji Backpack Studio, służącej do nagrywania właśnie tego typu audycji z wykorzystaniem naszego iPhone'a. Audycji, kiedy chcemy użyć zarówno głosu, jak i różnego rodzaju efektów muzycznych. Tyle tytułem wstępu, przechodzimy do prezentacji.

0: przechodzimy do prezentacji, ale zanim przejdziemy do tej prezentacji, to powiem, że dzisiaj drugi dzień kwietnia i to już jest po prym aprilisie, więc wszystko, co tu będziecie słyszeć, będzie jak najbardziej i absolutnie prawdziwe. No a powiem tylko, że już jest, słuchajcie, już jest, jak ten czas szybko leci, 93 dzień tego roku, do końca roku pozostało 293 dni, a z kwiatami jeszcze możecie pójść do Laurencji, Leopoldy, Marii, Teodozji, Arona, Abundiusza, Franciszka, Leopolda, Miłobonda, Samosonda, Urbana i Wiktora. Solenizantom wszystkiego najlepszego życzy Tyflo Radio. Na świecie dzisiaj, słuchajcie, w Kanadzie na przykład Dzień Jana Pawła II się obchodzi, a międzynarodowy mamy Dzień Świadomości Autyzmu, no a w naszym Tyflo Radio audycja właśnie na temat aplikacji Backpack Studio. To, czego przed chwilą wysłuchaliśmy, to próbka tej aplikacji. Michał Dziwisz w studiu.
1: Dzień
0: witam
1: dobry,
0: bardzo
1: dobry
0: serdecznie.
1: Wieczór.
0: Ja nazywam się Robert Łabęcki. Jeszcze podam numer telefonu do nas. 123 834 835, 123 834 835. Można do nas dzwonić. Ta audycja ma formę interaktywną. No i może zacznijmy. Backpack znaczy tyle co bagaż, jakiś bagaż podręczny, coś w tym stylu. No a Backpack Studio to taka aplikacja, taka, jak można ją określić? Tak mniej więcej, nagrywacz, składacz?
1: Nagrywacz, ja bym to określił jako nagrywacz z przyległościami, bo to nie jest tylko i wyłącznie aplikacja do nagrywania, bo na iOSie mamy wiele aplikacji, za pomocą których możemy rejestrować dźwięk. Jedną z nich, czyli dyktafon, mamy przecież wbudowaną w system operacyjny, natomiast jest też wiele innych. Mamy GarageBand, to jest aplikacja do komponowania muzyki, do nagrywania dźwięku, do jakiegoś tam wielościeżkowego montażu. Jest też taka aplikacja jak Hokusai, za pomocą której możemy sobie również na wielu ścieżkach składać dźwięk. Natomiast ta aplikacja jest czymś, co tak naprawdę jest pomiędzy, bo za pomocą programu Backpack Studio możemy robić to, co my tu robimy w tym momencie, tworząc naszą radiową audycję, ale my potrzebujemy do tego sprzętu, potrzebujemy do tego miksera, potrzebujemy do tego oprogramowania emisyjnego odpowiedniego, bo tak, my teraz sobie rozmawiamy, słuchamy gdzieś tam w tle tego naszego podkładu i to wszystko się ze sobą miesza na żywo. Natomiast w aplikacji Backpack Studio możemy też zrobić coś podobnego, może nie tożsamego, bo zaraz ktoś się będzie pytał, czy można na przykład się połączyć w kilka osób i nagrywać. Nie, jeszcze nie można. Ale będzie można za jakiś czas.
0: Aplikacja jest rozwojowa.
1: Tak twierdzi producent. Rozwojowa. Tak, aplikacja jest rozwojowa jak najbardziej. I za pomocą aplikacji Backpack Studio możemy nagrywać nasz własny głos, możemy do tego dodawać efekty dźwiękowe. Oprócz tego możemy również to wszystko ze sobą miksować. To znaczy, mamy jakiś podkład, chcemy mówić na tym podkładzie, żaden problem. Chcemy ten podkład miksować z jakimiś innymi efektami, które mamy, też żaden problem. Możemy sobie to wszystko na bieżąco odtwarzać i to będzie nam działać. Także to jest aplikacja, moim zdaniem, przede wszystkim właśnie zaprojektowana z myślą o reporterach, bo to dla mnie jest takie najbardziej prawdopodobne, do czego chcielibyśmy skorzystać z tej aplikacji. Mamy nagrane jakieś dźwięki i chcemy potem z tego poskładać jakąś relację reporterską. No to mamy sobie dźwięki przyporządkowane do konkretnych wypowiedzi, na przykład naszych gości, których nagraliśmy wcześniej. Teraz chcemy zrobić do tego jakiś komentarz i to wszystko przygotować już, powiedzmy, że na żywo, bo to oczywiście w 100% na żywo nie będzie, ale wysłać sobie to na przykład gdzieś na jakiś serwer potem do stacji radiowej, w której pracujemy. Albo jakiś podcast zmontować. Dałoby się. I to właśnie do takich zastosowań przede wszystkim moim zdaniem jest Backpack Studio. Aplikacja jest określana jako program stworzony z myślą o podcasterach, ale myślę, że także i dziennikarze, reporterzy, albo ci po prostu wszyscy, którzy potrzebują programu właśnie z takimi konkretnymi możliwościami, na tym skorzystają.
0: Jeszcze dopowiem, że Aplikacja niestety nie jest darmowa, ale kosztuje też nie tak strasznie dużo. Na dzień dzisiejszy 47,99. Autorem jest niejaki Edfilowat. Edfilowat się go pisze. Nie wiem, czy to tak dobrze po polsku powiedziałem, ale no, to tak go można w App Store znaleźć. No i może przystąpmy do prezentacji.
1: Ja jeszcze powiem tylko tyle, że aby znaleźć tę aplikację, najlepiej wpisać pełną nazwę, bo jeszcze przed audycją próbowaliśmy w App Store wpisywać samo Backpack bez studio, no to niestety nam zaczęło pokazywać jakieś inne aplikacje. Back, pack, spacja, studio. Tak wpisujemy i znajdziemy tę aplikację.
0: Tylko to znajdziemy, to ja tylko to powiem, że tylko to znajdziemy i nie ma możliwości, żebyśmy coś innego załadowali, przynajmniej w polskim App Store.
1: Ja mogę powiedzieć jeszcze tylko tyle, że bardzo pozytywnym jest to, że autor, bo tak naprawdę to chyba nad tym jeden człowiek pracuje, ma naprawdę rzeczywiście gdzieś tam na uwadze osoby niewidome, które będą korzystały z tej aplikacji. Bo ta aplikacja ma pełne wsparcie dla VoiceOvera. Jakiś tam teraz jeden błąd znalazłem w tej nowej wersji. Coś tam z notatkami jest nie tak. Nie chcą się otwierać. Kiedyś się otwierały bez większego problemu te notatki, o których będę też mówił w trakcie prezentacji. Natomiast tak generalnie to jest wsparcie dla VoiceOvera. Użytkownicy niewidomi z tego korzystają, aktywnie biorą udział w rozwoju aplikacji, są ankiety przeprowadzane na stronie internetowej, to jeszcze tak zanim przejdziemy do prezentacji, ja bym może to dodał, że są na stronie internetowej tej aplikacji ankiety, jaką następną funkcję ma wprowadzić autor do Backpack Studio. Są na razie dwie brane pod uwagę tak poważnie, bo oczywiście wiadomo, tam inne rzeczy są też, mają mniej głosów, ale dwie funkcje tej aplikacji są brane bardzo poważnie. Po pierwsze, możliwość nagrywania w kilka osób zdalnie, czyli na przykład to, co my robimy teraz, że ja jestem w jednym studiu, ty jesteś w drugim studiu i to byśmy mogli sobie nagrać taką audycję za pomocą Backpack Studio. Natomiast druga ważna rzecz, i to ja też jestem również za tym, żeby ta opcja się pojawiła, to możliwość wysyłania strumieni na serwery takie jak Shoutcast i Icecast, czyli na serwery radiowe. Także będzie to bardzo, bardzo fajne, jeżeli dodadzą tego typu opcje do Backpack Studio. Na razie ich nie ma, ale mają być.
0: Na razie ich nie ma. No i co trzeba zaznaczyć też, że aplikacja jest płatna raz i potem cały czas otrzymujemy aktualizację już za darmo.
1: Tak.
0: Nie musimy dopłacać.
1: Tak, nie musimy dopłacać, nie ma też żadnych tak zwanych zakupów wewnątrz aplikacji, przynajmniej na razie nic takiego nie ma. Jest jako jedna z opcji proponowanych sklep z różnego rodzaju efektami audio, ale ma stosunkowo mało głosów, mnie to jakoś zresztą też nie dziwi.
0: No więc może jeszcze podam numer telefonu 123 834 835, 123 834 835. Słuchacie Państwo Tyflo Radia, w tej chwili na naszych zegarach 11 minut po 19. No i może przejdźmy do prezentacji.
1: Proszę bardzo,
0: naszego oprogramowania.
1: Już przechodzę do prezentacji.
2: Użyję wtorek, 19:11.
1: Tak,
0: mam nadzieję,
1: dokładnie.
0: Że nie jest za szybko.
1: No, dla już, ludzi może... już chyba nie będę tego zwalniał, bo chyba bez przesady.
2: Aktywny.
1: Mamy aplikację Backpack, ja
2: czynności.
1: Ją podniosę z paska akurat, bo mam już uruchomioną tę aplikację.
2: App Store.
1: I
2: aktywny.
1: Już
2: przycisk.
1: I już pokazuję, co my tu mamy. Pierwszy.
0: Od zera.
1: Tak, od zera. Idąc od lewej strony, bo możemy się tu poruszać bez problemu tak zwanymi flikami, albo bardziej po polsku mówiąc gestami lewo-prawo. Pierwszy przycisk to jest przycisk Files. Tu mamy naszą bibliotekę różnych dźwięków. Za chwileczkę to pokażę. To jest najważniejszy przycisk w działaniu tej aplikacji, czyli przycisk Record, za pomocą którego nagrywamy.
2: Settings.
1: Tu mamy ustawienia, settings, tips and contact info. To jest rzecz też dość ważna, bo tu sobie konfigurujemy pewne parametry tej aplikacji.
2: Regulacja.
1: Tak, dokładnie. I mamy tu tak zwane pady, czyli tak zwaną, to się po polsku ładnie nazywa, dżinglownicę, bo tak naprawdę w programach radiowych bardzo często mamy takie tak zwane klawisze dżingli, właśnie dżinglownice. To jest zwykle kilka albo kilkanaście takich albo wirtualnych klawiszy, albo też bardzo często możemy je przyporządkować do klawiszy fizycznych i grać tam różnego rodzaju sygnały, odgłosy, dźwięki. Kilka mamy fabrycznie już tu załadowanych, na przykład, proszę bardzo, mamy coś takiego. Tak, to dostajemy razem z aplikacją. Z aplikacją dostajemy. Z aplikacją dostajemy też. To wiem, Robercie, że ty lubisz takie dźwięki, to proszę bardzo, ja już ci pokazuję, co jeszcze mamy.
0: Mówię, że ty lubisz dźwięki,
1: że cię interesują dźwięki.
0: Jak najbardziej.
1: Tak, no właśnie, że ty lubisz, jak ci coś dźwięczy, więc dlatego. Ale dobrze, to słuchaj, z drugiej strony zaraz cię wyśmieją.
0: Ale też i klaszczą.
1: Ale też i klaszczą na samym końcu, więc nie jest źle. Tu już są rzeczy, które ja sam dodałem. Intro, tak, Tyflo Podcast Intro. Intro, które mieliście, drodzy słuchacze, możliwość usłyszeć w tej próbce, która była na początku naszej dzisiejszej audycji. Jest podkład. I tu już są rzeczy puste. Pad 6 empty.
2: Pad 7, pad 8, pad 9 empty. Pada jeden of dwa, pada dziewięć empty.
1: Dziewięć tych padów i mamy coś takiego.
2: Pada jeden of dwa, regulacja.
1: Page one of two. Jeżeli przesunę sobie palcem w górę,
2: pada dwa of dwa,
1: to mamy drugą stronę jingli. I proszę zwrócić uwagę, co się zmieniło.
2: Pad 18 empty.
1: Teraz regulacja. Idę w lewo.
2: Pad 17 empty, pad 16 empty, pad 15 empty, pad 14 empty.
1: A było regulacja. Tam 9, 10 i tak dalej, więc to jest po prostu kolejna strona tych jingli, które byśmy sobie tu mogli dorzucić. Według tego, co twierdzi producent, uczciwie mówię, nie testowałem, można dodać i nieskończoną ilość tych jingli sobie. Więc jeżeli zapełnimy wszystkie z pierwszego i drugiego, no to od razu dojdzie nam trzeci.
2: Volume mixer
1: to jest po prostu taki wewnętrzny mikser głośności tej aplikacji. Ustalamy sobie poziomy mikrofonu, poziomy podkładu i tych innych dźwięków oraz poziom sumy.
2: Notes. Przycisk.
1: Tu są notatki.
0: Coś przerwało, tylko nie wiem, przycisk. Czy
1: tylko zdaje się, że tylko u ciebie, chociaż ja się upewnię, czy aby nie przerwało także na naszym serwerze. Już sprawdzam.
0: Techniczne, proszę państwa, nam tutaj troszkę nie, towarzyszą.
1: Nie, wygląda, że nie, nadajemy cały czas, więc jest wszystko ekran w porządku.
2: Ekran wygaszony. Mic is off.
1: Tu jest mic is off.
2: Notes. Przycisk.
1: Tu są jeszcze notatki. Te notatki z jakiegoś powodu, jak odpalałem tę aplikację, dziś nie bardzo chciały mi działać.
2: Mic is off.
1: Przycisk. I mic is off, czyli po prostu informacja o tym, że mikrofon teraz jest wyłączony. I tak wygląda główne okno tej aplikacji. No to teraz myślę, że możemy przejść do jakichś działań praktycznych. Na dobry początek.
0: Jak najbardziej.
1: Na dobry początek myślę, że warto by było przejść do... No od czego my w ogóle zaczynamy? Zacznijmy może od ustawień.
2: Files, przycisk, resort, settings, tips and contact info, przycisk.
1: Bo mając taką aplikację, no to chcielibyśmy się dowiedzieć, co my właściwie możemy tu zrobić.
2: Settings, done, send feedback, przycisk.
1: Send feedback, czyli wyślij jakąś informację zwrotną, tips contact, tips and tricks, czyli różnego rodzaju takie wskazówki, tak, za pomocą których możemy sobie usprawnić pracę z tą aplikacją. Warto sobie to przeczytać.
2: Magic Tap Toggles Resort ukośnik pause, przycisk, 1 z 2.
1: No właśnie, i tu mamy coś takiego jak Magic Tap. Magic Tap to jest nic innego jak dwukrotne stuknięcie dwoma palcami w ekran. i możemy wybrać, co ten gest ma robić. Czy ma włączać i wyłączać mikrofon, co ja mam wybrane, czy może włączać i wyłączać nagrywanie. To jest pierwsza opcja.
2: Przycisk.
1: Możemy sobie ją zaznaczyć, ale ja mam zaznaczoną drugą opcję, mianowicie...
2: Zaznaczone. Magic Tap Toggles Mic. Przycisk.
1: Magic Tap Toggles Mic. Czyli po prostu włącza i wyłącza mikrofon. Jeżeli stuknę dwoma palcami w ekran, włączę mikrofon. Jeżeli stuknę znowu dwoma palcami w ekran, to go wyłączę.
2: External Mic Gain. 100%.
1: To
2: jest regulacja.
1: Niedostępna opcja i ona dotyczy mikrofonów zewnętrznych, ustawień głośności dla mikrofonów zewnętrznych. Nie mam podłączonego mikrofonu zewnętrznego, a nawet jeżeli go mam podłączonego, to mam... A nawet jeżeli mam, to mam akurat mikrofon z fizyczną kontrolą głośności.
2: Ekran wygaszony. Small pad size. Deselect.
1: Tu jest small pad size i large pad size. Ja mam wybrany duży, czyli po prostu wielkość tej dżinglownicy. To jest kwestia ustawień tej wielkości. Czy chcemy większą, czy mniejszą? Tutaj
2: przycisk.
1: Mamy kwestie dotyczące wyciszania dżingli linear. I tak dalej.
2: Przycisk.
1: Ease out, czyli po prostu wyciszenie, line to liniowe. Jeszcze jakieś
2: przycisk.
1: Inne opcje. Szczerze mówiąc, nie testowałem tego aż tak, żeby powiedzieć coś więcej. Wiem, że to dotyczy tego, jeżeli ktoś będzie chciał się tym pobawić, no to dobrze, żeby sobie poeksperymentował. To są po prostu jakieś różne ustawienia tego wyciszenia.
2: Ducking amount 75%.
1: Ducking
2: regulacja.
1: Amount. Ducking amount dotyczy tego, jeżeli mówimy na podkładzie. O mówieniu na podkładzie też opowiem za chwilę. Regulacja to jest, o ile ma ściszyć podkład względem naszego głosu.
2: Ducking attack. 0,
1: ducking
2: 25
1: attack,
2: sekund.
1: Czyli
2: regulacja.
1: Jak ma nam ściszać ten głos, znaczy ten podkład, ile czasu ma go ściszać, czy ma to być taka tak zwana fejda łagodna, czyli na przykład, czy ma nam to zrobić,
2: ekran wygaszony.
1: Szukam teraz suwaka, czy ma nam to zrobić na przykład, czy też ma nam to zrobić tak. I tu sobie możemy to ducking ustalać.
2: Release. 0, 75 sekund. Regulacja.
1: To jest ducking release, czyli to służy do powrotu. Czyli czy ma nam wracać... Czy ma nam na przykład wracać... Tak. No, wszystko sobie tu ustawiamy.
2: Sound clip fading.
1: Tu są
2: select,
1: ustawienia
2: przycisk.
1: Dotyczące klipów linear. Audio.
2: Des
1: tak samo.
2: 1, 2, esturwe. Clip fadepime. 1, 25 sekund. Regulacja.
1: Tu jest wyciszanie tych klipów, jeżeli zastopujemy, czy ma nam szybko się wyciszać, czy wolno.
2: Enable autopause. Przełącznik. Wyłączone.
1: Enable autopause. To jest bardzo fajna funkcja, jeżeli mamy na przykład problem z koncentracją. Załóżmy, że nagrywamy jakiś materiał i na przykład posiłkujemy się różnego rodzaju
2: ekran
1: klipami
2: wygaszony.
1: Audio. I chcemy, żeby te klipy audio były stowarzyszone z naszą mową. Czyli po prostu, żeby jednocześnie to się wszystko odtwarzało. Otóż wtedy, jeżeli nic nie jest odtwarzane pod nami, to nie będzie nagrywało. Tak to działa. To jest opcja, która została wprowadzona dopiero w tej najnowszej wersji, która światło dzienne ujrzała w miniony piątek.
2: 19.21.
1: Zablokował mi się
2: ekran. Enable mic compression. Enable offset filter. Przełącznik. Włączone.
1: To wszyscy dobrze znamy. Jeżeli zajmujemy się kwestią audio, to jest filtr. Filtr. Pomóż mi, Robercie. Dolno-zaporowy.
0: Na to wygląda.
1: Tak, dolno-zaporowy.
0: Outcut filter.
1: Tak, dokładnie. No, dokładnie. Albo górno-przepustowy, jak kto woli.
2: Enable mic compression. Przełącznik.
0: A teraz kompresja
2: włączone.
0: Mikrofonu.
1: Tak, kompresja mikrofonu. O, możemy sobie włączyć, wyłączyć. Tak, mamy tu kompresję.
2: Enable compressed audio. Przełącznik.
1: Compressed audio. Włączone. Szczerze mówiąc, nie bardzo wiem, czego to dotyczy. To jest chyba ta wbudowana jakaś jeszcze dodatkowa kompresja iPhone'a. To wszystko jest włączone, jak zresztą pokazywałem, i te wszystkie opcje są włączone. Jakość dźwięku nie jest zbyt... Nie jest zła z tego mikrofonu iPhone'owego.
2: Enable dual mono mic. Przełącznik. Wyłączone.
1: To domyślnie było włączone, ale ja to wyłączyłem. I już mówię dlaczego. Otóż jeżeli włączyłem te opcje i podłączyłem mikrofon zewnętrzny, mój, czyli mikrofon Eirik, z którego korzystam, jest taki zewnętrzny mikrofon do iPhone'a, to w tym momencie, jeżeli ta opcja była włączona, to dźwięk z tego mikrofonu był tragiczny. To po prostu, ja myślałem, że ta aplikacja z niego po prostu nie potrafi korzystać. I tak sobie pomyślałem, no kurczę, no szkoda, bo mikrofon kosztował parę stówek i jest dość fajny, całkiem nieźle się sprawdza, a nie będę mógł z niego korzystać, ale nie, wystarczyło wyłączyć właśnie te funkcje. Enable Dual Mono Mic. Może dlatego, że mikrofon jest stereofoniczny, a nie dual mono jakiś. I może to o to tu chodziło.
2: 19.20.
1: Dobrze. Odblokujmy. Wtorek, done. Sprawdźmy, przycisk, co setting, tu jeszcze settings. Mamy.
2: Enable AGC. Przełącznik. Włączone.
1: AGC, czyli Automatic Gain Compression. Też kolejny kompresor. Tu są trzy kompresory. I to takie, które działają chyba jakoś... No poprawiają coś z tym dźwiękiem po prostu. Jeszcze robią dodatkowo. One nie mają żadnych parametrów. To chciałbym zauważyć, bo...
2: Enable Dual Mono Mix.
1: Tu mamy to.
2: Enable AGC.
1: Mamy od razu włączone. AGC.
2: Enable Title for File Name. Przełącznik. Włączone.
1: No tak, i tu są Title for...
0: Natomiast mnie ciekawią te kompresory o tyle, że w twojej próbce jest dużo, w tej, którą zamieściliśmy na początku, jest dużo echa. Które było z... Nie wiem... I ciekawe, jakby to było bez tych kompresji, ciekawe ta próbka była...
1: Wiesz co, no to będziemy mogli się tym pobawić potem. Ja bym na razie może pokazał po prostu, okay, jak wygląda ta aplikacja, a potem możemy się bawić.
2: Włączone.
1: Nie widzę problemu. Enable Bluetooth Mic, a właściwie Bluetooth Mic. To jest opcja, dzięki której możemy nagrywać z mikrofonów na Bluetoothie. A jeżeli na przykład mamy tylko słuchawki z Bluetoothem, nie mamy słuchawek przewodowych, to możemy sobie wyłączyć te opcje. Czyli wtedy mamy odsłuch ze słuchawek Bluetoothowych. Trochę słabo, bo niewygodne to jest po prostu, bo jest opóźnienie. Natomiast jeżeli mam tę opcję wyłączoną, to on nie aktywuje tego mikrofonu w tych słuchawkach bluetoothowych, tylko on po prostu najzwyczajniej w świecie korzysta z mikrofonu wbudowanego w naszego iPhone'a albo na przykład z mikrofonu zewnętrznego, bo też byśmy sobie mogli podłączyć taki jakiś mikrofon.
2: 19.20.
1: Dobrze. Co mamy dalej?
2: Enable Bluetooth Preset Settings.
1: Możemy ustawienia zresetować.
2: Facebook. Przycisk.
1: Jest Facebook,
2: Twitter,
1: jest Twitter,
2: przycisk, Instagram,
1: Review,
2: przycisk.
1: Czyli możemy wydać ocenę, opinię na temat tej aplikacji w sklepie App Store. I
2: settings,
1: u góry
2: done,
1: jest przycisk Done, który zapisuje ustawienia. Klikam sobie w ten przycisk.
2: Done, files, o. Przycisk.
1: I tak wyglądają ustawienia tego programu. To co, Robercie? Ja tu jeszcze przygotowałem dwie próbki. Tak od razu może powiem.
0: Jasne.
1: To teraz pytanie do ciebie, którą chcesz usłyszeć najpierw, bo mam próbkę z mikrofonem stereofonicznym.
2: Ekran wygaszony.
1: I mam próbkę z AirPodsami. To jest w ogóle też ciekawostka. A propos AirPods.
0: Więc może, ponieważ mówiliśmy najpierw o tych dual micach, więc tą próbkę z tym mikrofonem stereofonicznym wykorzystajmy, a potem mówiliśmy o Bluetooth i o słuchawkach, więc wykorzystajmy później te słuchawki. Mhm. No i zobaczmy jeszcze ten menu file.
1: Tak, to zobaczymy. Ale to co, teraz próbkę, tak? Próbki pokażemy.
0: Dobra.
1: Dobra, no to przynajmniej na razie pokażmy tę próbkę mikrofonu stereofonicznego. Proszę bardzo, ja się tu już przygotuję i działamy. A teraz kolejna prezentacja możliwości programu Backpack Studio. Kolejna próbka, tym razem próbka z wykorzystaniem mikrofonu zewnętrznego. Mikrofonu firmy Airik. Taki mikrofon zewnętrzny podłączany do iPhone'a z wykorzystaniem złącza Lightning. Właśnie w tym momencie nagrywam za pomocą tego mikrofonu, co być może nawet i troszkę słychać. Proszę bardzo, to jest mikrofon stereofoniczny, więc zaprezentujmy możliwości tej stereofonii. Ja teraz sobie gdzieś chodzę po moim mieszkaniu, zajdźmy może do pomieszczenia, gdzie jest nieco więcej pogłosu, a tym pomieszczeniem jest kuchnia. Mam tylko nadzieję, że niczego nie przesterowuję i mam nadzieję, że rzeczywiście brzmi to dobrze. Słychać podkład, słychać mój głos, zatem kolejną próbkę możemy zaliczyć do udanych.
0: No i rzeczywiście próbkę możemy zaliczyć do udanych, aczkolwiek ja, jeśli miałbym być szczery, jeśli miałbym wykorzystać to brzmienie, to wolę to brzmienie mikrofonu wbudowanego w iPhone'a. Ja wiem, że ono jest monofoniczne, ale jakoś tak chyba bardziej friendly.
1: Tak, no pamiętaj właśnie, że iPhone jeszcze ma ten swój processing dodatkowo na mikrofon i on rzeczywiście sprawia, że ten głos brzmi całkiem fajnie. To jest przede wszystkim do nagrywania głosu. Natomiast no, jeżeli chcielibyśmy nim nagrywać jakiś tak zwany, jak to się po polsku ładnie mawia, oczywiście z przymrużeniem oka, ambient, no to jednak mikrofon stereofoniczny zdecydowanie tu nam się bardziej przyda.
0: Ja mówię o tej próbce, która była przed momentem. No niestety tutaj u mnie w laboratorium była ona niestety monofoniczna.
1: Szkoda trochę. Tak, no właśnie. No to szkoda rzeczywiście, bo ty masz odsłuch monofoniczny. To szkoda.
0: No to znaczy, no z racji naszego połączenia.
1: Tak. Dokładnie.
0: Tak to jest.
1: No, ale w każdym razie słuchacze mieli okazję posłuchać tego w stereo, a ty będziesz miał okazję posłuchać tego w stereo później z, na przykład z pliku. Dobrze. To mamy to. To co teraz, Robercie, miałbym pokazać?
0: Skoro były te słuchawki, to może jeszcze te AirPodsy. Dlatego, że skoro mówiliśmy o tych Bluetooth, AirPodsy są na Bluetooth, a później przejdziemy do file. No mnie interesują te kompresje tak naprawdę. Co one zmieniają tak naprawdę i gdybyś coś nagrał w ogóle bez tych kompresji, z wyłączonymi tymi kompresjami. No ale nie wiem, czy mamy takie możliwości techniczne.
1: Mogę spróbować wyłączyć i puścić ten mikrofon jakby bezpośrednio po prostu w mikser, bo...
0: No właśnie,
1: spróbujemy w ten sposób, tak. I spróbujemy, co będzie. Zobaczymy, potem powyłączam mu te wszystkie kompresje i zobaczymy, jak to będzie brzmiało. Może być ciekawie, ale to za chwilę, będziemy się bawić za czas jakiś. Teraz proszę bardzo, pokazuję następną próbkę. Okej, no to gramy.
3: A to ostatnia próbka, którą nagrywam, bo nie wspomniałem jeszcze, że istnieje tu możliwość rejestracji dźwięku z mikrofonu, który podłączamy po Bluetoothie. No wiadomo, te Bluetoothowe mikrofony nie mają zbyt dobrej jakości, a przy okazji teraz mam możliwość zaprezentowania słuchawek AirPods i ich wbudowanych mikrofonów. Ja już nie pamiętam, czy kiedyś mówiłem w Tyflo Podcaście, jak bardzo mnie rozczarowało audio z tych słuchawek. Jeżeli nie, to właśnie w tym momencie nadrabiam to, bo jeżeli chodzi o odsłuch i o to, co możemy usłyszeć z AirPodsów, no to jest wszystko w jak najlepszym porządku. Natomiast no niestety, jeżeli chodzi o to, co słyszą nasi rozmówcy, o tę redukcję szumu, której nie da się wyłączyć, a która no, w hałaśliwym otoczeniu może być gdzieś tam przydatna, ale jeżeli jesteśmy sami w pomieszczeniu, które znamy i wiemy, że nie będzie sprawiać nam problemów, to zwyczajnie ta redukcja szumu ten dźwięk będzie psuła. Efekty mamy właśnie teraz, tak to brzmi. Ja w tym momencie mam obie słuchawki Apple AirPods w uszach, no i nagrywam, z któregoś mikrofonu nagrywam dźwięk.
0: Oj, to bolało, trzeba przyznać, że tak powiem. A najgorsze tak. Jest chyba to, że to tyle kosztuje.
1: No niestety, o ile słuchawki Apple AirPods jako rozwiązanie takie użytkowe, typowo z użytkowego punktu widzenia, są fajne. Ja używam tych słuchawek na co dzień, używam ich regularnie, po parę godzin dziennie tak naprawdę. Ale no niestety cena tych słuchawek plus to, że one mają niewyłączalną redukcję szumów, która po prostu, no to mi potwierdzili ludzie z Apple'a, że tego się nie da wyłączyć, no to po prostu to jest jakieś nieporozumienie i będę to cały czas powtarzał. Także tak to niestety jest.
0: No słuchaj, to było, znaczy...

0: panie, gorzej.
1: 28 minut do godziny 20, to jest Tyflo Radio. Prezentujemy dzisiaj aplikację Backpack Studio. Michał Dziwisz ją prezentuje. Ja nazywam się Robert Chobeński i tylko tam coś tam dopowiadam sobie, coś tam mówię. No a nasz telefon jeszcze podam: 123 834 835. Można dzwonić, jak macie jakieś pytania. Aplikacja Backpack Studio jest aplikacją płatną, żeby nie było, kosztuje 47,99 na dzień dzisiejszy w App Store na godzinę 12.45, jak sprawdzałem cenę, żeby nie było, ale naprawdę aplikacją przydatną jest. No i teraz może opowiedzmy, zanim będziemy się bawić tymi kompresjami, jeśli będziemy się nimi bawić, ale opowiedzmy to menu file, bo no przecież trzeba te podkłady dodać.
0: Tak, oczywiście. Już to pokazuje. Uruchamiam ponownie Backpack Studio. A dlaczego? Co mi tu jakiś pokazał rzeczy? Okej. Files. To nie jest menu, Robercie. To jest taka nasza biblioteka, z której mamy dostęp do różnych rzeczy. Już pokazuję, o co chodzi.
2: Dismiss VF. Zaznaczone. Recordings. Clips. Al. Przy. Nagranie 3. Yesterday.
0: I tu mamy...
2: Nagranie 2. Yesterday. Nagranie 1. Yesterday. 18.
0: To wyżej to były filtry, czyli tu możemy sobie filtrować między...
2: Al. Przy. Clips. Zaznaczone. Recordings, przycisk,
0: czyli nasze nagrania,
2: clips.
0: Zaznaczone. Tu proszę bardzo, jak zmienię ten filtr,
2: Al,
0: to
2: podklad,
0: też nam się zmieni.
2: 29 ukośnik z intro, 29 ukośnik clip 1, 20 airhorn, 0 applause, laughter.
0: Dokładnie, 0, 4, tu ukośnik. Mamy takie różne, tu mamy te różne rzeczy.
1: Czyli tu są podkłady, tu te klipsy, tak. W ramach tych klipsów, żeby nie było, możemy też wrzucić sobie jakieś kawałki muzyczne.
0: Tak, oczywiście.
1: Na przykład, Expo. Żeby sobie zrobić takie... Natomiast nie wiem, czy można na przykład fajnie klipsy ze sobą crossfade'ować.
0: Można, zaraz pokażę.
2: Delete.
1: A no właśnie. Aktywuj.
0: Natomiast już tak w międzyczasie pokażę, jakie są czynności, bo mamy tak, mamy
2: play.
0: Na przykład mam tu ten śmiech.
2: Delete. Aktywuj. Play.
0: Tak, mamy ten śmiech, mogę go zagrać, mogę go wyeksportować gdzieś, czyli to będzie pewnie to standardowe menu udostępniania, tak? Sprawdźmy, co nam się stanie.
2: Cancel, odbiórka, airdrop, draft 4,
0: mogę wysłać po prostu standardowe menu eksportu w iOS-ie.
2: Message,
0: mail i tak dalej,
2: Odbiórca, airdrop.
0: Mamy. Cofam się z tego gestem potarcia dwoma palcami. Delete, czyli mogę usunąć. A domyślna akcja jaka będzie?
2: Domyślny, zaznaczony, files, przycisk wrób, done, 01 ukośnik 04, artwork, przy, trash, przy, 0, play, przy, position, 0, title.
0: A domyślna akcja to jest po prostu otworzenie tego w takim edytorku jakby audio, gdzie możemy sobie
2: pole tekstowe.
0: Coś jeszcze dopisać.
2: Description. Nagłówek.
0: Możemy dopisać opis.
2: Pole tekstowe. File format. Stereo MP3 1192 kbps.
0: Tu wybieramy sobie format.
2: Entire file. Przycisk.
0: Czy ma grać cały, czy tylko jakaś część.
2: Export.
0: Możemy też wyeksportować.
2: Export. Przycisk.
0: To jest taki ekran, który też nam się pojawia w momencie, gdy coś nagrywamy i chcemy zapisać dane nagranie. Także to są te pliki. Ja teraz...
2: Files. Dismiss VF.
0: Kliknę w Dismiss przycisk. View, czyli po prostu zamknę ten ekran.
2: Files. Pad 2 loaded with pad record. Przycisk.
0: Mam przycisk record, więc teraz ja spróbuję nagrać jakąś krótką, żeby w ogóle pokazać ten sam cały proces tego nagrywania. Więc żebym mógł to zrobić, to wyłączę mikrofon w mikserze, włączę mikrofon w iPhonie.
2: Ekran wygaszony.
0: I będę coś próbował nagrywać.
2: Micon.
0: Proszę bardzo, włączyłem mikrofon w iPhonie.
2: Setting, record, files, record.
0: I przycisk. Teraz szukam przycisku record.
2: Files, record.
0: Mam.
2: Przycisk.
0: No to klikam.
2: Record. Pause.
0: Teraz,
2: przycisk.
0: Proszę bardzo, pojawił się przycisk pause.
2: Team recorded. Recording 12.05
0: widzę tu
2: nocy.
0: O czas.
2: Loaded,
0: mogę odtwarzać jakieś jingle.

0: Gler. Na przykład to. I teraz mogę kliknąć pause.
1: Pause. Pause, pause.
0: O, zablokował mi się fokus. Ale zablokowało się nagrywanie. Mogę zrobić resume recording. Albo mogę kliknąć finish. Klikam finish.
1: Recording title. Pole tekstowe. Edycja. Recording 2. Punkt wstawiania na końcu.
0: I właśnie. Tu mam w tym momencie tytuł tego nagrania do wprowadzenia.
1: Clear text. Save. Przycisk. Q. Save.
0: I tyle.
1: Przycisk.
0: I mogę zrobić save.
1: Save. Done. Przycisk. 04 ukośnik 02 ukośnik 2019.
0: Teraz, 0. Proszę 22. Bardzo. Włączam sobie 0. mikrofon.
1: 30. Artwork. Przycisk.
0: Tu mam artwork. Mogę dodać jakiś obrazek do tego nagrania.
1: Trash. Przycisk.
0: Mogę usunąć to nagranie mimo wszystko.
1: 0. Play. Przycisk.
0: Mogę odtworzyć to nagranie.
1: Position. Title. Nagłówek. Recording 2. Pole
0: tekstowe. I tu mam recording 2, bo automatycznie wprowadziła mi się taka nazwa, bo już tam mam jakiś recording 1, więc on będzie... Mogę oczywiście to zmienić, natomiast mogę sobie dla wygody zostawić takie rzeczy jak tytuły tych nagrań.
1: Artist. Nagłówek, artist, pole tekstowe.
0: Czyli mogę wpisać autora nagrania.
1: Description.
0: Opis.
1: Pole tekstowe. File format. Stereo MP3 1192 kbps.
0: Tu mogę sobie
1: file region,
0: wybrać.
1: File format. Stereo MP3. Bac.
0: Proszę bardzo.
1: Przycisk
0: wróć. Wybrać sobie format zapisu.
1: Format.
0: A mogę nagłówek. Zapisywać do.
1: File type. Nagłówek. Wideo.
0: Do pliku wideo.
1: MP4 audio.
0: Do M4A.
1: Zaznaczone. MP3 audio.
0: Do MP3.
1: WAV audio.
0: Lub do WAVA.
1: IF audio.
0: Albo jeszcze
1: 96 bitrate.
0: I teraz bitrate. I niestety tu nie poszalejemy, jeżeli chcemy zapisywać w MP3, bo możemy zapisać maksymalnie w 192 kilobitach na sekundę. A minimalnie mamy
1: 96
0: kbps,
1: 112, 128,
0: 160,
1: zaznaczone, stereo,
0: 192.
2: No i nie mamy VBR-ów.
0: Nie mamy VBR-ów, nie mamy.
1: Stereo, przełącznik, włączone.
0: Przełączamy sobie też jeszcze stereo mono, jak tam sobie chcemy.
1: File format, pole tekst, file, export.
0: Mam tu
1: file region, entire file, przycisk.
0: Jeszcze coś takiego jak file region. Czy region, po prostu obszar do zapisu.
1: File region, back. File region, nagłów, path 1 loaded with recording 2, set start time to current playing time, start, set end time to current playing time, end time is set to 0, 22, przycisk.
0: Właśnie, i tu mogę wybierać, czy ma być początek, czy ma być koniec.
1: Start time is set to 0, end time. End time is set to 0, 22.
0: Tak.
1: Regula- end time.
0: I tu sobie end mogę start, to wszystko
1: set,
0: ustalać.
1: Set path 1 loaded with recording 2. Regulacja.
0: Dokładnie.
1: File region. Nagłówek. Back. Przycisk wróć.
0: I tu mogę sobie ustalać, jaka ma być długość tego nagrania, jeżeli na przykład nie chciałbym eksportować całości nagrania. Także to się gdzieś tam też, powiedzmy, że przydaje. No
1: region,
0: i klikam, mogę kliknąć export, w export, przycisk. Wtedy pokaże mi się okienko zapisu, gdzie chcę to wyeksportować, mogę to na przykład zapisać na Dropboxie i zostanie mi ten plik wyrenderowany po
1: done.
0: Prostu.
1: Zero, done, przyć, done,
0: a na razie
1: przycisk.
0: Klikam w done.
1: Files, record, przycisk.
2: Ja się tak zastanawiam, dlaczego tak jest, bo rzeczywiście ostatnio natykam się na w lepszych aplikacjach, tudzież sprzętach, takim hardware'ze, na zapis maksymalnie 192 MP3. Nawet jak dostajemy pliki z wytwórni, taka back to black, gdzie dostajemy, znaczy kupujemy winyl, a dostajemy w środku kupon na pobranie tej samej płyty w jakości cyfrowej, dostajemy pliki MP3. Nie wiem dlaczego jest, nie wiem dlaczego to jest to 192, moim zdaniem powinno być 320. No,
0: oczywiście,
2: ale...
0: że tak, ja się z tobą zgadzam, no puryści mogą zapisywać w wave'ach, jeżeli starczy im pamięci.
2: Dokładnie, poza tym jeszcze są flace, ale...
0: No ale tu nie ma.
2: Taka radiowa jakość
0: na tu nie ma. Tu nie ma.
2: 320. Czyli to, co radiowcy dostają z wytwórni do emisji. No a tutaj jest tylko 192. I się też zastanawiam. Tak samo w tych drogich sprzętach nagrywających, typu, nie wiem, na przykład JVC RVNB100, który jest naprawdę drogim sprzętem do nagrywania, znaczy nie tylko do nagrywania, też do odsłuchu, który swego czasu omówię, on jest niestety tylko dla osób widzących, znaczy, no mogą niewidomi na tym, z tego korzystać, ale powiedzmy sobie szczerze, wszystko tam się świeci, są wyświetlacze, nic nie mówi, tak? To on też nagrywa tylko i wyłącznie w 192 I nie wiem dlaczego. Fakt, że to ładnie brzmi, nie mam jakichś tam większych zastrzeżeń do tego.
0: Tak,
2: ale,
0: tylko przychodzi, jak przychodzi co do czego jakaś edycja tak. Albo powtórny zapis tego pliku, tak. No to już zaczyna to MP3 być wyczuwalne i słyszalne. Także to nie jest tak różowo. Dokładnie. Jeżeli chcemy zapisywać tak na raz, zwłaszcza jeszcze nagrania głosowe, no to ta MP3 192 to powiedzmy, że jest jeszcze okej. Okay. Jeszcze zwłaszcza, jeżeli tu chcielibyśmy na przykład głos plus jakąś tam mowę, no to nie byłoby problemu, bo po prostu zapiszemy sobie do mono i będzie okej. Natomiast no, w innym przypadku może być to niewystarczające, zwłaszcza jeżeli będziemy chcieli tu pokazywać jeszcze jakieś materiały muzyczne.
2: Nie wiem, z czego to wynika, czy to wynika z ograniczenia iOS-a, że jest to 192 i nie chcę być więcej, czy po prostu...
0: Szczerze mówiąc, nie wiem, Robercie, nie mam
2: ale
0: pojęcia.
2: Szkoda,
0: tak. No w każdym razie tak to wygląda, jeżeli chodzi o taki najprostszy zapis tego nagrania. Myślę, że nie powinien nikomu stwarzać problemów.
1: 19.44.
0: Dobrze, przy okazji godzina nam tu się ozwała.
1: Files.
0: Dobrze,
1: przycisk,
0: więc
1: rekord,
0: nagranie mam za sobą, a teraz to, co gdzieś tam nas interesuje, czyli te jingle.
1: Set, pad 1 loaded with, pad 4 loaded with, pad 5 loaded with, podklad, regulacja.
0: Pytasz, może ja to pokażę, bo pytasz o to, jak, czy można robić crossfade'y jakieś w miarę fajne. No, spróbuję zrobić crossfade.
1: Pad 4 loaded with intro. Regulacja. Timer Pad 4 jest Pad 5 loaded with.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Pad 5 jest playing podcast. Timer mining.
0: No właśnie, zrobiłem taki prosty crossfade z jingle i jingle. Jingle i podkład właściwie. Trzeba 16, stuknąć 3 razy jednym palcem w dany jingle. I wtedy nam zaczyna się robić crossfade. W takiej sytuacji.
2: Aha, bo tak to po prostu nam otworzy nam w tym edytorku takim.
0: To znaczy nie. Jeżeli klikniemy dwa razy, to po prostu one jakbyś to się jeden ekran wyciszy, wydatone. Drugi zacznie grać.
1: Pad 7 MP3.
0: Zazwyczaj.
1: Pad 6 MP3, pad 5 loaded with podclock.
0: Bo to wszystko można sobie konfigurować. Ja to zresztą pokażę.
1: Pad 6 MP3. Regulacja.
0: Ale spróbujmy sobie w ogóle załadować jakiś dźwięk.
1: Pad 6 MP3. Load sound.
0: Klikam sobie w ten pusty pad.
2: Dokładnie.
0: I teraz mogę sobie wczytać dźwięk z iClouda.
1: Files.
0: Z plików, czyli z tej aplikacji pliki.
1: Dropbox.
0: Albo z plików też zdaje się tych tutaj.
1: Library.
0: Nie, library to jest to, a files to jest aplikacja pliki.
1: Dropbox.
0: Dropbox. Na przykład mam Dropbox. Spróbujmy sobie wczytać coś back. Z Dropboxa.
1: Ingil Radio DHT6.pl MP3 17/02/2019
0: 130 kb. DHT6 MP3, stacja Radio DHT zaprzyjaźniona z nami, program RTV się pojawia co tydzień.
1: Ingil Radio DHT6.pl
0: w Tyflo Podcaście, więc załadujmy sobie.
1: Files. Pad 1 loaded with Airho, pad 2 loaded, pad 6 loaded with Ingil Radio DHT6.pl. Pad 6 is playing Ingil Radio DHT6.pl. Timer mining.
0: No właśnie.
1: Zero.
0: Zapomniałem jeszcze pokazać jednej ważnej rzeczy, mianowicie, że kiedy mamy załadowanego takiego jingla, to możemy regulować jego głośność.
1: Pad 6 loaded with Ingil Radio 6.pl.
0: Wystarczy przesuwać w górę i w dół palcem.
1: Wolumę 75, wolumę 80 per, wolumę 85%, wolumę 90%.
0: Na przykład i teraz.
1: Timer mark, pad 6 is playing Ingil Radio 3, pad 7 MP.
0: Jest głośniej.
1: Pad 6 is playing Ingil Radio 3. Wolumę 55, wolumę 35%. Timer pad 6 is playing Ingil Radio 3.pl. Timer mining.
0: Mogę zrobić ciszej. Także tu mogę sobie tym sterować.
1: Wolumę 65%. Pad 7, pad 6 loaded with Ingil Radio 3.pl.
0: Wolumę 65%. Mogę sobie jeszcze wybrać, stuknąć dwa razy z przytrzymaniem. Na
2: i
0: ten jingle i już pokazuję.
1: Wolumę 65%. Regulacja. Edit pad.
0: Bardzo. I mam
1: Edit title. Przycisk. Właśnie. Edit pad.
0: Mam coś takiego jak edit pad. Tu jest edit title, czyli mogę zmienić tytuł.
1: Edit title. Pad 1 loaded with Lingual Radio. Pin off. Przycisk.
0: Pin off. Pin, jeżeli zrobię pin, to przypinam go do tej dżinglownicy, więc niezależnie od tego, na jakim ekranie z dżinglami bym był, to ten konkretny dżingiel będzie dostępny na każdym z ekranów.
1: Minus 30.0 dB. Loop. Disabled. Przycisk.
0: Tu jest loop, czyli po prostu jeżeli to sobie zaznaczę, to tak, to jest zapętlenie, więc zapętlam sobie dźwięk z tego. Będzie mi grał w nieskończoność.
1: Fade. Enabled.
0: Fade,
1: przycisk.
0: Więc po prostu wyciszanie.
1: Auto Rewind. Enabled.
0: Auto
1: przycisk.
0: Rewind. O co chodzi z Auto Rewind? Jeżeli Auto Rewind jest wyłączone, to w tym momencie drugie dwukrotne stuknięcie w ten podkład, albo dżingiel, albo cokolwiek, w trakcie jego odtwarzania spowoduje jego wyciszenie. A jeżeli jest
1: ekran
0: włączone,
1: wygaszony,
0: to spowoduje odtworzenie go od samego początku.
1: Duck. Enabled.
0: Duck.
1: Przycisk.
0: To jest coś takiego, że jeżeli włączę mikrofon, to ten konkretny dźwięk się wyciszy. Bo na przykład nie wszystkie dźwięki mogę chcieć, żeby były wyciszone przy włączonym mikrofonie. Niektóre, na przykład takie krótkie materiały, audio, nie chcę,
1: ekran
0: żeby
1: wygaszony,
0: wyciszały się, jeżeli ja mówię.
1: Pad volume. 65%.
0: I tu mam
1: regulacja.
0: Pad volume, czyli głośność tego.
1: In-out time. In. In-out time.
0: In-out.
1: In. Zero.
0: Time.
1: Out. Zero. Cztery. Przycisk.
0: Tu mamy czasy, od których on ma zaczynać grać i kończyć grać. Czyli mogę sobie nawet go jakoś tam przyciąć, powiedzmy, tym in-out. Czyli nie od początku, albo na przykład jakieś wyciąć jego końcowe rzeczy.
1: In.
0: Natomiast
1: zero.
0: To jest chyba region. Dość mało
1: nagłówek.
0: Precyzyjne, ale sprawdźmy.
1: Done. Pat 1 loaded with team. Set start time to current playing time. Start time is set to 0. Przycisk. Set end time to current playing time. Start time. Start time is set to 0. Regulacja.
0: O.
1: Start time is set to. Start time. End time. End time is set to 0. End time.
0: Nie.
1: End time
0: i
1: is set to 0.
0: Na przykład w ogóle nie mogę tego ustawić. Ten dżingiel jest za krótki, żebym mógł go ustawiać. Żebym mógł ustawiać mu jakieś czasy. To nie zawsze chce działać. Te jednostki są dość duże. To nie jest precyzyjne przycinanie. Więc jeżeli ktoś chciałby tam o jakieś setne części sekundy albo nawet dziesiąte, to będzie problem. Tu zdaje się, że co sekundę to
1: ekran
0: jakoś
1: wygaszony
0: idzie. Także to nie jest bardzo precyzyjne.
1: Edit pad, edit title, pad 1, pi, min, lock,
0: czy coś
1: pad,
0: jeszcze
1: auto,
0: mamy?
1: Du, pad volume, in-out,
0: nie,
1: in-out time,
0: nie mamy nic więcej.
1: Region track, orientation locke, autore, fad, lock, minus, pin, pad 1, edit pad, done, przycisk.
0: I mam u góry przycisk, w lewym górnym rogu mam przycisk done, mam też przycisk empty, czyli mogę usunąć ten dźwięk z tego pada, z tego, z tej dżinglownicy,
1: przycisk.
0: Z tego miejsca, z tego slotu.
1: Done, przycisk,
0: ja klikam
1: done.
0: Done, proszę
1: pad
0: bardzo.
1: Pad 1, loaded with
0: i mam. I mam to zrobione, bo właśnie, na przykład ten klakson taki jakby...
1: Pat 1 loaded with a ear horn.
2: Bardzo popularny swego czasu.
0: Tak, i on jest,
2: DJ-ów
0: tak, i on jest właśnie, ustawiony na ten rewind, czyli po prostu, że w momencie, kiedy stukam w niego dwa razy, znowu, to on się odtwarza od początku. Ale podkład na przykład...
1: Pad
0: nie jest ustawiony na rewind.
1: Pad 5 loaded with podclock.
0: I jeżeli
1: regulacja.
0: Go włączę, proszę bardzo, wyciszę teraz tu z naszego miksera i
1: odtwarzam.
0: I jak stuknę w niego dwa razy znowu, to on się po prostu wyciszy. A gdyby był ustawiony na rewind, to nie mógłbym go wyłączyć. On cały czas by mi grał.
2: Ano proszę.
0: Tak, także to jest ważne, jak i to sobie trzeba po prostu przemyśleć, co my chcemy tak naprawdę osiągnąć, jaki dźwięk, jak te dżingle chcemy sobie poustawiać. To jest
1: ekran wygaszony.
0: Gdzieś tam ważne.
1: Patrz,
0: co jeszcze?
1: Notes.
0: Spróbujmy
1: przycisk.
0: Te notatki.
1: Notes.
0: Może się otworzą.
1: Micisoft. Notes. Notes. Notes.
0: No nie.
1: Micisoft.
0: Nie chcą
1: przycisk.
0: Mi się notatki otworzyć, a działały.
1: No, volume mixer. Przycisk.
0: To szkoda.
1: Volume mixer.
0: Jeszcze mixer. Volume mixer
1: Close.
0: Mogę pokazać.
1: Close. Przycisk.
0: Volume mixer jest bardzo prosty.
1: Mixer. Mix volume. 45%.
0: Regulacja. 45%, czyli mikrofon.
1: Sounds, volume. 70%.
0: Sounds volume. 70% i suma.
1: Regulacja, monitor mic, on, przycisk.
0: Właśnie, i to jest jeszcze jedna ważna rzecz. Monitor mic. Jeżeli mamy monitor mic wyłączony, to w tym momencie nie słyszymy się. Nie słyszymy się. Tylko słyszymy muzykę, która gdzieś tam jest.
2: To znaczy, może to się nagrywa.
1: Ekran wygaszony.
0: Tak, ale nie słyszymy siebie. Ja zresztą też zauważyłem, że jeżeli na przykład nie korzystamy z iPhone'a na słuchawkach, to jest tak, że w tym momencie gra albo podkład, albo na przykład my mówimy. Jeżeli włączę mikrofon w trakcie odtwarzania podkładu, to działa to w ten sposób, że nagrywa się tylko mój głos. Więc lepiej mieć podłączone słuchawki do iPhone'a, jeżeli chcemy coś nagrywać. No zresztą w naszym przypadku to już w ogóle rozumie się samo przez się, bo przecież jeżeli nagrywamy z kimś wywiad i nie mamy słuchawek, to nam nagle zacznie gadać voiceover. Być może gdzieś tam coś w tle. To jest totalnie bez sensu i w przypadku osoby niewidomej to te słuchawki są koniecznością tak naprawdę do nagrywania czegoś na iPhone'ie. No więc to 1950. Jest mixer.
1: Monitor, master volume,
0: jeszcze
1: slose, przycisk, slose.
0: Z tych rzeczy. Te notatki mnie niepokoją. Dlaczego to nie chce działać? No ale trudno się mówi.
2: Może notatki slose, trzeba z czynności
1: uaktywnić. Slose, pat, trzy loady,
0: wiedlance. Wiesz co, nie.
1: Regula, slose, przycisk, usek i sareatotet notes i ucami silhouette.
0: Pojawiły się notatki.
1: Pule tekstowe.
0: Jest! Use this area tam i tak dalej, czyli mogę tu sobie coś wpisać.
1: Pat 4 loaded with tint, usek i sareato keepnotes i ucami silhouette cesmil recording. Pule tekstowe.
0: Dobrze, one kiedyś mam wrażenie, że były w trochę innym miejscu. A teraz patrz.
1: Clos, pat 3 loaded, pat 2 loaded with, pat 1 loaded with airhorn, pat 2, pat 3, close, przycisk, pat 3 loaded with launcher.
0: W trzecim padzie jest takie okienko. I pole tekstowe mogę tu sobie wpisać jakieś notatki i mieć je pod ręką. W sumie to może nawet i dobrze, że one nie są na samym końcu, bo tam zanim się dotrze, to chwilę to trwa, a tak to jest to po prostu wygodniejsze. Tylko szkoda, że nie ma żadnej informacji, gdzie są te notatki. To mnie tak trochę zdziwiło. Klikam i się nie otwiera.
1: Pada jeden of dwa. Pad, usek, losę, przycisk,
0: zamkniemy
1: losę.
0: I tak to wygląda. I tak naprawdę to jest tyle, jeżeli chodzi o te aplikacje. Ciebie interesują te kompresory.
2: Dokładnie.
0: Dobrze.
2: Bo ty już wypuściłeś raz ten mikrofon bezpośrednio.
0: Tak.
2: Ale myśmy nie przełączali tych kompresorów.
0: Nie przełączali, dokładnie. Więc teraz proszę bardzo.
2: Sobie tutaj troszkę tym się pobawili.
0: Okej, nie widzę problemu. Już wchodzę w opcję, powyłączam to wszystko i włączę mikrofon. I zobaczymy, jaki będzie.
2: Bo nie można jakby robić tego na żywym wysyle.
0: Wiesz co, spróbuję. Dobrze.
4: Możemy tak zrobić. Proszę bardzo.
0: O, tak w ogóle.
4: To ja może pokażę, że tak czy inaczej jest pewne opóźnienie. Jest pewne opóźnienie względem...
2: Które słychać.
4: Tak, które słychać. I to dla nagrywającego może stanowić pewien dyskomfort. Lekki, bo lekki, ale może. Dobrze. Wchodzimy w ustawienia.
2: Jesteśmy na mikrofonie w tej chwili iPhone'owym, żeby nie było.
4: Zgadza się. To przy okazji możecie sobie, jeżeli nie macie na przykład iPhone'a, to usłyszeć, jak ten iPhone'owy mikrofon łapie dźwięk.
1: Done. Send feed, tipsy treats, magic tap, zaznacz, external, smart, large patchy, ISO, linear, ISO in,
2: estu, ja powiem tylko tyle, że łapie twój komputer 0, i słychać 25 wszystkie
0: tak.
2: Twoje regulacja, warczące sprzęt.
0: Relaser, tak, sound, clip, ISO, to jest dość select, czuły mikrofon.
1: Linear, ISO in, esturve, clip fade team, enable auto, enable off cut filter.
4: Dobrze,
1: no enable to... auto pause, enable off cut filter, przełącz, wyłączone.
4: Wyłączyłem low cut.
1: Enable mid compression, przełącznik, wyłączone.
4: Wyłączyłem kompresor.
1: Enable compressed audio. Przełącznik. Włączone.
4: Też wyłączone. Mogę wyłączyć.
1: Enable dual mono mic. Enable ABC. Przełącznik. Wyłączone.
0: O! Proszę bardzo.
2: I teraz się dopiero zmieni, jak jest to AGC, to się zmieniło.
0: A czy
2: powiem szczerze, jak jest
0: dało.
2: Ten low cut filter włączony, to lepiej brzmi.
1: Enable
2: jak jest włączony, to jest tak...
1: Enable ABC. Płasko. Przełącznik. Wyłączone.
0: No to, proszę bardzo.
1: Włączone.
0: Ponownie włączam AGC. O! AGC jest mocne.
1: Enable compressed audio. Enable compressed audio.
0: Znowu sobie włączymy.
1: Enable mic compression. Przełącznik. Wyłączone. Wyłączone.
4: Włączymy kompresor.
1: Enable offset filter. Przełącznik. Wyłączone. Włączone.
4: I proszę bardzo, włączam sobie jeszcze low cut filter. I tak to brzmi.
2: I teraz wyłącz tylko AGC.
4: Dobrze.
1: Enable,
4: proszę
1: enable,
4: bardzo.
1: Enable title for filter. Enable AGC. Wyłączone.
4: Wyłączyłem AGC. I tak to słychać. Taka jest różnica.
2: No jednak to
4: poziomie.
2: AGC.
4: AGC. AGC. Dokładnie. AGC.
2: Fakt, że nie mamy tego warkotu z twojego sprzętu, ale mamy taki przytłumiony ten mikrofon.
4: No
2: taki,
4: tak. On jest, mu tam brakuje. On jest dokładnie. On jednak nie jest taki fajny.
1: Ekran wygaszony. Enable title for filter.
4: Jakbyśmy tego chcieli.
1: Przełącznik. Enable więc... AGC. Przełącz. Włączone.
4: Proszę bardzo. O, wracamy. No, komputer rzeczywiście jest słyszalny. Mogę przybliżyć nawet teraz do komputera tego iPhone'a. O, kładę go na komputerze. Taki jest hałas.
1: Ekran wygaszony.
2: Swoją drogą sympatycznie ten komputer pracuje, tak?
4: Miękko, dokładnie. Miękko. Nie jest głośny.
2: Miękko. Nie.
4: O właśnie, jak nam się ekran zablokuje już tak całkiem, to wyłącza nam się ten mikrofon. W trakcie nagrywania zdaje się to nie występuje.
2: Czyli jednak musi mieć odblokowany...
4: Tak, najbezpieczniej. Najbezpieczniej.
2: A właśnie.
4: Najbezpieczniej tak jest.
2: Może być istotne. Jeżeli nagrywacie, to musicie mieć odblokowany...
4: Ja to może przetestuję teraz.
1: Done. Set. Done. Przy. Done.
4: Włączę nagrywanie.
1: Files. Record. Set. Record. Przy. Record.
4: Włączyłem nagrywanie i teraz blokuję ekran. Zablokowałem. Nie wyłączył się. Ale to dajmy mu chwilę.
2: Aczkolwiek nie usłyszeliśmy tego charakterystycznego...
4: Tak, nie. Więc on coś musi gdzieś tam sobie w tle jeszcze trzymać. Ale dobrze, połóżmy jeszcze na chwilę ten mikrofon na komputerze.
2: O, posłuchajmy tego wspaniałego dźwięku.
4: Tak. I na przykład teraz mogę otworzyć szufladkę CD.
2: O, proszę.
4: O. No tak.
2: Ciekawe, czy tak samo się zachowuje przy mikrofonie zewnętrznym.
4: No wiesz co, ciężko byłoby to teraz już tu podpinać wszystko.
2: No tak.
4: Bo musiałbym...
2: Ale jednak czyli ta sprawa z tym mikrofonem wewnętrznym, czy ta sprawa z tym jakby wyciszeniem przy zablokowanym ekranie nie dotyczy nagrywania, to dotyczy tylko tego monitoringu na tak zwanym standby'u.
4: Dokładnie. Ja teraz odblokuję sobie ten ekran.
1: Jeden powiadomienie. YouTube.
4: Dobrze.
1: Pauzę. Przycisk.
4: O, i nie wiem,
1: recording pierwsza 16.
4: Nic się tu złego nie stało. Po prostu pauzuję.
1: Pauzę. Team record. Pauzę. Przycisk.
2: Minuta 16 chyba się
4: nagrywa. Dokładnie.
1: Recording. Team recorded. Recording pauzę pierwsza 26.
2: A ja tylko powiem, że minęła 20. Słuchajcie Państwo, Tyfloradia.
1: Micow.
2: Tyfloradia, w której prezentujemy, Michał Dziwisz prezentuje dla Państwa aplikację Backpack Studio.
4: Zgadza się.
2: I można do nas jeszcze dzwonić. 123 834 835, jeśli macie jakieś pytania. To służymy, już niewiele czasu zostało do końca.
4: No bo tak naprawdę będziemy przechodzić powoli, myślę, do podsumowań chyba, co?
2: Także ostatnie sekundy na dzwonek telefoniczny. Ostatnie sekundy. Tak, będziemy przechodzić do podsumowania. Bo powiedzmy sobie szczerze, aplikacja dość obiecująca, rozwojowa. No i powiedzmy, jak na teraz, to mnie średnio, że tak powiem, do siebie jakby średnio mnie zachęciła, ale jeśli te resztę funkcjonalności, tudzież, nie wiem, ulepszeń typu nagrywanie, typu streaming internetowy, no to trzeba będzie bardzo poważnie zastanowić się nad jej zakupem. Takie są moje spostrzeżenia.
0: Mnie aplikacja o tyle, przynajmniej na razie, do siebie jakoś tam przekonuje, że możemy sobie fajnie wybierać to źródło, z jakiego chcemy nagrywać. Bo możemy sobie nagrywać i z mikrofonu zewnętrznego, i z mikrofonu na Bluetooth, i możemy sobie wybierać też mikrofon wbudowany w iPhone'a. I też ten procesing całkiem ładnie się sprawuje, ten AGC całe do nagrywania głosu, więc to działa całkiem ładnie. To naprawdę powoduje, że to brzmienie jest dość sympatyczne. Natomiast no, nie ma róży bez kolców. Rzeczywiście tu jest problem z tym, że ten mikrofon wtedy wyciąga bardzo dużo.
2: Tak, ten mikrofon wyciąga bardzo dużo, ale też ja patrzę na przykład na konfigurację. Czego mi jeszcze brakuje? Brakuje mi tak zwanych tych auto crossfadingów, bo by się to jednak przydało, żeby ustawić sobie klipy w kolejności i żeby one sobie tak podobnie jak w odtwarzaczu, przypuśćmy Winampie,
0: sobie się
2: odgrywały.
0: Obawiam się, że to nie jest program chyba jednak do tego. To nie jest program do tego i mam...
2: Ale mogłoby to być jako feature.
0: I mam wrażenie, że to będzie gdzieś tam na samym końcu listy różnych rzeczy do dodania. No może przed sklepem z efektami audio. bo to rzeczywiście niekoniecznie jest jakimś takim czymś pożądanym. Natomiast to jest program do ewidentnej pracy w terenie. Z tego, co wiem, to bardzo często właśnie różni reporterzy, różni dziennikarze, czy nawet ludzie mający jakieś tam, robiący sobie takie jakieś niewielkie wyjazdowe studio, właśnie potrzebują przede wszystkim takiego narzędzia, za pomocą którego możesz coś puścić, możesz coś odtworzyć gdzieś tam, nagrać mikrofonem dźwięk, zmontować i wysłać, a najlepiej jednak zastreamować. W dzisiejszych czasach nie ma czasu na wysyłanie, gdzieś tam obrabianie, to po prostu to się musi dziać tu i teraz. I...
2: No i montaż na tym to takie
0: tak,
2: sobie
0: nie, montaż, wybrałem, nie, montaż na tym nie, bardzo. Montaż na tym nie, bo to jest za mało precyzyjne do montażu. Natomiast no, ja tak sobie myślę, wiesz, że z drugiej strony załóżmy, że mamy konfigurację, w której nie mamy jakiegoś fajnego mikrofonu. A jesteśmy na przykład osobą widzącą. To tylko w tej sytuacji. To ta aplikacja może nam uczynić z iPhone'a całkiem fajny zewnętrzny mikrofon. Plus narzędzie do odtwarzania efektów audio. Bo włączasz sobie nagrywanie, to ci się przy okazji archiwizuje. Podłączasz tego swojego iPhone'a nawet zwykłym kablem jack do karty dźwiękowej komputera, bo załóżmy, że mikrofon w laptopie czy jakimś innym sprzęcie nie jest za dobry, a tak, to masz tak naprawdę fajny zewnętrzny mikrofon plus odtwarzarkę materiałów audio. Niestety, tak jak mówię, niestety to się nie tyczy niewidomych, bo voiceover, a voiceovera nie bardzo da się skierować na inne źródło audio. A szkoda.
2: No cóż, takie życie. Znaczy, tak powiem, tak to można powiedzieć. Szkoda, ale no cóż, no, musimy mieć to, co mamy. Że tak powiem. No cóż, czy można coś jeszcze dodać na temat Backpack Studio? Myślę, że chyba już więcej nie.
0: Ja bym co najwyżej powtórnie zachęcił naszych słuchaczy, jeżeli zdecydują się na zakup programu oczywiście, do brania udziału w głosowaniu na feature'y różnego rodzaju, które mają zostać dodane, bo to rzeczywiście jest, myślę, że dość fajne. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to prawdopodobnie za jakiś czas ujrzymy te nowe funkcje, takie jak możliwość nagrywania w kilka osób, albo właśnie wysyłanie sygnału na serwer Shoutcast i Icecast. Wydaje mi się, że ta druga opcja powinna być prostsza do zrobienia niż pierwsza, ale czas pokaże.
2: Natomiast ja jeszcze mogę powiedzieć, że jeśli będziecie szukać, proszę szukać Backpack Studio. Studio w App Store. Aplikacja kosztuje na dzień dzisiejszy, czyli na dzień 2 kwietnia 2019 roku 47,99 w App Store. Autorem jest Ed Filewatt, pisze się Filowat. Bardziej mi się podoba filowat jednak. No cóż, takie życie. No to tak chciałem powiedzieć, gwoli ścisłości, żebyście wiedzieli, czego szukać, jak rzeczywiście będziecie mieli ochotę na tę aplikację. No bo rzeczywiście może się ona przydać w pewnych środowiskach i dla pewnych osób. Tak to chyba należy ująć. I cóż, Michale, chyba to już wszystko, co przygotowaliśmy.
0: Zgadza się.
2: Dziękuję Tobie za uwagę.
0: Dziękuję również.
2: Aplikację prezentował Michał Dziwisz, aplikację Backpack Studio, Eda Filewata. A za uwagę dziękuję, Robert Łabęcki. Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry. Dzisiaj można powiedzieć bonusowa audycja Tyflo Przeglądu, czyli audycja o tym, co się wydarzyło nie przez ostatni tydzień, tylko przez ostatni rok, 2024. Czyli taka audycja, gdyby ktoś nie chciał słuchać wszystkich Tyflo Przeglądów z roku, to tutaj mamy takie, które według nas są najważniejszymi informacjami z tamtego roku, najciekawszymi. Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz, Piotrek Machacz i Patryk Faliszewski. Tutaj dobry to też wieczór. Taki witajcie. Bonusowy, można powiedzieć.
6: Dobry wieczór.
7: Dzień dobry.
5: Dzisiaj redaktor Tyflo Przeglądu i ja, czyli Tomek Bilecki. Może w takim razie zacznijmy od czegoś, co u nas w Polsce, co prawda rzadko jest wykorzystywane, czyli okulary Ray-Ban Meta, od Meta. No nie wiem, czy Piotrze, ty tutaj mógłbyś, bo nie wiem, czy Piotrek, czy Paweł, czy ktoś by chciał jeszcze o tym powiedzieć, bo no tak jak mówię, u nas to tak nie bardzo te okulary, ale zwłaszcza w tym anglosaskim świecie, to one chyba sporo tu zamieszania zrobiły.
6: Tak, zrobiły zamieszania. W ogóle przed tą audycją zastanawiałem się, kiedy one się pojawiły. Byłem pewny, że to był rok 2024. Okazuje się, że nie, to był październik 2023 rok, natomiast mam wrażenie, że one dopiero parę miesięcy później zaczęły zyskiwać na popularności właśnie głównie w tych krajach anglojęzycznych. Jest to spowodowane tym po części, że po prostu tamte okulary są sprzedawane najbardziej i też tym, że tam mają najwięcej funkcji, bo niektóre funkcje są niedostępne, no chyba, że zabawimy się VPN-em. Ale może od początku, co to są za okulary? No to są po prostu okulary Ray-Ban. Mamy kilka modeli do wyboru, generalnie one wszystkie wyglądają atrakcyjnie. Nie są jakoś drogie, jeśli chodzi o kategorię sprzętu, można powiedzieć. Na przykład w porównaniu, nie wiem, do okularów Envision, no to tutaj mamy koszt, nie pamiętam teraz, koło chyba 300 kilkudziesięciu dolarów. Jakoś tak, no to nie jest taki koszt jak okulary Envision. I najprościej, no to są okulary, które mają dwa głośniki, to jest takie pseudoprzewodzenie kostne chyba. I działają z naszym telefonem jako słuchawki Bluetooth. Możemy przez nie rozmawiać. Słyszymy wszystko, co się na telefonie dzieje. Ale mają też kamerkę. Mają i mają też swoją dedykowaną aplikację. Łączą się z naszym telefonem po Wi-Fi i dzięki temu możemy sobie rozmawiać ze sztuczną inteligencją. Ze sztuczną inteligencją od Mety, która zaczyna stopniowo pozwalać na coraz więcej. I do czego osoby niewidome te okulary wykorzystują najczęściej? Po pierwsze, można na nich nagrywać wideo. To wideo może być maksymalnie do 3 minut, więc to nagrywanie trzeba powtarzać. Natomiast samo to, że to nagrywanie możemy uruchomić jednym poleceniem głosowym lub przyciskiem, jest fajne. Ponadto okulary są wyposażone w, można to nazwać praktycznie mikrofonami binauralnymi. Przez to, jak one leżą na naszej głowie, gdzie te mikrofony są położone, to te nagrania wychodzą no, naprawdę dobrze. Te nagrania można też łatwo wysyłać na przykład po WhatsAppie, po Messengerze, no generalnie są to usługi Meta głównie, ale też można je po prostu sobie później z telefonu ściągnąć i zrobić z tymi nagraniami co chcemy.
7: Pierwsze, wetnę ci się na sekundkę, ale to jest taki, wiesz, disclaimer, jak taka uwaga zawsze do, jak słyszę o takich produktach. A jak sprawa wygląda z tym samym audio w normalnych aplikacjach na połączonym telefonie?
6: No niestety są to, są to po prostu słuchawki Bluetooth, tak? Więc tak, no, tak, jakość Bluetooth ma.
7: Tak, ja się tego domyślałem, natomiast fajnie, żeby to po prostu do słuchaczy też na tym etapie od razu wybrzmiało.
6: Tak, więc no niestety, nie wiem, na TeamTalka na tym nie wyjdziemy. Nie ma też wsparcia dla deweloperów, żeby pisać własne aplikacje, więc niestety na przykład takiego, no bo no właśnie to też taki disclaimer w sumie, to są pliki wideo, przypominam, więc jeśli chcemy z nich wydobyć dźwięk, no to musimy to sobie na komputerze albo na telefonie jakąś aplikacją tu zrobić. Są do tego aplikacje, no ale to jest dodatkowy krok, no i przez to też te materiały są większe. Teraz nie wiem, jaki dokładnie rozmiar mają te pliki domyślnie, pewnie są tam jakieś ustawienia jakości, no ale to na pewno będzie rozmiar kilkanaście razy większy niż samo audio, czy kilka razy, także o tym też warto pamiętać. No to jest jedna rzecz, a druga rzecz to są funkcje AI i na co te okulary nam pozwalają. No możemy prosić je, żeby nam różne rzeczy opisywały. Czasem opisują to lepiej, czasem gorzej. Generalnie opinia jest taka, że ten model Mety nie jest tak dobry w opisywaniu jak modele konkurencyjne, ale jednak wielu ludziom to mimo wszystko pomaga. No na przykład, nie wiem, w sklepie są często wykorzystywane. Gdzieś w drodze proszą ludzie o opisywanie jakichś znaków, budynków, tego typu rzeczy. No generalnie znów tutaj, przez to, że te okulary leżą nam na nosie, widzą to z takiej perspektywy jak my, można powiedzieć, no to wystarczy popatrzeć, obrócić się w stronę rzeczy, która nas interesuje, i znów jednym poleceniem, tak, hej Meta, opisz, co widzisz, na przykład możemy jakiś opis dostać. No i z czasem po prostu też te okulary zaczęły dostawać więcej funkcji. Jakieś tłumaczenie, natomiast tłumaczenie, które wspiera kilka języków. Taka bardziej funkcja, która może się przydać nam, to integracja z Be My Eyes, natomiast jest to na razie integracja wyłącznie z tą funkcją połączenia z wolontariuszem, więc jeśli ktoś by chciał skorzystać z jakiegoś innego AI do opisów, no to tego nie ma, niemniej jednak...
0: Przynajmniej w taki prosty sposób, bo tak. Oczywiście jeżeli ktoś na przykład ma zbudowanego jakiegoś bota na aplikacjach Mety, z którymi to się te okulary integrują, czyli Messenger albo WhatsApp, to jakaś tam droga jest, żeby do takiego bota na przykład wysłać zdjęcia. No ale umówmy się, to już jest wyższa sztuka i to jest konieczność umiejętności jakichś związanych z programowaniem. Natomiast jeszcze taką jedną funkcją, która myślę, że jest dość mocno wykorzystywana przez osoby niewidome w przypadku tych okularów, jest chociażby po prostu to, że tak jak Piotrze wspomniałeś, Be My Eyes to jest jedna aplikacja, za pomocą której możemy się łączyć z wolontariuszami i prosić te osoby o pomoc. Natomiast jest jeszcze możliwość zadzwonienia na Messengerze i na WhatsAppie, czyli na aplikacjach należących do Mety, do kogokolwiek z naszych znajomych i włączenia tych okularów jako kamery, a to już też daje naprawdę spore możliwości.
6: A to prawda, o tym faktycznie zapomniałem, a to jest jedna z ciekawszych funkcji tych okularów. Właśnie możemy też po prostu do kogoś zadzwonić i poprosić na przykład o pomoc. A także faktycznie te okulary atmosferę podbijają, coraz więcej ludzi w mediach społecznościowych pisze, że takie okulary posiada, wymieniają się spostrzeżeniami na przykład w podcastach różnych, więc ta technologia się na pewno rozprzestrzenia. Jak ona działa w Polsce? Jest o tym podcast nawet u nas, także możecie posłuchać. To generalnie, no po pierwsze, musimy sobie to VPN-em konfigurować, jeśli chcemy mieć dostęp do tej funkcji AI, a po drugie, no to AI no, nie działa najlepiej z językiem polskim, lubi sobie wszystko tłumaczyć, nawet jeśli mamy jakiś tekst na przykład na opakowaniu, który jest po polsku, czy na przykład na książce, no to owszem, on nam go przeczyta, to właściwie przez przeczyta tutaj rozumiem z treści i przetłumaczy na angielski. Także no bezpośredni transkrypt to nie jest, a to może mieć swoje konsekwencje, jeśli chodzi o AI.
7: No, konkurencyjne modele też to robią, przynajmniej jako pierwszy rzut, tak. Przy pierwszym jakby zdjęciu, nie? Przy pierwszym oglądaniu tej treści, jak mu się powie, że oczekuje pełnej tej, no to on już wtedy
0: wiesz,
7: albo się
0: co,
7: zacznie mówić, że jest za długi, albo wtedy przejdzie do ataku.
8: No niekoniecznie, bo na przykład w przypadku czata GPT, czy w przypadku Be My Eyes po prostu, jeżeli mamy polskie zdjęcie z polskim tekstem, to absolutnie on już teraz sobie nie tłumaczy. Natomiast rzeczywiście tu, Patryku, masz rację pod tym względem, że to wewnętrznie jest najprawdopodobniej wszystko obsługiwane w języku angielskim, natomiast...
7: Nie, no... właśnie wewnętrznie, powiem ci, jest bardzo dużo natywnego języka. Aha. Właśnie mi chodzi bardziej o sytuację, kiedy, że on mimo wszystko streszcza. Ostatnio miałem sytuację z dokumentami w języku niemieckim. Mhm. I pierwszy rzut, ten pierwszy... Same angielskie słowa mi się cisną. Ten, ta pierwsza jakby... Ten pierwszy skan na kartkę. No to co? To Be My AI po prostu powiedział, że jest to dokument w języku niemieckim, mówiący o tym, że... I pięknie przetłumaczył, jakby streścił po AI-owemu, co tam było napisane.
8: Okej, bo być może, wiesz, ja na przykład, jeżeli mam język polski ustawiony i w języku polskim prowadzę tę konwersację i tłumaczę sobie, a właściwie nie tłumaczę, tylko po prostu rozpoznaję sobie jakieś rzeczy w języku polskim, no to absolutnie nie ma
7: to
8: po angielsku.
7: To zależy od długości. Wiesz, jakbyś mu dał pismo urzędowe, to on ci powie, że to jest pismo urzędowe mówiące o tym, że i też będzie streszczał.
8: Natomiast też warto od razu przy tej okazji powiedzieć, i przypomnieć tak naprawdę naszym słuchaczom, że okej, wiemy doskonale, że wykorzystacie, no my też zresztą niejednokrotnie, z takich narzędzi AI jako OCR-a, ale trzeba mieć na względzie to, że to nie jest OCR, tam nie ma mechanizmu rozpoznawania znaków tak do końca, tylko tam mogą się wdać te tak zwane halucynacje i może was to oszukać w jakichś szczegółach na przykład. To się może zdarzyć.
7: Oczywiście. W szczególności, gdy kartka jest źle zeskanowana. Gdy ona jest zeskanowana w jakiś bardzo charakterystyczny sposób, Be My AI nam powie, że tekst jest rozmyty i nie mogę, powie tylko część szczegółów. Ale na przykład niestety momentami idzie w zaparte. W szczególności, kiedy to są dane unikalne, na przykład celowo, doskonale jakby spodziewając się konsekwencji. Wziąłem kiedyś wypisany ręcznie kwitek z poczty z adresem, numerem przesyłki i tak dalej. Taki, wiedzą Państwo, jak to poczta wydaje po skończonej wizycie w kolejce. No i tutaj już popłynął i treść tego, gdzie to się na przykład wysłane zostało, się zgadzała, dokąd też numer, jedna cyfra została pomylona, dla aplikacji przesyłkowych to naprawdę dużo, ale imię, nazwisko i mój adres nadawcy został po prostu totalnie zmyślony, wzięty z innego podobnego zdjęcia, na którym gdzieś tam wiadomo, tak? No, na czym polegają halucynacje, nie musimy Państwu gdzieś tam tłumaczyć, tak? I to może zawieść. To jeszcze... może wyprowadzić koncertowo w pole.
8: Ja tak w ogóle przypomnę, a właściwie może powiem, bo jeszcze chyba nawet o tym nie wspomnieliśmy w naszej dzisiejszej audycji, że my jesteśmy oczywiście na żywo. Więc jeżeli macie ochotę się z nami kontaktować, to można. I to można na kilka sposobów nawet. 663-883-600 to jest nasz numer telefonu. Jest kontakt.tyflopodcast.net, jest YouTube, jest Facebook, jest WhatsApp. Tam możecie wysyłać nam swoje wiadomości. Mamy też kilka materiałów nagranych od naszych słuchaczy, od osób, które interesują się nowoczesnymi technologiami i ten rok miniony, 2024, technologicznie zechciały dla nas podsumować i do tych nagrań na pewno będziemy w trakcie dzisiejszej audycji sięgać.
7: To prawda, ale jeszcze zanim sięgniemy do materiałów, może jeszcze powiedzmy sobie o na przykład Mobile MPK, która to do tej pory była aplikacją na Androida, ale właśnie w tamtym, czyli w 2024 roku pojawiła się również na system iOS. No i bardzo dobrze się pojawiła na system iOS, no bo to jest taka aplikacja, rozkład jazdy w starym stylu, to znaczy no to jest coś, gdzie mamy rozkład z dowolnego przystanku, rozkład dowolnej linii i jakąś tam wyszukiwarkę. I to są takie główne funkcje. To nie jest aplikacja, która, tak jak wiele podobnych, polega na tym, żeby podać miejsce docelowe, miejsce startowe i aplikacja sama nam powie, jak tam dojechać, tylko sami sobie możemy to wszystko posprawdzać.
5: No i tak jak na Androidzie z dostępnością tej aplikacji nie ma w zasadzie żadnych problemów, no to na iOSie jest troszkę problemu z tą aplikacją. Przynajmniej według tego, co widziałem. Jest kilka takich rzeczy, które są czytane. Nie muszą być, nie pamiętam, czy jakaś strzałka, coś. Nie zawsze da się jakby wejść w szczegóły chyba połączenia. Nie wiem, czy ktoś z was korzysta z niej jakoś częściej.
8: Ja parę razy ją odpaliłem, szczerze mówiąc, no i też pamiętam, bo byłem przy tym, kiedy Wojtek Dulski prezentował te aplikacje w Tyflo Radiu, no i muszę powiedzieć, że jakoś nie poczułem się bardzo zachęcony do tego, żeby ją zgłębiać. Inna rzecz, że mojego miasta rodzinnego, jak zresztą i wiele innych aplikacji, to ona po prostu nie obsługuje, no więc...
5: Tak, i to jest jakieś rozczarowanie, to znaczy, no brak miasta to jedno, ale no właśnie to, że nie chodzi to tak, jak chodzi na Androidzie, że jednak na iOSie no są z nią problemy i to jakoś tak
7: pobrałem, nie bardzo. Ucieszyłem się, że jest, zainstalowałem nawet i próbowałem dojechać w konkretne miejsce. Tak, efekt osiągnąłem. Po chwili wróciłem do Time for Bus.
5: Jak można, to dobrze, ale nie zawsze się da.
9: Ale co by nie mówić, a w naszych grupach społecznościowych spowodowało to niemałe zamieszanie i widać, że trochę zadowolonych użytkowników jest, no zwłaszcza w miastach właśnie, gdzie Time for Bus nie działa.
5: I tu no bo jakoś... umówmy się, niestety oprócz Time for Bus, nie wiem, jakie są alternatywy na iOS.
8: No jest jeszcze Moovit.
9: Przecież to Moovit, tak.
5: No ale Moovit to ma chyba jeszcze mniej miast niż Time for Bus. Chyba.
8: Więcej.
7: Więcej. Przy czym są miasta, których nie ma Time for Bus, a ma je, znaczy nie ma Moovit, a ma je bodaj Time for Bus. Bo tam chodzi o to, że państwo z Time for Bus no, wdrażają ten swój system i to jakby w gratisie wtedy poniekąd jako część tego jest bycie w aplikacji Time for Bus. I jakieś jedno bądź dwa miasta znalazłem, które w Moovit nie działały, a w Time for Bus tak.
8: To znaczy, to też jest tak, że to Time for Bus, przynajmniej z tego, co Roman Roczeń u nas opowiadał w Tyflo Radiu, działa na jakimś otwartym systemie, że jest w stanie sobie ta aplikacja zaciągać informacje w jakiś taki ustrukturyzowany i otwarty sposób. Natomiast to jest ponoć problem z tym, że no właśnie różnego rodzaju zarządy tych transportów miejskich mają już jakieś pewne zaszłości związane ze starszymi systemami czy z jakimiś innymi systemami i niekoniecznie chcą się otwierać na to, co gdzieś tam jest. Ale no właśnie pytanie, jak to rzeczywiście działa w praktyce.
7: Tak, natomiast Moovit ja bym tak zupełnie nie skreślał, bo Moovit ma kilka rzeczy, które Time for Bus albo ma od niedawna, albo ma nadal dosyć pokrętnie i nieintuicyjnie. Tam więc dokładnie nie będę teraz Państwa czarował co, po co i dlaczego, bo zwyczajnie mogę wprowadzić tylko więcej zamętu, ale chodziło o coś, o jakieś ustawianie różnych rzeczy w kółko. Na zasadzie ja sobie jestem w stanie chyba prawie w nieskończoność w Moovit na przykład wejść w linię, która jedzie do punktu X, przez przystanek Z, ale ja nie chcę, więc wchodzę w przystanek Z, patrzę, jakie są z tej Z-ki linie i coś tam dalej. I tak mogę sobie długo w drzewko dalej wchodzić, a w Time for Busie, z tego co pamiętam, to ma jakiś tam swój limit, że w pewnym momencie już czegoś więcej nie zrobię.
5: No właśnie w Mobile MPK na Androida też tak jest, jak mówisz. Można sobie chodzić po tym i chodzić.
7: Tak, w zależności. Linia 5 jadąca przez Jana Pawła II. Tak. Wchodzę w Jana Pawła II, co z niego jedzie, a tak w ogóle to może obejrzę sobie w ogóle cały zespół przystankowy.
5: Dokładnie.
7: Aha, w przeciwną stronę z Jana Pawła II jedzie w ogóle tramwaj. Dobrze, to gdzie jedzie ta linia tramwajowa? To jeszcze kierunek tego tramwaju. To no, zapętli się idzie i za...
5: Tak, no i w Mobile MPK tych miast to jest chyba z 60 w tej chwili, więc tak. No dużo. Więc
7: mimo wszystko, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, że Mobile MPK na iOS jest, tak, jest,
5: to jest...
7: i chyba nawet polecamy, przynajmniej sprawdzić.
5: No, może inaczej. Czasami nie bardzo jest inna możliwość, niemniej no na pewno lepiej to działa na Androidzie. No i
7: tak.
5: Miło, ja szczerze mówiąc miałem nadzieję, że to się w ciągu miesiąca, może dwóch, upodobni do tego sposobu działania na Androidzie. No ale niestety się nie upodobniło, no i czekamy.
9: Ale zdaje się, że jakieś pojedyncze kwestie dostępnościowe przez autorów podejmowane są, prawda? Bo tam chyba w jednej z pierwszych aktualizacji apelowaliście o jakąś konkretną zmianę i to ma przeszłość.
5: Nie, no coś jest.
8: Natomiast... Tak, to powoli coś tam zaczęło się pojawiać. Natomiast no, też inna rzecz, że tych aktualizacji Mobile MPK nie ma jakoś dużo. Ja nie pamiętam, a może nie zauważyłem, żeby ostatnimi czasy jakieś kolejne się pojawiały. W międzyczasie komentarze do nas przyszły, więc może przeczytam te komentarze, które wysłaliście do nas na naszym panelu kontaktowym. Tu Nuno do nas napisał, czyli Arek Świętnicki, którego zresztą też dziś jeszcze usłyszycie na naszej antenie za czas jakiś. Po pierwsze, parę dni temu w aplikacji MetaView dostałem info, że Meta AI dostępne jest już we Włoszech. Faktycznie działa już bez VPN. Po drugie, w ramach eksperymentu pracuję nad integracją Ray-Banów z Luomo Toolboxem. Potraktujcie to jako ciekawostkę, bo nie jest to zbyt praktyczne. Kolejny komentarz pochodzi od Natalii. Witajcie, miło dzisiaj tutaj z wami być i was móc posłuchać miłej audycji. Życzę, uważam, że takie podsumowujące audycje są bardzo ciekawe. A to się cieszymy. I jeszcze jedna wiadomość pochodzi od Arka. Mobile MPK nigdy nie lubiłem i nigdy nie brakowało mi go na iOS. Zobaczyłem, odinstalowałem i wróciłem do map Apple. Time for Bus pozostaje mi do zadań specjalnych.
5: To skoro już mamy wiadomość od Arka, to może posłuchajmy, co Arek nam nagrał, jaką wiadomość.
10: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Arkadiusz Świętnicki i dzisiaj opiszemy sobie troszkę, co się zmieniło w roku 2024 w naszej ukochanej tyfloinformatyce, którą wszyscy tutaj obecni prawdopodobnie w jakimś stopniu się interesują i pasjonują, więc zapraszam na tę krótką prezentację. Ten rok, moim zdaniem przynajmniej, należał oczywiście do AI i do firmy Apple. Od Apple'a sobie może zaczniemy, gdyż w tym roku w systemie iOS 18, iPadOS 18, a także macOS 15 Sequoia zostało wprowadzonych wiele interesujących zmian, które sprawią, że z naszych komputerów i telefonów z logiem nadgryzionego jabłka będzie nam się korzystało dużo lepiej i przyjemniej. Dla mnie jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych w tym roku w systemach Apple jest możliwość automatycznego uruchamiania klawiatury brajlowskiej po wejściu w pole edycji. Jak już mówiłem podczas naszej audycji, która opisywała bety tych systemów, moim zdaniem jest to jedna z najważniejszych nowości w ogóle. Użytkownicy języków takich jak uzbecki czy urugwajski mogą też czuć się szczęśliwi, ponieważ dla ich języków zostały dodane w tegorocznych wersjach systemu iOS nowe głosy. Niestety Siri nadal nie doczekała się polskiego języka, ale wiemy już, że na wiosnę tego roku w Unii Europejskiej ma zostać wprowadzone Apple Intelligence i podobno ma działać również w języku polskim, co może pozwalać nam sądzić, że niedługo również doczekamy się polskiej Siri. Następną firmą, która zasługuje na ogromne moim zdaniem pochwały, gdyż jest to firma, która jako jedna z niewielu zrobiła aż tyle dla niewidomych w tak krótkim czasie, jest to firma Vivo. Wprowadzili oni swój model AI, który pozwala m.in. na rozpoznawanie obrazów, dźwięków i różnych innych rzeczy. Można też oczywiście z tym modelem rozmawiać. Vivo wprowadziło również swoje głosy, które są w języku angielskim i chińskim dostępne. Ale najciekawsze jest to, że twórcy screenreaderów otrzymują dostęp do najbardziej zaawansowanych narzędzi AI firmy Vivo zupełnie za darmo. Czyli na przykład ZDSR, Bai Yue Ting, czy Luoma Toolbox, który nie jest screenreaderem, ale jest programem asystującym, mogą korzystać z tych dobrej jakości narzędzi całkowicie za darmo. Skoro o chińskich screenreaderach już mowa, to te również doczekały się wielu ciekawych aktualizacji. Oczywiście, jak prawdopodobnie większość rzeczy w tym roku, dwa znaki AI mogą to wszystko podsumować, ale ja troszkę bardziej się nad tym rozwinę. Po pierwsze ZDSR. Ten screenreader doczekał się w pełni internetowej autoryzacji. Oznacza to, że wersja zarówno z donglem, jak i ta internetowa jest teraz równoznaczna funkcjonalnością. Zostały wprowadzone liczne poprawki w obsłudze pakietu Office, a także została wprowadzona możliwość podkręcania prędkości, wysokości, głośności, dowolnego dostępnego dla ZDSR syntezatora. Co więcej, otrzymaliśmy również narzędzie służące do konwertowania mowy na tekst, które również jest w stanie korzystać z dowolnego dostępnego dla programu ZDSR syntezatora mowy. Oczywiście zmian jest zupełnie więcej. W tym celu odsyłam Was do audycji poświęconej ZDSR-owi, którą nagrałem w 2024 roku. Całkiem niedawno, bo dosłownie kilka dni temu, ZDSR otrzymał nową aktualizację, która korzysta z modelu Vivo i pozwala nam rozmawiać z modelem na temat na przykład screenów naszego okna czy innych obrazów, jakie dodaliśmy z dysku. Aby otrzymać dostęp do tej funkcji, naciskamy Insert Control 1 i mamy wówczas dostęp do tej funkcji. W Chinach dużo się działo też w innym konkurencyjnym dla ZDSR-a programie Baoyi Yueting, który otrzymał również wsparcie AI, trochę bardziej rozbudowane niż to w ZDSR-ze, gdyż Baoyi na przykład pozwala nam poprosić model o zrobienie czegoś na naszym komputerze, model zwraca odpowiednie informacje do programu, a potem program wykonuje te czynności. Warto pamiętać, że oczywiście nie można na tym polegać w 100%, ani nie można temu ufać w 100%.

0: Producent bardzo popularnych wśród osób niewidomych głośników wprowadził nową aplikację. Aplikacja ta spotkała się z bardzo złym odbiorem, nie tylko ze strony użytkowników niewidomych, ale i też tych widzących. Aplikacja jest mało przejrzysta, mało intuicyjna i co najważniejsze dla tematu dzisiejszej audycji, bardzo mało dostępna. Zaraz po jej premierze pojawiło się wiele skarg na to, jak ona działa i się zachowuje. Firma Sonos próbowała coś z tym zrobić, teraz jest trochę lepiej, możemy już na przykład zaznaczać głośniki, zmieniać ich ustawienia i tak dalej, ale nadal tej aplikacji brakuje bardzo dużo pod względem dostępności i prostoty użytkowania do jej pierwowzoru. Inną aplikacją, która bardzo się popsuła w 2024 roku, jest program Clean My Mac X. Aplikacja, o której kiedyś opowiadałem, służąca do czyszczenia i utrzymywania naszego Maca w dobrej kondycji, w dobrym stanie, otrzymała aktualizację do wersji 5.0, która to wersja 5.0 skopała zarówno dostępność, jak i funkcjonalność, usuwając m.in. bardzo przydatne narzędzie Plikoskop, które pozwalało nam patrzeć rozmiary plików od największego do najmniejszego. Mówię o tym dlatego, że wiem, że aplikacja Clean My Mac X była bardzo popularnym wśród użytkowników niewidomym narzędziem. Z informacji około Macowych to w roku 2024 aplikacja BBEdit, czyli jeden z najbardziej znanych i lubianych przez programistów i power userów edytorów tekstu, otrzymała wsparcie VoiceOver. Czy jest to wsparcie idealne? Nie. Czy jest to wsparcie zadowalające? Jak najbardziej tak. Z BBEdita można teraz w pełni korzystać po niewidomemu, co mnie bardzo cieszy, bo od samego początku mojej przygody z macOS-em chciałem z tego programu korzystać. Aplikacja Luomo Toolbox również nie próżnowała. My również nie próżnowaliśmy. Wprowadziliśmy w tym roku wiele zmian. Między innymi na ostatnią chwilę, już powiedzmy, że w roku 25 to zostało wprowadzone, ale w 24 trwały prace, zostały przetłumaczone wszystkie możliwe komunikaty serwerowe. Żeby powiedzieć to bardziej dokładnie, to serwer został niemalże od zera przepisany, więc jeżeli występują jakieś problemy z Luomo Toolboxem, to prosiłbym o informacje. Kolejną rzeczą, o której chciałem powiedzieć, jest to, że aplikacja Obsidian, czyli taki dość rozbudowany edytor tekstu z możliwością tworzenia połączeń między notatkami, jakichś grafów i tak dalej, również otrzymał dostępność w bardzo podstawowym na razie stopniu, ale już jesteśmy w stanie pisać i czytać notatki. Hej, no od czegoś trzeba zacząć. To by było na tyle ode mnie. Życzę Wam wszystkim dobrego wieczoru i dobrego roku 2025.
1: Dzięki za fajne podsumowanie. To a propos produktów, które właśnie otrzymały dostępność w tamtym 2024 roku, no to Ableton, to jest teraz coś dla muzyków, dwa produkty. Ableton Live, który już od dawien dawna na rynku jest, ale no właśnie dopiero w tamtym roku otrzymał dostępność. No i Ableton Move, to jest zupełnie nowy produkt, tak zwany Groovebox, czyli takie urządzenie, które wygląda jak takie prostokątne pudełeczko, zdaje się. Dużo z takich grooveboxów na rynku i te groovebox od Abletona, Ableton Move, otrzymał trochę taką nietypową dostępność, ale jednak dostępność. Zdaje się, Piotrze, że to jakoś działa tak, że trzeba połączyć, tak, smartfona przez Wi-Fi z tym urządzeniem, tak, zalogować się na stronę internetową, taką generowaną przez to urządzenie, i ta strona przez pewnie znaczniki ARIA czy coś
2: dokładnie
1: tego typu.
2: Tak, to jest ARIA po prostu.
1: Generuje po prostu komunikaty, które nasz screener zainstalowany w telefonie czy w komputerze.
2: Czyli nasz
1: wypowiada.
2: Telefon zmienia się w sprzętowy syntezator mowy. W pewnym sensie tak, można tak to nazwać. W roku
1: także
2: 2024. Ale to działa, tak.
1: Ciekawe rozwiązanie. No ważne, że działa. I jakby...
3: A ty, Tomaszu, testowałeś live'a pełnego?
1: Nie testowałem jeszcze live'a. Muszę w końcu to zrobić, bo w końcu mam czas na takie porządne testy. Więc pewnie właśnie będę testował i mam nadzieję, że jakaś audycja też się z tego w Tyflo Podcast się pojawi.
4: Ja się chwilę tym bawiłem, natomiast z perspektywy kogoś, kto raczej, jeżeli chodzi o dźwięk, to przede wszystkim dokonuje jakichś edycji i takich rzeczy tego typu, a nie zajmuje się jakimś komponowaniem muzyki, to muszę powiedzieć, że live totalnie nie przypadł mi do gustu. To, ta filozofia pracy, ten układ, który tam się pojawia, jest dla mnie zupełnie dziwny. O ile na przykład z Reaperem nie miałem miałem żadnego, albo prawie żadnego problemu, kiedy przerzucałem się na niego z Goldwave'a i dla mnie ta filozofia tych wielu ścieżek nie była absolutnie niczym strasznym, to po prostu no, wymagało jakiegoś tam pewnego pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi.

0: tak Ableton zupełnie jakoś nie trafił w mój gust, ale oczywiście to są takie typowo subiektywne wrażenia.
1: No bo Live jest jednak programem, który jakby stworzony jest do tworzenia muzyki, muzyki elektronicznej, muzyki najczęściej z patternów, i to jest zupełnie inny rodzaj pracy niż to, co ty robisz. Czyli edycja dźwięku, montowanie, jakieś składanie tekstu i czy tam mowy i muzyki. I do tego rzeczywiście Reaper jest dużo bardziej, mam wrażenie, adekwatny, bo po prostu Reaper no to jest taki klasyczny program wielościeżkowy do edycji audio. No i no, muzyki też, ale jakby głównym chyba zadaniem Reapera jest miks jakichś materiałów, plus oczywiście tworzenie muzyki, no bo trudno, żeby nie. Natomiast Ableton ma dużo większy tutaj nacisk na tworzenie muzyki, to muzyki elektronicznej, która rządzi się trochę swoimi prawami.
2: Nawet w tych aplikacjach, to nawet Ableton ma chyba taki dosyć unikalny interfejs, którego na przykład nawet nie ma Logic albo FL Studio chyba. Mianowicie tutaj mówię o tym, że mamy w Abletonie dwa widoki. Mamy, dla tych, którzy nigdy nie interesowali się tą aplikacją, mamy widok aranżacji i ten widok wygląda bardzo podobnie jak jakiś Reaper czy Logic, w takim sensie, że po prostu mamy oś czasu, nasze ścieżki układamy sobie w pionie i po prostu możemy sobie foldery tworzyć, po prostu jak coś nagrywamy na tą oś czasu, to ona się po prostu nagrywa, to się wtedy zapisuje jako tak zwane klipy w Abletonie. To działa bardzo podobnie jak Reaper pod tym względem, natomiast faktycznie Reaper jest dużo lepszy do obróbki dźwięku. Natomiast mamy też tak zwany widok sesji, w którym ścieżki mamy ułożone w poziomie, a nie w pionie. Natomiast w pionie mamy sloty na zapętlone klipy, których możemy nagrywać tyle, ile chcemy, i albo możemy je na żywo sobie uruchamiać podczas na przykład jakiegoś setu, bo tak gramy na żywo, stąd zresztą nazwa Ableton Live, ale też możemy w ten sposób sobie na przykład otworzymy jakiś utwór, możemy poeksperymentować właśnie w tym widoku sesji, no bo wtedy tak jakby nie mamy takiej typowej osi czasu, więc to nam jest zapętlone w nieskończoność, my sobie możemy dogrywać różne melodie, różne paterny perkusyjne, po prostu próbować różnych rzeczy. No i kiedy nam się coś spodoba, no to możemy albo sobie po prostu przekleić do tego widoku aranżacji, albo nawet nagrywać na żywo to, co my robimy z tego widoku sesji, włączając, wyłączając poszczególne klipy, i to nam się po prostu nagra do tego widoku aranżacji i w ten sposób z tym pracować. Co jeszcze odróżnia Abletona od Reapera? No na przykład, i co też pokazuje to, o czym mówił Tomek, no to jest to, że Reaper tak naprawdę nie przychodzi do nas praktycznie z nic. Dobra, przychodzi do nas w dużą ilością naprawdę fajnych efektów, jakichś korektorów, kompresorów, tego typu rzeczy. Ale jeśli chodzi o wbudowane dźwięki, no to mamy syntezator, i to taki naprawdę prosty syntezator, który nie ma praktycznie nic. I chyba tam jest sampler też bardzo sampler. Prosty, tak? I to tak naprawdę wszystko. Natomiast Abletona w ogóle mamy trzy edycje, zależnie od tego, ile chcemy pieniędzy wydać, ale w każdej z tych edycji generalnie dostajemy już jakieś dźwięki. Czy to właśnie tak zwane sample i loopy, czyli już zapętlone jakieś gotowe fragmenty różnych instrumentów, które możemy wykorzystać, ale też dostajemy faktycznie takie typowe instrumenty. No i Ableton ma trochę tych wbudowanych syntezatorów, zarówno jakichś samplowanych instrumentów, które możemy wykorzystać, ale też syntezatorów analogowych, syntezatorów FM, syntezatorów, które mają udawać instrumenty, jakieś, nie wiem, skrzypce, jakieś metalowe instrumenty, tego typu rzeczy. Tych wtyczek jest sporo. Oczywiście też możemy pracować z wtyczkami firm trzecich, także no, tutaj też ta różnica jest widoczna. Ja akurat Abletona miałem okazję testować, zanim ta wersja ukazała się publicznie, i co mogę powiedzieć jako wieloletni użytkownik Reapera? Zarówno jeden i drugi program ma swoje miejsce. Ableton do takiego tworzenia muzyki to nawet mi przypadł do gustu bardziej niż Reaper, mam wrażenie. Więc mi akurat w ten sposób pracy przypasował do muzyki. Do obróbki dźwięku to nie, to Reaper jest zdecydowanie lepszy. Natomiast jeśli chodzi o samą dostępność, biorąc pod uwagę, że poprzednia wersja Live'a, czyli to była wersja 11, teraz mamy 12, była niedostępna całkiem, no to to, co mamy teraz, jak na wersję, no teraz to powiedzmy, to będzie 1.1, bo teraz mamy wersję 12.5 bodajże. No to tak była druga, mniejsza aktualizacja, która się pojawiła. No to jest naprawdę dużo i ewidentnie ktoś, kto na tą dostępność, tam po prostu... Faktycznie od początku były zaangażowane osoby niewidome. Ja nie byłem od początku zaangażowany, ale wiem, że tam byli ludzie, którzy są kompozytorami, są dźwiękowcami, więc też użytkownicy między innymi Reapera i tego typu programów.
0: No i przede wszystkim też Ableton zatrudnił osobę, która zajmuje się dostępnością jako taką. To nie jest, że dobra, zróbmy coś przy okazji, tylko jest dedykowana osoba, która faktycznie nad tym siedzi, prawdopodobnie zbiera tę informację zwrotną od użytkowników, koordynuje te testy dostępności i rzeczywiście są tego efekty.
2: Tak, mamy komunikaty podawane po czytni ekranu. Doszło wiele skrótów klawiszowych specjalnie dla nas. Mamy dużo opcji dostępności, nawet co ma być czytane, co nie. Trochę tego jest. Są też braki. Takim największym brakiem, no nie wszystkie wtyczki budowane są dostępne, powiedzmy tak 90% jest dostępne, więc no mogłoby być dużo gorzej. W tej wersji, którą mamy, też nie jest dostępna automatyka, na początku nie była, teraz ona jest ukryta za flagą, którą trzeba sobie ręcznie włączyć, bo tam jeszcze są jakieś problemy ze stabilnością, no i właśnie a propos stabilności, też z tym mogłoby być lepiej, zarówno na Windowsie, jak i na Macu.
0: No, oj, ale to właśnie. Prawda, to prawda. Ja mam wrażenie, a przynajmniej miałem wrażenie, testując Abletona jeszcze w tej wersji pierwszej, która się pojawiła z zaimplementowaną dostępnością, że on tylko czeka, żeby się wywrócić. I rzeczywiście wywrócił się po jakimś czasie mojej pracy z nim, więc no podejrzewam, że teraz jest już lepiej, natomiast tak trochę obawiałbym się tam, zwłaszcza na przykład występować z tą aplikacją jako osoba niewidoma na żywo.
2: No bo mam jakieś kontrole i sobie te na przykład sample przypisaliśmy do przycisków, bo tak, ona się lubi wysypać, głównie zauważyłem podczas nawigacji, ale jeśli coś tworzymy, no to Ctrl S czy Command S.
3: Zadam pytanie, Piotrze. No? Testowałeś go może w wersji DJ-skiej, nazwijmy to, z kontrolerem, ale nie klawiaturą sterującą, a właśnie w wersji symulowanego występu live z utworami, z przejściami, czyli przede wszystkim zajmujesz
2: nie
3: się...
2: Nie posiadam całym... kontrolera sprzętowego, więc ci nie wypowiem niestety.
3: A, jasne.
2: Także tutaj było głównie klawiatura, tam trochę kontrolera MIDI w moim przypadku. No natomiast właśnie na coś, co było niedostępne wcale, a teraz jest powiedzmy dostępne w, nie wiem, 85-90%, jest naprawdę nieźle, także jeśli ktoś czekał, no to można już testować. Warto sobie przejrzeć dokumentację, tam, zwłaszcza sekcję o dostępności, sekcję o skrótach klawiszowych, a no właśnie też mam taki plan, żeby jakąś audycję, przynajmniej która pokaże, co ten program potrafi, bo taki samouczek, który omówi wszystkie aspekty tej aplikacji, to pewnie byłoby zrobić ciężko. Na pewno coś w tym na ten rok mam w planach, żeby coś takiego też zrobić.
0: Na Facebooku napisał do nas Grzegorz, ten Arek to chyba Eleven, a nie, no nagrał się nam Arek.
4: Nie, bo brzmiało tak bardzo, bardzo fajnie poedytowane takie i głos Arka też był pozbawiony tła w ogóle, nie, takiego aż, ja też, mi też się to skojarzyło z jakimś efektem AI, ale wierzę, że to powstało w naturalnych warunkach.
3: Ja o tym po prostu wiem.
0: Jeszcze AI tak dobrze nie działa.
3: Tak.
1: Dobrze, przechodzimy do następnego newsa. W końcu aplikacje po latach, naprawdę latach, zaczynają korzystać z czegoś, co nazywa się działania w TalkBacku. A to chyba, tak mi się wydaje, chociaż być może tam jest jeszcze coś, o czym nie wiem, bo TalkBack w wersji 15 w końcu te działania zaczął mieć w takiej formie, w jakiej chciałoby się mieć je od zawsze. Czym są działania? To jest w zasadzie to samo, co czynności voice-overze, te czynności na pokrętle, czyli jestem na, nie wiem, telefonie, przechodzę sobie po jakichś numerach telefonu i mam pan połącz, usuń, czy nie pamiętam, jak to tam wygląda. No i w końcu część aplikacji na Androida zaczyna korzystać z tego samego mechanizmu, bo w końcu ten mechanizm no, działa, bo wcześniej te działania w TalkBacku były, tyle że żeby się do nich dostać, trzeba było zrobić menu, to takie L-ka góra prawo i tam znaleźć działania, w nie kliknąć i dopiero mieliśmy listę działań dla danego tam czegoś. Można było sobie zrobić skrót osobny do działań, żeby się pojawiła lista tych działań. Niemniej, tak czy inaczej, no to dużo wygodniej działało to, znaczy działało, no dużo wygodniej, że były jednak czynności voice-over, żeby po prostu wystarczy przesunąć palec w górę lub w dół. No i w końcu w TalkBacku też to zaczyna działać w zasadzie tak samo, czyli przesuwamy palec w górę lub w dół. No i rzeczywiście to jest. To już kilka aplikacji ma. Time for Bus, YouTube. Co ciekawe, Launcher Nova te działania ma zaimplementowane od na pewno kilku lat. Na pewno wtedy, kiedy jeszcze były te działania w tej takiej bardzo niewygodnej formie, to już w nowej, czy w nowie w zasadzie działało. No i teraz te aplikacje zaczynają mieć te działania. WhatsApp chociażby też te działania zaczyna mieć, więc jeżeli komuś przeszkadzało to, że na Androidzie nie ma tych działań, no to to już zaczyna być, no i miejmy nadzieję, że tych aplikacji, które z tego mechanizmu korzystają, będzie coraz więcej, bo widać, że no właśnie od momentu, kiedy pojawił się ten nowy TalkBack, te działania są wspierane przez różne aplikacje, więc zastanawiam się, czy tam nie ma jakiegoś update'u, nie wiem, dokumentacji, czy czegoś, żeby o tych działaniach można się było dowiadywać łatwiej, no ale no rzeczywiście zaczyna się to tak dość dynamicznie rozwijać. Zobaczymy, co będzie dalej. Czy to tylko rzeczywiście te kilka aplikacji te działania zdobyły i to tyle. To może tak być, że będzie to jak z Mobile MPK, które mieliśmy duże nadzieje, że na iOS-a to będzie dobrze działało, a tymczasem jakoś nie bardzo. No ale zobaczymy.
4: Ja się cieszę z tego, że przede wszystkim Google zaczął się przyznawać do tego, że taką funkcję ma, no w ten sposób, że zaczęli implementować to we własnych aplikacjach, bo sytuacja była do tego stopnia tragiczna, że działania były w iOS-owych wersjach googlowskich aplikacji, w sensie czynności na pokrętle, w mapach, w wiadomościach, też na YouTubie oczywiście, ale nie w androidowych. I o tym był cały w ogóle artykuł na Accessible Android, co myślę, że już jest... obrazuje, jak bardzo zła była sytuacja, jak bardzo Google po macoszemu traktował API, które de facto sam wprowadził. Natomiast fajnie, że się reflektują, że zaczynają nad tym działać, bo też fakt, że one były dostępne w menu, no nie zachęcał jakoś specjalnie do tego, żeby je implementować, tak jak mówiłeś, do tego stopnia, że lata temu Facebook napisał o tym, jak jeszcze prowadzili jakąśkolwiek działalność social mediową a propos dostępności i raportowali i meldowali, jakby dokumentowali swoją działalność i pisali dość dokładnie o tym, co robili, to oni napisali wprost, że im się nie opłaca tego implementować, bo dużo lepiej wyjdą na tym, jak zrobią po prostu przycisk więcej akcji. Będzie to lepiej odkrywalne przez użytkowników, więcej osób się dowie o tym, że to po prostu jest.
1: No a teraz mamy... Prawie nikt o tym nie wiedział.
4: Tak. A teraz mamy... Znaczy była niby jakaś chyba wiadomość, nie? Że dostępne działania, ale jak tam wejść? To już chyba nie bardzo. A teraz...
3: Było przede wszystkim z punktu widzenia polskiego języka oczywiście bardzo nielogiczne. Mianowicie ta wiadomość brzmi, ale chyba z tego co pamiętam, dostępne jest działanie działania.
1: Tak, tak.
4: Tak? O, tak. No to widzicie, no, używałem wtedy Androida. To musiało mi to umknąć. No więc właśnie, ale tutaj już jest zwrot jakby kursu i to dobrze, bo to jest bardzo genialne działanie, które też upraszcza interfejs i można wyeliminować więcej niepotrzebnych przycisków. Mniej jest rzeczy do nawigowania. Ja mogę tylko ze swojej strony powiedzieć, że odkąd zajmuję się zawodowo, powiedzmy gdzieś, znaczy powiedzmy, no po prostu dostępnością cyfrową, to w aplikacjach, które audytuję, zawsze zahaczam jako z mojej strony, jako audytora wymaganie, żeby te działania były. Na Androidzie też. Bo to one są.
1: Teraz już rzeczywiście te działania zaczynają działać. Też z aplikacji Google'owych na przykład Dysk te działania zaczął wspierać od chyba niedawna.
0: Skoro, Pawle, przywołałeś temat Facebooka, to jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała a propos właśnie ich różnych działań. Mianowicie to, że przecież to pod koniec zeszłego roku pożegnaliśmy się w końcu i chyba już ostatecznie, już chyba u nikogo to nie działa. Strona mobilna mbasicfacebook.com.
4: Są miejskie legendy, że jeszcze komuś działa.
0: Jeszcze komuś, słuchajcie, jak komuś jeszcze działa, to dajcie znać, będziemy się cieszyć waszym szczęściem.
2: Tak, skoro rozmawiamy o rzeczach, które tak zniknęły, bo to nawet było w audycji w technikaliach, ale skoro już jesteśmy przy głosie, no to można o tym wspomnieć. Dużo firm, jak ja tu napisałem, zrobiło porządki. To nie jest jedyna rzecz, która zniknęła w tym roku, jeśli chodzi o takie uproszczone interfejsy. Kolejną ofiarą takich działań jest na przykład prosty interfejs HTML na Gmailu, którego też już nie ma, więc jeśli ktoś się nie polubił z z tym współczesnym interfejsem Gmaila, który generalnie powiem tak, ja nie mam nic do niego, on jest, no wiadomo, bardziej ociężały, bo tam jest dużo JavaScriptu i tak dalej. Jak się nauczymy jego skrótów, to da się z niego korzystać, no ale te skróty są bardzo niestandardowe i tam trzeba się naprawdę tego systemu nauczyć, żeby jakkolwiek z niego korzystać. No ewentualnie możemy skorzystać z jakiejś zewnętrznej aplikacji do poczty. Mam nadzieję, że tą aplikacją nie była aplikacja poczta w systemie Windows 10, bo to też zniknęło. Tak. Na rzecz...
4: Wiemy, że zniknie Outlook Classic?
2: Tak, w cudzysłowie nowego Outlooka, który jest po prostu Outlookiem webowym. On tam,
4: na szczęście Thunderbird wyrównuje jakoś.
2: Tak, jest Thunderbird i on ma się dobrze. On akurat no, też miał dużą przebudowę. Nie wiem, czy to było w tym roku, w 24
4: roku. Ale już chyba się prostuje to.
2: Tak, ale...
0: Tak, tam są jeszcze jakieś problemy pod tytułem, kiedy ktoś pisze treść wiadomości, to czasem pod strzałkami nie jest ta treść odczytywana, to ostatnio nawet dostałem taką informację i pytanie, co robić, ponoć restart NVDA pomaga w takiej sytuacji.
4: Jest to znany błąd i myślą nad tym chyba już dwa zespoły, i Mozilla, i NVDA.
0: Ale wiecie co, to taka moja refleksja jest, że kiedy tak obserwowałem to, jak to wygląda z pocztą i z dostępem do poczty elektronicznej dla niewidomych w tym roku, minionym roku właściwie, w 2024, czyli de facto do takiej jednej z podstawowych usług internetowych, wokół której się jeszcze kręciło sporo różnego rodzaju usług, i to dla takich osób niewidomych, które absolutnie nie chciały się bawić w jakieś tam nowości, media społecznościowe, no bo tu mamy przecież, no chociażby działającą od wielu lat listę dyskusyjną Tyflos, na zagranicznych różnych, w zagranicznych miejscach to zdecydowanie jeszcze więcej tych różnych list dyskusyjnych, no poczta internetowa, poczta elektroniczna, konto mailowe każdy ma. A tu się okazuje, że obsługa tego konta pocztowego, jak kiedyś była naprawdę bardzo prosta, to przez takie ruchy twórców aplikacji pocztowych, czy to właśnie Mozilla, czy to Microsoft, to zaczyna być nie lada wyzwaniem i zaczyna być coraz bardziej problematyczna, jeżeli ktoś chce oczywiście z tej poczty korzystać efektywnie, bo oczywiście wiadomo, no, strona internetowa, czy nawet ten Outlook nowoczesny, webowy, no da się z tym pracować. To nie jest tak, że się kompletnie nic nie da zrobić, ale no, jeżeli ktoś na przykład w swojej pracy musi czytać wiele maili, to zaczyna mieć coraz większy problem.
4: Ja myślę, że tu w ogóle można by poczynić taką refleksję, w którą postaram się nie iść za głęboko, bo to moglibyśmy godzinami mielić temat, ale podsumowania roku to jest chyba fajna okazja, żeby taką refleksję poczynić. Ten świat technologii jest bardzo płynny. I o ile te 10 czy 15 lat temu, kiedy Tyflo Podcast zaczynał działalność, dużo więcej rzeczy dało się mniej więcej przewidzieć, że skoro takie są dziś, to prawdopodobnie nie zmienią się znacząco w ciągu, nie wiem, roku. Tak teraz weszło wiele zmian, które może ktoś się ich spodziewał. Ktoś, kto jest takim wprawnym analitykiem i wie, jak ten świat jest skonstruowany. Ja się do takich osób nie zaliczam. Ja bardzo nie lubię robić przypowiedni na przyszłość na przykład. Natomiast jedną z takich prawd, które jakoś tak ostatnio bardzo mi się wyrywają w mózg, to jest to, że nic nie jest dane na wieczność i to, że mamy do czegoś dostęp dziś, nawet jeśli wydaje to się niezniszczalne, to nie oznacza, że za chwilę to nie zniknie, albo nie zostanie zmodyfikowane tak, że ten dostęp zostanie nam utrudniony gdzieś tam. I tak się robi krok w przód,
3: znaczy ten pan, przyznaj się, że chciałeś powiedzieć, albo nie zostanie subskrypcyjne.
4: Też, to jest jeden przykład, nie? Ale tu na przykład w przypadku maila, no kiedyś to było takie oczywiste, tak, że kurczę, no jest dostawca maila. Jeżeli dostarcza maila, mam do niego dostęp przez te protokoły takie jak POP czy IMAP, dowolnym klientem, takim jak Thunderbird, który ma w miarę prosty interfejs, czy tam Outlook Express jeszcze kiedyś, który, no, czym on jest? No, programem, który odpalam, wprowadzam dane konta, działa. I jeżeli... działać będzie, bo zawsze będzie ten program się uruchamiał, zawsze będzie wspierał te protokoły, moje konto pocztowe zawsze po tym protokole będzie dostępne i tak dalej.
0: A tu nagle Google już lata temu wdrożyło ten mechanizm OAuth i Outlook Express już w tym momencie przestał działać.
4: Tak, ale też wiesz, nawet gdyby Google coś tam popsuł, to zawsze mogę się przesiąść na innego operatora, czy tam dostawcę poczty. I nagle się okazuje, że internet się bardzo mocno scentralizował, że mamy nawet w tej otwartej, powiedzmy, przestrzeni kilku dostawców poszczególnych usług, którzy zdominowali rynek i mogą teraz dyktować swoje zasady. No i z tego wynika szereg różnych rzeczy, między innymi też to, że ten protokół został zamknięty, ten program przestał działać, nie jest już tak łatwo stworzyć własny serwer, własnego dostawcę, własnego klienta. I to się wszystko bardzo pokomplikowało. I z aplikacjami to samo, tak? Było kiedyś za darmo, pomyślało się, no kupiłem raz, zapłaciłem, będzie na zawsze. Nie, bo nagle tutaj twórca, co jest z punktu widzenia biznesowego gdzieś tam zrozumiałe, ale z punktu widzenia użytkownika wpędza to w poczucie pewnej niestabilności i niepokoju. Zwłaszcza jeśli chodzi o naszą grupę, gdzie finanse to bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ważki temat. A okazuje się nagle, że nie, że to masz, to nie do końca znaczy, że będziesz miał, bo no wejdzie subskrypcja na przykład. Albo odetną API. Albo aplikacja straci gdzieś tam w różnych okolicznościach, tak, swój zespół dostępności i przestaną się tym interesować. Albo, nie wiem, zamienią nam Touch ID na Face ID. I niektórzy się przyzwyczają, niektórzy do dziś się nie przyzwyczaili. No samo to nawet, że telefony dotykowe zastąpiły telefony przyciskowe. No nadal mamy grupę użytkowników, którzy tej zmiany, jakkolwiek większość ją zaakceptowała, nie polubili. I to teraz te zmiany dzieją się dużo szybciej, na dużo większą skalę. No nie ukrywajmy, że polityka też gra tu swoją rolę. I teraz jesteśmy świadkami takich zmian, gdzie ja już nie mówię o skali roku, ale w perspektywie kilku miesięcy, no nie wiadomo, czegoś używam dziś, za chwilę mogę nie móc tego używać. I dlatego, kurczę, tak ważne jest informować się nawzajem o tym, jakie są możliwości, jakie są alternatywy i na czas reagować, żeby ludzie nie pozostali nagle bez dostępu do czegoś kluczowego. Ale też trzeba mieć głowę elastyczną do tego, żeby te wszystkie zmiany ogarniać. I jak ktoś się nie interesuje technologią, nie zazdroszczę. Nie zazdroszczę tego chaosu, w którym musicie się odnaleźć. My próbujemy wam jakoś w nim pomóc, ale nie jest łatwo, uwierzcie, nam też pewne rzeczy znajdować, wyjaśniać i tak dalej. Staramy się jak możemy, ale
0: to jest wszystko też bardzo płynne, niestety.
4: Tak, to jest czasem wyszukiwanie półśrodków, tak? Pamiętam, jak była sytuacja z klientami pocztowymi. Thunderbird na chwilę przestał być używalny dla osoby, która nie lubi naciskać 20 razy tab albo wyłączać miliona opcji nie wiadomo gdzie. Szukamy alternatyw, znajdujemy jakieś podziemne, niszowe klienty mailowe, które mają prawie wszystko, nie mają wątkowania, do którego się przyzwyczailiście i dobrze. I to zawsze jest jakiś potem kompromis i to jest fajne, ale to wam zadziała, ale... I no jest to takie trochę lawirowanie. Trochę mi się przypominają właśnie te czasy początków Tyflo Podcastu, kiedy każdy jeden hack był dobry, o ile działał. I czy trzeba było podmieniać pliki, żeby coś działało, czy zamienić coś tam gdzieś tam. O ile dało się coś zrobić, to my to robiliśmy, staraliśmy się pokazać. Ale też z drugiej strony absolutnie rozumiem i nie obwiniam ludzi, którym po prostu nie chce się tego robić, bo technologia ma działać dla was, a nie wy dla technologii.
1: No i a propos takiego właśnie starych, no czy nie starych, ale takich właśnie rzeczy dla ludzi, którzy nie bardzo są za pan raz z nowymi technologiami, przynajmniej w jakimś aspekcie, no to wyszedł nowy Blindshell Classic 3. Nie wiem, czy Paweł mógł o tym powiedzieć, czy kto, bo już nie pamiętam, kto to mówi.
4: Ja widziałem z was wszystkich ten telefon.
3: Też widziałem.
4: O, okej, racja.
3: Też widziałem, miałem się okazję jakieś dobre 40 minut pobawić. Niestety nie pokonfigurować go pod siebie, nie posymulować zbyt dużo faktycznego używania. Nie wpiąłem sobie tam też simki oczywiście, niestety, żeby poczytać różne rzeczy, ale... No taki ogólny taki jakby poczucie, jak to funkcjonuje, jak to tam działa, to tak, to mogłem sobie też popatrzeć. Więc twoje spostrzeżenia, Pawle, co ty bierzesz do ręki i?
4: Jest ciekawie, to znaczy na pewno byłbym zainteresowany przetestowaniem tego urządzenia w takim trybie tydzień, dwa, żeby coś więcej powiedzieć. Nawigacja po prostych aplikacjach androidowych, no tutaj moim przykładem był akurat TeamTalk, nic nowego nie powiem, jak słuchaliście audycji o Inspo, to wiecie. No przebiegała poprawnie, co by nie mówić, tylko TeamTalk jest modelową, książkową, prostą aplikacją, zbudowaną na najprostszych natywnych kontrolkach. Tam nawet widok się specjalnie nie przewija, bo nie ma się co przewijać.
3: Jak jesteś na serwerze, wiesz, jest na przykład dużo ludzi, to się przewija.
4: Tak, to wiem, ale no powiedzmy, to jest taka jedna kontrolka, która jest, nie ma tam, nie wiem, miliona widgetów, każdy po swojemu coś tam działa, jakieś karuzele i coś tam, jakieś, nie były to Google Mapy na przykład. Reagowało to jak reagowało, czyli no responsywność, myślę, w iPhone'a jest większa, czy nawet Androida, nawet chyba z TalkBackiem. No, w asystentach głosowych, tutaj Lunach i innych się nie wypowiem, bo ja nadal... Znaczy nie, przepraszam. Są osoby, którym na pewno tego typu pomoc się przyda. Wydanie jakiejś głosowej komendy jest dużo szybsze niż nawigacja do miliona opcji. Natomiast dalej postrzegam gdzieś to w kategoriach trochę gadżetu, zwłaszcza, że z naszych testów właśnie z moim towarzyszem tamtego doświadczenia no wynikało, że no nie radzi sobie nawet z wszystkimi zapytaniami odnośnie funkcji własnych, do których jest ponoć wyszkolony.
0: A poza tym dość szybko gubi kontekst. Nie porozmawiasz sobie z tym jakoś dłużej w jakimś wątku.
4: Tak. Na pewno dużym zaskoczeniem dla mnie były, znaczy zaskoczeniem, z jednej strony te urządzenia są budowane na jakichś dostępnych na rynku chipsetach, więc no producent tu za bardzo chyba nie ma ingerencji, ale mimo wszystko miłym zaskoczeniem na pewno były mikrofony stereofoniczne, które no, wiemy z nagrania, jakie były, czyli odszumione jak tylko się da, ale było stereo, więc okej. Okay. No i tandem, pytanie znowu, jak ten tandem jest rozwiązany, jak tam ten... Teraz do mnie docierają informacje, że Telegram znika z Blindshella, bo już producent nie radzi sobie z utrzymywaniem tej bazy kodowej. Chyba w 100% chcą stwierdzić, że tandem to jest ich komunikator docelowy. Chyba że komuś chce się bawić z WhatsAppem takim, jaki on przyjdzie po ściągnięciu z Google Play, no to okej. Okay. Czy z jakimkolwiek innym komunikatorem?
0: No to może i z Telegramem też.
4: To może, no tak, okej. Okay. Na Androidzie on...
2: Jest lepiej niż...
4: Tak. Natomiast no, myślę, że nieba a ziemia.
3: No ale tandem jest przecież bardzo zamkniętą aplikacją mimo wszystko.
4: Owszem, i tutaj założenie jest takie, że jak masz znajomych z Blindshellem, to w duchu solidarności ściągniesz sobie tą apkę.
0: Tandem jest zamknięty do tego stopnia, że ty nie bardzo możesz jako użytkownik nie blindshellowy nawiązać kontakt z kimś blindshellowym. To od użytkownika blindshellowego musi wyjść inicjatywa, że on chce z tobą nawiązać kontakt, że chcecie do tych kontaktów dodać. Bo ja sobie zainstalowałem, pamiętam w trakcie naszej audycji, Pawle, o Inspo, aplikację. No i tak sobie pomyślałem, dobra, ty byś ją miał zainstalowaną na swoim telefonie, ja bym też ją miał, to może byśmy się mogli jakoś dodać. A figa, bo tu się okazuje, że to jeden z użytkowników musi mieć Blindshella, żeby to zadziałało.
3: Tak, co więcej, w instrukcji dowolnej, tu bynajmniej nie czynię zarzutu wobec kogokolwiek spolszczającego, a przypomnijmy, w Polsce robi to Lumen i Michał Kijewski, generalnie po prostu jakby sami twórcy Blindshella i całej tej otoczki nie mówią wiele, choćby żeby sobie coś własnego napisać do tego tandema. Jaki to jest protokół, co tam jest pod maską, gdzie to tak naprawdę idzie. Tak, ja wiem, użytkownik Blindshella jest jedną z ostatnich grup docelowych, którą to obchodzi.
0: Nie, no ale absolutnie tego ale... takich informacji nie powinno być w instrukcji obsługi dla użytkownika. To co najwyżej powinien być jakiś protokół, jakaś dokumentacja gdzieś dla kogoś, kto by chciał się w to wdrożyć, no ale nie w instrukcji.
3: Wiesz co, to był mój skrót myślowy. Mi chodzi o... Dobrze. To w takim razie jestem takim entuzjastą programistą i muszę tego szukać na stronie czyjej?
0: No, Blindshella.
3: Dostawcy obudowy, dostawcy oprogramowania Blindshella.
0: No raczej ja bym szukał tam.
2: Ja, jeśli chodzi o Blindshella, to mam inną kwestię, którą trochę szkoda, że producent nie zdecydował się. No pewnie tutaj może kwestie finansowe dostępnej części spowodowały, natomiast... To urządzenie cały czas działa na chipsetie, który, czyli po prostu w płycie głównej, na procesorze zwłaszcza, który w tym momencie ma już 8 lat i to już wtedy nie była wysoka półka. I zaczynamy, poprzedni Blindshell Classic 2 też na tym chipsetie korzystał, z niego korzystał, natomiast po prostu mamy tutaj trochę więcej RAMu. I to przez to między innymi też mamy taką sytuację, że maksymalnym Androidem, jaki może być tutaj zainstalowany, jest Android 10. Na razie jeszcze dostaje łatki bezpieczeństwa, ale no pytanie na ile. No i pytanie, czy kiedyś nawet zmiany w samym Androidzie nie spowodują, że ten telefon po prostu zacznie zwalniać. Już mamy informację, nie wiem, czy coś w tej sprawie się zmieniło, że dla użytkowników Blindshell Classica 2, w którym niby po prostu nic się nie miało zmieniać, to urządzenie po prostu miało nadal działać. Po najnowszych aktualizacjach ten system po prostu zaczął przycinać się.
3: A powiedz mi, trójka na pewno wiesz, że te dane techniczne, taktowanie i tak dalej ma to samo?
0: To znaczy tam troszeczkę jest lepiej chyba pod względem pamięci operacyjnej, tak?
3: Tak, pamięć, mamy więcej RAMu. Pamięci jest na pewno. A taktowanie samego procka, bo to jest... To się nie orientuję, powiem szczerze.
2: To znaczy, powiem ci tak, na stronie producenta chyba tej informacji nie ma, na stronie Lumenu jest i w przypadku obu modeli ten procesor jest podany taki sam.
3: No, bo ta trójka to chodziła tak dosyć świeżo, jak ja ją miałem w ręku. No, z uwzględnieniem tego disclaimera, tej gwiazdeczki, o której powiedział Paweł, że iPhone 4S był chyba trochę szybszy od... Tego,
2: myślę, też ale... myślę, mamy kwestię tego, jaka tam jest synteza stosowana. Też dużo osób prosi, żeby zainstalować coś innego, dać ludziom możliwość zainstalowania RH Voice'a i Speak'a i myślę, że to też byłaby fajna zmiana. Nawet dla dwójki. To pewnie też by trochę
3: ten telefon oczywiście, że byłaby fajna. Sam Google TTS przecież bierze sporo zasobów.
2: Dokładnie.
3: Takich tu i teraz, czasu rzeczywistego, żeby on w ogóle dobrze to zagadał, tak? Bo przecież nie bierze z internetu. Co zwróciło moją uwagę dla odmiany, to Luna, tak? To jest asystent, który... zadziwił mnie i rozczarował dosłownie 10 sekund później. Zadziwił, wiadomo, model AI, tak wysłaliśmy kwerendę, AI odpowiedział w AI-owym stylu, mniej więcej tej odpowiedzi oczekiwałem nawet. Zapytałem go oczywiście jakąś prostą sztuczkę, czyli dokładnie tak, jak się nie pyta AI o długość, wiadomo, długość ogona kota, czy co tam było, tak? Wiedzę oczywistą dla AI. Potem zapytałem go już o dużo ważniejsze rzeczy, na przykład o chyba stan albo kondycję baterii w tym urządzeniu i to już było oczywiście dla odmiany niemal pewna śmierć i Luna po prostu odpowiedziała, że nie wie i istotnie nie kontynuowała wątku.
0: Natomiast jak otrzymywałem jakieś takie też informacje od Michała Kasperczaka, który też testował Blindshella trójkę, to tam w pewnych momentach okazywało się, że ten telefon potrafi troszeczkę za pomocą tego AI-a jakieś pewne szczątkowe informacje wyciągać z siebie, że to działało trochę tak na zasadzie, jakby on tam próbował, jakby coś było, jakby ktoś przewidział, że okej, może pójdziemy tą drogą, natomiast to zdecydowanie nie jest coś, co już w tym momencie nadawałoby się do jakiegoś sensownego użytku, bo po prostu większość tam nie działała, jakaś jedna na 10 rzeczy może zadziałała ewentualnie.
3: Tak, natomiast co jeszcze zwróciło moją uwagę w kwestii takiej, no nie wiem, niepraktyczności, bo to niepraktyczności. Nie tak sobie to wyobrażałem, w szczególności próbując się postawić na miejscu osoby docelowego klienta Blindshella. No to nie wiem, czy zwróciłeś na to, Pawle, uwagę, to są aplikacje typu pistolet, ja je roboczo nazwałem.
4: Rozumiem, o co ci chodzi, chyba na tyle, na ile się znamy. Włączasz i od razu coś zaczyna robić, tak?
3: Włączam i robi tylko to.
4: Ach, tylko
3: wchodzę
4: to.
3: Po menu, opcje, ustawienia, coś tam, gdzie jestem. No to mam wrażenie, że to się odpali jakiś mini loadstonik. Zielona słuchawka. Ulica Jana Pawła II, 57, 11, 111, pompowo tak, wielkie.
4: To jest taki
3: koniec działania niż, aplikacji.
4: Tak, to jest bardziej skrót niż aplikacja. Mhm.
3: Tak. I analogicznie, tak się ucieszyłem, dobrze, seniorzy, dobrze, nie najlepszy aparat, dobrze, odbicia, refleksy i tak dalej, tester kolorów, zielony. I tyle.
0: Czyli nie było ciągłej informacji, tylko
3: tak, to jest aplikacja
0: raz.
3: Pistolet, jak ja to aha. się śmieję. Naciskam zieloną słuchawkę, czarno-biały. Tyle.
0: I koniec.
4: No uproszczenie do minimum, zero ustawień, zero personalizacji, no tak.
3: Nie, to nawet nie to, no wiesz, liczyłem po prostu, że odpalę i mówię, to nie jest jakby taka krytyka w dosłownym tego słowa znaczeniu. Po prostu liczyłem, że mogę chcieć na przykład fizycznie zobaczyć tę bluzkę, tak? Że mogę chcieć fizycznie próbować je gdzieś tam odnaleźć. Choćby na etapie Lazario, tak? Choćby z taką ideą, może nie najszczęśliwszą, ale zawsze jakąś i nawet się da dojść całkiem sensownie. No nie. No, naciskam zieloną słuchawkę, o tak, wiem gdzie jestem, tyle.
0: No i też warto pamiętać przy okazji Blindshella, że tu mamy jednak cenę jak praktycznie za iPhone'a, podzespoły zdecydowanie nie z iPhone'a. Ja doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że grupie docelowej w większości przypadków to absolutnie nie jest jakoś dla tej grupy nie jest istotne, bo ja podejrzewam, ja jednak mam takie wrażenie, że i chciałbym się nie mylić w tym momencie, że żeby kupić na przykład Blindshella, to trzeba mieć konkretny powód. Natomiast jest to jednak mimo wszystko trochę przykre i ja tu w tym momencie daleki jestem od twierdzenia, że no tak, to ci twórcy Blindshella to chcą na tych niewidomych zarobić. Nie, nie o to mi chodzi. To jest po prostu przykre, że tworząc telefon wyspecjalizowany, to trzeba sięgać naprawdę po tak niskiej jakości komponenty, po tak stare komponenty, że no, żeby to się wszystko biznesowo spinało, to nie można stworzyć urządzenia, które będzie przystawało do dzisiejszych czasów, jeżeli chodzi o technologię.
3: Tak, bo tej intuicyjności, ja faktycznie, ja też jestem raczej z prywatnie, mówię tak po godzinach, nie na potrzeby audycji i tak dalej. Ja jestem raczej z, co się będziesz męczył, kup sobie iPhone'a lub Androida, jeżeli ci z nim lepiej, dotykowego. Ale ja faktycznie jakby doceniam, to po latach, to mi zajęło kilka lat względem tak radykalnych poglądów, jakie wymieniłem chwilę temu. Zajęło mi kilka lat zrozumienie, że przyjdzie człowiek, przyjdzie potencjalny klient i on będzie w stanie tego, kimkolwiek by nie był, tego sprzedawcę, że mu zaproponował i że w ogóle rozważył, że ja mogę być docelowym klientem Blindshella, on będzie jeszcze po rękach całował, krótko mówiąc, bo to mu mimo wszystko da to okno na świat. I o tych ludziach też musimy niestety lub stety, chcemy czy nie chcemy pamiętać.
0: I dobrze, że są takie urządzenia, oczywiście, że tak. No, naprawdę czasem tak mnie smuci taka bezrefleksyjność tych komentarzy na wszelkiego rodzaju forach dyskusyjnych, ten Blindshell to jakieś tam, czy Blindshell jest tu przykładem, ale jakakolwiek taka wyspecjalizowana technologia, że to jest skok na kasę. Słuchajcie, każdy chce i potrzebuje zarobić. Jeżeli tworzymy jakiekolwiek rozwiązania technologiczne, jeżeli nie jest to dofinansowane z grantów, no to
3: a nie jest często.
0: Tak, no to trzeba to trzeba po prostu się liczyć z tym, no żeby to się jakoś dalej spinało, to musi producent na tym zarobić, bo producent ponosi koszty. I oczywiście, że to o to przede wszystkim chodzi, żeby był ten zysk, natomiast ja jak najbardziej jestem skłonny uwierzyć, że wielu twórcom tego typu technologii jednak przyświeca taka idea, że chcą osobom, w tym przypadku z niepełnosprawnością wzroku, jakoś to życie ułatwić. No tylko potem...
3: Tym bardziej, że...
4: Proszę.
3: Tym bardziej, że ten interfejs taki główny, taki ten home w cudzysłowie jego, to naprawdę łezka wokół, wow. To jest tak fajnie, bezpiecznie, tak jak w Nokii.
2: Tak, to jest zrobione bardzo sensownie i generalnie tutaj te funkcje, które zostały wdrożone, były ze sugestią użytkowników, tak? Dlaczego na przykład zostały dodane te zewnętrzne aplikacje? No na przykład dlatego, że ludzie prosili, że potrzebują dostępu do banków.
0: Ja się trochę obawiam, jak to będzie z tym dostępem do banków.
2: No tak.
3: Też się boję. Też się boję, zważywszy, że ja byłem na etapie dostępności tylko Aurory. Nie wiem, jak tam jest z Google Playem teraz ostatecznie. Czy coś się zmieniło w tej kwestii. Więc tak, ja też bym się zastanawiał, jak tam z dostępem do banków. Natomiast...
4: Chyba sam producent ma troszkę wątpliwości, bo gdzieś tam jakiś wywiad mi się udało ostatnio słychać, nawet wysłuchać wywiadu czeskiego i tam producent, z tego co pamiętam, też dość sceptycznie się odnosił do tego, czy właśnie aplikacje bankowe to tam ruszą, czy nie. No jakieś tam testy, eksperymenty prowadzone mają być.
0: A nawet tak, wiecie, nawet jeżeli ruszą teraz, słuchajcie, nawet jeżeli ruszą teraz, to za jakiś czas one i tak przestaną działać.
4: No.
0: Także akurat aplikacje bankowe no, muszą być pod specjalnym nadzorem i twórcy takich aplikacji to bacznie weryfikują to, na jakim systemie dana aplikacja działa, żeby tam aby za wiele różnych dziur nie było łatwych do wykrycia, no bo jeżeli coś takiego się stanie, jeżeli potem użytkownik będzie domagał się zwrotu pieniędzy, to dla nich to są naprawdę duże koszty, jakieś koszty procesów sądowych i tak dalej, i tak dalej. Także akurat ta grupa aplikacji to jest to jest grupa bardzo szczególna. Słuchajcie, mamy komentarze od Nuna. Napisał do nas dwie wiadomości. Jestem. Nagranie to po prostu troszeczkę pracy w Reaperze i Logiku. Nie używam Elevena, bo biedny mnie nie stać. XD. I jeszcze jedna wiadomość. Od strony programistycznej działania to jest dramat. Android sam nie wie, jak chce te klasy nazywać i jak chce, żebyśmy je implementowali. Natywny dla Androida Jetpack Compose ma chyba kilka metod robiących to samo. Jedne to oznaczone jako przestarzałe, inne nie i nie wiadomo, czego używać. Oni niech zajmą się robieniem dostępności w Android Studio albo dobrego toolingu do Visual Studio Code, bo tak strasznie zamknięty Apple ma lepszy language server dla Swifta niż Android dla swojej przemianowanej na Kotlina Java. Dramat, tak skomentował Arek.
1: No to szkoda rzeczywiście, bo jednak dobra dokumentacja dla programistów to jednak bardzo ważna rzecz.
3: Się potwierdza to, co kiedyś chciałem nawet zlecić, bo sam na tyle nie czuję tęgiej głowy do programowania. Chciałem uzyskać jakąś totalną pierdołę, taką może nie, żeby tam od razu GPT i żebym po nim poprawiał aplikację trochę większą na potrzeby tutaj lokalne do kontroli jednego z urządzeń sprzętowych i po prostu to samo. Android wydawał się bardzo dobrą opcją, a okazało się, że jakieś w ogóle klasy na pierwszy rzut oka są. Ostatecznie trzeba było czytać kod, bo dokumentacja mówiła jedno, a kod samego frameworku mówił zupełnie co innego i po prostu, no już tu nie będę wnikał w szczegóły, bo to nawet nie o to chodzi, ale ostatecznie po prostu porzuciliśmy tę opcję. Padło na kilka sprzętowych takich kontrolerów na RS-232. Stare, poczciwe i tyle. Z Androida. W kwestii pisania czegoś zupełnie od zera dla urządzenia do komunikacji, nie? Więc dosyć wąska specjalizacja.
1: No to w takim razie co, Eleven Labs Reader, bo tak już jakoś zahaczyliśmy ten temat przez chwilkę, pojawił się Eleven Labs Reader, czyli czytnik książek, który no, korzysta z głosów Eleven Labs. No i zastanawialiśmy się jakiś czas, czy ten czytnik będzie pobierał, a jeżeli tak, to ile tych tak zwanych kredytów, które są w Eleven Labs za czytanie. I okazuje się, że nie pobiera kredytów, natomiast te głosy są chyba robione, takie mam wrażenie, nie wiem jak wy często korzystacie, bo ja przyznam, że nie jest zbyt często. Ja to raczej traktuję jako no, taką ciekawostkę mimo wszystko. Ale no to są głosy o nieco pogorszonej, mam wrażenie, jakości. To jest taki troszeczkę chyba słabszy model, żeby po prostu pewnie nie zajmował jakoś dużo.
2: To się chyba nazywa Turbo, tak? V2 czy tam V3 Turbo chyba bodajże to się nazywa.
1: Nie, czy to nie jest jeszcze jakiś, ale być może to jest to. Nie wiem, być może. W każdym razie, no na pewno te głosy są lepsze z jednej strony, dużo lepsze od jakiegokolwiek innego syntezatora, to znaczy lepsze może, to złe określenia, są bardziej naturalne. Czy one są lepsze, to ciężko powiedzieć, dlatego że im bardziej naturalny głos, tym człowiek bardziej zaczyna mu wierzyć w kwestiach interpretacji, a Eleven Labs tego no, robić nie umie, to znaczy nie rozumie, o czym czyta. I na przykład takie zdanie, nie rozumie, o czym czyta, tak? Jakby no łatwo jest wymyślić, że nie rozumie, to jest najważniejsze słowo. Eleven Labs mogłoby to przeczytać, nie rozumie, o czym czyta. I nagle trochę się nam zaburza cały sens jakby zdania w pewnym sensie. I to bardzo łatwo, przynajmniej mnie, to tak jakoś wyprowadza z jakiegoś takiego przeszkadza
0: z
1: mi
0: takiego
1: to
0: rytmu dość, cię dość wybija, mocno. Tak, z takiego rytmu. Książki.
1: Dokładnie.
0: Ja szczerze mówiąc zainstalowałem sobie tego Eleven Labs Readera i użyłem go kilka razy i tak naprawdę nie wracałem już do niego więcej. Ta dostępność tego interfejsu nie jest taka, jakiej bym sobie życzył. Ona jest taka... Tam się oczywiście wszystko da zrobić. To nie jest tak, że się nie da. Tylko jakoś po prostu ten interfejs nie przypadł mi do gustu. Ja naprawdę jedną z ostatnich rzeczy, jaką jakoś tam, na jakiej mi zależy, to jest wyraźność i naturalność głosu. Ja cały czas używam Apolla. Więc naprawdę nie ma to dla mnie znaczenia. I jakoś nie widzę w tej aplikacji takiego wielkiego wow. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi, a podejrzewam, że sporo osób znajdzie w tej aplikacji naprawdę fajne narzędzie do czytania książek, to jak najbardziej jest to in plus i na pewno części osób milej się będzie czytać te książki. Natomiast tutaj mam takie wrażenie, że w przyszłości jak najbardziej mogą się sprawdzić te słowa, które wypowiedział Paweł. Nic, co dane raz, nie jest dane na zawsze. I o ile na razie jeszcze ta aplikacja jest jak najbardziej darmowa i pewnie jeszcze przez jakiś czas będzie. Ona miała być przez kilka pierwszych miesięcy. Przynajmniej takie były pierwotne założenia Eleven Labs. Natomiast ja podejrzewam, że prędzej czy później okaże się, że jednak trzeba będzie za to płacić.
2: Tak. Ja, jeśli chodzi o moje używanie tej aplikacji, to też korzystam z niej mniej. Ja ogólnie też mniej czytam e-booków na iPhone'ie. Jak już coś, to bardziej audiobooki, a też jeśli coś czytam, to jakieś artykuły, które po prostu szybciej mi się czyta voice-overem, natomiast też można tej aplikacji czytać stronę internetową, które sobie nawet wydobywa treść artykułów i odbiór jest fajny. Nawet tam dostępność się zaczęła ostatnio poprawiać. Są już te rzeczy, które na przykład taki fajny mój przykład to był przycisk play pauza, którego od etykieta to było paused, czyli no jest pauza włączona, ale to po prostu była etykieta, to nie był przycisk. To już zostało naprawione, suwak stał się regulacją, którą możemy coś przestawiać, więc coś tam w dostępności też na szczęście robią. Natomiast co mnie też tej aplikacji denerwuje, algorytm, którego używają do przyspieszania tego pliku, bo to tam po prostu się jakiś plik MP3 pobiera, jest tragiczny, myślę, że mogę tego słowa użyć, po prostu ta aplikacja bardzo źle przyspiesza. Ja to nie mówię o jakimś przyspieszaniu, nie wiem, 3-4 razy, bo to trochę wydaje mi się bez sensu od takich naturalnych głosów, ale nawet, nie wiem, do 1,5 razy szybciej, gdzie na przykład, nie wiem, w aplikacji, nie wiem, YouTube'a, w Overcastie, w Castro, w czymkolwiek innym, to brzmi dobrze, to w Eleven Labsie to po prostu brzmi bardzo źle. A same głosy też lubią W-polowie zdania zmieniać język Tak, o. I to też, no, wiadomo, zależy, jakie materiały czytamy, ale no, jeśli czytamy jakiś tekst, mało...
3: A poprawili taki... już w końcu, przez chwileczkę, ja się dosłownie też, nie wiem, dwa dni tym pobawiłem. Ten model z jakiegoś powodu jeszcze miał cały czas stare, dobre. Było to DLA mnie zaskoczeniem.
2: A no właśnie.
1: Tak, to chyba już dawno, bo to było chyba V... jeden, czy którym
3: nie, no ja mówię o Eleven Labs Reader aplikacji. Aha, któryś z głosów pod jakimś konkretnym w jakiejś konkretnej kombinacji czynników niestety czytał mi o biednych ludziach w Afrajce i tego, i właśnie DLA mnie.
2: No też dawno nie korzystałem, będę musiał sprawdzić jeszcze raz, natomiast takie rzeczy też się czasami zdarzają i na to też trzeba zwrócić uwagę, nawet jeśli w sytuacji, kiedy, nie wiem, czytacie książki, gdzie mamy jakieś obce nazwiska, imiona, to może spowodować, że ta synteza będzie robić dziwne rzeczy. Niemniej jednak głosy są faktycznie ładne. Jeśli ktoś płaci za subskrypcję Eleven Labs i nawet sobie jakieś głosy sklonował, to też w tej aplikacji z tych głosów można korzystać, więc to też może być jakiś argument dla...
3: I wtedy nie bierze tych kredytów, nie. Tak jak rozmawialiście?
2: Nie.
1: Nie bierze, jest, nie bierze.
2: I to jest coś ciekawe, także to też może być argument, który może dla niektórych przemówić za tą aplikacją.
4: Jej nie testowałem aplikacji, ale zdarzyło mi się wysłuchać różnych demonstracji i ona się pojawiła w bardzo ciekawym czasie też i o tym też będziemy pewnie za jakąś chwilkę mówić, nie wiem, czy już od razu, czy za jakiś czas, ale no Voice Dream, tak, który bardzo, bardzo, bardzo dużo namieszał, próbując gdzieś tam żonglować tymi swoimi pomysłami na właśnie subskrypcję, a propos rzeczy, które nie są dane na zawsze. I szukało się jakichś alternatyw, to znowu była kolejna aplikacja, dla której szukaliśmy alternatyw w tym roku. I byłem ciekaw właśnie, czy Eleven Labs Reader mógłby nawet w jakimś prostym zakresie, nawet tymi domyślnymi głosami, zastąpić takiego Voice Dream Readera, jako że jest darmową aplikacją. No i okazuje się, że jemu brak jednak jeszcze wielu tych takich zaawansowanych funkcji, które Voice Dream ma.
0: Czyli właśnie ta kwestia interfejsu.
4: Interfejs to jest jedno, ale też nawigacja po książce, że nie ma tak zaawansowanej nawigacji, nawet chyba nie ma rozdziałów, prawda, w książce.
2: Rozdziały są, ale to jest tak naprawdę wszystko. I dodam właśnie jeszcze jedną rzecz, nie wiem, czy to już też naprawili, ale to jest też istotna kwestia, to chyba było na liście rzeczy do zrobienia. Ta aplikacja może nam książki wyłącznie strumieniować i nie możemy... No właśnie, nie możemy po prostu ich pobierać. Ponadto, gdybyśmy aplikację zamknęli, na przykład z ekranu przełączenia programu, to, co się nam zbuforowało do tyłu, zostanie usunięte. Czyli powiedzmy, przesłuchaliśmy 10 minut materiału, zamykamy aplikację, wracamy do niej, zaczynamy słuchać od tych 10 minut, to stwierdzimy, ja bym chciał sobie cofnąć. No nie cofnie się. Bo to się skasowało.
0: To rzeczywiście szkoda. Mamy komentarze od Arka, który nam dziś jeszcze tę audycję naprawdę intensywnie uzupełnia swoimi przemyśleniami, ale to bardzo dobrze. Najpierw będzie o Blind Shellu. Michale, nie chcę rozpętać kolejnej burzy, ale Blind Shell 3 to telefon dla absolutnie nikogo i jest krokiem w tył w porównaniu do Blind Shella drugiego. Wydanie BS3 na tak starym chipsecie było jedną z najgorszych decyzji biznesowych. Gorszą była chyba tylko jego wprowadzenie na rynek. Oni nie potrafią nawet zweryfikować, czy aplikacje bankowe działają, co oznacza, że nie uzyskali oficjalnej certyfikacji od Google, a to sugeruje, że nawet nie próbowali. Nawet tak nisko budżetowy telefon jak... Ulefone ma certyfikację od Google, podobnie jak...
3: To też takie małe, z niewielkimi wyświetlaczami, z tego co pamiętam, telefony.
0: Podobnie jak Blackview za 199 zł. O ile Blind Shell 2 miał jakąś grupę docelową, bo był skierowany do osób starszych i z problemami motorycznymi, o tyle wycofanie Telegrama zamyka tych ludzi na cokolwiek. Lepiej kupić sobie na aukcji Nokia E51, baterie do niej i będziemy mieli porównywalne możliwości, a nawet więcej za mniej. A najlepiej kupić iPhone'a i do niego klawiaturę Kliks. To znaczy, żebyśmy mieli jasność, ja też zastanawiam się, dla kogo jest Blind Shell 3. To prawda, bo grupę docelową, takiego docelowego użytkownika 2, ja byłem sobie w stanie wyobrazić. Jeżeli chodzi o 3, to ja nie wiem. To ja nie wiem, co twórcy chcieli osiągnąć, robiąc ten model i wprowadzając te aplikacje.
3: A ja chyba wiem, no? Wiesz? Ja wam powiem, co chcieli osiągnąć. I nie, to nie będzie wyzłośliwianie się czy coś takiego. Jest taka grupa ludzi trochę niepewna. Taka, która już bardzo dobrze się czuje z tym, jakby już na tyle, już dostała od, powiedzmy, sprzedawcy Blindshella, więc poczuła się w cudzysłowie w niebie, że ma ten telefon z klawiaturką i dotykowy, i może mieć dotykowy, jak się kiedyś odważę, ale przede wszystkim, że z klawiaturką bezpieczny i że to nie jest iPhone i że w sumie ma LTE, czyli ma nowe technologie i tak dalej. Tu za chwilę do tego jeszcze wrócę.